0: Od kilku tygodni już naszym gościem jest pan dr Grzegorz Fiederowicz, biolog, botanik, mykolog, ale przede wszystkim niestrudzony popularyzator wiedzy przyrodniczej. Trzy audycje już za nami, dzisiaj czwarta. Dzisiaj będziemy rozmawiać zupełnie o czym innym, choć oczywiście też o roślinach, bo tematem dzisiejszej audycji będą różnego typu nalewki. Nalewki oczywiście związane z roślinami, z owocami. Co pan Grzegorz nam przygotował, tego na razie nie wiemy. Zdradzi nam to oczywiście w trakcie naszej dzisiejszej audycji. Witamy pana, panie Grzegorzu.
1: Dzień dobry, ja również serdecznie wszystkich witam. Zgodnie z zapowiedzią, troszkę chciałbym właśnie powiedzieć na temat różnego typu nalewek, przetworów tego typu, bo akurat mamy sezon rzeczywiście owocowy.
0: Tak.
1: To prawda, że niektóre nalewki raczej za rok możemy zrobić ewentualnie. Jeszcze coraz sporo owoców, również jakichś ziół, które możemy wykorzystać. A to nie tylko dla wrażeń smakowych, że tak powiem, ale również czasami też wykorzystywane są prozdrowotnie.
0: Tak.
1: Wszak to są rośliny, które mają substancje aktywne. Praktycznie wszystkie rośliny, zarówno te owocowe, wiśnie czy jakieś inne owoce, ale również te właśnie substancje można wykorzystać prozdrowotnie. Tak jak już mówiliśmy na początku, chciałbym tylko wspomnieć, że generalnie nalewki są to oczywiście wyciągi alkoholowe. Taka typowa nalewka to jest około 40-45% zawartości alkoholu, czyli no, nie są to słabe trunki.
0: Mhm.
1: Dokładnie, ale coś musi konserwować te nasze cenne składniki. Też przygotowanie nalewki nie jest takie proste. Najprościej wszyscy myślą, że zalejemy czymkolwiek, jakimkolwiek alkoholem, odstawimy i po kilku dniach już można spożywać. Przy niektórych nalewkach może to być już w miarę smak, żeby nabrało mocy oraz właściwości, to niestety trzeba troszkę czasu odczekać. Czasami są to 2 tygodnie, czasami może być cały rok.
0: To
1: niektóre
0: długo,
1: nalewki
0: to
1: muszą
0: długo.
1: Dokładnie troszkę leżakować jeszcze, żeby te wszystkie substancje się przegryzły. Co ciekawe, pod względem takim fitoterapeutycznym możemy wyróżnić, nawet niektórzy może zauważyli w jakichś zielarniach czy w aptekach różnego typu nalewki, gdzie był opis, że jest to tinktura, czyli jest to tak łacińska nazwa właśnie nalewki takiej typowej. I akurat typową nalewkę, taką zielarską, sporządza się zazwyczaj z suchych surowców, czyli już wysuszonych, i zawsze ją ona powstaje na zimno, czyli nie ma momentu podgrzewania alkoholu. Bo czasami rzeczywiście, żeby nalewka była, miała właściwości, to znaczy ten wyciąg alkoholowy miał właściwości lecznicze, musi być podgrzany.
0: Mhm.
1: I to są właśnie takie tak zwane intrakty, czyli troszkę inny sposób przygotowania tego wyciągu, gdzie zazwyczaj stosuje się to do surowców świeżych, ale intrakty są sporządzane zawsze na gorąco. Czyli to są tak zwane alkoholatury stabilizowane, a polega to na zalaniu tych naszych surowców gorącym, wrzącym alkoholem. Jest to dosyć trudna technika i niestety rzadko w warunkach domowych możemy to wykorzystać. A ma na celu unieczynienie enzymów, które mogą rozłożyć cenne, aktywne związki. Czyli rzeczywiście takie typowe nalewki lecznicze zazwyczaj są intraktami. Natomiast my sporządzamy to, co robimy w domu. Są to różnego typu właśnie takie nalewki na surowcach suchych bądź świeżych, ale zawsze przygotowywane na zimno. Mhm. Czyli... Generalnie tak robimy. Czasami oczywiście jest moment, że łączymy, załóżmy, nalew z jakiegoś surowca z gorącym syropem, ale to ma na celu bardziej zachowanie klarowności. Jeżeli Państwo połączą syrop cukrowy z takim właśnie wysokim, silnie stężonym alkoholem na zimno, to zazwyczaj będzie mętny. Jeżeli zrobimy to na gorąco, będzie ładny, klarowny. Tak jest chociażby w przypadku nalewki, a właściwie likieru z kwiatu lipy.
0: No tak, tutaj właśnie...
1: Dokładnie. Wszyscy podejrzewam, że znają doskonale różnego typu herbatki lipowe właśnie na problemy z przeziębieniem. A jeżeli mamy okazję w okresie właśnie kwitnienia zebrać sam kwiat, naprawdę warto zrobić sobie w domu taki bardzo prosty likier z kwiatu lipy. Jest on rzeczywiście doskonały w smaku, bardzo aromatyczny, a poza tym doskonale rozgrzewa, działa przeciwzapalnie, rozgrzewająco, czyli rzeczywiście jak najbardziej ma właściwości również lecznicze. I taka właśnie nalewka, taki likier działa właśnie na potnie, również wykrztuśnie, tak jak już mówiłem, przeciwzapalnie, ale również uspokajająco i wzmacniająco. Można stosować go spokojnie przy gorączce, przy grypie, ale również jeżeli na przykład zmokniemy jesienią bądź zimą, wrócimy tacy przemoczeni, zmarznięci do domu, to wieczorkiem zamiast jakichś leków
0: typu aspiryna?
1: Typu aspiryna, mhm, czy coś podobnego. Wziąć sobie nieduży kieliszeczek właśnie takiego likieru z kwiatu lipy. Naprawdę bardzo dobrze pomoże. Pod pudelkę rano stajemy jak nowonarodzeni.
2: Panie Grzegorzu, ja mam takie pytanie, bo pan powiedział o tym, ja tak słucham, na gorąco, czyli na gorąco to możemy w domu tego nie zrobić, bo są przeciwwskazania?
1: To znaczy jest to trudno. Oczywiście jeżeli robimy z alkoholem na gorąco, trzeba uważać z ogniem.
0: No właśnie, bo tutaj tak myślałam. Dokładnie,
1: to trzeba uważać. Oczywiście niektóre na przykład jakieś twarde korzenie czy materiał, który rzeczywiście trudno przechodzi, który trudno jest penetrowany przez alkohol, łatwiej zalać ciepłym bądź gorącym alkoholem. Rzeczywiście wtedy te deski, te wyciągi będą szybciej, że tak powiem, dojrzewały. Natomiast to, co robimy w domu, zazwyczaj wystarczy to robić na zimno, nie trzeba się już bawić. Chociaż tak jak na przykład robimy likier z kwiatu lipy, to tutaj rzeczywiście trzeba połączyć dwie części, powiedziałbym na gorąco. W ogóle warto zapisać sobie, jak ten zrobić likier. Dokładnie. Najlepiej zebrać sobie trzy garści kwiatu lipy, czyli idziemy gdzieś do w miejsce takie raczej czyste, najlepiej nad ludzie, żeby za bardzo tam nie było ani ulic żadnych, ani dróg. Gdzieś na polu kwitnące lipy, tylko słyszymy brzęczenie pszczół i przepiękny zapach lipowy.
2: Tak, miodowy taki.
1: Dokładnie, taki miodowy. Od razu mówię, najlepsza jest lipa drobnolistna. Ona jest najbardziej miododajna, najbardziej efektywna, czyli rzeczywiście najlepiej tak, z takiej lipy zbierać kwiaty. Wystarczą trzy garście, taka proporcja, trzy garście właśnie kwiatu lipy. Wsypujemy to do słoja mniej więcej 1,5-litrowego. Zalewamy to mieszaniną spirytusu i wody, z tym, że to jest litr spirytusu 96% oczywiście i dwie szklanki wody w takiej proporcji. Zostawiamy to mniej więcej na 2 tygodnie. Sobie stoi spokojnie, maceruje. Po tym okresie to naszą esencję zlewamy, filtrujemy. Można wykorzystać tutaj chociażby doskonale filtr do kawy. Mhm. To jest sam alkohol, czyli nic tam nie będzie, dosyć szybko to przechodzi, ładnie się filtruje. I później tą esencję trzeba połączyć z syropem cukrowym, który wcześniej trzeba sobie przygotować, zagotować, z 1 kg cukru z 2 szklankami wody. Gotujemy. Dobrze jest to otrzymować, żeby tą szumowinę zdjąć, żeby ten syrop taki cukrowy był klarowny. I to łączymy z tym, że właśnie dobrze jest łączyć na gorąco. Czyli mniej więcej jak ten syrop cukrowy będzie miał około 70 stopni, wlewamy do tego nasz spirytus z wodą, tą esencję, tak. Chociaż uważajmy, nie na ogień.
0: Nie od razu wszystko.
1: Dokładnie, nie od razu, bo nam wszystko wyparuje. Czyli trzeba troszkę oczekać i taki gorący spokojnie można zabutelkować. Ja jeszcze dodaję po jednym kwiatostanie litrę do butelki. Przynajmniej nie trzeba podpisywać, no tak. A też dosyć ciekawie to wygląda. Właśnie z taką pływającą, tak jak na przykład żubrówka z liściem żubrówki, to akurat tutaj przy lipie, z takim właśnie kwiatostanem ładnym, też dosyć ciekawie wygląda. Odstawiamy i spokojnie to sobie stoi. Po miesiącu, po dwóch, możemy już sobie taką butelkę otworzyć. I degustować.
2: Ale to bardzo musi być słodkie, bo tu kilogram.
1: Tak. To jest słodkie. To jest akurat taki właśnie
2: pyszny.
1: Likier pyszny. Ma swoją moc oczywiście. Tutaj jest taka, akurat ja dosyć często robię właśnie takie słodkie nalewki, troszkę wpadające w likiery. Między innymi tak też zalewam niektóre miękkie owoce. I tutaj stosuję właśnie taką proporcję 1:1:1. Czyli jedna część spirytusu, jedna część wody, jedna część cukru. Czyli na przykład litr spirytusu, tak. Litr wody, litr później cukru. Oczywiście, jeżeli to jest na przykład maliny, to można to wszystko razem przygotować, taką mieszaninę, zalać maliny, odstawić na 2 tygodnie mniej więcej i zlewamy, filtrujemy. Nalewka jest praktycznie gotowa. Rzeczywiście nie jest to problem.
0: A ja pana zapytam, panie Grzegorzu, o jedną rzecz, bo kiedyś robiłem taką nalewkę właśnie. Może te proporcje nie były dobrze zachowane, ale zamiast nalewki...
1: Każdy ma swoje proporcje, od razu mówię.
0: Tak, ja wiem, ale mam tutaj inne pytanie, bo zamiast płynu wyszła mi garetka.
2: Tak, tak było.
1: Podejrzewam, że to były na przykład... też miałem taką przypadek z czarną porzeczką.
0: Tak, bo tam właśnie substancje żelujące chyba były i
1: tak,
0: dlatego
1: tak,
0: mi się...
1: Dużo pektyn i rzeczywiście też mi wyszło właśnie taka galaretka z czerwonej porzeczki, ale powiem szczerze, ta czerwona porzeczka była doskonała na gardło, doskonale ściągająca, przy anginie idealnie się sprawdziła.
2: Czyli jeszcze można zajrzeć, bo czerwone porzeczki gdzieś późna odmiana jeszcze jest.
1: Są jeszcze jak najbardziej. Do czerwonej porzeczki można dodać też troszkę na przykład goździka, troszkę cynamonu. Zależy kto co lubi.
0: Żeby przełamać ten smak, tak?
1: Dokładnie, żeby przełamać smak.
2: Ale też się rozgrzewa.
1: Będzie przełamany, a poza tym też właściwości przeciwzapalne wzmocnimy. Z goździka chociażby, czy z cynamonu. Czyli tak. Też jak najbardziej jest to prozdrowotnie również.
2: Zobaczcie, goździk, jak boli ząb, to też można gdzieś tam sobie poratować. Poza tym w tych lekarstwach, które są w gabinecie dentystycznym.
1: Oczywiście, dokładnie. To jest tak. Idealny środek przeciwbólowy. Zgadza się, ale również przeciwzapalny.
2: No,
1: czyli jak najbardziej.

0: taką nalewkę, taką bardzo dobrą nalewkę z czarnej porzeczki właściwie trzeba zacząć przygotowywać już w kwietniu.
1: Dlaczego?
0: Bo bardzo dobrze, jeżeli załóżmy owoce zalewamy, nawet czasami wystarczy tylko wódką zalać, ale dobrze, jeżeli ona jest zmieszana pół na pół z wyciągiem, z taką nalewką z młodych liści z czarnej porzeczki.
2: Bo one mają wtedy rzeczywiście charakterystyczny zapach, tak.
0: Zgadza się. Nawet nalewka z czarnej porzeczki, właśnie z liści, ma nazwę tak zwanej listówki. Inaczej jest to nalewka rosyjska.
1: Czyli bez owoców.
0: To się przynazywa czasami. Jest to jedna z prostszych nalewek, ponieważ wystarczy zerwać takie właśnie liście, delikatne końcówki młodych pędów z czarnej porzeczki, zalać to alkoholem, odstawić i nic nie robimy.
1: To mnie pan zaskoczył.
0: Dokładnie, postoi to mniej więcej z miesiąc. Można czasami dodać troszkę kwasku cytrynowego, żeby właśnie polepszyć kolor, trochę zakwasić, ale z takiej właśnie wytrawnej nalewki. W oryginale to jest bodajże 70% spirytus. Ja robiłem na zwykłej wódce 40% zalane same liście, nic więcej nie było dodawane.
1: I rzeczywiście cukier?
0: Taka nie trzeba.
1: Nie?
0: To jest bardzo wytrawna wódeczka. Taka rzeczywiście wytrawna. Poza tym można ją wykorzystać samodzielnie, ale również bardzo dobrze do właśnie zalania później owoców, żeby właśnie wzmocnić ten aromat czarnej porzeczki.
2: Tak, jak gdzieś słyszałem o tym, to znaczy czytałem na pewno wiosną na temat tego, że z młodych pędów, tak jak pan wspomniał, tutaj tylko ktoś tam te pędy po prostu delikatnie miażdżył, żeby szybciej te związki aromatyczne przeszły i do alkoholu. To chyba można zrobić, prawda, żeby przyspieszyć troszeczkę ten proces?
0: Oczywiście, można jak najbardziej. Tym bardziej, że na przykład ja czarną porzeczkę dodaję też do liście z czarnej porzeczki, takie szczególnie, że jeśli takie młode liście, to nawet latem, jeżeli znajdę, dodaję do nalewek ziołowych.
2: No.
0: Bo też warto taki troszkę smaczek przełamać, czyli rzeczywiście poszukać różnych smaków, to co lubimy, pokombinować, poeksperymentować. Jeżeli mamy różne owoce na działce,
1: panie Grzegorzu,
0: czy w ogrodzie, to też możemy z różnych owoców robić.
1: A wracając do tej listówki, czyli, bo mnie to tak zainteresowało, bo taka prosta, czyli tam jest tylko wódka i woda?
0: Dokładnie.
2: No i liście.
1: Ewentualnie, no dobrze, ktoś, to wiem.
0: Jeżeli ktoś, tam jest tylko, załóżmy, wódka, wystarczy 40% i liście, nic więcej.
1: I proporcja 1:1?
0: Słucham?
1: Proporcja 1:1?
0: Znaczy 1:1. Z liśćmi, narwać liści do słoika, załóżmy 0,9, luźno to wrzucić, zalać to alkoholem i wystarczy. Owoce, ilość owoców, to już jest kwestia dostępności.
2: I własnego upodobania.
0: I tego, czy chcemy mieć bardziej taką esencjonalną nalewkę, czy łagodniejszą.
1: No tak.
0: Dokładnie, czyli to po prostu mówię, ja akurat zazwyczaj daję więcej owoców niż to jest w przepisach. Bo wolę takie właśnie bardziej esencjonalne.
2: Tak, to ma taki charakter.
0: Ten. Wyraźne, dokładnie, żeby to nie był tylko na przykład sam alkohol zabarwiony jakimś tam owocem, ale rzeczywiście ten sok z owoców bądź właśnie ten aromat, żeby to było wyczuwalne, czyli rzeczywiście tych owoców trzeba dać troszkę więcej. Taką nalewką też wszyscy na przykład robią nalewki właśnie z malin, ale przy malinach od razu doradzam, proszę wrzucić do nalewki, obojętnie jak państwo robicie, ale wrzucić troszkę, gdzieś jeden bądź dwa owoce tigwowca.
1: No tak, bo ona będzie
0: jeżeli
1: tak
0: ktoś
1: bardziej...
0: na przykład robi nalewkę właśnie z malin takich późnych, jesiennych, wrzucić jeden lub dwa owoce tigwowca, będzie o wiele smaczniejsza nalewka, będzie na właśnie przełamana troszkę kwasowością, taką

0: kwasie naturalną, nie trzeba będzie tego zakwaszać w sposób sztuczny, a rzeczywiście ten piwowiec podciągnie aromat również w tym wypadku maliny. Ja na przykład też dodaję piwowca do derenia, zresztą dereń to jest jedna z najbardziej chyba cennych roślin, która kiedyś była służyła do wyrobu wszelkiego rodzaju trunków. Nalewka dereniowa to najbardziej chyba szlachetna nalewka z tych, co u nas było robione. Kiedyś przy dworach, przy obejściach derenie zazwyczaj rosły i z tego się wyrabiało różnego typu przetwory. Obecnie na szczęście dereń jadalny wraca do łask. Coraz częściej możemy kupić sadzonki z owocami, troszkę trudno, ponieważ one jak dojrzeją, to padają. Czyli w tym wypadku trzeba zbierać troszkę sposobem. Tak. Najlepiej pod krzewem rozłożyć albo prześcieradło, ewentualnie białą agrowłókninę. I wtedy rzeczywiście owoce nam opadną, najbardziej dojrzałe. Te owoce sobie zbieramy, robimy na przetwory. A rzeczywiście owoce derenia są bardzo cenne, bardzo smaczne, szczególnie tych odmian już takich uprawnych. Naprawdę warto nawet do jedzenia na surowo. A nalewka? Rewelacja. Z tym, że od razu mówię, jeżeli ktoś ma kilka odmian derenia, to radzę z każdego derenia, z każdego krzewu zrobić oddzielną nalewkę. Oddzielnie będą się różniły aromatem, kolorem i smakiem, na pewno.
1: No, czyli nie mieszamy tutaj, tylko po prostu bierzemy każdy.
0: Oczywiście możemy zmieszać, jeżeli chcemy taką uniwersalną dereniówkę, nie ma problemu. Z takiego dzikiego derenia będzie ona troszkę bardziej kwaskowa, z odmian uprawnych, które teraz możemy dostać w różnego typu szkółkach. Te derenie mają większą zawartość cukru, nawet do 10%, czyli rzeczywiście te owoce są słodsze. Dokładnie słodkie, do jedzenia bez problemu na surowo, ale również te same przetwory, też bardzo smaczne właśnie takie nalewki, naprawdę polecam, rewelacyjne. Czasami może nawet ja do niektórych na przykład dodaję, do jednej odmiany dodaję troszkę piwowca, żeby lekko zakwasić, bo dla mnie na przykład jest za mało kwaśna, ale to już rzecz gustu. Dlatego mówię, przy nalewkach róbmy, bawmy się tym, zaczynajmy od niewielkiej ilości, załóżmy, niektórzy kupują, no trzeba zrobić nalewkę, kupujemy swój 5-litrowy, 10-litrowy i robimy nalewkę. A po co tak dużo?
1: No właśnie.
0: I róbmy po 0,9 słoika, jedną nalewkę, drugą, trzecią, czwartą, spróbujmy, co nam będzie smakowało. Za rok zrobimy ewentualnie tą wybraną w większej ilości, a coś innego spróbujemy.
1: Ale mamy też tą różnorodność, prawda? Bo,
0: dokładnie, różnorodność. Tak. I tym bardziej, że mówię, że w zależności od tego, co nam dokucza, czy przeziębienie, czy na przykład żołądek. Jeżeli żołądek, no to idziemy w kierunku chociażby nalewki z owoców niedojrzałych orzecha włoskiego.
1: Orzecha włoskiego, tak.
0: Dokładnie, no już teraz troszkę za późno, bo on już jest... Zresztą jeszcze może rzutem na taśmę gdzieś by się znalazło jakieś takie miękkie owoce, te zielone, ponieważ je trzeba w całości pokroić, odpowiednio przyrządzić.
1: Panie Grzegorzu, tutaj pytanie, pan mówi w całości, czyli co, kroimy tylko te łupiny, które są na
2: zewnątrz? Nie, całość.
0: W przypadku całe zielonego owoce. Orzecha, orzech włoski, ale zielony, to jest na przełomie czerwca.
1: Czyli jak on jeszcze nie ma łupiny w środku.
0: Całe owoce kroimy, czyli zarówno tą łupinę, jak i tą część środkową. One są jeszcze miękkie, tak. Możemy bez problemu pokroić. Z tym, że od razu uprzedzam, robimy to wszystko, pracujemy w rękawiczkach. Do tego najlepiej deskę, jeżeli chcemy, żeby ta deska została na dłużej, to pokryć to folią czy coś takiego, bo niestety bardzo brudzi.
1: Bardzo.
0: Orzech. Czyli rzeczywiście to pokroimy, zalewamy to 70% alkoholem, dodajemy troszkę miodu, ja akurat mam chyba przepis na 5 owoców, czyli to jest tam rzeczywiście pół słoika owoców, czy pół litra, załóżmy, to jest taki słoiczek półlitrowy, troszkę 5 owoców, to zalewamy etanolem, troszkę spirytusem tak zwanym nalewkowym, czyli 70%. Do tego dodajemy chyba 2 łyżki miodu, z tym, że nie gryczany, jakiś taki łagodniejszy.
2: Zostawiam.
0: Dokładnie, najlepiej taki wielokwiatowy.
1: Tak,
0: wielokwiatowy. Ewentualnie lipowy też jest dosyć dobry. Zostawiamy to, owijamy to najlepiej folią aluminiową, żeby było w ciemności. Akurat tutaj wymagana jest ciemność. I przez 3 miesiące to sobie stoi, mieszamy. Mamy idealne kropelki na żołądek, na problemy z układem trawiennym, a pozostałe owoce możemy zalać zwykłą wódką, ewentualnie to, co dostaliśmy, też rozcieńczyć i wtedy mamy też możemy zrobić sobie nalewkę do normalnie do picia. A same takie właśnie 70% kropelki dobrze przechowywać jest gdzieś tam w szafce. I jeżeli jest problem właśnie z niestrawnością, na cukier po kilka kropelek, po kilkanaście kropelek pijemy, rewelacyjnie pomaga.
2: Żeby nie przesadzić.
0: Żeby nie przesadzić, no bo oczywiście to jest 70%, czyli trzeba uważać. Natomiast również możemy później to rozcieńczyć do mniej więcej 40% i będziemy mieli zwykłą nalewkę z orzecha właśnie włoskiego, z owoców takich niedojrzałych. Też jest bardzo dobra, bardzo smaczna. Dobra jest między innymi przy różnego typu grillach, czy jakichś takich rodzinnych spotkaniach, gdzie dobrze jest, żeby właśnie po tym długim siedzeniu coś tak lepiej nam się strawiło.
1: Te dania ciężkostrawne, które są...
0: Dokładnie, dokładnie. Ale
2: posłuchajcie, a też jest teraz taki moment, kiedy są owoce morwy. Czy z niej też można coś zrobić, nalewkę?
0: Oczywiście, jak najbardziej. I wszelkie typu owoce, co się podejrzewam, że tak, jeżeli są miękkie owoce, typu podobne do chociażby maliny, to tak jak malinę. Mhm. Ja na przykład mam coś podobnie, robię owoce jagody kamczackiej, czyli generalnie przygotowuję sobie takie, z tym, że to akurat bardziej na słodko robię, czyli właśnie taki troszkę nalewko, bardziej wikier wpadający, ale generalnie wszyscy uwielbiają to. To jest właśnie proporcja 1:1:1, czyli przygotowuję sobie syrop, do tego syropu dodaję spirytus, łączę to, studzę i takim zimnym syropem, jeżeli połączony jest na gorąco, to wtedy jest klarowny, takim zimnym syropem zalewam owoce typu właśnie malinę, morwa, podejrzewam, że tak samo może być, jagoda kamczacka, zalewam te owoce, stoi to 2 tygodnie, zlewam i nalewka się nadaje do spożycia. A oczywiście owoce do zjedzenia.
1: No tak, będą miały tylko trochę więcej...
2: Trochę będą bardziej
0: Będą takie lekko wysuszone, ale jak najbardziej można wykorzystać.
1: Panie Grzegorzu...
0: Tak samo również można zrobić jeżynę.
1: A no tak, bo jeżyna też będzie już we wrześniu.
0: Dokładnie, też trzeba się mi... Tylko, że też warto pamiętać, żeby za długo owoców, czy maliny, czy jeżyny nie trzymać w alkoholu, ponieważ wtedy, jeżeli to będzie za długo trzymane, to nalewka może zacząć być taka lekko cierpka, gorzkawa, ponieważ w środku znajdują się nasiona, które też mają garbniki. Te garbniki, jeżeli ten długo alkohol będzie na nie działał, mogą przejść do właśnie nalewki, do tego naszego wyciągu, czyli za długo takie owoce nie powinny być właśnie zalane. Jeżeli jest w przepisie około 2 tygodni, to zostawmy to 2 tygodnie. Dłuższy okres niekoniecznie poprawi walory smakowe czy zdrowotne tej nalewki. Czyli też na to trzeba zwracać uwagę, że nie wszystko musi stać dosyć długo. Czasami 2 tygodnie wystarczająco. Dokładnie. Teraz tak przy okazji, właśnie tak zerknąłem, mamy sezon na wiśnie.
2: Tak.
0: Czyli też jest doskonała nalewka wiśniowa. Poza tym nie wiem, czy wszyscy wiedzą, ale ona również dobrze działa na trawienie, również czasami wspomaga pracę wątroby. Ale robimy ją z wiśni drylowanych, czyli takie drylowane wiśnie, zalewamy sokiem, zalewamy 70% alkoholem, odstawiamy gdzieś na tydzień, dwa tygodnie. Może być nawet na słońcu, żeby to ładnie nam wszystko, kolorki się przeszły. Po tym okresie zlewamy i wiśnie zasypujemy cukrem. Cukier rozpuszcza się. Możemy zostawić ten cukier już na wiśniach. Będziemy mieli wtedy doskonałe wiśnie do zjedzenia. Alkoholowe, a to, co zleliśmy, szczerze mówiąc, proszę spróbować, dla mnie jest to wyśmienita nalewka wiśniowa. Sam alkohol i właśnie drylowane wiśnie, tam jest dosyć dużo soku, czyli to, że mieliśmy 70% alkohol, to nam zostanie wyrównane, gdzieś tak nawet do 45 nam zejdzie, ponieważ dojdzie sok z wiśni. Czyli ta woda nam to rozcieńczy, a przy okazji, jeżeli mamy bardzo słodkie wiśnie, to naprawdę nie trzeba więcej słodzić tego. Rzeczywiście będzie idealna, taka bardzo fajna, smaczna, wzmacniająca nalewka. Czyli też można zrobić w ten sposób, taka nawet nie do końca wytrawna, ponieważ tam cukru rzeczywiście dosyć dużo będzie. Czyli bez dosładzania można już się będzie pić, załóżmy, ale jeżeli chcemy słodszą, to oczywiście ten cukier, który był nasypany na wiśnie, ten z alkoholu, on się rozpuści, wyciągnie również troszkę alkoholu, możemy to połączyć z tym wcześniejszym nalewem i będzie taka słodsza nalewka. Ale szczerze mówiąc, dla mnie osobiście to z wiśni najlepsze są wiśnie.
1: No tak.
0: W syropie takie. A nalewka to jest produkt uboczny.
2: Panie Grzegorzu, a z wiśniami co można połączyć, żeby nalewka jeszcze wiśniowo jaka mogła być?
0: Do wiśni, co tutaj jeszcze jest do wiśni dodawane? Czasami do wiśni tutaj gdzieś nawet miałem taką nalewkę teraz momencik zerknę, bo gdzieś tutaj sobie nawet zaznaczyłem, szczerze mówiąc,
1: tak.
0: Wiśniową nalewkę. Jest wiśnia. Wiśnia właśnie korzenna. Tutaj do niej jak najbardziej pasują właśnie kawałek kory cynamonu, kilka goździków. Tutaj mam na przykład taką proporcję na kilogram owoców, oczywiście wydrylowanych. Dodajemy tuż po wszystkim, a na końcu dodaje się kawałek kory cynamonu, 5 goździków i jedną laskę wanilii.
1: Rzeczywiście, no właśnie, bo wanilia tak.
0: Dokładnie, też pasuje. Też jak najbardziej pasuje. Czyli właśnie taka korzenna wiśnia, to też będzie rzeczywiście dosyć smacznie i takie połączenie jak najbardziej jest wskazane. I tutaj akurat nawet widzę, że to jest dosyć łagodna wódeczka, ponieważ to są właśnie wiśnie zasypane, ten kilogram owoców wiśni, troszkę inny sposób, kilogram owoców wiśni zasypane cukrem i to stoi 2-3 dni na słońcu, żeby puściło sok. Oczywiście trzeba uważać, żeby tam za bardzo nam nie fermentowało. I dopiero później zalane to jest zwykłą wódką 40% litrem, czyli na kilogram owoców litr wódki i 25 deko cukru. Czyli w miarę nie jest zbyt słodkie, raczej słaba, naleweczka, ale właśnie z takimi akcentem korzennym. I też warto pamiętać, że w niektórych nalewkach, szczególnie takich starszych, podawane jest, żeby wiśni nie drelować, ewentualnie część zostawić niedrelowanych. Jednak dla naszego bezpieczeństwa dobrze jest te wiśnie wydrelować, żeby nie było pestek, żeby nie było substancji toksycznych z tych pestek, żeby one nie przechodziły, szczególnie kiedy nalewka na przykład musi macerować, jak jest na przykład w tym przepisie, około 6 miesięcy.
1: O, to długo, to rzeczywiście to wtedy...
0: Długo, to jest taka właśnie nalewka dla wytrwałych, ale właśnie to już na pewno wtedy bez pestek. Ale taka zwykła wiśnióweczka po 2 tygodniach, to już jest prawie, że nadaje się do spożycia.
2: Też można z jarzębiny zrobić.
0: Oczywiście, znaczy jarzębina tak samo jak aronia. To jest ten sam typ owoców. Z tym, że przy jarzębinie dobrze ją jest przemrozić, podobnie jak zresztą jak aronię. Ewentualnie czasami też, żeby pozbyć się goryczy, można ją podgrzać, na przykład w piekarniku. Czyli coś poddać w wysokiej temperaturze na blaszce, czyli tak uprażyć. Wtedy też jest jak najbardziej aromat zostanie, ale już tej goryczki nie będzie. Czy właśnie to jest takie czasami obróbka właśnie termiczna wcześniejsza, żeby pozbyć się goryczy. Czasami to trzeba albo przemrozić właśnie, albo lekko podpiec.
2: Panie Grzegorzu, ale ja tu mam takie pytanie, bo Piotr, widzę, też ma pytanie.
1: Tak, bo no dobrze, to Bożenka pierwsza.
2: Nie, bo ty pewnie coś będziesz do owoców, zatem oddaję głos tutaj osobie, która ma dziś imieniny.
1: przy drogach i nie tylko przy drogach rosną, panie Grzegorzu, jest bardzo dużo tych żółtych śliwek, one tam się nazywają mirabelki.
0: Mirabelki.
1: Tak, moja mama mówiła na to glubki.
0: Dokładnie, różnie się nazywają.
1: No, nie będę już mówił o innych nazwach,
0: ale takie śliweczek, mirabelki z...
1: Tak, one mają specyficzny smak i aromat. Z tego na pewno też można zrobić, bo one są takie bardzo kwaśne, jeśli chodzi o spożycie normalnie, ale myślę, że z tego by się udało zrobić nalewkę z tych śliwek.
0: Czyli też, że to są takie malutkie żółte, tak?
1: Tak.
0: Okej, bo w sumie jak one dojrzenie, to one są dosyć słodkie.
1: Są dosyć słodkie, tak.
0: No, dokładnie, ale to od razu mówię. Jak najbardziej przepyszna nalewka właśnie z takich z tych śliweczek, z mirabelek, czy dokładnie, z tym, że trzeba bawić się w pozbycie się pestki. To jest troszkę roboty. I jeżeli robimy tą nalewkę, chcemy mieć przepiękny taki słomkowy kolor, żółtawy, to trzeba praktycznie najlepiej to robić w słoiku. Pod sam wierzch zalać etanol, to znaczy wódką, ewentualnie spirytusem, w zależności jaki sposób robimy. Ja akurat z tego, co pamiętam, chyba robiłem od razu zalewane tak jak malinę, czyli już takim syropem, żeby od razu, jak to, bo to był miękki owoc, już taki dojrzały bardzo, czyli już nie chciałem tego później cukrem traktować, ale też trzeba było bardzo uważać, żeby nie dostało się tam powietrze. Im mniej powietrza, tym ładniejszy kolor, ponieważ te owoce na górze pod wpływem powietrza ciemniały. Czyli tam troszkę była właśnie taka reakcja enzymatyczna, która lekko szkodziła i też za bardzo nie mieszałem tego. Rzeczywiście wtedy bardzo ładnie ta nalewka się udała, z tym, że te właśnie owoce na samej górze zostały po prostu usunięte, reszta przepyszna, żółciutka, słodziutka, z przepięknym właśnie takim aromatem śliwkowym, taki niezapomniany aromat, rzeczywiście warto było coś takiego pobawić się. Jak najbardziej można też to zrobić.
2: A tego jest bardzo dużo przed razem.
1: Jest bardzo dużo, ja pamiętam.
0: Dokładnie.
1: Moja mama dodawała do kompotów z gruszek na przykład, czy z jabłek też, żeby zakwasić bardziej, bo niektóre jabłka, gruszki były zresztą same słodkie, ale jak się dodało mirabelki, to miało taki specyficzny smak i też zupełnie inną kwasowość taką. Przełamany był ten smak gruszki.
0: Dokładnie. Tak samo tutaj mówimy o owocach, ale również polecałbym coś, chociaż było o liściach, ale jeszcze może troszkę wspomnę o pędach. O pędach. Szczególnie o pędach iglastych, a mianowicie nalewka z sosny, czy ze świerku, czy z jodły. Jak najbardziej warta jest zrobienia. Z tym, że trzeba pamiętać, że tam są akurat te części dosyć żywiczne, czyli dobrze jest to robić na wysokoprocentowym alkoholu. Wtedy rzeczywiście te żywice będą lepiej się rozpuszczały. Najbardziej chyba taką znaną nalewką jest to nalewka z młodych pędów sosny. Jest to praktycznie produkt uboczny, jeżeli ktoś robi syrop z pędów sosny. Mhm. No, syrop najczęściej ludzie znają, robią. Wiosną pędy są zbierane, zasypywane cukrem, stoi to sobie przez jakiś okres, aż się cukier rozpuści, zlewamy, no i później co zrobić z tymi pędami? Najprościej zalać wódką 40%. I będziemy mieli normalną nalewkę. Od razu mówię, ona będzie lekko mętna, ponieważ akurat substancje żywiczne no, praktycznie nam uniemożliwią uzyskanie takiego klarownego alkoholu, klarownej nalewki, chyba żebyśmy to zalali bardzo mocnym spirytusem. To też życie może być klarowne, no ale do spożycia niekoniecznie będzie się nadawało. Takie mocne, ale rzeczywiście takie pędy sosnowe właśnie z przygotowania syropu, one są też częściowo, że były na pewno otoczone syropem, czyli takie słodkie. Zalewamy to wszystko wódką, odstawiamy na 2-3 tygodnie, mieszamy i mamy idealną naleweczkę, taką, jak to niektórzy mówią, leśną, taką lekko żywiczną, orzeźwiającą, rzeczywiście również bardzo dobrą na gardło. Czyli możemy to wykorzystać. Podobnie możemy zrobić chociażby z pędami świerku, młode końcówki takie, jeszcze jasno-zielone, mięciutkie, one w smaku są troszkę kwaskowe, czyli jeżeli to zasypiemy cukrem, później zalejemy to alkoholem, to też będziemy mieli taką lekko kwaskową nalewkę. Jak ktoś chce poeksperymentować, to podobnie może zrobić chociażby z młodych kwiatostanów żeńskich świerku bądź jodły. Ja na przykład robiłem z daglezji. Takie młode, rozkwitające dopiero szczeczki zebrane. Wtedy akurat przy takim zbiorze nie uszkadzamy pędów, czyli to nam będzie bez problemu rosło. Nie zostanie zahamowany wzrost. A no, ewentualnie w danym roku nie będziemy mieli szyszek. Ale to dla drzewka nic tam dużej szkody nie będzie. Właśnie z takich szyszeczek żeńskich dobrze jest je zalać na początku mocnym spirytusem, żeby wyciągnąć cały alkohol, znaczy również te substancje, ten alkohol, żeby wyciągnął również substancje o charakterze żywic, żeby to się rozpuściło. I później to łączymy z syropem cukrowym i jest bardzo fajna, taka dosyć niespotykana w smaku nalewka właśnie czy świerkowa, czy z daglezji. Z daglezji ma posmak troszkę taki lemonkowy, taki cytrynowy lekki.
1: To bardzo ciekawy smak, naprawdę.
0: Zgadza się, właśnie jest inny niż sosna. Niby też drzewo iglaste. Wszyscy by się spodziewali, że ma bardzo zbliżony smak, a rzeczywiście będzie całkiem inny.
2: A z modrzewiu?
0: Naprawdę warto czasami poeksperymentować.
2: A z modrzewiu? Modrzewia?
0: Z modrzewia też można spróbować. Ja akurat osobiście nie robiłem, ale podejrzewam, że jak najbardziej można też w formie eksperymentalnej zrobić. Na pewno będzie dosyć oryginalna w smaku.
2: Piotr już sobie kolejną przygotował, widzę.
1: Tak, bo jak tutaj tak zeszliśmy sobie na te drzewa, które są w lesie, to na pewno więcej dzikich roślin możemy użyć. Na przykład, no bo skoro do ogórków dodajemy, no tutaj już mieliśmy liście czarnej porzeczki, dodajemy też liście wiśni, niektórzy dodają też, robiliśmy sami liście dębu.
0: Tak, wiśnie na przykład dodajemy do nalewki z aronii.
1: A no tak, bo to wspomniał pan.
0: No tak, tam są liście wiśnie dodawane. Czyli to są właśnie do nalewki z aronii, liście wiśnie są dodawane jak najbardziej. Ale jeżeli już jesteśmy tak na przykład w ogrodzie, to też możemy pobawić się i skomponować swoją własną nalewkę ziołową. Jeżeli ktoś lubi na przykład nalewkę typu owka, czy jakieś takie różnego typu inne nalewki ziołowe, jakieś tam benedyktyńskie, czy tego typu, to czasami powąchać różne rośliny i można samemu skomponować. Na przykład ja też robię taką nalewkę, tak zwaną działkówkę, czyli chodzę sobie po działce, zbieram różne rośliny aromatyczne, przyprawowe, lecznicze w niewielkich ilościach, łączę to, wrzucam do słoja, czasami podsuszę, żeby wydobyć na przykład bardziej aromat, wrzucam do słoja, zalewam to zwykłą wódką 40%, stoi to do tygodnia i jak najbardziej. Jeżeli ktoś na przykład woli troszkę słodsze, to dla przełamania można wsypać łyżeczkę cukru, cukier się rozpuści. Jest idealna taka nalewka ziołowa, załóżmy do grilla. Oczywiście trzeba lubić ziołowe nalewki, ale nawet znajomi, którzy mówili, że no tak niekoniecznie te zioła, ale później to przy grillu się przydawały, bo rzeczywiście nie było skutków żadnych dolegliwości po zjedzeniu czy boczku, czy jakichś innych tłustszych rzeczy, jak to jest na grillu czasami, a taka naleweczka, jeżeli ma bogaty skład, to zazwyczaj działa bardzo dobrze właśnie na trawienie, tym bardziej, że ja na przykład do tej nalewki wrzucam czomber, czyli też taką przyprawę dosyć pikantną, ostrą w smaku, dodawaną chociażby do mięs. Zawsze też troszkę wrzucam przynajmniej jeden, dwa listki szałwii, do tego odrobina piołunu.
1: No właśnie, też chciałem zapytać o piołun.
0: Żeby
1: tak.
0: Ale właśnie lekko, troszkę dodanie takiego piołunu zawsze poprawi nam trawienie. Do tego dla aromatu parę listków żubrówki, pysznogłówka, czyli monarda, zapach bergamotki. Ta roślina ma też bardzo fajna, poprawia również trawienie, działa też dosyć dobrze dla człowieka. Czyli rzeczywiście, a to jest roślina ozdobna, która powinna w ogrodzie rosnąć, bo rzeczywiście jest bardzo aromatyczna, nadaje się również na herbatki do przygotowania, do zaparzenia. Dodaje na przykład liści cytryńca, jest to ogólnie znany adaptogen wzmacniający nasze siły, naszą odporność, poprawiający nasze funkcjonowanie, a też mający na przykład bardzo ładny aromat cytrynowy. I to nie chodzi o owoce, ale ten aromat jest głównie w liściach i w młodych pębach. Czyli te części właśnie pachną bardzo ładnie taką cytryną czy limonką. Czyli właśnie dodać troszkę tego, troszkę bazylii, troszkę gdzieś tam jeszcze, jak mamy na przykład oregano, czyli takich różnych ziół, nawet tych przyprawowych, może bez czosnku jedynie, bo to trochę za bardzo by było już wtedy lekka przesada. Ale mówię, to co ktoś korzysta, te zioła, które lubi, dodać to, wymieszać, też na przykład troszkę lawendy dla aromatu, czy macierzanki, to zalewamy. Jak zrobić na przykład, żeby był ładny, taki ciemny kolor? Dodać dobrej czarnej herbaty liściastej.
1: O tym nie pomyślałem.
0: Odrobinę. Bardzo ładnie zabarwi nam. Bo czasami może być, jeżeli to są zioła świeże, to będzie taki lekko zielonkawy kolor. Jeżeli będą lekko podsuszone, taki słomkowy, ale jeżeli dodamy na przykład właśnie odrobinę herbaty, tylko że mówię, to musi być no, dobra jakaś herbata czarna, taka najlepiej liściasta, tak. Dodamy taki kawałeczek, rzeczywiście bardzo ładnie nam to zabarwi, będziemy mieli piękny kolorek, bardzo aromatyczną nalewkę. Jeżeli chcemy, możemy dodać nawet troszkę takich ziół korzennych. Jeżeli na przykład lubimy cynamon, tylko że nam cynamon czy gorzik, on może zabić nam smak i zdominować, czyli z tym trzeba bardzo uważać.
1: Ewentualnie tak delikatnie.
0: Ale można dodać troszkę pieprzu, też na trawienie. Czyli generalnie takie, jeżeli robimy pod kątem trawienia, to tego typu rzeczy, przyprawy różnego typu zalewamy, odczekamy troszkę i naleweczka jest gotowa.
1: Warto eksperymentować. Panie Grzegorzu, ostatnio wspomniał pan o tataraku. Do tataraku jeszcze trochę czasu mamy, bo to jeszcze mamy, no, chociaż on już powoli tam te kłącza będą na jesieni się pojawiały, takie już, no, wykształcone dobrze. Z czystego też możemy zrobić i do czego nam posłuży ona?
0: To się z tataraku ja akurat nalewki nie robiłem, ale podejrzewam, że jak najbardziej też można, też trzeba uważać, bo ona jest dosyć wonna,
1: tak.
0: Czy też to trzeba by było na to właśnie uważać z tatarakiem. Sam korzeń bardziej chyba częściej był wykorzystywany, przynajmniej obecnie, przy różnego typu
1: nie
0: tyle w kosmetyce,
1: tak.
0: Jako aromatyczny, czyli bardziej pod tym kątem bym szedł w przypadku tataraku. Bo samej nalewki, szczerze mówiąc,
1: chyba nie.
0: Za bardzo się nie spotkałem, żeby gdzieś tam była taka typowa nalewka z tataraku.
2: A jaką pan pił nietypową najbardziej?
0: Najbardziej nietypowe, to się nie wiem, czy to jakieś nietypowe, tylko się tak jak mówiłem, z liści, z różnych części, tak jak właśnie ta, może nietypowa, nie tylko może niekoniecznie nalewka, ale wino. Polecam państwu wino z buraków.
1: Z czerwonych buraków?
0: Tak.
2: Ojeny.
0: Tak, wino z czerwonych buraków rzeczywiście jest do zrobienia, jak najbardziej. A przy okazji znalazłem, można oczywiście zrobić nalewkę z tataraku, jest 10 gram świeżego kłącza lub 4 gramy suszonego korzenia tataraku i to jest na, o Boże, 6 litrów wódki. No to dosyć, mówię, bardzo aromatyczne, raczej bardziej jako dodatek. No i właśnie też jest uwaga, że to jest bardzo perfumowane. Niestety też nie wszyscy tą nalewkę tolerują.
1: Czyli możemy użyć jako perfumy jeszcze dodatkowo.
0: Dokładnie. Podejrzewam, że można było większej ilości bardziej jako perfumy. Ale rzeczywiście jest taka nalewka. Próbowałem też robić swego czasu nalewkę z ananasu. To jest dosyć specyficzne, bo to ananas się zawiesza nad płynem. I to ma te opary przychodzi do płynu. Niestety no, u nas nie ma ananasów i to raczej odradzam. To się nie nadaje. Ale bardzo dobra jest też nalewka, właściwie likier z kawy.
2: A jak się
0: typowe
2: robi?
0: Typowe z kawy. Ziarna kawy zalewamy spirytusem.
1: Ale nie mielone, tak? Czyli rozumiem...
0: Nie mielone, tylko że dobrej jakości kawę. Dobrze, żeby nie była taka kwaśna za bardzo. Zalewamy to spirytusem. Stoi to przez jakieś przez jakiś miesiąc mniej więcej. Jeszcze laskę wanilii, żeby też trochę zmienić smak. Dokładnie. Później to robię troszkę tak jak likier z kwiatu lipy, ponieważ później też robię syrop cukrowy w i na ciepło łączę to syrop cukrowy właśnie z tym nalewem z kawy. On jest ciemny i od razu mówię, tutaj zamiast cukru do tego syropu cukrowego można dodać albo cukier trzcinowy, ewentualnie melasę trzcinową, jak ktoś ma dostęp do takiej prawdziwej melasy trzcinowej. Ja tam czasami dostaję od znajomych z Ameryki Środkowej, to rzeczywiście jest różnica. Z tym, że od razu mówię, cukier trzcinowy raczej odradzam przy normalnych nalewkach, ponieważ on jest troszkę jednak inaczej smakuje i zmienia smak nalewki. Czyli przy takich typowych owocowych nalewkach
1: bierzemy
0: jeżeli chcemy, zależy nam na smaku owoców, raczej cukier biały, czasami miód, ale to też trzeba pamiętać, że jeżeli ten miód rozpuszczamy na gorąco, to i tak on nie będzie miał żadnych właściwości, to będzie tak samo jak cukier, bo to wszystko zostanie zabite, czyli, a też nam będzie zmieniał troszkę smak nalewki. Czyli przy owocach raczej robimy to z cukrem. Niektórzy właśnie, którzy unikają cukru, wszyscy chcą robić z miodem, ale mówię, w tym wypadku niestety zmienia się smak.
1: No tak, bo każdy miód ma swój smak i tutaj...
0: Zgadza się i to już będzie... oczywiście możemy zrobić taką nalewkę miodową, na przykład cytrynową i wtedy jak najbardziej na miodzie, ale przy innych rzeczach trzeba uważać z tym, ponieważ rzeczywiście może to już być inny smak, niekoniecznie taki, jak pierwotnie zamierzaliśmy.
2: No to wino mnie zainteresowało jeszcze, panie doktorze.
1: Właśnie, z tych buraków. Tak.
0: Też to wino z buraków, no takie no bardzo, bardzo fajne jest. Normalne wino z buraków, tylko że zamiast owoców dodajemy buraki.
1: Pokrojone, tak, w kostkę, czy
0: pokrojone,
1: też?
0: Pokrojone, dokładnie pokrojone buraki. Nawet jak ktoś chce bardzo, można zrobić nalewkę z buraków. Jeżeli już jesteśmy przy nalewkach. Z tym, że w tym wypadku potrzebny jest sok. Czyli
2: wyciskamy
0: sok i później dodajemy powolutku do tego spirytus. Rzeczywiście jest to nalewka taka poprawiająca trawienie. Oczywiście no, nie będziemy tego pić w dużych ilościach, ale na przykład w zaleceniach jest pić między posiłkami nie więcej niż 4 łyżki stołowe dziennie. Czyli zależy, jakie łyżki mamy, to może być nawet trochę spora dawka.
2: To prawda.
0: No, ale mówię, przy nalewkach wszystko to jest...
3: Słuchacie Radio Kurupatwa. Radio, muzyka, pogoda.
0: Kwestia umiaru. Jeżeli będziemy to traktować jako właśnie takie
2: wspomagające
0: wyroby, wspomagające naszą odporność, nasze dobre samopoczucie, bo czasami też jest ważne, a niektóre nalewki rzeczywiście działają dobrze na samopoczucie, takie mają właściwości, czyli rzeczywiście tak jak na przykład nawet przy nalewce właśnie wiśniowej było, też gdzieś tam znalazłem, że właśnie jest do polepszania samopoczucia oraz poprawienia trawienia.
2: To co, teraz pan wypije? Ma pan taką nalewkę przy sobie?
0: No niestety w pracy to tak za bardzo nie mogę.
1: Nalewki posłuchaj.
0: Ale wieczorem na pewno coś tam spróbuję. O, wieczorem będę musiał w końcu rozlać nalewkę z jagody kamczackiej, czyli na pewno będzie degustacja.
1: Ja jeszcze wrócę, panie Grzegorzu.
0: Bo... właśnie znajomi upominają o nalewkę. Aha.
1: Rozmawialiśmy na temat niedojrzałych orzechów włoskich, ale czy z dojrzałych już też możemy zrobić?
0: Oczywiście,
1: albo orzechów laskowych?
0: Z dojrzałych, zarówno z orzechów możemy zrobić nalewkę, jak i taką zdrowotną też się robi z łupin tych właśnie od orzecha włoskiego.
1: No to wyrzucamy po prostu, tak.
0: W praktycznej części, tylko że mówię, to trzeba wtedy troszkę dłużej to się przygotowuje, inne właściwości, ale jak najbardziej z orzecha włoskiego robimy. Tak samo z orzechów laskowych.
2: Tak.
0: Też możemy z dojrzałych zrobić nalewkę taką orzechową.
2: pyszna.
0: Proszę, praktycznie ze wszystkiego możemy zrobić nalewkę, oby to oczywiście roślina no, nie była silnie trująca, bo wtedy no, dawkować trzeba być. A jeszcze jedna rzecz, właśnie tak przy okazji silnie trujących, też na pewno wszyscy znają nalewkę z kwiatu bzu czarnego, bądź nalewkę albo wino z owoców czarnego bzu.
1: Tak.
0: Tylko trzeba pamiętać, że w przypadku takiego winka to 50 i wystarczy, więc dawka może skutkować przeczyszczająco. Tak samo przy nalewce z owoców czarnego bzu, jeżeli ta nalewka jest wykonana ze świeżych owoców, istnieje ryzyko, że były tam owoce niedojrzałe i większa dawka nalewki może działać przeczyszczająco.
2: A struskawek?
0: Czyli na to trzeba uważać.
2: A struskawek?
0: Kwiaty czarnego bzu są w miarę bezpieczne i spokojnie można ją normalnie spożywać.
2: Mam nadzieję, że struskawek tak nie działa.
0: Struskawek raz spróbowałem, nie do końca mi smakowały. Zresztą no, przy truskawkach trzeba mieć bardzo dobre owoce. Dobrej jakości, słodkie. Czyli to też, też niektórzy na przykład robią nalewkę. No w tamtym roku by nalewka była bardzo dobra, w tym roku coś nie wyszło, nie smakuje. Był na przykład troszkę chłodniejszy rok, owoce miały mniej cukru, mniej aromatu, owoce nie były tak dojrzałe jak w rok wcześniej, czyli to też wszystko wpływa na jakość nalewki, czyli do nalewki wybieramy generalnie produkty najlepszej jakości, ponieważ z tych gorszych, no niestety nalewka też będzie gorszej jakości. Czyli tutaj nie można za bardzo oszczędzać na tych produktach. Jeżeli chcemy na przykład teraz kupić wiśnie, to wybierzmy te najbardziej dojrzałe, najbardziej pachnące, najbardziej aromatyczne, soczyste. Wtedy rzeczywiście ta nalewka też będzie odpowiednio smakowała.
2: To jest cenna uwaga, panie doktorze. Bo najczęściej myślało się tam, a gdzieś jakieś takie wiśnie troszeczkę słabsze damy do czegoś tam, nalewki. A tu się okazuje, że mogą być...
0: No i jeżeli będzie taka, ma być nalewka po to, żeby tylko wypić, a nie no degustować, tak. No to wtedy wszystko się wypije. Ale jeżeli chcemy to, żeby mieć dobry produkt, dobry jakościowo, cenny i żeby można było to, można było się tym delektować, no to wybierzmy lepsze owoce, lepszej jakości.
1: No właśnie, ale ja jeszcze tak na koniec, panie Grzegorzu, dzisiaj zadam takie pytanie, bo skoro jesteśmy tutaj, byliśmy w ogrodzie tym owocowym, a czy z warzyw też możemy robić nalewki?
0: A czemu nie? A czemu nie?
1: Nalewka selerowa na przykład, albo pietruszkowa.
0: Jak najbardziej prozdrowotna na pewno będzie. Seler jest bardzo zdrowy, czyli jak najbardziej możemy z selera zrobić. Z innych rzeczy też, jeżeli państwo przejrzą takie dobre jakieś książki o nalewkach, to naprawdę tam praktycznie właśnie otwieram chociażby, mam nalewkę pietruszkową, piołunówka, pieprzówka, wiadomo, ale to jest na przykład pomarańczowa, poziomkowa, przytuliowa, też rabarbarowa, proszę państwa, rabarbar rewelacyjny.
2: Naprawdę?
0: Wiosną z ogonków liściowych z rabarbaru, bardzo fajna naleweczka, naprawdę.
1: Musimy spróbować wiosną, przyszłego roku, tak, mamy rabarbar. No to...
0: Na przykład nalewka szparagowa, czyli można ze wszystkiego praktycznie robić.
1: Szparagowa to na co? Czy tak po prostu smakowo?
0: Nie, nie, to już podejrzewam, że akurat
1: jakaś lecznicza.
0: W przypadku szparagowej akurat tutaj jest między innymi właśnie zalecana jest w chorobach nerek, pęcherza, moczowodów, czyli także w reumatyzmie, czyli bardziej taka właśnie moczopędna tego typu. Czyli tego typu schorzeniach można wykorzystać.
2: Tu dał nam pan dużo do myślenia, ile my, bo najczęściej, panie doktorze, myślimy o nalewce. To tak, wiśnie, maliny, porzeczki, tak jak tu Piotr wspomniał, aronia, jarzębina, ale nie myślimy o, tak jak tutaj zaczęliśmy temat, warzyw, ziół różnych, to niekoniecznie już się na tym znamy.
0: To znaczy, nawet do warzyw, do ziół, że do ziół częściej wchodzimy przy nalewkach, bo ziołowe są znane. Warzyw można sobie darować też jak dla bardziej zaawansowanych, ale wykorzystajmy te owoce, które są, bo mówię, to jest właśnie kilka owoców, z których robimy nalewki, a też jak nam coś smakuje, ja właśnie w ten sposób na przykład odkryłem jagodę kamczacką, która jest rewelacyjna, nalewka typowa jagodowa z jagody czarnej nie ma takiego aromatu jak jagoda kamczacka. Kto pił, to stwierdził, że tylko jagoda kamczacka to jest jedna z lepszych. Tak samo na przykład kwiaty bzu czarnego, kwiat lipy. Rzeczywiście to są rzeczy, które rosną, możemy spotkać w naturze, a warto wykorzystać właśnie nie tylko smakowo, ale przy kwiecie bzu czarnego, czy przy kwiecie lipy, również leczniczo.
1: Tak, i tutaj mi tak przyszło teraz na myśl taka uwaga, że te nalewki możemy praktycznie robić, no, podążając za porami roku, sezonowo, bo
0: oczywiście,
1: no,
0: oczywiście.
1: Od wiosny zaczynamy, bo no, zimą to będzie nam trudno.
2: Zaczęliśmy
1: raczej. Zaczynamy od porzeczek.
0: Zimą ewentualnie można robić, zimą nie ma problemu, robimy nalewkę z pędów, takich szczytowych pędów jodły, wtedy jak najbardziej można zimą zbierać. Również zimą możemy robić nalewki takie już prozdrowotne, na przykład z pączków różnych drzew, pączków liściowych. Oczywiście trudno jest to pozbierać, ale możemy taką niewielką ilość zebrać, przygotować taką nalewkę wzmacniającą. Czyli rzeczywiście nawet w zimie możemy coś znaleźć do przygotowania.
1: No tak, ja nie pomyślałem o tych pączkach właśnie tutaj.
0: Czyli praktycznie przez cały rok.
1: Przez cały rok
0: coś tam. Mówię, nie musimy robić tego w dużych ilościach. Ten słoiczek 0,9 albo czasami nawet troszkę mniejszy na spróbowanie. Zróbmy, zobaczmy. Jeżeli nam smakuje, robimy większą porcję. Za rok oczywiście.
1: Tak, to wszystko kwestia jest, tak jak pan wspomniał, panie Grzegorzu, tego, czy nam to będzie smakowało, czy chcemy to zrobić, ale spróbować warto i warto sięgnąć po tą różnorodność roślin, które mamy wokół i na pewno nam to też i wyjdzie na zdrowie jak najbardziej.
0: Oczywiście, to tak mówię, że też praktycznie wszystkie nalewki są prozdrowotne. O tym trzeba, nie można zapomnieć, bo też tam są zawarte substancje aktywne, które działają na nasz organizm. Jeżeli czasami przedobrzymy, za dużo będziemy pić, no to wiadomo, że też może zaszkodzić. Nie tylko alkohol, ale również substancje w nich zawarte. Tak samo chociażby właśnie, tak już mówiłem o nalewce z owoców czarnego bzu. Jeżeli wypijemy za dużo, czy nawet samego soku z czarnego bzu wypijemy za dużo, no to niestety nas przeczyści. Czyli rzeczywiście z umiarem, ale po jednym kieliszeczku na pewno nie zaszkodzi.
2: Z głową.
1: Tak, wszystko, no, wszystko musimy robić z głową, dokładnie, bo nie o to tutaj chodzi, bo ktoś nam może zarzucić na przykład też, że no tak, ale alkohol szkodzi, więc tutaj, ale to nie chodzi o to, żebyśmy pili tego w nadmiarze, tylko to mają być właściwości zdrowotne i smakowe, więc
0: dokładnie,
1: to są małe ilości.
0: Akurat alkohol jest substancją konserwującą generalnie, również ułatwiającą roztuszenie pewnych substancji czynnych, aktywnych, które możemy później przyswoić. Czyli mówię, tak jak właśnie tutaj już podawałem, gdzie indziej właśnie w niektórych książkach, gdzie właśnie jest podawane stosowanie chociażby nalewek takich prozdrowotnych, że jest tam na przykład dawkowanie po 10-15 ml, na przykład dwa razy dziennie przed posiłkiem, jeżeli to ma poprawić natrawienie. Oczywiście w tym momencie trzeba uważać się z kierowaniem samochodem, czy jakieś innymi rzeczami, ale jeżeli możemy coś takiego zastosować, to nie warto, zamiast niezliczonej liczby tabletek.
1: Właśnie,
0: to
1: tak.
0: Sięgnąć do ziół, a no niestety czasami zioła, to nie są to nie tylko napary, jakieś herbatki, ale czasami również nalewki.
1: I one na pewno służą, będą nam służyły przez cały rok, tak jak wspomnieliśmy.
0: Oczywiście.
1: Myślę, że temat będziemy rozszerzać, panie Grzegorzu, też jeszcze za tydzień, jeśli pan znajdzie dla nas czas.
2: Nie wiem.
0: Za tydzień od razu mówię, że niestety w świetny będzie problem, ale we wrześniu mam nadzieję, że już jakoś się uda.
2: We wrześniu.
1: Dobrze, we wrześniu poczekamy teraz też na odzew słuchaczy naszych, którzy zapewne
2: już
1: będą
2: mieli...
1: My sami
2: mamy pytania.
1: Którzy będą mieli też i pytania o nalewek, ale też i myślę, że przejdziemy też do tematu grzybów, bo to jest niezwykle interesujący temat i cenny, bo grzyby już się pojawiły dawno, ale teraz... No,
0: ja przez... grzyby już jak najmniej... Grzyby zbieramy praktycznie od stycznia.
1: Tak.
0: Czyli zawsze jakieś grzyby są do zbierania i do jedzenia. Natomiast już teraz rozpoczął się taki typowy sezon grzybowy, kiedy już większość ludzi chodzi na grzyby. Już są kurki, koźlarze, inne gatunki, które wszyscy znają, które wszyscy bez problemu rozpoznają i konsumują.
2: To co, panie Grzegorzu, spotykamy się we wrześniu? Jaki tam termin możemy zerknąć i zarezerwować?
0: We wrześniu podejrzewam, że teraz ja też we wrześniu nie jestem 2 tygodnie na warsztatach mikologicznych.
1: No tak, powiemy,
2: no to
1: pamiętamy.
2: Przez 2 tygodnie będziemy pan z nami.
0: Tak, 2 tygodnie będę na warsztatach mikologicznych w Biesowie koło Żerłomki. Tam tak. Będą prowadzone w herbinarium.
2: Tam zapraszamy.
0: Oczywiście to jest jak najbardziej zapraszamy. Będę ciekawe. Może być albo wtorek. Piątego.
2: Dobrze.
1: Super.
2: Czyli najbliższy termin 5 września i zaczynamy.
0: Będą grzyby.
1: Chyba, że będziecie mieli państwo też pytania co do nalewek, no to oczywiście
2: tam
1: przekażemy krzęcnie panu Grzegorzowi na ten temat, ale grzyby są takim tematem, który na pewno będzie wszystkich interesował również.
2: I nas, i pan
1: także.
2: Grzegorz nam to opowie.
0: Na początku może będzie tak troszkę ogólnie o grzybach,
2: tak.
0: O tym, czy w ogóle warto jeść grzyby.
2: Tak.
0: Bo przecież do niedawna to było tak, że grzyby to w ogóle B.
1: No, to nie mają.
0: Po co jeść? No. Nie ma żadnych substancji odżywczych.
2: O tym dowiemy się, panie Grzegorzu, 5 września.
0: A jest rzeczywiście całkiem inaczej.
2: A jest inaczej. Naszym gościem
1: są takie
2: był...
1: grzyby, które są można, których nie znamy, a które poznamy dzięki właśnie temu, dzięki wiedzy pana Grzegorza Fiedorowicza, który był...
0: To może do mnie podeślę zdjęcia czasami, coś do wstawienia.
2: Dobrze.
1: Tak, widzieliśmy też na Facebooku i dzisiaj tak sobie myślałem, żeby też je udostępnić, te, które miał pan, panie Grzegorzu, u siebie.
0: Oczywiście, nie ma problemu.
1: No, one są tam też bardzo ciekawe. Także
0: coś pomyślał o jakiejś takiej małej galerii do wstawienia.
1: O, właśnie, też. Żeby nasi słuchacze też mieli wzgląd w to, bo nie zawsze wiemy, co możemy jeść, a co nam też może się przydać. Często ktoś tam kopnie takiego grzyba, a go można zjeść. Naszym dzisiejszym gościem był, jak zwykle na naszym spotkaniu, pan Grzegorz Fiedorowicz, biolog, botanik, mykolog, a przede wszystkim popularyzator wiedzy przyrodniczej. Bardzo dziękujemy jeszcze raz panu, panie Grzegorzu.
0: Ja również bardzo dziękuję i do usłyszenia.
1: I do usłyszenia 5 września. A naszym słuchaczom także dziękujemy za to, że byli z nami dzisiaj. Zapraszamy na dalszy ciąg programu.

0: 96.6. No tak, moi drodzy, zaczynamy dzisiejszą naukową kurupatwę. To program, który to audycja, która jest najdłużej na naszej antenie już od marca tego roku, także naprawdę zaczęliśmy od tej audycji wieczornej. Już teraz nie pamiętam kiedy, ale w marcu, pod drugiej połowie marca. Na początku były to audycje dość krótkie, a później zacząłem Państwu opowiadać o nauce, o naukowo, ale w sposób popularno-naukowy różne rzeczy. A dzisiejszym tematem będzie, moi drodzy, internet. Ale internet taki w podejściu od internetu rzeczy przez internet ciał po internet of me, czyli człowiek w centrum świata rzeczy inteligentnych. Inteligentnych rzeczy oczywiście w cudzysłowie, bo chyba inteligentni my jesteśmy tylko. Są tacy, dla których prawdziwym celem internetu rzeczy jest integracja z nami jako istotami biologicznymi i myślącymi, i to w taki sposób, abyśmy mogli płynnie korzystać z tej integracji na każdym kroku i w każdej chwili, nie martwiąc się o konfigurację połączenia, zabezpieczenia i dostępy w gąszczu czujników, przetworników i procesorów. Czy to rzeczywiście byłoby dobre i czy będzie to dobre? Bo tutaj, moi drodzy, musimy wziąć pod uwagę to, że to się dzieje na naszych oczach. Według orędowników raczej hasła niż konkretnego rozwiązania technicznego brzmiącego Internet of Me, czyli dosłownie internet mnie, a inaczej mój internet, albo ja jako ośrodek sieci, jedynym logicznym rozwiązaniem jest umieszczenie nas, czyli ludzkiej jednostki, w centrum tego wszystkiego. Wszystkie urządzenia i systemy muszą odnosić się do nas, a nie my do każdego z nich. A to będzie wymagało od nas posiadania i kontrolowania naszych danych w sposób, który ułatwi tym urządzeniom i systemom zrozumienie nas, tak aby mogły działać bardziej autonomicznie w ramach ustalonych przez nas parametrów, by robić to, co chcemy, bez konieczności mikrozarządzania. To właśnie jest istota internetu mnie, czyli inaczej mojego internetu. Obecnie internet rzeczy polega na tym, że moje urządzenie rozmawia, w takim sensie mówię rozmawia, przede wszystkim ze swoim producentem. Ten daje mi konto, a ja dostaję aplikację na telefon, która komunikuje się z serwerem producenta. Dane przepływają od producenta do mnie. Połączenie tego wszystkiego, działający system i kontrola za pomocą aplikacji jest dla nas po prostu niewygodna. Jeśli dałoby się to wszystko umieścić w czymś, co zwykliśmy nazywać osobistą chmurą, czyli też jedna z definicji Internet of Me, to mógłby powstać mój osobisty interfejs, czyli takie połączenie, takie złącze aplikacyjne, nazywane czasem AP of Me, czyli albo API of Me. Tutaj różnie to się tłumaczy. A po co to wszystko? A wszystko dookoła ma myśleć tylko o nas i o naszych potrzebach. Ma myśleć tylko o tobie i o twoich potrzebach. To jeden z pomysłów, jak radzić sobie ze złożonością, co dobrze opisano w książce Trillions autorstwa Mikea McManusa, Petera Lukasa i Joe Balaya. Według autorów tej książki eksplozja połączonych urządzeń doprowadzi kiedyś do powstania sieci z bilionami węzłów, która przyćmi internet, jaki znamy. Będziemy musieli nauczyć się zupełnie nowych technik, aby nad tym wszystkim zapanować. W sieci Internet of Me może to być mój dom, twój dom, wraz ze wszelkiego rodzaju podłączonymi urządzeniami. powiązanym z internetem rzeczy, systemie internetu mojego, pozwalamy na przykład samochodowi i domowi komunikować się ze sobą autonomicznie, bez zbędnej interakcji z nami samymi. Przenosimy po prostu nasze zaufanie na te autonomiczne, inteligentne rzeczy w naszej sieci. Samochód na przykład informuje dom, że musi się często ładować i że zużywa dużo energii. W domu jest wielu innych użytkowników energii, więc przedstawia im samochód. Istnieją oni jako społeczność zaufanych urządzeń, która ma cel wyznaczony przez właściciela. A celem będzie utrzymać zużycie energii w określonych granicach, aby zmniejszyć koszty. Tak więc ta społeczność rządnych energii urządzeń musi negocjować o dostęp do zasilania. Jeśli więc klimatyzacja działa, gdy samochód chce się naładować, będzie musiał poczekać albo zmusić klimatyzator do zatrzymania się. Jeśli utrzymanie chłodu w domu jest najwyższym priorytetem, klimatyzacja może przeważyć. I tutaj decydują o tym informacje z innych urządzeń, czujników obecności domowników, czujników obecności tych urządzeń, czujników temperatury i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Ciekawi to Państwa, jak to będzie wyglądało? Nie wiem, czy to będzie takie proste i w ogóle dla nas normalne, że urządzenia, które są w domu, komunikują się między sobą, jak tutaj opisano, wręcz walczą o to, żeby dostać energię. Negocjują, no tutaj nazwano negocjują, aby nie doszło do walki. Zobaczymy za chwileczkę, co będzie się działo. Chwilka muzyki dla Państwa. Tak, wracamy do naszego internetu rzeczy i nie tylko rzeczy. Internet of Me wstępuje jednak na wyższy poziom, gdyż priorytetem są w nim potrzeby właściciela sieci. Jeśli pomimo wszystkich wskazań czujników samochód wie, w cudzysłowie, że właściciel musi dotrzeć gdzieś w określonym czasie, czyli pojazd musi naładować akumulator, aby go tam dostarczyć, ten priorytet może przeważyć nad klimatyzacją. A jeśli utrzymanie chłodu przed jazdą jest absolutnie niezbędne, społeczność może zdecydować, że koszt dodatkowego zużycia energii jest uzasadniony. Istnieje wiele rodzajów sytuacji, w których trzeba żonglować bardzo złożonymi priorytetami i pętlami logicznymi typu jeśli to, to tamto. W swoim raporcie z 2016 roku firma Gartner prognozuje, że niezbędne w tym świecie jest uczenie maszynowe. Bez tego żaden system nie poradzi sobie w zarządzaniu eksplozją złożonych informacji, która będzie towarzyszyć ogromnemu wzrostowi ilości urządzeń internetu rzeczy. Eksplozja źródeł danych i złożoność informacji sprawia, że ręczna klasyfikacja i analiza stają się niewykonalne i nieopłacalne, twierdzą analitycy Gartnera. Koncepcja, moi drodzy, Internet of Me, czyli mojego internetu, jest powiązana ze znanym już od dłuższego czasu światem technologii, która łączy nasze umysły i ciało ze światem online. Przekształca ona nasze biologiczne i poznawcze życie w strumienie danych, które można monitorować, udostępniać i kształtować. Techniki śledzenia tych danych są dostępne już od jakiegoś czasu. Wszechobecne są na przykład urządzenia typu fitness, takie jak opaski, które śledzą ruchy, sen czy inne funkcje biologiczne, takie na przykład jak tętno. Byliśmy świadkami fali inteligentnych zegarków służących nie tylko do przeglądania internetu, sprawdzania kalendarza i poczty elektronicznej, ale również do rejestrowania parametrów biologicznych. Pojawiają się już inne urządzenia, które skanują na przykład mózg użytkownika. Jedno z takich przykładowych urządzeń o nazwie MeloMind śledzi fale mózgowe i oferuje dopasowaną do nich muzykę. Można nawet kupić urządzenia do noszenia dla swoich zwierząt, które pozwalają na śledzenie ich funkcji biologicznych i neurologicznych. W ślad za prostymi urządzeniami śledzącymi funkcje biologiczne, no takimi na przykład jak krokomierz, idzie wiele nowych rozwiązań i pozwalają one na szybkie dzielenie się naszymi najbardziej intymnymi informacjami biologicznymi i poznawczymi. Bo czyż to, jak śpimy, nie jest informacją intymną? No przyznam się, że sam używam takiego zegarka czasami. I gdy kupiłem go w zeszłym roku, to byłem zafascynowany wręcz czasami tą jakością snu, bo pokazywał to i tamto, jak się śpi, czy dobrze, czy źle, i sami Państwo wiecie, że to jest trochę wciągające. Później od tego troszeczkę odszedłem, ale niekiedy używam innych funkcji, chociażby właśnie mierzenia tętna, czy ciśnienia, czy też tego, co ten zegarek pozwala zrobić. Na ile to jest wiarygodne i miarodajne, no trzeba by było sprawdzić chociażby w gabinecie lekarskim. Czasami oznacza to, że ludzie przesyłają i dzielą się danymi na temat swoich wzorców snu, dystansu, jaki przebiegli i dokładnej trasy lub dziennego spożycia kalorii. Zbieranie danych o nas samych w ten sposób tworzy ogromne zasoby danych, na które jest, nie ukrywajmy, wielu chętnych. Pracodawcy mogą śledzić swoich pracowników nie tylko w pracy, ale także przez cały czas. Firmy ubezpieczeniowe otrzymają pełny wgląd w to, jak ludzie żyją. Firmy będą mogły śledzić nasze zachowania konsumenckie, dowiadując się w ten sposób o nas najbardziej prywatnych rzeczy. W ramach internetu rzeczy powstaje coraz większa branża urządzeń, które monitorują ludzkie ciało i przesyłają zebrane dane przez internet. Sfera ta nazywana bywa internetem ciał, czyli Internet of Bodies. Cóż to takiego jest? Należy do niej coraz szerszy wachlarz urządzeń, które łączą w sobie oprogramowanie, sprzęt i możliwości komunikacyjne w celu śledzenia osobistych danych zdrowotnych, zapewnienia niezbędnej opieki medycznej czy poprawy komfortu ciała, funkcji zdrowia lub samopoczucia. Jednakże urządzenia te komplikują również dziedzinę, która już jest pełna zagrożeń prawnych, regulacyjnych i etycznych. Znaną badaczką internetu ciał jest Mary Lee, matematyk z firmy Rand Corporation. Analizuje ten wyłaniający się zbiór technologii skoncentrowanych na ludzkim ciele i połączonych z internetem. Bada on korzyści, zagrożenia dla bezpieczeństwa i prywatności oraz implikacje etyczne oraz przedstawia zalecenia mające na celu zrównoważenie ryzyk i korzyści związanych z internetem ciał. Przygotowane przez nią stadium RAND definiuje internet ciał jako urządzenie, które zawiera oprogramowanie lub możliwości obliczeniowe i może komunikować się z urządzeniem lub siecią podłączoną do internetu, które zbiera dane zdrowotne lub biometryczne wygenerowane przez osobę i lub może zmienić funkcjonowanie ludzkiego ciała. Obecny ekosystem internetu ciała obejmuje takie urządzenia jak Fitbits, inteligentne rozróżniki serca i pompy insulinowe sterowane za pomocą urządzeń mobilnych. Urządzenia internetu ciała są podłączone do sieci i są noszone, połykane lub chirurgicznie wszczepiane w ciało człowieka, umożliwiając mu przekazywanie informacji przez internet. W oparciu o te informacje ciało lub urządzenie może w niektórych przypadkach być bezpośrednio modyfikowane, moi drodzy. No tak jak w przypadku inteligentnego rozrusznika serca czy pompy insulinowej. Technologie internetu ciał mieszczą się w szerzej rozumianym pojęciu internetu rzeczy, ale jak sama nazwa wskazuje, urządzenia internetu ciał wprowadzają jeszcze bardziej intymną interakcję pomiędzy ludźmi a gadżetami. Bo urządzenia takie. Monitorują ludzkie ciało, zbierają dane dotyczące zdrowia i inne informacje osobiste, a następnie przesyłają te dane przez internet. Wiele urządzeń, takich jak trackery fitness, jest już w użyciu. Potoki danych o wszystkim, od diety po interakcje społeczne, mogą pomóc w poprawie profilaktycznej opieki zdrowotnej, zwiększeniu produktywności pracowników i zachęceniu ludzi do aktywnego udziału w dbaniu o swoje zdrowie. Sztuczne trzustki mogłyby zautomatyzować dawkowanie insuliny dla diabetyków. Interfejsy mózg-komputer mogłyby umożliwić osobom po amputacjach sterowanie protezami kończyn za pomocą umysłu. No tutaj może się uśmiejecie, moi drodzy. A inteligentne pieluchy mogłyby ostrzegać rodziców za pomocą aplikacji Bluetooth, kiedy muszą być zmienione. No to chyba najważniejsza informacja. Chwilka muzyki. No tak, wracamy teraz. O co pytacie Państwo? No dobrze, co z tym wszystkim zrobić? A gdzie tu prywatność? Te urządzenia przecież będą wiedzieć o nas wszystko. No i tutaj musimy zdać sobie z tego sprawę, że to w pewnym sensie taka inwazja na naszą prywatność. Jednak nie wszystkie przypadki zastosowania internetu ciał są związane z opieką zdrowotną. Bo taki przykład, firma Biohacks, zajmująca się bioinżynierią, wbudowała chipy w ponad 4000 osób, głównie dla wygody. W jednym z szeroko komentowanych przykładów 50 pracowników Tree Square Market zgodziło się na wszczepienie mikrochipu wielkości dużego ziarna ryżu, podobnego do tego, który jest wszczepiany zwierzętom domowym, aby móc je zidentyfikować i zlokalizować, gdy się zgubią. Na przykład. Chip ten pozwala tym pracownikom uzyskać dostęp do budynku bez klucza, płacić za przedmioty machnięciem ręki przy automacie, odliczając kwotę natychmiast z konta, zamiast używać pieniędzy oraz logować się do swoich komputerów. Może to i fajnie wygląda, ale ja bym nie chciał mieć takiego. Państwo chyba też nie. Zresztą nie wiem, nie będę do kogoś mówił, może takie rzeczy ktoś chciałby ze słuchaczy mieć. Internet ciał dzieli się na trzy kategorie, nazywane również generacjami. Pierwsza to urządzenia funkcjonujące na zewnątrz ciała. Do tej kategorii należą urządzenia noszone, takie jak Fitbit czy zegarek Apple, a także urządzenia typowo medyczne, jak na przykład inteligentna pompa insulinowa. Tylko w zeszłym roku sprzedano prawie, bagatela, 400 milionów urządzeń typu Fitbit, zegarków, innego typu rzeczy, a przewiduje się, że do 2024 roku liczba ta wzrośnie do ponad 600 milionów. Kolejna kategoria to urządzenia umieszczone wewnątrz ciała. Mogą być one połykane lub wszczepiane w celu monitorowania lub kontrolowania różnych aspektów naszego zdrowia. Zalicza się do tego rodzaju na przykład implanty ślimakowe, inteligentne pigułki cyfrowe, a nawet sztuczna trzustka. Trzecia grupa to już urządzenia wbudowane w ciało. W tym wariancie wbudowane maszyny i ludzkie ciało są połączone jakby funkcjonalnie i mają zarazem połączenie w czasie rzeczywistym ze zdalną maszyną, czyli ze zdalnym komputerem. Do takich systemów należy Brain Computer Interface, gdzie mózg jest bezpośrednio połączony, moi drodzy, z zewnętrznym urządzeniem, które może monitorować i kontrolować funkcje ciała w czasie rzeczywistym. Potencjalne zastosowania techniki internetu ciał są bardzo liczne. To m.in. implanty mózgu, które mogą umożliwić osobom po amputacji sterowanie inteligentną protezą lub sztuczne organy wewnętrzne, zoptymalizowane do wydzielania enzymów w określonych interwałach czasowych. Niestety wszystkie upatrywane w tym korzyści są osłabiane przez rozliczne zaostrzenia i zastrzeżenia prawne, etyczne i związane z ochroną prywatności. To bogactwo danych budzi w szczególności fundamentalne obawy związane z indywidualnym prawem do prywatności i do autonomii. A jakież to obawy są, moi drodzy? Już zaraz Państwu opowiem o tych obawach. Główne obawy związane z danymi dotyczącymi internetu ciał dzielą się znów na trzy kategorie. Pierwsza to przede wszystkim bezpieczeństwo. Podobnie jak każde urządzenie z dostępem do sieci.
1: Słuchacie Radio Kurpatwa. Radio, muzyka, pogoda.
0: Urządzenia internetu ciał są podatne na naruszenia bezpieczeństwa. Jednak w przypadku urządzeń i danych internetu ciał, może będę to mówił w skrócie, IOB, stawka jest znacznie wyższa. W szczególności w przypadku wbudowanych urządzeń medycznych manipulacja danymi lub zablokowanie dostępu do konta może skutkować poważnymi obrażeniami ciała, a nawet śmiercią. Wyobraźmy sobie, że rozrusznik serca światowego przywódcy z dostępem do sieci Wi-Fi został zhakowany przez wroga. No skutki mogłyby być jeszcze poważniejsze niż tylko szkody wyrządzone osobie korzystającej z urządzenia. Prywatność to druga kategoria. Urządzenia, które tworzą ekosystem IOB, czyli internetu ciał, przypomnę, oznaczają niezliczone obawy związane z prywatnością, ponieważ śledzą, rejestrują i przechowują takie rzeczy jak miejsca pobytu użytkowników, funkcje organizmu, a także to, co widzą, słyszą, a nawet niekiedy myślą. Czy firma ubezpieczeniowa może odmówić odszkodowania na podstawie informacji uzyskanych za pomocą cyfrowej pigułki? Określenie, kto może mieć dostęp do tego rodzaju danych osobowych i zdrowotnych, gromadzić je lub wchodzić z nimi w interakcje, jest kluczowym zagadnieniem w przypadku każdego z urządzeń internetu ciał. No i trzeci aspekt to wykrywalność. To aspekty rozwijające problemy związane z prywatnością. Im więcej urządzeń IOB, tym większy obszar tego, co było dotychczas całkowicie intymną sprawą. I jest on odsłonięty. W 2017 roku amerykańska agencja Food and Drug Administration zatwierdziła pierwszą cyfrową pigułkę z wbudowanymi czujnikami, które rejestrują, że lek został przyjęty. Pigułka ta okazała się skuteczna w leczeniu schizofrenii i niektórych form zaburzeń dwubiegunowych i depresji, stanów, w których przestrzeganie leczenia przez pacjentów ma kluczowe znaczenie dla zapobiegania nawrotom. Pacjenci mogą udostępnić te informacje swoim opiekunom i lekarzom za pośrednictwem portalu internetowego. Oczywiście pojawiło się od razu mnóstwo obaw co do możliwości przejęcia tych danych przez niepowołane osoby. Ewolucja inteligentnych urządzeń w służbie zdrowia powoduje, że linia między człowiekiem a maszyną się zaciera i tworzy nowe obawy o bezpieczeństwo konsumenta, o bezpieczeństwo człowieka i prawa do prywatności. Nie trudno zatem sobie wyobrazić, że taka ilość szczegółowych informacji, moi drodzy, którymi dysponują urządzenia bez odpowiedniej kontroli, jednocześnie niesie ze sobą wiele zagrożeń, na przykład naruszenie prywatności, wykorzystanie danych bez autoryzacji i innych. Są też inne obawy wykraczające poza sferę opieki medycznej. A jak to wszystko się skończy. No nie skończy, dopiero się to zaczyna, moi drodzy. Ale to jeszcze za chwileczkę, chwilka muzyki. Tak, już tak zupełnie na zakończenie. Są te obawy, o których wspominaliśmy, wiążą się z wynalazkami. Takimi jak technika firmy Amazon, która opatentowała opaski zaprojektowane do śledzenia i rejestrowania lokalizacji pracowników oraz ruchów ich rąk. Jeśli opaska wyczuje zastój w produktywności, będzie wibrować, aby zachęcić pracownika do skupienia się. Choć nie wiadomo, czy Amazon kiedykolwiek wyprodukuje to urządzenie, zdaniem jej zwolenników takie rozwiązanie mogłoby pomóc firmom zwiększyć wydajność i zmniejszyć podatność na błędy. A z nas zrobić roboty? Czy bat taki? Wibrująca opaska batem na człowieka. No dobrze, ponieważ jednak w ten sposób pracodawcy otrzymywaliby bardzo prywatne informacje od swoich pracowników i o swoich pracownikach, na przykład informacje o przerwach na toaletę, istnieją oczywiste obawy, że to narusza ich prywatność, a przede wszystkim prawo do prywatności. Okazuje się, że być może mając świadomość, jak kontrowersyjne jest zbieranie danych o aktywności ciał, Big Tech szuka sposobów, by zachęcić ludzi do korzystania z takich rozwiązań. Za taki pomysł można chyba uznać patent Microsoftu. Polegałby on na wydobywaniu kryptowaluty przez określoną aktywność ciała. Mierzona oczywiście za pomocą odpowiednich urządzeń. Zatem użytkownik tego rozwiązania byłby wprawdzie inwigilowany w każdym swoim ruchu, ale jednocześnie kopałby kryptowalutę dla siebie. Dochodzimy więc do tego, że wymarzony Internet of Me byłby środowiskiem biznesowym, w którym dzielilibyśmy się swoją intymnością z wielkim bratem w zamian za wynagrodzenie. Czy o to chodziło marzącym o uczłowieczeniu internetu rzeczy? Nie wiem. Jak Państwo sądzą, można do nas napisać po programie albo w każdej chwili podzielić się swoimi uwagami. Czekamy. 20:50 zbliża się na naszym radiowym zegarze. Ja kończę swój dzisiejszy dyżur przed mikrofonem w Radiu Kuropatwa. Zapraszam Państwa jutro o godzinie 7 rano na poranny program od 7 do 9.10. To na dzisiaj wszystko, co dla Państwa przygotowałem w programie o internecie, ale tak szerzej, głębiej i ciekawiej. Życzę spokojnej nocy, dobrych snów. Do usłyszenia jutro rano. Mam nadzieję, że spotkamy się w komplecie jeszcze większym niż dzisiaj. Życzę Państwu jeszcze raz dobrej, spokojnej nocy i pięknych snów. Bez internetu rzeczy. Dobranoc Państwu.

0: Witam serdecznie w kolejnym odcinku naszego cyklu Cztery pory roku ze świętą Hildegardą. Dzisiaj ponownie naszym gościem pan dr Norbert Szaluś, zajmujący się pacjentami onkologicznymi, ale też w swoich terapiach próbuje i testuje produkty z rekomendacji świętej Hildegardy. W ostatnim odcinku rozmawialiśmy o orkiszu, a dzisiaj chcielibyśmy porozmawiać o ziołach, przyprawach, takich można powiedzieć bestsellerach, gwiazdach, które święta Hildegarda praktycznie zaleca człowiekowi do codziennej diety. I chcielibyśmy dzisiaj porozmawiać właśnie o bertramie, galgancie, piołunie, czyli nalewce piołunowej, którą święta Hildegarda zaleca dla każdego człowieka w takim cyklu od maja do października, aby zabezpieczyć się, czyli profilaktycznie, przed różnymi chorobami, infekcjami, które mogą nas dotykać. Także dzisiaj chciałabym właśnie zadać panu doktorowi pytanie właśnie, co o ziołach? Czy one są potrzebne? Czy pomagają nam trawić? Czy to jest zbytek szczęścia? Coraz mniej lekarze, w zasadzie mogłabym powiedzieć, że lekarze akademicki w zasadzie nie stosują ziół, natomiast lekarze, którzy zajmują się medycyną naturalną, zachęcają do stosowania tych ziół. Czy one rzeczywiście coś dają, czy jako przyprawy, czy jako środki samodzielne w różnych terapiach, czy właśnie ten bertram, galgant hildegardiański, czy piołun, jest sens stosować?
1: Dzień dobry Państwu, dzień dobry Pani Olu. Może ja powiem ogólnie od swojej praktyki tych pacjentów onkologicznych, w jakich aspekcie stosuję, bo zapewne Państwo znajdziecie moje gdzieś tam wykłady na różne tematy. Natomiast jeżeli mówimy o Hildegardzie, fakt faktem, że coraz częściej stosuję powiem jakie i te przyprawy faktycznie. Jeżeli mówimy, to powinniśmy powiedzieć cztery, czyli dwie nalewki, dwie przyprawy, ale wiemy, że te dwie przyprawy również mają tabletki, bo to jest dosyć też ważne i proszę to wziąć pod uwagę. Na przykład mając pacjentów onkologicznych, myślę, że w wielu rodzinach jest ten problem, czy stosować, czy nie stosować. Oczywiście, ja muszę powiedzieć, że stosować, ale powiem Państwu, dlaczego lekarze mówią, żeby nie stosować. Po pierwsze...
0: Szczególnie łączyć w terapiach onkologicznych.
1: Z jednej prostej przyczyny. Ja kończąc studia dosyć dawno temu, mieliśmy dosyć szeroką fitoterapię w Wojskowej Akademii Medycznej. Natomiast okazuje się, że obecnie na studiach medycznych nie ma fitoterapii. No to moje pytanie, skąd ci lekarze mają...
0: To wiedzieć.
1: Mają wiedzieć. Czym innym jest to, że dając leczenie dosyć trudne dla pacjentów, mówimy, dobrze, nie idzie to leczenie pod względem, znaczy terapeutycznie, że tak powiem kolokwialnie, idzie, ale mamy problemy na przykład ze szpikiem kostnym, z osłabieniem, z apetytem, no to jak sam organizm dojdzie do siebie, to wtedy damy. No i tutaj mając pacjentów, a bardzo często, jak wiemy, skarżą się, tak jak na wstępie będzie, na brak apetytu, no to ja nie będę tych omawiał, tylko powiem o wichtosanie i powiem o nalewce piołunowej. Wiemy, że wichtosan to głównie rzęsa wodna i jak Państwo wiecie, że święta Hildegarda rzeczywiście opisuje to w stosowaniu do różnych guzów, bo przecież jeszcze nie było histopatologii, nie wiedzieliśmy, że to są guzy typu nowotworowego, aczkolwiek wiele osób tam mówi o tym, że już... No ale wiem, że to była zupełnie inna osoba, doktor Kościoła, także tu pewne rzeczy musi wziąć pod uwagę, że mogła wiedzieć i najprawdopodobniej wiedziała. Ale jeżeli mówi wichtosanie, no to wiemy, że to jest rzęsa wodna. I cóż takiego jest w tej rzęsie wodnej? Przerabiając analitycznie, wiemy, że ma bardzo wysoką zawartość aminokwasów. I to aminokwasów tak zwanych egzogennych i endogennych, czyli egzogennych, tych, których nie możemy dostarczyć. Czyli mamy tak, osobę z osłabionym przewodem pokarmowym po chemioterapii, z dysbakteriozą. Jeżeli mu damy różne leczenie, to możemy się diety typu wysokobiałkowej, wiemy, że możemy się spodziewać różnej wchłanialności, tak? Aczkolwiek wiadomo, że trzeba to zalecać. Natomiast wiemy, że jeżeli mamy nalewkę typu wichtosan, mamy rzęsę, w której jest bardzo wysoki poziom tych aminokwasów egzogennych, czyli których nie jesteśmy w stanie wytworzyć w organizmie, to już wchodzi nam ten, bardzo fajnie rozdrobniony, wysokiej jakości i wysokiej przyswajalności, tak? Bo jeszcze mamy miód i wermut. Pacjenci pytają, że nieraz na alkoholu, ale szczerze powiem, że im to smakuje, bo mają zaburzony smak. Kiedyś nie było konserwantów, konserwantami były przede wszystkim wino i miód. I tak. To się stosowało. Czyli jeżeli weźmiemy ten aspekt, jeżeli chodzi o rzęsę wodną, aminokwasowy, czyli łatwo przyswajalne białko w postaci płynnej, to już jest jedna wartość. Dwa, bardzo wysokie ma zawartość albumin. Albuminy są produkowane przez wątrobę. Wiele osób traci w trakcie leczenia terapeutycznego ten poziom albumin, co łączy się z zaburzeniami. Oczywiście to nie jest jakieś wysokie ilości, ale zawsze są to, że tak powiem, uzupełniane. Kolejną rzeczą jest to, że w tradycyjnej medycynie chińskiej, dalekowschodniej, gdzie jest wykorzystywana rzęsa wodna, wykorzystuje się również do tak zwanej detoksyfikacji. To jest tam szeroko stosowane przy różnych chorobach artrytycznych. Mm-hmm. Możemy to wiązać z tym, że jednak pewne toksyny przy przewodu pokarmowego ta rzęsa wodna będzie nam wiązała. Mhm. Oczywiście jest, skład jest bogaty i Państwo sobie tam, że tak powiem, przeanalizujecie, ale jeżeli mówimy, bo głównie się opieramy na tej rzęsie wodnej, to wiemy, że mamy aspekt odżywczy, co przy orkiszu w wcześniejszym odcinku mówiliśmy, plus ten aspekt działania odżywczego. Natomiast ciekawa rzecz, o której nie wiem, czy Państwo wiecie, ale na przykład ma szerokie spektrum działania przeciwbakteryjnego. Mhm. Czyli wiemy, że po różnym leczeniu onkologicznym różnego typu, jako Państwo to sobie weźmiecie pod uwagę radiochemioterapię, no i teraz musimy powiedzieć o tej immunoterapii, to jednak te problemy z przewodem pokarmowym występują, czyli słaba wchłanialność, bezbakterioza, zmiana flory jelitowej. Ja to widzę u pacjentów, poprawę w tej funkcjonalności, ale jeszcze jest dosyć ciekawa rzecz. Poprawa parametrów morfologii krwi. Mhm. Tak, czyli mamy na przykład pacjenta i mówię, dobrze, no jest, widzimy, że tu jest taki poziom dosyć graniczny, nie wiemy, czy będzie ta chemioterapia, a chcemy, no tak powiem, dać coś, że pacjent mówi, no czuję smak, to jest dobre i jeszcze mam wartościowo. No to jest dla mnie ten wichtozan rzeczywiście świetnym preparatem, którym douzupełniam, i ta morfologia się powiem, którym douzupełniam piołunem. No i o piołunie to można mówić tutaj dosyć dużo.
0: A ja może tą literaturę piołun
1: sam. Tak, tak. No ten, że tak powiem, boom na piołun się zaczął w 2015 roku po zdobyciu Nagrody Nobla odnośnie artemizyniny, jeżeli chodzi o jako lek zmieniający właściwie dogmat leczenia malarii. Mhm. No, ale ja jeden z preparatów pochodnych artemizyniny stosuję w formie dożylnej, nie będę tutaj o nim mówił, ale dosyć trudno było ostatnimi czasy zdobyć produkty, jeżeli chodzi o piołun w formie doustnej, można powiedzieć. Mm-hmm. Ja pacjentom mówię, kiedyś ten piołun wszędzie rósł, teraz już go praktycznie
0: nie ma. Tak, właśnie, to jest praktycznie ciekawe, nie ma.
1: Tak, zdecydowanie tak, ale mówiąc odnośnie piołun, dla mnie z punktu widzenia też takiego onkologicznego, bardzo ciekawą funkcją jest to, że Państwo wiecie, że działa przeciwrobaczo. My to wiemy, przeciwbakteryjnie, przeciwwirusowo.
0: To najczęściej się wskazuje.
1: Najczęściej się wskazuje. Poprawa apetytu, bo poprawia te funkcje trawienia, na przykład tak zwanego, jak my to mówimy, głowowego, przepraszam za to słowo, ale jeżeli potrzymamy w ustach, to zaczyna, że tak powiem, przez taki odruch, że tak powiem, gardłowo-żołądkowy, zaczyna się lepsze trawienie. Czyli dla tych pacjentów już jest kolejna wartość. Ale ma świetne działanie ochronne również na wątrobę. Mhm. Tak? Bardzo ciekawy, o którym nie wiem, czy Państwo wiecie, czy nie, ale ma działanie ochronne na błony erytrocytów, czyli komput czerwonych krwinek krwi. Czyli pod wpływem chemioterapii jest prawdopodobieństwo, że one się będą mniej rozpadały. Oczywiście ma sam aspekt przeciwnowotworowy, bo jest zbadany i to jest wiele związków tujonowych, działa. Tak jak przed wejściem rozmawialiśmy, że ja przerwałem liczenie związków w artemizynie, czyli w bylicy piołu naszej, dlatego na 167 związku, a tam jeszcze była dosyć długa lista. Ale wracam do tego, który mnie rzeczywiście z punktu widzenia tego immunologicznego ujął, to jest właśnie wzrost aktywności i produkcji tak zwanej interleukiny 12. Cóż to jest? To jest taki związek wydzielany przez tak zwane komórki dendrytyczne, kolejne komórki, które troszeczkę tutaj wspomnę, bo w poprzednim odcinku były te naturalne killery, teraz mamy dendrytyczne, czyli drugie przeciwnowotworowe i przeciwwirusowe i przez piołun okazuje się, że taka grupa limfocytów kieruje się w kierunku tak zwanym TH1, a te TH1 limfocyty, nie będziemy ich omawiać, odpowiadają za działanie przeciwnowotworowe, przeciwwirusowe i wyrównanie autoimmunologii. Również jest opisywane, że wody, że te wyciągi na przykład alkoholowe stabilizują poziom aspatów, alatów, czyli kolejny aspekt stosowania na przykład przy leczeniu onkologicznym, że te enzymy wątrobowe będą na odpowiednim poziomie. Ale jeżeli chodzi o artemizynę i jej pochodne z różnych części świata, wiemy, że coraz częściej się bada w połączeniu z leczeniem onkologicznym. Bo cóż tam zaobserwowano? Na przykład uwrażliwienie komórek nowotworowych na poszczególne chemioterapeutyki. To jest niebagatelna rzecz, tak? Że wiemy, że coś działa, ale jak dodamy, to zaczyna mocniej zdecydowanie tutaj
0: czyli poprawia
1: działać.
0: Skuteczność też tradycyjnego takiego.
1: Według mojego dosyć, że tak powiem, chyba jakiegoś tam doświadczenia, zdecydowanie tak. No i daje siłę tym pacjentom, bo w tradycyjnej, dalekiej medycynie, to się opisuje do święta Hildegard, opisuje, że daje siłę. Tak, że daje siłę. No, między innymi poprzez poprawę tego trawienia, bo działa się też przeciwrzodowo. To możemy te dwie nalewki śmiało mogę rekomendować, jeżeli chodzi o każde leczenie onkologiczne. Natomiast jeżeli mówimy o przyprawach, z punktu widzenia na przykład onkologicznego ciekawy jest Galgant, bo w badaniu na modelu zwierzęcym nie byłyby takie obserwacje, że działa na przykład przeciwwymiotnie.
2: O proszę.
1: Tak. Osoby, które na przykład mają bielactwo nabyte, tak? to już nie z onkologii, ale z innych dziedzin, które to już jest dosyć dla niektórych osób. No wiadomo, że jest
2: spektrum.
1: Dosyć tak, szerokie spektrum, ale miejscowo również działa przeciwbólowa. Ale ciekawą jest też rzeczą, że działa właśnie na modelu zwierzęcym pokazało, że również może spowodować, bo to jest pochodna imbirowata. Powoduje obniżenie również ilości tkanki trzewnej, o której pewnie będziemy też tutaj dyskutować w pierwszym odcinku troszeczkę powiedzieliśmy. Ale no, wiemy, że ma również szeroki aspekt działania przeciwbakteryjnego, przeciwwirusowego, ale ja Państwu powiem, te linie komórkowe, które były badane nowotworowe, tak, to były takie, jak zaczniemy, tu żebym nie pomylił, tak, raki głowy i szyi, linie komórkowe, że hamowały namnażanie płuca, żołądka, przełyku, wątroby. Czyli mamy te w zakresie przewodu pokarmowego. Ale w tradycyjnej medycynie Dalekiego Wschodu zużywane, podobnie jak opisuje do święta Hildegarda, również no, przewód pokarmowy, bo daje gorąco, ciepło, poprawę, poprawę, że tak powiem, perystaltyki.
2: Tak, przy niezdrawnościach różnych.
1: Dokładnie,
2: tak.
1: Czyli znowu możemy traktować jako przyprawę lub tabletki, ale jednocześnie mamy to leczenie.
2: Nasi niemieccy koledzy, którzy znają Hildegardę dużo dłużej niż my się dopiero jej uczymy, mówią, że niesamowicie super działa we wszystkich chorobach serca. Także właśnie przy...
1: Myślę, że to pochodne imbirowate mają takie, takie działanie i daje to ciepło. Ja mówię, no ja z mojego punktu widzenia obserwuję tych pacjentów, jeżeli chodzi o punkt onkologiczny i dla mnie było to jest niespodziewane działanie, to obniżający poziom, że tak powiem, tej tkanki, czyli tłuszczu wewnętrznego, ale to jest Państwu jeszcze na koniec jedną ciekawą rzecz powiem. W kardiologii myślę, że jak mamy imbirowate, to faktycznie poprzez, że tak powiem, ochronę mięśnia sercowego, poprawę przepływu,
2: tak.
1: Tam się opisuje, że działa
2: rozszerza
1: też że rozszerza naczynie, między innymi też jest takie działanie przeciwwrzodowe, że ono odpowiednio działa też na błonę śluzową naczyń. To myślę, że w takim aspekcie, jeżeli mówimy w punktach kardiologicznych. Drugi, no to wiemy, jeżeli pokazuje, że obniżamy ilość tłuszczu wewnętrznego, też działamy kardiologicznie. Ale ciekawa taka jest jeszcze jedna obserwacja, co dla mnie było rzeczywiście dosyć niespodziewane, że obniża, że tak powiem, prawdopodobieństwo wystąpienia osteoporozy. Tak? Czyli mamy ten kolejny aspekt metaboliczny, który jest no, w pewnym wieku dla pani i dla panów również w pewnym wieku też już jest, że tak powiem, aspektem ważnym. Tylko mówię, no możemy wykorzystać to jest sposób tabletkowy, możemy w sposób, jeżeli komuś to odpowiada nawet i jako przyprawę, ale też będziemy mieć jakąś wartość cenną prozdrowotną. Natomiast jeżeli przejdziemy do ostatniej tej części, że tak powiem o Bertramu. Kolejnej gwiazdy. Państwo zapewne wielu lekarzy,
2: szczególnie
1: czy pani Jola też stosuje.
2: Tak, szczególnie na te czasy. Myślę, że to dla widzów
1: to
2: będzie
1: myślę,
2: istotne.
1: Że pani Jola powie o pewnych doświadczeniach, które mamy tutaj ale pani Jola z informacji niedawno. Natomiast jeżeli chodzimy o Bertram, no to wiemy, że te aspekty działania przewodu pokarmowego, tak? Czyli również to ciepłe, poprawa perystaltyki, my to wiemy. Jest rzeczywiście też badanie pokazujące, że działa na pewne linie komórkowe raka jelita grubego i raka piersi bezpośrednio. Część działania pobudza, na przykład zwiększa ilość komórek, jeżeli chodzi o śledzione, takich immunologicznych. Natomiast myślę, że Państwo w takim aspekcie też nie wiedzą, że on na przykład działa bardzo dobrze ośrodkowo. I w dawnych medycynach tego stosowano, czy dalekowschodniej, na przykład indyjskiej, bo te trzeba powiedzieć, że mają głębokie tradycje, na przykład ochronnie na mózg, ale ciekawe, na przykład przeciwpadaczkowo. Przeciwpadaczkowo działało. No, fakt faktem, że to, co pani Jola za chwilę powie, no to jest to poparte tymi dowodami, obserwacjami sprzed kilkuset lat, jeżeli chodzi o Indie. Natomiast bardzo ciekawą rzeczą jeszcze jest, i jeżeli chodzi o aspekty metaboliczne, immunologiczne może mniej, ale działa przeciwcukrzycowo. Tak, i na przykład by takie badanie pokazało, że nawet potrafiono u osób zredukować ilość stosowanej insuliny dziennej.
2: O,
1: Tak.
2: Przy Bertramie. Mhm.
1: Przy Bertramie. Plus oczywiście kolejna niesamowicie ważna rzecz, ochrona wątroby. Mhm. Ochrona wątroby przed różnymi uszkodzeniami, czy toksycznymi, czy jak to ktoś mówi, wolno rodnikowymi. Bo ja mam, że tak powiem, to jest konwencja tego programu, że mówimy o tradycyjnym, ale jeszcze to, co mówi też i nauka, prawda?
2: Tak. Że mamy potwierdzenie.
1: Że mamy potwierdzenie, tak, że nie tylko, tak. Że XI wiek
2: i średniowiecze jakieś, tak,
1: która rzeczywiście uchodzi za jedną, że tak powiem, no, można powiedzieć, gwiazd, tak?
2: Tak, wizjonerka.
1: Wizjonerków, tak. I natomiast tu jeszcze mamy to poparte pewnymi dodatkowymi, że tak powiem, badaniami,
2: że
1: które jeszcze nawet
2: jest,
1: pokazują, bo przecież święta Hildegarda pisze, że uspokaja mózg, tak? W taki gdzieś sposób ochronie. Okazuje się, że to się potwierdza.
2: W badaniach.
1: Bez dwóch zdań, w badaniach. No wiemy, że obniża poziom zapalny w przewodzie pokarmowym, co jest bardzo ważne, uszczelnia tą błonę śluzową. Już nie chcę mówić to w aspekcie covidowym, jak jest ważne, ale no to też jest ten czynnik działający przeciwzapalnie. Mm-hmm.
2: A czy coś na infekcje? Bo teraz coraz częściej właśnie hildegariańscy sympatycy stosują właśnie na infekcje. I wiem, że pan doktor do jakiegoś badania też dotarł, które to potwierdza.
1: Tak, ja dotarłem do badania indyjskiego, i które mówi o przewlekłości w stosowaniu w chorobach tak zwanych, oni to opisywali zaflegmionych, w cudzysłowie mówiąc, czyli mamy zatkany nos, uszy, gardło, dużo
2: śluzu.
1: Dużo śluzu, mówię, w tych drogach, czy w drogach oddechowych, w górnych drogach oddechowych, nosogardzieli. Oczywiście opisują to, że powinno się go stosować, ale mówię, wiem, że to jest pochodna rumianku, no to jak to mówię, pochodna rumianku, to wiemy, że to przewód pokarmowy, ale oni stosowali w tym aspekcie. Również w paraliżu, w hemiplegii. Natomiast tak opisuje w przewlekłych chorobach i ostrych chorobach infekcyjnych górnych dróg oddechowych. I teraz nawiązuje do tego, co mamy informację sprzed właściwie kilku dni.
2: Tak? Tak, czyli teraz właśnie też mamy dla Państwa tutaj taką propozycję, bo jak się leczyć, jak przeciwdziałać tym różnym infekcjom, bo też trudno jest odróżnić czasami przeziębienie, czy to jest zwykłe przeziębienie, czy to jest grypa nie ta covidowa, nazwijmy to tak, czy jakaś inna grypa. I myślę, że ten Bertram tutaj przyjdzie nam z pomocą. W takich większych dawkach możemy stosować Bertram wspólnie z Galgantem, który moja córka,
1: bo nie wiem, informacje mamy.
2: Czy pan doktor o tym myśli właśnie?
1: Między innymi też.
2: Że moja córka właśnie ten Galgant stosowała też tak jak tabakę, żeby właśnie poprawić sobie tutaj drożność nosa, ale wiemy też, że w ośrodku akademickim właśnie na Śląsku też pani profesor wykorzystuje właśnie Bertram u pacjentów właśnie covidowych i ze skutkiem leczy ich, czy wspomaga leczenie.
1: No nie wiemy dokładnie, jakie są informacje, ale są to informacje pozytywne.
2: Ale są bardzo pozytywne, wiele właśnie osób się zgłasza, więc myślę, że też jakby mają doświadczenie
1: już. Tak, muszą mieć doświadczenie. Co widzicie Państwo, znowu się gdzieś tam potwierdza
2: w testach i tak dalej. No właśnie.
1: Trzeba przyznać, że no, jako wizjonerka wielki szacunek, bo żeby dokopać się do pewnych badań i znaleźć tą literaturę, trzeba troszeczkę prześledzić z innymi. I tu właśnie jest ta przewaga świętej Hildegardy nad innymi osobami. Bez dwóch zdań.
2: No właśnie, my musimy literaturę śledzić, ale czasami można po prostu jej zaufać, także
1: dokładnie.
2: Do tego Państwa zachęcamy. My oczywiście będziemy poszukiwać i poszukujemy w Stowarzyszeniu Sympatyków Hildegardy oczywiście takich dowodów, bo tak współczesny człowiek działa, że chce dowodów, jak chce w coś zainwestować, to musi mieć pewność.
1: A jeszcze na koniec bardzo ciekawą rzecz powiem, do męskiej części.
2: Tak.
1: Do męskiej części, jeżeli chodzi o Bertram. Mhm. Ja o tym nie mówiłem na tym, no, jak mieliśmy posty, ale jest niesamowitym afrodyzjakiem.
2: O, proszę, nawet.
1: Tak, ja o tym
2: czyli
1: nie mówię.
2: Czyli przyjemne spożytek.
1: Ale we współczesnym świecie to jest bardzo ważne.
2: Bardzo ważne. Tak,
1: bardzo ważne. Ja naprawdę muszę Państwu powiedzieć, że mam wielu pacjentów, którzy mówią, że mówimy o raku prostaty, mają ogromne wątpliwości, jeżeli chodzi o leczenie związane z hormonoterapią, bo jednak to jest takie, że tak powiem, no pozbywanie, że tak powiem, męskości. A jeśli się tego pozbywa, no to, że tak powiem, te osoby słabną, popadają w taką melancholię.
2: Tak.
1: Czyli jeżeli stosujemy Bertram, możemy się pewnych takich funkcji, jak pani Olubanie tu wspomniała,
2: poprawić
1: i możemy się spodziewać. Nie zdziwmy się temu,
2: nie zdziwmy
1: bo może tak być.
2: Czyli tak wieloaspektowo, wielokierunkowo działające zioło czy przyprawa. Zachęcamy po prostu Państwa do spróbowania, także będziemy te kolejne zioła i propozycje świętej Hildegardy przybliżać, a Państwa możemy tylko zachęcać do tego, żeby tą przygodę z Hildegardą
1: pytanie
2: rozpocząć.
1: Pytanie właśnie, czy to jest, jeżeli poprawia właśnie libido, poziom jakości nasienia, to wiemy, że w współczesnym społeczeństwie jest problem z ciążą.
2: Jest problem,
1: z ciążą,
2: tak. Z zajściem
1: w ciążę, tak. Z jakością nasienia. Być może to jest jedno z, że tak powiem, z rozwiązań.
2: Z
1: ja podaję tak po prostu to, co się spotyka w literaturze. I to nie jest taka mała ta literatura odnośnie tego wpływu Bertramu na działanie takie.
2: W tym kierunku.
1: W tym kierunku.
2: No właśnie, także coraz
1: więcej. Tak od głowy aż po nogi.
2: Tak, prawie. I myślę, że będzie tego coraz więcej. Po prostu nauka jeszcze nie wszystko zbadała, ale zachęcam do popróbowania już teraz i dziękujemy bardzo za wizytę w naszym studio. Do widzenia.

Kupuj świadomie. Budowanie silnej i rozpoznawalnej marki polskiego rolnictwa w kraju to główne zadanie Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w ramach działań promocyjnych. W tym obszarze KOWR skupia uwagę na zwiększaniu świadomości społeczeństwa na temat oznaczeń i certyfikatów jakości żywności, a tym samym wspieraniu konkurencyjności polskich produktów rolnych i rolno-spożywczych. KOWR realizuje projekty pod hasłem Kupuj świadomie, zachęcające polskich producentów żywności do uczestnictwa w systemach jakości. Z głównymi komunikatami KOWR dociera również do konsumentów, zachęcając ich do zwracania uwagi na oznaczenia i certyfikaty żywności zamieszczane na opakowaniach, w tym znak produkt polski, logo produkcji ekologicznej czy unijne oznaczenia, chroniona nazwa pochodzenia, chronione oznaczenie geograficzne i gwarantowana tradycyjna specjalność. Kraj pochodzenia produktu należy obok jakości i ceny do najważniejszych kryteriów wyboru przy podejmowaniu przez konsumenta decyzji zakupowych artykułów spożywczych. A kupowanie żywności wytworzonej w kraju i z rodzimych surowców zyskuje na znaczeniu, stając się praktycznym działaniem na rzecz wspierania rodzimych producentów. Zwiększająca się dostępność certyfikowanej żywności jest odpowiedzią na zmieniającą się strukturę popytu na rynku i rosnącą świadomość konsumentów. Współczesny konsument coraz częściej stwierdza, że tylko żywność powstała w warunkach jak najbardziej zbliżonych do naturalnych spełni jego oczekiwania. Coraz większe zainteresowanie konsumentów zakupem produktów ekologicznych bardzo korzystnie przekłada się na rozwój tego segmentu produkcji rolniczej. Kupuj świadomie. Słuchacie Radio Kuropatwa. Radio, muzyka, pogoda.

0: Witam serdecznie Państwa w kolejnym odcinku naszej nowej serii Cztery pory roku ze świętą Hildegardą. Dzisiaj moim gościem jest doktor nauk medycznych Norbert Szaluś, który od wielu już lat zajmuje się pacjentami onkologicznymi, także nieprosta terapia, nieprości pacjenci. I właśnie to jego poprosiłam o to, aby przyjrzał się ze mną świętej Hildegardzie z Bingen i jej propozycjom. Czy one są dla współczesnego człowieka, czy nie? Najpierw pan doktor pracował wiele lat w szpitalu na Szaserów w Warszawie. Teraz ma prywatną klinikę, w której leczy pacjentów onkologicznych. Zresztą notabene pogratulować należy, bo klinika dostała zaszczytny tytuł Orów Medycyny. To jest tytuł bardzo ważny, dlatego bo w tym plebiscycie głosują pacjenci, czyli to oni wybierają kliniki, poradnie, tam gdzie się chcą leczyć i tam gdzie otrzymują pomoc. Także dzisiaj chcielibyśmy porozmawiać o świętej Hildegardzie z Bingen, o jej propozycji dietetycznej, ziołowej. Czy to jest dla współczesnego człowieka naszego dzisiejszego, który żyje właśnie wśród takiej, można powiedzieć, wysoko przemysłowej żywności. Czy rzeczywiście ta dieta hildegardiańska, a w tym orkisz, który ona tak wskazuje, że nas odżywia, leczy, jest propozycją dla współczesnego człowieka i czy on ma jakieś badania, uzasadnienie? Czy rzeczywiście współczesna nauka i współczesny lekarz może się tym orkiszem zainteresować?
1: Dzień dobry Państwu. Rzeczywiście zajmuję się codziennie praktyką onkologiczną, ale w sensie może nie stricte z samego podejścia typowo onkologicznego, ale skoro się pojawiła święta Hildegarda, to jak Państwo sami rozumiecie, czyli to jest pojęcie szersze, tak? Czyli wspomaganie terapii, tudzież rzeczywiście prowadzenie pacjentów, którym już odmówiono leczenia, którzy chcą czegoś dodatkowego do klasycznego leczenia. Oczywiście pojawiły się nowe trendy w leczeniu onkologicznym, jak immunoterapia i to, jak Państwo wiecie, coraz częstsze te nowotwory, że tak powiem, są leczone tą immunoterapią. Aczkolwiek mówię, jeżdżąc po świecie i głównie po wielu krajach, ale przede wszystkim Japonię, mogę powiedzieć, że tam trwają oczywiście cały czas dysputy, rozmowy, jak poprawić efektywność również tego najnowszego leczenia. Oczywiście są i szczepionki, różne wirusy wykorzystywane do tego leczenia. Aczkolwiek, jeżeli mówimy, wrócimy do takiej typowej, tradycyjnego podejścia, to uważam, że również święta Hildegarda, o czym będę tutaj króciutko mówił, również ma swoją rację bytu poprzez przede wszystkim wspomaganie leczenia, tudzież chemio, radio i immunoterapię, o której krótko parę słów powiem. I fakt faktem, że spora grupa pacjentów pyta o diety. Tak? Bo zajmując się oczywiście tymi preparatami ziołowymi już od wielu lat, już ponad 20 lat, to będę Państwu opowiadał, że mają jakie one swoje umocowania. Ja stosuję szeroki zakres ziół, od pewnego czasu również Hildegarda i powiem, jakim tutaj aspekcie. Ale jak zaczniemy od diety i zaczniemy od orkiszu, to wiecie Państwo, że wiele tych diet istnieje na rynku i że tak można powiedzieć. Natomiast dosyć ciekawe, jeżeli mówimy, ja coraz częściej pacjentom też mówię, że jeżeli mamy propozycję, załóżmy, od tej diety restrykcyjnej, owocowo-warzywnej, tudzież pod ostatnią dietę ketogeniczną, uważam, że dieta świętej Hildegardy oparta na orkiszu ma tutaj swoje nieodzowne, że tak powiem, podejście z jednej prostej przyczyny. Orkisz, jak wiemy, jest, ja to też widzę na podstawie swoich dzieci, że jak jedzą mąkę orkiszową i na przykład zwykle naleśniki, tak jak potrafią się nasycić, co jest związane z zawartością białka. My mówimy o diecie świętej Hildegardy, jeżeli o orkiszu, co ostatnio mówiłem na rekolekcjach z postem, że zawartość białka powoduje to, że my wprowadzamy tak zwaną dietę częściowo restrykcyjną do leczenia onkologicznego, która jest bardzo ważna, natomiast bez niedożywienia. Czyli dostarczamy wszystkie niezbędne substancje, białkowe przede wszystkim, bo ci pacjenci, oni są dosyć często wychudzeni, prawda, nie mają siły, energii.
0: Apetytu
1: zdecydowanie. Natomiast wiemy, że przy na przykład orkiszu, oni odczuwają bardzo długi okres sytości, ale też musimy zaznaczyć, że spora grupa pacjentów również w Polsce, no to jest niestety z nadwagą. Z nadwagą. A wiele badań mówi na ten temat, że jeżeli wprowadzimy na przykład dietę kaloryczną restrykcyjnie, na przykład z orkiszem, który zaczynam, że tak powiem, coraz bardziej popularyzować wśród pacjentów, to wiemy, że

0: wiele lat był uprawiany dosyć
1: Tak,
0: wysoko
1: wysoko w górę.
0: w górach, to musi mieć wysoką zawartość związków odżywczych. To ziarno musi mieć wysoką zawartość tłuszczu, białek, żeby ono kiełkowało.
1: Tak.
0: Podobnie z innymi substancjami, które rosną, załóżmy brzoza. Dlaczego brzoza północno-syberyjska jest lepsza od brzozy południowoeuropejskiej? No bo żyje w ekstremalnych warunkach. Podobnie z orkiszem typu Oberkummer rotkorn. To jest jedna rzecz. Druga bardzo ciekawa rzecz, to mamy to, że powoduje, że nie ma takiego nagłego wzrostu krzywej cukrowej, jeżeli chodzi o inne, zboże. Czyli jest ten wzrost, ale on jest dosyć, dosyć delikatny. I teraz przechodząc od tego, żeby wiemy, że to jest też u pacjentów ważne, bo oni mówią, a ten nowotwór to się odżywia glukozą, etc. Nie jest to do końca takie proste. Natomiast wiemy, że przy tym leczeniu trudnym onkologicznym jednak ta wartość energetyczna jest niezbędna dla pacjentów. No i jeszcze oczywiście bierzemy pod uwagę wolne kwasy tłuszczowe, które są w bardzo wysokiej zawartości w orkiszu, w tych prastarych i tych odmianach, że tak możemy powiedzieć, zimowych.
1: Tak.
0: To ma i zdecydowanie wyższy poziom i lepszej chłanialności. Ale tam jeszcze jest dosyć ciekawa jedna rzecz, o której Państwu muszę wspomnieć. To te warunki hodowlane naszego orkiszu powodują to, że to jak ci, którzy zajmują się orkiszem profesjonalnym, wiedzą, że ono jest dosyć trudno wymłacalne, można tak powiedzieć, prawda? Dlaczego?
1: To łuskę ma.
0: Bo ma bardzo twardą tą łuskę. A co w tej łusce jest? A właśnie, są bardzo dwie ciekawe rzeczy. To są tak zwane beta-glukany i arabinoksylan. Te dwa związki, które od wielu, wielu lat się zajmuję, może bardziej beta-glukanami, mniej arabinoksylanem, ale obydwa związki są wykorzystywane w immunologii. W immunologii przeciwnowotworowej. Przede wszystkim jak zwiększyć skuteczność chemioterapii, zmniejszamy efekty uboczne chemioterapii. Cóż ja to rozumiem pod tym pojęciem? No, czy mówimy beta-glukany przede wszystkim, to zmniejsza na przykład uszkodzenia szpiku kostnego. Czyli co? Hemoglobina tam tak nie spada. Przepraszam, że staram się tak dosyć tak oględnie mówić. Poziom immunologiczny jest zupełnie inny organizmu. Natomiast arabinoksylan ma jeszcze dodatkowe takie, beta-glukany również, ale arabinoksylan jakby dodatkowym takim związkiem, że zwiększa, to co ostatnio też mówiłem, poziom tak zwanych limfocytów, które się nazywają NK. NK limfocyty, te naturalne killery, są pierwszymi, tak powiem, komórkami, które atakują nowotwór, czy komórki, które się transformują w nowotwór. Czyli widzicie Państwo, przechodzimy poprzez tak odżywianie białkowe, tłuszczowe, krzywa cukrowa, tak nam, że tak powiem, nie skacze jak przy innych zbożach, które może skaczeć. Mamy działanie immunologiczne, no a przy tym prawidłowym odżywieniu jeszcze dochodzi ten właśnie taki czynnik restrykcja kaloryczna, bo cóż, długa sytość, to wiadomo, że odżywianie jest prawidłowe, natomiast nie dajmy pustych kalorii. Czyli przy, załóżmy, 1000 kaloriach czy 1200, odpowiednio wysoko przyswajanym białku, zyskujemy energetyczny status podobny jak, załóżmy, przy 1500. I niewielka restrykcja kaloryczna powoduje zwiększenie skuteczności leczenia również immunologicznej, immunoterapii, chemioterapii, ale dosyć ciekawe jest, co prezentowałem i omawiam również, że u tych osób, a coraz częściej niestety mamy do czynienia z osobami, które mają troszeczkę nadwagę, ale tu będziemy mówić, że nie same BMI, ale i inny typ otyłości jest tutaj ważny, to wiemy, że nawet 2-3-4 kg zrzucenia, prawda, z tego BMI czy z tkanki tłuszczowej trzewnej powoduje również wzrost aktywności komórek układu obronnego. Czyli jak ja to mówię, leczenie poprzez żywienie. To tu bym taki aspekt. Oczywiście czym innym jest jeszcze zawartość mikroelementów, która jest unikatowa.
1: Tak.
0: W orkiszu mówimy o tych mikroelementach, o manganu i tych, które są, że tak powiem, śladowe, jak my to mówimy. No, czym innym jest mleczko, o którym będziemy pewnie za jakiś czas rozmawiać, ale mówimy, ta wartość odżywcza u tych pacjentów jest zdecydowanie wyższa w porównaniu ze zwykłymi zbożami, jeżeli możemy to porównać, ze zwykłą pszenicą tradycyjną.
1: Panie doktorze, a jeszcze wśród sympatyków świętej Hildegardy i jej diety często mówi się o rodanidzie, że to jest właśnie taki, można powiedzieć, immunostymulant, antybiotyk. Czy to też jest coś właśnie ważnego, coś, co w orkiszu zasługuje na podkreślenie?
0: Mówi się tak, zdecydowanie tak, bo wiemy, że rodanid to jest cyjanowodór, prawda? No, różne związane i niezwiązane. Ja muszę Państwu rzeczywiście dosyć oględnie chciałem przejrzeć literaturę na ten temat. No wiemy, że wszystkiego świętej Hildegardy nie wytłumaczymy literaturą, badaniami naukowymi i to jest właśnie jej przewaga. Natomiast tak, pokazała się bardzo ciekawa praca odnośnie rodanidu z orkiszu, która mówi o działaniu, na przykład z mojej perspektywy, o działaniu przeciwnowotworowym. I tutaj mamy ten aspekt, oczywiście są jeszcze te elementy działania przeciwzapalnego.

0: też jest kolejne takie badanie odnośnie mówione o rodanidzie, gdzie działa przeciwzapalnie. Wiemy, że czy sporo chorób, czy chorób nowotworowych również powstaje poprzez przewlekły proces zapalny. Natomiast oczywiście myślę, że wiele osób, które nas będzie słuchało, będzie szukało rodanidu i znajdzie literaturę, że jest toksyczne, etc. i to jest same zło. Nie do końca, bo to mówimy o związanym i niezwiązanym. Natomiast my mówimy, że to jest w całości stosowane. Mm-hmm. Tak? Nie wyciągnięty jeden związek, tylko mówimy, że w całości, a w całości w połączeniu z innymi związkami, które ma zawarte, ma zupełnie inne działanie niż wyciągnięty jeden związek poza nawias. Mm-hmm. Także tutaj, tak jak pani tutaj zapytała, rzeczywiście pani Jolu, no to jest ten element jeszcze działania przeciwnowotworowego, przeciwzapalnego, czyli dodajemy znowu taką małą cegiełkę działania przeciwzapalnego orkiszu.
1: Czyli byśmy powiedzieli, że skoro na pacjentów tak chorych, czy chorujących ten orkisz jest zdrowy, czyli w profilaktyce, aby nie zachorować, dla pacjentów zdrowych jest on tym bardziej cenny, tak?
0: Zdecydowanie tak. Czyli mówimy, zawsze możemy mieć lekki niedobór kaloryczności w dobrym tego słowo znaczeniu, poprzez odpowiednie żywienie, bo my mówimy, żeby nie było niedożywienia.
1: Tak.
0: Bo obniżamy kaloryczność, ale wiele osób mówi, obniżamy kaloryczność, a nie dostarczamy pewnej ilości białek. No z tego się produkuje przecież gros związków działających immunologicznie, immunoglobuliny na przykład. Natomiast mówię, obniżenie kaloryczności łączy się z dłuższym, że tak powiem, czasem przeżycia, z długowiecznością. My to dobrze wiemy, natomiast faktem musimy przyznać, że przy orkiszu wiele osób, jak mówię, ten stan wysycenia organizmu, czyli sytości ma dłużej, co jest związane też, że tracą też na wadze. My to dobrze widzimy, czyli mamy restrykcję kaloryczną, wyżywienie na odpowiednim poziomie, a dodatkowo jeszcze tracimy kilogramy, ale przede wszystkim tracimy kilogramy z tkanki tłuszczowej trzewnej, która jest zupełnie czym innym niż BMI, tak. Ale to będziemy chyba o tym mówić.
1: Tak, jeszcze. Bo człowiek nie żyje z tego, co zje, tylko z tego, co strawi i przyswoi. To jest ważne, żeby odżywiać codziennie, pamiętać o tym, żeby odżywiać nasze komórki, a nie tylko napychać brzuch. Czyli w zasadzie chyba można powiedzieć, że udowodniliśmy tezę hildegardiańską, że ten orkisz rzeczywiście w codziennej takiej diecie przeciętnego człowieka może jakby...
0: W skrócie, tak? Ale jak państwo czytacie historię orkiszu, to wiecie, że był stosowany w Persji. Wielu żołnierzy przede wszystkim stosowało i on był zarezerwowany dla żołnierzy, dla gladiatorów.
1: Tak, właśnie.
0: Z tego względu, że dawał tą siłę, energię, tak, ciepło wewnętrzne.
1: Budował mięśnie.
0: To wszystko jest związane z łatwością przyswajania tych białek, które są w wysokich proporcjach i tych mikroelementów, które budują tą całość. Według mnie również i wtedy był zupełnie też inna wymacalność, prawda? No nie było tych mechanicznych urządzeń, ale
1: to
0: my staramy się tak robić, żeby nie było, prawda? I tu dochodzi ten jeszcze aspekt właśnie tego, czyli ten arabinoksylan, beta-glukany, te związki proimmunologiczne, które dawały taką wartość, tak?
1: Tak, oczywiście.
0: Jeżeli skoro było to zarezerwowane dla takich grup, no to z jakiejś przyczyny musiało być zarezerwowane.
1: Tak.
0: To wiemy.
1: Pan doktor wspomniał o tej właśnie obróbce orkiszu. Rzeczywiście ona w dzisiejszych czasach też jest bardzo pracochłonna i trudna i w związku z tym też to informacja dla naszych widzów, że on będzie więcej kosztował.
0: Dokładnie
1: dlatego,
0: tak.
1: Bo jest nieopłacalny, tak jak pszenica zwyczajna, która się zbiera dużo więcej z jednego hektara i łatwiej ją po prostu przystosować i
0: wybuć. Ktoś wobec mnie powiedzieć, może parę słów takich, może nie przykrych, ale będziemy tu kontestować, ale faktem, że jest wiele substancji na świecie, które przynoszą sobie ogromną dobrą wartość, natomiast no niestety to się łączy z czymś.
1: Z ceną. Czyli jakość idzie
0: Jakość idzie wielokrotnie, może nie zawsze, ale w tym wypadku tak. I to, na przykład jeżeli chodzi o orkisz i wpida się o tę hodowlę, no to rzeczywiście i wymłacalność, no to jest bardzo czasochłonna. Im starszy, tym i mniej krzyżówek, prawda, gdzieś się wykonuje, to on jest trudniejszy, ale coś za coś, tak? Czyli jeżeli mamy na przykład czy łuski, czy gdzieś, no to wiemy, że tam jest ta zawartość tych związków, które z mojej dziedziny immunologicznej, onkologicznej mają niebagatelną wartość.
1: Znaczenie. Ale coś za coś. Jest droższy, natomiast syci nas na dłużej.
0: Dokładnie to, co powiedziałem na przykładzie moich dzieci. Jak jadły naleśniki ze zwykłej pszenicy 4, to teraz potrafią zjeść
1: dwa
0: i wystarczy nasycenie.
1: I są najedzone.
0: Dokładnie tak. Czyli mówię, dziecko najprostszy wyraz taki, szukamy nieraz odpowiedzi bardzo skomplikowanych, a to się okazuje, że dziecko, które ma 6-7 lat, pokazuje
1: intuicyjnie
0: to najszybciej. Tak?
1: Najszybciej,
0: Świetnie się najadłem, nie czuję takiego przejedzenia. Przepraszam, to dosyć prosto mówię, ale to wielokrotnie
1: trafi. Komórka ma wszystko, co
0: dokładnie
1: potrafi.
0: Tak.
1: No właśnie. I z tym zachęcamy, tym kończąc, zachęcamy Państwa właśnie do przychylnego spojrzenia na propozycję świętej Hildegardy w zakresie dietetyki, a dzisiaj mówiliśmy o orkiszu i Państwa zachęcamy do tego, aby ten orkisz, jeżeli ktoś jeszcze nie włączył do swojej diety, włączyć, przyjrzeć się, popróbować, potestować i zobaczyć, jak się Państwo będziecie czuli. Także dziękujemy bardzo, dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję.
1: I zapraszamy na kolejne odcinki.

0: Dobry wieczór wszystkim miłośnikom podróży w czasie, wszystkim miłośnikom historii naturalnej. Ja się nazywam Daniel Tyborowski, Muzeum Ziemi Polskiej Akademii Nauk w Warszawie. To jest kanał Wszechnica. To są środowe spotkania z dziejami Ziemi. Dobry wieczór wszystkim raz jeszcze. Dzisiaj, moi drodzy, będzie wykład dosyć nietypowy, bo poświęcony jednemu i tylko jednemu gatunkowi dinozaura, którym jest, jak już pewnie wszyscy wiecie, bo zapewne zostaliście zwabieni tym, że właśnie o nim będzie dzisiejsze spotkanie, dylofozaur. Dylofozaur, przyznać muszę, jeden z moich ulubionych dinozaurów i dzisiaj sobie go omówimy wzdłuż i wszerz. Porozmawiamy trochę o jego popkulturowym wcieleniu i porównamy z tym prawdziwym naukowym, a i zobaczymy, jak to naukowe się zmieniało na przestrzeni dziejów, na przestrzeni ostatnich paru dziesięcioleci i lat badań i tego, co ta paleontologia z tego dilofozaura wycisnęła. Zachęcam gorąco do zadawania pytań w temacie wykładu na naszym czacie. Tradycyjnie po mojej prelekcji sobie podyskutujemy. A tymczasem, moi drodzy, dilofozaur. Dilofozaur, no tak jak powiedziałem, jednym z moich ulubionych dinozaurów jest, od kiedy pamiętam, w Polsce, w Warszawie można rekonstrukcję takiego dilofozaura zobaczyć w Muzeum Geologicznym zaprzyjaźnionym z Muzeum Ziemi, czyli Muzeum Państwowego Instytutu Geologicznego. Tam rekonstrukcja dinozaura dyzia, którego, jak później się przekonamy, tropy znaleziono w Polsce, w Górach Świętokrzyskich. Tam naturalnej wielkości takiego dylofozaura można sobie podziwiać to, jak prawdopodobnie ten dinozaur wyglądał. Było to zwierzę, no ktoś by mógł powiedzieć, niespecjalnie takie okazałe, niezbyt duże jak na dinozaura, ale jak się za moment przekonacie, jak na dinozaura wczesnojurajskiego, jak na dinozaura z tego czasu, kiedy żył dylofozaur, był to duży zwierz, był to wielki drapieżnik. Tak naprawdę, prawdopodobnie największy drapieżny dinozaur, jaki żył w owym czasie i w ogóle największy drapieżnik w ekosystemach lądowych wczesnej Jury. Więc tak z pozoru może wygląda niepozornie, troszkę taki chudziutki, troszkę taki delikatnie zbudowany. No nie jest to Tyrannosaurus Rex, prawda, ale tak czy inaczej duży drapieżnik, troszkę okryty mitami i legendą jednak, ale przekonamy się za moment, że większość tych legend i tego, co się sądzi o dylofozaurach, nie jest zgodna z prawdą i rzeczywiście był to niezwykle groźny drapieżnik. Na końcu sobie do tego dyzia wrócimy, a teraz przyjrzyjmy się temu, co paleontolodzy lubią najbardziej, czyli szkieletowi dylofozaura. Dylofozaur był dinozaurem drapieżnym, mierzącym między, dorosłe osobniki mierzyły między, powiedzmy, 6 a 7,5 metra długości, mniej więcej między 2,5 a 3 metry wysokości w kłębie. Taki, trzeba przyznać, smukle zbudowany dinozaur. Jego cecha charakterystyczna to są oczywiście dwa takie wydatne, ale cienkie i niezwykle delikatne grzebienie kostne, które zdobiły jego czaszkę. Zresztą stąd się wzięła nazwa rodzajowa tego dinozaura, dylofozaur, to jest, dosłownie tłumacząc na polski, jaszczur o dwóch kołnierzach, czy dwóch kryzach, które właśnie to jego głowę zdobiły, takie dwa kostne, równoległe względem siebie, ułożone wzdłuż czaszki wyrostki. Chyba jego cecha rzeczywiście najbardziej taka emblematyczna. Miał stosunkowo długą szyję, jak na teropoda, czyli dinozaura drapieżnego. Rzeczywiście całkiem długi ogon. Przednie kończyny długie, jak na dinozaura drapieżnego całkiem długie, w porównaniu do innych dużych teropodów, no bo powiedzmy, że 7-metrowy teropod to już jest duży, rzeczywiście całkiem długie. Większość takich dużych teropodów raczej miała krótkie przednie kończyny. Jest to gad, który, jak powiedziałem, żył we wczesnej jurze mniej więcej 180 kilka milionów lat temu, na początku okresu jurajskiego, kiedy ten słynny superkontynent Pangea zaczął się dopiero rozpadać, do tego za momencik wrócimy. Skamieniałości tego dinozaura znaleziono, skamieniałości szkieletowe, czyli strukturalne, czyli po prostu skamieniałe kości dylofozaura, odnaleziono na terenie Ameryki Północnej, dokładnie w północnej części stanu Arizona. Tropy znaleziono m.in. w Polsce i również w Azji, ale te skamieniałości strukturalne to tylko w Arizonie. Za chwilę też sobie zobaczymy, jak wyglądały te miejsca, gdzie skamieniałości tego zwierza odnaleziono. Ale zanim przejdziemy do takiego właściwego naukowego omówienia tego dinozaura i tego, co może być do końca nie tak z nim, chciałbym zacząć od takiej części popkulturowej, bo pewnie spora część z Was kojarzy dylofozaura z pewnej słynnej, bardzo, bardzo znanej franczyzy filmowej, filmowej i książkowej, ale głównie pewnie filmowej, jaką jest Jurassic Park, Park Jurajski. W filmie z 1993 roku, film Jurassic Park, który reżyserował oczywiście Steven Spielberg, tam dilofozaur pojawia się na jedną krótką scenkę, bo ona trwa pewnie ze 2-3 minuty, w której zabija, co tu dużo mówić, zabija i zjada programistę Denisa Nedry'ego. Ale pierwotnie dylofozaur pojawił się w książce Michaela Crichtona Park Jurajski z 1990 roku. Porównamy sobie za moment te wizje artystyczne, obie filmową i książkową, ale wyjdę od tej filmowej. Pamiętam tę scenę, bardzo mi zapadła w pamięć. Muszę przyznać, że dylofozaur z Jurassic Parku to jest jeden z trzech najbardziej przerażających potworów filmowych, jakie znam. Te trzy potwory to pewnie byłby coś z filmu Coś, ten przeklęty gwóźdź na schodach w filmie A Quiet Place, Ciche Miejsce, na który pewnie niektórzy pamiętają, Emily Blunt nabiła sobie nogę, i trzeci to byłby właśnie dylofozaur. Trzy najgorsze potwory w historii popkultury. No bałem się go jak diabli. Pamiętam, starsi z Was na pewno pamiętają, że stare magnetowity miały taką funkcję przewijania na podglądzie, a w latach 90. to nie było tak jak teraz, że jak wiecie, film wychodzi w kinach, macie Avengersów w kinach i rok później to leci gdzieś w telewizji. Nie, nie, nie. Wtedy bardzo długo się czekało na film taki kinowy, aż pojawi się w polskiej telewizji, albo w ogóle się przeważnie nie pojawiał. Ja miałem gdzieś nagrany Park Jurajski z takiego niemieckiego kanału, co się nazywał RTL7. To był film z dubbingiem. Niemcy generalnie mają swój taki przemysł dubbingowy mocno rozwinięty. Tam każdy film, nawet taki hollywoodzki, dubbingują. I miałem to nagrane z dubbingiem. Wiecie, z perspektywy 6-7-latka nie ma to znaczenia, że film jest z dubbingiem, bo mnie interesowało to, że tam biegają dinozaury, zjadają ludzi, że dzieją się rzeczy. W każdym razie pamiętam, jak oglądałem ten film, scena z dylofozaurem była między dwiema epickimi scenami z T-Rexem. Jest ta słynna scena, jak tyranozaur wychodzi z zagrody, demoluje jeden z jeepów, a później zjada prawnika, krwiopijcę, który siedział w toalecie i oddawał się pewnej czynności fizjologicznej. Później jest druga scena, też taka bardzo słynna, pogoni tyranozaura za jeepem, w którym siedzi Jeff Goldblum. Jest ta słynna sekwencja z lusterkiem, że obiekty w lusterku są bliżej niż się wydaje. Ale pomiędzy tymi dwiema epickimi scenami z tyranozaurem była ta krótka scena, jak Denis Nedry przypadkowo wjeżdża jeepem do zagrody dylofozaura, do końca nie wie, gdzie jest. I ja się tej sceny panicznie bałem. Panicznie się bałem do tego stopnia, że wspomniany Park Jurajski nagrany na kasetę VHS kazałem mojemu tacie tę scenę przewijać na podglądzie. Te stare magnetowidy miały taką funkcję przewijania na podglądzie. To polegało na tym, że widziałem, co się dzieje na ekranie, tylko to bardzo szybko leciało, więc taką 3-4-minutową scenkę można było bardzo szybko przewinąć. I ja strasznie się bałem tego. Chciałem te dwie sceny z T-Rexem, ale pomiędzy był ten nieszczęsny dylofozaur. I prosiłem tatę, żeby mi to przewijał na podglądzie, ale więc ja się go bałem, bardzo się go bałem, panicznie, ale z drugiej strony fascynował mnie ten dylofozaur, więc ja tę scenę oglądałem tak, wiecie, jak to dzieci, zakrywałem twarz, ale jedno oko wystawało i tak trochę łypałem na tego dylofozaura, co on tam zrobi, co tam się będzie działo. Czyli trochę mnie przerażał, ale trochę mnie fascynował. No i chyba generalnie tak jest, że właśnie lubimy potem to, co nas też troszeczkę przeraża. Dlaczego on mnie przerażał? Tak sobie niedawno, przygotowując się do dzisiejszego wykładu, myślałem. Zadałem sobie takie pytanie. Co w nim było tak naprawdę przerażające? Dennis Nedry, jak wjeżdża tym samochodem do jego zagrody, to tam jest w ogóle taka przaśna scenka, jak próbuje ten samochód wyciągnąć, liną go przywiązuje wokół drzewa, próbuje wyciągnąć, bo ten samochód mu gdzieś utknął. No i jest taka właśnie niemal kreskówkowa scenka, jak Dennis Nedry owija linę wokół wielkiego, grubego pnia drzewa i ten dylofozaur tak wygina się z tą swoją długą szyją zza tego drzewa, jak Dennis jest z jednej strony, to ten dylofozaur z drugiej. No, ci co widzieli, to na pewno to kojarzą, więc to na początku była taka śmieszna, przaśna scenka. Ten dylofozaur potem mu się pojawia, jest taki malutki, wielkości powiedzmy owczarka alzackiego, no nieduże takie zwierzę. Przyjazny, wydaje takie miłe, poczciwe dźwięki, ten Dennis Nedry to mu tam jakiś kijek chce rzucić, wszystko jest pięknie, ładnie, myślimy sobie, haha, śmieszny, śmieszny taki mały zwierzaczek, miła taka historyjka. A tu nagle dylofozaur rozkłada jakąś kryzę wokół głowy, zaczyna wydawać z siebie przerażające dźwięki, nie dość, że on zaczyna ryczeć w taki straszny sposób, to jeszcze ta kryza tak szeleści, to było bardzo nieprzyjemne i poza tym pluje na tego Nedry'ego jakimś jadem czy śliną, w której jest jad, pluje na jego kurtkę, pluje mu na twarz, jeszcze piorun uderza w tej scenie, straszne rzeczy tam się dzieją. No Dennis umyka niby do samochodu, ale okazuje się, że w środku jest ten dylofozaur. No i potem to jest tak sprytnie zrobione, wiecie, no film, w którym dinozaury mordują ludzi w brutalny sposób, ale on jest taki PG-13, że my nie widzimy tam krwi, nie widzimy dokładnie, co się dzieje. Ten jeep się tylko z zewnątrz go widzimy się chybocze. Cwaniaki, nieźle to sobie wymyślili. No w każdym razie to było przerażający taki, tak czy inaczej, mimo że nie było krwi, mimo że tam nie było niczego jakiegoś super drastycznego, bałem się tego jak pierun. Tyle, że ta wizja dylofozaura, ona nie do końca pasuje do tego, co wiemy dzisiaj o tym dinozaurze, ale tak naprawdę i do tego, co wiedzieli paleontolodzy wtedy na początku lat 90. o tym właśnie dylofozaurze. Tutaj Spielberg i jego współpracownicy trochę musieli podkręcić wygląd tego dylofozaura i dodać mu różne inne cechy. Z tego, co znalazłem informację, to zrobili to dlatego, żeby się widzą czasem dylofozaur nie pomylił z velociraptorami, które były też w tym filmie, które tam były mniej więcej rozmiarowo podobne, ale to jest troszeczkę słaba wymówka, bo jak za chwilę się okaże, już wtedy badacze wiedzieli, że chociażby z rozmiarem dylofozaura to jest nie do końca tak, jak Spielberg to ukazał. Skąd plucie tym jadem przede wszystkim tu się pojawiło? No, to już wprowadził to Michael Crichton w swojej książce. Ta wiedza częściowa o dylofozaurze w Parku Jurajskim opierała się o pierwszą pracę naukową, opis tego dinozaura. Skamieniałości pierwsze dylofozaurów były znalezione jeszcze w latach 40. XX wieku przez amerykańskiego paleontologa Samuela Wellsa, który w Arizonie pierwszy taki szkielet znalazł. On tam stwierdził, że połączenia między kośćmi szczęk były takie dosyć słabe, że te kości w ogóle były jakieś delikatne kości szczęk, że ten dinozaur raczej nie miał jakiegoś potężnego uścisku w szczękach, więc albo musiał żywić się padliną, tak generalnie sądzili paleontolodzy, no ale do filmu Padlinożerny dinozaur, czy do książki, to tak trzeba było coś robić, on powinien coś robić, no jakby był padlinożerny, to by nie mógł zaatakować człowieka i go zjeść, więc tutaj twórcy Crichton, Michael Crichton, dorobił mu taką cechę, że on pluł tym jadem, czy śliną, w której był jad, i w ten sposób pomagał sobie w zdobywaniu pożywienia. Paleontolodzy już wtedy wiedzieli, jeszcze w latach 60., kiedy opisano te pierwszy raz szczątki dylofozaura, no to wiedzieli, że on tam żadnych, nie wiem, kanałów jadowych w zębach nie miał, tylko no tu na potrzeby filmu ta cecha została dodana, troszkę na zasadzie tego, jak to wygląda u dzisiejszych kobr, które tak rozkładają kryzę i właśnie plują tym jadem, wiecie, nawet z odległości kilku metrów, prosto w oczy, żeby no, oślepić i sparaliżować swoją ofiarę. Prawdą jest, tak jak widzimy na tej planszy, że tutaj górna szczęka, połączenie kości przedszczękowej i szczękowej, czyli premaxilli i maxilli, rzeczywiście jest takie bardzo delikatne, tam jeszcze po drodze jest otwór nosowy. To się mogło wydawać, że rzeczywiście jest to taka dosyć ażurowa konstrukcja. Natomiast my wiemy, że to raczej tutaj dzisiaj, że te szczęki wcale takie słabe nie były. Ale co ciekawe, jak tworzono model do filmu Park Jurajski, model tego dylofozaura, to jak się mu przyjrzymy z bliska, to takie zdjęcie z epoki, początek lat 90., pan z eleganckim walkmanem słucha sobie muzyczki, tam rzeźbi tego stwora, no to widzimy, że tu przód jego czaszki, w ogóle ta głowa nie przypomina tak naprawdę tej czaszki, którą Wam przed chwilą pokazałem. Zwróćcie uwagę na ten obszar z przodu pyska. No nie ma tego takiego poszerzenia. Czaszka jest stosunkowo gruba, górna szczęka powiedzmy jest stosunkowo gruba. Nozdrza też są dużo mniejsze i raczej się znajdują z przodu, podczas gdy w rzeczywistości te szczęki były dosyć wąskie, nozdrza były bardziej tak po bokach, a grzebień kostny zaczynał się tak delikatnie, piął się ku górze zaraz za tymi nozdrzami. Więc tutaj też trochę nakombinowali z tym, ale okej, nie będziemy tutaj disować, dzieła popkultury i porównywać tego dokładnie z wiedzą naukową. W sensie to nie jest wina filmu, twórcy tak się zdecydowali, okej, mieli do tego pełne prawo. Plucie jadem to była taka cecha...
1: Słuchacie Radio Kurupatwa. Radio, muzyka, pogoda.
0: Crichton zapożyczył od kobr, natomiast trzeba Wam wiedzieć, że wersja książkowa dylofozaura nie miała tej kryzy, którą stroszyła. W książce było plucie jadem, ale kryza pojawia się dopiero w filmie, to już Spielberg ze swoimi współpracownikami to wymyślili, a tę kryzę prawdopodobnie zapożyczyli od żyjących w Australii i w Papui Nowej Gwinei agam kołnierzastych, które tak właśnie mają taką strukturę skórną, która jest normalnie złożona wokół szyi, ale kiedy pojawia się jakieś zagrożenie, to stroszą tę kryzę. Ta kryza jest wsparta drobnymi elementami, takimi chrzęstokostnymi, więc pewien taki bardzo delikatny, ażurowy szkielecik tej kryzy u agamy występuje. Tego typu śladów kostnych czy chrzęstnych u dylofozaurów nie znaleźliśmy, więc to jest naprawdę czysta fikcja, fantazja i zapomnijcie o tym, że dylofozaur w rzeczywistości coś takiego miał. Swoją drogą, agamy kołnierzaste, one są takie, że rozkładają tę kryzę, jak pojawia się jakieś większe zwierzę, jakiś drapieżny ssak, człowiek na przykład, no to stroszą tę kryzę, ale potem od razu uciekają, tak śmiesznie na dwóch nogach, więc one takie specjalnie dobitki się nie garną, to ma być tylko takie, wiecie, na pokaz, żeby odstraszyć, jak nie działa, to uciekamy. Ale u dylofozaura raczej czegoś takiego nie było. Jeszcze porównując przez chwilkę materiał książkowy z filmem, no to oczywiście dylofozaur w filmie był znacznie mniejszy niż jego książkowy odpowiednik. Książkowy był dużo bliżej temu, jak naprawdę dylofozaur wyglądał, jakich był rozmiarów, i to już wiedziano w tamtym czasie, tak jak powiedziałem, zwierzę mniej więcej długości 6-7 metrów, no podczas gdy ten filmowy, no to taki mały, tam powiedzmy z 1,50 m, 2 metry długości, coś takiego, więc dużo, dużo mniejsze zwierzę niż rzeczywistości i dużo, dużo mniejsze zwierzę niż w książce. No i wersja książkowa nie miała tej kryzy, którą stroszyła, ale pluła tym jadem. Natomiast, co ciekawe, w książce ta scena śmierci Denisa Nedry'ego była dużo, dużo bardziej brutalna niż w filmie. Film i tak owocuje, jak powiedziałem, w tego typu takie brutalne sceny, mimo że są PG-13. To pamiętam, że w książce, książka w ogóle obfituje w tego typu sceny niezwykle dokładnych opisów tego, jak dinozaury zjadają ludzi żywcem. Co czasami może się wydawać faktycznie takie no, obrzydliwe, brutalne, bardzo, bardzo takie dokładne są opisy. Między innymi ta scena z dylofozaurem polegała na tym, że Denis najpierw został opluty w twarz, dostał tym jadem i oślepł, a potem poczuł na brzuchu jakieś dziwne zadrapanie, po czym upadł na kolana i nagle na brzuchu zorientował się, że ma coś ciepłego i dopiero później dochodzi do wniosku, że to po prostu dylofozaur przeciął mu brzuch i jego wnętrzności wylały się na zewnątrz. I to, co poczuł ciepłego, to były jego bebechy, po czym przyszedł dylofozaur i zaczął go konsumować żywcem. No, czego w filmie nie było, a przynajmniej nie było to nam pokazane. Więc to tylko tak tutaj na marginesie mówię, że książka generalnie jest w opisy tego, jak dinozaury zjadają ludzi, dużo bardziej taka dokładna. W filmie jest to nam ładnie tak ukrywane. Niby widzimy, że tyranozaur kogoś łapie, ale nie widzimy, jak T-Rex macha głową, żeby tam części mięsa ludzkiego leciały na boki. Tak samo jak dylofozaur kogoś zabija, no to widzimy tylko, jak samochód się trzęsie, jak velociraptor na kogoś się rzuca. To gdzieś tam jest to lekko rozmazane, jeszcze jakieś krzaki to przykrywają. Jest to takie dużo, dużo bardziej family friendly chyba, a przynajmniej mi się tak wydawało, jak byłem mały, że jakoś to się dało. Bałem się tego, ale mimo to ciekawiło mnie to, co tam się dzieje na tym ekranie. To tyle, jeśli idzie o tę część popkulturową. Przechodząc już do naukowych faktów na temat dylofozaura, jak wspomniałem niedawno, pierwszy skamieniałości, pierwszy szkielet tego dinozaura został znaleziony opisany przez paleontologa właśnie Samuela Wellsa. Został odkopany w latach 40., opisany 20 lat później, w latach 60. Został odnaleziony w północnej Arizonie na terenie Navajo National Park. To jest taki obraz tego terytorium, takie ładne zdjęcie panoramiczne. No, wszyscy chyba kojarzą te obrazki, gdzieś tam mamy te pustynie właśnie Arizona, Utah, te okolice, całkiem niedaleko kanion Colorado, tu mamy taki obraz właśnie czerwonych piaskowców z terenu północnej Arizony. Te piaskowce składają się na wiele formacji geologicznych, natomiast skamieniałości dylofozaurów zostały znalezione w jednej konkretnej formacji, mianowicie formacji Kajenta. Po lewej stronie mamy profil geologiczny tamtych obszarów. On zaczyna się jeszcze formacją Kaibab datowaną na Perm. Przechodzi przez Trias aż do końca Dolnej Jury i mamy właśnie na początku okresu jurajskiego, na początku systemu jurajskiego w tym profilu, mamy formację Kajenta, gdzieś między 180 a 190 milionów lat temu i właśnie w tejże formacji znajduje się skamieniałości dylofozaurów i różnych innych ciekawych zwierząt, które razem z nim żyły w okresie jurajskim, na początku okresu jurajskiego. Jak widzimy, są to czerwone piaskowce. Kolor czerwony w skałach osadowych sugeruje, że były to skały, które powstawały w środowisku lądowym, czyli generalnie środowisko rzeczne, być może jeziorne, nie morskie w każdym razie, raczej pustynne, raczej jakieś rzeki, które gdzieś sobie meandrowały przez jakieś pustkowie, przez jakąś równinę. W tamtym czasie, te 180 kilka, 190 kilka milionów lat temu na początku okresu jurajskiego, świat wyglądał zupełnie inaczej. To były początki ery dinozaurów. Ten słynny superkontynent Pangea zaczął się dopiero rozpadać. To już pewnie kojarzycie z moich wykładów, że Atlantyk mniej więcej w tamtym czasie zaczął powstawać i najstarsze dno Oceanu Atlantyckiego to jest ta część północna Atlantyku. Atlantyk zaczął się formować od północy do południa i widzimy to na tej mapce paleogeograficznej, że już mamy pęknięcie między Ameryką Północną a Eurazją, tam już ten Atlantyk powoli się rozwija, ale jeszcze Ameryka Północna jest częścią jednego kontynentu razem z Afryką, Ameryką Południową, Australią, Antarktydą i Dekanem, czyli jest jeszcze tak przyczopowana do tych lądów południowych, gondwańskich, ale w jurze jeszcze się mówi, że to jest, no ona tutaj razem jest powiedzmy z tymi kontynentami północnymi też, czyli formuje Laurazję, no ale tak po prawdzie to tutaj myślę, że można było przeczmychnąć sobie jeszcze na początku jury z powiedzmy takiej zachodniej Azji czy północno-wschodniej Europy przez Amerykę Północną na Gondwanę. Jeszcze to było wykonalne. Czerwoną strzałką na tej mapce paleogeograficznej zaznaczyłem miejsce, gdzie leżała północna Arizona w tamtym czasie. To był teren troszeczkę dalej na południe położony niż dzisiaj Arizona się znajduje. Bardziej tereny dzisiejszej powiedzmy Zatoki Meksykańskiej czy w ogóle Meksyku, więc troszkę dalej na południe niż dzisiaj. Warunki, jakie tam panowały, to była taka no, równina, częściowo pustynia. Płynęły tamtędy rzeki, które były namiastką wilgoci w tym regionie i wokół tych rzek no, rozwijała się wegetacja. I tak się sądzi, że tamten teren generalnie tego rezerwatu Navajo czy w ogóle północnej Arizony, tam gdzie odkładała się formacja Kajenta, no to sobie ze wzgórz płynęły rzeki gdzieś do jakiegoś jeziora, no i wokół tych rzek rosły rośliny, takie pierwotne, mezozoiczne rośliny. Tu mamy przegląd tej roślinności, którą znaleziono w skałach formacji Kajenta, więc mamy tutaj no, jakieś paprocie drzewiaste, mamy, zwróćcie uwagę, ginkgo, to jest stabilomorf wśród roślin, żywa skamieniałość, czyli miłożąb, które wtedy mniej więcej swoją karierę ewolucyjną w początkach ery dinozaurów no, zaczęły rozwijać, ona wtedy mniej więcej wystartowała gdzieś na przełomie Triasu pewnie i Jury, stały się takimi w miarę popularnymi roślinami. I w tego typu środowisku, wśród równin pokrytych rzekami z namiastką takiej wegetacji, żyły różne dinozaury. W formacji Kajenta znaleziono skamieniałości małych dinozaurów drapieżnych, znaleziono skamieniałości nawet prasaków, znaleziono skamieniałości prozauropodów, czyli takich pierwotnych dinozaurów długoszyich. Ale największym mięsożercą w tym ekosystemie był właśnie dylofozaur. I tutaj mamy skamieniałości czaszki tego dinozaura, opisane niedawno, znalezione w roku 2014, bo wtedy zaczęto prowadzić takie bardziej szczegółowe badania tych nowych znalezisk. Je już częściowo znaleziono trochę wcześniej, ale wtedy się powiedzmy zaczęły być opracowane. I co tu mamy? Materiał jest dosyć kompletny, jak widzimy. Mamy górną szczękę w ogóle z mózgoczaszką i mamy ten grzebień. Nie ma tak naprawdę żadnej skamieniałości dylofozaura, na której ten grzebień byłby zachowany kompletny. To znaczy my nie wiemy, jak wysoko on sięgał i jaki do końca miał kształt. Na podstawie tego, co mamy, nawet po tej czaszce po lewej stronie to widać, że to, co niemal na pewno jesteśmy w stanie powiedzieć, to, że ten grzebień był nieco niższy z przodu czaszki, ale robił się coraz wyższy ku tyłowi. On się zaczynał mniej więcej w połowie nozdrzy, w połowie otworów nosowych i był coraz wyżej ku tyłowi, więc można trochę podejrzewać, że to z grubsza przypominało taki grzebień koguta, czy może to, co kazuar hełmiasty ma na głowie. Z taką tylko różnicą, że w przypadku grzebieni u dylofozaurów, te struktury były niezwykle kruche, cienkie i delikatne. Na pewno nie pełniły żadnych funkcji związanych z walką. Tutaj możemy absolutnie wykluczyć to, że one na przykład walczyły tymi grzebieniami. Te najnowsze analizy tych skamieniałości pokazały, że we wnętrzu czaszki dylofozaura i właśnie we wnętrzu tych grzebieni były puste przestrzenie, w których za życia zwierzęcia znajdowały się worki powietrzne. Worki powietrzne podobne do tego, co występuje dzisiaj u ptaków. Ptaki w swoim szkielecie, w kościach mają miejsca na worki powietrzne, dzięki czemu zwierzęta te, jakby obieg powietrza we wnętrzu ptaka jest jednokierunkowy. My jesteśmy ssakami, u nas nie ma żadnych worków powietrznych w kościach i u nas obieg powietrza jest jakby, działa w dwie strony. U nas jak wdychamy powietrze, no, a potem wydychamy, to ono wlatuje i wylatuje jakby tą samą drogą. U ptaków jest obieg w jedną stronę, nie ma wydechu, jakby to powietrze nie wylatuje tą samą drogą, którą wleci. U dinozaurów, przynajmniej niektórych, przynajmniej tych drapieżnych, wiemy, że ten obieg był taki właśnie ptasi. To były zwierzęta, no ptaki się wywodzą od dinozaurów, więc są w zasadzie dinozaurami. I tutaj to jest taka cecha, która bardzo je ze sobą łączy. Nawet te z początku ery dinozaurów, dylofozaur rzeczywiście tutaj takie ptasie cechy posiada, czy może poprawnie powinienem powiedzieć, że to dzisiaj ptaki, takie dinozaurze cechy odziedziczyły jak worki powietrzne. Tak czy inaczej, te przestrzenie wnikały do wnętrza czaszki, nawet do tych grzebieni. I niemal na pewno ten grzebień był za życia zwierzęcia pokryty jakąś bardziej taką miękką tkanką, która się nie zachowuje w stanie kopalnym. Prawdopodobnie było to coś na kształt keratyny, czyli tej samej tkanki, która buduje nasze paznokcie, włosy, a w przypadku innych zwierząt, na przykład rogi, przykładowo róg nosorożca, to nie jest kość, to jest też substancja keratynowa, tkanka organiczna. Generalnie. Ona się rozkłada bardzo, bardzo szybko. Także to nie była taka kostna struktura, która sobie wystawała z czaszki tego dylofozaura i koniec. Nie, nie, nie. To było niemal na pewno pokryte jakąś taką bardziej miękką strukturą. Raczej funkcje termoregulacyjne możemy również wykluczyć. Funkcje, tak jak powiedziałem, związane z walką też. Najprawdopodobniej to był jakiś element rozpoznawania się osobników wewnątrz populacji. Być może był to element dymorfizmu płciowego, czyli samce i samice różniły się między sobą. Zazwyczaj w takich sytuacjach tego typu cechy jak jakieś grzebienie, wyrostki, rogi, poroża są większe u samców, bardziej wydatne u samców niż u samic, więc być może w takim wypadku dylofozaura te grzebienie były większe, a u samicy mniejsze, bądź ich w ogóle nie było, ale tego nie wiemy na pewno, bo mamy za mało szkieletów, jest tylko kilka takich w miarę kompletnych szkieletów. To, co Wam dzisiaj teraz tu pokazuję, no to są te chyba najbardziej kompletne znaleziska, więc nie wiemy, czy tam na pewno istniał dymorfizm płciowy. Być może istniał, a być może po prostu dylofozaury rozpoznawały się po kształcie, bądź kolorze, bądź rozmiarom tych grzebieni. Jak było, na pewno tego do końca nie wiemy. Prawdopodobnie dowiemy się w niedalekiej przyszłości. Tak czy inaczej, zobaczcie, ciągle wiele nie wiemy. Do końca nie wiemy nawet, jaki był kształt tego grzebienia. Czy on był rzeczywiście taki gładki, tempo zakończony? Czy to się jeszcze jakoś rozwijało w coś innego? Czy no, tam była w ogóle ta przerwa między tymi grzebieniami? Raczej to było pokryte jakąś tkanką jednak? Ciągle tutaj wiele nie wiemy. Szczęki, moi drodzy, z prawej strony mamy pokazane te szczęki. Rzeczywiście połączenie między kością przedszczękową a szczękową jest takie dosyć delikatne, symboliczne wręcz, chciałoby się rzec. No mamy z przodu tutaj po prawej stronie zdjęcie zaznaczone cyferką 1. Pokazuje nam lewą górną szczękę. Z przodu mamy kość przedszczękową, z tyłu kość szczękową, a na górze właśnie między nimi mamy przód otworu nosowego, no to widzimy, że ten kontakt między kością przedszczękową, szczękową, a miejscem, gdzie znajduje się otwór nosowy, no to jest takie delikatne połączenie, to się przynajmniej tak wydaje. Ale z badań takich biomechanicznych szczęk różnych dinozaurów i różnych w ogóle zwierząt, różnych kręgowców, okazało się, że dylofozaury miały całkiem silne szczęki, niemal tak silne jak dzisiejsze krokodyle. które, jak zapewne wiecie, no mają niesłychanie potężny uścisk szczęk i swoją paszczą są w stanie nie jeden kawał mięsa wyrwać, nie jedną ofiarę, no zmiażdżyć po prostu człowiekowi rękę, odgryźć na przykład. Więc potężne, potężne szczęki. I dylofozaur, wbrew temu, że same te szczęki mogą się wydawać delikatne, mogą się wydawać smukłe, była to groźna broń. Więc tutaj no, padlinożerność możemy chyba wykluczyć, raczej to był drapieżnik taki atakujący, polujący na inne zwierzęta, prawdopodobnie na inne duże dinozaury. Zresztą na kościach tych prozauropodów, o których powiedziałem, że w formacji Kajenta skamieniałości znaleziono, na ich kościach ślady zębów dylofozaurów znaleźliśmy, więc no, prawdopodobnie rzeczywiście one się odżywiały tymi prozauropodami. Czy na nie polowały, czy żywiły się padliną, niczego nie możemy wykluczyć. Ciekawa sprawa, że dylofozaur też miał dosyć długie zęby. Jak na dinozaura drapieżnego, to takie dosyć rzeczywiście smukłe i wydłużone, więc no myślę, że używał ich tutaj faktycznie do jakichś drapieżnych celów. Łapki teraz. Jak się przyjrzymy kończynom dylofozaura, no to tutaj mamy tylne kończyny. Ładnie zachowane to są te najnowsze skamieniałości. Pięknie zachowana taka stópka dylofozaurza, ale co ciekawe, one rzeczywiście spore takie, spore pazury miał na tych tylnych kończynach, ale na przednich też palce były szczególnie długie. Przednie kończyny w ogóle u dylofozaura były dość mocno rozbudowane. Tak jak wspomniałem na początku, były dłuższe niż u innych teropodów porównywalnych rozmiarów, na przykład ceratozaury, które mniej więcej miały podobną wielkość, czy inne generalnie dinozaury drapieżne tych samych rozmiarów, no miały przednie kończyny dużo, dużo krótsze. Raczej polegały na swoich czaszkach i zębach, szczękach generalnie. Tutaj widzimy, że i szczęki u dylofozaura były mocne i mogły zadawać obrażenia, ale i przednie kończyny były długie i zdolne do chwytania zdobyczy. Co jest jednak wśród teropodów cechą dość no, rzadką, wydaje mi się. Raczej one tutaj, dinozaury drapieżne, te duże, polegały na swoich głowach. A tutaj dylofozaur mógł nie dość, że pochwycić ofiarę łapami, przytrzymać ją, to jeszcze zadawać obrażenia swoimi szczękami. Co nam znowu sugeruje, że to jednak

występowała i w tych kręgach te worki powietrzne tam ładnie wchodziły. Takie kręgi szyjne miały w sobie liczne takie puste przestrzenie, w które te worki ładnie wnikały. To bardzo skomplikowana aranżacja tych struktur była, także dużo, dużo się tam tego mieściło. Więc gad ten, mimo tego, że mógł dorastać do 7,5 metra długości, miał szkielet, a co za tym idzie całe ciało, dużo lżejsze niż sądzilibyśmy po na przykład ssaku tych samych rozmiarów. Gdyby ssak miał 6-7 metrów długości, byłby dużo cięższy od takiego dylofozaura. Dylofozaur ważył pewnie no, 300-400 kg. To 300 kilkadziesiąt kilogramów waży tygrys. Duży lew może ważyć 300 kg, coś takiego. A to nie są zwierzęta, które by miały 7 metrów długości. Więc rzeczywiście taka cecha typowo ptasia, szkielet, całe zwierzę było dużo, dużo lżejsze niż to by się nam wydawało, sądząc po rozmiarach tego zwierza. No, a poza tym takie obecność tych worków powietrznych w szkielecie sugeruje, że to było zwierzę o właśnie metabolizmie zbliżonym do ptasiego. To musiał być niezwykle aktywny zwierz. Zwierzęta, które mają takie worki powietrzne jak ptaki, są po prostu bardzo aktywne. Więc to jest kolejna cecha, która nam sugeruje, że to był aktywny drapieżnik. Nie padlinożerca, nie jakiś powolny tutaj gad. Szybki, zwinny, aktywny drapieżnik, duży, ale jednocześnie lekki, sprawny i zwrotny. Więc on w takiej gęstwinie wczesnojurajskiej, gdzieś tam w Arizonie, sprawnie się poruszał, dzięki temu, że był stosunkowo smukły, to mógł tak bardzo elegancko, mimo swoich dużych rozmiarów, gdzieś tam wyśmyrgnąć z między jakichś dużych zarośli, czy nawet w gęstej gęstwinie, chciałem powiedzieć, w gęstych zaroślach ścigać jakiegoś małego dinozaura, skutellozaura na przykład, którego skamieniałości też w formacji Kajenta znaleziono. No myślę, że to było dla niego łatwe zadanie, więc no groźny rzeczywiście, sprawny, przerażający drapieżnik. Badacze długo się głowili, kim w rzeczywistości dylofozaur był. I było na ten temat kilka koncepcji. I tutaj po lewej stronie pokazuję Wam drzewa rodowe przedstawiające te dawne historyczne koncepcje na temat tego właśnie, do jakiej grupy dinozaurów dylofozaur należał. Po prawej mamy takie najnowsze analizy. To wygląda bardzo brzydko, przerażająco. Nie musicie tego absolutnie wkuwać na pamięć i się tego uczyć, broń Boże. Nie róbcie tego nawet, nie próbujcie. Ja wam tutaj już wyjaśniam, o co chodzi. Skupmy się na razie na tej planszy po lewej stronie, gdzie mamy te historyczne koncepcje. No, na górze mamy drzewo rodowe numer 1. To jest koncepcja, która zakłada, że Dilophosaurus był takim dosyć pierwotnym drapieżnikiem spokrewnionym z tymi najpierwotniejszymi dinozaurami drapieżnymi, jak Herrerasaur czy jakiś Syntarsus. Dwójeczka to jest drzewo, które przedstawia koncepcję, chyba wydaje mi się najbardziej taką, najbardziej spopularyzowaną, że Dilophosaurus był przedstawicielem ceratozaurów, a dokładnie celofyzoidów. Natomiast drzewo rodowe numer 3 po lewej stronie pokazuje nam, że Dilophosaurus no nie należał jeszcze do ceratozaurów, ale był, no, jak to się mówi, neoteropodem. Natomiast te najnowsze analizy, które mamy po prawej stronie, pokazują nam, że Dilophosaur był prawdopodobnie dużo bliżej spokrewniony z takimi dużo późniejszymi dinozaurami drapieżnymi, z tymi dużymi drapieżnikami, jak na przykład allozaury, które żyły, które dominowały, powiedzmy, w środkowej, późnej jurze i w kredzie, z dużymi, zaawansowanymi neoteropodami. No, a przez większość czasu raczej go te koncepcje filogenetyczne gdzieś tam kładły obok innych takich w miarę prymitywnych drapieżników, z ceratozaurami, gdzieś koło różnych innych drapieżnych dinozaurów z przełomu Triasu i Jury, które również słyną z takich grzebieni na czaszkach. To był taki czas w ewolucji drapieżnych dinozaurów, początek Jury, gdzie rzeczywiście sporo tych drapieżników miało grzebienie na czaszkach, więc gdzieś na przykład z kriolofozaurem, o którym kiedyś

Wam opowiadałem przy okazji wykładu o paleontologii Antarktydy, albo gdzieś obok Zupajzaura, takiego śmiesznie nazwanego drapieżnika z Ameryki Południowej. A tu się okazuje, że on jest dużo bliżej spokrewniony z bardziej zaawansowanymi teropodami jak allozauroidy, ale te analizy pokazały coś niezwykle ciekawego i bardzo pouczającego dla paleontologów, mianowicie to, że tych najbliższych kuzynów Dylofozaura my jeszcze nie znamy. Nie poznaliśmy ich. My wiemy, że on generalnie był bliżej tych bardziej zaawansowanych, ewolucyjnie późniejszych, późnojurajskich i kredowych drapieżników niż tych, które żyły w tym samym czasie, kiedy Dylofozaur, ale to ciągle nie są ci jego najbliżsi kuzyni. Jeszcze ich nie odkryliśmy po prostu. Jest ogromna luka w zapisie ewolucyjnym między Dylofozaurem a jego najbliższymi kuzynami. Zatem jest jeszcze ogromne pole do popisu dla paleontologów, żeby tych najbliższych kuzynów Dylofozaura odnaleźć. Czyli mówiąc takim bardzo prostym językiem, tych ogniw pośrednich między Dylofozaurem a bardziej zaawansowanymi teropodami nie poznaliśmy je jeszcze, one gdzieś siedzą w głębi ziemi, trzeba je znaleźć, odkopać i no tutaj przedstawić światu, więc mamy po prostu co robić. Ale generalnie zapamiętajcie to, że on jest dużo bliżej spokrewniony z tymi późniejszymi drapieżnikami niż z innymi, tymi triasowymi czy wczesnojurajskimi, jak tam Zupajzaur właśnie, Kryolofozaur czy Sceratozaurami. Jak się przyjrzano czaszce, no to powiedzieliśmy sobie, że rzeczywiście te szczęki były całkiem takie solidne, mocne. Ten grzebień wyglądał jednak troszeczkę inaczej. Do końca nie wiemy jak, tak jak powiedziałem. Być może on był za życia zwierzęcia już taki postrzępiony. Wiecie, no w przyrodzie generalnie nie ma tak, że te różne struktury, które zwierzęta mają, są takie piękne, ładne, okrągłe i w ogóle no śliczne, tu w ogóle zaokrąglone, nie ma kątów prostych i tak dalej, jak my byśmy chcieli, że ma rany, jaki ładny tutaj okrągły, że klękajcie narody. Często się zdarza, że te struktury, szczególnie właśnie jakieś wyrostki, poroża, rogi, to są struktury nieregularne, poszarpane. Inaczej to wygląda u różnych osobników tego samego gatunku. Nie możemy wykluczyć, że u Dylofozaura było tak samo. Być może, tak jak mówię, te grzebienie były pokryte swego rodzaju miękką tkanką. No i to wyglądało raczej pewnie tak jak tutaj na tym kolorowej rekonstrukcji albo na tej figurze numer 1, gdzie ten grzebień jest jednak dużo bardziej wydatny niż to w tych klasycznych rekonstrukcjach się przedstawia. Tutaj jeszcze mamy porównanie czaszki Dylofozaura takiej po lewej stronie tej klasycznej, tak jak zwykle się ją pokazuje, a po prawej mamy tą nową rekonstrukcję, to widzimy, że tu jest jednak troszeczkę różnic. Przede wszystkim zwróćcie uwagę na żuchwę. Żuchwa u tego nowego osobnika jest dużo bardziej taka masywna, bo rzeczywiście też analiza i kości dolnej szczęki i analiza przyczepów mięśni, które na tej szczęce się znajdowały, pokazały tutaj, że nie tylko górna szczęka, ale żuchwa też była bardzo, bardzo silna. W ogóle szczęki no, były mocarne u tego dinozaura jednak. Pewnie nie tak jak u tyranozaura, ale silne. Myślę, że silne. To był rzeczywiście groźny wczesnojurajski drapieżnik. No, duża różnica jest tutaj najbardziej, myślę, z kością przedszczękową i grzebieniem. Te nozdrza tu są inaczej położone. No i ten grzebień jest ciągle dosyć enigmatyczny, więc tutaj też mamy pole do manewru dla przyszłych pokoleń paleontologów, żeby jakieś może lepiej zachowane skamieniałości czaszek dylofozaurów z tymi kompletnymi grzebieniami odnaleźć, ale tak jak mówię, to są struktury bardzo delikatne, no takie cieniutkie, ażurowe niemalże, za życia pokryte były pewnie tą miękką tkanką, więc musiałyby tu być jakieś super warunki, żeby się ładne, kompletne te grzebienie zachowały, chyba jednak piaskowce formacji Kajenta, w ogóle te piaskowce jurajskie w Navajo. Chyba to nie było najlepsze środowisko sedymentacji, żeby tego typu doskonałe warunki fosylizacyjne tam panowały.
No więc za życia tak to wyglądało. Pewnie ten grzebień mamy tutaj pokryty jakąś taką miękką tkanką. Wiemy na podstawie odcisków ciał dylofozaurów, że one były pokryte też swego rodzaju takimi protopiórami. To, co tutaj jest pokazane też z tyłu jego czaszki i na szyi, coś tam sobie w stylu takich protopiór odstaje. No i ma on tutaj zrobiony taki ptasi bardzo element, czyli ten taki skórny worek, ten tak jak ma na przykład Indor, ten swój wol, taki kawałek skóry po prostu, który sobie tutaj wisi. Najprawdopodobniej dylofozaur też coś takiego posiada. Dobrze, teraz wezmę łyczek wody i przejdziemy do takich bardziej polskich elementów, jeśli idzie o paleontologię dylofozaurów. Otóż skamieniałości strukturalnych, czyli skamieniałych kości dylofozaurów, w Polsce nie mamy. Te znaleziono tylko w Arizonie, ale mamy inne skamieniałości w Polsce, które do dylofozaurów należą. I to są ichnoskamieniałości, czyli skamieniałości śladowe, czyli po prostu skamieniałe tropy. I tu po lewej stronie mamy taką ścieżkę, czy taki szlak tropów pozostawionych przez dylofozaura w piaskowcach w formacji Zagajskiej. To jest formacja geologiczna w Górach Świętokrzyskich w Sołtykowie, niedaleko Stąporkowa, generalnie okolice powiedzmy no północne obrzeżenie Gór Świętokrzyskich, powiedzmy, że okolice Skarżyska Kamiennej, tak myślę, najbliżej Stąporków. I tam w Sołtykowie dr Gerard Gierliński z Państwowego Instytutu Geologicznego no już kilkadziesiąt lat temu, w latach 90. odnalazł takie ślady różnych dinozaurów, między innymi właśnie dylofozaurów. Tutaj ciekawostka, ja często Wam opowiadam, jak napomknę gdzieś temat tropów, czy w ogóle ich skamieniałości, to mówię, że w paleontologii zwierzaka nazywamy inaczej, a jego ślady nazywamy inaczej, tak jest też w tym wypadku. Trop dylofozaura nosi nazwę Cayentapus, od nazwy formacji geologicznej Cayenta, właśnie w Arizonie, gdzie szkielety tych dinozaurów znaleziono, ale tutaj nazwa gatunkowa jest Cayentapus soltykowensis, na cześć właśnie Sołtykowa, ale nazwa rodzajowa Cayentapus. Każdy trop dylofozaura to będzie po prostu Cayentapus. To skąd my wiemy, że to jest akurat trop dylofozaura? To jest bardzo prosta metoda. Jak mamy trop, no to robi się tak zwaną rekonstrukcję osteologiczną. Bada się, jak kości w takim tropie były ułożone. My wiemy, że stopy takich dinozaurów, szczególnie drapieżnych, były zbudowane bardzo podobnie do stóp ptasich, kurzych na przykład, więc jesteśmy w stanie stwierdzić, gdzie była poduszka palcowa, gdzie był staw. W przypadku nas, ssaków, no to my mamy poduszki tam, gdzie mamy paliczki, a dinozaury miały poduszki palcowe tam, gdzie stawy. Czyli inaczej niż u nas. Ptaki też tak mają. Poduszki mają tam, gdzie stawy, a nie tam, gdzie kości paliczków, gdzie paliczki. Więc na tej podstawie jesteśmy w stanie zrekonstruować szkielet takiej stopy na podstawie tropu. No jak mamy szkielet stopy, no to możemy porównać to ze szkieletami, które po prostu znamy i stąd wiemy, że to jest właśnie, że ten Cayentapus został pozostawiony przez dylofozaura bezdyskusyjnie, a nie jakiegoś innego wczesnojurajskiego drapieżnika. No i takie ścieżki właśnie znaleziono w Sołtykowie. Tam można pojechać, jest taka wiata postawiona na stanowisku, zobaczyć te tropy. Część z nich jest przewieziona do Państwowego Instytutu Geologicznego, gdzie właśnie rekonstrukcję tego dylofozaura dyzia możecie sobie podziwiać, więc pewnie z tego, co się orientuje, to Państwowy Instytut Geologiczny teraz jest zamknięty chyba dla zwiedzających, ale jak się skończy zaraza, jak obostrzenia zejdą, no to polecam się tam udać i sobie tego dyzia stanąć oko w oko z tym dylofozaurem. On zresztą parę lat temu przechodził taką renowację, czy został odrestaurowany po prostu zgodnie z najnowszą wiedzą naukową, więc też ma taki bardziej zaktualizowany wygląd, więc gorąco, gorąco polecam. Tak czy inaczej w Sołtykowie tropy tych dylofozaurów współwystępują, bo tam nie jednego dylofozaura tropy znaleziono, ale kilku, współwystępują z tropami właśnie sauropodów, dinozaurów długoszyich. I co ciekawe,
Na podstawie układu tych tropów można było określić, że tam przynajmniej dwa dylofozaury atakowały sauropoda w kształcie litery V, to znaczy szły sobie sauropody, dinozaury roślinożerne, a dylofozaury atakowały je pod, no właśnie pod jakby w kształcie litery V, z dwóch stron atakowały. A to jest technika łowiecka, charakterystyczna dla wielkich kotów, które żyją dzisiaj w Afryce. Lwy, lwice dokładnie, tak polują na zebry. W kształcie litery V z dwóch stron atakują grupę takich zebr, czy jakiś antylop, dajmy na to. I tu widzimy, że dylofozaury podobnie podkradały się do stada sauropodów. Więc mamy dowód w postaci tropów, który nam potwierdza to, co teraz jeszcze mamy stwierdzone na podstawie tych danych szkieletowych, że to były zwierzęta drapieżne, a nie padlinożerne. Czyli zdecydowanie drapieżniki. No i tu mamy taką ładną rekonstrukcję. Możemy sobie wyobrazić, że to jest dowoli okolice Skarżyska Kamiennej 183 miliony lat temu, albo Arizona 183 miliony lat temu. Zresztą, tak jak pokazywałem Wam na mapce paleogeograficznej w tamtym czasie, można było no niemalże suchą stopą przejść z Gór Świętokrzyskich do Arizony, to nie było znowu tak daleko. Jakieś tereny takie pustynne, gdzieś tutaj obok rzeka sobie płynęła jakaś roślinność, no ale w tych takich piaszczystych osadach, które potem stały się piaskowcami formacji Kajenta, jeśli przyjmiemy ten scenariusz arizoński, albo formacji zagajskiej, jeśli przyjmiemy scenariusz świętokrzyski, te dinozaury swoje tropy pozostawiały, a w przypadku stanowisk w Arizonie również i swoje szkielety tam odłożyły. No i tutaj taka scenka rodzajowa, jakiś tam właśnie sauropod czy prozauropod i te dylofozaury sobie go tu smacznie upolowały. Więc raczej groźne drapieżniki w tamtym czasie to były w ogóle największe drapieżne dinozaury no w swoim ekosystemie i chociaż mamy z tamtego czasu tropy dinozaurów drapieżnych większe od tropów dylofozaurów, więc prawdopodobnie istniały wtedy na Ziemi większe dinozaury drapieżne, ale ich skamieniałości strukturalnych, ich szkieletów po prostu jeszcze nie znaleźliśmy. Natomiast na podstawie danych szkieletowych, no to wiemy, że dylofozaury były tutaj największe, przynajmniej w Arizonie. I rzeczywiście duże groźni drapieżcy, tak jak mówię, dzięki workom powietrznym i budowie szkieletu sprawni, zwrotni, szybcy, metabolizm typowo ptasi, bieganie, czmychanie gdzieś między gęstą roślinnością bez najmniejszego problemu, chwytanie zdobyczy pazurami, w ogóle przytrzymywanie łapami z dużej zdobyczy, cecha no unikatowa wśród takich dużych, powiedzmy, kilkumetrowych teropodów, no i silne, potężne szczęki do tutaj gryzienia, atakowania swojej zdobyczy. Groźni drapieżcy, mniej więcej te 183 miliony lat temu. Tutaj data dosyć dokładna, bo te piaskowce w Navajo, w piaskowce formacji Kajenta zostały wydatowane niedawno geochronologicznie, czyli nie byle jaką metodą, bo użyto detrytycznych cyrkonów z tych piaskowców, no i to dokładnie nam pokazało tam datę, mniej więcej to jest około 183 miliony lat, czyli rzeczywiście początek okresu jurajskiego. I to jest ode mnie tyle, moi drodzy, o dylofozaurach. Teraz sobie z Wami chętnie podyskutuję o tym niesłychanym dinozaurze. Może macie jakieś pytania, może ktoś jest pierwszy raz dzisiaj na wykładzie środowym. Wykłady są co tydzień, więc już zapraszam, żeby się tu pojawić w przyszłym tygodniu, ale może ktoś akurat dzisiaj przybył pierwszy raz, ma jakieś pytania, coś go zainteresowało szczególnie, a może ja coś nie do końca dokładnie wytłumaczyłem. Jak to się mówi, jak mawiał Krzysztof Ibisz kiedyś w pewnym znanym teleturnieju, słucham Państwa. Zobaczmy, co tam pisaliście.

0: Trochę mnie ten dyzio przy...
1: Słuchacie Radio Kurupatwa. Radio, muzyka, pogoda.
0: Raża. Tak jakby wodził spojrzeniem, jak się chodziło po wystawie Lady of River. Tak! Ja też zawsze miałem takie wrażenie, że on jest tak skonstruowany, że gdzie nie pójdziesz, to on się na ciebie gapi. Swoją drogą, dylofozaury miały czaszki takie bardzo smukłe, podłużne i miały oczy po bokach głowy, więc one nie miały widzenia stereoskopowego opanowanego, tak jak na przykład tyranozaury, które miały oczy z przodu. Więc dylofozaur widział na boki. Z przodu pewnie miał, tak jak koń albo słoń, takie martwe pole i miał zapewne problemy z oceną odległości. To znaczy nie był w stanie do końca stwierdzić, jak blisko czy też jak daleko od niego znajdują się obiekty czy ofiary, które są powiedzmy w większej, w takiej dużej odległości. Nie był w stanie tego do końca określić. Więc pewnie nie był aż tak skutecznym drapieżnikiem, jak dajmy na to tyranozaury, czy jak jacyś inni drapieżcy, którzy mają oczy z przodu czaszki, tak jak my na przykład, ale no tak czy inaczej groźny drapieżnik. Hej, bez spoilerów, Lady of River. No, proszę wybaczyć. Przepraszam, ale no to jest film sprzed prawie 30 lat, jak i książka. Oczywiście ktoś mógł nie oglądać, bardzo, bardzo, bardzo przepraszam. Ale myślę, że kto miał obejrzeć, to już obejrzał. I kto miał przeczytać książkę, to też to zrobił. Myślę, że najpierw by ktoś obejrzał film, a potem był na tym wykładzie. Tak mi się przynajmniej wydaje. Mogę się mylić. Na RTL-7 były fajne erotyki po 23. No okej, okay, no jak widać ja tam te filmy o dinozaurach z niemieckim dubbingiem oglądałem wtedy. Pamiętam, jak coś oglądaliśmy w Kozeninie w szkole, Marcin Pałdyna. Tak, ja swego czasu studentów co roku na wykopaliskach męczyłem filmem Coś. Co roku oglądaliśmy Coś. No wiecie, horror. I tak, mówię, obok Dylofozaura z Jurassic Park i tego diabolicznego gwoździa za Quiet Place, no to Coś, najgorszy potwór.

Obcy i buka z muminków najgorsze, Bartosz Sieracki. No, ja tam się buki jakoś bardzo nie bałem. Hatifnatowie, to było coś strasznego. Dużo gorsze niż buka. Byłem bardzo zawiedziony, jak dowiedziałem się, że Dyzio nie miał tej kryzy, Marcin Pałdyna. No chyba większość ludzi jest zawiedzionych tym, jak się dowiaduje. Faktycznie, bo to jest taka cecha bardzo... To jest cecha, która się bardzo rzuca w oczy, nie? Ludzie głównie, myślę, zapamiętali go z tego, że on rozkładał tę kryzę, więc się nie dziwię, że spora część publiki, spora część fanów dinozaurów, jak się dowiaduje, że on tej kryzy nie miał, no to jest takie, co, nie miał kryzy? To jakiś taki zwykły się robi z niego dinozaur po prostu, co myślę, że dzisiaj udowodniłem, że nie jest prawdą, chociażby obecność tych grzybieni na czaszce jest taka dosyć wyjątkowa, chociaż mówię, no były w tamtym czasie dinozaury z podobnymi grzybieniami, ale tego typu dwa grzebienie miał tylko dylofozaur. Kryolofozaur miał inny grzebień, zupajzaur miał takie wyrostki, był monolofozaur, ale to jednak nie jest ten kaliber rozwoju grzebieni, co u dylofozaura.

Czy widział pan rzeźbę ze świątyni Angkor Wat z Kambodży, która przedstawia ewidentnie dinozaura? Chyba kojarzę takie rzeźby z tych programów typu Starożytni Kosmici, jeśli to jest ta świątynia. To chyba kojarzę.

Czy będzie odcinek o pterozaurach, DJ Carlos? Planuję wykład o pterozaurach. Będzie niedługo. O, widzę koszulkę od Naukowo TV, Daria Kurka. Tak, koszulka tematyczna z dylofozaurem od Krzysia z Naukowo dostałem. Wbijajcie na jego sklep, tam można takie koszulki ładne dostać. Jak ktoś chce chodzić w dylofozaurze, to polecam gorąco.

Make me potatoes. Nie mam wytytułowanego dylofozaura i chyba to się nie zdarzy. Ja tu jestem ze względu na to, że to dinozaur, sierżant Frost. W takim razie, drogi sierżancie, zapraszam co tydzień. Co prawda, nie zawsze mówimy tu o dinozaurach, ale generalnie o różnych wymarłych stworach. Tydzień temu było o różnych wymarłych stworach, za tydzień też będzie, więc ja wiem, że wszyscy głównie by chcieli oglądać dinozaury, bo to jest takie bardzo medialne, ale różne inne wymarłe zwierzęta są nierzadko nawet bardziej ciekawe niż dinozaury. Ale będziemy sobie do tych wymarłych gadów też wracali co jakiś czas.

W warszawskim ZOO są miłożęby. Tak, u nas też są w ogrodach Muzeum Ziemi. Można zobaczyć je. To są prawdziwe, żywe skamieniałości z czasów dylofozaura. I metasekwoje też piękne. Piękne, piękni tutaj uchodźcy z ery dinozaurów. Także zapraszam zaraz się. Już jest ciepło, ładnie. Zapraszamy do nas do ogrodów. To Muzeum Ziemi w Warszawie sobie takie prarośliny, ale prawdziwe, żyjące dzisiaj, obejrzeć.

Czy może pan 1 kwietnia zrobić odcinek o reptylianach? No powiedzmy, że ja tutaj co jakiś czas regularnie robię o reptylianach. Wy mnie też pytacie często, piszecie do mnie w sprawach pilnych i ważnych. Często o reptyle też pytacie. Nawet kiedyś zrobiłem wykład wam o Antarktydzie, który myślę, że mocno tutaj do reptylian nawiązuje, w sensie lokacja. Jakby ktoś się interesował, to w Lutowym Świecie Nauki był artykuł o dilofozaurze. Tak, gorąco polecam, tak. Zresztą artykuł tutaj taki tłumaczony, zdaje się, i konsultowany przez mojego kolegę z Muzeum Ziemi, doktora Marcina Ryszkiewicza. Gorąco, gorąco polecam.

Również apeluję o spinozaura. Make me potatoes. No mam taki pomysł za jakiś czas zrobić Wam wykład o generalnie tej faunie dużych dinozaurów z północnej Afryki, tych ze środka kredy, więc tam spinozaur by się załapał. Czy tylko o tym jednym dinozaurze? Nie wiem. Dajcie znać w ogóle w komentarzach, co o tym sądzicie, żeby zrobić też takie wykłady nie o jakichś całych stanowiskach, czy o jakichś tam grupach zwierząt, tylko o jakimś jednym zwierzu konkretnym, czy to Was interesuje, albo właśnie o jakiejś jednej faunie konkretnej z jednego miejsca. Tak jak mówię, być może niedługo będzie o tych dinozaurach północnoafrykańskich. Karcharodontozaury, spinozaury by się załapały, myślę. Ale na pewno. A będzie coś o skrzypłoczach. Rak już jest wykład o skrzypłoczach. Jest wykład Żywe skamieniałości, tak się nazywa. Polecam gorąco.

Czy kryolofozaur jest spokrewniony z dilofozaurem Daria Kurka? To już odpowiedziałem, że on raczej jest bliżej spokrewniony z tymi bardziej zaawansowanymi drapieżnikami, ale tych najbliższych jego kuzynów no po prostu jeszcze nie ma. A jaka ocenka dla Spielberga? No wysoka, wysoka. To jest, wiecie, ten Jurassic Park z 93 roku. No, będzie w top 5 moich ulubionych filmów na pewno. Na pewno. Ja sobie topkę moich ulubionych filmów układam regularnie, a ona, wiecie, zapytacie mnie za miesiąc, to będzie wyglądało zupełnie inaczej, ale Jurassic Park, ten oryginalny, tam by na pewno był, więc to jest bardzo dobry film, tym bardziej, że on już ma prawie 20 lat, a się ni chuchu nie zestarzał. To znaczy tam no, on jest tak fajnie zrobiony i te efekty specjalne, co już się dzisiaj w kinie nie zdarza. Te nowe Jurassic Worldy, no sorry, ale są... Ja je i tak lubię, bo to są filmy o dinozaurach, wiecie. Ale jednak te klasyczne efekty specjalne, no to jest to. Także myślę, że wysoka ocenka.

Dlaczego znaleziono jego tropy w Polsce, a nie znaleziono żadnych szkieletów? Bardzo dobre pytanie. Prawdopodobnie tutaj warunki w Sołtykowie nie były zbyt dobre, żeby te szkielety się zachowywały. Tutaj środowisko no, też wyglądało tak, że była sobie równina taka zielna, po której meandrowały rzeki, raz w lewo, raz w prawo. I prawdopodobnie te skamieniałości, to było idealne środowisko sedymentacji, żeby zachowywały się tropy. Takie środowisko rzeczne i jakieś równiny wokół tych rzek. Idealne warunki, żeby tam tropy dinozaurów były, dlatego jest ich tam tak dużo. No ale nie najlepsze, żeby tam się, wiecie, ścierwo jakiegoś dinozaura zakonserwowało. To musiałaby być jakaś laguna albo jakieś starorzecze jakby było, to by było super. Tam chyba po prostu taka rzeka sobie meandrowała, akurat żadnego starorzecza nie było. Takie dosyć dynamiczne środowisko, jeśli idzie o zachowywanie się tych skamieniałości strukturalnych. Za to do zachowywania się skamieniałości śladowych idealne, no bo ten dylofozaur sobie przeszedł, zostawił tropy, rzeka załóżmy wylała i przykryła tę warstwę, po której przeszedł, nową porcją osadu, no i już mamy zachowane tropy.

Dla Piotrka 6 lat Dilofozaur z kryzą był przerażający. Justyna Piechucka. Czyli nie tylko dla mnie. Widzicie, tak coś czułem, że to nie tylko ja się go bałem. No straszny, straszny potwór. Do czego służyły jego grzebienie, pan piłka nożna? No to wspomniałem, że prawdopodobnie to był jakiś element albo dymorfizmu płciowego, albo po prostu osobniki w danej populacji rozpoznawały się po tych grzebieniach. Nie mamy dowodów bezpośrednich na to, że samce i samice różniły się pod względem koloru, rozmiarów, morfologii grzebieni, ale więc no albo tam były jakieś różnice, ale my tego nie wiemy, albo po prostu niezależnie od płci osobniki się czymś różniły. Najprawdopodobniej. Tutaj funkcję związaną z walką czy z termoregulacją można jednak wykluczyć. Może do wabienia samic, żeby być po prostu bardziej atrakcyjnym, ale takich bezpośrednich dowodów, mówię, na to nie mamy.

Czy jest możliwość, że miały upierzenie? Dylofozaury, tak. I jak pójdziemy na wystawę do Państwowego Instytutu Geologicznego, to tam dylofozaur dyzio jest pokryty takim protopierzem. I to wiemy też właśnie dzięki skamieniałościom opisanym przez doktora Gierlińskiego, że on, dylofozaury jak sobie siadały, czy jakieś inne podobne tego typu dinozaury, one miały na sobie takie protopióra. Więc prawdopodobnie były pokryte czymś, ale nie czymś, nie wyobrażajcie sobie, że wyglądały jak kruk czy wrona, tylko raczej coś na kształt takiego jakby włosia, coś w ten deseń. Jak duża jest szansa, że grzebień dylofozaura pokryty był skórą? Czy bardziej wyglądał jak grzebień u kazuara, Piotrek P? Raczej był pokryty jakąś miękką tkanką, a nie taką twardą strukturą jak u kazuara. Raczej to było coś miękkiego, skóra, keratyna, coś w ten deseń. Wszystko na to wskazuje.

Czy jest możliwość, że dinozaury faktycznie strzelały jadem? To już mówiłem, że te nie. Chociaż mamy inne niektóre dinozaury, w których zębach no, coś w rodzaju kanałów jadowych występowało. Więc generalnie u niektórych dinozaurów mogło się to zdarzyć, ale u dylofozaura, tak jak mówię, niczego takiego nie znaleziono. Dobrze, moi drodzy, mamy 15 po. Jeszcze może spróbuję wyhaczyć jakieś ciekawsze pytanko, jedno czy dwa. Jakie inne dinozaury znaleziono w tej formacji? Może wiadomo, z kim dilofozaur konkurował o pożywienie, Jakub Zalewski. W formacji Kajenta w Arizonie znaleziono z takich dużych dinozaurów to skamieniałości sauropoda, czy prosauropoda, czyli takiego prymitywnego dinozaura długoszyjego, który nosi nazwę Sarasaurus. I to był prawdopodobnie największy roślinożerca w tym ekosystemie. Jeśli chodzi o konkurencję, dylofozaur był tam jednak największy, no miał te 6-7 metrów, ale znaleziono skamieniałości mniejszych dinozaurów drapieżnych, takich powiedzmy po 2-3 metry, i niewielkich dinozaurów roślinożernych, takich prymitywnych dinozaurów pancernych, skutellozaurów. A poza tym masa prasaków, żółwi bardzo dużo tam jest, ryb kostnoszkieletowych. Także myślę, że on nie miał specjalnie konkurentów ze strony innych dużych dinozaurów, raczej mógł konkurować z innym dylofozaurem najprędzej. Ale jednak pokarmu tam było w bród. Myślę, że najczęściej na małe, jakieś inne małe dinozaury polował, albo na jakieś małe kręgowce, być może ryby, być może właśnie żółwie, być może ssaki. Czasami, jak miał szczęście, to udało mu się gdzieś w grupie, jak wiemy, na podstawie tropów, upolować jakiegoś sauropoda. To też jest ciekawe, że to nam pokazuje, że one polowały no stadnie niejako, tak jak lwy, jak lwice, że się dobierały w grupy, że to nie było zwierzę, które całe życie spędzało samotnie, tylko przynajmniej przez jakiś czas polowało w grupie, jak wataha, właśnie nie wiem, wilków czy lwów. To jest niezwykle interesujące, a to na podstawie tropów wiemy. Więc czasami, jak przypuściły skoordynowany atak, no to nawet takiego dużego, tego sarazaura, prozauropoda byłyby w stanie zaatakować.

No dobrze, moi drodzy, to będziemy kończyli powoli. Jest 17 po. Czy dinozaury miały ptasi móżdżek? To ptaki mają dinozaurzy móżdżek, moi drodzy. I tym wesołym akcentem będziemy kończyli na dzisiaj. Bardzo pięknie Wam dziękuję, że przybyliście na dzisiejsze środowe spotkanie. Za tydzień zapraszam na wykład o środowiskach i różnych zwierzakach, ale i roślinach też karbońskich. Robimy sobie taki przekrój przez faunę i florę karbonu ogólnie. Porozmawiamy trochę o tym okresie geologicznym, więc wszystkich fanów tego, kto żył w karbońskiej puszczy, zapraszam już za tydzień o 18:00. Tutaj się widzimy na kanale Wszechnica na środowych spotkaniach z dziejami Ziemi. Ci z Was, którzy dotrwali do końca, niech napiszą i na czacie, i w komentarzach na YouTubie, niech piszą tradycyjnie dzieje Ziemi. Każdy, kto dotrwał do końca, niech to nasze hasło już tradycyjne napisze. Nie zapomnijcie też zajrzeć na mojego Instagrama, paleotyborowy, tak się nazywam. Tam zawsze coś ciekawego, paleontologicznego będzie do zobaczenia. Staram się dzielić z Wami różnymi ciekawymi paleontologicznymi sprawami na moim Instagramie, również tym, co się dzieje, powiedzmy, wokół Muzeum Ziemi na przykład. Często teraz wiosna się budzi, to wszelaką faunę, która tam wokół muzeum hasa, też będę się starał Wam pokazywać i różne rzeczy zza kulis naszych środowych spotkań również, więc tam odsyłam. Daniel Tyborowski, paleotyborowy na Instagramie, a za tydzień tutaj na YouTubie widzimy się na środowych spotkaniach z dziejami Ziemi. Kłaniam się Wam, dziękuję pięknie, do zobaczenia za tydzień. Paleontologiczne pozdrowienia, cześć!

Kupuj świadomie. Budowanie silnej i rozpoznawalnej marki polskiego rolnictwa w kraju to główne zadanie Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w ramach działań promocyjnych. W tym obszarze KOWR skupia uwagę na zwiększaniu świadomości społeczeństwa na temat oznaczeń i certyfikatów jakości żywności, a tym samym wspieraniu konkurencyjności polskich produktów rolnych i rolno-spożywczych. KOWR realizuje projekty pod hasłem Kupuj świadomie, zachęcające polskich producentów żywności do uczestnictwa w systemach jakości. Z głównymi komunikatami KOWR dociera również do konsumentów, zachęcając ich do zwracania uwagi na oznaczenia i certyfikaty żywności zamieszczane na opakowaniach, w tym znak produkt polski, logo produkcji ekologicznej czy unijne oznaczenia, chroniona nazwa pochodzenia, chronione oznaczenie geograficzne i gwarantowana tradycyjna specjalność. Kraj pochodzenia produktu należy obok jakości i ceny do najważniejszych kryteriów wyboru przy podejmowaniu przez konsumenta decyzji zakupowych artykułów spożywczych. A kupowanie żywności wytworzonej w kraju i z rodzimych surowców zyskuje na znaczeniu, stając się praktycznym działaniem na rzecz wspierania rodzimych producentów. Zwiększająca się dostępność certyfikowanej żywności jest odpowiedzią na zmieniającą się strukturę popytu na rynku i rosnącą świadomość konsumentów. Współczesny konsument coraz częściej stwierdza, że tylko żywność powstała w warunkach jak najbardziej zbliżonych do naturalnych spełni jego oczekiwania. Coraz większe zainteresowanie konsumentów zakupem produktów ekologicznych bardzo korzystnie przekłada się na rozwój tego segmentu produkcji rolniczej. Kupuj świadomie.

Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Ja nazywam się Bartosz Pupczyński, to jest kanał Wszechnica i dzisiaj jest specjalny odcinek. Robimy przerwę od omawiania tego, co żyje w stawie, żeby zrobić taki odcinek specjalny, a ten odcinek specjalny jest z okazji setnego naszego spotkania. To już setny odcinek, a zatem temat też adekwatny. Czy można żyć setki lat? Jak ja zrobiłem już tą prezentację, to się dopiero później zorientowałem, że przecież można byłoby tutaj też zawrzeć rośliny. No bo przecież one chyba nawet bardziej pasują niż zwierzęta, to znaczy bardziej. No, kojarzą się z tymi organizmami, które spokojnie mogą dożywać setki albo nawet i więcej. I pomyślałem, że to będzie dobry pomysł, aby zrobić jeszcze dodatkową część do tego, czyli opowiedzieć o drzewach. A dzisiaj skupiamy się przede wszystkim na zwierzętach. No mówię, dopiero jak zrobiłem prezentację, przyszło mi to do głowy. Ale myślę, że to też będzie dobry podział. Jeżeli zrobimy najpierw zwierzęta, a potem omówimy jeszcze rośliny. Myślę, że to będzie dosyć ciekawe. Także proszę oczekiwać kolejnej części, ale to jeszcze mamy inne jakieś tematy w zanadrzu. Po drodze jeszcze święta wielkanocne, także wrócimy na pewno do tego. A dzisiaj zadajemy sobie pytanie, czy można żyć setki lat? Czy są takie organizmy, takie zwierzęta, które żyją setkę, a może i 200 lat, a może i 300 lat, czy tyle się da? No to dzisiaj zobaczymy. Ale żeby to uporządkować, to ja przyjąłem taką strategię, że omówimy sobie gatunki, które żyją bardzo krótko. Na początku od tych zaczniemy, czyli te, które żyją dosłownie jeden dzień. A będziemy przechodzili do tych coraz więcej żyjących, coraz dłużej żyjących, aż w końcu zakończymy na, myślę, że pewnym dużym zaskoczeniu. Ale na razie nie zdradzam, co to będzie na samym końcu, a teraz zachęcam do oglądania. I pierwszy nasz dzisiejszy bohater. To już o tym opowiadałem przy okazji cyklu o rzekach. Jętki. Jętki, inaczej nazywane również jacicami, to są po prostu owady uskrzydlone, u których właśnie postać dorosła jest, tak jak tutaj widzimy na zdjęciu, jest uskrzydlona. One mają te maksymalnie do 4 cm długości, czyli nie są jakimiś bardzo dużymi owadami, a mogą być bardzo też malutkimi, bo powiedziałem, że do 40 milimetrów, do 4 centymetrów dorastają, ale mogą też być mniejsze, bo niektóre mają właściwie kilka milimetrów tylko. Oczywiście są bardzo mocno związane ze środowiskiem wodnym i tutaj też ważna sprawa, to nie jest tak, że jętka żyje jeden dzień, bo właśnie tutaj chciałem o tym powiedzieć. Długość życia takiej jętki to jest jeden dzień. Ale uwaga, to jest trochę zależy, jakie stadium, tak bym powiedział, bo jeżeli przypatrzymy się stadium larwalnym, to tyle, ile żyje larwa.

0: Witajcie w kolejnym odcinku naszej Hildegardiańskiej Kuchni. Dzisiaj naszym bohaterem są grzybki, szczególne grzybki, bo boczniaki. Zaraz sobie o nich poopowiadamy. No i co ty, Łukasz, dzisiaj z tych boczniaków chcesz nam wyczarować?
1: Dzisiaj będzie bardzo leciutka zupka. Mm-hmm. Flaczki, tak? Mm-hmm.
0: Flaczki z boczniaków?
1: Tak, tradycyjna zupa polska, każdy bez flaków. Nie ma imprezy w Polsce bez flaków. Wszędzie muszą być flaki. My też zrobimy flaczki, ale właśnie...
0: zdrowszej wersji.
1: Tak, z boczniaków. Do tego potrzebujemy boczniaki i całą masę warzyw, które przesmażymy leciutko.
0: Tak.
1: Ugotujemy, doprawimy, to będzie bardzo, bardzo lekka i do tego jeszcze bardzo szybka zupa, bo normalne flaki to się gotuje godzinami.
0: I czyści ile, nie? Odlewa.
1: No, to już cała... jest, myślę, że jakby wszyscy wiedzieli, jak się robi flaki, to by nikt ich nie jadł. Ale tutaj jak już kupują sobie takie nawet gotowe, do tego trzeba nagotować porządny rosół, który musi się długo gotować. Mm-hmm. Jest to naprawdę potrawa tylko na imieniny do cioci. Mm-hmm. A tutaj...
0: może być codzienną zupą.
1: Tak, bardzo szybką, bardzo prostą, bardzo smaczną.
0: Oczywiście też ten dobór warzyw też jest związany z porą roku, bo...
1: Zajmę ci ręce, bo będziesz rwała boczniaki.
0: Z porą roku, bo jak wiemy, już na przednówku tych warzyw jest coraz mniej. Na wiosnę praktycznie ta nasza kuchnia jest uboga w warzywa, może w różnorodność. Natomiast już w lecie tych warzyw i jesienią będziemy mieć dużo więcej, więc można zmieniać. Ale boczniaki mamy cały rok. No i co Hildegardo o grzybach? No te grzybki u niej nie są tak lubiane przez nią. Szczególnie te grzyby, jak ona mówi, rosną w takim wilgotnym powietrzu, czyli wilgotna ziemia, wilgotne powietrze, no to ten grzybek może być obciążony pleśnią.
2: Czy tak?
0: Drobniej, czy...
1: Tak jest, bardzo dobrze.
0: Dobrze, dziękuję szefie. Więc grzybków ona nam nie będzie polecała, tych naszych tradycyjnych, które lubimy, ale grzyby rosnące na drzewie już są produktem, który Hildegarda ceni i mówi, że nawet mogą być to lekarstwa dla nas. No jak wiemy, te boczniaki pewnie są hodowane nie na drzewkach, tylko już bardziej przemysłowo, więc może nie będzie to taki typowo naturalny produkt.
1: Ale zawsze można iść do lasu i sobie zmarć.
0: I sobie tak. Ale wiesz, to jest ciekawe, że Hildegarda też opowiada, że grzyb ten, który rośnie na drzewie, jest ważny na jakim drzewie rośnie, bo nie na każdym będzie służył człowiekowi. Jak to czytaliśmy kiedyś, że na polu walki jeleni grzyby, które tam rosną, też nie są dobre, więc takie ciekawe są opisy i zachęcam Państwa, bo ten rozdział poświęcony grzybom jest naprawdę bardzo specyficzny, bardzo ciekawy, ale też i pokazuje, jak ona szczegółowo do tego podchodzi, czyli wnika w tą strukturę, jakby widzi, które produkty są dobre dla człowieka, które są niedobre. No ale boczniaki ok w naszej kuchni, więc bardzo często możemy zamieniać te potrawy mięsne na te potrawy z grzybków, one... Można
1: dietę
0: powiedzieć, że
1: rozmaite.
0: Udają tak trochę mięso w smaku.
1: Tak, no to jest słynny kotlet schabowy z boczniaka,
0: prawda? No więc właśnie. I zachęcam Państwa, bo naprawdę są smaczne. Jeżeli ktoś nie próbował, to jest to na pewno jakaś fajna odmiana właśnie czy w formie takich flaczków, czy w formie kotleta.
1: Tak, zwłaszcza, że ta zupka jest naprawdę bardzo szybka. Nie?
0: Tak, dokładnie. Grzybki też szybko dochodzą, można je też zamacerować. Ja w domu na przykład piekę po prostu boczniaki, wcześniej je maceruję i też jako potrawa sama w sobie będzie ok. Ale tutaj Łukasz czaruje nam różnorodność bardzo obfitą w warzywa.
1: Dosyć tak nie za cienko, nie za grubo.
0: Takie chodzi fryteczki zrobimy.
1: Żeby miały tę strukturę, tak? To nie ma być wszystko... bardzo cienkie. Wrzucamy najpierw cebulkę, żeby nam się lekko zeszkliła. Ząbeczek czosneczku.
0: No, bardzo mi się podoba, że ty w tej łupinie go wkładasz. Bo tam, tak jak powiedziałam, w skórce też jest bogactwo mikro, makroelementów. Więc
1: ziele,
0: nie pozbywajmy
1: listek.
0: Się tej skórki.
1: Tak, zwłaszcza, że to i tak później można wyjąć.
0: Tak,
1: nie?
0: Oczywiście. Cebulka, a przechodzi do wywaru.
1: Cebulka nam przeszkli, więc teraz dodamy boczniaki. Zawsze jak zaczynamy smażyć, pierwsza jest cebula.
0: Cebula.
1: Co byśmy nie robili?
0: Żeby zdążyła zmięknąć.
1: Tak jest.
0: Teraz boczniaki.
1: Boczniaki.
0: Co do grzybów, na przykład też taki piękny opis jest, że jeżeli rosną grzyby w powietrzu suchym i ziemi suchej, to już będą zdrowsze dla nas, już nie będą miały tyle wilgoci. Więc też zwracajmy uwagę, jak kupujemy właśnie, czy ten grzyb jest taki no, wilgotny, czyli może na nim rozwinąć się pleśń, czy jednak jest jędrny i dobry.
1: Galgan się przydał.
0: Oczywiście trudno nam czasami to ocenić, gdzie one rosły i co one tam w sobie niosą, no ale jak już widzimy, że tej wilgoci nie ma, to na pewno ten grzyb, tamten proces pleśnienia się nie rozpoczął.
1: Normalnie do flaków dajemy imbir, ale tu damy galgan.
0: Tak jest.
1: Jak lekko się podusiły grzybki z cebulka, dajemy warzywka. Powiem szczerze, że szybszej zupy to nie znam.
0: Tak?
1: Nie. I mamy gałka. Flaki to gałka, tak?
0: Gałka też jest ceniona przez Hildegardę, jest elementem dla tych, którzy już z Hildegardą mieli do czynienia, ciasteczek na nerwy, ciasteczek radości, ciasteczek na energię, różnie się one nazywają.
1: Podduszyliśmy trochę warzywka, podsmażyliśmy, teraz dajemy właśnie, to będą takie bardzo jarskie, tak? Można by było wlać jakiś bulion, na przykład drobiowy, tak?
0: Aha.
1: Można by było zrobić taką zupkę.
0: Na bulionie mięsnym.
1: Tak. Mhm. No ja proponuję znowu tego nie rozgotować, nie?
0: Dobra.
1: To jest jakby dosyć istotny element.
0: To mi wbijesz chyba już do głowy, żebym nie zagotowywała tak? na śmierć warzyw.
1: Ja wezmę taką garsteczkę.
0: Garsteczka.
1: Nie za duża.
0: Świeże zioła trudniej przedawkować, bo tak jak mamy takie w proszku, to no czasami tam, tak to sypniemy. Się. A takie ziółka pachną i naprawdę wystarczy niewiele.
1: Tymianek trzeba dosyć drobno przesiekać, bo później te łodygi jednak będą wchodziły w ząb. Jeszcze jedną rzecz dodamy do tych flaczków. Odrobinę skórki, tym razem cytrynowej. Tak. Dodajesz czasami?
0: Dodaję. Skórkę też bardzo lubię, chociaż bardzo rzadko.
1: Dobrze czujesz? Bo daliśmy kmin rzymski, to od razu ta skórka tam podbiła nam to wszystko.
0: Widzę, że jeszcze seler tutaj masz.
1: To na sam koniec rzucimy. Już nie będziemy go bardzo gotować.
0: Żeby chrupiał. Taka zupka w zimę super nas rozgrzeje.
1: Tak.
0: Więc ja zachęcam w ogóle do stosowania czy zup w kuchni.
1: A latem nie będziemy przejedzeni.
0: Dokładnie, bo jest to posiłek lekkostrawny, rozgrzewający, jeszcze z taką ilością ziół. Naprawdę nas wzmocni, organizm sobie poradzi z trawieniem, bo jest to wszystko ugotowane. Mamy płyny, czyli też się nawadniamy. Wszystko, co potrzeba. A czasami z tym piciem, szczególnie w zimie, też mamy problem.
1: Flaczki są gotowe. Moment, to trwało. My na sam koniec jeszcze, ale tu już w talerzu dodamy odrobinę znowu twojej ulubionej oliwy.
0: Tak.
1: Nie będę żałował, tak dosyć solidnie nabiorę.
0: Flaczki rewelacyjne. Wegetariańskie to takie modne ostatnio słówko. Wszystkie potrawy wegetariańskie to takie na czasie.
1: Do tego właśnie, tak jak mówiłem, jeszcze kilka kropel dosłownie tej oliwki. Ona tu zrobi swoją robotę.
0: No i mamy danie gotowe, proszę Państwa.
1: Masz ochotę?
0: Rewelacyjna zupa. Ja zabieram się do próbowania. Na zupę to ja jestem, wiesz, pierwsza. Jeszcze boczniaka chapsnę. Zobaczę, jak to wyszło. Rewelacja.
1: Jakbym oczy zamknął, to naprawdę jak flaki.
0: No, ten boczniak, nawet konsystencja jest taka zbliżona. Rewelacja. Zapraszamy do testowania nowych potraw wegetariańskich, a tak naprawdę hildegardiańskich.

radio, muzyka, pogoda. Na zegarach minęła godzina 8. Czas na kolejny pogodowy komentarz. Niedziela, 2 dzień sierpnia, przed mikrofonem Piotr Wiśniewski. A dzisiaj wyraźne ochłodzenie w całym kraju w stosunku do upałów spod ubiegłych dni. Tylko na krańcach południowo-wschodnich lokalnie jeszcze 30-32 stopnie. Na pozostałym obszarze najcieplejszej porze dnia temperatura rozłożona strefowo od 20-23 stopni w dzielnicach północnych do 24-27 na pozostałym obszarze. A na Lubelszczyźnie może być 28, natomiast od jutrzejszego dnia powrót do upałów od około 30 stopni w dzielnicach środkowych do 34-36 na krańcach południowo-wschodnich. Północ kraju jeszcze z temperaturą 25-27, we wtorek dalszy wzrost temperatury mniej więcej o 2-3 stopnie. W środę na południowym wschodzie prognozowane jest 40, a niemal w całym kraju powyżej 32. Od piątku stopniowe ustępowanie upałów, ale to dopiero w sobotę obejmie cały kraj. Chłodny front atmosferyczny, raczej linia zbieżności w polu niskiego ciśnienia oddzielające od siebie upalne powietrze zwrotnikowe od łagodniejszego termicznie powietrza polarnego opuszcza południowy wschód, natomiast mniej więcej równolegle do niego od ziemi lubuskiej po Mazury lokuje się front chłodny, którego zachmurzenie nie prowadzi niestety opadów. To obecność tych frontów powoduje wspomniany wyżej rozkład temperatury, natomiast z powodzeniem przesuwać się będą bezopadowe chmury frontowe wszystkich warstw. W ciągu dnia postępować będzie istotna przebudowa pola ciśnienia, obszar niskiego ciśnienia utworzony przez płytkie niże łączące je bruzdy niskiego ciśnienia będą stopniowo redukowane, a ich miejsce zajmować będzie niewielki wyż kierujący się na pogranicze południowego Bałtyku i naszych dzielnic północnych. W porze nocnej wyż będzie przesuwał się w kierunku wschodnim z tendencją do rozbudowy. U nas zmieniać się będzie przepływ powietrza z północno-zachodniego od północnego na wschodzie kraju, a północno-wschodniego w dzielnicach zachodnich. No, dzisiaj mamy do czynienia z klasyczną sytuacją zmiany warunków pogodowych powodowanych przebudową pola ciśnienia w stosunkowo cienkiej warstwie przyziemnej oraz też w swobodnej troposferze. Pomimo przebudowy zacznie napływać do nas upalne powietrze z sektora południowo-wschodniego. Ale to od jutra, drodzy Państwo, musimy ten tydzień uzbroić się w, no też nastawić się mentalnie, że tak powiem, że będą upały i tutaj najgoręcej będzie w środę tym razem. Nie w weekend, weekend już się ochłodzi, będzie około 23-24 stopni, tak jak planujemy dzisiaj tutaj na ziemi chełmińskiej. Tyle komentarza pogodowego. Dziś także już za chwilkę zapraszam Państwa na audycję z cyklu Kupuj Świadomie. To program prowadzony przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, oddział terenowy w Bydgoszczy. To już za chwilkę.

0: Kupuj świadomie. Budowanie silnej i rozpoznawalnej marki polskiego rolnictwa w kraju to główne zadanie Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w ramach działań promocyjnych. W tym obszarze KOWR skupia uwagę na zwiększaniu świadomości społeczeństwa na temat oznaczeń i certyfikatów jakości żywności, a tym samym wspieraniu konkurencyjności polskich produktów rolnych i rolno-spożywczych. KOWR realizuje projekty pod hasłem Kupuj świadomie, zachęcające polskich producentów żywności do uczestnictwa w systemach jakości. Z głównymi komunikatami KOWR dociera również do konsumentów, zachęcając ich do zwracania uwagi na oznaczenia i certyfikaty żywności zamieszczane na opakowaniach, w tym znak produkt polski, logo produkcji ekologicznej czy unijne oznaczenia, chroniona nazwa pochodzenia, chronione oznaczenie geograficzne i gwarantowana tradycyjna specjalność. Kraj pochodzenia produktu należy obok jakości i ceny do najważniejszych kryteriów wyboru przy podejmowaniu przez konsumenta decyzji zakupowych artykułów spożywczych. A kupowanie żywności wytworzonej w kraju i z rodzimych surowców zyskuje na znaczeniu, stając się praktycznym działaniem na rzecz wspierania rodzimych producentów. Zwiększająca się dostępność certyfikowanej żywności jest odpowiedzią na zmieniającą się strukturę popytu na rynku i rosnącą świadomość konsumentów. Współczesny konsument coraz częściej stwierdza, że tylko żywność powstała w warunkach jak najbardziej zbliżonych do naturalnych spełni jego oczekiwania. Coraz większe zainteresowanie konsumentów zakupem produktów ekologicznych bardzo korzystnie przekłada się na rozwój tego segmentu produkcji rolniczej. Kupuj świadomie.
1: Witam serdecznie w kolejnym odcinku z cyklu Cztery pory roku ze świętą Hildegardą z Bingen. I zastanawiamy się dalej, co jeść, co pić, jak powinna wyglądać optymalna dieta, węglowodany, tłuszcze, dieta ketogeniczna, diety węglowodanowe, diety owocowo-warzywne. Którą dietę wybrać? Jest teraz taka różnorodność tych diet, że czasem gubimy się, aby wybrać coś optymalnego dla siebie. Zapraszam do wysłuchania kolejnej rozmowy i z panią doktor spróbujemy odpowiedzieć na to pytanie. Czy węglowodany, czy tłuszcze, co powinniśmy mieć w swojej zbilansowanej diecie, aby dobrze się czuć i aby nie pracować na cywilizacyjne choroby.
2: Pani doktor, może porozmawiamy dzisiaj o takich dużych tematach, jeśli chodzi o dietetykę, właśnie węglowodany, tłuszcze, białka, bo są różne diety, które koncentrują się właśnie na różnych elementach tej diety. Jedni mówią, że bez węglowodanów, inni mówią, że białka obciążają nerki, że nie można też diety wysokobiałkowej. Jak to jest? Jakie proporcje zachować, żeby one były należyte i nam służyły?
3: To w zasadzie nie ma jednej odpowiedzi na to, poza tym, co w zasadzie wynika z tych naszych rozważań, od kilku naszych spotkań, że jakość pożywienia jest jakby kluczową sprawą. Są ludzie, którzy mają szczególne problemy, na przykład z węglowodanami, a dotyczą do nich chorzy na cukrzycę, niektóre mamy choroby spichrzeniowe oraz mamy na przykład nietolerancję glukozy albo laktozy, czyli nazwane już węglowodany, prawda? Węglowodany są proste, są złożone, proste są takie, że szybciuteńko nam się wchłania do krwiobiegu i możemy zobaczyć, jak to się dzieje z tymi węglowodanami dzięki krzywej cukrowej. Bo sprawdzamy poziom krwi na czczo, jeżeli chodzi o poziom glukozy, potem po godzinie i po dwóch godzinach, w zasadzie kiedyś ta krzywa była dłużej wykonywana i słusznie. I jest jeszcze jeden taki warunek, że jak się tą krzywą wykonuje, to musi być osoba, która nie będzie wychodziła, czyli to jest spoczynkowa, czyli siedzi w laboratorium, nie opuszcza, nie mówi, cześć, to już trzeba pobrać się krew, ja wyjdę, zrobię coś, takie zakupy, podzwonię, jestem spokojny. Chodzi o to, żeby to był taki stabilny, standardowy stan, to wtedy można to porównać. I bardzo często jest, że ktoś nie może schudnąć, to żeby miał oznaczony wcześniej poziom insuliny, bo można się zdziwić, jakie mamy parametry. I na przykład, jeżeli mamy sytuację taką, że poziom cukru jest załóżmy około 90, po godzinie mamy 70, a potem mamy 80, mniej więcej, tak? To nie jest to krzywa cukrowa prawidłowa, bo powinno być po przyjęciu węglowodanów podwyższenie poziomu cukru przeciętnie nie przekraczające 150 mg. Do 160 to są też te różne laboratoria, które to oznaczają, typowe, a po dwóch godzinach jeszcze poziom cukru nie powinien, glukozy nie powinien być niższy niż poziom glukozy wyjściowy, czyli w zero punkcie. Jeżeli tak jest, to część osób mówi tak, że one nie mają senność poposiłkową. Że zasypiają, zjedli i muszą zasnąć. Pomaga wtedy na przykład kawa, załóżmy, prawda, że oni muszą się nabić kawy. I tych powodów jest kilka raz, że nie wszyscy mają wystarczającą ilość soków żołądkowych, w związku z tym to strawienie, takie zaleganie, taka ciężkość jest jakby kłopotliwa, jak również poprawia kofeina motorykę przewodu pokarmowego, czyli z góry na dół ten kierunek będzie utrzymany. I ja mam pacjentów, którzy mają tak ekstremalnie wysokie poziomy insuliny, prawda, w takiej próbie, że jest wiadomo, że to jest prosta droga już do cukrzycy. I to często mają bardzo malutkie dzieci, z którymi mamy duży kłopot, żeby poprawić tą całą sytuację. I tutaj też takie ku mojemu zdumieniu, bo się pewne prawdy głosi, ale jeżeli dana osoba ma cechy alergii, nietolerancji pokarmowej, załóżmy mleko, bo ono jest zalecane w dietach cukrzycowych, są odpowiednie relacje, prawda, są tak zwane wymienniki chlebowe i to jest sensowne dla osób, które nie mają alergii. Ale proszę sobie wyobrazić, że jeżeli ktoś jest na przykład uczulony na mięso kurczaka, w którym jest też trochę węglowodany, bo nie ma produktu, gdzie jest tylko sam czysty praktycznie, to no może tam pojedyncze rzeczy. Woda nawet też nie jest zawsze składnik. Ma ten sam skład, prawda? Natomiast, że jeżeli ktoś jest uwrażliwiony na produkty mięsne też, to u niego przebieg krzywej cukrowej też nie będzie prawidłowy. Zdecydowanie. Dlatego nie ma jednej wspólnej odpowiedzi i powinniśmy po zmianie diety gdzieś po pół roku sprawdzić taką krzywą, że ona była nieprawidłowa. Jeżeli to się poprawia i pacjent przede wszystkim nie ma poczucia, że on zasypia po posiłku, to znaczy, że zaczyna się nam to poprawiać. Bardzo często te kwestie dobrego funkcjonowania insuliny zależne są od obecności pierwiastków towarzyszących, wspomagających, do których należy chrom i cynk. Cynku na przykład mamy bardzo dużo w pestkach dyni, a to jest jakby taki też produkt bardzo cenny dla mężczyzn przy okazji, jak również świeże pestki dyni, czyli to, co możemy uzyskać na początku, czyli mamy wrzesień, październik, listopad, bo jeszcze ta dynia, mówimy o tej dyni, która do nas trafiła od czasów Kolumba, bo mamy też dynię z kontynentu innego, z Japonii, to ona ma pestki, owszem, ale one nie są używane właśnie w celach leczniczych i z nich też nie pozyskuje się oleju. Natomiast tej amerykańskiej wersji, która już u nas jest hodowana całe stulecia, to oczywiście tak. I świeże pestki dyni mają właściwości przeciwpasożytnicze. Tylko, że to trzeba rzuć, nie połykać, przegryźć, tylko dobrze porzuć. To jest podobnie jak żujemy na przykład suche nasiona ryżu i też możemy uzyskać efekt przeciwpasożytniczy. Generalnie, jeżeli osoba jest słaba, jest niedoborowa, te niedobory to jest na przykład, że jest po prostu chudy, prawda? I białko ma niskie, ma leukocyty niskie, włosy wypadają, paznokcie się kuszą, są takie tkankowe rzeczy. Coraz gorzej się słyszy, coraz gorzej się widzi, bo to też są elementy niedoborowe. Mamy bóle, które się pojawiają, zwłaszcza bóle w okolicach lędźwiowych, tak tuż poniżej nerek, to znaczy, że my już naprawdę jesteśmy w tej sytuacji. Pacjent sam mówi, że on po prostu nie ma siły. To gwałtowne oczyszczanie osoby, która jest słaba, słabowita, może nie jest najlepszym pomysłem. I nie oczyszczamy też kobiety, która świeżo urodziła dziecko, albo osoby, która jest świeżo po intensywnym jakimś problemie, gdzie był zabieg operacyjny, gdzie miała duży wypadek samochodowy, bo to są urazy na dużą skalę całego ciała. Dlatego należy zachować po prostu zdrowy rozsądek. Takie przeciętne ilości, ja mogę Państwu podać, tylko jest kwestia, jaki produkt tam wprowadzimy. Bo jeżeli przejrzymy, są w ogóle programy komputerowe, które początkującemu dietetykowi ułatwiają jakby ułożenie, zapewnienie takiej równowagi. Czyli jeżeli ktoś jest zawodowym dietetykiem, ukończy odpowiednie szkoły, to korzystać bardzo często, tam jest informacja, że można się zaopatrzyć, używać programy dietetyczne, gdzie jest podany skład, prawda, danego produktu, możemy sobie w ten sposób komponować jedzenie. I jeżeli połączymy sobie na przykład produkty mięsne z warzywnymi, z grzybem jakimś, pestki, to jest to bardziej dla zrównoważenia poziomu cukru i przyswajania węglowodanów korzystna rzecz, niż jeżeli dodamy do tego makaron, jeżeli dodamy do tego kapustę, znaczy nie kapustę, tylko ziemniaki, albo inne kasze, prawda? Tak samo fasole. No przecież fasolka jest też takim, ale mówię o tej fasolce strączkowej. Mhm. Nie strączkowej, tylko ziarenkami. No to też jest duża ilość, prawda, skrobi w tym wszystkim zawarta. Także te proporcje są dość istotne. Czyli tak, będę mówić o skali tygodnia i o skali dnia. To jeżeli chodzi o dzień, to lepiej jest nie przekraczać 150 gramów mięsa. To dla dorosłej osoby, prawda, mhm. u dzieci jest mniej. Na dobę do 3-4 razy w tygodniu. Jeżeli my mamy zimę, to może być tak, że możemy 4, nawet 5 razy, jeżeli jest bardzo zimno i ta osoba jest wyziębiona. Mhm. I ona to ewidentnie, prawda, czuje, musi się ciepło ubierać, ciągle ma zimne ręce, zimne nogi. Jak idzie spać, to zakłada skarpetki, w ogóle trudno się do niej dobrać, mówiąc krótko, bo jest tyle warstw, jak cebulka ubierana i ona wie, że jest jej zimno. To wtedy nie będziemy, to będziemy mogli to mięso, ale w postaci takiej, że jest długo pieczone. Bardzo fajnym pomysłem jest na przykład dodawanie do piekarnika cegły szamotowej. To są takie cieniusieńkie mm-hmm. cegiełki, które długo trzymają ciepło i często wykładały się piece kaflowe na przykład tym. Jest wiele takich miejsc, gdzie się te cegły szamotowe używa, dlatego że one długo trzymają ciepło. Mm-hmm. Że jak ktoś urządza tam jakieś przyjęcie, to może włożyć sobie takie dwie cegły, bo najczęściej one pasują do każdego takiego piekarnika. A w tej chwili piekarnik głównie jest piekarnikiem elektrycznym. Mm-hmm. To nabiera tą energię od tych spiral elektrycznych i długo to oddaje. Mm-hmm. Prawda? To jest tak samo, jak w mieście nagrzane są mury, chodniki i do późna w noc jeszcze my czujemy to gorąco. Zmrok nie przynosi takiej ulgi. To można w tych częściach miasta, gdzie mamy niskie domy, gdzie nie mamy gdzie mamy więcej przestrzeni zielonej, prawda? Bo to nam reguluje, jeżeli chodzi o temperaturę. Natomiast dodanie tych zwykłej takiej prostej rzeczy, jaką jest cegła szamotowa, bardzo jest pomocne. Kiedyś były takie piecyki elektryczne do podgrzewania i to była właśnie ceramika, to znaczy miał okrągły kształt i były takie spiralki, tak jak potem były używane w żarówkach, prawda? Żarowe takie światło i to bardzo dobrze podgrzewało. Ale było niebezpieczeństwo, że dziecko tam dotknie, coś zapali, prawda? O tego się też różne pożary działy.
2: Czyli oprócz jakości produktu mamy też
3: termiczną
2: obróbkę, czyli jeżeli podgrzejemy takie mięsko w ten sposób, o którym pani doktor opowiada, to też tego ciepła takiemu właśnie wyziębionemu człowiekowi dodamy więcej.
3: Tak, jeżeli to mięso będzie świeże, to będzie więcej mięsa, tej energii, natomiast jeżeli to jest mrożone, staramy się ewidentnie unikać mrożonych rzeczy, mrozimy, jakby można powiedzieć, z zasady, jeżeli jest to potrzebne, dziczyznę, zwłaszcza z dzika mięso, prawda? Bo to jest taki czyściciel, sprzątacz lasu i on wyszukuje w podłożu różne rzeczy, które niestety potem grożą pasożytniczymi schorzeniami tego zwierzęcia. Więc to jest jakby jedna sprawa. I takie głębokie zamrażanie, bo to jest do minus 20 najczęściej się robi, na okres przynajmniej miesiąca, to wtedy mamy mniej więcej, może mieć pewność, że te pasożyty

0: Tak.
1: Czyli to tyle, jeżeli chodzi o mięso. Jeżeli chodzi o ryby, to tu jest duży dylemat, ponieważ ryba ze środowiska wodnego niestety wchłania te zanieczyszczenia. Też są robaki. My jesteśmy społeczeństwem, które nie zaadaptowało się do surowego mięsa, tak jak to zrobili Japończycy, i sushi może być dla nas kłopotem, że możemy potem mieć przywrę jako problem, prawda, po takim jedzeniu. Dlatego Polakom radzę raczej, żeby to były na gorąco przyrządzone, już mogą być schłodzone, prawda, jako element takich dań jak sushi albo te kanapeczki japońskie, onigiri, bardzo są smaczne i bardzo je polecam, bo są taką alternatywą, zwłaszcza na diecie bezglutenowej, bezmlecznej. Czyli rybę możemy w tej chwili, na pewno nie osoba, która oczekuje na dziecko, prawda, stara się o dziecko, kobieta w ciąży i karmiąca. Bo ilość metali ciężkich, która i innych obciążeń toksycznych, która jest w tej chwili
0: W
1: w
0: rybach.
1: środowisku wody, jest ogromna. Przecież oglądamy te nieszczęsne stworzenia morskie, które giną z powodu nadmiaru plastiku w środku. Już sam plastik świadczy o tym, prawda, że one są też chore, po prostu dlatego giną i popełniają samobójstwo niemalże, wyskakując na zewnątrz. Druga rzecz to jest to, że im bardziej tłusta jest ryba, to tym więcej może mieć toksycznych
0: Gromadzi.
1: rzeczy. Dlatego, jeżeli już ktoś chce jeść ryby, to raczej, żeby to była ryba mała, żeby nie było kumulowania jako łańcuch pokarmowy, bo mała ryba, prawda, sardynka raczej dorsza nie połknie, a odwrotna sytuacja jest możliwa. Natomiast, jeżeli ma białe mięso ryba, to jest to ryba, która ma mniej histaminy, a ta, która jest na przykład jak tuńczyk, na przykład jak łosoś, prawda, ma kolorowe mięso, to znaczy, że ma większą też zawartość histaminy.
0: Czyli dla
1: I
0: tych, którzy
1: ryba,
0: mają
1: jeżeli ktoś ma
0: nietolerancję.
1: nietolerancję i ma duże alergie, to raczej niech nie używa w ogóle żadnej ryby, ponieważ im dłużej od złowienia ryba pozostaje, prawda, poza wodą, to tym szybciej i bardzo gwałtownie przybiera ta ilość histaminy jest wytwarzana, bo ona jest wytwarzana po prostu w czasie takiego oczekiwania na konsumpcję. Bardzo dużo histaminy jest też w owocach morza, tak? Dlatego to też należy uważać. I na pewno wszystkie te przykłady związane z ciążą, z karmieniem i tak dalej, to owoce morza nie są absolutnie
0: Wskazane.
1: zalecane. Jak również u dzieci, które mają obciążenia metalami ciężkimi, co możemy też zbadać, między innymi badając wos, prawda? Zresztą to było badanie kiedyś używane, nadal jest używane w medycynie sądowej, że analizowano, czy kto został czym zatruty, prawda? Bo to do włosa przechodzi. I we włosie znajdujemy nie to, co jest we krwi, tylko to, co ciało wydala. Prawda? Takim elementem też jest moczu, że my możemy sobie gospodarkę oceniać w ten sposób i sprawdzać na przykład funkcję nerek. Oznaczamy kreatyninę w surowicy krwi, a potem oznaczamy, co się z tego dzieje, co się z tym dzieje dalej w moczu i mamy clearance kreatyniny oraz taki współczynnik, który się nazywa EGFR i on jest dla nas markerem kondycji nerek. I niby wszystko jest w porządku, badanie moczu jest jak należy, ale jeżeli to EGFR spada już nam poniżej 80-70, to znaczy, że nasza kondycja nerek już jest taka, że należy się temu przyjrzeć. Bardzo dużo ludzi w tej chwili ma uszkodzenia nerek nie związane z jakimiś infekcjami, ale polekowe. Takim lekiem, który uszkadza nerki, to ma między innymi gentamycyna i słuch i nerki, a drugą taką rzeczą to są leki przeciwzapalne z grupy salicylanów, prawda? I niestety dobre leki przeciwzapalne to jest to coś, co powinniśmy omijać. Wracamy do diety, bo chodzi o to, że nadal te salicylany bywają w jedzeniu, o czym też już mówiliśmy, że większość owoców, że duża część ulubionych przez nas warzyw, czyli na przykład pomidory, papryka, bakłażany, ale też nikotyna zawiera salicylany. Pomijam barwniki, prawda, które są dodawane czasem do żywności. Jeżeli chodzi o jajka, to nad nimi to była debata do tej pory, to się nie kończy. To jest tak samo jak z pytaniem, co było pierwsze, czy było jajko, czy była kura. No, czy jest pani w stanie odpowiedzieć na takie pytanie, co było pierwsze na
0: Nie.
1: świecie? Trudno. Ja też próbowałam jakby, prawda, to jest tak samo, jak które święta są ważniejsze, czy Boże Narodzenie,
0: Tak,
1: czy
0: czy
1: Wielkanoc
0: Wielkanoc.
1: nasz. To jest bardzo trudne, w zależności od tego, z której strony do tego podejdziemy. Jajka generalnie są bardzo pożyteczne. One mają cholesterol, owszem, ale one mają też lecytynę w żółtku równocześnie, czyli natura jest mądra i to wszystko,
0: Balansuj.
1: prawda, balansuje. Poza tym jajka to też jest, mają skorupki, które się kiedyś dawało, jak się hodowało własne kury do jedzenia, żeby tam jest dużo minerałów, prawda, żeby ta struktura kości była dobra. Są nawet w tej chwili preparaty do kupienia w tabletkach w aptece. To się nazywa Kostiks. ze zmielonych tych
2: Skoruszkowanych.
1: skorupek, żeby jakby odzyskać.

0: Skorupka jest to nie tylko jest wapń, prawda? To jest magnez, to jest fosfor i tak dalej. Tam jest wiele i krzem między innymi. To jest jakby jedna sprawa i o minerałach można by było dużo mówić. I ja zobaczyłam tak naocznie, jaką rolę odgrywają minerały w sytuacji, kiedy róże przed moim gabinetem nagle zostały zaatakowane. Cała dzielnica, to były trzy pasożyty, były takie zielone gąsienice, które zjadają z dużą szybkością te liść. Ja patrzę na liść, a on znika na moich oczach. A jak schyliłam się pod spód, zobaczyłam, że tam jest taka duża zielona gąsienica. Drugą rzeczą to były takie czerwone pajączki, które też niszczyły, a trzecia był wirus taki, tak jak wirus jest mozaiki tytoniowej, że te liście usychały. Mhm. Jak liść usycha, no to roślina ginie, prawda, bo to są jej płuca. I proszę sobie wyobrazić, że wtedy nie miałam innego środka, bo usiłowałam ekologicznie obcinać te liście z tymi gąsienicami, ale wyszło na to, że nie da rady. Ale posiadałam ziemię okrzemową taką i okrzemkową i w związku z tym podlałam te róże, bo tylko to miałam w tym momencie pod ręką, była jakaś tam sobota czy niedziela, to okazało się, że nie bardzo miałam jakiś środek dodatkowy do zdobycia. I okazało się, że po tygodniu tylko moje róże w całej okolicy przetrwały. I oczywiście potem użyłam już te ekologiczne środki do ochrony. Natomiast już samo uzupełnienie minerałami było niezwykle kluczowe.
1: Potrzebne. Roślina miała
0: z czego skorzystać. Miała się jak obronić. To jest tak samo jak takim pierwiastkiem bardzo ważnym jest krzem, dlatego że on buduje nam przestrzeń. Jakąś kształt głowy na przykład jest zupełnie inny, jeżeli mamy krzemu wystarczającą ilość. To są wady wzroku, to są wady u osób, które mają jakby taką inklinację do żlakowatości, prawda? To też jest objaw braku krzemu. To są wady zgryzu, które występują, to są wady gałek ocznych, prawda? Bo to jest krzem jest takim porządkującym przestrzenie pierwiastkiem, ale też jest pierwiastkiem mądrości, bo ktoś, kto ma dużo krzemu, to ma bardziej lotną myśl, dlatego się mówi o informatyce, o dolinie krzemowej i o krzemie jako pierwiastku, który jest ważny właśnie w budowie mm-hmm. tego rodzaju systemów informatycznych, mm-hmm. prawda? Także to jest, zapomina się też o takim pierwiastku, to jest używany w leczeniu psychiatrycznym, mianowicie o licie. Jego ilość na skutek tych wszystkich procesów, które my mamy jako obróbkę, że jest zubożenie gleby podstawowe minerały, gdzie brakuje dżownic, gdzie krety nawet, które też tam przekopywały, upowietrzniały tą ziemię, wyginęły praktycznie, to znaczy tak samo jak z pszczołami będzie. Jeżeli one wyginą, to my też mamy już niedużo czasu na ziemię, bo musi być coś, co przenosi, co transportuje, co sprzyja przenoszeniu tych pyłków. Czyli załatwiliśmy w ten sposób białka zwierzęce, czyli mięso, rybę, jajka. I teraz jeżeli chodzi o ilość jajek, to 8 jajek tygodniowo dla dorosłego osoby to jest ważne. Myślę, że to jest wystarczające w zupełności.
1: I w formie płynnej bardziej, prawda?
0: Proszę, w różnej możliwej postaci. Różne. Natomiast jeżeli ktoś ma kłopoty z woreczkiem, to jak on sobie zje jajko na twardo, to będzie miał murowane kłopoty. I też ciekawą rzeczą jest to, że jeżeli ktoś jest uczulony na siarkę, na związki siarki, to są osoby, które nie tolerują na przykład wina, bo tam jest dużo siarki, kapustę, cebula, prawda? Siarka jest tam potrzebna bardzo jako pierwiastek, zwłaszcza przy tych stawowych dolegliwościach i przy zmianach na skórze. Bo dlatego by mydła siarkowe, prawda, było wiadomo, że możemy oczyścić sobie w ten sposób twarz, ale to było też wiadomo chyba dlatego, tak myślę, że wtedy nie wiedziano o nużeńcach, a jak się siarkę używa do pielęgnacji skóry, to jeżeli trądzik jest wynikiem infekcji pasożytów, które najczęściej żyją w oczach i możemy je w rzęsie znaleźć, to są, prawda, to jest efekt działania nużeńca i trzeba na nużeńca działać, a nie na skórę, która ma jakieś tam zmiany. Jeżeli chodzi o jajka, to jeszcze ciekawą taką rzeczą jest to, że jajka w całości były używane w leczeniu gruźlicy, bo chodziło o to, że w tym procesie naprawczym uwapniać, bo to wtedy była taka ochrona organizmu naturalna, że coś, co było uwapnione, te ogniska, które bakteryjne zostały jakby odcięte od reszty tkanki zdrowej i ten ktoś mógł wyzdrowieć. I ktoś to nawet pozornie tak przeszedł, nawet nie wiedząc o tym, że jego kaszel był związany z infekcją gruźliczą, to będzie miał zwapnienia w płucach, prawda? Widoczne. I się wtedy taką metodę stosowało, że sokiem z cytryny zalewało się jajka, które były wymyte i te jajka, które miały jasną skorupkę, były lepsze. Po dwóch, trzech dniach to się zrobiło miękkie, już to się taką kopystką drewnianą rozbijało. Dodawało się do tego miód i dodawało się do tego alkohol, no, koniak był najlepszy do tego celu, to był jako środek utrwalający. To się mieszało, bardzo smaczne, proszę Państwa. I taka łyżka dziennie pozwalała szybko wrócić do zdrowia i była znana w leczeniu gruźlicy między innymi. Warzywem, które bardzo cenne było do leczenia gruźlicy, to była marchewka między innymi. Moja rodzina jak trafiła po wojnie, bo tutaj zostali przywiezieni transportami, to trafiła do Kłodzka, Wałbrzych niedaleko, to tam jeszcze Niemcy uczyli, lekarze niemieccy, że marchewka jest skutecznym środkiem przeciwgruźliczym, dlatego że oni mieli tam ogromne tradycje w leczeniu gruźlicy. Sokołowsko pod Wałbrzychem jest właśnie taką oazą zdrowia. Niestety to sanatorium, oni w tej chwili usiłują to odbudować, ale zostało zniszczone przez bezmyślne podpalenie. Także to jest wielka szkoda, bo to też takie historyczne dla medycyny miejsce, gdzie się cała ta idea o zdrowym żywieniu zaczęła. Wcześniej niż to było potem w Austrii. Czyli mamy załatwioną sprawę też jajek, proszę Państwa.
1: Czyli, ale bardziej na surowo, Pani doktor, czy jednak na twardo jajko?
0: No to jeżeli ktoś ma siarkę, to rozbić trzeba, bo siarka też jest w środku jajka.
1: Tak.
0: I dlatego jak ktoś przygotuje jajko, to jest taka zielona otoczka. Ono jest trudnostrawialne wtedy, prawda? Bo siarka nie jest w stanie odparować, bo to jest związek, który może parować tak samo. Jak się jedzie do zdroju, gdzie są wody siarkowe, to jest zapach gniłych jaj. Ale jak mamy jajecznicę rozbitą i podgrzewamy ją powolutku, Francuzi na przykład wpierw ścinają białko, a potem dodają do tego rozbite żółtko, czyli pozwalają temu żółtku, żeby odparowało to wszystko, to wtedy jest lepiej strawialne. Tak samo jak jest ubita piana z jajka, prawda, to jest lepiej strawialna. To się zresztą dodaje do wielu dań, do pieczenia. I są ludzie, którzy są uczuleni na jajko w całości, między innymi z tym dodatkiem siarki, natomiast w przetworach nie dobrze to zaczynają tolerować.
1: Pani doktor, jak ze zbożami? Moczyć, nie moczyć, właśnie ile tych węglowodanów złożonych możemy w diecie
0: mieć?
1: Tak,
0: przeciętna osoba, to jeżeli będzie miała w dziennym spożyciu szklankę, półtore szklanki kasz ugotowanych, jeżeli chodzi o pieczywo, dwie, trzy kromki, to będzie to adekwatna ilość dla węglowodanów dla danej osoby. I tutaj się znowu też boksujemy z tym, jak te zboża są uprawiane, co one zawierają dodatkowo. Dlatego mówię, że mocz zboża w tej wodzie z solą i sodą, żeby oczyścić do mieszek, między innymi z tego Roundupu, a potem dobrze je kiełkować, te z wiosną. Bo w zimie ta sztuka nie bardzo się udaje, bo ziarno wie, jaka jest pora roku, mimo że jest gdzieś tam w młynie albo na półkach naszych w sklepie. Ale są tacy sprytni, którzy oszukują to ziarno, bo na przykład przechowują w chłodnym miejscu i potem wyciągają w cieplejszą już część tej przechowalni całe ciało i ziarno sobie myśli, że tak będziemy używać takiej przenośni, że to już wiosna, więc warto kiełkować i wtedy używają to do kiełkowania w porach, kiedy normalnie by ziarno nie wykiełkowało. My na przykład mamy takie zjawisko, że tylko raz wysiewaliśmy rzepak, a teraz już się to robi dwa razy w roku, prawda? Czyli osłabia się tą siłę działania. I niezwykle ważną rzeczą, żeby to było w kontakcie ze słońcem. Ja jeszcze chciałam przypomnieć taką erę, kiedy się ścinało zboże i to było w postaci snopków na polu i zanim się to zabrało, zawiozło do stodoły, zaczęło się mucić, to ten czas spędzony na polu, gdzie te takie wąsy krzemowe były, one kolekcjonowały energię słoneczną i powodowały, że to ziarno w środku zmieniało swoją strukturę białkową, prawda, i węglowodanową. I to było zupełnie coś innego, niż jak w tej chwili jest obcina na polu, suszy od razu też tym spalinami, między innymi, żeby bardziej ekonomiczny był ten proces, to też nie jest fajne, a ziarno było wcześniej przecież jeszcze Roundupem traktowane i jeszcze do tego nie ma tego elementu, żeby dojrzało. To jest tak, jakbyśmy jedli jabłko, które nie jest dojrzałe, to nie jest to smaczne i czujemy dyskomfort, nie możemy tego sprawić.
1: A te fityniany, Pani doktor, rzeczywiście mamy się bardzo troszczyć o to, żeby je wypłukiwać? To znaczy, kto sobie z nimi poradzi, kto nie?
0: To zależy od tego, jakie ma enzymy dana osoba. Dlatego to, o czym jeszcze do tej pory nie mówiliśmy, to są enzymy, prawda? I enzymy trawienne mamy na różnym poziomie. To się już zaczyna od jamy ustnej, prawda? Dlatego żucie jest jakby kluczową sprawą, bo w pierwszym momencie mamy rozkład węglowodanów białek, one są na wpół strawione i ciało ma też taki sygnał, bo taki ma jakby system komputerowy, gdybyśmy tak nowocześnie do tego podeszli. To jest informacja do mózgu, halo, prawda, już to jest taki pokarm w takim składzie się pojawił, bądź gotowy przyjąć i dalej to prawda, przerabiać. Natomiast jak my połykamy bardzo szybko, to ta informacja nie może dotrzeć i stąd jak ktoś szybko jej zachłanie, to nie zdąży zauważyć, że już ma żołądek potąd przemieszczony, prawda? Wypełni też przełyk w międzyczasie. Dlatego wolne jedzenie jest znacznie lepsze, między innymi dlatego, że mamy ten moment informacji, prawda, że już to mniej więcej trwa około pół godziny, żeby się nie spieszyć, prawda, bo jak jesteśmy w pośpiechu, to też inaczej soki żołądkowe działają i zgaga takie poczucie kwasoty, może towarzyszyć również nie do kwasocie, jak i nad kwasocie. I wiadomo, że na przykład dzieci mają mniej kwasów żołądkowych, że ludzie starsi tak samo mają mniej, dlatego że są po całej masie leków, które też wpłynęły na kondycję. Zresztą w miarę tego, jak nasz czas jest odliczany, no to też jakość śluzówek się zdecydowanie pogarsza. Tak samo mamy osoby, które mają grupę zero, no to one mają jakby łatwiejszą zdolność trawienia mięs niż inni i dlatego tak samo przecież inaczej my żywimy psa, a inaczej żywimy kaczkę. Przecież kaczka nie, mięsem nie będzie żywiona, nie będzie fajnie to się kończyło. I myśmy już mieli taki eksperyment, że drób żywiony był białkiem zwierzęcym. To była epoka też taka około stanu wojennego, kiedy dawano mączkę rybną kurczakom, żeby szybko rosły, żeby jajka powstawały i tak dalej. To ten aromat rybi przeszedł do mięsa i to było nie do zjedzenia. To mięso po prostu, jak się smażyło albo gotowało, to pachniało rybą. No, kto zje kurczaka, który pachnie jak ryba i nie wiesz, co masz na patelni? I jajka tak samo pachniały, czyli to wszystko przechodziło. Mhm. To był dowód na to, że jak my żywimy zwierzę, prawda, które potem będziemy konsumować, to te składniki pożywienia przechodzą. Prawda? Dlatego to też widzi matka, bo to, co jej nie służy, to też dziecko na dziecku widać. Jeżeli jest maluszek, prawda, i ten maluszek jest bardzo cierpiący, ma zmiany skórne, ma te kolki, to my przede wszystkim badamy matkę. Do roku możemy wszystkie, większość badań z wyjątkiem morfologii, tych takich podstawowych rzeczy, robić u matki, jeżeli poszukujemy jakiejś alergii. Mhm. Zdecydowanie. Czyli mamy tak, i dobrze strawione białka to są aminokwasy, czyli czyli takie cegiełki, z których my budujemy wszystkie swoje tkanki, ale aminokwasy to też są takie cegiełki, które biorą udział w naszym postrzeganiu, w tworzeniu mowy i na przykład jest rzeczą znaną, że jeżeli my dajemy aminokwasy takie już farmakologicznie przygotowane, to dzieci na przykład te, które nie mówi, zaczynają mówić, prawda? Zaczynają być bardziej logiczne w swoim rozwoju i dlatego też dzieci prawdopodobnie ogromnie lubią rosół, bo rosół to są aminokwasy, tylko trzeba ten rosół długo gotować, bo tutaj czynnik czasu jest ważny. Mhm. I czasem taki prawdziwy rosół gotujemy 3 dni. Codziennie po kawałku zjemy, ale następnego dnia znowu gotujemy, prawda? I wcale nie musi być dużo mięsa w tym wszystkim, ale bardzo ważnym czynnikiem jest to, żeby elementy szpiku były dodane. Czyli na przykład gotujemy na 3 litry wody, mamy na przykład 80 albo 100 gramów kurczaka z nóżki. Ta nóżka jest przełamana, prawda? I wtedy ten szpik może się wydostać na zewnątrz. I to mięso, które jest z tej części, którą zwierzę porusza, czyli na przykład jeżeli chodzi o drobiu, to będzie szyjka, to będą skrzydełka, to będą nóżki, korpus cały, bo przecież cały czas ptak musi oddychać, nie ma momentu przerwy, jak również żołądki są bardzo cennym elementem, bo o wątróbce, która jest filtrem, ale też fabryką, to różnie bywa i czasem to jest tak zanieczyszczone, zwłaszcza jak nie wiemy z jakiego ptaka to pochodzi, że na początku osób, które mają duże problemy zdrowotne, wątróbki raczej nie polecam. Mhm. Ale wątróbka była też używana przed laty jako leczenie osób, które mają niedokrwistość Addisona Birmera i była jako surowa wątróbka serwowana, prawda? Mhm. Także już ludzie dawno temu wiedzieli o tym. To jest przełom 18. i 20. stulecia, kiedy to doświadczenie było wykonane i to jest nieznany znik nikomu z imienia nazwiska, student medycyny, który taką obserwację miał i tak jakby się powtarza, że to był student medycyny, który to zaobserwował i to wprowadził i to działało.
1: Mhm. Pani doktor, czyli oprócz tego, co jemy, czyli o jakości jedzenia, o naszym zdrowiu świadczy przewód pokarmowy, czy on jest dysfunkcyjny, czy nie, bo jeżeli nie przyswoimy, to wszystko jako niestrawione idzie dalej i zaczyna budować jakiś, jest balastem dla organizmu, prawda? Czyli jakby jedzenie i przewód pokarmowy to jest też klucz do zdrowia.
0: Jeżeli się z czymś nasze ciało nie zgadza, to my mamy jeden z takich objawów, że brzydko pachniemy. My, gazy, Przecież są osoby, które tak źle trawią zupełnie, że to gnije w nich. I to nie jest kwestia popsutych zębów, prawda, ani zmienionych chorobowo migdałków, bo czasem proces ropny jest tak duży w migdałkach, prawda, że ten oddech jest trudny. To jest tak, że wystarczy taka odległość między nami, prawda, czyli wcale nie jesteśmy blisko siebie, że jeżeli ktoś ma procesy gnilne w swoim przewodzie pokarmowym, to czuć ten nieprzyjemny zapach, zresztą czasem jak jest pomieszczenie zamknięte, to jest kłopotliwe i są sprodliwe stolce, gazy, które też ktoś, prawda, wydala. No i czasem jest i odgłos, i zapach. To wiadomo, kto to ma, prawda, bo łatwo zlokalizować.
1: Czyli ciało daje nam sygnały, że coś się dzieje nie tak i że powinniśmy jakąś refleksję mieć i pomyśleć, co robimy nie tak, czy co jemy nie tak, czy któryś organ nam nie domaga i zmienić
0: styl życia. To też ten zapach naszego potu, naszej głowy, bo czasem są takie choroby metaboliczne, że jak się pochyli nad dzieckiem i czujemy nieprzyjemny zapach z głowy, a ja czasem mam tak, że jak dotykam głowy dziecka, żeby sprawić konsystencję włosa, to jest aż lepkie. Tak jak miód. To wtedy, kiedy mamy naprawdę duże obciążenia.
1: Dziękuję.
2: Kupuj świadomie. Budowanie silnej i rozpoznawalnej marki polskiego rolnictwa w kraju to główne zadanie Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w ramach działań promocyjnych. W tym obszarze KOWRL skupia uwagę na zwiększaniu świadomości społeczeństwa na temat oznaczeń i certyfikatów jakości żywności, a tym samym wspieraniu konkurencyjności polskich produktów rolnych i rolno-spożywczych. KOWRL realizuje projekty pod hasłem Kupuj świadomie, zachęcające polskich producentów żywności do uczestnictwa w systemach jakości. Z głównymi komunikatami KOWR dociera również do konsumentów, zachęcając ich do zwracania uwagi na oznaczenia i certyfikaty żywności zamieszczane na opakowaniach, w tym znak produkt polski, logo produkcji ekologicznej czy unijne oznaczenia, chroniona nazwa pochodzenia, chronione oznaczenie geograficzne i gwarantowana tradycyjna specjalność. Kraj pochodzenia produktu należy obok jakości i ceny do najważniejszych kryteriów wyboru przy podejmowaniu przez konsumenta decyzji zakupowych artykułów spożywczych. A kupowanie żywności wytworzonej w kraju i z rodzimych surowców zyskuje na znaczeniu, stając się praktycznym działaniem na rzecz wspierania rodzimych producentów. Zwiększająca się dostępność certyfikowanej żywności jest odpowiedzią na zmieniającą się strukturę popytu na rynku i rosnącą świadomość konsumentów. Współczesny konsument coraz częściej stwierdza, że tylko żywność powstała w warunkach jak najbardziej zbliżonych do naturalnych spełni jego oczekiwania. Coraz większe zainteresowanie konsumentów zakupem produktów ekologicznych bardzo korzystnie przekłada się na rozwój tego segmentu produkcji rolniczej. Kupuj świadomie.

0: Witamy Państwa w ten przepiękny poranek. Nie widzicie tego, ale mamy słonko za oknem. Chce się pracować, chce się dobrze gotować, także zapraszamy do kolejnego odcinka. Co dzisiaj, Łukasz, przygotujemy?
1: Dzisiaj jest rybka.
0: Rybka.
1: Jak już wiem, to drapieżnik musi być, mamy przygotowanego tutaj okonia morskiego. Ja już sobie trochę ułatwiłem, bo to są filety, czyli tak jak ludzie najbardziej lubią zjeść z ryby, czyli filet. Mm-hmm. Bez ości, bez niczego. I my go będziemy przypiekać w takich orientalnych przyprawach na suchej patelni i do tego zrobimy sałatkę z rzodkwi i kiełków groszku.
0: Okoń jak najbardziej jako podstawa, super. Hildegarda lubi ryby właśnie drapieżne, bo mówi, że one mają czyste mięso. Te, które właśnie nie żywią się mułem, nie pływają właśnie w mule, tylko w tym środkowym, czystym strumieniu, jak ona mówi. No i oczywiście żywią się rybkami, algami, roślinkami, więc mięsko jest bardzo dobre dla człowieka. Oczywiście przypominamy, że współcześnie trzeba oczyszczać to mięso w solankach najlepiej, ozonatorach i tym podobnych,
1: Galgant,
0: żeby wyciągnąć ile się da tylko tych nieczystości, pozostałości, metali ciężkich, różnych tam zanieczyszczeń, które no niestety ze środowiska do tych rybek się dostają.
1: Jadłaś rybę kiedyś z kminem rzymskim?
0: Nie, to będzie mój pierwszy raz.
1: Ładnie pachnie, więc i rybka będzie
0: to już
1: fajnie smakowała.
0: Pobudza kubki smakowe.
1: Patelnia nie za ostra, ale nie zimna. Czyli powoli sobie ją nagrzewamy.
0: Ja wiem, ty to robisz na czuja, ale co to znaczy? Nie za ostra, nie za zimna. To kiedy jest dobra?
1: Patelnia nie ma się dymić, że już jest ten, ale jak położymy kawałeczek jakiegoś mięska,
0: to już mam.
1: Już ma
0: Słyszymy.
1: Być jakiś efekt.
0: Tak? A jasne.
1: Rybkę lekko nacinamy i opiekamy, otaczamy z jednej strony, nie? Wziąłem dwa filety, bo wiem, że rybka to na pewno tutaj pójdzie. Tutaj dobrze, dobrze trzeba to wetrzeć, nie? Te wszystkie przyprawy. Już całkiem
0: super.
1: Sporo tego dajemy,
0: wiesz,
1: ale nadmiar
0: no właśnie.
1: Trzeba strzepać.
0: Wiesz, ja bym się tyle nie odważyła w domu, ale przy tobie nabieram odwagi
1: tak,
0: do
1: tak. I
0: większych ilości ziół. A to będzie tylko służyło naszym przewodom pokarmowym, jak Hildegarda mówi, słabym trzewiom.
1: Słyszysz?
0: Słyszę, tak.
1: To właśnie o to chodzi.
0: Nie jest agresywnie,
1: nie jest agresywne. Ryba była agresywna, a teraz już agresywnie nie jest. Odrobinę takiej skórki damy, ona doda nam jeszcze aromatu do tej rybki. Ryba ma w sobie odrobinę tłuszczu, więc już tak naprawdę ten tłuszcz nam nie jest potrzebny,
0: jasne,
1: jeżeli
0: jest
1: mamy dobrą patelnię, tak? Teraz nawet już ją bardziej słychać, to skręcamy jeszcze trochę ogień.
0: Jasne.
1: I robimy naszą sałatkę.
0: Sałatkę. Oczywiście osoby, które są takie słabe i jest im ciągle chłodno, to im będą więcej dawać tego ognia, oczywiście z ognia, a nie z kuchenek, jak tu mówiliśmy, to tym to będzie zdrowsze dla nich, czyli to ciepło będzie intensywniejsze i będzie rozgrzewać takie wychłodzone i wychłodzone osoby. Co do rzodkwi, to też Hildegarda ją poleca, ciepła jest i ma dobre soki, jak pisze Hildegarda. My nie wiemy, w jakim stanie kupujemy tą rzodkiew, natomiast ona radzi, żeby tą rzodkiew przez 2-3 dni podtrzymać w wilgotnej ziemi, aby złagodzić to działanie soków, które jest w niej. No bo już nawet jak kroisz, to ja czuję, że i zapach ma taki intensywny, czyli można się domyśleć, że te soki, i ona jest taka ostra w smaku, prawda, że te soki mogą być raniące, szczególnie dla właśnie osób o słabszych trzewiach. Bo dla osób, jak pisze Hildegarda, takich z nadmierną wagą, czy takich postawnych, powiem,
1: ona w 300. odcinku będzie inaczej wyglądał. Dobra.
0: Ona szkody nie zrobi, wręcz oczyści soków ten organizm. Natomiast osobom takim słabszym, o słabszych trzewiach, może być troszkę za silna i może zaszkodzić. Dlatego Hildegarda na przykład mówi, że te osoby słabsze mogą sproszkować, wysuszyć na kamieniu tą rzodkiew i ją sproszkować, dodać do tego ciepłego kopru, ciepłej soli i taka mieszanka na chleb jest idealna i będzie pomagała też zdrowić osobom właśnie takim słabszym, o słabszych trzewiach. Natomiast tutaj wielokrotnie ja wspominałam o takie też u Hildegardy modne słowo flegma, śluz, który nam się pojawia i właśnie świetnie też ta rzodkiew odśluzowuje.
1: Zwróciłaś na coś uwagę. Nie wpadamy w panikę, zaćcie. Położyliśmy rybkę i dajemy jej powoli się przypiec, tak?
0: Aha.
1: Nie przerzucamy,
0: a
1: lewa, prawa, lewa, prawa, lewa, tak? Prawa, lewa, prawa. Jak przyjdzie czas i moment, przerzucimy ją na drugą stronę, ale to za chwilę.
0: Co do tej rzodkwi i odflegmiania, tak jak też Państwu wspominaliśmy wielokrotnie, my mamy problemy z tą flegmą i z tym śluzem, więc rzodkiew w formie takiej przyrządzonej, sproszkowanej właśnie dodanej na przykład do gotującego się winka z miodem, będzie fajnie też nas osuszała, czyli będziemy pozbywać się tej flegmy, czyli u Hildegardy fajny produkt, zachęcamy do stosowania.
1: Sucha.
0: Tak, mamy jeszcze tutaj cytrynę, widzę.
1: Limonkę.
0: Tak.
1: Odrobinę limonki.
0: Oczywiście, lepiej by było, żeby ona była zblanszowana, ta rzodkiew, czyli żeby tak? tych soków zlikwidować.
1: Ale będzie zamacerowana.
0: Tak, zamacerowana, ale polanie właśnie soczkiem z limonki i octem jabłkowym już stłumi te nasze soki. Osoby, pamiętajmy o takich właśnie słabych żołądkach, kolokwialnie mówiąc, jednak tej surowizny
1: trawy
0: mniej.
1: Cytrynowej.
0: Trawy cytrynowej, tak.
1: Ma być orient, niech będzie. No, to te wszystko sobie przemieszamy.
0: Kiełki to jest taka forma, można powiedzieć, niedojrzała. Czyli Hildegarda zachęca nas do właśnie dojrzałych, nawet czasami przejrzałych na przykład owoców, bo mówi, że wtedy nie są tak rające dla organizmu. I to samo właśnie dzieje się z tymi kiełkami, że to jest taki jeszcze nie do końca dojrzały produkt, więc Hildegarda do tych kiełków nas zachęcać nie będzie. Zresztą to jest też ciekawostka, bo szukałam informacji na temat tych kiełków, bo one są bardzo modne i popularne, że to taka eksplozja po prostu natury
1: smaku.
0: I smaku.
1: Miodu
0: i w ogóle
1: trochę mogę? Czy...
0: Troszeczkę możesz,
1: nie,
0: tak?
1: Ale nie za dużo.
0: Natomiast doczytałam się w terapiach pana doktora Gersona, który leczył pacjentów onkologicznych. To są, jak wiecie Państwo, naprawdę wymagający pacjenci, organizmy ich są w bardzo złym stanie, którzy są bardzo takimi no, trudnymi pacjentami, bo są często i niedożywieni, ta komórka jest niedożywiona i przytruta, to właśnie doktor Gerson, który zajmował się tymi pacjentami, robił badania, bo podając im kiełki, zauważył, że dużo gorzej się czują, słabną po prostu. I właśnie też robili jakieś badania, już mamy potwierdzenie w badaniach naukowych, że te kiełki jednak wcale nie są dobre.
1: To już więcej ich nie użyję.
0: Ale tak jak mówimy, wiesz, bez jakiegoś radykalizmu,
1: tak,
0: jak od czasu do czasu.
1: I wpadania w panikę.
0: Tak, zjemy sobie
1: jak
0: zielone kiełki.
1: Pięknie przypiekła rybka.
0: Pięknie, no właśnie.
1: Od strony skórki ona już będzie dużo krócej pieczona, mhm. żebyśmy jej znowu nie przepiekli, tak?
0: Aha, jasne.
1: Pachnie bardzo ładnie.
0: Oj, super.
1: Grama tłuszczu nie
0: tak,
1: daliśmy.
0: Tak, a tłuszcz się pojawił na patelni, ale...
1: tłuszcz się pojawił, tak. Widziałaś? Mhm.
0: Ale malutko, więc super. Niezbyt gorąca patelnia, więc
1: niezbyt
0: też...
1: Niezbyt gorąca patelnia. Możemy sobie już...
0: Fajnie. O, jeden kawałek. Rzeczywiście króciutko ta rybka.
1: Bo ona już dostała od strony Aha. tutaj
0: tak.
1: mięska, więc z tej strony mhm. to już tylko kawałeczek.
0: Z ziołami, tak?
1: Tak.
0: Ale jak ona też ładnie wygląda tak. z tymi, w tych przyprawach orientalnych.
1: No dlatego wiesz co.
0: No, Żyliśmy, o to nam chodziło.
1: O to nam
0: A
1: chodziło.
0: Tobie w zasadzie.
1: Tutaj mamy takie grzanki. Kiedyś je zrobimy pewnie, mm-hmm. ale to jest taki sposób na to, żeby nie marnować pieczywa. Jak mm-hmm. już mamy taki chlebek orpiszowy, który nam został
0: może,
1: i nie jesteśmy w stanie już go zjeść, bo może nie jest pierwszej świeżości, zamroźmy go, a później trzeba go tylko bardzo cienko pokroić i upiec w piekarniku.
0: No rewelacja. A jaka ozdoba przy okazji.
1: A jaka ozdoba i fajnie smakuje. Dołożymy.
0: Dołożymy.
1: Taka rzodkiew, taka przemacerowana też jest
0: tak.
1: fajna, bo ona jest taka jak chrupiąca.
0: Tak.
1: Fajnie ona wpłynie na jakby wiesz.
0: I można to właśnie zrobić i dać na surowo, zrobić to z 15-20 minut przed konsumpcją i wtedy ona się naprawdę... połączy z tą rzodkwią i przemaceruje i te soki stłumi.
1: Zrobiliśmy taką bogatą wersję. Mm-hmm. Mogło być to ciupkę mniej. Tyci jeszcze. Nie soliliśmy w ogóle. Mm-hmm.
0: Mm-hmm. Czyli na sam koniec.
1: To odrobina dosłownie. Aha. No i jeszcze ja bym to posypkał odrobiną babki płaśnik.
0: O,
1: co ty na to?
0: Świetnie. Babka dla naszych jelit to skarb.
1: To tutaj.
0: A doda nam ciemnego, bardzo pięknie.
1: Nie wiem jak wy, Ale ja już drugie śniadanie mam.
0: Ty zaczynaj, bo od rana na nogach, to wiesz.
1: Rybka idealnie upieczona.
0: Mnie ciekawi, wiesz.
1: Zobacz, tak. Soczysta, tak. Nie przepieczona, choć nie wysusza, już, tak. Piekła się od tej strony, dlatego od skóry króciutko już wtedy.
0: No jak?
1: Fajnie pachnie.
0: Ja ciekawa jestem tych
1: soli. Soli w ogóle nie brakuje.
0: O kurczaka, dobra.
1: No gdzie?
0: No naprawdę. I w ogóle tych ziół tak nie czuć.
1: Jola powiedziała, że w końcu coś mi wyszło. Dziękuję.
0: Dziękujemy i zapraszamy do gotowania.

Uropa Twa. Radio, muzyka, pogoda. Minęła dziewiąta. Czas na kolejną prognozę pogody. W tej chwili złowiliśmy o okolice 17 stopni, temperatura odczuwalna 16 stopni, słońce zaszło 5 minut, po godzinie 5 zajdzie o 20.40. A dziś w dzień zachmurzenie umiarkowane, okresami wzrastające do dużego, w Karpatach przelotne opady deszczu i burze, suma opadów w burzach około 20 mm, temperatura maksymalna od 20 stopni nad morzem, około 25 w centrum i na zachodzie do 30 jeszcze na południowym wschodzie. Wiatr będzie słaby, przeważnie z kierunków północnych, tylko na zachodzie wschodni, a nad morzem zachodni. W czasie burz porywy wiatru do 60 km na godzinę. A dzisiaj na ziemi chełmińskiej zobaczymy 23 stopnie, miejscami 24 maksymalnie, zatem chłodniejszy dzień od jutra. Znowu będzie powrót upałów, choć jutro jeszcze upału nie będzie u nas tutaj, ale już wtorek, środa, czwartek i jeszcze w piątek, w sobotę ochłodzenie, więc tak ten tydzień będzie bardzo, bardzo gorący pogodowo. A za chwilkę porozmawiamy z doktorem Grzegorzem Fiodorowiczem o nalewkach. A to wszystko z okazji programu Kupuj Świadomie. Zapraszamy serdecznie.

0: Kupuj świadomie. Budowanie silnej i rozpoznawalnej marki polskiego rolnictwa w kraju to główne zadanie Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w ramach działań promocyjnych. W tym obszarze KOWR skupia uwagę na zwiększaniu świadomości społeczeństwa na temat oznaczeń i certyfikatów jakości żywności, a tym samym wspieraniu konkurencyjności polskich produktów rolnych i rolno-spożywczych. KOWR realizuje projekty pod hasłem Kupuj świadomie, zachęcające polskich producentów żywności do uczestnictwa w systemach jakości. Z głównymi komunikatami KOWR dociera również do konsumentów, zachęcając ich do zwracania uwagi na oznaczenia i certyfikaty żywności zamieszczane na opakowaniach, w tym znak produkt polski, logo produkcji ekologicznej czy unijne oznaczenia, chroniona nazwa pochodzenia, chronione oznaczenie geograficzne i gwarantowana tradycyjna specjalność. Kraj pochodzenia produktu należy obok jakości i ceny do najważniejszych kryteriów wyboru przy podejmowaniu przez konsumenta decyzji zakupowych artykułów spożywczych. A kupowanie żywności wytworzonej w kraju i z rodzimych surowców zyskuje na znaczeniu, stając się praktycznym działaniem na rzecz wspierania rodzimych producentów. Zwiększająca się dostępność certyfikowanej żywności jest odpowiedzią na zmieniającą się strukturę popytu na rynku i rosnącą świadomość konsumentów. Współczesny konsument coraz częściej stwierdza, że tylko żywność powstała w warunkach jak najbardziej zbliżonych do naturalnych spełni jego oczekiwania. Coraz większe zainteresowanie konsumentów zakupem produktów ekologicznych bardzo korzystnie przekłada się na rozwój tego segmentu produkcji rolniczej. Kupuj świadomie.
1: Kilku tygodni już naszym gościem jest pan dr Grzegorz Fiederowicz, biolog, botanik, mykolog, ale przede wszystkim niestrudzony popularyzator wiedzy przyrodniczej. Trzy audycje już za nami, dzisiaj czwarta. Dzisiaj będziemy rozmawiać zupełnie o czym innym, choć oczywiście też o roślinach, bo tematem dzisiejszej audycji będą różnego typu nalewki. Nalewki oczywiście związane z roślinami, z owocami. Co pan Grzegorz nam przygotował, tego na razie nie wiemy. Zdradzi nam to oczywiście w trakcie naszej dzisiejszej audycji. Witamy pana, panie Grzegorzu.
2: Dzień dobry, ja również serdecznie wszystkich witam. Zgodnie z zapowiedzią, troszkę chciałbym właśnie powiedzieć na temat różnego typu nalewek, przetworów tego typu, bo akurat mamy sezon rzeczywiście owocowy.
1: Tak.
2: Problemem, że niektóre nalewki raczej za rok możemy zrobić ewentualnie. Jeszcze coraz sporo owoców, również jakichś ziół, które możemy wykorzystać. A to nie tylko dla wrażeń smakowych, że tak powiem, ale również czasami też wykorzystywane są prozdrowotnie.
1: Tak.
2: Wszak to są rośliny, które mają substancje aktywne. Praktycznie wszystkie rośliny, zarówno te owocowe, wiśnie czy jakieś inne owoce, ale również te właśnie substancje można wykorzystać prozdrowotnie. Tak jak już mówiliśmy na początku, chciałbym tylko wspomnieć, że generalnie nalewki są to oczywiście wyciągi alkoholowe. Taka typowa nalewka to jest około 40-45% zawartości alkoholu, czyli no, nie są to słabe trunki. Mhm. Dokładnie, ale coś musi konserwować te nasze cenne składniki. Też przygotowanie nalewki nie jest takie proste. Najprościej wszyscy myślą, że zalejemy czymkolwiek, jakimkolwiek alkoholem, odstawimy i po kilku dniach już można spożywać. Przy niektórych nalewkach może to być już w miarę smak, żeby nabrało mocy oraz właściwości, to niestety trzeba troszkę czasu odczekać. Czasami są to 2 tygodnie, czasami może być cały rok. Niektóre nalewki muszą
1: długo.
2: Dokładnie troszkę leżakować jeszcze, żeby te wszystkie substancje się przegryzły. Co ciekawe, pod względem takim fitoterapeutycznym możemy wyróżnić, nawet niektórzy może zauważyli w jakichś zielarniach czy w aptekach różnego typu nalewki, gdzie był opis, że jest to tinktura, czyli jest to tak łacińska nazwa właśnie nalewki takiej typowej, I akurat typową nalewkę, taką zielarską, sporządza się zazwyczaj z suchych surowców, czyli już wysuszonych, i zawsze ją ona powstaje na zimno, czyli nie ma momentu podgrzewania alkoholu. Bo czasami rzeczywiście, żeby nalewka była, miała właściwości, to znaczy ten wyciąg alkoholowy miał właściwości lecznicze, musi być podgrzany. Mhm. I to są właśnie takie tak zwane intrakty, czyli troszkę inny sposób przygotowania tego wyciągu, gdzie zazwyczaj stosuje się to do surowców świeżych, ale intrakty są sporządzane zawsze na gorąco. Czyli to są tak zwane alkoholatury stabilizowane, a polega to na zalaniu tych naszych surowców gorącym, wrzącym alkoholem. Jest to dosyć trudna technika i niestety rzadko w warunkach domowych możemy to wykorzystać. A ma na celu unieczynienie enzymów, które mogą rozłożyć cenne, aktywne związki. Czyli rzeczywiście takie typowe nalewki lecznicze zazwyczaj są intraktami. Natomiast my sporządzamy to, co robimy w domu. Są to różnego typu właśnie takie nalewki na surowcach suchych bądź świeżych, ale zawsze przygotowywane na zimno. Mhm. Czyli generalnie tak robimy. Czasami oczywiście jest moment, że łączymy, załóżmy, nalew z jakiegoś surowca z gorącym syropem, ale to ma na celu bardziej zachowanie klarowności. Jeżeli Państwo połączą syrop cukrowy z takim właśnie wysokim, silnie stężonym alkoholem na zimno, to on zazwyczaj będzie mętny. Jeżeli zrobimy to na gorąco, będzie ładny, klarowny. Tak jest chociażby w przypadku nalewki, a właściwie likieru z kwiatu lipy.
1: No tak, tutaj właśnie.
2: Dokładnie. Wszyscy podejrzewam, że znają doskonale różnego typu herbatki lipowe właśnie na problemy z przeziębieniem. A jeżeli mamy okazję w okresie właśnie kwitnienia lipy zebrać sam kwiat, naprawdę warto zrobić sobie w domu taki bardzo prosty likier z kwiatu lipy. Jest on rzeczywiście doskonały w smaku, bardzo aromatyczny, a poza tym doskonale rozgrzewa, działa przeciwzapalnie, rozgrzewająco, czyli rzeczywiście jak najbardziej ma właściwości również lecznicze. I taka działa, taka właśnie nalewka, taki likier działa właśnie na potnie, również wykrztuśnie, tak jak już mówiłem, przeciwzapalnie, ale również uspokajająco i wzmacniająco. Można stosować to spokojnie przy gorączce, przy grypie, ale również jeżeli na przykład zmokniemy jesienią bądź zimą, wrócimy tacy przemoczeni, zmarznięci do domu, to wieczorkiem zamiast jakichś leków
1: typu aspiryna?
2: Typu aspiryna, mhm, czy coś podobnego. Wziąć sobie nieduży kieliszeczek właśnie takiego likieru z kwiatu lipy. Naprawdę bardzo dobrze pomoże. Pod pudelkę rano stajemy jak nowonarodzeni.
3: Panie Grzegorzu, ja mam takie pytanie, bo pan powiedział o tym, ja tak słucham, na gorąco. Czyli na gorąco to możemy w domu tego nie zrobić, bo są przeciwwskazania?
2: To znaczy jest to trudno. Oczywiście jeżeli robimy z alkoholem na gorąco, trzeba uważać z ogniem.
1: No właśnie, bo tutaj tak dokładnie
2: to trzeba uważać. Oczywiście niektóre na przykład jakieś twarde korzenie czy materiał, który się trudno przechodzi, który trudno jest penetrowany przez alkohol, łatwiej zalać ciepłym bądź gorącym alkoholem. rzeczywiście wtedy te nalewki, te wyciągi będą szybciej, że tak powiem, dojrzewały. Natomiast to, co robimy w domu, zazwyczaj wystarczy to robić na zimno, nie trzeba się już bawić. Chociaż tak, jak na przykład robimy likier z kwiatu lipy, to tutaj rzeczywiście trzeba połączyć dwie części, powiedziałbym na gorąco. W ogóle warto zapisać sobie, jak ten zrobić likier. Dokładnie. Najlepiej zebrać sobie trzy garści kwiatu lipy. Czyli idziemy gdzieś do w miejsce takie raczej czyste, najlepiej na ludzie, żeby za bardzo tam nie było ani ulic żadnych, ani dróg. Gdzieś na polu kwitnące lipy, tylko słyszymy brzęczenie pszczół i przepiękny zapach lipowy.
3: Tak, miodowy taki.
2: Dokładnie, taki miodowy. Od razu mówię, najlepsza jest lipa drobnolistna. Ona jest najbardziej miododajna, najbardziej efektywna, czyli rzeczywiście najlepiej tak, z takiej lipy zbierać kwiaty. Wystarczą trzy garście, taka proporcja, trzy garście właśnie kwiatu lipy. Wsypujemy to do słoja mniej więcej 1,5-litrowego. Zalewamy to mieszaniną spirytusu i wody, z tym, że to jest litr spirytusu, 96% oczywiście, i dwie szklanki wody w takiej proporcji. Zostawiamy to mniej więcej na 2 tygodnie. Sobie stoi spokojnie, maceruje. Po tym okresie tą naszą esencję zlewamy, filtrujemy. Można wykorzystać tutaj chociażby doskonale filtry do kawy. Mhm. To jest sam alkohol, czyli nic tam nie będzie, dosyć szybko to przechodzi, ładnie się filtruje i później tą esencję trzeba połączyć z syropem cukrowym, który wcześniej trzeba sobie przygotować, zagotować, z 1 kg cukru, z 2 szklankami wody, gotujemy, dobrze jest to otrzymować, żeby tą szumowinę zdjąć, żeby ten syrop taki cukrowy był klarowny. I to łączymy z tym, że właśnie dobrze jest łączyć na gorąco. Czyli mniej więcej jak ten syrop cukrowy będzie miał około 70 stopni, wlewamy do tego nasz spirytus z wodą, tą esencję, tak. To też uważajmy nie na
1: ogniu, to robimy. Nie od razu wszystko.
2: Dokładnie, nie od razu, bo nam wszystko wyparuje. Czyli trzeba troszkę oczekać. I taki gorący spokojnie można zabutelkować. Ja jeszcze dodaję po jednym kwiatostanie lipy do butelki. Przynajmniej nie trzeba podpisywać, no tak. A też dosyć ciekawie to wygląda. Właśnie z taką pływającą, tak jak na przykład żebrówka z liściem żebrówki, to akurat tutaj przy lipie z takim właśnie kwiatostanem ładnym też dosyć ciekawie wygląda. Odstawiamy. I spokojnie to sobie stoi. Po miesiącu, po dwóch możemy już sobie to, taką butelkę otworzyć i degustować.
3: Ale to bardzo musi być słodkie, bo tu kilogram.
2: Tak. To jest słodkie. To jest akurat taki właśnie
3: pyszny.
2: Likier pyszny. Ma swoją moc oczywiście. Tutaj jest taka, akurat ja dosyć często robię właśnie takie słodkie nalewki, troszkę wpadające w likiery. Między innymi tak też zalewam niektóre miękkie owoce. I tutaj stosuję właśnie taką proporcję 1:1:1. Czyli jedna część spirytusu, jedna część wody, jedna część cukru. Czyli na przykład litr spirytusu, tak. Litr wody, litr później cukru. Oczywiście, jeżeli to jest na przykład maliny, to można to wszystko razem przygotować, taką mieszaninę, zalać maliny, odstawić na 2 tygodnie mniej więcej i zlewamy, filtrujemy. Nalewka jest praktycznie gotowa. Rzeczywiście nie jest to problem.
1: A ja pana zapytam, panie Grzegorzu, o jedną rzecz, bo kiedyś robiłem taką nalewkę właśnie. Może te proporcje nie były dobrze zachowane, ale zamiast nalewki...
2: Każdy ma swoje proporcje, od razu mówię.
1: Tak, ja wiem, ale mam tutaj inne pytanie, bo zamiast płynu wyszła mi garetka.
3: Tak, tak było.
2: Podejrzewam, że to były na przykład, też miałem taką przypadek z czarną porzeczką.
1: Tak, bo tam właśnie substancje żelujące chyba były i
2: tak,
1: dlatego
2: tak,
1: mi się...
2: Dużo pektyn i rzeczywiście też mi wyszło właśnie taka galaretka z czerwonej porzeczki, ale powiem szczerze, ta czerwona porzeczka była doskonała na gardło, doskonale ściągająca, przy anginie idealnie się sprawdziła.
3: Czyli jeszcze można zajrzeć, bo czerwone porzeczki gdzieś późna odmiana jeszcze jest.
2: To są jeszcze jak najbardziej. Do czerwonej porzeczki można dodać też troszkę na przykład goździka.

0: nalewek, czy to załóżmy wiśniowa, czasami, czy szczególnie do różnego typu nalewek ze śliwki,
1: do gruszki.
0: Z węgierki, do, gruszka też może być, chociaż ona jest dosyć łagodna w smaku i grozi bardzo szybko zabije ten smak, czyli tam trzeba raczej było dosyć delikatnie, ale również z goździkiem bardzo dobra jest nalewka z czarnej porzeczki, tak zwana smorodina. Mhm. Rzeczywiście zapaszek jest dosyć specyficzny, ale też nie wiem, czy wszyscy wiedzą, że taką nalewkę, taką bardzo dobrą nalewkę z czarnej porzeczki właściwie trzeba zacząć przygotowywać już w kwietniu.
1: Dlaczego?
0: Bo bardzo dobrze, jeżeli załóżmy owoce zalewamy, nawet czasami wystarczy tylko wódką zalać, ale dobrze, jeżeli ona jest zmieszana pół na pół z wyciągiem, z taką nalewką z młodych liści z czarnej porzeczki.
2: Bo one mają wtedy rzeczywiście charakterystyczny zapach, tak.
0: Zgadza się. Nawet nalewka z czarnej porzeczki, właśnie z liści, ma nazwę tak zwanej listówki. Inaczej jest to nalewka rosyjska.
1: Czyli bez owoców.
0: Też tak się nazywa czasami. Jest to jedna z prostszych nalewek, ponieważ wystarczy zerwać takie właśnie liście, delikatne końcówki młodych pędów z czarnej porzeczki, zalać to alkoholem, odstawić i nic nie robimy.
1: To mnie pan zaskoczył.
0: Dokładnie, postoi to mniej więcej z miesiąc. Można czasami dodać troszkę kwasku cytrynowego, żeby właśnie polepszyć kolor, lekko trochę zakwasić, ale z takiej właśnie wytrawnej nalewki. W oryginale to jest bodajże 70% spirytus. Ja robiłem na zwykłej wódce 40% zalane same liście, nic więcej nie było dodawane.
1: I rzeczywiście cukier?
0: Taka nie, nie trzeba.
1: Nie?
0: To jest bardzo wytrawna wódeczka. Taka rzeczywiście wytrawna. Poza tym można ją wykorzystać samodzielnie, ale również bardzo dobrze do właśnie zalania później owoców, żeby właśnie wzmocnić ten aromat czarnej porzeczki.
2: Tak, jak gdzieś słyszałem o tym, to znaczy czytałem na pewno wiosną na temat tego, że z młodych pędów, tak jak pan wspomniał tutaj, tylko ktoś tam te pędy po prostu delikatnie miażdżył, żeby szybciej te związki aromatyczne przeszły i do alkoholu. To chyba można zrobić, prawda, żeby przyspieszyć troszeczkę ten proces?
0: Oczywiście, można jak najbardziej. Tym bardziej, że na przykład ja czarną porzeczkę dodaję też do liście z czarnej porzeczki, takie szczególnie, że jeśli takie młode liście, to nawet latem, jeżeli znajdę, dodaję do nalewek ziołowych.
2: No.
0: Bo też warto taki troszkę smaczek przełamać, czyli rzeczywiście poszukać różnych smaków, to co lubimy, pokombinować, poeksperymentować. Jeżeli mamy różne owoce na działce,
1: panie Grzegorzu,
0: czy w ogrodzie, to też możemy z różnych owoców robić.
1: A wracając do tej listówki, czyli, bo mnie to tak zainteresowało, bo taka prosta, czyli tam jest tylko wódka i woda?
0: Dokładnie.
2: No i liście.
1: Ewentualnie, no dobrze, ktoś, to wiem.
0: Jeżeli ktoś, tam jest tylko, załóżmy, wódka, wystarczy 40% i liście, nic więcej.
1: I proporcja 1:1?
0: Słucham?
1: Proporcja 1:1?
0: Znaczy 1:1. Z liśćmi, narwać liści do słoika, załóżmy 0,9, luźno to wrzucić, zalać to alkoholem i wystarczy. Owoce, ilość owoców, to już jest kwestia dostępności.
2: I własnego upodobania.
0: I tego, czy chcemy mieć bardziej taką esencjonalną nalewkę, czy łagodniejszą.
1: No tak.
0: Dokładnie, czyli to po prostu mówię, ja zazwyczaj daję więcej owoców niż to jest w przepisach. Bo wolę takie właśnie bardziej esencjonalne.
2: Tak, to ma taki charakter.
0: Wyraźne, dokładnie, żeby to nie był tylko na przykład sam alkohol zabarwiony jakimś tam owocem, ale rzeczywiście ten sok z owoców bądź właśnie ten aromat, żeby to było wyczuwalne, czyli rzeczywiście tych owoców trzeba dać troszkę więcej.

0: taką nalewką też wszyscy na przykład robią nalewki właśnie z malin, ale przy malinach od razu doradzam, proszę wrzucić do nalewki, obojętnie jak Państwo robicie, ale wrzucić troszkę, gdzieś jeden bądź dwa owoce tigwowca.
1: No tak, bo ona będzie
0: jeżeli
1: taka
0: ktoś
1: bardziej...
0: na przykład robi nalewkę właśnie z malin takich późnych, jesiennych, wrzucić jeden lub dwa owoce tigwowca, będzie o wiele smaczniejsza nalewka, będzie ona właśnie przełamana troszkę kwasowością taką właśnie naturalną, nie trzeba będzie tego zakwaszać w sposób sztuczny, a rzeczywiście ten tigwowiec podciągnie aromat również w tym wypadku maliny. Ja na przykład też dodaję tigwowca do derenia, zresztą dereń to jest jedna z najbardziej chyba cennych roślin, która kiedyś była służyła do wyrobu wszelkiego rodzaju trunków. Nalewka dereniowa to najbardziej chyba szlachetna nalewka z tych, co u nas było robione. Kiedyś przy dworach, przy obejściach derenie zazwyczaj rosły i z tego się wyrabiało różnego typu przetwory. Obecnie na szczęście dereń jadalny wraca do łask. Coraz częściej możemy kupić sadzonki. Z owocami troszkę trudno, ponieważ one jak dojrzeją, to padają. Czyli w tym wypadku trzeba zbierać troszkę sposobem.
2: Tak.
0: Najlepiej pod krzewem rozłożyć albo prześcieradło, ewentualnie białą agrowłókninę. I wtedy rzeczywiście owoce nam opadną, najbardziej dojrzałe. Te owoce sobie zbieramy, robimy na przetwory. A rzeczywiście owoce derenia są bardzo cenne, bardzo smaczne, szczególnie tych odmian już takich uprawnych. Naprawdę warto nawet do jedzenia na surowo. A nalewka? Rewelacja. Z tym, że od razu mówię, jeżeli ktoś ma kilka odmian...
2: Kupuj świadomie. Budowanie silnej i rozpoznawalnej marki polskiego rolnictwa w kraju to główne zadanie Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w ramach działań promocyjnych. W tym obszarze KOWR skupia uwagę na zwiększaniu świadomości społeczeństwa na temat oznaczeń i certyfikatów jakości żywności, a tym samym wspieraniu konkurencyjności polskich produktów rolnych i rolno-spożywczych. KOWR realizuje projekty pod hasłem Kupuj świadomie, zachęcające polskich producentów żywności do uczestnictwa w systemach jakości. Z głównymi komunikatami KOWR dociera również do konsumentów, zachęcając ich do zwracania uwagi na oznaczenia i certyfikaty żywności zamieszczane na opakowaniach, w tym znak produkt polski, logo produkcji ekologicznej czy unijne oznaczenia, chroniona nazwa pochodzenia, chronione oznaczenie geograficzne i gwarantowana tradycyjna specjalność. Kraj pochodzenia produktu należy obok jakości i ceny do najważniejszych kryteriów wyboru przy podejmowaniu przez konsumenta decyzji zakupowych artykułów spożywczych. A kupowanie żywności wytworzonej w kraju i z rodzimych surowców zyskuje na znaczeniu, stając się praktycznym działaniem na rzecz wspierania rodzimych producentów. Zwiększająca się dostępność certyfikowanej żywności jest odpowiedzią na zmieniającą się strukturę popytu na rynku i rosnącą świadomość konsumentów. Współczesny konsument coraz częściej stwierdza, że tylko żywność powstała w warunkach jak najbardziej zbliżonych do naturalnych spełni jego oczekiwania. Coraz większe zainteresowanie konsumentów zakupem produktów ekologicznych bardzo korzystnie przekłada się na rozwój tego segmentu produkcji rolniczej. Kupuj świadomie.
0: Derenia, to radzę z każdego derenia, z każdego krzewu zrobić oddzielną nalewkę. Oddzielnie będą się różniły aromatem, kolorem i smakiem, na pewno.
2: No, czyli nie mieszamy tutaj, tylko po prostu bierzemy każdy.
0: No tak, oczywiście możemy zmieszać, jeżeli chcemy taką uniwersalną dereniówkę, nie ma problemu. Z takiego dzikiego derenia będzie ona troszkę bardziej kwaskowa, z odmian uprawnych, które teraz możemy dostać w różnego typu szkółkach. Te derenie mają większą zawartość cukru, nawet do 10%, czyli rzeczywiście te owoce są słodsze. Dokładnie słodkie, do jedzenia bez problemu, na surowo, ale również te same przetwory, też bardzo smaczne właśnie takie nalewki, naprawdę polecam, rewelacyjne. Czasami może nawet ja do niektórych na przykład dodaję, do jednej odmiany dodaję troszkę tigwowca, żeby lekko zakwasić, bo dla mnie na przykład jest za mało kwaśna, ale to już rzecz gustu. Dlatego mówię, przy nalewkach róbmy, bawmy się tym. Zaczynajmy od niewielkiej ilości, załóżmy, niektórzy kupują, no trzeba zrobić nalewkę, kupujemy swój 5-litrowy, 10-litrowy i robimy nalewkę. A po co tak dużo?
2: No właśnie.
0: I róbmy po 0,9 słoika jedną nalewkę, drugą, trzecią, czwartą. Spróbujmy, co nam będzie smakowało. Za rok zrobimy ewentualnie tą wybraną w większej ilości, a coś innego spróbujemy.
2: Ale mamy też tą różnorodność, prawda? Bo,
0: dokładnie, różnorodność. Tak. I tym bardziej, że mówię, że w zależności od tego, co nam dokucza, czy przeziębienie, czy na przykład żołądek, jeżeli żołądek, no to idziemy w kierunku chociażby nalewki z owoców niedojrzałych orzecha włoskiego.
2: Orzecha włoskiego, tak.
0: Dokładnie, no już teraz troszkę za późno, bo on już jest... Zresztą jeszcze może rzutem na taśmę gdzieś by się znalazło jakieś takie miękkie owoce, te zielone, ponieważ je trzeba w całości pokroić, odpowiednio przyrządzić.
2: Panie Grzegorzu, tutaj pytanie, pan mówi w całości, czyli co, kroimy tylko te łupiny, które są na
0: zewnątrz? Nie, całość. W przypadku całe zielonego owoce. Orzecha, a. Orzech włoski, ale zielony, to jest na przełomie czerwca.
2: Czyli
0: i
2: jak on jeszcze nie ma łupiny w środku.
0: Całe owoce kroimy, czyli zarówno tą łupinę, jak i tą część środkową. One są jeszcze miękkie, tak. Możemy bez problemu pokroić. Z tym, że od razu uprzedzam, robimy to wszystko, pracujemy w rękawiczkach. Do tego najlepiej deskę, jeżeli chcemy, żeby ta deska została na dłużej, to pokryć to folią czy coś takiego, bo niestety bardzo brudzi.
2: Bardzo.
0: Orzech. Czyli rzeczywiście to pokroimy, zalewamy to 70% alkoholem, dodajemy troszkę miodu, ja akurat mam chyba przepis na 5 owoców, czyli to jest tam rzeczywiście pół słoika owoców, czy pół litra, załóżmy, to jest taki słoiczek półlitrowy, troszkę, to czy 5 owoców, to zalewamy etanolem, troszkę spirytusem tak zwanym nalewkowym, czyli 70%. Do tego dodajemy chyba 2 łyżki miodu, z tym, że nie gryczany, jakiś taki łagodniejszy.
1: Wielokrotowy.
0: Dokładnie, najlepiej taki
2: wielokwiatowy, tak. Tak,
0: dokładnie. Ewentualnie lipowy też jest dosyć dobry. Zostawiamy to, owijamy to najlepiej folią aluminiową, żeby było w ciemności. Akurat tutaj wymagana jest ciemność. I przez 3 miesiące to sobie stoi, mieszamy. Mamy idealne kropelki na żołądek, na problemy z układem trawiennym, a pozostałe owoce możemy zalać zwykłą wódką, ewentualnie to co dostaliśmy, też rozcieńczyć i wtedy mamy też możemy zrobić sobie nalewkę normalnie do picia. A same takie właśnie 70% kropelki, dobrze przechowywać jest gdzieś tam w szafce. I jeżeli jest problem właśnie z niestrawnością, na cukier po kilka kropelek, po kilkanaście kropelek pijemy, rewelacyjnie pomaga.
1: Żeby nie przesadzić.
0: Żeby nie przesadzić, no bo oczywiście to jest 70%, czyli trzeba uważać. Natomiast również możemy później to rozcieńczyć do mniej więcej 40% i będziemy mieli zwykłą nalewkę z orzecha właśnie włoskiego, z owoców takich niedojrzałych. Też jest bardzo dobra, bardzo smaczna. Dobra jest między innymi przy różnego typu grillach, czy jakichś takich rodzinnych spotkaniach, tam, gdzie dobrze jest, żeby właśnie po tym długim siedzeniu coś tak lepiej nam się strawiło.
2: Te dania ciężkostrawne, które są...
0: Dokładnie, dokładnie.
1: Ale posłuchajcie, a też jest teraz taki moment, kiedy są owoce morwy. Czy z niej też można coś zrobić, nalewkę?
0: Oczywiście, jak najbardziej. Wszelkie typu owoce, co się podejrzewam, że tak, jeżeli są miękkie owoce, typu podobne do chociażby maliny, to tak jak malinę. Mhm. Ja na przykład mam też podobnie robię owoce jagody kamczackiej, czyli generalnie przygotowuję sobie takie, z tym, że to akurat bardziej na słodko robię. Czyli właśnie tak, taki troszkę nalew, bardziej wikier wpadający, ale generalnie wszyscy uwielbiają to. To jest właśnie proporcja 1:1:1. Czyli przygotowuję sobie syrop, do tego syropu dodaję spirytus, łączę to, studzę i takim zimnym syropem, on jest, jeżeli połączony jest na gorąco, to wtedy jest klarowny, takim zimnym syropem zalewam owoce typu właśnie malinę, morwa, podejrzewam, że tak samo może być, jagoda kamczacka, zalewam te owoce, stoi to 2 tygodnie, zlewam i nalewka się nadaje do spożycia. Oczywiście owoce do zjedzenia.
2: No tak, będą miały tylko trochę więcej.
1: Trochę będą bardziej.
0: Będą takie lekko wysuszone, ale jak najbardziej można wykorzystać.
2: Panie Grzegorzu,
0: tak samo również można zrobić jeżynę.
2: A no tak, bo jeżyna też będzie już we wrześniu.
0: Dokładnie, też taka właśnie mi. Tylko, że też warto pamiętać, żeby za długo owoców, czy maliny, czy jeżyny, nie trzymać w alkoholu, ponieważ wtedy, jeżeli to będzie za długo trzymane, to nalewka może zacząć być taka lekko cierpka, gorzkawa, ponieważ w środku znajdują się nasiona, które też mają garbniki. Te garbniki, jeżeli ten długo alkohol będzie na nie działał, mogą przejść do właśnie nalewki, do tego naszego wyciągu, czyli za długo takie owoce nie powinny być właśnie zalane. Jeżeli jest w przepisie około 2 tygodni, to zostawmy to 2 tygodnie. Dłuższy okres niekoniecznie poprawi walory smakowe czy zdrowotne tej nalewki. Czyli też na to trzeba zwracać uwagę, że nie wszystko musi stać dosyć długo. Czasami 2 tygodnie wystarczająco. Dokładnie. Teraz tak przy okazji, właśnie tak zerknąłem, mamy sezon na wiśnie.
1: Tak.
0: Czyli też jest doskonała nalewka wiśniowa. Poza tym nie wiem, czy wszyscy wiedzą, ale ona również dobrze działa na trawienie. Również czasami wspomaga pracę wątroby. Ale robimy ją z wiśni drylowanych. Czyli takie drylowane wiśnie. Zalewamy sokiem, zalewamy 70% alkoholem, podstawiamy gdzieś na tydzień, 2 tygodnie. Może być nawet na słońcu, żeby to ładnie nam wszystko, kolorki się przeszły. Po tym okresie zlewamy i wiśnie zasypujemy cukrem. Cukier rozpuszcza się. Możemy zostawić ten cukier już na wiśniach. Będziemy mieli wtedy doskonałe wiśnie do zjedzenia, alkoholowe. A to, co zleliśmy, szczerze mówiąc, proszę spróbować, dla mnie jest to wyśmienita nalewka wiśniowa. Sam alkohol i właśnie drylowane wiśnie, tam jest dosyć dużo soku, czyli to, że mieliśmy 70% alkohol, to nam zostanie wyrównane, gdzieś tak nawet do 45 nam zejdzie, ponieważ dojdzie sok z wiśni. Czyli ta woda nam to rozcieńczy, a przy okazji, jeżeli mamy bardzo słodkie wiśnie, to naprawdę nie trzeba więcej słodzić tego. Rzeczywiście będzie idealna, taka bardzo fajna, smaczna, wzmacniająca nalewka. Czyli też można zrobić w ten sposób, taka nawet nie do końca wytrawna, ponieważ tam cukru rzeczywiście dosyć dużo będzie. Czyli bez do sładzania można już się będzie pić, załóżmy, ale jeżeli chcemy słodszą, to oczywiście ten cukier, który był nasypany na wiśnie, ten z alkoholu, on się rozpuści, wyciągnie również troszkę alkoholu, możemy to połączyć z tym wcześniejszym nalewem i będzie taka słodsza nalewka. ale szczerze mówiąc, dla mnie osobiście to z liśni najlepsze są wiśnie.
2: To właśnie
0: robię takie. A nalewka to jest produkt uboczny.
1: Panie Grzegorzu, a z wiśniami co można połączyć, żeby nalewka jeszcze wiśniowo jaka mogła być?
0: Do wiśni, co tutaj jeszcze jest do wiśni dodawane? Czasami do wiśni, tutaj gdzieś nawet miałem taką nalewkę, zaraz momencik zerknę, bo gdzieś tutaj sobie nawet zaznaczyłem, szczerze mówiąc,
2: tak.
0: Wiśniową nalewkę. Jest wiśnia, wiśnia, wiśnia. Wiśnia właśnie korzenna. Tutaj do niej jak najbardziej pasują właśnie kawałek kory cynamonu, kilka goździków. Tutaj mam na przykład taką proporcję na kilogram owoców, oczywiście wydrelowanych. Dodajemy tuż po wszystkim, a na końcu dodaje się kawałek kory cynamonu, 5 goździków i 1 laskę wanilii. I
2: rzeczywiście, no właśnie, bo wanilia tak.
0: Mhm. Dokładnie, też pasuje. Też jak najbardziej pasuje. Czyli właśnie taka korzenna wiśnia, to też będzie rzeczywiście dosyć smacznie i takie połączenie jak najbardziej jest wskazane. I tutaj akurat nawet widzę, że to jest dosyć łagodna wódeczka, ponieważ to są właśnie wiśnie zasypane, ten kilogram owoców wiśni, troszkę inny sposób, kilogram owoców wiśni zasypane cukrem i to stoi 2-3 dni na słońcu, żeby puściło sok. Oczywiście trzeba uważać, żeby tam za bardzo nam nie fermentowało. I dopiero później zalane to jest zwykłą wódką 40% litrem, czyli na kilogram owoców litr wódki i 25 deko cukru. Czyli w miarę nie jest zbyt słodkie, raczej słaba naleweczka, ale właśnie z takim akcentem korzennym i też warto pamiętać, że w niektórych nalewkach, szczególnie takich starszych, podawane jest, żeby wiśni nie drelować, ewentualnie część zostawić niedrelowanych. Jednak dla naszego bezpieczeństwa dobrze jest te wiśnie wydrelować, żeby nie było pestek, żeby nie było substancji toksycznych z tych pestek, żeby one nie przechodziły, szczególnie kiedy nalewka na przykład musi macerować, jak jest na przykład w tym przepisie, około 6 miesięcy.
2: O, to długo, to rzeczywiście to wtedy...
0: To długo, to jest taka właśnie nalewka dla wytrwałych, ale właśnie to już na pewno wtedy bez pestek. Ale taka zwykła wiśnióweczka po 2 tygodniach, to już jest prawie, że nadaje się do spożycia.
1: Też można z jarzębiny zrobić.
0: Oczywiście, znaczy jarzębina tak samo jak aronia. To jest ten sam typ owoców, z tym, że przy jarzębinie dobrze ją jest przemrozić, podobnie jak zaś jak aronię. Ewentualnie czasami też, żeby pozbyć się goryczy, można ją podgrzać, na przykład w piekarniku. Czyli też poddać w wysokiej temperaturze na blaszce, czyli tak uprażyć. Wtedy też jest jak najbardziej aromat zostanie, ale już tej goryczki nie będzie. Czy właśnie to jest takie czasami obróbka właśnie termiczna wcześniejsza, żeby pozbyć się goryczy. Czasami to trzeba albo przemrozić właśnie, albo lekko podpiec.
1: Panie Grzegorzu, ale ja tu mam takie pytanie, bo Piotr, widzę, też ma pytanie.
2: Tak, bo no dobrze, to Bożenka pierwsza.
1: Nie, bo ty pewnie coś będziesz do owoców, zatem oddaję głos tutaj osobie, która ma dziś imieniny.
2: przy drogach i nie tylko przy drogach rosną, panie Grzegorzu, jest bardzo dużo tych żółtych śliwek, one tam się nazywają mirabelki.
0: Mirabelki.
2: Tak, moja mama mówiła na to glubki. Tak.
0: Dokładnie, różnie się nazywają.
2: No, nie będę już mówił o innych nazwach,
0: ale to jest takie śliweczek z mirabelki.
2: Tak, one mają specyficzny smak i aromat. Z tego na pewno też można zrobić, bo one są takie bardzo kwaśne, jeśli chodzi o spożycie normalnie, ale myślę, że z tego by się udało zrobić nalewkę z tych śliwek.
0: Czyli też, że to są takie malutkie żółte, tak?
1: Tak,
0: czyli
1: tak.
0: To jest.
2: Tak. Mhm.
0: Okej, okay, bo w sumie jak one dojrzenia, to one są dosyć słodkie.
2: Są dosyć słodkie, tak. No,
0: dokładnie, ale to od razu mówię. Jak najbardziej przepyszna nalewka, właśnie z takich z tych śliweszek, z mirabelek, czy dokładnie, z tym, że trzeba bawić się w pozbycie się pestki.
2: Mhm.
0: To jest troszkę roboty. I jeżeli robimy tą nalewkę, chcemy mieć przepiękny taki słomkowy kolor, żółtawy, to trzeba praktycznie najlepiej to robić w słoiku. Pod sam wierzch zalać etanol, to znaczy wódką, mhm. ewentualnie spirytusem, w zależności jaki sposób robimy. Ja akurat z tego co pamiętam, chyba robiłem od razu zalewane tak jak malinę, czyli już takim syropem, żeby od razu, jak to, bo to był miękki owoc, już taki dojrzały bardzo,
2: tak.
0: Czyli już nie chciałem tego później cukrem traktować, ale też trzeba było bardzo uważać, żeby nie dostało się tam powietrze. Im mniej powietrza, tym ładniejszy kolor, ponieważ te owoce na górze pod wpływem powietrza ciemniały. Czyli tam troszkę była właśnie taka reakcja enzymatyczna, która lekko szkodziła i też za bardzo nie mieszałem tego. Rzeczywiście wtedy bardzo ładnie ta nalewka się udała, z tym, że te właśnie owoce na samej górze zostały po prostu usunięte, reszta przepyszna, żółciutka, słodziutka, z przepięknym właśnie takim aromatem śliwkowym, taki niezapomniany aromat, rzeczywiście warto było coś takiego pobawić się. Jak najbardziej można też to zrobić.
1: A tego jest bardzo dużo przy drodze.
2: Jest bardzo dużo, ja pamiętam.
0: Dokładnie.
2: Moja mama dodawała do kompotów z gruszek na przykład, czy z jabłek też, żeby zakwasić bardziej, bo niektóre jabłka, gruszki były zresztą same słodkie, ale jak się dodało mirabelki, to miało taki specyficzny smak i też zupełnie inną kwasowość taką. Przełamany był ten smak gruszki.
0: Dokładnie. Tak samo tutaj mówimy o owocach, ale również polecałbym coś, chociaż było o liściach, mhm. ale jeszcze może troszkę wspomnę
1: o pędach.
0: Mhm. Szczególnie o pędach iglastych, a mianowicie nalewka z sosny, czy ze świerku, czy z jodły. Jak najbardziej warta jest zrobienia. Z tym, że trzeba pamiętać, że tam są akurat te części dosyć żywiczne, czyli dobrze jest to robić na wysokoprocentowym alkoholu, bo wtedy rzeczywiście te żywice będą lepiej się rozpuszczały. Najbardziej chyba taką znaną nalewką jest to nalewka z młodych pędów sosny. Jest to praktycznie produkt uboczny, jeżeli ktoś się robi syrop z pędów sosny.
2: Mhm.
0: No, syrop najczęściej ludzie znają, robią. Wiosną pędy są zbierane, zasypywane cukrem, stoi to sobie przez jakiś okres, aż się cukier rozpuści, zlewamy, no i później co zrobić z tymi pędami? Najprościej zalać wódką 40%. I będziemy mieli normalną nalewkę. Od razu mówię, ona będzie lekko mętna, ponieważ akurat substancje żywiczne no, praktycznie nam uniemożliwią uzyskanie takiego klarownego alkoholu, klarownej nalewki, chyba żebyśmy to zalali bardzo mocnym spirytusem. To też rzeczywiście może być klarowne, no ale do spożycia niekoniecznie będzie się nadawało. Takie mocne, ale rzeczywiście takie pędy sosnowe właśnie z przygotowania syropu, one są też częściowo, że były na pewno otoczone syropem, czyli takie słodkie. Zalewamy to wszystko wódką, odstawiamy na 2-3 tygodnie, mieszamy i mamy idealną naleweczkę, taką, jak to niektórzy mówią, leśną, taką lekko żywiczną, orzeźwiającą, rzeczywiście również bardzo dobrą na gardło. Czyli możemy to wykorzystać. Podobnie możemy zrobić chociażby z pędami świerku, młode końcówki takie, jeszcze jasno-zielone, mięciutkie, one w smaku są troszkę kwaskowe, czyli jeżeli to zasypimy cukrem później zalejemy to alkoholem, to też będziemy mieli taką lekko-kwaskową nalewkę. Jak ktoś chce poeksperymentować, to podobnie można zrobić chociażby z młodych kwiatostanów żeńskich, świerku bądź siodły. Ja na przykład robiłem z daglezji. Takie młode, rozkwitające dopiero rzeczki zebrane. Wtedy akurat przy takim zbiorze nie uszkadzamy pędów, czyli to nam będzie bez problemu rosło, nie zostanie zahamowany wzrost, a no, ewentualnie w danym roku nie będziemy mieli szyszek, ale to dla drzewka nic nam dużej szkody nie będzie. Właśnie z takich szyszeczek żeńskich dobrze jest je zalać na początku mocnym spirytusem, żeby wyciągnąć cały alkohol, znaczy również te substancje, ten alkohol, żeby wyciągnął również substancje o charakterze żywic, żeby to się rozpuściło. I później to łączymy z syropem cukrowym i jest bardzo fajna, taka dosyć niespotykana w smaku nalewka właśnie czy świerkowa, czy z daglezji. Z daglezji ma posmak troszkę taki lemonkowy, taki cytrynowy lekki.
2: To bardzo ciekawy smak, naprawdę.
0: Właśnie jest inny niż sosna. Niby też drzewo iglaste. Wszyscy by się spodziewali, że ma bardzo zbliżony smak, a rzeczywiście będzie całkiem inny.
1: A z modrzewiu?
0: Naprawdę warto czasami poeksperymentować.
1: A z modrzewiu? Modrzewia?
0: Z modrzewia też można spróbować. Ja akurat osobiście nie robiłem, ale podejrzewam, że jak najbardziej można też w formie eksperymentalnej zrobić. Na pewno będzie dosyć oryginalna w smaku.
1: Piotr już sobie kolejną przygotował, widzę.
2: Tak, bo jak tutaj tak zeszliśmy sobie na te drzewa, które są w lesie, to na pewno więcej dzikich roślin możemy użyć. Na przykład, no bo skoro do ogórków dodajemy, no tutaj już mieliśmy liście czarnej porzeczki, dodajemy też liście wiśni, niektórzy dodają też, robiliśmy sami liście dębu.
0: Znaczy, wiśnie na przykład dodajemy do nalewki z aronii.
2: A no tak, bo to wspomniałem.
0: No tak. Są liście wiśnie dodawane. Czyli to co właśnie do nalewki z aronii, liście wiśni są dodawane jak najbardziej. Ale jeżeli już jesteśmy tak na przykład w ogrodzie, to też możemy pobawić się i skomponować swoją własną nalewkę ziołową. Jeżeli ktoś lubi na przykład nalewkę typu owka, czy jakieś takie różnego typu inne nalewki ziołowe, jakieś tam benedyktyńskie, czy tego typu, to czasami powąchać różne rośliny i można samemu skomponować. Na przykład ja też robię taką nalewkę, tak zwaną działkówkę, czyli chodzę sobie po działce, zbieram różne rośliny aromatyczne, przyprawowe, lecznicze w niewielkich ilościach. Łączę to, wrzucam do słoja, czasami podsuszę, żeby wydobyć na przykład bardziej aromat. Wrzucam do słoja, zalewam to zwykłą wódką 40%. Stoi to do tygodnia i jak najbardziej. Jeżeli ktoś na przykład woli troszkę słodsze, to dla przełamania można wsypać łyżeczkę cukru. Cukier się rozpuści. Jest idealna taka nalewka ziołowa, załóżmy do grilla. Oczywiście trzeba lubić ziołowe nalewki, ale nawet znajomi, którzy mówili, że no tak niekoniecznie te zioła, ale później to przy grillu się przydawały, bo rzeczywiście nie było skutków żadnych dolegliwości po zjedzeniu czy boczku, czy jakichś innych tłustszych rzeczy, jak to jest na grillu czasami, a taka naleweczka, jeżeli ma bogaty skład, to zazwyczaj działa bardzo dobrze właśnie na trawienie, tym bardziej, że ja na przykład do tej nalewki wrzucam czomber, czyli też taką przyprawę dosyć pikantną, ostrą w smaku, dodawaną chociażby do mięs. Zawsze też troszkę wrzucam przynajmniej jeden, dwa listki szałwii, do tego odrobina piołunu.
2: No właśnie, też chciałem zapytać o piołun, tak.
0: Gorzki, ale właśnie lekko, troszkę dodanie takiego piołunu zawsze poprawi nam trawienie. Do tego dla aromatu parę listków żubrówki, pysznogłówka, czyli monarda, zapach bergamotki. Ta roślina ma też bardzo fajna, poprawia również trawienie, działa też dosyć dobrze dla człowieka. Czyli rzeczywiście, a to jest roślina ozdobna, która powinna w ogrodzie rosnąć, bo rzeczywiście jest bardzo aromatyczna, nadaje się również na herbatki do przygotowania, do zaparzenia. Dodaje na przykład liści cytryńca, jest to ogólnie znany adaptogen wzmacniający nasze siły, naszą odporność, poprawiający nasze funkcjonowanie, a też mający na przykład bardzo ładny aromat cytrynowy. I to nie chodzi o owoce, ale ten aromat jest głównie w liściach i w młodych pępach. No. Czyli te części właśnie pachną bardzo ładnie taką cytryną czy limonką. Czyli właśnie dodać troszkę tego, troszkę bazylii, troszkę gdzieś tam jeszcze, jak mamy na przykład oregano, czyli takich różnych ziół, nawet tych przyprawowych, może bez czosnku jedynie, bo to trochę za bardzo by było już wtedy lekka przesada. Ale mówię, to co ktoś korzysta, te zioła, które lubi dodać, to wymieszać, też na przykład troszkę lawendy dla aromatu, czy macierzanki, to zalewamy. Jak zrobić na przykład, żeby był ładny, taki ciemny kolor? Dodać dobrej czarnej herbaty liściastej.
2: No, o tym nie pomyślałem.
0: Odrobinę. Bardzo ładnie zabarwi nam. Bo czasami może być, jeżeli to są zioła świeże, to będzie taki lekko zielonkawy kolor. Jeżeli będą lekko podsuszone, taki słomkowy, ale jeżeli dodamy na przykład właśnie odrobinę herbaty, tylko że mówię, to musi być to dobra jakaś herbata czarna, taka najlepiej liściasta, tak. Dodamy taki kawałeczek, rzeczywiście bardzo ładnie nam to zabarwi, będziemy mieli piękny kolorek, bardzo aromatyczną nalewkę. Jeżeli chcemy, możemy dodać nawet troszkę takich ziół korzennych. Jeżeli na przykład lubimy cynamon, tylko że nam cynamon czy goździk, on może zabić nam smak i zdominować, czyli z tym trzeba bardzo uważać.
2: Ewentualnie
0: tak delikatnie. Można dodać troszkę pieprzu, też na trawienie. Czyli generalnie takie, jeżeli robimy pod kątem trawienia, to tego typu rzeczy, przyprawy różnego typu zalewamy, odczekamy troszkę i naleweczka jest gotowa.
2: Warto eksperymentować. Panie Grzegorzu, ostatnio wspomniał pan o tataraku. Do tataraku jeszcze trochę czasu mamy, bo to jeszcze mamy, no, chociaż on już powoli tam te kłącza będą na jesieni się pojawiały, takie już, no, wykształcone dobrze. Czy z tego też możemy zrobić i do czego nam posłuży ona?
0: To się z tataraku, ja akurat nalewki nie robiłem, ale podejrzewam, że jak najbardziej też można, też trzeba uważać, bo ona jest dosyć wonna,
2: tak.
0: Czy też to trzeba by było na to właśnie uważać z tatarakiem. Sam korzeń bardziej, chyba częściej był wykorzystywany, przynajmniej obecnie, przy różnego typu
2: właśnie
0: tyle dymarek. W kosmetyce,
2: tak.
0: Jako aromatyczny, czyli bardziej pod tym kątem bym szedł w przypadku tataraku. Bo tak, samej nalewki, szczerze mówiąc,
2: chyba nie.
0: Za bardzo się nie spotkałem, żeby gdzieś tam była taka typowa nalewka z tataraku.
1: A jaką pan pił nietypową najbardziej?
0: Najbardziej nietypowe, to się nie wiem, czy to jakieś nietypowe. Tylko się tak, jak mówiłem, z liści, z różnych części, tak jak właśnie ta może nietypowa, nie tylko może niekoniecznie nalewka, ale wino. Mm-hmm. Polecam państwu wino z buraków.
2: Z czerwonych buraków?
0: Tak.
1: Ojeny.
0: Tak, wino z czerwonych buraków rzeczywiście jest do zrobienia, jak najbardziej. A przy okazji znalazłem, można oczywiście zrobić nalewkę z tataraku. Jest 10 gram świeżego kłącza lub 4 gramy suszonego korzenia tataraku. I to jest na, o Boże, 6 litrów wódki. No to dosyć, mówię, bardzo aromatyczne, raczej bardziej jako dodatek. No i właśnie też jest uwaga, że to jest bardzo perfumowana. Niestety też nie wszyscy tą nalewkę tolerują.
2: Czyli możemy użyć jako perfumy jeszcze dodatkowo.
0: Dokładnie. Podejrzewam, że można było większej ilości bardziej jako perfumy. Ale rzeczywiście jest taka nalewka. A próbowałem też robić swego czasu nalewkę z ananasu. To jest dosyć specyficzne, bo to ananas się zawiesza nad płynem i to ma te opary przechodzić do płynu. Niestety no, u nas nie ma ananasów i to raczej odradzam. To się nie nadaje. Ale bardzo dobra jest też nalewka, właściwie likier z kawy.
1: A jak się
0: typowe
1: robi?
0: Typowe z kawy. Ziarna kawy zalewamy spirytusem.
2: Ale nie mielone, tak? Czyli rozumiem...
0: Nie mielone, tylko że dobrej jakości kawę. Mhm. Dobrze, żeby nie była taka kwaśna za bardzo. Zalewamy to spirytusem. Stoi to przez jakieś chyba przez jakiś miesiąc mniej więcej. Jeszcze laskę wanilii, żeby też trochę tak zmienić. Zmienić. Dokładnie. Później to robię troszkę tak jak likier z kwiatu lipy, ponieważ później też robię syrop cukrowy i na ciepło łączę to syrop cukrowy właśnie z tym nalewem z kawy. On jest ciemny i od razu mówię, tutaj zamiast cukru do tego syropu cukrowego można dodać albo cukier trzcinowy, ewentualnie melasę trzcinową, jak ktoś ma dostęp do takiej prawdziwej melasy trzcinowej. Ja tam czasami dostaję od znajomych z Ameryki Środkowej, to rzeczywiście jest różnica. Z tym, że od razu mówię, cukier trzcinowy raczej odradzam przy normalnych nalewkach, ponieważ on jest troszkę jednak inaczej smakuje i zmienia smak nalewki. Czyli przy takich typowych owocowych nalewkach
2: bierzemy
0: jeżeli chcemy, zależy nam na smaku owoców, raczej cukier biały, czasami miód, ale to też trzeba pamiętać, że jeżeli ten miód rozpuszczamy na gorąco, to i tak on nie będzie miał żadnych właściwości, to będzie tak samo jak cukier, bo to wszystko zostanie zabite, a też nam będzie zmieniał troszkę smak nalewki. Czyli przy owocach raczej robimy to z cukrem. Niektórzy właśnie, którzy unikają cukru, wszyscy chcą robić z miodem, ale mówię, w tym wypadku niestety zmienia się smak.
2: No tak, każdy miód ma swój smak i tutaj...
0: Zgadza się i to już będzie... oczywiście możemy zrobić taką nalewkę miodową, na przykład cytrynową i wtedy jak najbardziej na miodzie, ale przy innych rzeczach trzeba uważać z tym, ponieważ rzeczywiście może to już być inny smak, niekoniecznie taki, jak pierwotnie zamierzaliśmy.
1: No to wino mnie zainteresowało jeszcze, panie doktorze.
2: Właśnie, z tych buraków. Tak.
0: Też to winko z buraków, no takie no bardzo, bardzo fajne jest. Normalne wino z buraków, tylko że zamiast owoców dodajemy buraki.
2: Pokrojone tak w kostkę, czy też?
0: Pokrojone, dokładnie pokrojone buraki. Nawet jak ktoś chce bardzo, można zrobić galetkę z buraków, jeżeli jesteśmy przy nalewkach. Z tym, że w tym wypadku potrzebny jest sok. Czyli
1: wyciskamy?
0: Wyciskamy sok i później dodajemy powolutku do tego spirytus. Rzeczywiście jest to nalewka taka poprawiająca trawienie. Oczywiście no, nie będziemy tego pić w dużych ilościach, ale na przykład w zaleceniach jest pić między posiłkami nie więcej niż 4 łyżki stołowe dziennie. Czyli zależy, jakie łyżki mamy. to może być nawet trochę spora dawka.
1: To prawda.
0: No, ale mówię, przy nalewkach wszystko to jest kwestia umiaru. Jeżeli będziemy to traktować jako właśnie takie
1: wspomagające
0: wyroby, wspomagające naszą odporność, nasze dobre samopoczucie, bo czasami też jest ważne, a niektóre nalewki rzeczywiście działają dobrze na samopoczucie, takie mają właściwości, czyli rzeczywiście tak jak na przykład nawet przy nalewce właśnie wiśniowej było, też gdzieś tam znalazłem, że właśnie jest do polepszania samopoczucia oraz poprawienia trawienia.
1: To co, teraz pan wypije? Ma pan taką nalewkę przy sobie?
0: No niestety w pracy to tak za bardzo nie mogę.
2: Nalewki posłuchaj.
0: Ale wieczorem na pewno coś tam spróbuję. O, wieczorem będę musiał w końcu rozlać nalewkę z jagody kamczackiej, czyli na pewno będzie degustacja.
2: Jeszcze wrócę, panie Grzegorzu.
0: Właśnie znajomi upominają o nalewkę. Aha.
2: Rozmawialiśmy na temat niedojrzałych orzechów włoskich, ale czy z dojrzałych już też możemy zrobić?
0: Oczywiście,
2: albo orzechów laskowych?
0: Z dojrzałych, zarówno z orzechów możemy zrobić nalewkę, jak i taką zdrowotną też się robi z łupin tych właśnie od orzecha włoskiego.
2: To wyrzucamy po prostu, tak.
0: W praktycznej części, tylko że mówię, to trzeba wtedy troszkę dłużej to się przygotowuje, inne właściwości, ale jak najbardziej z orzecha włoskiego robimy. Tak samo z orzechów laskowych. Tak. Też możemy z dojrzałych zrobić nalewkę taką orzechową.
1: Pyszna.
0: Proszę Państwa, praktycznie ze wszystkiego możemy zrobić nalewkę, oby to oczywiście roślina no, nie była silnie trująca, bo wtedy no, dawkować trzeba będzie. A, jeszcze jedna rzecz, właśnie tak przy okazji silnie trujących, też na pewno wszyscy znają nalewkę z kwiatu bzu czarnego, bądź nalewkę albo wino z owoców czarnego bzu.
2: Tak.
0: Tylko trzeba pamiętać, że w przypadku takiego winka to 50 i wystarczy, więc dawka może skutkować przeczyszczająco. Tak samo przy nalewce z owoców czarnego bzu, jeżeli ta nalewka jest...
2: Kupuj świadomie. Budowanie silnej i rozpoznawalnej marki polskiego rolnictwa w kraju to główne zadanie Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w ramach działań promocyjnych. W tym obszarze KOWR skupia uwagę na zwiększaniu świadomości społeczeństwa na temat oznaczeń i certyfikatów jakości żywności, a tym samym wspieraniu konkurencyjności polskich produktów rolnych i rolno-spożywczych. KOWR realizuje projekty pod hasłem Kupuj świadomie, zachęcające polskich producentów żywności do uczestnictwa w systemach jakości. Z głównymi komunikatami KOWR dociera również do konsumentów, zachęcając ich do zwracania uwagi na oznaczenia i certyfikaty żywności zamieszczane na opakowaniach, w tym znak produkt polski, logo produkcji ekologicznej czy unijne oznaczenia, chroniona nazwa pochodzenia, chronione oznaczenie geograficzne i gwarantowana tradycyjna specjalność. Kraj pochodzenia produktu należy obok jakości i ceny do najważniejszych kryteriów wyboru przy podejmowaniu przez konsumenta decyzji zakupowych artykułów spożywczych. A kupowanie żywności wytworzonej w kraju i z rodzimych surowców zyskuje na znaczeniu, stając się praktycznym działaniem na rzecz wspierania rodzimych producentów. Zwiększająca się dostępność certyfikowanej żywności jest odpowiedzią na zmieniającą się strukturę popytu na rynku i rosnącą świadomość konsumentów. Współczesny konsument coraz częściej stwierdza, że tylko żywność powstała w warunkach jak najbardziej zbliżonych do naturalnych spełni jego oczekiwania. Coraz większe zainteresowanie konsumentów zakupem produktów ekologicznych bardzo korzystnie przekłada się na rozwój tego segmentu produkcji rolniczej. Kupuj świadomie.
0: Wykonana ze świeżych owoców istnieje ryzyko, że były tam owoce niedojrzałe i większa dawka nalewki może działać przeczyszczająco.
1: A struskawek?
0: Czyli na to trzeba uważać.
1: A struskawek?
0: Na kwiaty czarnego bzu są w miarę bezpieczne i spokojnie można ją normalnie spożywać.
1: Mam nadzieję, że struskawek tak nie działa.
0: Struskawek raz spróbowałem, nie do końca mi smakowały. Znaczy, no, przy truskawkach trzeba mieć bardzo dobre owoce. dobrej jakości, właśnie, słodkie. Czyli to też, też niektórzy na przykład robią nalewkę, no w tamtym roku by nalewka była bardzo dobra, w tym roku coś nie wyszło, nie smakuje. Był na przykład troszkę chłodniejszy rok, owoce miały mniej cukru, mniej aromatu, owoce nie były tak dojrzałe jak w rok wcześniej, czyli to też wszystko wpływa na jakość nalewki, czyli do nalewki wybieramy generalnie produkty najlepszej jakości, ponieważ z tych gorszych, no niestety nalewka też będzie gorszej jakości. Czyli tutaj nie można za bardzo oszczędzać na tych produktach. Jeżeli chcemy na przykład teraz kupić wiśnie, to wybierzmy te najbardziej dojrzałe, najbardziej pachnące, najbardziej aromatyczne, soczyste. Wtedy rzeczywiście ta nalewka też będzie odpowiednio smakowała.
1: To jest cenna uwaga, panie doktorze. Bo najczęściej myślało się tam, a gdzieś jakieś takie wiśnie troszeczkę słabsze damy do czegoś tam, nalewki. A tu się okazuje, że mogą być...
0: No i jeżeli będzie taka, ma być nalewka po to, żeby tylko wypić, a nie degustować, no to wtedy wszystko się wypije. Ale jeżeli chcemy to, żeby mieć dobry produkt, dobry jakościowo, cenny i żeby można było to, można było się tym delektować, no to wybierzmy lepsze owoce, lepszej jakości.
2: No właśnie, ale ja jeszcze tak na koniec, panie Grzegorzu, dzisiaj zadam takie pytanie, bo skoro jesteśmy tutaj, byliśmy w ogrodzie tym owocowym, a czy z warzyw też możemy robić nalewki?
0: A czemu nie? A czemu nie?
2: Nalewka selerowa na przykład, albo pietruszkowa.
0: Jak najbardziej prozdrowotna na pewno będzie. Seler jest bardzo zdrowy, czyli jak najbardziej możemy z selera zrobić. Z innych rzeczy też, jeżeli państwo przejrzą takie dobre jakieś książki o nalewkach, to naprawdę tam praktycznie właśnie otwieram chociażby, mam nalewkę pietruszkową, piołunówka, pieprzówka, wiadomo, ale to jest na przykład pomarańczowa, poziomkowa, przytuliowa, też rabarbarowa, proszę państwa, rabarbar rewelacyjny.
1: Naprawdę?
0: Wiosną z ogonków liściowych, z rabarbaru, bardzo fajna naleweczka, naprawdę.
2: Musimy spróbować wiosną, przyszłego roku tak mamy rabarbar.
0: No to... Na przykład nalewka szparagowa, czyli można ze wszystkiego praktycznie robić.
2: Szparagowa to na co? Czy tak po prostu smakowo?
0: Nie, nie, to już podejrzewam, że akurat
2: jakaś śledzinka.
0: W przypadku szparagowej akurat tutaj jest między innymi właśnie zalecana jest w chorobach nerek, pęcherza, moczowodu, czyli także w reumatyzmie, czyli bardziej taka właśnie moczopędna tego typu. Czyli tego typu schorzeniach można wykorzystać.
1: Tu dał nam pan dużo do myślenia, ile my, bo najczęściej, panie doktorze, myślimy o nalewce. To tak, wiśnie, maliny, porzeczki, tak jak tu Piotr wspomniał, aronia, jarzębina, ale nie myślimy o, tak jak tutaj zaczęliśmy temat warzyw, ziół różnych, to niekoniecznie już się na tym znamy.
0: To znaczy, nawet do warzyw, do ziół, do ziół częściej wchodzimy przy nalewkach, bo ziołowe są znane. Warzyw można sobie darować, to już jak dla bardziej zaawansowanych, ale wykorzystajmy te owoce, które są, bo mówię, to jest właśnie kilka owoców, z których robimy nalewki, a też jak nam coś smakuje, ja właśnie w ten sposób na przykład odkryłem jagodę kamczacką, która jest rewelacyjna, nalewka typowa jagodowa z jagody czarnej, nie ma takiego aromatu jak jagoda kamczacka. Tak. Kto pił, to stwierdził, że tylko jagoda kamczacka to jest jedna z lepszych. Tak samo na przykład kwiaty bzu czarnego, kwiat lipy. Rzeczywiście to są rzeczy, które rosną, możemy spotkać w naturze, a warto wykorzystać właśnie nie tylko smakowo, ale przy kwiecie bzu czarnego, czy przy kwiecie lipy, również leczniczo.
2: Tak, i tutaj mi tak przyszło teraz na myśl taka uwaga, że te nalewki możemy praktycznie robić no, podążając za porami roku sezonowo, bo
0: oczywiście,
2: no,
0: oczywiście.
2: Od wiosny zaczynamy, bo no, zimą to będzie nam trudno.
1: Zaczęliśmy
2: raczej.
1: Od porzeczek.
2: Zaczynamy od porzeczek.
0: Znaczy, zimą pędy. Ewentualnie można robić, zimą nie ma problemu, robimy nalewkę z pędów, takich szczytowych pędów fiodły, wtedy jak najbardziej można zimą zbierać. Również zimą możemy robić nalewki takie już prozdrowotne, na przykład z pączków różnych drzew, pączków liściowych. Oczywiście trudno jest to pozbierać, ale możemy taką niewielką ilość zebrać, przygotować taką nalewkę wzmacniającą. Czyli rzeczywiście nawet w zimie możemy coś znaleźć do przygotowania.
2: Tak, ja nie pomyślałem o tych pączkach właśnie tutaj.
0: Czyli praktycznie przez cały rok. Przez cały rok coś tam. Mówię, nie musimy robić tego w dużych ilościach. Ten słoiczek 0,9 albo czasami nawet troszkę mniejszy na spróbowanie. Zróbmy, zobaczmy. Jeżeli nam smakuje, robimy większą porcję. Za rok oczywiście.
2: Tak, to wszystko kwestia jest, tak jak pan wspomniał, panie Grzegorzu, tego, czy nam to będzie smakowało, czy chcemy to zrobić, ale spróbować warto i warto sięgnąć po tą różnorodność roślin, które mamy wokół i na pewno nam to też i wyjdzie na zdrowie jak najbardziej.
0: Oczywiście, dlatego mówię, że też praktycznie wszystkie nalewki są prozdrowotne. O tym trzeba, nie można zapomnieć, bo też tam są zawarte substancje aktywne, które działają na nasz organizm. Jeżeli czasami przedobrzymy, za dużo będziemy pić, no to wiadomo, że też może zaszkodzić. Nie tylko alkohol, ale również substancje w nich zawarte. Tak samo chociażby właśnie, tak już mówiłem o nalewce z owoców czarnego bzu. Jeżeli wypijemy za dużo, czy nawet samego soku z czarnego bzu wypijemy za dużo, no to niestety nas przeczyści. Czyli rzeczywiście z umiarem, ale po jednym kieliszeczku na pewno nie zaszkodzi.
1: Z głową.
2: Tak, wszystko, no, wszystko musimy robić z głową, dokładnie, bo nie o to tutaj chodzi, bo ktoś nam może zarzucić na przykład też, że no tak, ale alkohol szkodzi, więc tutaj, ale to nie chodzi o to, żebyśmy pili tego w nadmiarze, tylko to mają być właściwości zdrowotne i smakowe, więc
0: dokładnie,
2: to są małe ilości.
0: Alkohol jest substancją konserwującą generalnie, również ułatwiającą roztuszenie pewnych substancji czynnych, aktywnych, które możemy później przyswoić. Czyli mówię, tak jak właśnie tutaj już podawałem, gdzie indziej właśnie w niektórych książkach, gdzie właśnie jest podawane stosowanie chociażby nalewek takich prozdrowotnych, że jest tam na przykład dawkowanie po 10-15 ml, na przykład dwa razy dziennie przed posiłkiem, jeżeli to ma poprawić natrawienie. Oczywiście w tym momencie trzeba uważać się z kierowaniem samochodem, czy z jakimiś innymi rzeczami, ale jeżeli możemy coś takiego zastosować, to nie warto, zamiast niezliczonej liczby tabletek.
2: Właśnie,
0: to
2: tak.
0: Sięgnąć do ziół, a no niestety czasami zioła to nie są nie tylko napary, jakieś herbatki, ale czasami również nalewki.
2: I one na pewno służą, będą nam służyły przez cały rok, tak jak wspomnieliśmy.
0: Oczywiście.
2: Myślę, że temat będziemy rozszerzać, panie Grzegorzu, też jeszcze za tydzień, jeśli pan znajdzie dla nas czas.
1: Nie wiem.
0: Za tydzień od razu mówię, że niestety w sierpniu będzie problem, ale we wrześniu mam nadzieję, że już się uda.
2: Dobrze, we wrześniu poczekamy teraz też na odzew słuchaczy naszych, którzy zapewne
1: już
2: będą
1: my
2: mieli...
1: sami mamy pytania.
2: Którzy będą mieli też i pytania o nalewek, ale też i myślę, że przejdziemy też do tematu grzybów, bo to jest niezwykle interesujący temat i cenny, bo grzyby już się pojawiły dawno, ale teraz... No,
0: przez... grzyby już jak najbardziej... Grzyby zbieramy praktycznie od stycznia.
2: Tak.
0: Czyli zawsze jakieś grzyby są do zbierania i do jedzenia. Natomiast już teraz rozpoczął się taki typowy sezon grzybowy. Właśnie grzybowy, kiedy już większość ludzi chodzi na grzyby. Już są kurki, koźlarze, inne gatunki, które wszyscy znają, które wszyscy bez problemu rozpoznają i konsumują.
1: To co, panie Grzegorzu, spotykamy się we wrześniu. Jaki tam termin możemy zerknąć i zarezerwować?
0: We wrześniu podejrzewam, że zaraz ja też we wrześniu nie, Jestem 2 tygodnie na warsztatach onkologicznych.
2: No tak, powiemy, no pamiętamy.
1: Przez 2 tygodnie będzie pan z nami.
0: Tak, 2 tygodnie będę w warsztatach onkologicznych w Biesowie koło Żeromki. Tam będą prowadzone w herbinarium.
1: Tam zapraszamy. Mówię.
0: O, oczywiście, to jeszcze najbardziej zapraszamy. No, będę, no, ciekawe. O, może być albo wtorek. 5.
1: Piątego. Dobrze, czyli najbliższy termin 5 września i zaczynamy.
0: Będą grzyby.
2: Chyba, że będziecie mieli państwo też pytania co do nalewek, no to oczywiście przekażemy panu Grzegorzowi na ten temat, ale grzyby są takim tematem, który na pewno będzie wszystkich interesował również.
1: I nas, i pan także. Grzegorz nam to opowie.

0: jakiejś takiej małej galerii do wstawienia.
1: O, właśnie, a. też. Żeby nasi słuchacze też mieli wzgląd w to, bo nie zawsze wiemy, co możemy jeść, a co nam też może się przydać. Często ktoś tam kopnie takiego grzyba, a go można zjeść. Naszym dzisiejszym gościem był, jak zwykle na naszym spotkaniu, pan Grzegorz Fiederowicz, biolog, botanik, mykolog, a przede wszystkim popularyzator wiedzy przyrodniczej. Bardzo dziękujemy jeszcze raz panu, panie Grzegorzu.
0: Ja również bardzo dziękuję i do usłyszenia.
1: I do usłyszenia 5 września. A naszym słuchaczom także dziękujemy za to, że byli z nami dzisiaj. Zapraszamy na dalszy ciąg programu.

0: Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Ja nazywam się Bartosz Popczyński i rozpoczynamy kolejny wykład. Dzisiaj będzie o roślinach. Skupimy się na tej grupie dosyć też ciekawej, ale często pomijanej. Dużo chętniej ja tak zauważyłem, że słuchamy o i dowiadujemy się o zwierzętach, a warto się też przypatrzeć roślinom, bo na co dzień mamy z nimi kontakt i mam tutaj na myśli chociażby taką część naszego życia gastronomiczną, bo każdy w jakiś tam stopniu zjada rośliny i zjadamy właśnie owoce, zjadamy też nasiona i o nich właśnie dzisiaj będzie cały wykład i zastanowimy się w ogóle, po co rośliny mają te owoce, jak w ogóle z punktu botanicznego te owoce można scharakteryzować, jak można klasyfikować i po co w ogóle też wytwarzają nasiona, bo to też czasami może być niezrozumiałe i takie dziwne, zagadkowe. To dzisiaj sobie właśnie o tym porozmawiamy. Bardzo serdecznie zachęcam do tego, żeby słuchać, oglądać, bo będę miał też sporo rzeczy do pokazania dzisiaj, tak jak tutaj widać. Parę rzeczy zaprezentuję i zapraszam też do komentowania i brania udziału w naszym czacie. Jak będą jakieś pytania, to oczywiście jak zawsze będę na nie odpowiadał. No to tyle tytułem wstępu. Zaczynamy. Takie pierwsze zdjęcie. Piękne mamy jabłuszko. Każdy z nas, jak pomyśli o owocach, to chyba jedno z pierwszych skojarzeń to właśnie, przynajmniej w Polsce, to będzie właśnie jabłko. Ale ja tutaj jeszcze zestawiłem piękne takie jabłuszka z truskawkami. Truskawki chyba też bardzo lubimy i bardzo nam się dobrze kojarzą z nadejściem takiej ciepłej pory roku i z utęsknieniem czekamy na truskawki, oczywiście ci, którzy lubią, ale chyba zdecydowana większość osób lubi właśnie zjadać truskawki. Natomiast owoc to jest bardzo, bardzo szerokie pojęcie z punktu widzenia botanicznego. Bo my, kiedy właśnie mówimy owoce, no to najczęściej kojarzymy właśnie z tymi owocami, albo na przykład też mogą być na przykład takie owoce też. Na to najczęściej mówimy, że to są owoce lasu, czyli na przykład maliny, jeżyny, borówki różnego rodzaju, a borówek przecież jest całkiem sporo, to nie tylko jagody. Zresztą tutaj też jest dosyć ciekawa sytuacja, ponieważ ja o tym będę więcej mówił, bo w ogóle jagoda jest bardzo ciekawym owocem i troszeczkę jemu się dzisiaj więcej przypatrzymy. Natomiast chciałbym zwrócić uwagę, że borówek w polskich lasach rośnie całkiem sporo, bo mamy przecież czernicę, brusznicę, łochynię, mamy jeszcze przecież żurawinę, także to są wszystko właśnie takie borówki, które można w naszych lasach spotkać, ale najbardziej, te najczęstsze, najbardziej takie pospolite, to są jednak te borówki czarne, czyli czernice. A też trzeba pamiętać o tym, że jeszcze mówimy o borówkach na borówki amerykańskie, prawda? Których w polskich lasach akurat nie spotkałem. Czy jest borówka kamczacka na przykład. No to też odmian bardzo dużo. Natomiast, są gatunków. Natomiast popatrzymy, bliżej się przypatrzymy jagodzie i tu będą pewne zaskoczenia, bo myślę, że mogą być Państwo bardzo zdziwieni co do tego, że jagoda to nie jest tylko to, o czym my myślimy. No, poza tym, że myślimy właśnie, mamy na myśli o jabłka, truskawki, właśnie takie na przykład owoce leśne, to czasami jak powiemy o owocach, to przyjdą nam na myśl na przykład jakieś cytrusy, czyli kiwi, cytryna, pomarańcza, grejpfrut, różnego rodzaju owoce, właśnie cytrusy. I to też jest jak najbardziej słuszne skojarzenie. Oczywiście, że tak, chociaż, bo to też przecież właśnie są owoce. Natomiast mało kto zdaje sobie sprawę z tego, że owocami są na przykład to, co tutaj widzimy na tej fotografii. Każdy doskonale zna, ale to są oczywiście też owoce. Chodzi o żołędzie. No, żołędzie mają na, rosną wiadomo na dębach, to każde dziecko wie. One się w ogóle też kształtem różnią, co ciekawe. Co prawda rozróżnić, czy żołądź pochodzi z dębu szypułkowego, czy bezszypułkowego, jest dosyć trudne, ale na przykład jeżeli już chodzi o dąb czerwony, to bardzo prosto, bo dąb czerwony to taka, to jest taka baryłka, taka wręcz prawie że kulka. To taki ma kształt dąb czerwony. Natomiast jeżeli chodzi o dąb szypułkowy i bezszypułkowy, to tutaj jest już dużo trudniej. Ja jednego właśnie z żołędzi dzisiaj mam ze sobą i troszeczkę o tym powiem więcej. Dzisiaj się skupimy na tym. Tutaj na razie tylko pokazuję, że to też jest owoc i to jest owoc, który nam się w ogóle nie kojarzy z owocem. Nikt, nie słyszałem jeszcze nigdy w życiu, żeby ktoś na przykład powiedział: o, jakie piękne owoce, i wskazał na dęba. No to tego jeszcze nigdy się z czymś takim nie spotkałem. Kolejny taki owoc, który zupełnie nam się nie kojarzy z owocem, a nim jest przecież i jest bardzo, bardzo dobry, bardzo smaczny, bardzo go lubimy. Tutaj na razie jeszcze w takiej fazie dojrzewania, ale już po kształcie widać, co to będzie. To jest oczywiście leszczyna, a na niej rośnie orzech laskowy. I orzechy laskowe, co prawda, już mogą nam się bardziej kojarzyć z owocami, dlatego że po prostu je zjadamy. Ale, no bo żołędzi raczej nikt nie je. Chociaż uwaga, to nie jest tak, że żołędzi nie można jeść, bo można, ale może nie w takiej formie surowej, tylko na przykład, ja nigdy nie jadłem, także nie wiem też, jak to smakuje, ale mączka na przykład z żołędzi słyszałem, że jest, ale nie jest jakaś chyba rewelacyjna z tego, co się orientuję. Ale mówię, nie chcę się wypowiadać, bo nigdy nie jadłem, nie próbowałem. Natomiast orzechy laskowe jak najbardziej lubimy, bardzo są smaczne, przepyszne. Leśnicy też chętnie sadzą to drzewo, znaczy właściwie to krzew, w lasach, ponieważ jest bardzo dobrym uzupełnieniem. To się nazywa taka domieszka biocenotyczna. I dlaczego warto to sadzić? No bo to jest też pożywienie nie tylko dla nas, ale też i właśnie dla zwierząt. Zwierzęta bardzo chętnie korzystają właśnie z różnego rodzaju owoców, które mają właśnie postać takiego orzeszka, prawda? No bo w zasadzie żołądź to też jest właśnie takim orzeszkiem. No, ale to nie wszystko, bo przecież owocami też jest to, co tutaj prezentuję na fotografiach. To też są owoce i też mają, jak najbardziej są pełnoprawnymi owocami, a przecież ich w ogóle nie kojarzymy z owocami, bo najczęściej właśnie, tak jak mówię, no owoce to jest coś, co możemy zjeść. I proszę zwrócić uwagę, że tutaj mamy na przykład, to jest może trudne do rozpoznania, bo w ogóle tak, to co jest na prawej fotografii, to jest bardziej znane szczególnie w okresie kwitnienia, czyli w czerwcu, w lipcu. Nazwa lipiec już trochę nam wskazuje, co to jest. Kiedyś nawet jeden z naszych wykładów z cyklu Rok w lesie miał właśnie taki tytuł: lipiec, kiedy lipy kwitną. I właśnie to jest lipa. I bardziej kojarzymy raczej te kwiaty lipy niż te orzeszki. Co ciekawe, też powiem, że no, człowiek jest dosyć taką ciekawą istotą, bo nas interesuje najczęściej to, co my możemy w jakiś sposób wykorzystać. No a kwiaty lipy wykorzystujemy w zasadzie dwojako. W jeden sposób tak pośrednio i drugi bezpośrednio. No pośrednio to jest ten, że zrywamy, suszymy i można zalać wrzątkiem i jest naprawdę pyszny taka herbatka. Naprawdę rewelacja. Kto nie pił, to bardzo zachęcam do tego, żeby spróbować. Naprawdę bardzo wartościowy napój i bardzo smaczny przy okazji oczywiście. Natomiast to jest takie pośrednie, znaczy bezpośrednie wykorzystanie tego kwiatu lipy. Natomiast pośrednie też jest takie, że przecież no, z lipy, z tych kwiatów właśnie mamy miód, bo właśnie pszczoły bardzo korzystają z lip. To jest taki jeden z ostatnich w zasadzie pożytków, takich bardzo no, dużych, takich towarowych, ostatni z pożytków właśnie pojawiający się w naszej strefie klimatycznej. Później już pszczoły to mają w zasadzie wrzos, nawłoć, no i w zasadzie sezon się kończy. Także lipa jest naprawdę bardzo, bardzo ważnym tutaj składnikiem takim miododajnym. Ale jak już patrzymy na przykład na te orzeszki, bo tutaj też się pojawiają takie orzeszki z takim małym listkiem, no to już no to raczej pomijamy, prawda? Bo to do niczego nam się nie przyda, w żaden sposób tego nie wykorzystamy, więc nie myślimy o tym w kategoriach owocu. Natomiast po lewej stronie mamy, jeszcze dzisiaj w ogóle do tego wrócę, do tej lipy, bo chciałbym właśnie powiedzieć troszeczkę o tych orzeszkach, które są bardzo ciekawe i po nich właśnie, tylko po orzeszkach możemy rozpoznać, jak i z jakim gatunkiem lipy mamy do czynienia, ale o tym będzie później. Natomiast po lewej stronie naszego slajdu znajduje się też taki, no tutaj jest sporo tych owoców i to są grabowe owoce. Tak one właśnie wyglądają. Zresztą widać też, że już są przebarwione liście grabowe na kolor żółty, czyli no jesień. A właśnie, ja nie wytłumaczyłem, a przecież powinienem też powiedzieć na samym początku, że dlaczego w ogóle dzisiaj ten temat, no bo właśnie jesień to jest idealny moment, żeby mówić o owocach, a szczególnie o nasionach. I o nasionach my dzisiaj dosyć sporo powiemy, bo w zasadzie o owocach może nie będę tak bardzo dużo opowiadał. Zresztą w ogóle sam temat o owocach jest naprawdę bardzo, bardzo rozbudowany i można by tu naprawdę na temat każdego rodzaju owocu zrobić w ogóle osobny wykład. A ja tak bardzo ogólnie chciałem powiedzieć trochę o owocach, a też o tych nasionach, które teraz właśnie no, można je podziwiać i znajdywać. Zanim jednak powiemy o owocach czy o nasionach, to trzeba tak właśnie z tego botanicznego punktu widzenia zobaczyć w ogóle, no, jak to się dzieje, jak do tego dochodzi, że te owoce i te nasiona powstają. No więc, żeby odpowiedzieć na to pytanie, to trzeba spojrzeć na wiosnę w zasadzie, popatrzeć na wiosnę, przypomnieć sobie, jak jest pięknie, też kolorowo, ale chyba jednak mniej kolorowo niż jesienią. A dlaczego jest kolorowo? No, każde dziecko pewnie powie, że dlatego, że kwitną kwiaty. I to jest bardzo dobra odpowiedź, która nam wyjaśnia istnienie owoców i nasion. Właśnie gdyby nie było kwiatów, no to nie byłoby przecież też owoców i nasion. No, żeby kwiaty oczywiście są bardzo piękne i zwracają naszą uwagę, ale nie tylko naszą, tylko na przykład właśnie zapylacze, bo przecież są właśnie zwierzęta, które zapylają te kwiaty i to jest niezwykle ważny proces do tego, żeby te owoce czy nasiona mogły powstać. Dlatego też najpierw właśnie jest wytwarzany przez roślinę kwiat i ten kwiat musi być zapylony. Oczywiście są też rośliny, na przykład wiatropylne, czyli nie muszą wykorzystywać nie muszą wykorzystywać owadów, prawda, do tego procesu przenoszenia pyłku. Tylko może temu pomagać po prostu wiatr. Natomiast no już jak dojdzie do tego przeniesienia pyłku na słupek oczywiście. Tutaj też jest bardzo dobrze widoczne, to jest w ogóle świetne zdjęcie, które nam tutaj wszystko pokazuje, taką budowę kwiatu. I tutaj widoczny jest, bardzo dobrze jest słupek, ale no oczywiście wiadomo, pyłek musi być przeniesiony na ten słupek, też widoczne są takie malutkie pręciki, natomiast to, co nas najbardziej interesuje tutaj, to jest zalążnia. Zalążnia to jest to, co tutaj, taki można powiedzieć, to, co jest na dole albo na górze, zależy, z której strony popatrzymy na tego kwiatka. Natomiast zalążnia, w której znajduje się 6 zalążków. No to jest kwiat właśnie kokoryczki. Koryczka to jest taka właśnie bardzo ciekawa roślina, która wytwarza kwiaty w kształcie takich jakby zwisłych dzwonków. Takie jakby dzwonki wiszą, bardzo ładne. I no nie wiem, mi to się kojarzy tak z dzwonkami. Może ktoś ma jakieś inne skojarzenie. I w tej oto zalążni właśnie powstają zalążki. No i oczywiście wiadomo, z zalążka właśnie będzie jakieś tam nasionko. No to jest właśnie jakby istota sprawy. Czyli wiemy, że najpierw musi być kwiat, żeby powstał owoc. Tak? A później właśnie w owocu też się wytwarza nasiono, ale o tym będziemy mówić za chwilę. No i teraz, jeżeli chodzi o owoce, to chciałbym powiedzieć właśnie parę słów o tych klasyfikacjach. Jak te owoce są dzielone, jak je się dzieli, bo tych klasyfikacji jest całkiem sporo i one są różne, naprawdę przeróżne. Ja tutaj pokażę tutaj Państwu taką jedną klasyfikację. Oczywiście ona też jest niepełna. To też ona nie zawiera wszystkich jakby tych typów owoców. Natomiast no, chciałbym pokazać tą wielką różnorodność. Zwrócić Państwa uwagę, że owoce bardzo...
1: Kupuj świadomie. Budowanie silnej i rozpoznawalnej marki polskiego rolnictwa w kraju to główne zadanie Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w ramach działań promocyjnych. W tym obszarze KOWR skupia uwagę na zwiększaniu świadomości społeczeństwa na temat oznaczeń i certyfikatów jakości żywności, a tym samym wspieraniu konkurencyjności polskich produktów rolnych i rolno-spożywczych. KOWR realizuje projekty pod hasłem Kupuj świadomie, zachęcające polskich producentów żywności do uczestnictwa w systemach jakości. Z głównymi komunikatami KOWR dociera również do konsumentów, zachęcając ich do zwracania uwagi na oznaczenia i certyfikaty żywności zamieszczane na opakowaniach, w tym znak produkt polski, logo produkcji ekologicznej czy unijne oznaczenia, chroniona nazwa pochodzenia, chronione oznaczenie geograficzne i gwarantowana tradycyjna specjalność. Kraj pochodzenia produktu należy obok jakości i ceny do najważniejszych kryteriów wyboru przy podejmowaniu przez konsumenta decyzji zakupowych artykułów spożywczych. A kupowanie żywności wytworzonej w kraju i z rodzimych surowców zyskuje na znaczeniu, stając się praktycznym działaniem na rzecz wspierania rodzimych producentów. Zwiększająca się dostępność certyfikowanej żywności jest odpowiedzią na zmieniającą się strukturę popytu na rynku i rosnącą świadomość konsumentów. Współczesny konsument coraz częściej stwierdza, że tylko żywność powstała w warunkach jak najbardziej zbliżonych do naturalnych spełni jego oczekiwania. Coraz większe zainteresowanie konsumentów zakupem produktów ekologicznych bardzo korzystnie przekłada się na rozwój tego segmentu produkcji rolniczej. Kupuj świadomie.
0: Różnią się między sobą i nawet owocami nazywamy czasami również to, mówiąc z botanicznego punktu widzenia, co normalnie jest przez nas uznawane za warzywo. Ale o tym za chwilę. Więc mamy taki podział, który nam dzieli owoce na zbiorowe, na pojedyncze i na owocostan. No i te owoce zbiorowe to jest dosyć ciekawe pojęcie, bo jak mówimy o owocu zbiorowym, to wydawałoby się nam, że to mogłoby być na przykład, no nie wiem, winogrona, prawda? Że to jest taki dobry przykład owocu zbiorowego. Otóż ja na przykład, a tutaj podałem przykład, aha, jeszcze tylko od razu powiem, że właśnie to, co jest na niebiesko, to jest właśnie ten podział, ta klasyfikacja. Natomiast jeżeli chodzi o tą białą czcionkę, to są przykłady tych roślin. No i mamy właśnie jeżynę, truskawkę, to są właśnie przykłady roślin zbiorowych. Owoców zbiorowych. No i teraz można byłoby się zapytać, no ale jak to jest możliwe? No otóż proszę zwrócić uwagę, że truskawka ma, każdy wie dokładnie jak wygląda truskawka, ale jak się jej przyjrzymy z bliska, to widzimy takie mnóstwo takich małych kropeczek na niej. I to są takie maluteńkie orzeszki. I dlatego właśnie przez to, że tych orzeszków jest tak dużo, zgromadzone są właśnie w tej jednym owocu, dlatego właśnie jest to nazywane owocem zbiorowym. Tak samo jest z jeżyną, tylko że jeżyna właśnie dookoła tego jakby tego swojego orzeszka wytwarza taką warstwę, taką miąższu. I to jest właśnie takie kulki, można by powiedzieć. Po prostu taki zlepek kulek, prawda? Także to jest dlatego właśnie nazywane owocem zbiorowym. No i mamy na przykład jeszcze owocostan. Owocostany są też różne. Ja podałem jako przykład ananas i ananas jest takim, on się tak śmiesznie nazywa, bo to jest owocostan jagodowy. To jest owocostan jagodowy, czyli też właśnie taki, który ma taki z miąższem, taki taki, no też soczysty, prawda? Ale proszę zwrócić uwagę, że właśnie te rośliny, te owoce pojedyncze dzielą się na soczyste i na suche, tak? I soczyste to jest już zupełnie w ogóle inny jakby podział. I tutaj mamy soczyste, czyli to jest na przykład jagoda właśnie. Jagoda, ale tutaj mówimy o jagodzie rzeczywiście tej naszej, takiej, prawda, z lasu jagodzie, ale ja za chwilę jeszcze na kolejnym slajdzie dokładnie pokażę, co się za tym terminem jagoda kryje, bo to jest niezwykle ciekawe. Czyli mamy te owoce soczyste. No jak sama nazwa mówi, one są rzeczywiście soczyste. Też zawierają w sobie właśnie dużo wody. Ale też mogą być takie, które tej wody mają bardzo niewiele, czyli są suchymi. A te z kolei suche jeszcze się dzielą ponownie, dlatego ja specjalnie to tak zawarłem w takim właśnie rozpisaniu na różne strzałki, żeby to było widoczne, bo gdybym tak opowiadał, to pewnie mało kto by to dokładnie zrozumiał. Natomiast mamy właśnie te suche, jeszcze dzielą się na niepękające. No i tutaj mamy kilka przykładów, oczywiście też nie wszystkie ja tutaj zawarłem. Są niepękające i są pękające. Może zacznę od tych pękających. Pękające to są na przykład, no każdy doskonale zna, bo to normalnie mamy w kuchni, to z tym się spotykamy. Są strąki. I tutaj przykładem mogą być rośliny bobowate, czyli fasola, groch, to właśnie bób przecież też, jak sama nazwa nam wskazuje. Czyli wytwarzają właśnie takie strączki. I proszę zwrócić uwagę, że mówimy o owocach i ktoś mógłby mi teraz powiedzieć, jak to tutaj owoce, przecież to są warzywa. No tak, ale właśnie z botanicznego punktu widzenia to są właśnie owoce. To są wszystko owoce. Także one wytwarzają takie strączki. Ten strączek oczywiście pęka, tak? I tam właśnie pojawiają się już w zasadzie no, to, co my najbardziej lubimy, to, co jest najlepsze do zjedzenia właśnie z tego owocu. Natomiast co jeszcze mamy? No mamy jeszcze taką pękającą torebkę. Może być pękająca torebka i tutaj bardzo dobrym przykładem jest właśnie mak, z którego niejako nasiona się wysypują. Nawet się często mówi, prawda, makówka. I mamy jeszcze niepękające, tak? Z tych suchych wyodrębniamy jeszcze owoce niepękające. I tutaj mamy niełupkę, ziarniaka, orzecha, skrzydlaka. Ja już o tym troszeczkę powiedziałem, bo mówiłem dzisiaj o orzechach, prawda? I orzech to nie jest tylko orzech, o tutaj od razu może pokażę, proszę bardzo. Mamy orzecha włoskiego, prawda? I to jest właśnie taki, no każdy wie doskonale, że to jest orzech, prawda? Natomiast no, muszę powiedzieć, że ten orzech może właśnie być również na przykład żołędziem, może być na przykład czym jeszcze? Bukwią przecież, prawda? U buka na przykład mamy takie orzeszki malutkie. Ja niestety nie mam, bo nie udało mi się zebrać. To, co mi się udało zebrać, to dzisiaj Państwu pokażę. Natomiast nie udało mi się zebrać właśnie tego żołędzia, już mi się samemu to myli, tego orzeszka bukowego. Niestety nie udało mi się znaleźć, ale też bardzo, bardzo dobry. Taki ma charakterystyczny kształt. Mam jedynie jego taką osnówkę, to się nazywa kupul. Tak ona wygląda. I tu w środku się znajduje ten orzeszek. Bardzo dobry. Zachęcam, żeby sobie, jak się znajdzie, to żeby sobie pojeść. Także orzech właśnie to taka też kolejna ciekawostka, tak jak w przypadku na przykład strąka, mówiliśmy, że strąk to też właśnie z botanicznego punktu widzenia to jest owoc, a tutaj właśnie orzech też jest właśnie owocem i to nie tylko orzech w sensie takim rozumieniu tylko właśnie laskowy czy nie wiem, orzech nerkowca czy właśnie włoski, ale też tym orzechem są właśnie żołędzie na przykład, albo te orzeszki bukowe. No jeszcze mamy oczywiście tego skrzydlaka, no skrzydlak to jest taki właśnie, skrzydlak to jest Tu niestety mam takie trochę zniszczone, ale to jest właśnie na klonie. Na klonie się wytwarzają skrzydlaki, ale nie tylko, nie tylko na klonie. I tutaj mało powiedziałem o tej niełupce czy o ziarniaku. Jest jeszcze właśnie niełupka czy ziarniak, no to każdy też kojarzy, prawda? No to jest taka twarda, zbita, w zasadzie no nie pękająca w żaden sposób istota. Także to jest też bardzo, bardzo, też bardzo ciekawe i że są właśnie te suche, że mają pękać i nie pękać te owoce. No dobrze, to w zasadzie byłoby, jeżeli chodzi o tą klasyfikację, tutaj zaznaczam, że tych klasyfikacji to są różne rodzaje, także warto o tym pamiętać. Ja przedstawiłem Państwu jedną z nich, która mi się wydaje, że jest taka no najbardziej przejrzysta, o, może tak. I teraz jeszcze właśnie chciałem się skupić trochę na tej jagodzie. Otóż co to jest takiego ta jagoda? No to jest taki owoc, który ma mięsistą, niepękającą owocnię. Ja jeszcze za chwilę na następnym slajdzie Państwu jeszcze pokażę dokładnie, co to jest ta owocnia. Z czego się dokładnie składa to owoc i gdzie jest jeszcze umiejscowione w nim nasiono. Natomiast zanim do tego przejdziemy, to właśnie chciałbym zwrócić uwagę, że z botanicznego punktu widzenia to jagoda to nie jest tylko właśnie borówka czy jagoda czernica, ale też to wszystko, co tutaj zawarłem na tym slajdzie, na tych zdjęciach. Czyli arbuz również jest jagodą. Pomidor, dynia, winogrona, właśnie mimo tego, że tutaj nawet mam, bo jedno się ostało tutaj w studiu, udało się znaleźć takie jedno, także też będziemy pokazywać takie winogronko. Także winogrono właśnie też jest jak najbardziej jagodą. Taka dosyć zaskakująca rzecz. I właśnie mamy też na ostatnim zdjęciu mamy też żurawinę, czyli owoc typowo leśny. Dynia, pomidor, arbuz. Tutaj chyba myślę, że największym zaskoczeniem jest arbuz. Aha, a jeszcze jest jedno zaskoczenie, bo przypomniałem sobie, nie zawarłem tutaj co prawda na zdjęciu, ale na przykład banan też z botanicznego punktu widzenia jest właśnie jagodą. Także to jest takie, myślę, duże zaskoczenie dla Państwa. Ale oczywiście wiadomo, no nikt nie będzie w sklepie mówił, że kupię jagodę, czyli kupię pomidora, dynię, czy tam arbuza, prawda? No każdy normalnie nazywa rzeczy po imieniu. Ale to taka właśnie jest ciekawostka, o której chciałem Państwu powiedzieć. No i tutaj dochodzimy do naszego pytania, które pojawiło się na samym początku wykładu, czyli po co w ogóle roślinom te owoce i nasiona? Po co one w ogóle to wytwarzają? Bo proszę zwrócić uwagę, że wytworzenie czegoś takiego, najpierw kwiatu, potem w ogóle cały proces tworzenia tego owocu, a oczywiście wiadomo też nasiona, jest dużym nakładem energetycznym. No to co tu dużo oszukiwać? Wiadomo, to zawsze jakby ktoś, kto chce inwestować w swoją przyszłość, no musi ponieść jakieś nakłady. A to jest nic innego właśnie inwestowanie w swoją przyszłość, bo przecież, żeby odpowiedzieć na pytanie właśnie po co rośliny wytwarzają te nasiona i owoce, no to trzeba sobie pomyśleć w ogóle troszeczkę na temat jakby istnienia w ogóle różnych organizmów na Ziemi. I przecież głównym celem organizmów żyjących na Ziemi jest to, żeby zagarnąć jak największe terytorium i żeby wydać na świat potomstwo. I nie inaczej jest w przypadku roślin. Im dokładnie również o to chodzi, czyli zagarniają jak największe terytorium. I proszę zwrócić uwagę, że każdy, kto ma ogródek, albo nawet jak się nie ma ogródka, ale się chodzi, nie wiem, ulicami nawet, prawda? To widać, przecież rośliny się nieustannie rozrastają, prawda? Jednego roku przechodzimy i roślina nie wchodzi nam na krawężnik, a potem już następnego roku gdzieś tam wchodzi, zahaczamy gdzieś głową, prawda? No właśnie, im zależy o to, żeby ogarniać jak największe terytorium, no bo jak będą gdzieś tam takie malutkie, gdzieś tam ściubione, prawda? No to zostaną przygłuszone przez wszystkie inne rośliny, tak? I nie przetrwają, więc chodzi o to, żeby właśnie zagarniać to jak największe terytorium,

gdzieś tam dalej rozprzestrzenić, no bo przecież chodzi o to, żeby właśnie to, co mówiłem, wracamy do punktu wyjścia, czyli chodzi o to, żeby zagarnąć jak największe terytorium, prawda? Czyli chodzi o to, żeby stworzyć taki owoc, który zapewni nasionu albo nasionom ochronę i pozwoli się im jeszcze jak najdalej przemieszczać, rozsiewać. Czyli w tym prostym, mam nadzieję, że zrozumiałem dla Państwa tutaj w wywodzie, powiedziałem już do czego służą owoce i do czego służą nasiona. No a oczywiście rośliny stosują różne taktyki, żeby te nasiona dostały się, mogły się rozprzestrzeniać jak najdalej. I za chwilę też o tym sobie powiemy, bo to jest niezwykle ciekawe. Aha, i jeszcze miałem tutaj powiedzieć, bo tutaj zwróciłem uwagę na to, że powiem, jak, w jaki sposób są zbudowane owoce. I proszę zwrócić uwagę, że tutaj jest właśnie taka ładna grafika, która nam to obrazuje. Mamy właśnie taką owocnię, która jest... No, często właśnie dosyć taka gruba, żeby zapewnić nasionu jak najlepsze warunki takie ochronne. Ale nie zawsze tak się dzieje, bo przecież mogą być na przykład, no proszę zwrócić uwagę, przecież tutaj właśnie mamy nasiono, prawda? To jest właśnie nasionem dębu, prawda? A nasiono nie jest niczym otoczone, prawda? Nie ma żadnej jakiejś tutaj takiej warstwy grubej ochronnej. W zasadzie jest tylko taka czapeczka, która jest połączeniem właśnie żołędzia. Ale o tej czapeczce też jeszcze za chwilkę powiem, a tak w zasadzie to powinienem powiedzieć, że to jest czapeczka, niektórzy mówią, że miseczka, ale poprawnie się mówi na to kupula, kupula. Tylko że no, mało kto to używa. A dzisiaj już tego słowa też użyłem, bo powiedziałem o tej osłonce bukowej, prawda? Że buk ma właśnie też taką osłonkę, taka dosyć ciekawa, bo ona się składa z takich czterech elementów i to właśnie jak się wszystko... No, teraz jest zdrewniałe, więc tego nie mogę pokazać, ale jak w środku to jest orzeszek, to dokładnie to okrywa bardzo pięknie tego orzeszka. No, a potem jak to, prawda, orzechy się wydostają, no to po prostu one się rozluźniają i ten orzeszek wypada. Ale to jest właśnie też kupula, czyli to jest de facto to samo, tak? To jest z botanicznego punktu widzenia, to jest to samo, tak? Chociaż tutaj rzeczywiście troszeczkę ta w przypadku buka trochę lepszą pełni funkcję, ponieważ rzeczywiście osłania całe to nasiono. No dobrze, to idziemy dalej i teraz przechodzimy do drugiej części naszego wykładu i będziemy opowiadać o tym, zadamy sobie takie pytanie, czy rośliny potrafią podróżować, bo to jest bardzo ciekawe pytanie, czy rośliny potrafią podróżować i no właśnie, jak zapytamy kogokolwiek, no to raczej pierwsza taka myśl to jest, no skąd, jak to możliwe w ogóle, żeby rośliny podróżowały? No nie, no nie potrafią, nie mają nóg, nie przemieszczają się, nie potrafią, no więc nie przemieszczają się. Ale okazuje się, że jednak to nie jest do końca prawda, bo osobnik... Faktycznie, no jak wyrósł w danym miejscu, no to raczej drzewo, prawda, nam się nie przesunie nawet o te 20 cm, prawda? Więc one de facto nie podróżują, ale pewne ich części potrafią podróżować. A mam tu na myśli oczywiście nasiona. I nasiona właśnie są tymi fragmentami roślin, które wyruszają czasami nawet i bardzo, bardzo długą drogę, a czasami jest to bardzo, bardzo krótka droga, ale jednak ta droga jakaś jest, jakąś drogę przebywają, bo czasami jest to bardzo krótka droga, która wiedzie tylko od drzewa w zasadzie do gleby, ale o tym za chwilę powiem więcej. I kolejny slajd, który nam powie troszeczkę o różnorodności nasion. No bo właśnie, nasiona, już to w zasadzie mówiłem, że one służą przede wszystkim do tego, żeby się roślina mogła rozmnożyć i rozprzestrzenić. Ale proszę zwrócić uwagę, jaka jest duża różnorodność tych nasion. Bo jak popatrzymy na zdjęcie po lewej stronie,

No to widzimy jakieś takie kamyczki, jakiś taki żwirek. Co to może być? Co to może być? Takiego, właśnie jeszcze taki kolor ma. No ja to nie jestem zbyt dobry w kolory, ale jakiś taki szary, prawda? Otóż z tej perspektywy to może jest trudne do identyfikacji, ale jakbyśmy to rozsypali na stole, to każdy by wiedział doskonale, co to jest. I specjalnie dałem takie zdjęcie, żeby to trochę było takie zagadkowe. Chodzi oczywiście o mak. No mak to są, no każdy widział, prawda? Bardzo drobniutkie takie ziarenka. No to są nasiona, ale właśnie mak ma bardzo malutkie. Jedne z najmniejszych nasion w ogóle w Polsce. Ja powiem szczerze, że biorąc pod uwagę nasz kraj, bo mówimy o Polsce głównie, tak? To w zasadzie to są takie najmniejsze nasiona. Ja nie znam jeszcze mniejszych, powiem szczerze, od nasion maku. Może są, jak ktoś z Państwa zna, to proszę mówić. Ja natomiast nie znam mniejszych, więc tutaj podałem taki przykład. Natomiast największe w naszym kraju. No, jeszcze zależy od rozmiarów, ale generalnie największe to będą, no jak na przykład mamy te orzechy włoskie Jacki, prawda? No to właśnie orzech włoski Jacek jest dużo większy od tego, który ja tutaj prezentuję, więc on będzie większy też od kasztana, prawda? Natomiast no to są generalnie największe nasiona. I proszę pamiętać o tym, że to właśnie są nasiona, tak? Czyli mamy tutaj właśnie nasiona. I no, chyba kasztan jednak wydaje mi się, że tak można uznać, że to jest jeden z takich największych, bo kasztany potrafią też być dużo większe niż ten, którego ja tutaj przygotowałem. Poza tym ten już jest mocno wyschnięty, bo on już jest też już dobrych ma kilka lat, także on już też się bardzo mocno skurczył. Jak go zbierałem, to pamiętam, że był jednak większy. No i też miał inną barwę, bo to one wysuszają się i trochę tracą barwę. Ale to są właśnie takie największe. No i generalnie wszystko, bo my, dlaczego o tym mówię? Bo my często mówimy właśnie, nasionka to jest coś takiego bardzo malutkiego, drobniutkiego, co się nam w ręce mieści. Oczywiście, że tak. Często właśnie jak tak o, weźmiemy w garstkę, to mamy bardzo wiele różnych nasion, prawda? No ale tutaj proszę bardzo, bierzemy żołędzia i o, jednego mamy w garści, prawda? No tam kilka jeszcze można nazbierać, ale już kilkanaście albo już kilkadziesiąt, to już nie ma mowy. To już zdecydowanie trudniej. Także mamy taką różnorodność, ale oczywiście na świecie są dużo większe, prawda? Dużo większe nasiona też są. No i dobrze, teraz chciałbym opowiedzieć trochę o tym, w ogóle takie będą trudne słowa z taką końcówką choria, ale one będą nam właśnie opowiadały o tym, jakie są sposoby rozsiewania się nasion. No i w zasadzie tutaj powiedziałem rozsiewania się, czyli tak jakby one się same rozsiewały. Otóż czasami tak jest, a czasami jest tak, że one rzeczywiście są rozsiewane bezpośrednio przez roślinę. Czyli są, albo roślina korzysta tylko jakby z własnych, no jakby to powiedzieć, sił. Chociaż to może też dziwnie brzmi w przypadku roślin, ale wykorzysta jakby własne umiejętności, możliwości, a są takie, które wykorzystują tylko i wyłącznie takie zewnętrzne czynniki. I roślina nie ma zupełnie na to wpływu, gdzie to nasiono powędruje. Zupełnie nie, bo to od tego zależą tylko i wyłącznie czynniki zewnętrzne. No dobrze, to teraz mamy barochorie. I to jest nic innego jak po prostu. Mamy nasiono i to nasiono, prawda, nam wzrasta. Oczywiście wiadomo, mamy o tak w tej kupuli, prawda, gdzieś tam na drzewie, prawda? I w pewnym momencie, no, albo odpada tak sam ten żołądź, prawda? No, tak, coś takiego się tworzy. No, poleciał, dobrze, nic nie szkodzi. Mamy jeszcze tu inne ciekawe rzeczy do pokazania i to też gdzieś tam, prawda, można znaleźć pod drzewem, tak? Też odlatuje. Jeszcze jakieś 2-3 tygodnie temu można było znajdywać tutaj te środki. To są takie ciekawe, takie okrągła, taka w zasadzie, no, żółto-zielony taki fragmencik. I to jest bardzo ciekawe, ponieważ ten właśnie oto fragmencik
takie to kółeczko jest właśnie takim, można by powiedzieć, łącznikiem między żołędziem, a między tą kupulą. No teraz już jest bardzo ciężko to znaleźć. Ja dzisiaj właśnie jak szukałem tych elementów do tego wykładu, to poszedłem jeszcze i chciałem znaleźć ten, nawet powiem szczerze, nie wiem jak to się dokładnie nazywa, ten właśnie taki łącznik. Pewnie jakąś nazwę ma, ale no muszę powiedzieć, że nie wiem. I ten łącznik właśnie tutaj znajdujący się między tym żołędziem a tą czapeczką, czyli tą kupulą, często są rozsypane pod dębami bardzo licznie. No teraz już niestety ich nie zobaczymy. Czyli barochoria to jest po prostu siła grawitacji. Po prostu zlatuje taki żołądź, taki orzech i on niewiele co się przemieści, prawda? On w zasadzie no, spadnie i gdzieś tam się może potoczy, jak jest górka, to może się stoczy, prawda? I tyle. Także to niedaleko potrafią wędrować żołędzie, ale uwaga, ktoś może teraz powiedzieć, no tak, ale przecież mogą być przenoszone przez zwierzęta i zjadane. Oczywiście, ale to będzie zaraz inny sposób przenoszenia się nasion i o tym właśnie powiem, bo bardzo często te nasiona są przenoszone na przykład na nie tylko dwa sposoby, ale również i trzy sposoby, ale to o tym za chwilę będziemy sobie opowiadać. Dobrze, czyli mam pierwszy sposób, to jest barochoria. Drugi sposób to jest blastochoria. I blastochoria dotyczy kłączy. I na przykład trzcina, zwykła taka trzcina pospolita, ta co rośnie normalnie w stawach, ona potrafi wytwarzać takie kłącza. I te kłącza potrafią mieć czasami po kilka metrów i rzeczywiście to też jest pewnego rodzaju wędrówka właśnie tej rośliny. Natomiast tutaj też od razu podam taką ciekawostkę, że korzenie, znaczy te kłącza, w zasadzie nie korzenie, tylko te kłącza, one są jadalne, można trzciny pospolitej, można je zjadać, bo takie są słodkawe, można też mączkę z tego zrobić, także bardzo też ciekawa rzecz. I uwaga, tutaj mamy ballochorię. Ballochorię to jest trochę nawiązanie może do balistyki i no właśnie, to jest bardzo ciekawy sposób na rozsiewanie nasion, ponieważ rośliny korzystają z tego, że po prostu wyrzucają te rośliny. Ja tutaj mam tutaj taką specjalną właśnie taką pukawkę zrobiłem, żeby Państwu mniej więcej to zobrazować. Oczywiście jest bardzo duża losowość, gdzie te nasiona polecą, ale czasami jest rzeczywiście duży rozrzut, nawet na kilka metrów i to działa mniej więcej, o proszę bardzo, coś takiego, o ja tutaj wystrzeliłem, no prawie wszystkie, chociaż wiadomo, nie zawsze też wylecą wszystkie, ale tutaj o mamy jeszcze jedno poleciało. Bałaganu narobiłem, nic trudno, posprzątamy później, ale w bardzo prosty sposób Państwu zaprezentowałem, jak te nasiona się przenoszą. I one dokładnie właśnie tak jak tutaj, o, ja przed stołem widzę, no to na kilka metrów one poleciały, prawda, na dwa, na trzy metry. Różnie, to jest naprawdę różnie w zależności od rośliny. One mogą właśnie być wyrzucane pod bardzo dużym ciśnieniem często, na przykład niecierpek drobnokwiatowy właśnie wytwarza bardzo duże ciśnienie w swoich te nasiona właśnie są po prostu z dużym takim ciśnieniem wyrzucane. Także tam są takie właśnie całe takie pochewki. Te pochewki jak się nawet dotknie, to one wtedy bardzo dużym ciśnieniem są rozrzucane po okolicy i tu właśnie jest widoczna taka pochewka, która już jest skręcona, czyli ona już jest po wystrzale. Niecierpek drobnokwiatowy jest gatunkiem, który rośnie wszędzie pospolicie w lasach, więc można go bez większego problemu zobaczyć, ale już nie, ponieważ one są wrażliwe na niską temperaturę, nie cierpią niskich temperatur, więc już ich niestety nie ma. I nie zobaczymy, musimy poczekać do kolejnego roku, ale jakoś bardzo nie może, szczególnie nie czekajmy na te niecierpki, ponieważ no one przy tym, że tak ciekawy mają sposób na rozsiewanie się, bardzo inwazyjny, w związku z tym bardzo szybko się rozprzestrzeniają, no to właśnie mają status gatunku inwazyjnego w naszym kraju, nie są pospolite. A tutaj w lesie, ja tutaj po warszawskich lasach jak patrzę, to tych niecierpków jest masakrycznie dużo i to nie jest niestety dobre zjawisko, bo one zabierają przestrzeń do życia naszym rodzimym gatunkom. Także a są bardzo naprawdę inwazyjne. Właśnie przez sposób, w jaki się rozsiewają.
Czyli mamy strzelanie przez rośliny, ale mamy też na przykład hydrochorię, czyli rośliny korzystają z wody i woda przenosi na czasami bardzo duże dystanse nasiona. Takim najlepszym przykładem to jest olcha albo olsza. One rosną najczęściej właśnie, tu mamy takie szyszeczki, ale nie mylić z tymi szyszkami z drzew iglastych, bo u drzew iglastych to mówimy o kłosie zarodnionośnym, to jest szyszka tak naprawdę, a to jest zupełnie coś innego, chociaż też ma taki wygląd troszeczkę takiej szyszeczki i też jest taka zdrewniała. Natomiast nasiona, no są bardzo niewielkie, ale nasiona albo w ogóle cała ta szyszeczka może, właśnie jak rośnie olcha nad wodą, a przecież olchy właśnie są gatunkami, które bardzo lubią rosnąć nad wodami, nad rzekami, no to jak taka właśnie olcha, proszę bardzo, spadnie to nasionko albo właśnie taka szyszeczka, prawda? A proszę zwrócić uwagę, że się unosi na wodzie i na tej wodzie może się właśnie unosić tak bardzo, bardzo długo i daleko, daleko lecieć. Tutaj, znaczy lecieć, płynąć, tak? Natomiast mamy jeszcze tutaj na tym zdjęciu poniżej, tym takim prostokątnym na dole, mamy grążel żółty. Grążel żółty również, no związany jest z wodą, również wykorzystuje właśnie wodę do przenoszenia swoich nasion, a bardzo ciekawym, egzotycznym takim przykładem są kokosy. Kokosy potrafią z jednej wyspy na drugą przedryfować. Bardzo, bardzo dalekie odległości potrafią właśnie pokonywać. I no to jest niezwykle ciekawy przykład, no bo przecież kokosy pływają. Ale właśnie, a propos tego pływania, no to proszę zwrócić uwagę, bo czasami sobie tak myślimy, że niektóre właśnie nasiona nie potrafią pływać. No to proszę bardzo, sami się przekonamy. Na przykład spadnie orzech, prawda? Czy orzech w ogóle potrafi pływać? No, pływa, prawda? Dobrze. Mamy na przykład kasztana. Wielu osobom się wydaje, że kasztan, no to rzeczywiście też no, duży, taki solidny, prawda? Trochę kamień wygląda, no to będzie tonął. No, nie tonie. Też się unosi na wodzie. A mamy na przykład też taki, tutaj mamy orzech, to nie jest żołądź, tylko to jest orzech właśnie z leszczyny. To jest leszczyna. No i teraz popatrzymy sobie, czy taki właśnie, o proszę, tutaj się trochę już zanurzył, prawda? Jeszcze raz pokażemy, o proszę, wleciał, ale jednak wypłynął na powierzchnię. A ciekawe jak będzie z dębem. Ciekawe jak będzie z dębem, zobaczymy co tutaj nam dąb zaprezentuje. Czy dąb się będzie unosił, czy nie? O proszę, i dąb, no i co tu się dzieje? Jest na samym dnie. Uwaga, muszę tutaj dopowiedzieć, dlaczego tak się wydarzyło. Bo tak się wydarzyło, ponieważ on jest świeży. On jest dzisiaj zebrany. Ja go dzisiaj dosłownie spod drzewa wziąłem, bo te tutaj to są już troszeczkę przesuszone, to co wcześniej pokazywałem. Więc one rzeczywiście już są takie, że spokojnie pływają. Natomiast generalnie, proszę zwrócić, oczywiście żołędzie też będą na powierzchni, prawda? Też będą się unosiły. Ja nieraz też dzieciom właśnie pokazywałem takie żołędzie, które też się unoszą na ziemi. No, ale właśnie jak żołądź wpadnie taki prosto z drzewa, prawda, spadnie, no to poleci i może być już po prostu tak, że nawet już nadgnije, prawda? No niestety, jak żołądzie gdzieś tam wpadają w jakieś niesprzyjające warunki, to jak zgniją, no to już niestety nic z tego nie będzie. Nawet w lesie można takie nadgnite gdzieś tam spotkać, jakieś takie rozdeptane, trochę zniszczone. No ale to po to właśnie nasiona, rośliny wytwarzają tak dużo tych nasion, żeby z tego właśnie w jakiś sposób skorzystać, żeby mieć z tego pożytek i żeby im więcej wydadzą tych nasion, no to tym większa szansa, że jednak te one zakiełkują i będzie coraz większe to terytorium właśnie opanowywane. No to idziemy dalej i mamy jeszcze anemochorię. Anemochoria to jest właśnie taki sposób, który wykorzystują różnego rodzaju skrzydlaki, czyli na przykład noski klonowe. Oczywiście ja tutaj je pokazuję, one tutaj mają zbyt małą odległość do stołu i one się nie zakręcą. Zresztą te moje są trochę takie sfatygowane, ale możemy popatrzeć na przykład na liście, tutaj takie właśnie całe twory z lipy i te z lipy właśnie też, one no, tu nie mają się jak jeszcze rozpędzić i nie mogą się zawirować, ale proszę zwrócić uwagę, że one naprawdę niesamowicie pięknie potrafią właśnie tak się kołysać, tak spadać, wirować. To jest bardzo piękne, także zachęcam do tego, żeby jesienią właśnie to obserwować, oglądać. I jeszcze a propos, jeszcze mamy mniszka oczywiście. No wiadomo, to też jest taki gatunek, który bardzo chętnie
się właśnie rozsiewa w ten sposób, wykorzystuje właśnie wiatr, tak? Wiatr po prostu rozsiewa te nasiona. Bardzo dużo jest takich gatunków. Drzewa też przecież bardzo, bardzo, topole przecież, dlatego właśnie topole czy brzozy potrafią właśnie gdzieś tam daleko, daleko, w przeciwieństwie na przykład do właśnie kasztana czy żołędzia, potrafią właśnie na dalekie odległości posyłać swoje nasiona, dlatego że one po prostu latają, więc przy podmuchu wiatru potrafią się gdzieś tam unosić. A topole to w ogóle mają taki puszek, także topole to też bardzo, bardzo daleko. Ja jeszcze właśnie a propos topoli, to tylko dopowiem, że topola być może ma nawet, no ja nie, tego nie mierzyłem, więc ciężko mi teraz powiedzieć, to jest tylko takie moje przypuszczenie, ale topole być może mają nawet jeszcze mniejsze nasiona niż te makowe, ale to niestety tutaj nie jestem do końca przekonany, także nie chcę tutaj tego mówić. Nie wiem dokładnie, czy to będą większe, czy mniejsze. Natomiast tu jeszcze mamy taką ciekawostkę, to miałem o tym powiedzieć, że proszę zwrócić uwagę, jedne są większe, drugie są mniejsze i po tych właśnie orzeszkach też możemy rozpoznać, z jakim mamy gatunkiem lipy do czynienia. Uwaga, takie, które mają takie żeberka, są bardzo twarde. Jak weźmiemy je między palec wskazujący a kciuka i je naciśniemy, a tak naprawdę mocno, mocno, mocno, to nie ma szans, żeby one pękły. A te tutaj, proszę bardzo, ja jedne pokażę. O, nawet słychać było, że pękło. Te z drobnolistnej bez problemu pękają pod palcami. Także jak ktoś nie wie, to okazuje się, że ani po korze, ani po liściach nie trzeba, ani po pokroju wcale nie trzeba rozpoznawać drzewa. Można też i po nasionach bezpośrednio, dokładnie co do gatunku. Idziemy dalej. Mamy zoochorię. To jest bardzo ciekawy sposób, no bo właśnie tutaj dochodzimy do tego, jak powiedziałem, że aha, tu żołędzia mamy już schowanego, tutaj nam utonął, ale to nic. Żołądź właśnie potrafi być przenoszony przez mnóstwo różnych zwierząt, które się żywią żołędziami. Wiewiórki, sójki, dziki, no bardzo dużo zwierząt właśnie korzysta. Oczywiście wiadomo, no, jeżeli te taki żołądź zostanie cały, prawda, na przykład w przypadku dzika, prawda, zgryziony, no to wiadomo, że nic z niego nie będzie. Ale jak jakiś się tam ostanie, przejdzie przez cały organizm zwierzęcia i zostanie wydalony, no to gdzieś tam z odchodami, prawda, będzie leżał, to kto wie, co z niego będzie. To właśnie są bardzo ciekawe przykłady. I tutaj ja mam przykład taki, który pokazuje lewe zdjęcie. Lewe zdjęcie pokazuje nam właśnie to jest tutaj na pierwszym planie, to ta widoczna taka zielona roślinka, to jest bezczarny. I ten bezczarny rośnie w pobliżu borsuczej nory. Tam dalej, jak jest to powalone drzewo i kawałeczek za tym, jest widać taki delikatny kopczyk. Taki jasny dosyć. No to tam jest właśnie taki świeży piasek. Jak ja szedłem kiedyś właśnie, to zobaczyłem coś takiego, a potem jeszcze znalazłem jeszcze głuk, późniejszy cis. To jest właśnie wszystko przykład tego, bo borsuk właśnie lubi sobie podjeść też. Podjadać lubi sobie te owoce. No a wiadomo, jak później z odchodami te nasiona po prostu trafiają z powrotem do gleby i właśnie porastają gdzieś tam las w okolicy borsuczej nory. A to gdzieś właśnie wyrośnie głuk, a to gdzieś jakiś właśnie bezczarny i tak dalej, i tak dalej. Także to jest właśnie bardzo ciekawy przykład, że na przenoszenie nasion przez zwierzęta. A kolejny, który jest Państwu doskonale znany, to na przykład łopian. A łopian w ogóle też, co ciekawe, to jest taki pierwowzór rzepów. Bo kiedyś szwajcarski chemik, zdaje się, że podczas II wojny światowej, wymyślił właśnie rzepy, czyli element odzieży, który my doskonale znamy i bez którego no, przedszkolaki miałyby trudny żywot. Bo tak nie muszą uczyć się wiązać butów, tylko cyk, cyk i buty założone. A gdyby nie rzepy, to byłoby dużo trudniej. Ale trzeba pamiętać o tym i to zachęcam do tego, żeby za każdym razem, ja przynajmniej już teraz tak mam, że jak cokolwiek robię z rzepami, czy zapinam jakieś właśnie ubranie, czy plecak, cokolwiek, to zawsze myślę właśnie o tym łopianie i o tym, że tak naprawdę gdyby, że to przyroda wymyśliła pierwsza rzepy, prawda? To właśnie przyroda wymyśliła o ten właśnie system. I w zasadzie no wszędzie, gdzie popatrzymy, o proszę, nawet delikatny tutaj włoseczek wystarczy. No proszę, teraz na jednym włosku to wszystko się trzyma. Cały taki ciężar na jednym malutkim włosku się utrzymał. Więc jak przejdzie włochate zwierzę,
zwierzę, no to nie ma szans, żeby to się o niego nie zaczepiło. A no niestety też często przysparza zwierzęciu wiele takich stresów, takich zdenerwowań. Ja też nie zapomnę, jak kiedyś psa czyściłem właśnie z takiego łopianu, no to stwierdziłem, że szybciej będzie wyciąć włosy niż, bo i ja nie miałem cierpliwości i ten pies już nie miał cierpliwości, więc szybciej byłoby po prostu to wyciąć nożyczkami, tak też właśnie zrobiłem. Także mamy tutaj taki ciekawy przykład, ale oczywiście to nie wszystko, bo no każdy z nas doskonale zna właśnie wiewiórkę, która roznosi na przykład orzechy, prawda? Która ukrywa, która zapomina o tym. A dokładnie to samo robi też sójka. I sójka też właśnie te nasiona też potrafi roznosić. To też jest bardzo ciekawy przykład. Ba, nawet to jest dosyć ciekawe, ale kiedyś nawet widziałem, jak taka sójka, myślałem, że się udławi, że sobie nie poradzi, a ona właśnie całego takiego dużego, naprawdę, bo taki duży żołądź po prostu połknęła. Także ciekaw jestem, co dalej się stało z tym żołędziem, jak on został strawiony. Ale właśnie, zwierzęta też mogą spokojnie nam roznosić te nasiona i dzięki temu właśnie gdzieś tam zapominając o tych swoich kryjówkach, a zapominają rzeczywiście, tak się dzieje, no to właśnie gdzieś tam w różnych częściach lasu się pojawiają później takie młode dęby, zresztą nie tylko lasu. Ale mamy też na przykład coś takiego jak ornitochoria. No każdy doskonale wie, że ptaki uwielbiają nasiona, uwielbiają owoce i przenoszą je, po prostu je przenoszą. Bardzo dobrymi właśnie nosicielami tych nasion są na przykład drozdy. Tutaj po lewej stronie jest kwiczoł, po prawej jest kos. I one właśnie świetnie roznoszą nasiona, bardzo lubią zjadać właśnie owoce, to są drozdy, to są właśnie te ptaki, które bardzo chętnie zjadają owoce, więc je też roznoszą. Oczywiście to są tylko takie nieliczne przykłady, bo ja mógłbym jeszcze podać ich dużo, dużo więcej, ale to są takie, myślę, że najciekawsze. No, to oczywiście są takie nasiona, które nam się kojarzą z zimą, z dokarmianiem ptaków. Kto chciałby czegoś więcej się dowiedzieć, to już taki wykład był o dokarmianiu ptaków. W związku z tym bardzo zachęcam do tego, żeby właśnie wrócić do tego i tam właśnie o całej gamie różnych nasion opowiadałem. Także zachęcam do tego, żeby otworzyć sobie jeszcze raz, zwłaszcza, że zima się zbliża. A te właśnie nasiona oczywiście też są bardzo często roznoszone przez zwierzęta. Szczególnie właśnie przez ptaki, bo mówimy o ornitochorii, ale już przechodzimy do myrmekochorii i chiropterochorii. I to są takie trudne nazwy, ja wiem o tym, ale mówiąc wprost, to jest przenoszenie nasion przez mrówki i przenoszenie nasion przez nietoperze. Co do mrówek, to w naszym kraju oczywiście się to zdarza. Na przykład, nie wiem, taką dobrą rośliną to jest glistnik jaskółczoziele. On jest bardzo chętnie właśnie roznoszony przez mrówki. Mrówki potrafią przenieść nawet na 70 metrów taką roślinę, co dla rośliny jest bardzo, bardzo korzystne, bo to jest naprawdę bardzo duża odległość, jeżeli mrówka takie nasionko przeniesie. Więc to jest niesłychanie ważne. Natomiast jeżeli chodzi o chiropterochorię, czyli no, chiropterologia zajmuje się nietoperzami, czyli mowa o nietoperzach, ale niestety w naszym kraju nietoperze nie przyczyniają się do rozsiewania, przynajmniej ja nie słyszałem, nie znam takich przykładów, ale w Ameryce Południowej już tak. Mało tego, co ciekawe, nasiona, to też jest właśnie warto zwrócić uwagę, że czasami zdarza się tak, że nasiona, które przejdą przez cały układ pokarmowy zwierzęcia, później lepiej kiełkują. I to jest bardzo ciekawe zjawisko. I tak właśnie się dzieje w przypadku tych nietoperzy. Okazuje się, że one bardzo dużą część tych nasion roznoszą i właśnie te nasiona, które przejdą przez ten cały organizm nietoperza, są później odznaczają się dużo lepszym kiełkowaniem. Taka właśnie ciekawostka. Także mrówki też biorą udział w przenoszeniu, w transportowaniu, w tych roślinnych podróżach. I nietoperze również. I na koniec, to już jest ostatni sposób i w zasadzie już powoli kończymy nasz wykład. Mamy oczywiście antropochoria albo hemerochoria. I
To jest nic innego jak po prostu przenoszenie, ten przedrostek antropos nam wskazuje człowieka, czyli to jest rozsiewanie nasion przez człowieka. Oczywiście my ludzie rozsiewamy albo świadomie, albo nieświadomie, prawda? Też często bardzo niepotrzebnie, niesłusznie, bo na przykład, prawda, ktoś tam jada jabłuszko i to jabłuszko ogryzek sru, byle gdzie wyrzuca i potem gdzieś tam jabłonka może wyrosnąć. Oczywiście no szanse też, że tam wyrośnie jabłonka, no to są różne, prawda? To nie jest tak zawsze, jak się wyrzuci, to wyrośnie jabłonka, ale może też tak się zdarzyć, więc trzeba o tym pamiętać, że możemy właśnie w taki sposób też się przyczyniać. Z chwastami też bardzo dużo właśnie jest przenoszonych różnych nasion, ale nie tylko, bo przecież w różnych na przykład elementach, na przykład pochodzących z drzew, albo na przykład takich, które gdzieś tam wędrują. Przecież dzisiaj jakby wędrówka między kontynentami nie stanowi żadnego problemu. To nie jest to, co było nawet 100 lat temu. Więc dzisiaj te nasiona mogą się bardzo, bardzo szybko rozprzestrzeniać. Więc no, człowiek też często, niestety, no, tutaj w dużej mierze się przyczyniałem do tego, że się złe nasiona niestety roznoszą i potem w środowiskach przyrodniczych są przez to problemy. No a taki najprostszy sposób na roznoszenie nasion to jest po prostu siew z ręki, tak? Jak no dzisiaj to są siewniki, to już generalnie raczej się tego nie wykorzystuje, prawda? Już raczej ludzie tak, chociaż też się spotyka, oczywiście, nawet trawę ktoś, prawda, sobie chce w ogródku, to też z ręki, prawda? I to jest bardzo dobry sposób, szybki, tani, ale na małe powierzchnie, jakby ktoś chciał kilka hektarów, to już trzeba się trochę nachodzić i narzucać. No dobrze, to by było w zasadzie na tyle, jeżeli chodzi o nasze wędrówki nasion. Na sam koniec jeszcze pokazuję oczywiście nasiona, z którymi mamy do czynienia w zasadzie każdego dnia. Każdy z Państwa, no ja na przykład się przyznam, ja akurat kawy w ogóle nie piję, jakoś nie lubię, ale mnóstwo osób nie wyobraża sobie rozpoczęcia dnia bez filiżanki kawy. A trzeba, proszę, pamiętać o tym, że właśnie kawa to przecież nic innego jak nasiona. Tak? Czyli z nasionami właściwie mamy kontakt każdego dnia. I w ten sposób kończę nasz wykład. Bardzo serdecznie dziękuję. Po dłuższej przerwie znów się spotkaliśmy. Bardzo mi było miło, że mogłem Państwu o czymś opowiedzieć, coś przedstawić. I cóż, no oczywiście wiadomo, ja wszystkiego nie powiedziałem, bo to nigdy nie jest tak, żebym wyczerpał cały temat, ale wydaje mi się, że chociaż troszeczkę powiedziałem różnych ciekawostek dotyczących tego świata przyrody. Dzisiaj właśnie dużo było o roślinach, dużo mniej o zwierzętach rozmawialiśmy. No, ciekaw jestem też, jakie będą nasze kolejne tematy, bo tam oczywiście propozycji było dużo. Ja pamiętam też jeszcze Państwa propozycje z zeszłego roku. Jak są nowe propozycje, to proszę śmiało tutaj je przedkładać, natomiast będę się zastanawiał, nad czym się warto skupić. Ja oczywiście kolejne tematy już też przygotowuję, także to by było na tyle, jeżeli chodzi o nasz dzisiejszy wykład, a teraz jeszcze nasz krótki czacik przeczytamy sobie i jak będą jakieś pytania, to postaram się odpowiedzieć, o ile będę potrafił też, bo ja nie na wszystko jestem w stanie zawsze przecież odpowiedzieć, ale tyle, ile moja wiedza pozwoli, to postaram się. O, bardzo się cieszę. Pan Piłka Nożna pisze, że oprócz doktora Tyborowskiego, który będzie zaraz po mnie, także zachęcam tego, żeby pozostać i Daniela, żeby posłuchać, to, ale widzę, że tutaj są słowa uznania wobec tych wykładów przyrodniczych, także bardzo dziękuję, cieszę się. Mam nadzieję, że ten wykład się przydał, bo tutaj pan Piłka Nożna pisze, że ma projekt z biologii właśnie związany z owocami i warzywami. Czy jabłka też są jagodami, skoro mają wiele nasion w jednym owocu? Więc uwaga, tak, rzeczywiście, jabłka też, ale jabłka akurat jagodami nie są, więc tutaj w ogóle jak ja, bo ja powiem szczerze też, że no sporo musiałem się pouczyć do tego wykładu, to nie jest tak, że ja tutaj wszystko wiem, prawda, tylko ja się też wiele rzeczy muszę naczytać, też dowiedzieć i oczywiście wiadomo, z częścią rzeczy się spotykam na co dzień, wiem na przykład, że bardzo często z tymi owocami, z tymi nasionami to są problemy, natomiast
I dlatego właśnie chciałem o tym opowiedzieć, ale też sporo się właśnie tutaj musiałem naczytać i mogę powiedzieć tyle, że tych klasyfikacji jest naprawdę dużo i tutaj zaklasyfikowanie, na przykład czasami też ja jak czytałem, to niektóre na przykład elementy wyglądające bardzo podobnie należą do dwóch różnych grup. I nie za bardzo wiedziałem dlaczego, nie za bardzo jakby wiem dlaczego ktoś tak podzielił, także tak to wygląda, ale nie, akurat to nie, czyli że brzoskwinie to też jagoda. Czy brzoskwinia jest jagodą? Nie jestem tutaj do końca przekonany. Na pewno jest oczywiście owocem pojedynczym, czyli raczej nie będzie tym soczystym, czyli jagodą, czyli raczej nie będzie. Wydaje mi się, że nie, ale tu mówię, też nie mam jeszcze nie mam stuprocentowej pewności, także tu nie chcę wprowadzać w błąd. Brzoskwinia ma jedną pestkę, tak, dokładnie, ma jedną pestkę, oczywiście. I teraz tutaj jeszcze oczywiście dzikuska pisze jak zwykle. Nasiona w borówkach chyba będą mniejsze niż makowe. Możliwe, że tak. Wydaje mi się, że jest to bardzo prawdopodobne, żeby tak właśnie było. Bo rzeczywiście, jak teraz sobie przypominam, jak maleńkie są w tych jagodach, to jest to możliwe, tak. Ale trzeba pamiętać o tym, że niestety z tymi nasionami nie mamy do czynienia tak w takiej formie, powiedzmy, no otwartej, że można je, prawda, na dłoni. No trzeba najpierw się do nich dobrać, prawda? To nie jest tak jak z makiem, że one są tak dobrze widoczne. Dobrze, wszyscy wiedzą, że jeże roznoszą jabłka. Tak, dokładnie. Wszyscy wiedzą, już chyba nawet kiedyś o tym mówiłem, ale oczywiście wiadomo, że to jest tak z tymi jabłkami, że one oczywiście jeże nie lubią generalnie. Jeże są mięsożerne, jeże jabłek nie lubią zjadać. Trzeba by jeszcze rozróżnić owoce jadalne i trujące. Tak, dokładnie. To trochę jest tak samo jak z grzybami, prawda? My też tak dzielimy na jadalne, na trujące. Także mówię, tych klasyfikacji może być bardzo, bardzo wiele. Zresztą bardzo dużo rzeczy w świecie przyrody można podzielić w różnoraki sposób. Nie ma jednolitej klasyfikacji, więc bardzo, no to jest skomplikowane, tak? To jest naprawdę skomplikowane i zachęcam do tego, jak ktoś jest zainteresowany tematem, żeby trochę więcej sobie o owocach poczytał, to zobaczy, że to jest naprawdę wszystko bardzo rozbudowane. Reszta na następnym wykładzie o owocach. Może tak, może będzie rzeczywiście też i o owocach, zrobimy jakiś wykład tylko i wyłącznie o owocach. Jak będzie taka chęć z Państwa strony, ale jeszcze proszę pamiętać, że są zaległe jeszcze tematy z zeszłego roku, do których ja się powoli też przygotowuję. Dziękuję za wykład. Ja również bardzo serdecznie wszystkim dziękuję i cóż, zapraszam na kolejny nasz wykład. Niestety jeszcze nie wiem, o czym będzie, ale na pewno będzie, także proszę śledzić zapowiedzi. Dziękuję serdecznie, do widzenia i do zobaczenia.

Kupuj świadomie. Budowanie silnej i rozpoznawalnej marki polskiego rolnictwa w kraju to główne zadanie Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w ramach działań promocyjnych. W tym obszarze KOWR skupia uwagę na zwiększaniu świadomości społeczeństwa na temat oznaczeń i certyfikatów jakości żywności, a tym samym wspieraniu konkurencyjności polskich produktów rolnych i rolno-spożywczych. KOWR realizuje projekty pod hasłem Kupuj świadomie, zachęcające polskich producentów żywności do uczestnictwa w systemach jakości. Z głównymi komunikatami KOWR dociera również do konsumentów, zachęcając ich do zwracania uwagi na oznaczenia i certyfikaty żywności zamieszczane na opakowaniach, w tym znak produkt polski, logo produkcji ekologicznej czy unijne oznaczenia, chroniona nazwa pochodzenia, chronione oznaczenie geograficzne i gwarantowana tradycyjna specjalność. Kraj pochodzenia produktu należy obok jakości i ceny do najważniejszych kryteriów wyboru przy podejmowaniu przez konsumenta decyzji zakupowych artykułów spożywczych. A kupowanie żywności wytworzonej w kraju i z rodzimych surowców zyskuje na znaczeniu, stając się praktycznym działaniem na rzecz wspierania rodzimych producentów. Zwiększająca się dostępność certyfikowanej żywności jest odpowiedzią na zmieniającą się strukturę popytu na rynku i rosnącą świadomość konsumentów. Współczesny konsument coraz częściej stwierdza, że tylko żywność powstała w warunkach jak najbardziej zbliżonych do naturalnych spełni jego oczekiwania. Coraz większe zainteresowanie konsumentów zakupem produktów ekologicznych bardzo korzystnie przekłada się na rozwój tego segmentu produkcji rolniczej. Kupuj świadomie.

Naszym gościem jest pan dr Grzegorz Fiedorowicz, biolog, botanik, mykolog zatrudniony w Katedrze Botaniki i Ochrony Przyrody na Wydziale Biologii i Biotechnologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Z wykształcenia pan Grzegorz jest nauczycielem, absolwentem Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Olsztynie i zarazem popularyzatorem wiedzy przyrodniczej. Pan Grzegorz jest także wykładowcą w Instytucie Zielarstwa Polskiego i Terapii Naturalnych. Prowadzi tam wy-

0: kłady i zajęcia terenowe z zakresu mykologii i botaniki. Witamy, panie Grzegorzu.
1: Dzień dobry państwu.
0: Czy rośliny w naszych ogrodach i ogródkach mogą być niebezpieczne, mogą być szkodliwe? Często sadzimy różne rośliny, bo nam się podobają, a później nie wiemy, co z nich może wyrosnąć. Co za ziółko może z nich wyrosnąć?
1: To jest akurat dosyć złożony problem, bo generalnie wszystkie rośliny bronią się przed niewłaściwym użytkowaniem. Rośliny muszą wydać owoce, czyli muszą jakoś się obronić. Przed zwierzętami najczęściej, tak. W tym wypadku w ogrodzie takim największym zwierzakiem jest człowiek. I zwierzęta też, rośliny również muszą zabezpieczyć się chociażby swoje owoce przed zjedzeniem w niewłaściwej porze, ewentualnie jakieś przed zniszczeniem na przykład liści. Dlatego część roślin zbroi się w różnego typu kolce, ciernie, jakieś włoski parzące, żeby odstraszyć drapieżców, a przy okazji nas też zniechęcić. Ale o tych roślinach akurat dzisiaj sobie nie będziemy rozmawiać. Mhm. Ale również są rośliny, które wytwarzają różnego typu substancje chemiczne, które mogą nas albo mają właściwości fotouczulające, ewentualnie mogą nas zatruć.
0: Tak.
1: Dokładnie, czyli są takie dwie grupy roślin. I tutaj w zależności od właśnie tego mechanizmu, czy to są rośliny fotouczulające, czy typowo trujące, różnie z takimi roślinami postępujemy. A szczerze mówiąc, większość roślin ozdobnych, które mamy w ogrodzie, są to rośliny trujące. Oczywiście niektórzy mówią, że to są też rośliny lecznicze. Ale kwestia dawki.
0: Właśnie, kwestia
1: jeżeli
0: dawki.
1: Jeżeli niewielkiej ilości spożyjemy, to jak najbardziej możemy wykorzystać to jako roślinę leczniczą, ale przy niewłaściwym użytkowaniu, przypadkowym spożyciu, chociażby owoce konwali majowej, bardzo ładne, czerwone jagódki. Dzieci czasami mogą się zainteresować, coś ładnego, czerwonego, podobnego do, załóżmy, porzeczki. Zjedzą kilka owoców i już będzie problem niestety dosyć poważny. Czyli z roślinami trzeba uważać, dobrze wiedzieć, na jakie rośliny trzeba zwrócić uwagę, których się troszkę bać. Od razu mówię, nie wyrywajmy ich z ogrodu, ale...
0: Niech one sobie rosną.
1: Dokładnie, niech sobie rosną, niech sobie nas cieszą swoim widokiem, swoim zapachem, ale niektórych roślin lepiej nie dotykać. I takim przykładem chyba najlepszym roślin, których nie należy dotykać, jest dyptam jesionolistny, czyli tak zwany krzew mojżeszowy. Mhm. Sporo osób zna, uprawia tą roślinę w ogrodzie. Przepięknie pachnie, przepięknie kwitnie. Obecnie już w ogrodzie akurat u mnie ma wykształcone owoce, ale jest to roślina, która w swoich olejkach lotnych posiada funarokumaryny, czyli substancje o charakterze fotouczulającym, które powodują nawet oparzenia podobne do oparzeń słonecznych. Czyli jeżeli przy takiej pięknej pogodzie, przy pięknym słońcu, plus 30 stopni, dotkniemy niech to właśnie dyptam jesionolistny, to na skórze mogą pojawić się bąble. Jeżeli będzie to tylko lekkie dotknięcie, to w dobrych układach pojawią się plamy przebarwienia, ale te plamy przebarwienia mogą na dłoniach utrzymywać się nawet przez 2-3 miesiące.
0: To bardzo długo.
1: A bąble, dokładnie, bardzo długo. A bąble niestety są dosyć nieprzyjemne, tak jak typowe poparzenie słoneczne albo chemiczne. Sam swego czasu, kilkanaście lat temu, kiedy jeszcze nie znałem tej dokładnie rośliny, też miałem w ogrodzie, w takim bardzo ładnym miejscu, przy samej alejce, w piękny słoneczny dzień, coś tam robiłem. Przy okazji też zabiłem dłonią komara na plecach. Później wieczorem okazało się, że cały przedramię to jest jeden wielki bąbel. No niestety promienie słoneczne podziały tak na właśnie funarokumaryny. Tak, dokładnie, te substancje uczulające, a na plecach miałem odcisk dłoni. No, na dłoni było i tak jak się uderzyło komara
0: tak pozostało.
1: Tak, pozostało. Czyli rzeczywiście z dyptamem nasionalistym uważajmy, jest to roślina ozdobna, która przepięknie wygląda, jak już mówiłem, również jest wykorzystywana do suchych bukietów.
2: Ma pan rację, panie Grzegorzu, śliczna jest. Taki kolorowe małe kwiatki, zajrzałam.
1: Kwiaty różowe, tak. Dorasta nawet do 90 cm wysokości.
2: Czyli do wazonu.
1: Do wazonu. To, że świeżego bym nie dał do wazonu.
2: No tak, ale można sobie pomyśleć.
1: Tak, oczywiście, ale no, raczej w rękawiczkach im dotykać, szczególnie jak się dobrze przyjrzymy, to na kwiatach, na pąkach kwiatowych widać takie małe jakby punkciki, takie igiełki wstają. Tam są właśnie gruczoły z olejkami losnymi, które niestety nas uczulają. Co ciekawe, skąd się wzięła nazwa dyptom? To znaczy krzew mojżeszowy, ta potoczna nazwa. Ponieważ te olejki przy wysokiej temperaturze mogą ulegać samozapłonowi. Rzeczywiście krzew może się sam zapalić.
2: Bomba.
0: Ale ja sobie tak przypominam, panie Grzegorzu, taką sytuację z mojego dzieciństwa. Otóż mój brat starszy latem właśnie posmarował się jakimś preparatem z dziurawca. I niestety poszedł się opalać. I była ta sama sytuacja jak u pana. Ogromny bąbel powstał w miejscu właśnie, gdzie posmarował się tą substancją. No i to było naprawdę trudne do leczenia i tutaj sobie też przypominam, że właśnie to działanie fotouczulające jest no, ogromne przy tych roślinach.
1: Zgadza się. Dziurawiec to jest też taka sztandarowa roślina i wykorzystana w zielarstwie, tak. Ale dokładnie wszyscy wiedzą, że trzeba uważać. Praktycznie latem niespożywane dziurawca, szczególnie wyciągów alkoholowych, które mają właściwości przeciwdepresyjne między innymi, a niestety substancja zawarta właśnie w dziurawcu, hiperycyna, ma właściwości fotouczulające i wtedy właśnie na skórze mogą pojawiać się różnego typu przebarwienia, jakieś wysypki, ale również bąble. Czyli jest to rzeczywiście niebezpieczne. Co ciekawe, taką rośliną, która podobne właściwości ma, jest również ruta. Też roślina czasami w ogrodach uprawiana jako roślina ozdobna. Nawet nieraz widziałam na rynkach do kupienia właśnie jako roślinę leczniczą, ozdobną. Też niestety ma funaro kumaryny i może powodować fotouczulenia, ale co ciekawe, na tej roślinie ta roślina jest żywicielem dla gąsienic pazia królowej, czyli bardzo ładnego motyla, dużego, jednego z większych naszych motyli. I właśnie na tej narucie takie ładne gąsienice możemy obserwować. Chociażby w ubiegłym roku w Biesowie właśnie w herbinarium była wysadzona ruta i w krótkim czasie po wysadzeniu latem pojawiły się właśnie przepiękne, duże gąsienice. Oczywiście im nie szkodzi.
0: Tak, bo to jest...
1: Dokładnie. One się ewentualnie uodparniają i nie są w tym momencie zjadane przez ptaki, ale rzeczywiście takiej roślinki już, takiej gąsienicy raczej nie należy
0: dotykać. Tak.
1: Dokładnie dotykać, ale jeżeli jesteśmy przy fotouczuleniach, to najbardziej klasycznym przykładem jest oczywiście barszcz sosnowskiego.
0: No właśnie.
1: Wszyscy o tym wiedzą, wszyscy znają. Co gorsza, czasami zdarza mi się spotkać gdzieś tam na forach osoby, które taką piękną roślinę chciałyby posadzić w ogrodzie. Bo ona rzeczywiście wygląda przepięknie.
0: Tak, jest przepiękną rośliną.
1: Zgadza się, do 3 metrów wysokości, wielkie kwiatostany, wielkie liście, ale oprócz tego, że powoduje fotouczulenia, o tym niektórzy mówią, przecież my wiemy, nie będziemy dotykać, będzie rósł sobie pojedynczo na środku ogrodu. Tutaj jeszcze mamy inny problem też w ogrodach, rośliny inwazyjne. Czyli właśnie gatunki obce, które u nas doskonale się rozprzestrzeniają i właśnie barszcz sosnowskiego jest taką rośliną inwazyjną, która niestety po zakwitnięciu, wydaniu owoców doskonale się rozsiewa, i te owoce w glebie mogą nawet kilkanaście, kilkadziesiąt lat przeleżeć i co roku sukcesywnie będą nam piełkowały.
2: Czekają na warunki.
0: Zarośnie nam.
1: Już tak łatwo go nie pozbędziemy się, a niestety bardzo doskonale się rozrasta. Czyli generalnie radzę unikać tej rośliny, a z roślin baldaszkowatych, tak jak właśnie barszczesowskiego, jeszcze jest jedna roślina, która też mało kto wie, że uprawiana w ogrodzie może powodować problemy. A jest to roślina, którą chyba wszyscy znają, jest to pasternak.
2: Tak, panie Grzegorzu, jak zadałam pytanie, to wszyscy oczy na mnie zrobili. O czym mówię? Teraz dokładnie, zamieniam się w słuch.
1: Dokładnie. Pasternak, czyli wszyscy znają korzeń pasternaku.
0: Tak.
1: Czasami w sklepach
0: sprzedawany jako pietruszka.
1: Czy celowo, czy przypadkowo z pietruszką, nie będę wnikał w szczegóły, chociaż uprawa pasternaku jest zdecydowanie tańsza niż pietruszki i łatwiejsze jest w uprawie, ale tutaj problem jest z liśćmi, czyli z częścią nadziemną. Tu również są pochodne kumaryny, które powodują fotouczulenie, tak samo jak u barszczu sosnowskiego. Obecnie coraz więcej jest doniesień w prasie rolniczej, właśnie w takim tonie ostrzegawczym, żeby uważać przy uprawie pasternaku, szczególnie przy pracach na polu. Generalnie nie zaleca się, odradza się pracy w ciągu dnia przy wysokiej temperaturze, przy silnym nasłonecznieniu. Jeżeli już to pracujemy tylko i wyłącznie w dni pochmurne, z długim rękawem, z rękawicami, czyli w długich spodniach, czyli trzeba zabezpieczyć skórę przed kontaktem z liśćmi. I niestety na to trzeba zwrócić uwagę. W ogródku coraz więcej osób sieje pasternak, a później może być przypadek, że taka ładna roślinka, to jakieś tam chwasty rosną, wyrwiemy kilka chwastów, wypijmy grządkę z pasternakiem, a wieczorem są problemy ze skórą.
0: No tak, bo przy okazji,
1: nie wiemy, o co chodzi.
0: Przy okazji dotykamy pasternak.
2: Nie pomyślałabym.
1: Zgadza się, czyli w ogrodzie na pasternak też zwracamy szczególną uwagę.
2: Rękawice. Już zapisuję.
1: Generalnie trzeba zasłonić skórę, żeby skóra nie miała kontaktu z olejkami właśnie zawartymi w pasternaku, z tymi substancjami chemicznymi. I też taka, zawsze też mam pytanie, co zrobić, jak już ktoś dotknie?
0: Tak, bo to ważna właśnie kwestia jest.
1: Roślin, które fotouczulają. Oczywiście, jeżeli to są od razu fotouczulenia, fotodermatozy, czyli różnego typu wypryski, pęcherze, tego typu rzeczy. Najprostsza rzecz to zasłonić to miejsce przed działaniem promieni słonecznych. Czyli owijamy szczelnie, jak najszybciej, idziemy do domu i dopiero wtedy w pomieszczeniu, gdzie nie ma bezpośrednio padających promieni słonecznych, przemywamy, robimy opatrunek i dobrze jest przez 1-2 dni nie wychodzić na słońce silne, też nie wystawiać tej części ciała na silne działanie promieni słonecznych. Jest szansa, że silnych objawów nie będziemy mieli po prostu bąbli tego typu, a ewentualnie tylko skończy się na zaczerwieniu lub na przebarwieniach.
0: Ale przemywamy zwykłą wodą, tak, panie Grzegorzu?
1: Tak, w tym momencie, ale oczywiście nie na polu.
0: No nie, oczywiście nie na polu, bo to...
1: Dokładnie w domu, czyli jak najszybciej zawinąć, żeby nie było dostępu promieniowania słonecznego, nie było dostępu promieniowania UV i wtedy spokojnie idziemy do domu, dalej postępujemy i powinno to skończyć się nie tak groźnie. Ale najlepiej unikać takich roślin. Szczególnie teraz, jeżeli nam klimat troszkę się ociepla, jest coraz więcej ciepłych, słonecznych dni i przy takiej właśnie, szczególnie latem, tak jak było ostatnio, temperatura 30 stopni, piękne słońce, bezchmurne niebo, no ja do tamu już nie podchodzę przy takiej temperaturze. Nawet w tą stronę nie idę, szczerze mówiąc.
0: Lepiej patrzeć na niego z daleka.
1: Lepiej nie kusić.
0: Tak, lepiej nie kusić. Dokładnie. Te rośliny uczulające, panie doktorze, co to za rośliny są? Wspomniał pan też na początku naszej audycji.
1: To znaczy jeszcze mogą też niektóre gatunki powodować różnego typu uczulenie po spożyciu szczególnie, albo po zastosowaniu. Na przykład takie typowe uczulenie, fotouczulenie, czyli mamy jakąś wysypkę, mamy zaczerwienienie, nie ma, nie powstają tam pęcherze, tak jak na przykład u barszczu, czy w przypadku barszczu sosnowskiego, czy u, w przypadku pasternaku, ale też mogą czasami powodować takie nieprzyjemne dolegliwości. Co ciekawe, większość roślin z rodziny astrowatych właśnie ma takie
0: właściwości,
1: że mogą przy silnym promieniu słonecznym powodować alergię. Taki typowy fotoalergiczny wyprysk kontaktowy i z tych roślin to jest chociażby rumianek pospolity, wszystkim doskonale znany, kwawnik, nagietek, bylica, wrotycz, również arnika czy nawłoć pospolita. Co ciekawe, przy niektórych kremach, szczególnie na przykład nagietek zalecany jest do smarowania w kremie, ale proszę dokładnie poczytać, najczęściej są to kremy na noc.
0: No tak,
1: kremów na noc nie stosujemy na dzień, bo mogą powodować różnego typu fotouczulenia. Między innymi, ale też trzeba przy takich silnie słonecznych dniach też właśnie uważać z takimi kremami czy wyciągami właśnie czy z kwawnika, czy z rumianku, czy z nagietka lekarskiego. Generalnie na to należy zwracać uwagę. Tu już o takich roślinach uczulającej, jak dziurawiec wspominałem, ale również niektóre rośliny ogrodowe mogą powodować osobniczo, czyli u niektórych różnego typu uczulenia, chociażby aksamitka, jeżeli zrywamy, pielęgnujemy, przesadzamy, dokładnie czasami mamy kontakt z sokiem tej rośliny, może być jakaś zmiana skórna, dalia zmienna, przepiękne rośliny, jak zrywamy do wazonu. Czasami gdzieś tam sok kapnie na dłonie, też czasami, może rzadko, ale może zdarzyć się jakieś zmiany zapalne skóry. Tak samo jest chociażby z goździkiem brodatym, z goździkiem chińskim, to jest właśnie, też mam problem z sokiem, ale również z hiacyntem, z hiacyntami. Też może powodować alergię. Szczególnie trzeba uważać, jak ktoś sadzi łuski cebul, mogą właśnie powodować alergię.
2: Nawet?
1: Tak. To, że większość roślin powoduje coś tam zawsze, ale przy hiacyntach trzeba uważać. Ale to jest bardzo krótki kontakt. Jeżeli z tym nie siedzimy kilka godzin, to jest krótko wsadzamy do ziemi. W rękawiczkach oczywiście pracujemy. Czyli wszystko jak najbardziej można zabezpieczyć się i nie trzeba się tych roślin bać, później możemy spokojnie podziwiać.
0: Ja mam do pana doktora takie pytanie, bo u nas w ogrodzie jest dużo takich roślin, które po prostu zasadziły się, powiem wprost, no może nie same, co zasadzone zostały przez ptaki, a to tylko dlatego, że chcieliśmy ten ogród utrzymać w takim jakimś bardziej leśnym, takim dzikim środowisku, bo te, które sadziliśmy, nie chciały za bardzo rosnąć. I teraz to są rośliny, które rosną no, zupełnie dziko w lesie. Jak na nie też oczywiście trzeba zwracać uwagę na pewno.
1: Oczywiście takie typowe rośliny dziko rosnące, które w ogrodach występują w takich miejscach właśnie też przekształconych przez człowieka, miejscach ruderalnych, innych. Jak najbardziej możemy spotkać również na przychaciach gdzieś na poboczach dróg. Sporo roślin tego typu jest również trujących. Jedną z nich jest chociażby szczwół plamisty. Jest to roślina z rodziny badaczkowatych, czyli selerowate obecna nazwa rodziny. Bardzo ładna, okazała, duża roślina. Pędy przepięknie przebarwione tak na z czerwonymi plamami. Można powiedzieć, że jest ozdobna wręcz. Na szczęście ma zapach mysiego moczu.
0: Czy już jest wskazówka?
2: To już tak.
1: Nie zbliżaj się do mnie dokładnie, bo mogę być niebezpieczny. Niestety może być czasami mylona z korzeniem pietruszki, czasami z liśćmi pietruszki, a jest to roślina trująca. Jest to roślina, która w skrajnych przypadkach może powodować nawet uduszenie. Poprzez podrażnienie układu oddechowego.
0: Czyli szczerze powiedziawszy, skrajnie niebezpieczna.
2: A ja go niekiedy chyba zrywałam.
1: Dlatego tych dzikich, takiego dzikiego koperku lepiej nie zrywajmy. Dzikiej pietruszki też lepiej nie zrywajmy. Mówię, to roślinę trzeba zobaczyć, dokładnie przyjrzeć się, ale mówię, tutaj zwracam uwagę na czerwone plamy na łodydze. Jak coś czerwonego na łodydze u takich roślin baldaszkowatych, tak podobnych do kopru kwitnącego, nie zrywajmy.
0: Nie zrywajmy, bo już sam kolor.
1: Dla nas będzie to bezpieczniej. Dokładnie. Jest jeszcze jedna roślina, też taka troszkę podobna do pietruszki. Jest to blekot pospolity. Też roślina na szczęście o specyficznym zapachu, takim troszkę mysim, ale siewki bardzo podobne do pietruszki. Nasiona można pomylić spokojnie z oczywiście z pietruszką, a owoce można z kminkiem pomylić, ale na szczęście nie ma zapachu kminku.
0: Tak.
1: Niestety ma podobne alkaloidy, które występują chociażby u szaleju jadowitego, czyli gatunku rzeczywiście bardzo silnie trującego. Po spożyciu blekotu mamy początkowo zaburzenia jelitowe, później mogą być problemy z układem nerwowym, a ostatecznie może dojść nawet do porażenia mięśni oddechowych. Czyli niestety nie są to zbyt przyjemne rośliny. Jeżeli czegoś nie znamy, to naprawdę nie jedzmy. Ja wiem, że obecnie jest moda na tak zwaną dziką kuchnię.
0: Tak, jest taka moda.
1: Generalnie wszystko, co jest dzikie, jemy. Jeżeli nie znamy roślin, to proszę uważać. Podagrycznik podejrzewam, że wszyscy dadzą radę rozpoznać, no i raczej znają z własnego ogrodu. Też dzika roślina, ale w tym wypadku bardzo smaczna. I polecam jeść w każdej postaci, ale innych baldaszkowatych w ogrodzie, dziko rosnących, radzę nie zbierać. Chyba że ktoś rzeczywiście troszkę poświęci czasu, przyjrzeć się dokładnie cechom i będzie już umiał rozpoznać te gatunki trujące. Natomiast dla własnego bezpieczeństwa lepiej innych roślin baldaszkowatych nie zbierać po prostu.
0: Tak,
1: będzie to zdrowie dla
0: nas. Będzie to zdrowie dla nas, tak. To będzie
2: wtedy. Panie doktorze, oprócz szczawiu, który rośnie też na łące.
1: Szczawiem chyba nie jest nic, chociaż czy ja wiem, czy można pomylić szczaw z czymś jeszcze.
2: Chyba nie.
1: Jakby ktoś się uparł, pewnie tak.
0: Pewnie liście ale można pomylić.
1: Mam nadzieję, że to jest szczaw rosnący na gdzieś na grządce, to nie będzie problemu. Ale w ogrodzie też może być przyniesiona przez ptaki psianka słodkogórz. To jest taki mały półkrzew z rodziny psiankowatych, czyli spokrewniona z ziemniakiem, z pomidorem. Kwiat rzeczywiście fioletowy, podobny do kwiatów pomidora czy ziemniaka, taki niewielki. Owocem jest czerwona jagoda, ale też roślina silnie trująca. Czyli właśnie taka, no, trzeba uważać na nią, a jest niepozorna. W miejscach wilgotnych, gdzieś nad brzegami wód, bardzo często można ją spotkać. U mnie osobiście na działce wybrała sobie miejsce pod jabłonką i z uporem maniaka co roku wspina się na jabłonkę, próbuje troszkę gdzieś tam zaistnieć, ale rośnie, wiem jak wygląda, nie zbieram, czyli może sobie dalej rosnąć. Natomiast jakby były dzieci, to szczerze mówiąc bym się zastanowił, czy zostawić tą roślinę w ogrodzie. Bo owoce są bardzo kuszące, takie malutkie pomidoreczki, bardzo drobne.
0: Tak, takich kuszących owoców jest więcej, jest sporo.
1: Dokładnie, takich kuszących owoców jak już jesteśmy przy owocach, jeszcze wcześniej wspominałem konwalię majową.
0: Tak.
1: Przepiękna roślina, pachnąca. Wszyscy znają kwiaty. Mało kto zwraca uwagę na owoce. Tam substancją taką leczniczą, toksyczną są saponiny i glikozydy nasercowe. Oczywiście jest to roślina lecznicza, ale już kilka owoców może spowodować śmierć u dziecka. A owoce to takie małe jagódki czerwone.
0: Tak, wiemy, bo u nas też to rośnie. Tak, apetyczne.
1: Dokładnie. A mówię, na szczęście nie zawsze owocuje. W ogrodach, szczerze mówiąc,
0: rzadko.
1: Owocujących dosyć rzadko. Najczęściej kwiaty są zrywane. Ale na to trzeba zwrócić uwagę, że jak są takie malutkie owoce, uważajmy. Kolejne owoce, znaczy tutaj trudno powiedzieć o owocu, bo botanicznie jest to są nasiona otoczone tak zwaną osnówką, czerwoną osnówką, jest to cis.
0: Tak.
2: Tak.
1: Zgadza się, przepięknie wygląda. Cała roślina, oczywiście silnie trująca, śmiertelnie trująca, zaczynając od igieł, przez nasiona, drewno, ale ta część czerwona jest jadalna. Z tym, że, czyli właśnie osnówka jest jadalna, jest taka słodkawa w smaku, ale trzeba pamiętać, że nie można rozgryźć nasion. Nasiona są trujące.
0: Właśnie.
1: Jeżeli tak byśmy połknęli w całości osnówkę z tym nasionkiem w środku, no to układ pokarmowy strawi osnówkę, nasiono zostanie w całości, wyjdzie z drugiej strony nienaruszone, nic tam się nie stanie.
0: Ale już przegryziemy.
1: Dokładnie. Gorzej, jeżeli przegryziemy, wtedy nasiona też ulegną strawieniu, następnie ulegniemy zatruciu. Ale rośliny wytworzyły tą osnówkę taką kolorową, mięsistą, apetyczną po to, żeby zwierzęta, ptaki rozsiewały nasiona. Ta część jadalna jest wykorzystywana przez ptaki. Ptaki połkają to w całości, jest to trawione, a z drugiej strony wyratują nam nasiona, które mogą sobie w odległości nawet kilometrów od krzewu matecznego gdzieś sobie wykiłkować.
2: Sprytne.
1: Dokładnie wyrosną, czyli roślina też troszkę wykorzystuje zwierzęta, w tym wypadku dosyć perfidnie, bo jeżeli zwierzak nadgryzie, no to może ulec zatruciu. Już będzie wiedział na drugi raz, że nie można nadgryzać. No, z człowiekiem jest troszkę inaczej. Trzeba się nauczyć, że niestety w tym wypadku ucisa nie jemy, nie połkamy. Najlepiej te osnówki sobie wydrylować, tak jak chociażby wiśnie. I wtedy spokojnie możemy osnówkę zjeść, nasionka wyrzucane.
0: Tak, bo te osnówki są takie, no, wyglądają bardzo ładnie, soczyście, są takie lepkie po rozstarciu.
1: Ja oczywiście w każdym roku próbowałem, rzeczywiście przepyszne.
0: Tak? Ja nie próbowałem, powiem szczerze.
2: Bardzo żyje pan.
1: Słodkie są, żyje, nie ma problemu. Że osnówka jest jadalna, nawet gdzieś widziałem przepis na taki kisiel właśnie z osnówek.
0: Bo one same w sobie są kisielowate, tak.
1: Dokładnie, tak, jak najbardziej. A przy okazji, jak już jesteśmy przy owocach takich czerwonych, to jeszcze jest jedna roślina, kolejna, też dziko rosnąca w lasach liściastych, ale coraz częściej sadzona w ogrodach, jest to wawrzynek wilczołyko.
2: Tak.
1: Dokładnie. Przepięknie wiosną kwitnie, wczesną wiosną, już gdzieś tak luty, marzec, zakwita się w stanie bezlistnym. Kwiaty różowe w ogrodnictwie już można nawet spotkać o kwiatach białych, odmiany. Przepięknie pachnie, taki zapach podobny do bzu lilaka mniej więcej. Niektórzy porównują z tym. Jak wiosną coś pachnie w lesie, to najczęściej to właśnie wawrzynek wilczołyko. W ogrodach przepięknie się rozrasta, a później latem wytwarza owoce o barwie czerwonej, które również są trujące.
0: Ale piękne.
1: Czyli niestety,
0: apetyczne.
1: Kilka takich jagód to jest dla dziecka dawka śmiertelna.
2: O.
1: Czyli te piękne rośliny można mieć w ogrodzie, ale warto wtedy edukować dzieci, że samemu nic się w ogrodzie nie zbiera.
0: Tak, bo u moich rodziców rósł cis i ja od samego, od już najmniejszego, najmłodszych swoich lat byłem uczulony przez tatę i mamę, żeby tam się nie zbliżać do tej rośliny, nie jeść, nie dotykać i to mi zostało, chociaż mamy też dwa cisy obok domu, ale pamiętamy o tym, żeby jeśli cokolwiek robimy przy niej, żeby ją pielęgnować w rękawicach i z daleka.
1: Dokładnie. I to są właśnie takie nawyki wyniesione z domu, są tak. Najlepsze. Ja kiedyś akurat spotkałem się na takim wyjściu wspólnym w grupie właśnie poznawania przyrody wiosną i było też właśnie małżeństwo z gdzieś tak 5-letnim synkiem, który uwielbiał liście. Liście drzew, młode liście drzew, ale tak. To były liście tylko i wyłącznie zrywane przez mamę. Nikt obcy nie mógł już zerwać. Sam też nie zrywał. Było tylko, czasami była awantura. Mama, daj liścia klonu. Ja chcę liścia klonu.
0: Sam jadłem takie liście
1: bardzo też. Smaczne, bardzo smaczne, ale sam wiedział, że nie zrywa, bo może się pomylić jeszcze. Czyli już jeżeli takie małe dziecko nauczymy, że jak najbardziej rośliny możemy wykorzystać, ale trzeba wiedzieć jak, a jeżeli jesteśmy, załóżmy, jeszcze za młodzi, to zdajmy się na rodziców, właśnie. Oni będą wiedzieli, co nam dać, to będzie najlepsze dla nas, ale również dla dzieci. Czyli też właśnie uczymy dzieci, jeżeli mamy ogród, co jest jadalne,
0: co jest trujące.
1: Dokładnie. Co możemy dotykać, czego nie możemy dotykać.
2: Panie Grzegorzu, ale tu pan dotknął ważnej sprawy, że my kulejemy z edukacją, ponieważ...
1: Zgadza się.
0: Tak, to jest prawda, ale to też z czego wynika? Z tego wynika, że sami to obserwujemy dookoła nas. Jeśli ktoś buduje, załóżmy, dom, to on wycina wszystkie drzewa, wszystkie rośliny, sadzi tuję i trawnik,
1: I się truje
0: i nie ma się z czego nauczyć, nie ma, bo gdzie nauczyć dzieci?
1: Zgadza się. Tak przy okazji rzuciłem, że sadzi ten żywopłot stój i się truje, bo niestety żywopłot zachodni wydziela olejek eteryczny, w którym jest tujon. Oczywiście w niewielkich ilościach nie jest on szkodliwy, jest nawet leczniczy. Ale w dużych ilościach działa drażniąco na błony śluzowe. Działa również depresyjnie na ośrodkowy układ nerwowy. Może uszkadzać nerki, układ krwionośny. Również działa poronnie. Czyli zgadza się, a szczególnie jest on wyczuwalny, jeżeli mamy tak dosyć dużo tych żywotników w jednym miejscu skumulowanych, nasadzonych, w słoneczny dzień, tam zazwyczaj jest na jest trawniczek nisko przycięty, gdzie te słońce rzeczywiście się nagrzewa, rośliny się nagrzewają, jak sobie chodzimy albo stoimy przy takim w takich żywotnikach, właśnie przy tym żywopłocie, rzeczywiście czujemy zapach tego olejku lotnego. Niestety jest to już dla nas niebezpieczne. Jeżeli dłuższy okres przebywam w takim miejscu, możemy mieć podrażnienie błon śluzowych, zaczerwienienie oczu, jakaś chrypka, bóle gardła, podrażnione właśnie oczy, ale również działa to na inne układy, chociażby na nerki, na układ krwionośny. Czyli niestety, jeżeli możemy, unikajmy żywopłotów z żywotnika. Poza tym mamy tyle pięknych roślin liściastych, iglastych, które możemy wykorzystać na żywopłot.
0: Właśnie, tych rodzimych roślin.
1: Rodzimych, dokładnie. Przy okazji te żywopłoty będą miejscem zamieszkania różnego typu ptaków, również owadów. Przecież możemy zrobić żywopłoty z różnego typu krzewów, które wytwarzają owoce jadalne. Przy okazji zaprosimy chociażby...
0: Rokitnik na przykład bardzo piękny jest.
1: Nikt raczej tego nie przejdzie, tak. Ale również na przykład bardzo fajna jest świdośliwa, tak. Doskonała na nalewki. Już owocuje, można owoce zbierać obecnie. A to jest gatunek, który u nas również można spotkać, rosnący. Czyli naprawdę jest z czego wybierać. niekoniecznie muszą być to tuje.
2: Panie Grzegorzu, tematów mamy tak dużo, że myślę, że my się umówimy na kolejną audycję. Co pan myśli?
1: Ale nie ma problemu.
2: Tak?
1: Nie ma problemu. Później mogą być jeszcze jakieś nasiona dziwne, trujące, a jadalne. I bo panie, też akurat nie zrozumiałem powiedzieć.
0: Tak, i panie Grzegorzu, i też bardzo ważną rzeczą, którą pan wspomniał o tej edukacji, dzieci to są też i grzyby, bo tutaj już się pojawiają w lasach, a chodzimy często na grzyby i nie wiemy, co zbieramy, albo zbieramy takie, które po prostu, których nie powinniśmy w ogóle zbierać. I to wszystko przez to, że nie wiemy. Nie mamy...
1: Dokładnie. A z dziećmi na grzyby naprawdę trzeba iść bardzo rozważnie, tak. Bo osobiście miałem taką sytuację, że przybiegło do nas małżeństwo z kilkoma owocinkami w ręku. Co to jest? Bo dziecko jest właśnie w szpitalu, coś w lesie, coś rosło, złapało za to, wzięło do ust i połknęło.
0: I tragedia.
1: No właśnie, co to będzie? Na szczęście okazało się, że w tych, które były widoczne owocnikach, były to grzyby niejadalne, czyli po prostu po płukaniu żołądka nic się nie powinno stać i wszystko było w porządku, ale
0: czyli dolegliwości żołądkowe reakcja, tylko, tak.
1: Dokładnie. Także pierwsza rzecz to jest właśnie reakcja rodziców odpowiednia i że już coś takiego się zdarzyło, od razu jedziemy do szpitala, puszczamy żołądek, bo gdyby to uległo strawieniu, a gdyby tam był na przykład grzyb jakiś trujący, to te substancje weszłyby już do krwiobiegu. Jeżeli to szybko zostało usunięte z organizmu, to jesteśmy powiedzmy, że w miarę bezpieczni. Ale z grzybami to rzeczywiście jest duży
0: bardzo
1: problem.
0: Bardzo szeroki temat.
1: Chociaż obecnie jest coraz więcej gatunków, które zaczynamy jeść. I na przykład niektóre warto polecać. Bo grzyby naprawdę warto jeść, są bardzo prozdrowotne. Nie tylko takie typowe grzyby kapeluszowe, ale również czasami w kształcie miseczek. Ja na przykład w tym roku jadłem przepyszne czarki austriackie. Polecam, w razie czego. Ale to zbieramy wiosną.
0: Bardzo nam było miło. Naszym dzisiejszym gościem był pan Grzegorz Fiodorowicz, biolog, botanik, mykolog. Spotkamy się za tydzień. Tyle na dziś, moi drodzy. Bardzo dziękujemy. Do zobaczenia, do usłyszenia. Kupuj świadomie. Budowanie silnej i rozpoznawalnej marki polskiego rolnictwa w kraju to główne zadanie Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w ramach działań promocyjnych. W tym obszarze KOWR skupia uwagę na zwiększaniu świadomości społeczeństwa na temat oznaczeń i certyfikatów jakości żywności, a tym samym wspieraniu konkurencyjności polskich produktów rolnych i rolno-spożywczych. KOWR realizuje projekty pod hasłem Kupuj świadomie, zachęcające polskich producentów żywności do uczestnictwa w systemach jakości. Z głównymi komunikatami KOWR dociera również do konsumentów, zachęcając ich do zwracania uwagi na oznaczenia i certyfikaty żywności zamieszczane na opakowaniach, w tym znak produkt polski, logo produkcji ekologicznej czy unijne oznaczenia, chroniona nazwa pochodzenia, chronione oznaczenie geograficzne i gwarantowana tradycyjna specjalność. Kraj pochodzenia produktu należy obok jakości i ceny do najważniejszych kryteriów wyboru przy podejmowaniu przez konsumenta decyzji zakupowych artykułów spożywczych. A kupowanie żywności wytworzonej w kraju i z rodzimych surowców zyskuje na znaczeniu, stając się praktycznym działaniem na rzecz wspierania rodzimych producentów. Zwiększająca się dostępność certyfikowanej żywności jest odpowiedzią na zmieniającą się strukturę popytu na rynku i rosnącą świadomość konsumentów. Współczesny konsument coraz częściej stwierdza, że tylko żywność powstała w warunkach jak najbardziej zbliżonych do naturalnych spełni jego oczekiwania. Coraz większe zainteresowanie konsumentów zakupem produktów ekologicznych bardzo korzystnie przekłada się na rozwój tego segmentu produkcji rolniczej. Kupuj świadomie.

0: Dzisiaj spotkanie z dr Aldoną Fenyk. Witamy cię, Aldonko, bardzo serdecznie ze studia w Złej Wsi Małej, a z drugiej strony...
1: Dzień dobry, Aldona Fenyk z Olsztyna.
0: To lato to taki okres, często mówi się sezon ogórkowy, robimy różnego typu zaprawy, przetwory i dzisiaj zaprosiliśmy cię, Aldono, żebyś nam trochę opowiedziała o tych sprawach takich bardzo ciekawych, które ty może robisz, może nie znamy, a może się podzielimy.
1: Wymienimy tak. Swoje doświadczenia na pewno.
0: Właśnie.
1: Dokładnie, ten sezon to w sumie ogórkowy, ale nie tylko.
0: Ogórki
1: to można powiedzieć na deser.
0: Na deser.
1: Do tego, bo mamy wiele sezonowych właśnie owoców, warzyw, które obecnie zaczynają obfitować w naszych ogrodach. Często nie wiemy, jak to przerobić na bieżąco, no bo w sumie ile można zjeść,
0: tak, prawda?
1: Więc warto to jest zakonserwować, żebyśmy mogli się cieszyć latem i zimą. No i sposobów jest wiele tutaj. To zależy, co chcemy tak naprawdę uzyskać. Bo jeden owoc możemy przerobić też na kilka sposobów. Ogórek przecież wiemy wszyscy, ile z tego można tutaj zrobić, prawda, i korniszony, i takie kiszone, ale może nie klasycznie, można zrobić pikle.
0: Tak.
1: Także naprawdę różnie możemy te ogórki
0: przerobić. Różne sałatki. Mhm.
1: Dokładnie. Zresztą tak naprawdę wszystko, co mamy na bieżąco w ogrodzie, nadwyżki, to wszystko możemy ukisić. Bo nie tylko ogórki.
0: Tak.
1: Naprawdę możemy kisić. Świetne są na przykład rzodkiewki kiszone. Też możemy z nadwyżek, które mamy, no teraz już może nie za bardzo, ale wiosną możemy te właśnie rzodkiewki spakować do słoika, zakisić. Tak samo możemy, zresztą też się robi często latem dla podniesienia odporności, na przykład kisimy buraki.
0: Mhm.
1: Cóż za problem, żeby teraz na przykład nadwyżki z przerywania, prawda, też zakisić.
0: Tak, włożyć do słoika i...
1: Do słoika i zakisić. Więc tak naprawdę to możemy wszystko, co tylko mamy, poza strączkowymi, czyli tymi, które mają dużą zawartość białka, to nam się nie ukisi. Tutaj nam to po prostu zgnije w słoiku, nie damy tego rady zakonserwować w taki sposób, ale fasolkę szparagową chociażby w zalewie takiej słonej z dodatkiem czombru jest wyśmienita potem latem.
0: Tak, ja robiłem.
1: Mhm. Tak, do wyciągnięcia, do zrobienia, więc no naprawdę możemy wszystko przerobić.
2: Do fasolki nie dokładaliśmy czombru, nigdy nie mieliśmy.
0: Nie, czombru nie, co innego dokładałem. To znaczy tak próbowałem ją ukisić i rzeczywiście może ona tam do końca nie była kiszona, to znaczy no ukisiła się, ale była dość twarda, powiem szczerze, po ukiszeniu, ale smak był no ciekawy.
1: No, ja próbowałam kiedyś, to niestety nie zawsze wychodzi. To zależy jeszcze, jak też ta zawartość tego białka. No, jeszcze w takich młodych fasolkach to jeszcze może dużo nie ma, to jeszcze się daje.
0: Tak, to ale właśnie to taka młoda była, tak jak mówisz.
1: Zależy, kiedy to zrobimy. Może nam nie wyjść i tutaj byśmy się wcale, to nie znaczy, że źle coś zrobiliśmy, tylko po prostu one się słabo kiszą, nie tylko watę, ze względu na to, że one mają właśnie dużo białka i te białko troszeczkę utrudnia ten proces, więc tak, nie zawsze nam się to może...
0: Udać. Tak.
1: Tak, więc bezpieczniej chyba jest wtedy właśnie w taką zalewę słoną. Ja na przykład podgotowuję troszeczkę zawsze fasolkę, żeby nie była twarda.
0: Tak, ja też.
1: To około tak 5 minut gdzieś ją lekko...
0: Czyli tak zwane blanszowanie.
1: Dokładnie. I to robię właśnie w tylko lekko osolonej wodzie, albo wcale nie solone. I dodaję do tego właśnie taką dużą szczyptę czombru, żeby to się z tym czombrem, to wtedy taki też fajniejszy aromat jest. No a potem tylko już robię taką zalewę słoną, czyli tak około, to zależy jak to lubi, ale około tak łyżki na litr wody, tylko nie jodowanej soli, tylko taką zwykłą.
0: Kamienną, tak.
1: Kamienną, tak. Trzeba zlać zawsze z wierzchu wodę, a jeszcze odsączyć na dole ten piasek, który nam pozostaje, tak żeby nie wlać tego sobie później, żeby nam nie zgrzytało w zębach zimą. To warto właśnie to zlać. Ja jeszcze dodaję tutaj sok z cytryny.
0: No właśnie chciałem też powiedzieć to samo, bo moja mama mnie nauczyła kiedyś, robiła też fasolkę bardzo często, bo było jej dużo i ona dodawała, no nie było tam może cytryny, bo to wiadomo, były czasy PRL-u, ale dodawało się odrobinę kwasku cytrynowego po prostu, żeby tą zalewę zakwasić.
1: Dokładnie. Natomiast no, cytryna jest takim naturalnym składnikiem, a kwasek wiadomo, to jest chemiczny,
0: tak.
1: Prawda, składnik, no też Niektóre dane wskazują na to, że nadużywanie kwasu cytrynowego też może zwiększać ryzyko zachorowania na choroby nowotworowe, więc jak możemy uniknąć stosowania, to stosujmy naturalne, te, które są. Z cytryną dla mnie nawet smakuje lepiej. To też ma taki lekki aromat tej cytryny. To też jest dla mnie tak jakby zaleta. No nie każdy może to lubić, więc tutaj każdy musi sobie sam wypraktykować, ale zakwasić musimy, bo wtedy to się też lepiej przechowuje. Natomiast jak nie zakwasimy, to no i smak jest taki mdły i nie zawsze też się dobrze to nam przechowuje.
2: To prawda, bo te zaprawy właśnie z fasolką otwierają się.
0: Tak, często bez tak, zakwaszenia mogą się otwierać.
1: Dokładnie, tak. To też zależy, jaki sezon. Na przykład groszek zielony. On też potrafi jednego sezonu się bardzo ładnie przechowywać, a drugiego na przykład właśnie sfermentuje.
0: Ale tak samo z ogórkami też jest, nie? Raz się są takie partie, że ogórki w tych samych warunkach wszystko się robi tak samo, a nagle wszystko fermentuje i do wyrzucenia niektóre.
2: I się robią miękkie.
0: Albo
1: dokładnie, no my nigdy też nie mamy na to wpływu, nie jesteśmy w stanie przewidzieć, jakie tam nam się bakterie na przykład wkradną.
0: Tak, właśnie.
1: Bo to głównie bakterie później powodują to, że to tak zgnije nam, bo grzyby to widzimy to w postaci właśnie takiego nalotu grzybni. One tak smaku może nie zmienią, natomiast bakterie, no to właśnie jedne ukiszą, a drugie spowodują, że to nam zgnije. Dlatego też ten czosnek, chrzan, który dodajemy do kiszonek, to też jest bardzo istotny z tego względu, że on działa tak właśnie stabilizująco na tą florę bakteryjną, bo pozostawia tylko te bakterie, które właśnie kwasu mlekowego, które kiszą, zakiszają nam produkt, natomiast eliminują pozostałe bakterie. Oczywiście no, zdarzą się też i takie szczepy, które na przykład będą odporne na działanie i niestety wtedy nam mogą popsuć nasze zaprawy.
2: A, to już teraz wiem, dlaczego tak się dzieje. Ja się zastanawiałam na wszystkie sposoby, Aldonko.
1: Nie mamy na to wpływu,
0: nie
1: co
0: mamy
1: tam
0: chyba wpływu
1: na tych roślinach, prawda? Zazwyczaj to są te pożyteczne bakterie, z których dobrodziejstwa korzystamy właśnie w kiszonkach. Natomiast no, zdarza się, że jakiś na przykład jeden słoik, czy dwa nawet, prawda, nam tam coś się zakradnie i pomiesza.
2: Dobrze, Aldonko, a ja mam takie jeszcze jedno pytanie, takie techniczne, bo wiesz, że często ogórki mają chorobę, tak? Czy z takich ogórków, czyli z krzaków, pozyskiwać owoce tutaj do naszych kiszonek, czy raczej odłożyć?
1: Musimy zobaczyć, czy na ogórkach są objawy chorobowe, bo jeśli te ogórki są zmienione chorobowo, no to ja bym tego nie brała, to ze względu nawet chociażby na nasze zdrowie, bo te grzyby, tak, bakterie, które tam powodują choroby, też mogą i na nas niekorzystnie wpływać. One też są szkodliwe, bo chociażby grzyby wytwarzają mykotoksyny, które dla nas niekoniecznie muszą nas zatruć, tak? Ale większość mykotoksyn jest też kancerogennych, więc to też jest no, dla naszego zdrowia. Po prostu nie bierzmy do przetworów roślin, które są porażone przez choroby, tak, tych owoców, choćby z tego względu, żeby samemu sobie nie szkodzić.
0: No tutaj właśnie.
2: No tak, ale to na ogórku musi być widać, ale jak na krzakach i na liściach?
1: Nie, no jeśli na liściach tylko są objawy, nie ma ich na owocach, to możemy takie oczywiście brać, bo tak naprawdę to już pod koniec sezonu to te liście w większości będą jakoś tam już troszeczkę, że tak powiem, przez choroby dotknięte, no bo to nieuniknione, bardzo mało mamy, zresztą nawet i te odmiany odporne to już pod koniec sezonu to też się zaczyna dopadać, bo ileż też można się bronić w kółku, prawda?
2: No tak, ale w tym roku nawet od takiej pani, której zawsze ogórki się udawały, nie wiem jak jest u ciebie, ale zaraza już zdziesiątkowała jej krzaki.
1: No ten rok jest specyficzny z tego względu, że tak, mamy takie przeplatanki zimna i gorąca, suszy i teraz akurat kilka dni bardzo mokrych, przynajmniej tutaj u nas na Warmii i Mazurach naprawdę przez dwa dni spadło tyle, co nawet w ciągu więcej niż miesiąca, więc ziemia jest namoknięta i zimno, więc to sprzyja zarówno i gorąca pogoda, jak i taka zimna i wilgotna, też sprzyjają temu, żeby były rośliny porażone przez choroby, więc no to ciężko jest taki mieć to całkiem zdrowy, prawda, plon, żeby nie był porażony. Trzeba próbować różnymi metodami tutaj je zabezpieczać, przede wszystkim wzmocnić rośliny. czyli można na przykład chociażby tutaj nawozy takie wzmacniające chociażby z drożdży zastosować. Mhm. Drożdże przy okazji też zajmują miejsce, nie puszczają innych grzybów, to jest też na zasadzie takiego, już tutaj jest, prawda, nikt tutaj nie wejdzie, więc to też możemy takie opryski wykonać. Niestety tylko przy takiej pogodzie to trzeba to robić często dosyć. Nawet bym powiedziała, że częściej niż raz w tygodniu. Z tego względu, że tak, deszcz zmyje, przy słonecznej pogodzie znów te nasze opryski mogą być nieskuteczne, bo słońce też dosyć szybko te substancje czynne będzie nam tutaj i temperatura rozkładało, mhm. A więc dużo pracy potrzebuje ta, nasze warzywa, tak, owoce, żeby ten plon był zdrowy.
2: No dobra, wracamy już do tych przetworów, bo już wszystko wiemy. Ogórki, ale i tak jak powiedziałaś, są inne. Może o ogórkach za dużo nie powiedzieliśmy, bo jakie ty masz sposoby przed wejściem na antenę? Opowiadałeś, że podpatrzyłaś u pewnego pana, a on mi troszeczkę inaczej ogórki tutaj kisi.
1: Dokładnie. Mój znajomy z Poznania, jego ogórki zawsze były lepsze od moich. I stwierdziłam, że muszę popatrzeć, jak, dlaczego.
0: Co on tam, no,
1: to jest tutaj przyczyną.
0: Tajemnica.
1: Jego ogórki są lepsze. No więc dopatrzyłam się, że on daje bardzo dużo kopru. Tego kopru jest rzeczywiście na dnie wyłożone koprem i jeszcze góra jest też, ogórki dociskane są koprem, żeby były całe zakryte wodą. Koper nie zawsze jest zakryty wodą i praktycznie pod samą tutaj nakrętkę ten koper sięga i rzeczywiście te ogórki są takie bardzo aromatyczne, twarde, chrupiące, naprawdę przepyszne. Także ja teraz obecnie też tak kiszę, że tego kopru jest dużo. Naprawdę dużo, nie żałuję kopru.
0: Czyli kładziesz i na dół, na dno i do góry.
1: Tak. I to całe tak naprawdę daje nie tylko sam kwiatostan,
0: ale i łodygi, wszystko.
1: Praktycznie ląduje cała roślina bez skórzenia. I jeszcze ją tak fajnie pozaginam, poupycham tak, żeby ona właśnie rzeczywiście ten koper dopychał te ogórki, żeby one były całe zanurzone w wodzie, no bo tak naprawdę to jest sekret dobrego ukiszenia, żeby tak. Było wszystko bez dostępu powietrza przebiegało tak, żeby było ta woda, żeby sięgała, bo to, co będzie wystawało nam ponad powierzchnię, to może nam zacząć właśnie się psuć, gnić i to może być źródło też tego, że nasze ogórki będą miękkie w słoiku i niedobrze ukiszone.
0: Ten koper, Aldono, się nie zepsuje, jak jest tam powyżej?
1: Nie, właśnie o to chodzi, że nie, że jemu się nic nie dzieje.
0: No właśnie, bo ogórki jak są powyżej, to od razu tam różne rzeczy się dzieją, nie?
1: Dokładnie, dlatego mówię, ten koper bardzo też dobrą funkcję spełnia, że on zawsze je dociska, że one są cały czas pod wodą. I to nawet jak wyjemy kilka ogórków, to zawsze tym koprem można tam jeszcze właśnie dodusić i nam dłużej w lodówce na przykład bardzo się dobrze te ogórki wtedy zachowują dosyć długo. To też taka, mówię, metoda podpatrzona przeze mnie. Jeszcze z takich innych to też możemy sobie zrobić ostre ogórki, dodając dużo chrzanu i dużo czosnku. Przy okazji ten czosnek potem kiszony też super smakuje. Więc możemy to połączyć, że mamy przy okazji ogórki kiszone właśnie z czosnkiem. Te ogórki wtedy są takie naprawdę aromatyczne. To już dla osób, które lubią bardzo aromatyczne ogórki, ale naprawdę są smaczne. A zwłaszcza takie mało solne są naprawdę piekielnie ostre.
2: Jak papryczka chili.
1: Dokładnie, tak jakbyśmy papryczkę chili dodali. Potem ta moc znika. Tutaj bakterie robią swoje, ale na początku naprawdę w małosolnych to jest bardzo mocno wyczuwalne i naprawdę smakuje super.
0: Muszę spróbować naprawdę też.
2: Jakie jeszcze możesz nam podpowiedzieć metody na temat ogórków, bo później przejdziemy do kolejnych warzyw czy owoców, których jeszcze nie mieliśmy.
1: Możemy ogórki też ukisić na zupę. Nie wiem, jak słuchacze robią, ale ja na przykład to też jest z tego, że człowiek jest wygodny i zimą to już chce bardzo szybko zupę zrobić, to ja kiszę nie same ogórki na zupę, tylko już takie starkowane i też dodaję do tego wtedy wszystko to, co do ogórków kiszonych. I taki mus ogórkowy właśnie zakiszam. On jest bardziej wtedy kwaśny niż takie zwykłe ogórki kiszone, to się jeszcze bardziej mocno ukisze. I dodaję do zupy wtedy też ze wszystkim dobrodziejstwem, czyli i z chrzanem, i z czosnkiem. To wszystko w zupie ląduje, koper, i wtedy ta zupa jest naprawdę bardzo aromatyczna też, także dla takiej aromatycznej zupy to właśnie w ten sposób ukisić jak najbardziej można. Nie wiem, czy słuchacze znają chociażby zupę ogórkową ze świeżych ogórków.
0: Pewnie nie.
2: Nie.
1: Jest naprawdę przepyszna zupa. Też myślałam kiedyś, że tylko z ogórków kiszonych zupa ogórkowa.
2: No ja też.
1: Smaczna.
0: No tak, bo ten smak taki...
1: Ale koleżanka dała mi kiedyś spróbować takich całkiem świeżych. To naprawdę no, smak zniewalający. Rzeczywiście bardzo delikatny i ta zupa jest naprawdę świetna. No to wtedy te ogórki do tego musimy sobie po prostu zamrozić. Też najlepiej wtedy już starkowane. W pojemnikach sobie zamrozić i na zimę wtedy też możemy mieć. Także ogórka naprawdę możemy na wiele sposobów.
2: Czyli co, tarkujemy Aldonka, wracamy do tego, co koleżanka mówiła ci. Co, teraz świeży ogórek, starkuję go i do pudełeczka i do lodówki?
1: Dokładnie, wtedy najmniej miejsca nam zajmuje, bo możemy też w kostkę pokroić, ale to i tak potem się wszystko w zupie rozgotuje, więc mniej miejsca zajmują już takie tarkowane ogórki. Naprawdę w smaku to potem jest super. Można to od razu już też posolić, żeby ta nasza zupa już potem miała wszystko, co trzeba. Także to naprawdę świetne. Nie, tak takie... samo zresztą jak cukinie.
2: Też?
1: Kolejne warzywo, które pewnie w większości ogrodów się znajduje.
0: No właśnie, tak. Kabaczki i cukinie.
1: Dokładnie, patisony
0: jest. Patisony, tak. O.
1: Patisony może są takie troszeczkę mało popularne, ale powiem szczerze, że wcale nie są małe i dosyć długo są też takie bez ziarek,
0: tak,
1: one... w środku, więc sam miąższ praktycznie się znajduje. Bardzo fajne są do faszerowania, bo naprawdę są takie na jedną osobę.
0: No bo to sam kształt robi to, nie?
1: Dokładnie, więc nawet są lepsze niż ja zawsze robiłam tutaj całego kabaczka faszerowanego mięsem, czy warzywami jakimiś innymi. Ale szczerze mówiąc, w zeszłym roku spróbowałam patisony i zdecydowanie to lepiej wychodzi, bo nie wycieka nic nam nie ucieka. Wszystko zostaje właśnie w środku. Tak, w tej miseczce takiej naturalnej. I smak potem samego tego patisona, takiego poddanego właśnie, który przejdzie smakiem przede wszystkim, tego wszystkiego, co do niego włożymy, naprawdę jest super.
2: Już się głodna zrobiłam.
1: Dokładnie. Ja już muszę się pochwalić, że ja już w tym roku już placki z cukinii jadłam i taką cukinię smażoną w panierce z bułki tartej. Także już pierwsze produkty z działki już są w użyciu.
0: Ja w zeszłym roku zacząłem robić cukinię trochę inny sposób, to znaczy do tego jajka, które tam się roz, tak jak normalnie do schabowego, ścieram tam żółty ser. Dosyć sporo tego sera, z tego się robi taka gęsta masa. I jak się tą cukinię, przeciętą inaczej, nie w poprzek, tak jak robimy zwykle na tym, tylko bardziej na płasko, jak to się otoczy wszystko tą masą i usmaży, to smakują jak kanie. Naprawdę. Świetne jest to. W środku zostaje takie bardzo delikatne i naprawdę, nie? Pamiętasz? Jak
2: tak.
0: Naprawdę
2: tak.
0: Super.
2: Ale cukinia to również różnego typu, w tej chwili robią dżemy, tak? Dżem tu jest i coś jeszcze możemy zrobić, tak, Aldonko?
1: Powiem szczerze, że ja z cukinii robię wiele rzeczy.
2: No to jakie robisz?
1: Przede wszystkim to zawsze, co mam na działce, co już wyrasta do odpowiedniej wielkości, żeby to przerobić, to robię na zimę. Trudno to nazwać, bo to nie jest leczo. To nie jest takie klasyczne. Ale robię po prostu taką bazę do sosu mięsnego, na przykład do mięsa mielonego, czy do takiego gulaszowego. I to są tak naprawdę warzywa, które akurat są. Czyli to jest cebula, to jest papryka, to są kabaczki, cukinie, patisony, co tam się nawinie, niekiedy nawet ogórek do tego trafia. Marchewka, pietruszka, ser, por i całą taką tą mieszankę warzyw, które no trzeba niestety, ale już tak dosyć mocno, praktycznie to już na gotowo. Robi się takie duszone w garnku. Ja to się śmieję, że to jest wszystko, co się nawinie. Pod rękę trafi, to wszystko tam ląduje i każda partia jest nieco inna. w smaku, ale jest taką świetną bazą, bo do tego możemy dodać naprawdę kiełbaskę, możemy dodać później, każde mięso do tego pasuje, tak. Smażone czy doduszone. I mamy świetną taką, ja to się śmieję, że to do risotto, do kaszotto, do czego wszystkiego. Chcemy, to jest taka baza, gdzie robimy sobie obiad, wtedy naprawdę w ciągu pół godziny mamy zrobiony obiad bardzo szybko i nic nam się przynajmniej nie marnuje z ogrodu, to co mamy, bo wiadomo, no jest tak, że mamy wysyp, w danym momencie mamy tych warzyw naprawdę bardzo dużo i ciężko jest sobie z nimi poradzić, a szkoda, żeby się zmarnowało. To naprawdę jest to świetny sposób na to, żeby to przerobić i żeby potem zimą z tego korzystać do woli. Dla mnie jest naprawdę to super rozwiązanie. Ostatnio zaczęłam też robić gotową zupę pomidorową, bo tak też się to urodziło przy okazji nadwyżki pomidorów. Mhm. Zupów już miałam zrobionych pod dostatkiem, więc mówię, jak to przerobić, żeby się nie zmarnowało. I stwierdziłam, że no przecież można zupę gotową pomidorową zrobić, gdzie tam praktycznie nie było wody w ogóle, tylko były same warzywa, sok z pomidorów. I to w słoikach litrowych normalnie zagotowałam i super jest to zimą. Po prostu się otwiera, jest gotowa zupa, mhm. do której tylko się makaron gotuje, bądź też ryż, co tam kto uważa.
0: Tak.
1: Można to jeszcze zabielić śmietaną i naprawdę pycha. Więc nie marnujemy nic, co w ogródku mamy, wszystko opakujemy. Tak samo możemy na przykład koperek, pietruszkę, natki z solą sobie zakonserwować, tak. żeby mieć świeże. I to może w lodówce stać naprawdę przez całą zimę, bo sama sól konserwuje, więc takie mieszankę, nawet nie pół na pół, tak naprawdę soli wystarczy 1/4 tutaj, jeśli chodzi o takie proporcje. I sobie to w słoiku najpierw wymieszać, potem w słoiku ubić i potem sięgamy tak jak po jarzynkę jakąś czy warzywko, mm-hmm. zimą łyżkę bierzemy do zupy, wrzucamy, mamy już posoloną zupę i...
0: aromat i smak
1: tak,
0: tego.
1: Tak, mm-hmm. także naprawdę nic nam się wtedy na działce nie zmarnuje, wszystko pozostanie.
2: A z cukrzy mi ja dopytam, bo gdzieś jadłam na słodko. Jak ty powiedziałeś do mięsa, to również takie coś na słodko było zrobione.
1: Można z niej normalną zrobić tak a la marmoladę, tak? Czyli też możemy z cukrem to połączyć, ale możemy też zrobić na kwaśno i słodko, czyli tak w takiej zalewie octowej słodkiej. Mhm. Podobnie jak się robi pikle, czy też te korniszony tak zwane, więc to też bardzo dobrze smakuje. Cukinię też można ukisić. Naprawdę jest w smaku świetna.
0: No, to nie, kiszonej nie robiłem.
1: No, inna niż ogórki, ale, mhm. ale naprawdę jest fajna. To są takie inne smaki. Można ją też do zupy, bo zupa z cukinii jest świetna. Czyli też taką, ja na przykład w kostkę kroję wtedy i zalewam tylko najzwyklejszą zalewę, taką robię ze słonej wody właśnie z dodatkiem cytryny, podobnie jak do fasolki. I to też jest taka baza do zupy potem na zimę. Więc to też sposób taki, żeby ten smak lata na zimę zachować i do zupy, zwłaszcza takie zupy krem, uwielbiam. Więc tutaj do tego tylko wtedy warzywa dodajemy jakieś inne, tak, w tej wodzie razem gotujemy i przecieramy. Bardzo szybko się wtedy robi takie zupy.
0: Ja w zeszłym roku robiłem cukinię. To był zupełnie przepis zrobiony na kolanie, że tak powiem, bo robiłem właśnie na słodko kwaśno, ale też dodałem tam ostrej papryki i wpadła mi do ręki taka przyprawa na grilla jakaś tam. No nie wiem, nie było czego, mówię. Dobra, wsypię tej przyprawy. No i rzeczywiście wyszła niesamowicie aromatyczna ta cukinia, ostra taka, słodka przy okazji. No, pamiętasz?
2: Tak.
0: I ona była taka dodatkowo bardzo chrupiąca przez tą ostrość.
1: Tak. Na ostrość cukinia w ogóle bardzo fajnie smakuje.
0: No naprawdę, rewelacyjna. Można było ją jeść i jeść. To wciągało także.
1: Zgadzam się. Można rzeczywiście. Zresztą w cukinie to na tyle sposobów można przygotować. Ja też robię takie wiórki z cukinii. Mhm. To tak jak się obiera, praktycznie to obieraczką się to robi, takie wiórki. I to wystarczy tylko skropić troszeczkę oliwą, olejem i przyprawami posypać i wstawić do piekarnika, żeby nam się tak troszeczkę zapiekło.
0: Tak.
1: I naprawdę też jest fajne, a jeszcze zwłaszcza jak to właśnie czymś ostrym. potraktujemy tutaj. Może to być na przykład jakiś sos, chociażby chrzanowy, zrobiony taki, żeby lekko lekko pokropić po tym. Naprawdę mamy super danie, które się robi szybko, bo takie te cienkie wiórki to naprawdę pół godziny w piekarniku i to mamy przypieczone i ten naprawdę świetne. Świetne to jest, także...
0: Ale tak samo Aldonko, do ogórków pasuje papryka taka ostra, czy jakieś takie, żeby to przełamać.
1: Dokładnie, w ogóle do kiszenia też, to chyba Grzegorz mi dawał spróbować, też odrobinkę właśnie papryczki chili, wrzuca się dosłownie do słoiczka kawałeczek, nie za dużo, bo to naprawdę wtedy ciężko by było zjeść, ale to też do kiszenia, to też powiem, fajnie smakuje, zresztą sałatki, z tego wszystkiego też, co mamy sezonowego.
0: No właśnie, można robić sałatki.
1: I ja robię też sałatki, naprawdę wychodzą super, tylko na przykład cukinia do tego, to najlepsza jest taka wtedy młoda, którą możemy w całości pokroić w takie talarki i to też tak naprawdę wszystko to, co mamy. Ja najnormalniej robię tą mieszankę taką, dużo cebuli do tego daję, to fakt, tam wtedy sporo cebuli się znajduje. Też, żeby to było takie właśnie doprawione na ostro, to wtedy jest lepsze w smaku. I daję wszystkie też te, które mam, warzywa. Może być kapusta, mogą być pomidory, zielone. Tak, marchew tutaj.
0: Pomidory i zielone, i czerwone.
1: Tak, wszystko to, co mamy. Tak naprawdę tutaj dowolność jest, bo i tam fasolka szparagowa nawet się może znaleźć w takiej sałatce. To zależy, kto co lubi i co ma.
0: Można dodać kalafiora na przykład, też bardzo dobrze smakuje.
1: Dokładnie, dokładnie. I to wszystko po prostu mieszamy ze sobą, odstawiamy tak naprawdę do tego, żeby się tylko przegryzło tymi smakami. Pakujemy do słoików, pasteryzujemy 10-15 minut, żeby nie za miękka też ta nasza sałatka wychodziła, ale też, żeby nam nie zaczęła fermentować, czyli no niestety musimy tam życie zabić w środku, żeby nam to po prostu później już się dalszym życiem że tak powiem, nie rządziło i nie wyszło własne danie. Także to też jeden ze sposobów na przerobienie warzyw.
2: Nie, no tyle mówicie, że ja już jestem głodna.
1: To się potem fajnie zimą je.
2: No ale już teraz. Bo to jest też taki czas, drodzy państwo, no, nawet takiego dzieciństwa, bo sama Aldonka nam mówiła i podpowiadała, że dziś młode kobiety nie zawsze wiedzą, jak zabrać się do tego, bo kupujemy w sklepach.
0: No, tak, no w sklepach te gotowe nigdy nie będą tak smakować jak nasze. Bo tutaj możemy...
1: Te w sklepach to też pamiętajmy, że no tam też dużo się znajduje chemicznych konserwantów, które są dodawane. To też to, co nam niekiedy też oferuje przemysł gotowe, chociażby do robienia przetworów typu żelfiksy jakieś.
0: Tak, tak.
1: To zwróćmy uwagę na to, co jest tam w składzie, bo tam poza substancją zagęszczającą znajduje się jeszcze benzoesan sodu, czyli konserwant. Tak naprawdę czym to się wtedy różni nasz dżem domowy zrobiony, prawda, od tego, który kupujemy w sklepie. To tylko tyle, że sami zrobiliśmy, prawda, ale skład jest bardzo podobny. Natomiast kiedyś absolutnie nie dodawano żadnych chemicznych konserwantów do przetworów. To wszystko się po prostu przechowywało na zasadzie takiej, że zamykał się tak słoik, robiło się podciśnienie, eliminowało się drobnoustroje, które by mogły tutaj uszkodzić tak
0: produkty
1: w środku. I to się przechowywało naprawdę nawet więcej niż rok, chociaż no najlepiej jest spożyć to wszystko w ciągu jednego sezonu, bo po prostu potem nam już to traci też na wartości, te substancje.
0: Tak i na smaku.
1: Tak, i na smaku to nam się rozkłada po prostu, tak jak i większość ziół powinniśmy spożyć w ciągu roku, bo wtedy zachowują w pełni jakby swoje właściwości. Tak samo te nasze przetwory też. Pamiętajmy o tym, że przechowywanie ich zbyt długie to nie jest korzystne dla naszego zdrowia, bo my już wtedy nawet nie wiemy, jakie tam mogą przemiany zachodzić w tym, bo to też zależy od sposobu przechowywania, od dostępu światła, tak, od temperatury, jakiej przechowujemy. więc to też jest bardzo istotne i najbezpieczniej jest to wszystko w ciągu roku spożyć.
0: Spożyć, to tak, do następnego.
1: Na pewno w pełni skorzystamy z tych witamin, tak, składników odżywczych, które się wewnątrz w tych owocach czy też warzywach znajdują. No i też sposób, w jaki to zrobimy, to też będzie miał wpływ na to, jak zachowają się te składniki odżywcze w tych produktach, bo to też jest ważne, w jaki sposób my na przykład chociażby sok robimy. Mhm. Najbardziej chyba popularne przez, no jeszcze do tej pory niektórzy też mówią, a bo bardzo prosto wrzucasz owoce do sokownika i soczek ci się robi. I gotujesz to tam godzinę czy więcej, prawda? Mhm, na parze.
0: Tak.
1: Mhm. Tylko trzeba pamiętać, że wysoka temperatura to większość witamin, prawda, ulega wtedy w takiej temperaturze rozkładowi, a jeszcze długotrwałe działanie wysokiej temperatury, to praktycznie pozostają nam walory smakowe
0: tylko tak, niż
1: takiego soku. Im krócej jakby poddajemy obróbce termicznej nasze warzywa, owoce, tym więcej zachowujemy tutaj wartości odżywczych, tak, tych naszych produktów. To też o tym musimy pamiętać, że...
2: To jak polecasz zrobić sok?
1: Słucham?
2: To jak polecasz robić sok?
1: Sok tak naprawdę najprościej to jest zasypać owoce cukrem na noc, to tak, żeby się dużo nie napracować.
2: No, o to chodzi.
1: Na przykład z malin.
2: Tak.
1: Bo możemy je oczywiście też mechanicznie prasą wycisnąć. Mhm. I wtedy już bez cukru. To troszeczkę dłuższy proces, no bo to wyciskanie też za szybko nie idzie. No ale też może krótszy niż na sokowniku i mniej energochłonny. I tak naprawdę taki soczek już na drugi dzień, na przykład po zasypaniu cukrem, zlewamy tylko to, co nam tutaj się samo naturalnie wysączy, tak, z tych owoców. Najlepiej na sitku położyć i zlać. I ja już wtedy tylko taki sok na zimno do butelek zalewam i pasteryzuję 15 minut. I to jest wszystko. Na przykład jabłkowy, jak mi się uda go, to też można różnie zrobić. Można go na tutaj sokowirówce odsączyć. I taki bez dodatku cukru możemy do butelek nalać, też zimny i zapasteryzować. Jak nie zapasteryzujemy, a zamkniemy szczelnie w butelce i odstawimy w takie średnio ciepłe miejsce, około 20 stopni, to nam się świetny cydr zrobi wtedy z takiego soku jabłkowego. Mm-hmm. Więc możemy tutaj poeksperymentować, naprawdę pobawić się. Bo ja tak kiedyś zrobiłam, dostałam od koleżanki właśnie kilka butelek soku jabłkowego niepasteryzowanego, to zrobiłam eksperyment. Postawiłam po prostu w ciepłym miejscu te butelki i zobaczyłam, co po prostu z nich wyjdzie. Do mięs później.
0: Kupuj świadomie. Budowanie silnej i rozpoznawalnej marki polskiego rolnictwa w kraju to główne zadanie Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w ramach działań promocyjnych. W tym obszarze KOWR skupia uwagę na zwiększaniu świadomości społeczeństwa na temat oznaczeń i certyfikatów jakości żywności, a tym samym wspieraniu konkurencyjności polskich produktów rolnych i rolno-spożywczych. KOWR realizuje projekty pod hasłem Kupuj świadomie, zachęcające polskich producentów żywności do uczestnictwa w systemach jakości. Z głównymi komunikatami KOWR dociera również do konsumentów, zachęcając ich do zwracania uwagi na oznaczenia i certyfikaty żywności zamieszczane na opakowaniach, w tym znak produkt polski, logo produkcji ekologicznej czy unijne oznaczenia, chroniona nazwa pochodzenia, chronione oznaczenie geograficzne i gwarantowana tradycyjna specjalność. Kraj pochodzenia produktu należy obok jakości i ceny do najważniejszych kryteriów wyboru przy podejmowaniu przez konsumenta decyzji zakupowych artykułów spożywczych. A kupowanie żywności wytworzonej w kraju i z rodzimych surowców zyskuje na znaczeniu, stając się praktycznym działaniem na rzecz wspierania rodzimych producentów. Zwiększająca się dostępność certyfikowanej żywności jest odpowiedzią na zmieniającą się strukturę popytu na rynku i rosnącą świadomość konsumentów. Współczesny konsument coraz częściej stwierdza, że tylko żywność powstała w warunkach jak najbardziej zbliżonych do naturalnych spełni jego oczekiwania. Coraz większe zainteresowanie konsumentów zakupem produktów ekologicznych bardzo korzystnie przekłada się na rozwój tego segmentu produkcji rolniczej. Kupuj świadomie.
1: Super jest. bo naprawdę świetnie to się komponuje z różnego rodzaju pieczonymi mięsami. Mhm. No, też bardzo fajnie wychodzi taki po prostu musujący super cydr z tego. Także też możemy mieć własny potem, nie musimy w sklepie.
2: Jeszcze nie próbowaliśmy.
0: Nie, nie próbowaliśmy, nie.
1: Naprawdę warto się pobawić, bo naprawdę fajne te wychodzą. No ostatecznie jak nam coś nie wyjdzie, to nam ocet z tego wyjdzie.
0: Zawsze coś.
1: To zależy, czy będzie dostęp powietrza, czy nie. Jeśli słabo zamkniemy i będzie dostęp powietrza, to wyjdzie nam ocet, który też jest bardzo dobry.
0: No właśnie, też jest bardzo dobry.
1: Możemy później na przykład takim octem swoim zalać jeszcze zioła i wtedy będziemy mieć taki właśnie ocet ziołowy. Tutaj także też świetny dodatek właśnie do różnych na przykład pieczeni. Bardzo fajnie wtedy też aromaty będą nam tutaj z ziół przechodziły. Także do wykorzystania naprawdę.
2: No dobrze, już jesteśmy przy tym ocet. To jak go zrobić poprawnie? Jabłka, tak jak powiedziałaś, odsączyć na wirówce, tak, odwirować, jak mamy sokowirówkę.
1: Możemy wykorzystać odpady, które mamy z chociażby produkcji właśnie kompotu, soku, czy na przykład jakiegoś marmolady tutaj, tak, czy drzemu. Mhm. Po prostu te obierki, które obieramy, tylko oczywiście, żeby były wolne od grzybów tutaj, żeby nie były jakieś, prawda, takie zgniłe. To możemy to wszystko właśnie do octu użyć. I wkładamy to do słoika, zalewamy wodą, dodajemy na przykład łyżkę cukru, mhm, i przykrywamy, może być gaza, może być, w sumie dobrze się sprawdza dosyć ręcznik papierowy, bo dostęp powietrza przy occie musi być, tyle tylko, żeby nam się tam do tego muszki owocówki nie dostały.
0: No tak, bo one zaraz wyczują.
1: Dokładnie, bo one zaraz tam będą leciały, no to będziemy mieć wtedy ten ocet z dodatkami jakimiś, bo się nam potopią. Więc to takie wykorzystanie, no szkoda jest po prostu specjalnie tutaj zużywać jabłka do octu, chyba że robimy tego bardzo duże ilości, ale wtedy, kiedy chcemy sobie zrobić tylko dla siebie litr, dwa, to naprawdę wykorzystujemy te odpady. Tutaj możemy wykorzystać nie tylko jabłka, ale możemy wykorzystać wszelkie inne owoce. To, co nam właśnie z produkcji soku zostaje, na przykład z malin. Takie już odpady.
0: A właśnie.
2: Do włosów później.
0: My ostatnio robiliśmy, powiem szczerze ci, Aldona, robiliśmy taki reportaż w salonie fryzjerskim, no i okazuje się, że najnowsze trendy, nowości, które są w kosmetyce włosów, to wyobraź sobie jest, oczywiście ja nie wiem, jak on tam jest robiony, bo to tam
2: tajemnica
0: producenta, ale ogólnie jest to ocet właśnie z malin, ocet malinowy. Podobno, znaczy nie podobno, tylko tak tam panie Kamila, tutaj byliśmy u Kamili w Toruniu, mówiła, i to jest najnowszy trend właśnie w kosmetyce włosów, ocet malinowy, który zamyka włosy i tam jakoś jeszcze pielęgnuje. Pewnie tam są jeszcze inne rzeczy dodane do tego octu, nie wiem, ale no tak jak zaczęłaś, to właśnie możemy pewnie sobie w domu też zrobić to bez problemu.
1: Podejrzewam, że wykorzystywane są właśnie odpady, tak jak nic się nie marnuje, więc właśnie po wyciśnięciu chociażby na prasie soku, zresztą ja tak naprawdę z malin nic nie marnuję, dlatego że u mnie najpierw zawsze jest sok, potem zostaje jeszcze dużo takiego musu, które szkoda jest nawet do octu jeszcze dać cały, więc ja to przecieram przez sitwo i ta miazga cała, prawda, z owoców, z tego powstaje świetny taki mus, który możemy dodać do tego substancji jakąś zagęszczającą. Może być to żelatyna, może być to pektyna, może być to agar spożywczy, może być to mąka ziemniaczana i wtedy będziemy mieć różne produkty takiego. A można zostawić po prostu sam taki mus, jest świetnym takim sosem do lodów. Naprawdę. I tam cały czas jest jeszcze cukier przy okazji. Też wykorzystujemy do końca ten cukier, który do tych owoców dosypaliśmy, tak, prawda? I to już potem po takim przetarciu zostają nam nasiona wraz z częścią jeszcze tego musu. Więc ja to albo suszę, albo można właśnie do octu wykorzystać, wrzucić to w całość do octu. Jak to się już przepracuje, powstanie nam z tego ocet, to pestki jeszcze możemy wysuszyć i wykorzystać potem jako peeling do ciała. Wystarczy je tylko troszeczkę zmielić w młynku do kawy, żeby jeszcze uwolnić olej, który tam w nasionach się znajduje. I potem to tak naprawdę wystarczy zmieszać tylko z jakimś tłuszczem, czyli może być to oliwa z oliwek, może być to olej słonecznikowy, łyżkę cukru i mamy peeling, świetny peeling do ciała.
0: Tak, widzieliśmy ten peeling.
1: A przy okazji właśnie ocet można wykorzystać właśnie do pielęgnacji później, czy to w kuchni, czy to do pielęgnacji okazuje się włosów. Tak naprawdę to też i regulator kwasowości pewnie dla skóry włosów.
0: Tak.
2: Aldonko, kolejna środa i dalsza część naszej audycji.
0: No tak, bo dzisiaj zaczęliśmy. Tak dotknęliśmy tego tematu.
2: Dasz radę za tydzień?
1: Dam radę.
0: Dobrze.
2: Ta sama godzina?
1: Tak, ta sama godzina może być.
2: Dobrze.
0: No to zapraszamy słuchaczy już na następną godzinę, bo tutaj też już przysłali nam pytania dotyczące różnego typu rzeczy. O ogórkach, o kapuście, o kiszeniu kapusty w domu, które niektórzy się boją tego, to zrobić, a to jest naprawdę bardzo proste.
1: Bardzo proste, naprawdę.
2: Czyli
0: wystarczy większy słoik, trochę kapusty i...
2: Przyszły tydzień
0: zaczynamy nowe przetwory.
2: Działamy w kuchni.
1: Całe lato tak naprawdę,
0: tak.
1: To był pracowity okres kiedyś właśnie wykorzystywał.
0: Oj bardzo.
1: Darów natury, które nam dawała, trzeba było po prostu przygotować się do zimy.
2: Naszym gościem była pani?
1: Aldona Fenek, bardzo mi miło było państwa znowu gościć.
0: Tak, i spotykamy się, moi drodzy, za tydzień w kolejnej audycji, w której będziemy rozmawiać o różnego typu przetworach. Może prześlecie nam też swoje jakieś przepisy, będziemy je tutaj sprawdzać.
1: Dokładnie, tak. Też chętnie byśmy poznali.
0: No właśnie, bo mieszkacie w różnych częściach i Polski, i świata, być może gdzieś tam na, nie wiem, kto tu nas teraz, nie będę patrzył na mapę, kto nas słucha, w każdym razie może jakieś z Australii znajdziemy przepisy.
2: Z Gabonu.
0: Przydadzą się, albo z Gabonu, tak.
2: Dobrze.
0: Dziękujemy. Ogórki po gabońsku.
2: Czyli za tydzień.
0: Za tydzień się spotykamy z dr Aldoną Fenek. Zapraszamy serdecznie.

0: Witamy Państwa w ten przepiękny poranek. Nie widzicie tego, ale mamy słonko za oknem. Chce się pracować, chce się dobrze gotować, także zapraszamy do kolejnego odcinka. Co dzisiaj, Łukasz, przygotujemy?
1: Dzisiaj jest rybka.
0: Rybka.
1: Jak już wiem, to drapieżnik musi być, więc my mamy przygotowanego tutaj okonia morskiego. Ja już sobie trochę ułatwiłem, bo to są filety, czyli tak jak ludzie najbardziej lubią zjeść z ryby, czyli filet. Mm-hmm. Bez ości, bez niczego. I my go będziemy przypiekać w takich orientalnych przyprawach na suchej patelni i do tego zrobimy sałatkę z rzodkwi i kiełków groszku.
0: Okoń jak najbardziej jako podstawa, super. Hildegarda lubi ryby właśnie drapieżne, bo mówi, że one mają czyste mięso. Te, które właśnie nie żywią się mułem, nie pływają właśnie w mule, tylko w tym środkowym, czystym strumieniu, jak ona mówi. No i oczywiście żywią się rybkami, algami, roślinkami, więc mięsko jest bardzo dobre dla człowieka. Oczywiście przypominamy, że współcześnie trzeba oczyszczać to mięso w solankach najlepiej, tak? Ozonatorach i tym podobnych.
1: Galgant.
0: Żeby wyciągnąć, ile się da, tylko tych nieczystości, pozostałości, metali ciężkich, różnych tam zanieczyszczeń, które no niestety ze środowiska do tych rybek się dostają.
1: Jadłaś rybę kiedyś z kminem rzymskim?
0: Nie, no, to będzie mój pierwszy raz.
1: Ładnie pachnie, więc i rybka będzie
0: to już
1: fajnie smakowała.
0: Pobudza kubki smakowe.
1: Patelnia nie za ostra, ale nie zimna. Czyli powoli sobie ją nagrzewamy.
0: Ja wiem, ty to robisz na czuja, ale co to znaczy? Nie za ostra, nie za zimna. To kiedy jest dobra?
1: Patelnia nie ma się dymić, że już jest ten, ale jak położymy kawałeczek jakiegoś mięska,
0: to już
1: ma, być jakiś efekt.
0: Tak? A jasne.
1: Rybkę lekko nacinamy i opiekamy, otaczamy z jednej strony, nie? Wziąłem dwa filety, bo wiem, że rybka to na pewno tutaj pójdzie. Tutaj dobrze, dobrze trzeba to wetrzeć, nie? Te wszystkie przyprawy. Ja już całkiem
0: super.
1: Sporo tego dajemy, wiesz, ale nadmiar
0: no właśnie.
1: Trzeba strzepać.
0: Wiesz, ja bym się tyle nie odważyła w domu, ale przy tobie nabieram odwagi
1: tak,
0: do
1: tak. I
0: większych ilości ziół. A to będzie tylko służyło naszym przewodom pokarmowym, jak Hildegarda mówi, słabym trzewiom.
1: Słyszysz?
0: Słyszę, tak.
1: To właśnie o to chodzi.
0: Nie jest agresywnie,
1: nie
0: jest agresywne.
1: Ryba była agresywna, a teraz już agresywnie nie jest.

0: odrobinę takiej skórki damy. Ona doda nam jeszcze aromatu do tej rybki. Ryba ma w sobie odrobinę tłuszczu, więc już tak naprawdę ten tłuszcz nam nie jest potrzebny, jasne, jeżeli jest mamy dobrą patelnię, tak? Teraz nawet już ją bardziej słychać, to skręcamy jeszcze trochę ogień.
1: Jasne.
0: I robimy naszą sałatkę.
1: Oczywiście osoby, które są takie słabe i jest im ciągle chłodno, to im będą więcej dawać tego ognia, oczywiście z ognia, a nie z kuchenek, jak tu mówiliśmy, to tym to będzie zdrowsze dla nich, czyli to ciepło będzie intensywniejsze i będzie rozgrzewać takie wychłodzone i wychłodzone osoby. Co do rzodkwi, to też Hildegarda ją poleca, ma ciepła jest i ma dobre soki, jak pisze Hildegarda. My nie wiemy, w jakim stanie kupujemy tą rzodkiew, natomiast ona radzi, żeby tą rzodkiew przez 2-3 dni podtrzymać w wilgotnej ziemi, aby złagodzić to działanie soków, które jest w niej, no bo już nawet jak kroisz, to ja czuję, że i zapach ma taki intensywny, czyli można się domyśleć, że te soki, i ona jest taka ostra w smaku, prawda, że te soki mogą być raniące, szczególnie dla właśnie osób o słabszych trzewiach. Bo dla osób, jak pisze Hildegarda, takich z nadmierną wagą, czy takich postawnych, powiem,
0: ona szkody nie zrobi. W 600. odcinku będzie inaczej wyglądał. Dobra.
1: Ona szkody nie zrobi, wręcz oczyści soków ten organizm. Natomiast osobom takim słabszym, o słabszych trzewiach, może być troszkę za silne i może zaszkodzić. Dlatego Hildegarda na przykład mówi, że te osoby słabsze mogą sproszkować, wysuszyć na kamieniu tą rzodkiew i ją sproszkować, dodać do tego ciepłego kopru, ciepłej soli i taka mieszanka na chleb jest idealna i będzie pomagała też zdrowić osobom właśnie takim słabszym, o słabszych trzewiach. Natomiast tutaj wielokrotnie ja wspominałam o takie też u Hildegardy modne słowo flegma, śluz, który nam się pojawia i właśnie świetnie też ta rzodkiew odśluzowuje.
0: Zwróciłaś na coś uwagę. Nie wpadamy w panikę. Zobaczcie, położyliśmy rybkę i dajemy jej powoli się przypiec, tak?
1: Aha.
0: Nie przerzucamy lewa, prawa, lewa, prawa, lewa, prawa, lewa, prawa. Jak przyjdzie czas i moment, przerzucimy ją na drugą stronę, ale to za chwilę.
1: Co do tej rzodkwi i odflegmiania. Tak jak też Państwu wspominaliśmy wielokrotnie, my mamy problemy z tą flegmą i z tym śluzem, więc rzodkiew w formie takiej przyrządzonej, sproszkowanej właśnie dodanej na przykład do gotującego się winka z miodem będzie fajnie też nas osuszała, czyli będziemy pozbywać się tej flegmy. Czyli u Hildegardy fajny produkt, zachęcamy do stosowania.
0: Sucha.
1: Tak, mamy jeszcze tutaj cytrynę, widzę.
0: Limonkę. Dodaliśmy odrobinę limonki.
1: Oczywiście, lepiej by było, żeby ona była zblanszowana, ta rzodkiew, czyli żeby z tych soków zlikwidować.
0: Ale zamacerowana.
1: Tak, zamacerowana, ale polanie właśnie soczkiem z limonki i octem jabłkowym już stłumi te nasze soki. Osoby, pamiętajmy o takich właśnie słabych żołądkach, kolokwialnie mówiąc, jednak tej surowizny
0: trawy
1: mniej.
0: Cytrynowej.
1: Trawy cytrynowej, tak.
0: Ma być orient, niech będzie. No, to też wszystko sobie przemieszamy.
1: Kiełki to jest taka forma, można powiedzieć, niedojrzała. Czyli Hildegarda zachęca nas do właśnie dojrzałych, nawet czasami przejrzałych na przykład owoców, bo mówi, że wtedy nie są tak rające dla organizmu. I to samo właśnie dzieje się z tymi kiełkami, że to jest taki jeszcze nie do końca dojrzały produkt, więc Hildegarda do tych kiełków nas zachęcać nie będzie. Zresztą to jest też ciekawostka, bo szukałam informacji na temat tych kiełków, bo one są bardzo modne i popularne, że to taka eksplozja po prostu natury
0: smaku.
1: I smaku.
0: Miodu
1: i w ogóle
0: trochę mogę? Czy
1: troszeczkę możesz,
0: nie,
1: tak?
0: Ale nie za dużo.
1: Natomiast doczytałam się w terapiach pana doktora Gersona, który leczył pacjentów onkologicznych. To są, jak wiecie Państwo, naprawdę wymagający pacjenci, organizmy ich są w bardzo złym stanie, którzy są bardzo takimi trudnymi pacjentami, bo są często i niedożywieni, ta komórka jest niedożywiona i przytruta, to właśnie doktor Gerson, który zajmował się tymi pacjentami, robił badania, bo podając im kiełki, zauważył, że dużo gorzej się czują, słabną po prostu. I właśnie też robili jakieś badania, już mamy potwierdzenie w badaniach naukowych, że te kiełki jednak wcale nie są dobre.
0: To już więcej ich nie użyję.
1: Ale tak jak mówimy, wiesz, bez jakiegoś radykalizmu, tak, jako czasu do czasu.
0: I wpadania w panikę.
1: Tak, zjemy sobie jak zielone kiełki.
0: Pięknie przypiekła rybka.
1: Pięknie, no właśnie.
0: Od strony skórki ona już będzie dużo krócej pieczona, mhm. żebyśmy jej znowu nie przepiekli, tak?
1: Aha, jasne.
0: Pachnie bardzo ładnie.
1: Oj, super.
0: Grama tłuszczu nie daliśmy.
1: Tak, a tłuszcz się pojawił na patelni, ale...
0: Tłuszcz się pojawił, tak, widziałaś?
1: Mhm. Ale malutko, więc... Super, niezbyt gorąca patelnia, więc
0: niezbyt
1: też...
0: Niezbyt gorąca patelnia, możemy sobie już
1: fajnie. O, jeden kawałek. Rzeczywiście króciutko ta rybka.
0: Bo ona już dostała od strony aha, tutaj tak. mięska, więc z tej strony mhm. to już tylko kawałeczek.
1: Z ziołami, tam, tak?
0: Tak.
1: Ale jak ona też ładnie wygląda tak. z tymi, w tych przyprawach orientalnych.
0: No dlatego wiesz co.
1: No. Żyliśmy, o to nam chodziło.
0: O to nam
1: a
0: chodziło.
1: A tobie w zasadzie.
0: Tutaj mamy takie grzanki. Kiedyś je zrobimy pewnie, mm-hmm. ale to jest taki sposób na to, żeby nie marnować pieczywa. Jak mm-hmm. już mamy taki chlebek orkiszowy, który nam został
1: może
0: i nie jesteśmy w stanie już go zjeść, bo może nie jest pierwszej świeżości, zamroźmy go, a później trzeba go tylko bardzo cienko pokroić i upiec w piekarniku.
1: No rewelacja, a jaka ozdoba przy okazji.
0: A jaka ozdoba i fajnie smakuje. Dołożymy.
1: Dołożymy.
0: Taka rzodkiew, taka mm-hmm. przemacerowana też jest
1: tak.
0: fajna, bo ona jest taka chrupiąca,
1: tak.
0: fajnie ona wpłynie na jakby mm-hmm. wiesz.
1: I można to właśnie zrobić i dać na surowo, zrobić to z 15-20 minut przed konsumpcją i wtedy ona się naprawdę połączy z tą rzodkwią i przemaceruje i te soki stłumi.
0: Zrobiliśmy taką bogatą wersję, mm-hmm. mogło być to ciupkę mniej. Tyci, jeszcze nie soliliśmy w ogóle, nie?
1: Czyli na sam koniec.
0: To odrobina dosłownie. Aha. No i jeszcze ja bym to posypkał odrobiną babki płaśnik.
1: O,
0: co ty na to?
1: Świetnie. Babka dla naszych jelit to skarb.
0: O, to tutaj.
1: A doda nam ciemnego bardzo pięknie.
0: Nie wiem jak wy, ale ja już drugie śniadanie mam.
1: Ty zaczynaj, bo od rana na nogach, to wiesz.
0: Rybka idealnie upieczona.
1: Mnie ciekawi, wiesz.
0: Zobacz,
1: tak.
0: soczysta,
1: tak.
0: nie przepieczona,
1: choć nie wysusza,
0: tak, piekła się od tej strony, mhm. dlatego od skóry króciutko już wtedy.
1: Mhm. No jak?
0: Fajnie pachnie.
1: Ja ciekawa jestem tych
0: soli w ogóle nie brakuje.
1: O kurczaka, dobra.
0: No gdzie?
1: No naprawdę. I w ogóle tych ziół tak nie czuć.
0: Jola powiedziała, że w końcu coś mi wyszło. Dziękuję.
1: Dziękujemy i zapraszamy do gotowania.

0: niepokornie pokorny. Błogosławiony Honorat Koźmiński.
1: W naszej audycji będziemy rozmawiać na temat współczesnej rodziny i tego, jaka ona była jeszcze te 100 lat temu i jak wpływała na życie pojedynczego człowieka. Naszymi gośćmi dzisiaj są
2: Mateusz
3: i Ola
1: oraz ich trójka małych dzieci.
4: Boję też Zuzia
1: oraz ich mała siostra
4: Małgosia.
1: Często mówimy, że ten obraz rodziny jest w nas wykrzywiony. A jak było to w waszym przypadku? Co pomogło wam stworzyć rodzinę? Jak na nią patrzycie, mając już 4 dzieci, bo jedno jest w drodze?
2: Od samego początku, jeszcze jak nie byliśmy rodziną, to ja miałem zawsze takie pragnienie, że chciałem, żeby stworzyć taką rodzinę, której nie będzie takiego, nie wiem, gonienia za zdobywaniem dóbr, za sukcesem kariery i tak dalej, tylko to, żebyśmy mieli czas dla siebie. I to jest chyba nasz największy sukces, bo nam się to udaje.
3: Marzyła nam się gromadka dzieci i jak do tej pory... jesteśmy na dobrej drodze z taką gromadką. Wymarzyło nam się wiele rzeczy. Marzyła nam się edukacja dzieci naszych w domu, co też jakoś powoli wdrażamy w życie. Marzyło nam się takie typowe życie domowe. To, żebyśmy mogli wiele rzeczy, wiele spraw między sobą w rodzinie załatwiać, wiele tematów realizować razem. No i to też nam się udaje.
2: Rzeczywiście, ten obraz rodziny dzisiaj jest bardzo, bardzo zachwiany. Przede wszystkim często wydaje mi się, że już męża i żonę przedstawia się jako rodzinę. Celem małżeństwa dzisiaj niekoniecznie jest posiadanie dzieci. To jest jedna rzecz, posiadanie też złe słowo chyba, bo to nie jest kwestia posiadania, tylko bardziej wychowania dzieci, tak? No i właśnie chcemy w jakiś sposób może nie tyle z tym walczyć, co bardzo mocno chcemy, żeby nasza rodzina była właśnie taką rodziną, może jak troszeczkę dawniej, rodziną, w której jesteśmy razem, w której się kochamy, w której jakby jesteśmy dla siebie podporą, tak? Nie staramy się rywalizować w żadnym wypadku ze sobą, tworzyć wspólnotę.
1: Co w takim razie gdzieś tam leży u podstaw takiego obrazu i takich pragnień? Tego nie lansuje dzisiaj telewizja, albo bardzo rzadko. Nie widać tego też w innych mediach.
3: Kto jest podstawą naszej rodziny? Jest Pan Bóg. Myśmy stworzyli naszą rodzinę, opierając się całkowicie na wartościach chrześcijańskich, wartościach katolickich. Też w jakichś tam sytuacjach kryzysowych już w naszym małżeństwie, czy też potem w naszej rodzinie, kiedy już pojawiły się dzieciątka. To, co spajało zawsze naszą rodzinę, to była modlitwa. No i to było przypominanie sobie, kto ma być na pierwszym miejscu. Zawsze jest tak, że jeżeli coś idzie nie tak, coś się dzieje, coś niedobrego, to po prostu okazuje się, wychodzi na jaw, że no gdzieś Pan Bóg się oddalił, to znaczy my oddaliliśmy się, tak?
2: Małżeństwo jest sakramentem, tak? Jest to dla nas bardzo ważne, dlatego że jeżeli budujemy to na Panu Bogu, to On jest fundamentem i zawsze jeżeli, nie wiem, my gdzieś pobłądzimy, pójdziemy nie tam, to mamy gdzie wrócić, bo ten fundament jest no niezachwiany, tak? Więc generalnie gdybyśmy nawet my robili jakieś błędy, to zawsze mamy ten punkt odniesienia, do którego możemy wrócić, możemy się zbliżać z powrotem. Na pewno dużą rolę w tym mieli rodzice. Tak naprawdę oboje byliśmy wychowywani w wierze. Nie pochodzimy z rodzin, których jakby nie było na porządku dziennym wiary, nie było na porządku dziennym mszy świętej Eucharystii, tak? Więc wzór na pewno jest bardzo duży i bardzo ważny w tym. Aczkolwiek z drugiej strony jest to całkowicie nasza świadoma decyzja. Nie jest to taka jazda trochę na fali, tak? Jak czasami się zdarza, że dzieci chcą robić to, co robili rodzice kiedyś, tak? To jest nasza świadoma decyzja, że chcemy iść właśnie tą drogą, dlatego że widzimy i na podstawie rodziców, i na podstawie innych małżeństw gdzieś tam, którzy już są starsi, którzy żyją w świecie, albo nawet bliskich nam, którzy może niewiele są starsi, tak? Widzimy, że tak naprawdę te małżeństwa mają sens i one, choćby nawet tam się działo czasami wiele trudnych rzeczy, to one się trzymają, tak? Bo mają silne podstawy.
1: Jak wam się zatem udaje troszczyć o te wzajemne relacje, biorąc pod uwagę, że przy 4 dzieci tego czasu nie jest tak dużo, no i tempo dzisiejszego życia też jednak narzuca nam pewien rytm.
3: Dużo zawdzięczamy temu, jaki tryb pracy obraliśmy. Nie pracujemy w korporacjach, jakby nie pchamy się tam, więc jakby organizujemy naszą pracę w domu. Dzięki temu mamy właśnie więcej tego czasu możliwego dla nas, jako małżeństwa i dla naszych dzieciaczków.
2: Dużo w tym jest tego, że na początku wybraliśmy sobie bardzo takie konkretne pewne zasady w wychowaniu naszych dzieci, chociażby na przykład godzina, w której idą spać. Około godziny 20 przeważnie już śpią. Tak więc my jakby od samego początku, od Zuzi, która jest naszym pierwszym dzieckiem, tak? Od samego początku staraliśmy wprowadzić tą zasadę, trochę myśląc o sobie, ale nie w takiej kwestii egoizmu, tylko w kwestii budowania relacji małżeńskich, budowania relacji naszych, albo też rozwijania czasami własnych jakichś zainteresowań i dlatego dzień czasami jest ciężko rzeczywiście znaleźć czas, chociaż czasami się udaje, tak, ale ten wieczór jest już nasz. Mamy wtedy czas i na wspólną modlitwę małżeńską, tak, żebyśmy mogli to razem stanąć przed Bogiem, ale też mamy czas, nie wiem, na rozrywkę, na film, na coś, gdzie możemy spędzić razem przyjemnie czas. No i drugim elementem też jest takim, że staramy się, nie zawsze nam się to udaje, ale staramy się mieć te 10-15 minut na tak zwaną kawę, herbatę, takiej przerwy w ciągu dnia, żeby sobie siąść, na przykład dzieci mają wtedy zabawę, załóżmy w pokoju, czy gdzieś mamy tu chwilę, żeby sobie usiąść.
3: W ramach naszego życia rodzinnego bardzo mocno naciskamy wręcz na to, żeby wspólne były nasze posiłki, tak? Nasze śniadania, nasze kolacje, nasze obiady.
4: Ja więc z mamą układam puzzle, albo czytam książki, piszę zeszycie szlaczki, bawię się w królewny i mam welon. Walczę z tatą, nie trzeba. Bardzo lubię bawić się z Piatem i siostrą, z Zusiem w brzuszku.
1: Jak zatem wyglądała rodzina błogosławionego Honorata? Czym ona się charakteryzowała? Jak to wyglądało w XIX wieku?
5: Żeby spojrzeć na rodzinę Honorata, trzeba sięgnąć najpierw do jego dziadków. Dziadkowie, którzy pochodzili prawdopodobnie rodem byli z Rusi i to tej Rusi północnej, bardziej bliżej Litwy. Tam przynajmniej są wzmianki o tym, że właśnie to nazwisko Koźmińskich czy Kuźmińskich występuje. Byli oni unitami, a więc obrządku wschodniego, czyli grekokatolickiego. Dziadek ojca Honorata był kapłanem unickim, miał na imię Leon i był w parafii chłopków niedaleko Sarnak, na północ od Białej Podlaskiej i miał bardzo dużą rodzinę, to znaczy miał bardzo dużo dzieci. Wśród tych dzieci narodził się także Stefan, czyli późniejszy ojciec ojca Honorata, który już później przeniósł się właściwie do Białej. Uczył się w Białej Podlaskiej, tu skończył szkoły, tutaj się po raz pierwszy ożenił. Z tego pierwszego małżeństwa miał prawdopodobnie troje dzieci i potem żona jego zmarła. I dopiero z drugiego małżeństwa urodził się Wacław, mówiąc według imion, które otrzymał na chrzcie, to Florentyn Wacław Jan Stefan, takie imiona otrzymał błogosławiony Honorat Koźmiński. W domu wołano na niego Wacław, używano tego imienia najczęściej. I był on drugim dzieckiem Stefana Koźmińskiego i Aleksandry z Kachlów Koźmińskiej. To też specyficzna sytuacja, dlatego że Stefan wziął za żonę o ponad 20 lat młodszą dziewczynę, kiedy ona wychodziła za mąż za Stefana, czyli Aleksandra, miała wtedy 14 lat, więc była bardzo młoda. I dopiero po kilku latach, kiedy ona ma 21 lat, dopiero rodzi się Aleksander, następnie Wacław. A więc to też taka sytuacja bardzo przedziwna dzisiaj, bo moglibyśmy nawet powiedzieć, że w jakimś sensie skandaliczna, że dorosły człowiek, który już miał jedną żonę, ma dzieci, właściwie one już były dorosłe, okazuje się, że przyrodnia siostra ojca Honorata była świadkiem na jego chrzcie, a więc już była po prostu dorosłą kobietą. I taki człowiek właśnie bierze tak młodą dziewczynę za mąż. To jest też dzisiaj trudne dość do wytłumaczenia, do wyjaśnienia, dlaczego tak się stało.
1: Czy to miało jakiś wpływ na samego Honorata?
5: Chyba nie. Kiedy widzimy jego rodzinę, to widzimy rodzinę bogobojną, religijną, bardzo zakorzenioną w tradycjach. Taką normalną, można by powiedzieć, ułożoną rodzinę, w której on wzrasta. Czyli matka troszczy się o przekaz religijny, troszczy się o jego wychowanie. Też Honorat był, jak mały chłopiec, był ministrantem w kościele. Ksiądz miał jakiś wpływ na jego wychowanie. Ojciec, który jest budowniczym obwodu bialskiego, projektuje i zatwierdza różne projekty budowli. Do dzisiaj niektóre z nich istnieją w Białej. Był bardzo znanym, zacnym człowiekiem, szanowanym przez ludzi, przez władze miasta, również zresztą nie bez powodu chyba dostał ten urząd właśnie tego budowniczego całego obwodu bialskiego, więc był kimś znacznym.
1: Co on pisze o swoich rodzicach? Czy są jakieś wzmianki na ten temat?
5: Właściwie o swoim wychowaniu takim dziecinnym pisze tylko, że otrzymał dobre wychowanie religijne, czyli otrzymał dobry fundament. Nie pisze jakichś szczegółów co do tego. Ojciec jego umarł dosyć wcześnie, to znaczy wcześnie pod względem życia Honorata, jak jeszcze Honorat był bardzo młody. O ojcu niewiele potem pisze, natomiast potem ma dobrą relację z matką. Zresztą od matki też potrzebuje pozwolenia na pójście do zakonu. Wcześniej matka jego modli się o jego nawrócenie, kiedy był daleko od Pana Boga i Kościoła, więc zachowała się cała korespondencja Honorata z matką i znamy tutaj może już z późniejszych lat właściwie jego różne wspomnienia i wspomnienia matki, która cały czas miała jakby Honorata jako takie oczko w głowie, że to był jakby jej najbardziej ukochany syn, dla którego włożyła najwięcej siły, ale też przez którego bardzo się dużo wycierpiała, ponieważ wiadomo, ojciec Honorat odszedł od wiary jako młody chłopak, jak był jeszcze w gimnazjum.
6: Mój synie drogi, anielski świątobliwy od dziecinnych lat w domu. Kiedyś, w dniu 28 września, obchodziły się zawsze imieniny jego. Niechże i teraz ten patron święty wstawia się o zdrowie i wszelkie łaski Boże. Ojciec wasz dobry przewidywał w nim zawsze z przyszłością wielką pociechę. A kiedy już bywał ze szkół w domu i pomagał ojcu rysunków, to z triumfem mi pokazywał, mówiąc: patrz, jakiego będziesz miała zręcznego budowniczego, czego też pragnęłam. Ale dzięki Bogu buduje dziś ważniejsze nad zwykłe domy. Niech mu Pan Bóg błogosławi we wszystkim, przy najdłuższym zdrowiu. Całuję najserdeczniej świątobliwe ręce mojego najdroższego syna, polecając się pamięci przed Bogiem. Kochająca matka jego, Koźmińska.
0: Niepokornie pokorny, błogosławiony Honorat Koźmiński. Audycja przygotowana we współpracy z Zakonem Braci Mniejszych Kapucynów w prowincji warszawskiej.

0: Kuropatwa. Radio, muzyka, pogoda. Na zegarach minęła 15, to czas na dzisiejszą koronkę do Bożego Miłosierdzia. Zanim ją rozpoczniemy, posłuchamy urywka z dzienniczka świętej siostry Faustyny Kowalskiej.
1: Adoracja. Pierwsza niedziela. W czasie adoracji zostałam tak przynaglona do czynu, że rozpłakałam się i rzekłam do Pana: Jezu, Ty mnie nie przynaglaj, ale daj natchnienie tym, o których Ty wiesz, że opóźniają dzieło to. I usłyszałam te słowa: Córko moja, bądź spokojna, już niedługo.

0: Powróćmy Bogu nasze dzisiejsze intencje, a więc modlimy się za wszystkie dusze w czyśćcu cierpiące. Polecamy wszystkich zmarłych z naszych rodzin. Polecamy intencje, które nosimy w swoich sercach, a także intencje modlących się dzisiaj razem z nami. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
1: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Wierzę w Boga, Ojca Wszechmogącego,
1: Stworzyciela nieba i ziemi,
0: i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się poczuł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen.
2: Ojcze, przedwieczną ofiarę Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa,
1: na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata,
2: do Jego bolesnej męki,
1: miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
2: do Jego bolesnej męki,
1: miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
2: do Jego bolesnej męki,
1: miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
2: do Jego bolesnej męki,
1: miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
2: do Jego bolesnej męki,
1: miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
2: do Jego bolesnej męki,
1: miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
2: do Jego bolesnej męki,
1: miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
2: do Jego bolesnej męki,
1: miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
2: do Jego bolesnej męki,
1: miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
2: do Jego bolesnej męki,
1: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa,
1: na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata,
2: do Jego bolesnej męki,
1: miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
2: do Jego bolesnej męki,
1: miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
2: do Jego bolesnej męki,
1: miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
2: do Jego bolesnej męki,
1: miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
2: do Jego bolesnej męki,
1: miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
2: do Jego bolesnej męki,
1: miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
2: do Jego bolesnej męki,
1: miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
2: do Jego bolesnej męki,
1: miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
2: do Jego bolesnej męki,
1: miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
2: do Jego bolesnej męki,
1: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa,
1: na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata,
2: do Jego bolesnej męki,
1: miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
2: do Jego bolesnej męki,
1: miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
2: do Jego bolesnej męki,
1: miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
2: do Jego bolesnej męki,
1: miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
2: do Jego bolesnej męki,
1: miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
2: do Jego bolesnej męki,
1: miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
2: do Jego bolesnej męki,
1: miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
2: do Jego bolesnej męki,
1: miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
2: do Jego bolesnej męki,
1: miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
2: do Jego bolesnej męki,
1: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa,
1: na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata,
2: do Jego bolesnej męki,
1: miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
2: do Jego bolesnej męki,
1: miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
2: do Jego bolesnej męki,
1: miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
2: do Jego bolesnej męki,
1: miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
2: do Jego bolesnej męki,
1: miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
2: do Jego bolesnej męki,
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Do Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Do Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Do Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Do Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa.
1: Na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.
2: Do Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Do Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Do Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Do Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Do Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Do Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Do Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Do Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Do Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Do Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny,
1: zmiłuj się nad nami i nad całym światem.
2: Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny,
1: zmiłuj się nad nami i nad całym światem.
2: Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny,
1: zmiłuj się nad nami i nad całym światem.
2: Święta siostro Faustyno,
1: módl się za nami.
2: Święty Janie Pawle II,
1: módl się za nami.
2: Błogosławiony księże Michale Sopoćko,
1: módl się za nami.
2: Błogosławiony Honoracie Koźmiński,
1: módl się za nami.
2: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
1: Amen.
2: Amen. Bardzo dziękujemy za dzisiejszą niedzielną modlitwę. A już za chwilkę dalszy ciąg naszego programu. Serdecznie zapraszamy.

0: Tak, moi drodzy, mamy dzisiaj trzeci odcinek naszych opowieści o roślinach niebezpiecznych w naszych ogrodach i ogródkach i nie tylko. A naszym gościem jest i naszym, można powiedzieć, radiowym wykładowcą, jak zwykle pan Grzegorz Fiederowicz, biolog, botanik, mykolog, a przede wszystkim niestrudzony popularyzator wiedzy przyrodniczej. Witamy pana Grzegorza serdecznie.
1: Ja również witam bardzo serdecznie. Miło dzisiaj również państwu będzie przekazać troszkę ciekawych informacji.
0: Właśnie. Tak pan Grzegorz często pisze, że będziemy truć i będziemy truć, ale nie zatruwać was, moi drodzy, tutaj będziemy. I także dotkniemy tematu roślin, które są dziko rosnące, ale można je z powodzeniem jeść. Ale oczywiście o innych także porozmawiamy. Oddajemy głos panu Grzegorzowi, który na pewno opowie nam arcyciekawie na ten temat.
1: Oczywiście rośliny inwazyjne, już o tym wspominałem właśnie tydzień temu, tak. I rośliny takie jadalne, ale jeszcze też kilka pytań z poprzedniej audycji.
0: O, właśnie, tak.
1: Właśnie przyszło. Mhm. I chciałbym właśnie ewentualnie uzupełnić. Między innymi słuchacze pytali się o takie rośliny jak rącznik czy wawrzynek wilczołyko. Odsyłam do wcześniejszej audycji, bo o tym już mówiłem.
0: Mówiliśmy, tak.
1: Ja to już, tym się już zajmować nie będę. Ale też było pytanie dotyczące ligustru, ligust pospolity. Roślina bardzo często sadzona jako żywopłot. Dosyć ładne liście, takie skórzaste, ciemne owoce, jagody. Niestety jagody te są trujące, szczególnie dla dzieci. Czyli niestety nie możemy, trzeba uważać, żeby dzieci tego nie jadły. Nawet były, z tego co wyczytałem, gdzieś przypadki śmiertelne zatruć u dzieci, czyli rzeczywiście jagodami nie można jagód nie można jeść, tych owoców nie można zrywać, się jeść. Ptaki to jedzą, nie sugerujmy się ptakami, bo akurat im nie szkodzi. Tutaj substancja trująca nie jest do końca poznana, ale działa ona miejscowo drażniąco, ale również może działać na cały układ, cały organizm ogólnoustrojowo, może powodować nudności, wymioty, nasiloną biegunkę, w cięższych przypadkach zatruć nawet drgawki, zapaść krążeniową, a w efekcie nawet zgon.
0: To bardzo niebezpieczne.
1: Dokładnie, czyli na owoce trzeba zwrócić uwagę u ligustru i tych owoców nie jemy. Czyli pamiętaj, że ligust też jest wpisujemy na listę roślin ładnych, ozdobnych, wykorzystywanych w ogrodzie, ale owoce zakazane. Czyli też kolejny gatunek, niestety taki. Co jeszcze? Było też pytanie dotyczące śnieguczki białej.
0: O właśnie.
1: No właśnie, wszyscy chyba znają też, znają. Każdy pamięta.
2: Pstrykają.
1: Białe owocki, takie pękające w palcach szczególnie. Dzieci doskonale lubią strzelać z tego. Niestety tam są alkaloidy działające drażniąco na przewód pokarmowy, skórę spojówki, czyli jeżeli będziemy rozciskać te owoce, to nie wycieramy później przy oku gdzieś palcem, bo niestety możemy podrażnić, może dojść do jakiegoś uczulenia kontaktowego. Również po zjedzeniu możemy mieć uczucie pieczenia w jamie ustnej, ból brzucha, nudności, wymioty czy biegunkę. Na szczęście nie jest to silnie trująca roślina, czyli po prostu generalnie będzie podrażniała, szczególnie właśnie te owoce. Czyli też z owocami bawimy się, ale delikatnie.
0: Delikatnie, tak właśnie.
1: Dokładnie. Ewentualnie gdzieś do stroiku możemy to wykorzystać, ale bez jedzenia, bez rozciskania, żeby po prostu nie było później problemu ze skórą. Jeszcze były takie pytanko, zaraz tylko znajdę tutaj, dotyczące kolcowoju chińskiego, czyli bardzo popularnych jagód goi.
0: Tak, właśnie, bo to tak
1: sobie... Jest to krzew taki troszkę pnący, o zwisających pędach, kolczasty. U nas w naszym klimacie rośnie odpowiedni kolcowój szkarłatny, czyli inaczej kolcowój zwyczajny i częściej możemy go spotkać nawet dziko rosnącego. I tutaj trzeba uważać na niedojrzałe owoce. o ile dojrzałe owoce są jadalne, to niedojrzałe mogą zawierać alkaloidy, między innymi prawdopodobnie może być tam atropina, solanina, zresztą roślina z rodziny psiankowatych. Dokładnie, czyli takie typowe jak u ziemniaka, to już było kiedyś wspominane u innych gatunków właśnie trujących, czyli tutaj niestety uważamy na niedojrzałe owoce. Dojrzałe owoce jak najbardziej są jadalne, można wykorzystać, natomiast niedojrzałe trzeba uważać. Korcowój chiński jest u nas też czasami uprawiany, jako roślina już taka, powiedzmy, że ogrodowa, uprawna właśnie ze względu na owoce, ale częściej można spotkać korcowój szkarłatny, czyli jeżeli tam są owoce, to zbieramy tylko i wyłącznie dojrzałe, takich niedojrzałe zostawiamy, ewentualnie poddajemy obróbce termicznej. To też może nas to trochę uchronić przed jakimś takim zatruciem. Czyli na to też warto zwrócić uwagę.
0: Ale lepiej poczekać, aż dojrzeją.
1: Dokładnie, dojrzałe są najlepsze. I jeszcze jedno pytanie dotyczące czosnku niedźwiedziego. Bo rzeczywiście ostatnio coraz częściej jest stosowany, jest wykorzystywany. Roślina, która rośnie również w lasach. I właśnie było pytanie, z czym można pomylić? Tak przyglądając się na czosnek niedźwiedzi, to ewentualnie można by było pomylić to jego z konwalią dwulistną, ale to są inne siedliska. Czosnek niedźwiedzi rośnie w miejscach wilgotnych, cienistych, w lasach liściastych, natomiast konwalia generalnie bory mieszane, jakieś takie świetliste miejsca, suchsze, czyli są inne. Poza tym zapach czosnku na pewno jest wyczuwalny, nawet z większej odległości. Nawet jeżeli ten czosnek już zanikł liście, to czuć zapach bulw, które są, tych cebul, które są pod ziemią. Jest to naprawdę wyczuwalne. I co jeszcze ważna sprawa. Niestety w Polsce nie można za bardzo zbierać czosnku w naturze, ponieważ podlega on ochronie częściowej. Dokładnie. I obecnie zgodnie z rozporządzeniem z 2014 roku dopuszczone jest jedynie pozyskiwanie przez zbiór ręczny z licznych populacji i to wyłącznie na terenie województw śląskiego, małopolskiego i podkarpackiego. I to oczywiście po uzyskaniu odpowiedniej zgody z Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. No niestety na spacer do lasu nie pójdziemy i samodzielnie nie będziemy zgodnie z prawem zbierać czosnku, ale jak najbardziej czosnek niedźwiedzi można uprawiać w ogrodzie, jeżeli są odpowiednie warunki. Do kupienia są sadzonki, do kupienia są nasiona, nie ma problemu.
0: My go mamy nawet tutaj, mamy obydwie rośliny. Powiem panu, panie Grzegorzu, że mamy obydwie i tutaj, tak szczerze powiedziawszy, to ciężko jest pomylić trochę, bo czosnek niedźwiedzi ma te liście bardzo delikatne.
1: No, dokładnie.
0: I bardziej ciemne są, a no z kolei...
1: Ale mówię też, że bardzo tego charakterystyczną jest zapach.
0: Zapach, właśnie.
1: Potem naprawdę, jeżeli... No, to jest bardzo silny zapach czosnku, czyli nic innego się nie znajdzie, co mogłoby
0: porównać się. Tak.
1: Z tym się pomylimy.
2: Panie Grzegorzu, wracając do owoców, mnie interesuje czeremcha.
0: Jak... A właśnie, tak by pytałeś.
2: Tak. Bo my jako dzieci również ją, jak była taka dojrzała, zjadaliśmy. Nie wiem, czy
1: dojrzała
2: dobrze.
1: Dojrzała jak najbardziej. Dojrzała jak najbardziej. Tym, że też, no wiadomo, bez pesteczek. Jeżeli już, to albo wypluwamy, albo połykamy w całości, żeby nie rozgryźć.
2: Czyli ona nie musi przejść etapu przemrożenia? Możemy ją sobie spokojnie, tak jak jest dojrzała, zjeść?
1: Jest, z tego, co chyba pamiętam, taka właśnie lekko przemrożona, ale wiem, że niektórzy normalnie jedzą też niewielkie ilości z krzewu, ale też bardzo mocno dojrzałe. Czyli nie może być zielonych, takich niedojrzałych owoców.
0: Czyli już czekamy praktycznie na jesień, jakoś te owoce będą czarne.
1: Dokładnie.
0: Wtedy możemy je
2: My podpatrywaliśmy wróble, które bardzo obsiadały takie ogromne drzewo, które mieliśmy niedaleko domu. I dlatego chyba, tak jak pan powiedział, że nie zawsze to, co ptaki robią, mogą robić ludzie. Ale proszę też mi powiedzieć, bo tak samo jest i u was z tymi dużymi kulkami, takimi nie czeremcha, tylko...
0: O czym mówisz? O bzie?
2: Bez. On bez też czarny. Musi... Dlaczego one muszą być bez, przemrożone?
1: Tak, czarny bez, to znaczy z czarnym bzem oczywiście owoce również muszą być dojrzałe, nie mogą być zielone, bo niestety zielone są trujące, ale przy czarnym bzie nie trzeba tego przemrażać, wystarczy obróbka termiczna. Czyli na przykład jeżeli robi ktoś jakieś przetwory z czarnego bzu i jak tam się znajdzie kilka owoców niedojrzałych, jeżeli to będzie zrobiony sok na gorąco, to spokojnie nie będzie to miało właściwości dodatkowo przeczyszczających, bo to najczęściej tak się kończy. Szczególnie jak ktoś robi właśnie na przykład wina z czarnego bzu, no i później czasami bywa tak, że niestety trzeba mieć albo kilka łazienek, ewentualnie wyjść do ogrodu gdzieś, bo to różnie bywa.
0: No różnie bywa, tak.
1: Dokładnie, tak mówię, obrazowo mówiąc, ale to jest to właśnie na surowo. Natomiast jeżeli to przegotujemy i zrobimy na przykład wino z takiego gotowanego soku, sensacji już

0: jarzębinie można też ją upiec w piekarniku, czyli też poddać wysokiej temperaturze. Też tą gorycz, część tej goryczy się pozbywamy, jest łagodniejsza w smaku, czyli te przetwory nie będą takie gorzkie, bo no, nie wszyscy akurat są zwolennikami takich gorzkich właśnie przetworów.
1: To mnie teraz już pan Grzegorz uspokoił, bo zawsze w moim domu mówiono, że jeśli bez, on musi być przemrożony, do lodówki mama wkładała i nie wiedziałam z jakiego to powodu. Czy on jest tak silnie trujący, czy to jest po prostu z czymś innym związane?
0: Znaczy bez akurat generalnie bez, znaczy ja się osobiście nie spotkałem, żeby był mrożony,
1: on nie tak.
0: Czarny bez. Ale podejrzewam, że różnica temperatury, zresztą później jak już było to przerabiane termicznie, to właśnie ta obróbka termiczna na pewno te substancje, które tam są zawarte, toksyczne, rozłoży, czyli będzie spokojnie można będzie to wykorzystać. Czyli generalnie czasami poczytać, jak to przyrządzić, żeby było bezpieczne i korzystać z tego, co nam daje przyroda. Rzeczywiście bardzo dużo roślin. Teraz na przykład dojrzewa doskonała roślina świdośliwa.
2: Mm-hmm. O właśnie, o niej mówiliśmy chwileczkę też w zeszłym tygodniu.
0: Dokładnie, przepyszna, bardzo dobra i nie trzeba nic kombinować, na surowo można jeść. Nie jest to trujące, to są takie malutkie jabłuszka, troszkę podobne do aronii. Rzeczywiście bardzo fajne przetwory z tego wychodzą, różnego typu.
1: A my mamy koło domu rajskie jabłuszka. Kwaśne, że nawet ptaki nie chcą tego jeść. Chyba, że...
0: No, ptaki nawet nie jedzą. No, jeżeli to jest bardzo kwaśne, tak. To rzeczywiście trudno przetworzyć to w tym momencie. Czyli też ewentualnie czasami są dodawane, jako, jeżeli są kolorowe, to gdzieś tak. jako ozdobę,
2: ozdoba,
0: coś
2: tak.
0: w tym rodzaju. Ale jeżeli są bardzo kwaśne, no to po prostu ze względu na już ten swój smak, no niektóre rzeczy rzeczywiście nie są wtedy zjadalne.
1: Panie Grzegorzu, a ja jeszcze mam takie jedno pytanie, bo poprzedniego tygodnia mówiliśmy o trawniku. Co ja teraz na trawniku właśnie. Mogę znaleźć?
0: Na trawniku praktycznie trawnik jest jadalny.
1: No tak.
0: Poza tą trawą, która to najmniej ma wartości, ale wszystko, co w trawie rośnie, można wykorzystać. I to zaczynając od utrapienia niektórych, a mianowicie mniszka lekarskiego, przecież jest to doskonałe zioło.
2: Oczywiście.
0: Przepyszna roślina, również jadalna. Bo też możemy wykorzystać młode liście, szczególnie takie wiosną wychodzące, jako dodatek do sałatki. Jeżeli one będą już troszkę gorzkawe, to będą też jako takie lekko gorzkie zioła, czyli poprawią nam trawienie. Do tego możemy wykopać, jak już chcemy się pozbyć mniszka, to wiosną wykopujemy z korzeniem, korzeń myjemy, gotujemy, mamy doskonałą potrawkę do jedzenia. Korzeń się nadaje do jedzenia jak najbardziej.
1: I nie jest trujący.
0: Nie. Ta roślina się może
2: nadaje, jeść. Tak.
0: Młode na przykład takie pąki kwiatowe, te takie koszyczki właśnie, tak. kwiatostany rozwijające się jeszcze w fazie pąku, możemy na przykład po odpowiednim przygotowaniu, na przykład można je kisić, później jeść jak kapary. Same te łodyżki kwiatostanowe też możemy ścinać, ukisić, też jako dodatek do potrawy. Poza tym chociażby winko czy sok z kwiatów mniszka, lecznicze jak najbardziej, a również takie kwiaty możemy posypać na jakąś sałatkę. Na przykład wiosną możemy zrobić sobie sałatkę, kiedy kwitną mniszki, też rozwijają się liście różnych drzew, czyli sobie zrywamy troszkę liści, takich bardzo młodych liści, klonu, do tego troszkę liści lipy. Do smaku możemy jeszcze dorzucić liście buka, które smakują jak kwaszczaw, czyli są takie lekko kwaskowe. Dokładnie, kwaskowate. Mieszamy to sobie, doprawiamy różnymi innymi ziołami, które rosną na przykład w trawniku, chociażby bluszczyk kurdybanek.
2: To jest znakomita roślina.
0: Taka rozłogowa roślina, kwitnie wiosną na fioletowo. Cała roślina jest taka bardzo silnie aromatyczna. Jak najbardziej możemy wykorzystać właśnie dodatki.

0: dodatek bluszczyku kurdybankeko, zioła takiego przyprawowego do różnego typu sałat na surowo. U mnie akurat rośnie na działce w trawniku w jednym miejscu i sobie się rozrasta. Część jest wrzucona, była tak przez przypadek rzucona na kompostownik i okazało się, że doskonale pomiędzy desek drewnianych wychodzi, zwisa, ładnie rośnie, rozrasta się. Akurat jest w tym momencie miejsce dekoracyjną funkcję pełni. Bo niestety, no, jeżeli jest żyzne podłoże, to jest również bardzo duży, ale słabiej pachnie. O tym warto wiedzieć. Czyli lepiej zbierać w
1: małe,
0: miejscach
1: nasłonecznionych,
0: tam gdzie jest troszkę suszej, bo te rośliny są mniejsze, ale bardziej aromatyczne. Na przykład właśnie te takie typowe zapachowe. Z roślin, które też możemy wczesną wiosną wykorzystać, to chociażby liście babki lancetowatej.
2: Tak.
0: Ale jako roślina lecznicza. Nie tylko lecznicza, ale również jadalna. Na przykład można ją smażyć w cieście naleśnikowym.
2: Zobacz, robimy naleśniki.
0: W cieście naleśnikowym to polecam Państwu również, jeżeli jest dostęp, to chociażby żółtwica, to jest taki chwast z ogrodów, z białymi kwiatkami, kwiatostanami takimi, też dosyć uciążliwy, a ma lekko taki orzechowy posmak. Komosa.
1: No, komosa to tak, to znane.
0: W każdej postaci, w każdej ilości zrywamy wszystkie młode listki, młode szczyty pędów w ciasto naleśnikowe na głęboki olej, rewelacyjna przystawka.
2: A ta żółtwica, tak, trudny wyraz. Do czego mogę jeszcze raz, panie Grzegorzu, włożyć? Bo ona u nas rośnie.
0: To normalnie można z tego zrobić nawet taką potrawkę, można to sobie usmażyć. Tak jak na przykład tą pokrzywę, bo z pokrzywy na przykład ostatnio z koleżanką robiliśmy na warsztatach właśnie pokrzywę smażoną i wszyscy stwierdzili, że już szpinaku więcej nie kupią. Idą do ogrodu zbierać pokrzywę o wiele smaczniejsza, a praktycznie przez cały okres wegetacji, jeżeli się systematycznie ścina, jest mamy dostęp do takich młodych pędów. Czyli rzeczywiście bardzo zdrowe, bardzo smaczne. Z takich roślin podagrycznik. No, jak ktoś ma ogród, to podejrzewam, że czasami ma problemy z podagrycznikiem. Podobno najprostszą metodą pozbycia się podagrycznika to jest jego zjedzenie.
2: Dlaczego?
1: Czyli wszystko... No bo zjadamy i nie ma go.
0: Zjeść, po prostu zjeść. Zamiast go wykopywać, wyrzucać, to po prostu wykopać liście, wykorzystać czy chociażby jako dodatek do pesto, czy jakieś smażone, czy w cieście naleśnikowym, ogonki liściowe, ale też łodyżki można sobie kisić i później jako dodatek do różnych potraw. Co więcej, można kłącza wykopać, umyć, wysuszyć, zmielić, będzie mąka. Tak samo z perzu można sobie zrobić taką mąkę.
2: Z perzu?
0: Naprawdę, oczywiście. A jaka zdrowa będzie.
2: A do czego ja ją mogę wykorzystać?
1: Jaką mąkę?
0: Normalny dodatek do ciast.
2: Do ciast?
0: Jako dodatek do zwykłej mąki, tak, tak, jak najbardziej.
2: A jakie ona ma właściwości?
0: Też oprócz tego, że jest moczopędny, to również też przeciwzapalny, czyli jak najbardziej podagrycznik też jest, przecież sama nazwa wskazuje.
1: Tak, podagra.
0: Podagrycznik, czyli przy podagrze, czyli właściwości przeciwzapalne jak najbardziej można wykorzystać. Czyli rzeczywiście jest sporo takich roślin. Tak samo tak wczesną wiosną na przykład dobry do jedzenia jest, są liście krwawnika. Każdy zna. Sama nazwa wskazuje, że był wykorzystywany do opatrywania ran. Ale liście młode są jak najbardziej można wykorzystać do jedzenia, z tym, że gdy zaczyna już wytwarzać kwiatostany, to robi się gorzki, ale to też jest dobrze, bo wtedy możemy dodać mniejszą ilość do naszej na przykład sałaty i będziemy mieli troszkę ziół gorzkich, które poprawią trawienie.
1: Tak, bo wątroba lubi gorzki smak.
0: Dokładnie. Czyli jak najbardziej jest to wykorzystane. Z takich jeszcze roślin, co tutaj właśnie, o, Gwiazdnica Pospolita, też właśnie cały raz tak właśnie zastanawiam się, co tu jeszcze można wykorzystać, też bardzo często rośnie gdzieś tam w ogrodzie, prawie przez cały rok, drobne listki zielone, kwiatki białutkie, takie niepozorne, rośnie prawie przez całą, nawet zimą można spotkać gdzieś tam pod śniegiem, a doskonały dodatek do nawet zup można wrzucić, czyli właśnie zbieramy całe ziele, całe pędy, myjemy, robimy z tego zupę, jako dodatek do zup ewentualnie można sobie to też podsmażyć, dodać też nawet na surowo, czyli rzeczywiście można kombinować jak się chce. Czosnaczek pospolity, roślina dziko rosnąca, kwitnie na biało, tak jak troszkę podobna, bo to jest ta sama rodzina do rzeżuchy czy do rzepaku, może tak bardziej ludzie kojarzą, przynajmniej co prawda rzepak jest o wiele większy, ale ten sam typ kwiatów, ten sam typ owoców. Czosnaczek pospolity, który pachnie rzeczywiście czosnkiem. I to w miejscach takich ruderalnych, w zaroślach. Bardzo często można spotkać również w parkach, czasami w ogrodach rośnie. Jak najbardziej roślina jadalna. Zamiast czosnku niedźwiedziego możemy zebrać czosnek.
2: Panie Grzegorzu, ja tu patrzę co chwilę.
1: Tak, Bożenka tutaj zagląda oczywiście sobie w to, jak wyglądają te rośliny i tak.
2: Tak patrzę, że ja wszystkie je mam wokół siebie.
1: No tak, bo one
2: tylko rosną. Wyrywam.
0: Kolejna roślina, którą wszyscy mają prawie w ogrodach, na trawnikach, a część nawet specjalnie wsiewa, stokrotka.
1: O.
0: Kwiaty są bardzo smaczne. Jak najbardziej można wykorzystać. Też jako właśnie jadalne, dodatek do różnego typu potraw. Listki młode też można wykorzystać, czyli rzeczywiście stokrotki w różnej fazie, szczególnie te właśnie w czasie kwitnienia, jak najbardziej wykorzystujemy, zbieramy, dodajemy, czyli wszystko jest do wykorzystania. A jeszcze zapomniałem, przy krwawniku również młode, takie rozwijające się kwiatostany też można dorzucić na przykład do jakichś ciasteczek takich ziołowych, albo na przykład jakieś ciasteczka trochę z lawendą, żeby jeszcze podbić smak, to dać troszkę krwawnika na wierzch poprzyklejać. To będzie takie troszkę goryczki, ale lepiej się będzie krawiło.
1: No tak, bo wtedy połączenie będzie w tych ciasteczkach razem
0: dokładnie,
1: z cukrem.
0: Dokładnie. Tak samo na przykład w trawnikach bardzo często możemy spotkać koniczynę.
2: Tak.
1: No, bardzo dużo jest.
0: Bądź u nas też. Czerwoną, bądź białą. Kwiaty i jak najbardziej są jadalne. Czyli też możemy wykorzystać kwiaty, nawet na surowo gdzieś tam powrzucać sobie jako dodatek. Poza tym bardzo jest to roślina polecana dla na przykład kobiet ze względu na fitohormony, które tam są zawarte. Czyli też jak najbardziej można jeszcze się troszkę podleczyć. Czyli dla kondycji można to wykorzystać. Z takich wiosennych, co tu jeszcze można na przykład z drzew, oczywiście kwitnące kwiatostany u klonu. Nie wiem, czy państwo próbowaliście, ale ja z dzieciństwa pamiętam, że nawet na surowo, kiedy tak
1: są bardzo,
0: ciekawości jadłem,
1: bardzo są słodkie. Tak.
0: Dokładnie słodkie, ale na przykład są gdzieniegdzie polecane nawet smażone w cieście naleśnikowym.
1: No
0: to w cieście naleśnikowym generalnie prawie wszystkie rośliny można smażyć. Teraz też na przykład można pójść do ogrodu, pozbierać różne ciekawe rzeczy i usmażyć sobie w cieście naleśnikowym. Ja osobiście polecam pójść i pozbierać pąki kwiatowe u liliowca. Podejrzewam, że większość osób ma w ogrodach.
2: Mamy.
0: Dokładnie, ładnie kwitną. A zebrać sobie takie pąki kwiatowe, właśnie już prawie rozwijające się, ewentualnie świeżo rozwinięte kwiaty, usmażyć to w cieście naleśnikowym, naprawdę jeden z ciekawszych smaków.
2: A jak smakuje?
0: Dla mnie się to skojarzyło z czubajką kanią. One są mięsiste, takie konsystencja taka właśnie lekko mięsista. Dosyć taki dziwny smak, mówię, dla mnie właśnie się skojarzyło z tym. Na warsztatach byłem właśnie z osobami, które też próbowały i wszyscy stwierdzili, że to było pierwsze miejsce, później była Komosa, no i reszta po kolei dalej.
2: A jakie zaskoczenie?
0: Dokładnie. No, też na przykład kwiatostany, całe łodyżki, lawendy, też tak samo można wziąć, wrzucić do ciasta naleśnikowego z łodyżką, włożyć później w upiec i takie sobie paluszki jeść na przykład. Też dosyć ciekawie to smakuje.
1: Tak sobie wyobrażam, bo to muszą być takie aromatyczne bardzo te paluszki.
0: Zgadza się, dokładnie.
2: Panie Grzegorzu, a na przykład bez taki kwitnący lilak i akacja.
0: Ale oczywiście jak najbardziej można wykorzystać. Kwiaty są jadalne, czyli można spokojnie w różnego typu, na przykład jako dodatek do sałatek, ale również z lilaka można zrobić taką herbatkę enzymatyczną, gdzie na przykład do słoika wrzucamy, mocno ugniatamy kwiaty lilaka, to tam na słońcu musi przestać.
2: Bez różnicy, jaki kolor? Czy biały, czy fioletowy?
0: Mogą się różnić aromatem. Mhm. Czy jest pachnący, czy nie pachnący?
2: Pachnący.
0: Pachnący będzie ładniejszy aromat. Mhm. Czyli też ewentualnie z każdego wychodzi inaczej. Czyli to mówię, to trzeba metodą prób i błędów popróbować. Później to suszymy i mamy doskonałą herbatę z lilaka. Można z lilaka zrobić ocet. Tutaj akurat właśnie też widzę, że można zrobić z lilaka normalnie kwiaty na surowo, dodać do zwykłej sałatki takiej wielowarzywnej z drzewkiewką, z ogórkiem, z pomidorkiem, gdzie na przykład mamy też rzucone czosnaczek, można dorzucić sobie na przykład bruszyk kurdybanek jako aromat, taki przyprawy aromatyczny, ale również kwiaty lilaka. W tym okresie będzie kwitły również jabłonie. Można również kwiaty jabłoni zjeść, dorzucić, czyli będzie taka owocowo-kwiatowa sałatka, czyli kolorowe i smaczne.
2: A nam by się to wydawało wszystko trujące. Przeszliśmy z roślin trujących.
0: To znaczy, dokładnie, tak. Z tych właśnie trujących, niebezpiecznych też sporo jest to, że ich jest w sumie niewiele, bo większość jest właśnie takich dosyć ciekawych, jadalnych, na przykład takich bardzo warto też w ogrodzie mieć taką roślinę, jak jest to ozdobna, typowo ozdobna, monarda po łacinie, czyli pysznogłówka po polsku. Mhm. Roślina, która ma kwiatostany ułożone takie piętrowo, takie wargowe, bardzo aromatyczna, pachnąca. Na surowo jak najbardziej można do sałatek jako przyprawę dodawać, ale też bardzo dobra, ma w ogóle zapach takiej bergamotki, czyli też dosyć ciekawy. Można z tego robić herbatę enzymatyczną, ale też dodawać do różnego typu eliksirów, bym powiedział. Różnego typu nalewek, dokładnie, ale zwykła herbata też bardzo rewelacyjnie smakuje. Z tym, że w przypadku akurat pysznogłówki nie można przesadzić. Trzeba uważać z ilością. Wystarczą 1-2 listki ewentualnie na szklankę wody. Przy większej ilości działa również uspokajająco, tak troszkę nasennie, czyli jak ktoś jest zmęczony, to czasami warto to sobie wieczorem wypić taką herbatkę z dwóch listków. Rzeczywiście bardzo dobrze wypocznie przez noc. Jeżeli wypije więcej, to w ciągu dnia też może zasnąć.
2: Ja kiedyś miałam te kwiaty w domu. One takie...
0: bardzo ładne, też suszone do suchych bukietów, czyli tak. Można zrobić sobie suchy bukiet i później przez zimę sobie tam podskubywać. Troszkę.
2: Mhm. Tak jak jarzębina. Ale ja wracając do akacji, ją też można wykorzystać.
1: To jest robinia, akacja.
0: Akacja, kwiaty jak najbardziej można wykorzystać, bo to jest w ogóle gatunek taki troszkę też właśnie inwazyjny.
2: Właśnie. Chcieliśmy o tym mówić.
0: Obcy gatunek. Mm-hmm. Dokładnie, dokładnie. No właśnie tak, zmierzamy powolutku.
1: Tak, tak, tak.
0: Dokładnie. To jest roślina, która niestety u nas się rozprzestrzenia, już zadomowiła się nas dobrze. Wytwarza też odrosty korzeniowe, czyli bardzo łatwo się rozprzestrzenia, tworzy czasami nawet wręcz jednogatunkowe zbiorowiska. Jest oczywiście jadalne, są kwiaty. Można je smażyć w cieście naleśnikowym, ale najlepiej bez szypułek tych zielonych. Czyli na przykład.
1: Czyli zrywamy same kwiatostany.
0: Dokładnie, same kwiaty, białe kwiaty zrywamy, można je usmażyć, można je w tej postaci zjeść. Trzeba uważać na nasiona. Mogą być trujące, zresztą podobnie jak jest u złotokapu. Też podobna roślina, podobnie wygląda, tylko że kwiaty ma żółte.
1: Tak, właśnie, też to mamy.
0: Też jest w ogrodach sadzony, pięknie wygląda, ładnie kwitnie, ale nasiona są trujące i no i taki w przypadku złotokapu, to jeden taki strączek dojrzały, wygląda jak groch, jeżeli to dziecko by zjadło, to tak 10 nasion to już może być dawka śmiertelna. Czyli ze złotokapem trzeba uważać. Dokładnie. A wracając do roślin inwazyjnych, to rzeczywiście z tym jest niestety problem, ponieważ te rośliny, wbrew pozorom, często to są rośliny, były sprowadzane jako rośliny ozdobne bądź uprawne, czy na przykład pastewne. Myślano, że będzie można je wykorzystać. Czasami są to nawet rośliny miododajne, ale one niestety bardzo łatwo adaptują się do naszych warunków i bardzo szybko rozrastają się, czyli tworzą takie zbiorowiska jednogatunkowe. Podejrzewam, że część z Państwa widziało na przykład kwitnącą nawłoć kanadyjską,
2: tak,
0: gdzie właśnie całe połacia na żółto kwitnące. Podobno dla niektórych to jest przepiękny widok, dla biologów jest to raczej zgroza, horror, bo tam nic innego nie wyrośnie, czyli te nasze gatunki ulegają odsunięciu, tak. Ewentualnie czasami nawet są wypierane przez te gatunki obce, co nie jest niestety, ma swoje znaczenie dla przyrody. Do tego na przykład w przypadku nawłoci. Oczywiście jest to gatunek miododajny i też kwiatostany są jadalne, czyli możemy sobie zerwać albo zrobić...
3: Kupuj świadomie. Budowanie silnej i rozpoznawalnej marki polskiego rolnictwa w kraju to główne zadanie Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w ramach działań promocyjnych. W tym obszarze KOWR skupia uwagę na zwiększaniu świadomości społeczeństwa na temat oznaczeń i certyfikatów jakości żywności, a tym samym wspieraniu konkurencyjności polskich produktów rolnych i rolno-spożywczych. KOWR realizuje projekty pod hasłem Kupuj świadomie, zachęcające polskich producentów żywności do uczestnictwa w systemach jakości. Z głównymi komunikatami KOWR dociera również do konsumentów, zachęcając ich do zwracania uwagi na oznaczenia i certyfikaty żywności zamieszczane na opakowaniach, w tym znak produkt polski, logo produkcji ekologicznej czy unijne oznaczenia, chroniona nazwa pochodzenia, chronione oznaczenie geograficzne i gwarantowana tradycyjna specjalność. Kraj pochodzenia produktu należy obok jakości i ceny do najważniejszych kryteriów wyboru przy podejmowaniu przez konsumenta decyzji zakupowych artykułów spożywczych. A kupowanie żywności wytworzonej w kraju i z rodzimych surowców zyskuje na znaczeniu, stając się praktycznym działaniem na rzecz wspierania rodzimych producentów. Zwiększająca się dostępność certyfikowanej żywności jest odpowiedzią na zmieniającą się strukturę popytu na rynku i rosnącą świadomość konsumentów. Współczesny konsument coraz częściej stwierdza, że tylko żywność powstała w warunkach jak najbardziej zbliżonych do naturalnych spełni jego oczekiwania. Coraz większe zainteresowanie konsumentów zakupem produktów ekologicznych bardzo korzystnie przekłada się na rozwój tego segmentu produkcji rolniczej. Kupuj świadomie.
0: Z tego herbatkę, ewentualnie
1: mamy nalewkę też taką.
0: W cieście naleśnikowym, ewentualnie ususzyć zmielone i też jakieś takie bułeczki z kartkami nawłoci można zjeść, można to wykorzystać, ale niestety te plusy, to, że jest na przykład miododajna, że jest jadalna, jest to w porównaniu z tym, jaki powoduje szkody w środowisku naturalnym. Po prostu wypiera inne gatunki rodzime, tworzy takie monokultury, gdzie nic innego nie rośnie. A jeżeli nie ma innych roślin, też populacja zwierząt zostaje ograniczona. Czasami to niestety dosyć negatywnie wpływa na całe środowisko. Tak samo jest chociażby z niecierpkiem gruczołowatym.
1: Podejrzewam, że
0: państwo,
1: tak,
0: którzy
1: też
0: kojarzą takie ładne niecierpki, wysokie, niecierpek właśnie himalajski, gruczołowaty, rojego, to są właśnie jego nazwy. On do Europy został sprowadzony w 1839 roku do Anglii. Już po około 20 latach zdziczał, no i zaczął się rozprzestrzeniać. Niestety jest obecnie dosyć wszędzie w Polsce. W pierwszy raz chyba na terenie Polski, czyli to było akurat Sudety, był notowany w roku chyba 1890. Obecnie praktycznie jest w całej Polsce. Niestety powoduje, właśnie tworzy takie monokultury. Jest to roślina jednoroczna, ale wytwarza bardzo dużo nasion.
1: Tak.
0: Dokładnie. I te nasiona w glebie mogą przez kilkanaście, kilkadziesiąt lat leżeć. I niestety z roku na rok będzie jego coraz więcej. I coraz więcej zarasta. Oczywiście można go zjeść. Podobno bardzo dobre są na przykład naleśniki albo jakieś inne przetwory właśnie z kwiatami. Kwiaty są oczywiście jadalne, czyli możemy, jeżeli jest tego niedużo, po prostu zjedzmy kwiaty, nie dopuśćmy, żeby
1: zaowocował.
0: Dokładnie się, no, przy okazji włączymy się w walkę z gatunkiem obcym, który niestety no, należałoby zwalczać. Czyli na to zwróciłbym uwagę. Również taką rośliną bardzo niebezpieczną jest rdestowiec. I tutaj mamy kilka gatunków rdestowca, zarówno ostrokończysty, pośredni, jak i sachaliński. Takie duże rdesty dorastające do 2-2,5 metra wysokości, czasami nawet 3 metrów. Roślina, która te pędy wyrastają w ciągu roku, bardzo okazała, dekoracyjna, czasami była sadzona w ogrodach. Niestety ma bardzo silnie rozrastające się kłącza, które w skrajnych wypadkach może nawet uszkadzać fundamenty. Czyli rzeczywiście w miejscach, gdzie na przykład gdzieś na zachodzie, czy w Anglii, czy w Stanach Zjednoczonych, gdzie ta roślina rośnie na jakimś załóżmy posiadłości, to niestety ta posiadłość bardzo traci na wartości, bo tam te rośliny są zwalczane, należy je usuwać, żeby właśnie nie uszkodzić fundamentów, a niestety usunięcie tych kłączy jest bardzo kosztowne. Czyli to niestety wszystko za sobą również pociąga pewne
1: niebezpieczeństwo.
0: Niebezpieczeństwo finansowe. Czyli też takie sprawy finansowe, czyli o tym też warto wiedzieć. Taką rośliną inwazyjną jest chociażby barszcz sosnowskiego. Wszyscy o tym wiedzą. Obecnie nawet trzeba go niszczyć, ale niszczyć na koszt właściciela gruntu. Czyli lepiej nie wsadzać samemu sobie. Zresztą podobnie będzie pewnie tak z rdestowcem. Czyli właśnie niestety, jeżeli coś rośnie u nas, to my za to odpowiadamy. Czyli musimy takie stanowisko zniszczyć, a nie jest to takie łatwe. Jako ciekawostkę z takich roślin właśnie inwazyjnych też podam roślinkę, która na szczęście u nas jeszcze nie występuje. Chociaż już widziałem, że można było kupić sadzonki. Jest to kudzu, czyli opornik łatkowaty. Roślina lecznicza, pochodząca z Azji Południowo-Wschodniej, gdzie porasta różnego typu zarośla. Czasami można znaleźć fotografie bardzo ładne, takie jakby bajkowe, całe drzewa otoczone są jakimiś takimi lianami, liśćmi. Dzienny przyrost nawet dochodzi do 100 cm u tej rośliny.
1: Niesamowicie dużo.
0: Dokładnie. Niestety jest to już w Stanach Zjednoczonych roślina, która nawet powoduje wymierne skutki finansowe. ponieważ rzeczywiście tam, gdzie się rozrosła, to jeżeli ktoś wyjedzie na przykład na dwutygodniowy urlop,
2: to nie ma problemu
0: ze znalezieniem, gdzie ten dom się znajduje, bo...
1: No tak, 14 razy metr, no to 14 metrów.
0: Wystaje. I rzeczywiście, jak Państwo poszukają właśnie nazwę Kudzu i zdjęcia w internecie, to takie zdjęcia będą. Jako ciekawostka, to też znalazłem, że gdzieś na poligonie w Stanach Zjednoczonych właśnie to topnącze zajęło 80 hektarów właśnie tego poligonu, co doprowadziło do powstrzymania czołgów, niestety. I nawet taka naturalna bariera.
1: Ale przynieś zapora przeciwczołgowa.
0: Dokładnie, zapora przeciwczołgowa, no bo jak to się rozrośnie, to ciężko to pokonać. Poza tym zarastane są właśnie całe łąki, duszone są drzewa, również podważają fundamenty budynków, czyli rzeczywiście ta roślina jest bardzo niebezpieczna. Na szczęście u nas ona nie rośnie, chociaż notowana już jest na terenie Ukrainy.
1: No czyli proszę, nadzieję, tak właśnie nie zdajemy sobie często sprawy, jak pan powiedział, panie Grzegorzu, że przynosimy sobie tutaj te gatunki obce, a później mamy problemy.
0: Dokładnie. Rośliny, które są bardzo ładne, dekoracyjne, a w warunkach ogrodowych mogą zrobić się właśnie takim uciążliwym, w cudzysłowie, chwastem. Roślina, która zacznie się rozprzestrzeniać.
1: Tak, bo wymykają się spod kontroli naszej.
0: Dokładnie. Co ciekawe, na przykład w ogrodach, też w ogrodach, w lasach, bardzo często możemy obecnie spotkać niecierpka drobnokwiatowego. Jest to gatunek, który pochodzi z Azji Środkowej. Niepozorne kwiatki, chociaż w miejscach rzeznych, to on nawet potrafi dorosnąć do prawie 1,5 metra wysokości. Ale kwiatki takie blade, owoce strzelają na odległość.
1: Tak,
0: ale co ciekawe, roślina ta uciekła w latach 30. XIX wieku z ogrodu botanicznego w Genewie. No rzeczywiście, była kiedyś sprowadzona do ogrodu botanicznego jako przykład rośliny o specyficznym sposobie rozsiewania nasion. Ale stamtąd uciekła i się rozprzestrzeniła. Obecnie praktycznie cała Polska jest już zasiedlona przez ten gatunek. W lasach bardzo, miejscami rzeczywiście bardzo licznie występuje. Z takich roślin, które rzeczywiście dookoła widać, że one się rozprzestrzeniają, chociażby jeżeli popatrzymy na ogrody działkowe, tam gdzie są również zwykłe jakieś ogrody przydomowe, to na obrzeżu bardzo często widzimy gatunki, które uciekły. Na przykład takim gatunkiem może być chociażby orzech włoski. W Olsztynie, tam gdzie akurat mam działkę, dookoła ogrodu praktycznie mamy taki, już zaczyna nam się robić szpaler orzechów włoskich. Co prawda tutaj przyczynia się również sójka, dobrze nam znana, to potrafi owoce zebrać, gdzieś tam sobie schować, ale doskonale właśnie na obrzeżach rośnie. Przy okazji ostatni moment na zrobienie nalewki z owoców niedojrzałych właśnie orzecha włoskiego.
2: Na żołądek bardzo dobra dobrze.
1: Tak. Mhm. Ale ja bym tutaj, panie Grzegorzu, też dodał chociażby taką roślinę, która jest bardzo ceniona. To jest nasza zwykła wiśnia, która też wypuszcza z korzeni gdzieś tam dalej swoje rośliny i trzeba je tępić, bo później tych wiśni mamy na działce kilkadziesiąt, nagle się okazuje.
0: To nawet nie tyle z korzeni, co bardzo dobrze się sieje.
1: Mhm.
0: To są bardzo ładnie siewki, tak samo śliwki. Też one rzeczywiście będą się rozsiewały. Czyli te właśnie gatunki, w tym wypadku typowo owocowe, ale nawet rośliny ozdobne, które mamy. Ja na przykład w ogrodzie mam czasami inwazję, tak w cudzysłowie inwazję jeżówki purpurowej. Zostawiam nasiona na zimę, żeby ptaki sobie je objadły. To część dostaje rozsypanych i później praktycznie mi w każdym wolnym miejscu
1: rośnie tak jeżówka.
0: Wyrasta jeżówka purpurowa, bardzo ładna roślina dekoracyjna, lecznicza, no ale jak ona się zaczyna rozprzestrzeniać i kwitnąć między płytkami chodnikowymi, to się stoczy nie za dużo.
2: Ale byłusz, czy jest też taki?
0: Tutaj jeszcze możemy ją zwalczyć, ale jeżeli to się rozejdzie, czyli rzeczywiście takich roślin ozdobnych niestety sporo ma potencjał no właśnie rozprzestrzenienie się i na to trzeba zwracać uwagę.
1: Tak, bo mieliśmy kiedyś inwazję jeżówki w warzywniku. Ciężko było ją też. Było jej nagle bardzo dużo, taki był rok i rozprzestrzeniała się wszędzie. Ale też taką rośliną, którą ciężko jest na przykład z warzywnika wyplenić, to jest kiedyś, jak wsadziliśmy tą miętę, no to z miętą też jest problem.
0: Ale mięta to jest nasz gatunek.
1: Tak, to ona sobie...
0: Ona jest nie tyle...
1: Lepiej ją zjeść.
0: Inwazyjna, co jest ekspansywna.
1: Tak.
0: Bo to jest ten gatunek, powiedzmy, że on rzeczywiście rozrasta się, ale miętę spokojnie można wykorzystać. Zrywamy do różnych celów, czyli jak najbardziej zapanujemy, a poza tym jak będzie troszkę więcej cienia, będzie już gleba uboga, ona sama nam się wyprowadzi do miejsca, gdzie jest troszkę więcej jedzonka.
2: Do sąsiada.
0: Przenieść się.
2: Do sąsiada.
0: Ale mówię, w sprzyjających warunkach wszystkie rośliny potrafią się rozprzestrzeniać i to jest właśnie tylko kwestia, czy dana roślina nie rozprzestrzenia się nadmiernie, szczególnie, że jest to gatunek obcy dla naszego środowiska, dla naszej, na przykład jako ciekawostka, lipa szerokolistna jest teoretycznie gatunkiem obcym dla Polski północnej, bo ona występuje na południu naturalnie. Na północy nie występuje, jest sadzona. Teraz mamy coraz więcej już, jeżeli była sadzona, mamy coraz więcej mieszańców lipy drobnolistnej i szerokolistnej. Ta drobnolistna, która u nas występuje na północy, jest zdecydowanie bardziej miododajna, więcej ma pożytku. Kwiatki są drobniejsze, ale silniej pachnie. Rzeczywiście jest to dosyć ciekawy gatunek. Obecnie coraz częściej w miastach można zaobserwować sadzenie lipy srebrzystej. Szczerze mówiąc, w tym roku po raz pierwszy byłem koło lipy srebrzystej kwitnącej. Szczerze mówiąc, od razu uciekałem w drugą stronę, bo zapach wręcz duszący, taki troszkę podobny do choi.
2: Czyli oj, tak.
0: Niekoniecznie taki ciekawy.
1: Nie ten, co znamy z lipy, nie.
0: Dokładnie, że akurat tej lipy raczej bym nie polecał do sadzenia, tym bardziej, że tam są też doniesienia, że pszczoły z niej też za bardzo nie korzystają. Czyli nie każdy gatunek, który jest ładny, jest warty sadzenia. Zostawmy te gatunki nasze rodzime, a po co wsadzać gatunki obce? Tak samo na przykład klon listny też jest gatunkiem obcym, potrafi się bardzo ładnie rozsiewać. Czyli też niestety ingeruje w nasze środowisko. Czyli zamiast sadzić nasze klony, niektórzy sadzą właśnie klony zielonoliste, bo szybciej przyrasta, większy, ładniejszy. No ale zostawmy nasze klony.
1: No właśnie.
0: One są dostosowane do naszych warunków i zwierzęta też na nich skorzystają. A poza tym z klonu zwyczajnego będziemy mieli bardzo fajne kwiatki wiosną do zjedzenia, a później też liście do różnego typu przetworów, czyli spokojnie nasze rośliny
1: możemy wykorzystać.
0: Właśnie zjeść, wykorzystać nawet te dziko rosnące.
2: A liście, panie Grzegorzu, klonu do czego można użyć?
0: Liście klonu, jak najbardziej młode liście, takie rozwijające się, one są bardzo soczyste, słodkawe, czyli możemy do normalnie sałaty wykorzystać, jako taką sałatę, surówkę zjeść. Czyli na surowo. Można też, niektórzy podają, że liście klonu czasami takie większe zawijają, tak jak gołąbki wykorzystują, a w Japonii liście klonu, nawet te jesienne, takie lekko przebarwiające się, smażą w cieście naleśnikowym, tam akurat w tempurze. Czyli też takie właśnie można zrobić usmażone w cieście naleśnikowym, takie a la chipsy. Taka dosyć ciekawa przekąska.
2: Jadł pan już?
0: Liści klonu akurat smażonych jeszcze nie jadłem, bo akurat nie było kiedy. Kwiaty jadłem na surowo, liście też jadłem na surowo u klonu.
1: Tak, kwiaty jedliśmy, zresztą warto to zaobserwować, bo na przykład wczesną wiosną, jak pojawiają się kwiaty klonu, to przychodzą wiewiórki i je też ze smakiem zjadają. Także,
0: no dokładnie. No. Tak samo państwu polecam na przykład generalnie lipę, bo praktycznie przez cały rok coś na lipie możemy zjeść. W okresie zimowym będą to pączki liściowe. radzę spróbować sobie, już teraz są wykształcone, dwa, trzy, zerwać się, rozgryźć w ustach. Rzeczywiście bardzo fajny posmak, taki lekko śluzowy. Niektórzy mówią, że nawet orzechowy wręcz. Przy okazji też pokrywa śluzem błonę śluzową ust, czyli też tak tutaj działa ochronnie. Dokładnie. Sam jak właśnie mam jakieś zajęcia terenowe, to czasami przy okazji demonstracji właśnie pokrywam. Aha, bo pan jest specjalnie, żeby sobie, no to pan żeby można lepiej mówić.
1: Tak.
0: Bez problemu. Do tego później jak się rozwijają, zaczynają się rozwijać liście takie młode, doskonałe, naprawdę bardzo smaczne, lepsze niż sałata, szczerze mówiąc. Później mamy młode pąki kwiatowe. Jedzmy na surowo, możemy też je kisić, czyli mogą być kiszone. Później taki dodatek do różnego typu potraw. Kwiaty oczywiście suszone, herbatka z kwiatu lipy, ale również bardzo dobry jest likier z kwiatu lipy. Czyli można sobie na długie jesienne, zimowe wieczory taki właśnie albo napar, albo likier skosztować. Będzie to z pożytkiem dla zdrowia naszego. Co więcej, dojrzewające takie młode owoce też kuleczki. Można zerwać, te kuleczki takie mięciutkie, że można zerwać, ukisić, tak jak ogórki i też będą do zjedzenia. W ogóle kiszone rzeczy, praktycznie większość roślin można właśnie poddać procesowi kiszenia i jak najbardziej można spożywać.
2: Panie Grzegorzu, ale nam pan tematu wrzucił, że ja już dosłownie chyba nie będę z ciebie co sałaty sadzić.
1: No nie ma sensu, skoro jest tyle dzikie.
0: Nie, sałaty można jako dodatek zrobić. Jak nie ma nic innego, to czemu nie? Sałata też jest dobra.
2: No tak, ale po co ja
0: mam... Ale rzeczywiście możemy to wykorzystać również inne rośliny. Tak samo na przykład rozponka. Bardzo fajna roślinka, która w ogrodzie raz posadzona jest praktycznie nie do usunięcia. Obecnie jest przerwa, bo zakwitła, wysiała nasiona i jej nie ma, ale jeszcze za chwileczkę znowu siewki wzejdą. Bardzo dobra, bo jak teraz sama wzejdzie, tak mniej więcej gdzieś tak za miesiąc, to idealna jest właśnie w grudniu, spod śniegu można nawet śnieg odgarnąć, młode listki, takie całe rozetki, rozponki zerwać. Mamy idealną roślinę, znaczy idealną surówkę do zjedzenia na przykład na święta. A to jest generalnie roślina, która posiana właśnie pod koniec lata, będzie do zbioru zarówno na Boże Narodzenie, jak i na Wielkanoc.
2: Oj, to ja czyli chyba zrobię.
1: Uniwersalne.
0: W tym okresie listki będą, świeżutkie.
2: To ja skorzystam z tej
0: rady. Sałaty jeszcze może nie być.
1: No i zobaczcie, moi drodzy, ile mamy mikroelementów i witamin. Kupuj świadomie. Budowanie silnej i rozpoznawalnej marki polskiego rolnictwa w kraju to główne zadanie Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w ramach działań promocyjnych. W tym obszarze KOWR skupia uwagę na zwiększaniu świadomości społeczeństwa na temat oznaczeń i certyfikatów jakości żywności, a tym samym wspieraniu konkurencyjności polskich produktów rolnych i rolno-spożywczych. KOWR realizuje projekty pod hasłem Kupuj świadomie, zachęcające polskich producentów żywności do uczestnictwa w systemach jakości. Z głównymi komunikatami KOWR dociera również do konsumentów, zachęcając ich do zwracania uwagi na oznaczenia i certyfikaty żywności zamieszczane na opakowaniach, w tym znak produkt polski, logo produkcji ekologicznej czy unijne oznaczenia, chroniona nazwa pochodzenia, chronione oznaczenie geograficzne i gwarantowana tradycyjna specjalność. Kraj pochodzenia produktu należy obok jakości i ceny do najważniejszych kryteriów wyboru przy podejmowaniu przez konsumenta decyzji zakupowych artykułów spożywczych. A kupowanie żywności wytworzonej w kraju i z rodzimych surowców zyskuje na znaczeniu, stając się praktycznym działaniem na rzecz wspierania rodzimych producentów. Zwiększająca się dostępność certyfikowanej żywności jest odpowiedzią na zmieniającą się strukturę popytu na rynku i rosnącą świadomość konsumentów. Współczesny konsument coraz częściej stwierdza, że tylko żywność powstała w warunkach jak najbardziej zbliżonych do naturalnych spełni jego oczekiwania. Coraz większe zainteresowanie konsumentów zakupem produktów ekologicznych bardzo korzystnie przekłada się na rozwój tego segmentu produkcji rolniczej. Kupuj świadomie. Już schowanych, że tak powiem, nawet pod śniegiem, chociaż tego śniegu teraz w Polsce jest coraz mniej.
0: Ale... pod śniegiem, tak samo wczesną wiosną jak najbardziej możemy wykorzystać właśnie gwiazdnicę zwyczajną. Rzeczpospolitą, która też właśnie prawie przez cały rok rośnie. Wystarczy troszkę lekkie ocieplenie. Ona gdzieś tam na grządkach nam rośnie. Mamy taki chwaści, który jak najbardziej możemy go wykorzystać kulinarnie.
2: Czyli no, sałatkę. Co,
0: rzucać na kompost? Możemy go zjeść.
2: A ja ją wyrzucam. Drodzy Państwo, nie wyrzucajcie, tylko piszcie do nas. Pan Grzegorz będzie podpowiadał przy okazji kolejnych audycji, które będziemy mieli z panem Grzegorzem, jak nam czas pozwoli, a przede wszystkim panu Grzegorzowi.
1: Tak.
0: To znaczy podejrzewam, że za tydzień niestety nie dam rady, bo mam gdzie indziej.
2: Dobrze.
0: Wykład. Akurat już mi ktoś wcześniej się wpisał. Ale tu widzę na przykład 1 sierpień później będzie.
2: O, bardzo dobrze.
1: Bardzo dobrze, to my sobie zapisujemy i słuchacze...
0: Mogę pisać, to jest w kalendarzu.
1: Dobrze, pierwszy. My też. 1 sierpnia, pierwszy dzień sierpnia, to akurat moje imieniny są. Pan Grzegorz przygotuje specjalnie
2: potrawy.
1: Żartuję oczywiście. To znaczy, nie żartuję z imieninami.
0: Mogą być takie przetwory z różnymi utrwalaczami na przykład.
2: Tak.
0: Na przykład etanolowymi i tak dalej.
1: No, takie
2: panie
1: bardziej...
2: Grzegorzu, to my czekamy na kolejne.
1: Dla solenizantów. I zrobi się wesoło jeszcze bardziej niż jest dzisiaj.
2: Ja już w ogóle nic nie wyrywam z ogródka.
1: Ale moi drodzy...
0: Nie, trzeba wyrywać, ale tak. Od razu do kuchni.
1: Ale od razu do kuchni przynosić.
0: Wyrywamy i zanosimy do kuchni, ewentualnie jemy na miejscu, bo też można jeść na miejscu.
1: Czyli też. Widzisz, idziesz do ogródka, to ja już nie gotujemy obiadu, tylko tam po prostu zostajesz, wracasz i masz gotowe. Tak.
2: A pesz mogę na zielono zjeść?
1: Możesz wszystko.
0: Pesz na zielono.
1: Nie, smaczne.
0: Pesz w niedużych ilościach. Państwo pewnie nie zauważyliście, że jak zwierzaki jedzą tak, pesz, to tak, czasami tak. Też właśnie da, żeby przeczyściło tak. Trochę.
1: Dokładnie.
0: Czyli też zwierzęta wiedzą, co jest dobre, co można wykorzystać.
1: Trzeba obserwować. Nie, nasz kot też tak właśnie robi, że zje, to już później jest... No, wykorzystuje to do oczyszczenia. No bo samo... Wiadomo, zwierzęta się myją, więc te
2: kłaczki.
1: Futro, kłaczki też wchodzą tak, do żołądka.
0: Zgadza się, dokładnie.
2: Panie Grzegorzu, dziękujemy za audycję.
1: Zapisujemy 1 sierpnia.
0: Dziękuję.
2: Ja po prostu dzisiaj dostałam dużej głowy.
1: Później przyjdzie jesień, jak pan Grzegorz będzie miał czas. Oczywiście musimy sięgnąć w końcu tematu mykologii, czyli grzybów, bo tutaj ten temat jest też bardzo szeroki. Ta grupa jest
0: podejrzewam, że od września grzyby się zaczną. No.
2: A już w sierpniu mamy sama, widzisz, kolejny temat. Panie Grzegorzu.
0: W sierpniu zobaczymy, coś wymyślimy. Takiego,
1: tak, wymyślimy. Przyjdą też
0: jakieś nowe... przetwory z owoców, nie tylko, co można wykorzystać, co rośnie w ogrodzie, w jaki sposób. A to przy okazji te przetwory mają również właściwości lecznicze.
1: Tak, tak. Dokładnie.
0: Czyli to też jest, to są właśnie nie tylko dla smaku się robi, ale czasami też, no, żeby wątroba nie bolała na przykład po grillu, czy coś takiego, tak. Czyli takie różne rzeczy.
1: Tak, tym bardziej jak pan wspomniał, panie Grzegorzu, że przyzwyczailiśmy się tylko do kiszonych ogórków i kiszonej kapusty, a możemy kisić naprawdę bardzo dużo różnych innych owoców i warzyw i roślin.
0: Tak to... samo ocet. Wszyscy tak, mówią o ocie, akurat albo z winogron, albo jabłkowym. A praktycznie ocet ze wszystkiego można zrobić.
2: Panie Grzegorzu, nie zdradzamy tematu na kolejną audycję, bo, bo będziemy mieli kolejny pomysł dla pana.
1: Będziemy łączyć ocet z C2H5H.
0: Coś można zrobić. Dokładnie.
2: Naszym gościem był pan.
1: Tak, naszym gościem dzisiejszym, jak zwykle we wtorki o tej porze był pan Grzegorz Fiedorowicz, biolog, botanik, a przede wszystkim popularyzator wiedzy przyrodniczej i bardzo dziękujemy za te wszystkie tematy, które dzisiaj poruszyliśmy. Mam nadzieję, że i też poruszyliśmy was, naszych słuchaczy. Macie teraz głowę pełną pomysłów, co możemy nagle iść sobie gdzieś tam do ogródka, zaczerpnąć tych roślin, które mamy wokoło, zjeść je, posmakować, wykorzystać przede wszystkim do tego, spróbować, bo to też trzeba chcieć.
0: Nie bać się nowych smaków.
1: Tak, właśnie. Nie bać się nowych smaków. Nie tylko tam pietruszka i koperek, ale mamy naprawdę całą taką kopalnię tego wszystkiego. Może kopalnię to złe słowo, ale taki rezerwuar smaków, które mamy wokół siebie. Bardzo dziękujemy jeszcze raz, panie Grzegorzu, również.
0: Ja również dziękuję bardzo i do usłyszenia za 2 tygodnie.
1: Tak jest, do usłyszenia za 2 tygodnie.

0: Witamy na naszej antenie dr Aldonę Fenek.
1: Dzień dobry Państwu, witam bardzo serdecznie.
0: Aldono, tydzień temu rozmawialiśmy na temat różnego typu przetworów i tak dzisiaj chcielibyśmy kontynuować ten temat, bo wiele warzyw nam jeszcze zostało i owoców i innych takich rzeczy.
1: Dopiero zaczynamy.
0: No właśnie. To
2: warzywa, zaczynamy.
0: Dotknęliśmy ogórków tydzień temu, a co tutaj dalej?
1: Jeszcze sezon ogórkowy tak naprawdę, to dopiero się chyba zaczął.
0: Tak. Właśnie.
1: Dopiero ogórki zaczynają tak naprawdę się rozwijać tak w pełni. Mhm. Ale generalnie to chyba w tym roku wszystkie warzywa dopisują.
0: Tak, to jest prawda, że warzywa wszystkie dopisują. Jest bardzo dużo, jak zauważamy, też już abstrahując od warzyw, jarzębiny.
1: Tak, tak. To znaczy, powiedzmy szczerze, że tam owoce obrodziły, gdzie mróz ich przymrozki nie zniszczył, bo niestety w większej części kraju u nas mróz przymrozki wiosenne wyrządziły bardzo duże szkody. Więc my się tutaj cieszymy w Polsce północno-wschodniej, bo nas chyba najmniej te przymrozki
0: dotknęło, tak.
1: Tak, więc u nas tych owoców rzeczywiście jest bardzo dużo, jest też takich dzikich jabłek. Gdzieś na miedzach, jarzębiny rzeczywiście bardzo dużo. W ogóle wszystkie takie jagodowe też obrodziły, chociaż w lasach typowych jagód, tych czarnej jagody, jest dosyć mało, jest na drobna. Mhm. Nie ma takiego urodzaju. Akurat w lesie to może nie było takiego wysypu. Tak samo też jak i z grzybami na razie jest dosyć skromnie.
0: To prawda.
1: Chyba poczekać może na trochę większe opady deszczu, bo te deszcze to niestety są bardzo gwałtowne i to wszystko powierzchownie tylko spływa, natomiast do gleby głębiej to chyba na niedużą głębokość akurat to trafia. Dla warzyw to też niestety jest troszeczkę stresujące i możemy mieć też na przykład gorzkie owoce w ogórkach. U mnie na przykład pierwsze były gorzkie. Mhm. Dopiero teraz, kiedy deszcze zaczęły takie bardziej regularnie padać, to poprawiło się zdecydowanie ten smak. Teraz jest naprawdę takiego ogórka bardzo świeżego, słodkiego praktycznie.
2: Czyli ta goryczka to ma wpływ, Aldonko, w zależności od pogody? Nigdy nie pomyślałam o tym.
1: Tak naprawdę to każdy stres może spowodować, że ogórki nam będą robiły się gorzkie, chociażby od strony tutaj tej tak zwanej dupki, jak to niektórzy nazywają, tak? Mhm. Od strony ogonka, to tam rzeczywiście mogą być one bardziej gorzkie. Niektórzy mówią, że nie wolno deptać po pędach. Tak naprawdę każdy stres, którego doświadczają, czyli może być to susza, może być to temperatura, może być to też właśnie takie nieostrożne obchodzenie się z pędami, czyli gdzieś je przydeptywanie czy łamanie, to wtedy rzeczywiście ogórek będzie wytwarzał więcej substancji zabezpieczających je chociażby właśnie przed szkodnikami.
0: Mhm. Czyli zrobi się gorzki.
1: Wtedy zrobią się gorzkie, dokładnie.
2: Jakie mądre.
1: No one reagują na to, czego doświadczają, prawda?
2: A myślimy, że owoce czy warzywa, nie czują, nic się z nimi nie dzieje, a okazuje się, że całkowicie jest inaczej.
1: Dokładnie, tak naprawdę nie mają mózgu, tak jak my, prawda? I one każdą komórką odczuwają i te procesy regulacji, to my tak naprawdę dopiero od paru dziesięciu lat tak bardziej poznajemy, jak te funkcjonują. Dopiero się dowiadujemy więcej rzeczy. Pewnie jeszcze wiele przed nami, ale na pewno działa, proszę Państwa, ja raz kiedyś sprawdziłam na moim własnym grudniku, który nie kwitł mi praktycznie od chyba 10 lat. No i w końcu mu zagroziłam, że go, no niestety, ale przez okno wyrzucę, jak nie będzie kwitł. Proszę mi wierzyć, że po dwóch tygodniach był cały obsypany punkami. Więc ja wierzę w to, że one to słyszą przynajmniej i wiedzą, o co chodzi.
0: Przestraszył się.
2: Czyli przechodzimy do naszych ogórków, Aldonko, bo tu słuchacze już dopytują też, jak sobie jeszcze z pozostałymi warzywami radzić.
0: No tak, bo mamy i kapustę i inne rzeczy, które tutaj też jeszcze o tym nie rozmawialiśmy.
1: Tak naprawdę, jeśli mamy nadwyżki, to chyba najlepszym sposobem zagospodarowania tego na zimę to jest ukiszenie wszystkiego, co się da. Mhm. Poza motylkowatymi, tak? Czyli groch, fasola, tego raczej nam się nie da ukisić. Rzadko się zdarza, żeby się dobrze ukisiło. Zazwyczaj one się psują, po prostu tam jest za dużo białka, żeby to się ukisiło. Natomiast wszystko, co chociażby trochę cukru w sobie zawiera, możemy ukisić. I to jest chyba taka jedna z najlepszych form konserwacji żywności, bo jest ona po prostu nawet zdrowsza, tak, niż nieprzetworzona w ten sposób. Więc tutaj to ja naprawdę polecam ten sposób konserwacji, bo wszystko możemy. Kapustę wiemy, jak smakuje, prawda? Pyszna jest. Tak. Ale tak naprawdę wszystkie inne warzywa, które mamy w ogródku, też możemy zakisić. To nie muszą być kiszonki takie jednogatunkowe, możemy robić też mieszanki. No oczywiście też możemy wszelkiego rodzaju sałatki robić. Tutaj to naprawdę dowolność, wszystko, co mamy w ogródku, można wrzucić do jednej miski, wymieszać ze sobą, doprawić, prawda, włożyć do słoików, zapasteryzować tylko i mamy gotowe. Także tak naprawdę szkoda, żeby nam się marnowało to, co mamy tak naprawdę.
0: No właśnie.
2: Ale powiedziałaś, Aldonko, że można kisić różne ze sobą warzywa. Zatem każda jedna tutaj marchewka z ogórkiem, nie wiem, z papryką będzie pasowała, żeby można było?
1: Tak. Możemy je pomieszać ze sobą jak najbardziej. Chociaż oczywiście one wtedy też tym smakiem, te, które ma dominujący smak, to ten smak będzie jakby przechodził do innych. Więc to wszystko od nas zależy, czy chcemy kisić każde warzywo osobno, czy też zrobić z tego mieszankę. Dokładnie, ale to już mówię, to już od tylko naszej inwencji zależy, jak my do tematu podejdziemy, prawda?
2: A ty co próbowałeś?
1: To próbowałam to, co miałam w ogródku. czyli cukinia, marchewka, ogórek, to też wszystko razem można wrzucić, ale bardzo często też lądują tam tak zwane chwasty, które często wyrzucamy z naszego ogródka, plewiąc chociażby podagrycznik. Teraz o tej porze to już może nie całe liście, bo już za bardzo będą one sztywne i włókniste, ale ogonki liściowe podagrycznika możemy właśnie ukisić i są przepyszne. Potem dodać je do zupy, czy też po prostu zjeść sobie jako przekąskę. Nadwyżki rzodkiewek, też przepyszne są kiszone rzodkiewki. Tutaj możemy sobie ukisić. Jeszcze z takich chwastów, co tutaj dorzucić, komosę białą, czyli lebiodę. Też ją można ukisić i to też mogą być takie już na przykład grubsze troszeczkę łodygi, no oczywiście, żeby nie były zwłókniałe, bo potem będziemy musieli to wybierać tak, albo przerzuć. Chyba, że komuś to nie przeszkadza, to jak najbardziej może też być i z takimi starszymi łodygami. To tak naprawdę wszystko, co ma odrobinę chociażby cukru, możemy zakisić, czyli większość roślin jesteśmy tutaj w stanie zakisić. No wczesną wiosną tak początek maja, kiedy na przykład mamy w ogródku czosnek niedźwiedzi, to też jego liście kiszone są naprawdę przepyszne i są zdrowsze tak naprawdę nawet od tego czosnku ogrodowego, który uprawiamy. Zwłaszcza po ukiszeniu mają dużo witaminy C, też bakterie probiotyczne, które tam są w takich kiszonkach, też są bardzo cenne. Więc tak naprawdę, proszę Państwa, wszystko, co macie, możecie spróbować ukisić, bo oczywiście nie każdemu każdy smak będzie podchodził.
0: Tak.
1: Więc tutaj to musimy sami już zdecydować, czy nam akurat będą pasowały te smaki, bo ja powiem szczerze, że też nie wszystko kiszone mi smakuje. To akurat chyba kwestia gustu, prawda?
0: Tak, bo to wiadomo.
2: Dobrze. A jaka jest przewaga kiszonek nad takimi zwykłymi w occie?
0: No tak, bo często
1: kolosalna.
2: No tak, dlatego też chcemy, żebyś powiedziała.
1: Z tego względu, że ocet wszystko zabija. Tam tak naprawdę w tych przetworach z octem, zwłaszcza z octem spirytusowym, jeszcze do tego mocnym, tak, to my tak naprawdę mamy tylko wartość smakową. Wartości odżywcze, jeśli chodzi o witaminy i takie, to tam nie ma żadnej. Tam zostało wszystko przez ocet zabite. Ewentualnie zostają tylko walory smakowe plus kalorie, które tam są. Niewielkie, prawda, w takich przetworach.
0: Tak.
1: Więc no i do tego jeszcze przy większych ilościach, jak spożywamy, no to może nam to odczuć nasza wątroba, może zdecydowanie takie duże ilości octu. Jeśli już używacie Państwo octu do przetworów, bo ja wiem, to jest smaczne, prawda?
0: Tak, bo to też no, wynika z przyzwyczajeń naszych, prawda?
1: Tak. To zastąpmy ocet spirytusowy octem winnym, który jest delikatniejszy i tak samo będzie smakowało, a jest zdrowszy. Z tym, że oczywiście też starajmy się robić nie takie mocne zaprawy, bo i octem winnym też możemy sobie tutaj zrobić krzywdę, jeśli on jest w dużym stężeniu. Możemy też go sobie sami zrobić. Więc tutaj na przykład takie resztki, które nam zostają chociażby po robieniu soków, czy choćby obierki z jabłek, które używamy, prawda, tutaj na przykład do jakichś przetworów, to te obierki warto jest zalać wodą, dodać, nawet nie trzeba dodawać tutaj drożdży, chyba że zostało coś poddane obróbce termicznej, to wtedy tak. Tak naprawdę bardzo prosty przepis. W słoiku około 1/3 pojemności słoika albo w jakimś naczyniu muszą stanowić owoce. Do tego zalewamy wodą, ale na tyle, żeby było troszeczkę jeszcze miejsca w tym słoiku. Dodajmy na litr od 1 do 4 łyżek cukru. To w zależności od tego, jak słodkie są te warzywa, te owoce, które tam włożyliśmy. I przykryjmy to albo gazą, albo najlepiej ręcznikiem papierowym. To nie może być zamknięte szczelnie, dlatego że nie zrobi nam się wtedy ocet, tylko alkohol. To różnica jest w fermentacji alkoholowej i octowej, to że alkoholowa odbywa się przy, bez dostępu powietrza, a natomiast octowa z dostępem powietrza. Tak. I na przykład dlaczego nam wino niekiedy nie wyjdzie, zrobi nam się ocet z wina, a to na przykład dlatego, że nam wyparuje woda. Prawda?
0: Tak, z tej rurki.
1: Z tej rurki, tak, i po prostu powietrze tam dochodzi. To wtedy nam się po prostu zmieni fermentacja, tak, na tą octową. No i takiego octu możemy, proszę Państwa, używać potem normalnie do naszych przetworów. Nie musimy kupować, tylko mamy swój, czyli też własny przetwór. To taka uwaga dla pań szczególnie, że ocet winny, jedna łyżka dziennie dodana do sałatki na przykład, czy też surówki jakiejś, działa na poprawę przemiany materii i tutaj szczuplejemy wtedy, prawda? Czyli warto zastąpić ten ocet spirytusowy, czy kwasek cytrynowy, który też znajduje się bardzo często w tych gotowych takich tak, sosach do sałatek chociażby, to warto zastąpić to właśnie łyżką octu winnego. Octu winnego nie można tylko wypijać samego, bo wtedy rzeczywiście na wątrobę będzie nam też tak samo szkodził jak ocet spirytusowy. Dlatego w tych przetworach z octem właśnie jest o tyle to ryzyko, że tam jest czysty, prawda? Praktycznie tam mamy roztwór kilkuprocentowy robimy, tak. Jak dajemy na przykład 10%, prawda? Rozcieńczamy go tam, różne też stężenia ludzie robią, ale to wychodzi tak naprawdę kilkuprocentowy roztwór, który my później spożywamy, tak? Dwuprocentowy gdzieś na przykład, no więc, a ocet winny zazwyczaj ma około 3%, 6% i tak go wtedy rozcieńczamy do przetworów, więc nie jest taki kwaśny, więc nie szkodzi nam tak jak ten spirytusowy.
2: To zobaczcie, niektórzy wypijają jeszcze tą wodę z takich przetworów.
0: Są, wypiją.
1: Nie, tak. To już na wątrobę, naprawdę nie każda wątroba to wytrzyma.
0: Przyznaję się, że sam wypijałem.
2: Nie tak. Polecasz.
1: A to lepiej wypić z kiszonych. To z kiszonych, tak, jak najbardziej.
0: To prawda.
1: Zwłaszcza to z samego dna, który jest taki
0: osad. Takie mętne już.
1: Tak, tam najwięcej bakterii probiotycznych akurat się jeszcze znajduje, więc sobie możemy taką kurację zrobić, po co kupować drogie probiotyki w aptece, jak możemy sobie po prostu zrobić kiszonkami. Czy to kiszona kapusta, czy ogórki, czy jakieś inne kiszonki, to możemy sobie tutaj, zwłaszcza zimą, warto sobie właśnie je włączyć do jadłospisu, bo to po prostu wspomaga nasze jelita i pozwala zachować je w zdrowiu.
0: No właśnie, Radonko, powiedziałaś kapusta. Często boimy się zrobić kapustę kiszoną w domu, narzekamy na to, co jest w sklepach, a bardzo prosto można to zrobić sobie normalnie w słoikach, prawda?
1: Dokładnie, to jest po prostu tak proste, że no, wystarczy tylko ugnieść, tak, żeby nam sok się puścił z tej naszej kapusty, tak, którą pokroimy. Dodajemy sól oczywiście też, bo to, ta sól też działa jako konserwant. Niestety kiszonki mają też swoje wady.
0: Tak, bo jest dużo soli.
1: Tak. Ale możemy tą sól tak naprawdę ograniczyć i też wypraktykować, ile jej musimy dać, żeby nam to nie pleśniało. I nie musimy wcale dawać tak dużo tej soli, jak na przykład tak samo jak w ogórkach. Są dwie szkoły.
0: Tak.
1: Jedni dają dwie łyżki soli na litr tutaj zalewy, a inni tylko łyżkę. I tak naprawdę ja robię też tylko z łyżki. I te ogórki mi się tak samo trzymają długo, jak te, które są z dwoma łyżkami soli zrobione. A jednak to jest o połowę mniej soli, którą tam dodajemy. Więc warto sobie właśnie zmniejszyć tą ilość soli, którą do tych kiszonek też dodajemy. To wtedy będą jeszcze bardziej zdrowe. No i w kapuście tak naprawdę to wystarczy tylko to ubić dobrze. Może na początek dobrze jest to zrobić w jakimś glinianym takim naczyniu, takiej kamionce tak zwanej też. Kiedyś się kisiło właśnie w kamionkach albo w dębowych beczkach i tam się dosyć mocno ubijało, aż ten sok praktycznie był, zakrywał całą tą naszą kiszonkę, bo to też właśnie ważne, żeby
0: tak
1: wszystko było płynem zakryte,
0: tak.
1: Bo inaczej to, co będzie wystawało ponad płyn, będzie nam niestety, ale zaczynało gnić, więc musimy o tym pamiętać, że ten płyn musi zakrywać naszą kiszonkę. Przy kapuście trzeba pamiętać, żeby przez pierwsze...
0: Tak, bo będzie ten proces fermentacji był.
1: Tak, jeszcze na przykład dać ujście tym gazom, czyli tak zwanie się przebija, tak? Jakimś na przykład kijem, czy też trzonkiem od łyżki. Musimy to przekuć, żeby te gazy miały możliwość ujścia. No i to wszystko. I trzymamy w temperaturze takiej około 20 stopni, bo tak naprawdę przy kiszonkach, jeśli chcemy zrobić coś na krótko, czyli na przykład tak jak małosolne robimy, to może być wysoka temperatura, w której się to kisi, bo to szybko chcemy mieć, prawda?
0: Tak.
1: Te ogórki 1-2 dni i już je jemy. Tak. Natomiast jeśli chcemy, żeby coś nam dłużej powstało, to lepiej jak ten proces kiszenia zachodzi powoli. Czyli temperatura taka około 20 stopni, nawet może być lekko poniżej, czyli tak jeden dzień wystarczy, nawet kilka godzin trzymamy po zrobieniu takiego słoika, tak, z ogórkami chociażby, a potem wstawić go już możemy do piwnicy. I ten proces jak zachodzi w takiej niższej temperaturze, to jest korzystniejszy, jeśli chodzi też o trwałość i walory smakowe też są zdecydowanie lepsze. Nie są tak kwaśne też bardzo te ogórki czy ta kapusta i dłużej będą nam też jakby były zakonserwowane tak w ten sposób, czyli będą się długo trzymały, będziemy mogli je dłużej przechowywać.
0: Tak, bo ja tutaj też wiele razy robiłem kapustę kiszoną, najlepsza była taka tak zwana kapusta cukrowa, to się nazywało, no bo ma więcej cukru, więc też szybciej się nam ukwasi, ale dodać można też przyprawy, albo chociażby trochę marchwi.
1: Tak, to oczywiście tutaj niektórzy też...
0: Kminek, czy też, no właśnie, kminek, ja dodawałem też jałowiec niekiedy. Też była bardzo, bardzo dobra.
1: Ja albo na przykład
0: nasiona kopru, no właśnie. Tak.
1: Jak mam na przykład taki koperek, który późno się wysieje i się jeszcze posiada w tym czasie, to, to można też jak najbardziej dodać, to wtedy ta nasza kapusta będzie od razu już gotową surówką.
0: Sałatkową.
1: Praktycznie dodawać już nic, więc będzie bardziej aromatyczna. Ja osobiście tylko z kminkiem nie lubię.
0: Aha, no to tak, ale ja akurat
1: zależy, robię. Kto co lubi. Ja generalnie nie lubię kminku, jak dodaję, jak go wyczuwam w całości. Jak jest na przykład w pieprzu ziołowym, to mi już nie przeszkadza. Ale tak jak samo ziarno mi się gdzieś trafi, te nasionko, to nie to.
0: O, to jak bigos ktoś ci ugotuje z kminkiem, to...
2: Aldonko, a dodajesz jabłko do kapusty kiszonej, bo niekiedy też taka szkoła jest.
1: Ja osobiście nie, ale właśnie słyszałam też, że fajnie jest dodać jabłko, bo jabłko jest słodkie i też wtedy ten proces kiszenia zachodzi szybciej, tak? I też dobrze się nam kisi. No i walory smakowe też będą fajne. Niektórzy wkładają też całe główki kapusty na spód. jak mają dużą beczkę.
0: A, jak beczka duża. Mhm.
1: Tak, i kiszą całe główki wtedy. I wtedy do na przykład gołąbków mamy całe liście kiszone. To też tak widziałam, że niektórzy tak kiszą w ten sposób.
2: Nie słyszałam.
0: Nie, to też nie słyszałam o tym sposobie, nie.
1: To może... Tak, że można zakisić właśnie całą główkę i potem mamy gołąbki z kiszonej kapusty.
2: Jadłaś?
1: Nie, osobiście nie, ale słyszałam właśnie od znajomej, która mówi, że tak kisi, ale spróbować nie dała.
0: To znaczy, ja robiłem gołąbki też w ten sposób, że na tam czy brytwanna, czy jakiś duży garnek ten, który bierzemy do gotowania, tam wykładałem kapustą kiszoną i na to kładłem gołąbki. Rzeczywiście są rewelacyjne. Mm-hmm. Taka mieszanka.
1: Tak, bo kiszona kapusta, ma swój urok. No, ja osobiście uwielbiam bardzo żeberka z kiszoną kapustą.
0: O. I znowu się robię głodny.
1: Po jedzeniu. No ale proszę Państwa, tak pora.
2: Zaczęliśmy od lekkich rzeczy, bo jest dziś gorąco.
0: No właśnie.
2: Bardziej chłodnik. Aldonko, a co można na chłodnik dziś zrobić? Co wrzucić do chłodnika?
1: Co wrzucić do chłodnika? To zależy kto co lubi. Mhm. Szczerze mówiąc. No wiadomo, takie chyba najbardziej tradycyjne to z buraczków. Mhm. Tutaj taka botwinka. Tak naprawdę jeszcze możemy ją zrobić. Niektórzy tam jeszcze liście mięty do tego dorzucają, żeby było to bardziej wyraziste, jeszcze bardziej chłodzące. No oczywiście też z ogórków może być. O. To też możemy zrobić z ogórkowy. Ja osobiście na przykład bardzo lubię też zupy z cukinii, czy też z kabaczka. Wszystkie praktycznie te dyniowate tak... Mhm. Tutaj też Pattison może być do tego. I też możemy z tego zrobić właśnie chłodnik, taki kremowy. Bo to w sumie najbardziej chyba dla mnie, przynajmniej osobiście, smakuje jako zupa krem. I to się robi naprawdę dosyć szybko, bo te warzywa tak tylko na parze najlepiej ugotować. I to dosłownie 10 minut i mamy ugotowane, potem tylko to blendujemy i mamy gotową zupę i możemy ją na zimno, na ciepło podawać. Naprawdę jest rewelacyjna. Można ją też zawekować w słoiki i mamy wtedy na zimę.
0: Gotowe też.
1: Gotowe, dokładnie.
2: Gotowe chłodniki.
0: No tak.
1: Wtedy na ciepło podajemy, możemy do tego dodać jeszcze chociażby tutaj imbiru, tak, i będziemy mieć rozgrzewającą zupę zimową. Także to wszystko zależy od dodatków, które tutaj się znajdą.
2: To zobaczcie, możemy więcej ugotować, już mamy na zimę zupę.
1: No, dokładnie. Ja powiem szczerze, że ja na przykład jak mam dużo pomidorów, to od razu robię gotową zupę pomidorową. Czyli z samego soku takiego przecieru pomidorowego, do tego dodaję tylko marchewkę, pietruszkę, wszystkie takie przyprawy, które dodajemy normalnie do zupy. Mhm. I to wekuję w słoikach, otwieram potem tylko zimą. Doprawiam do smaku, gotuję do tego oczywiście ryż albo makaron, co tam... akurat się chce i jest gotowa zupa. I tak samo możemy zrobić sobie zupę jarzynową, bo przecież te nadwyżki, na przykład chociażby przerywamy marchewkę, pietruszkę, bo mamy za gęste, mm-hmm. to możemy z tego właśnie zrobić gotowe sobie już takie bazy do zupy w słoiki, ale też, proszę Państwa, można pokroić to w kosteczkę albo przez maszynkę zmielić na maszynce i wtedy z solą to mieszamy. Mm-hmm. Na przykład 1/3 to sól, do słoiczków wkładamy, sól będzie tutaj konserwantem, nawet tego gotować za bardzo nie trzeba, chociaż można zapasteryzować, ale nie ma potrzeby. Możemy to równie dobrze trzymać w lodówce i mamy naszą taką swojską jarzynkę, gdzie łyżkę wkładamy sobie do zupy i mamy już wszystkie przyprawy, które są potrzebne, czego nam zimą często brakuje.
0: No właśnie, bo to też i te smaki są.
1: Tak, i niekiedy też nie chce nam się marchewki obierać, tak, czy też pietruszki, a do zupy potrzebujemy, to wtedy mamy, proszę Państwa, pod ręką. I to no, warto skorzystać z tego, co akurat mamy i co często w nadmiarze i niekiedy żal wyrzucić, no to trzeba to najlepiej zakonserwować naturalnie na zimę.
2: Nie pomyślałam o maszynce do mielenia.
0: No widzisz.
2: Nie. Tego sposobu nie wiedziałam. Tak rzeczywiście w jakiś tam w innym sposób to robiliśmy i zawsze był problem, co z tą nadwyżką zrobić. Tak jak powiedziałaś, za dużo urosło i cóż, wyrzucamy do śmietnika.
1: No, dokładnie, a to jest super sposób na to, żeby to praktycznie zachować w pełni witaminy, walory, prawda, smakowe na zimę. To zajmuje po zmieleniu rzeczywiście niewiele miejsca. Możemy oczywiście też zamrozić, tak, ale w sumie to jest chyba jeden z takich szybszych sposobów na wykorzystanie i żeby mieć cały czas takie warzywa, które do zupy dodajemy. Takie warzywko, tak, jak kupujemy suszone w sklepie z wzmacniaczami, prawda, smaku, tutaj z konserwantami, to możemy sobie zrobić sami bez żadnych dodatków, tylko te przyprawy, których akurat używamy w kuchni. Tak samo możemy przecież na taki pietruszki, tak, koperek, czy też lubczyk. W ten sam sposób możemy sobie w słoiczkach z solą
0: zakonserwować.
1: I tak przecież solimy potrawy, więc nie solimy wtedy potrawy, tylko dajemy łyżkę tego naszego, prawda, zakonserwowanych warzyw i mamy tak samo zupę doprawioną.
2: Wracając, Aldonko, do pomidorów, podejrzewam, że nie robisz ich na sok w sokowniku.
1: Nie.
2: Tak pomyślałam. A
1: absolutnie
2: jak?
1: Sokownika nawet nie posiadam. Ja wyznaję zasadę, im krótsza obróbka termiczna, tym lepiej dla przetworów, chociaż akurat pomidory, większa przyswajalność jest tutaj w ciarglikopenu po obróbce termicznej, no ale też nie to, żebyśmy tą obróbkę termiczną stosowali przez godzinę, bo na sokowniku to niestety tam długo i wysoka temperatura, gorąca para, prawda, tam zabijamy większość witamin, więc szkoda nawet, no i też energii dużo zużywamy, to nawet jest takie nieekonomiczne. Ja pomidory nawet próbowałam już w zeszłym roku zupełnie na zimno, czyli blendowałam takie surowe, i potem tylko na sitku, bo ja nie lubię bardzo, jak mi tam te nasionka pływają i jakieś skórki, więc na sitku tylko przetarłam, żeby zostały mi te nasionka i skórki na tym sitku, a później to resztę do słoików wlewałam, posoliłam do smaku, ewentualnie można też nie solić zupełnie i pasteryzowałam przez 15 minut. I normalny, gotowy, taki gęsty sok przecierowy miałam potem do czego tam chciałam, tak? Czy do gołąbków, czy do zupy. Więc można tak, można też na wolnym bardzo ogniu sparzyć te pomidory, żeby zdjąć z nich skórkę. I potem tak naprawdę, jeśli nam te pestki nie przeszkadzają, to możemy to tylko zblendować i też doprawić do smaku i lejemy do słoiczków, czy do buteleczek i mamy też gotowy sok pomidorowy. Więc to tak naprawdę bardzo krótka obróbka termiczna jest tutaj, tylko tyle co pasteryzacja, te 15 minut, no żeby nam się trzymały te słoiki. I powiem szczerze, czy te, które były sparzone, czy te, które były na surowo, to tak samo mi się dobrze przechowały przez całą zimę.
2: A jak jest taki duży słoik, ten litrowy, też 15 minut?
1: Od momentu zagotowania się, tak? Czyli musi się nam ten płyn w tym słoiku też
0: zagotować, zagrzać.
1: Tak.
0: Jeśli wstawimy zimny.
1: Wystarczy, bo to tak naprawdę możemy też zalać, doprowadzić do wrzenia nasz sok.
0: Zalewę.
1: Tak, i zalać do słoików i zamknąć na gorąco. Tak samo będą się trzymały.
2: O, także nawet to lepsze.
0: Tak, bo wtedy skracamy ten proces rozgrzewania wnętrza słoika.
1: Dokładnie.
0: A robiłaś pomidory kiszone?
1: Ja osobiście nie, ale moja koleżanka kisiła. Bardzo dobre też były w smaku.
0: Ja kisiłem też wiele razy. Mieliśmy bardzo dużo takich tych pomidorów małych, koktajlowych tak zwanych, bo to się tam rozpleniło niesamowicie. Co spadło, to wyrosły następne. I rzeczywiście trochę mniej przypraw niż do ogórków, bo tam był tylko czosnek i koper bez chrzanu i naprawdę świetne były.
2: Zwłaszcza do gołąbków.
0: Tak, zwłaszcza do sosu do gołąbków. To rewelacyjny sos wychodził, powiem szczerze, że polecam Państwu zrobienie takich pomidorów. Można użyć normalnych oczywiście, nie muszą to być koktajlowe, ale jeśli macie obojętnie jakie pomidory, to bardzo są pyszne.
1: Tak, mogą być wtedy takie nawet nie całkiem dojrzałe pomidory do kiszenia.
0: Tak. One są wtedy twardsze nieco. No.
1: Dokładnie. To wtedy można też i do różnych innych, i do, dodać do jakiejś sałatki też wtedy takie. Zresztą sałatki też z niedojrzałych pomidorów też przecież się robi. Też to później się na przykład kisi taką sałatkę. Więc to też super smakuje.
2: Ale może jeszcze o papryce powiemy, bo papryka jest taka... No właśnie, tak,
0: papryka
2: taka...
0: też te warzywa psiankowate są tak teraz akurat...
1: To papryka, paprykę można też ukisić. Można dodać do sałatek, ale można też zrobić w takiej właśnie zalewie. Ja robię ją w słabej zalewie z octu winnego. I jest super. Wcale nie musi być właśnie mocno kwaśne, żeby była
0: no
1: dobra.
0: No właśnie, bo z reguły te papryki, które są w sklepach, to one są bardzo kwaśne.
1: No bo tam jest ocet spirytusowy i to dosyć taka mocna zalewa, a wcale nie musi być właśnie mocna zalewa, żeby były smaczne. Trzeba tylko uważać przy pasteryzowaniu, żeby zbyt długo nie pasteryzować, żeby nam się nasza papryka nie zrobiła miękka. Tak, tak, to naprawdę tylko tak, taka... Ale ja na przykład osobiście bardzo lubię zmieszaną z innymi warzywami. Tak naprawdę to, co mam, czyli papryka, ogórki, cukinia, kapusta, cebuli dużo też do tego i wtedy taka sałatka gotowa, naprawdę super. To tylko się musi, to tylko doprawiamy, to się musi przegryźć przez godzinkę, dwie, żeby tak przeszło tym smakiem, żebyśmy też mogli doprawić, bo jak będziemy próbować na początku, to się okaże, że słone dosyć doprawione, a potem po godzinie już się okazuje, że już nie. Tak, to musimy troszeczkę poczekać, żeby nam się to właśnie poprzegryzało, żebyśmy mogli to doprawić na tyle, żeby było już potem smaczne. Ja osobiście lubię jeszcze do tego dodać odrobinę papryczki chili, żeby też miało moc. To wtedy rzeczywiście to super smakuje i otwieramy gotowe zimą, nie musimy nic robić, mamy swoje, więc warto.
2: Ile ty masz słoików w tej piwnicy? Ja nie wiem, już jak słucham, to...
1: No zdarza się, że około 300-500.
2: To chyba rozdajesz.
1: No rozdaję, bo sama nie jestem w stanie tego
0: Tak, moje drogie panie, mamy tutaj pytanie od słuchaczki. Pyta, bo bardzo lubi kalafiorę, brokuły. Jakie, no wiadomo, że są dostępne w sklepach, ale jakie można jakoś zakonserwować, żeby zjeść sobie w zimę? No pewno można je ukisić też.
1: Można ukisić. Można też je dodać tak naprawdę krojone w plasterki, też do sałatki jakiejkolwiek, tylko takie najlepiej to są jeszcze takie bardzo młode kalafiory na przykład. W ogóle z samych takich surowych kalafiorów właśnie taka surowa też jest super. Mało kto właśnie wie, że można na surowo je zjadać, że one są równie dobre.
0: Jadalne, tak.
1: Tak, jak i ten. Ale możemy też sobie, jak mamy nadwyżkę, tak naprawdę gotową zupę zrobić. Ja robiłam kalafiorową w słoiki, super się przechowuje. Wtedy taką samą, no praktycznie gotową zupę robimy sobie do słoika. Więc to też można w ten sposób sobie wykorzystać nadwyżki, które mamy.
2: No dobrze, ale jeśli robisz zupę, to dokładasz również kawałek mięsa czy coś, czy tylko same warzywa?
0: Kupuj świadomie. Budowanie silnej i rozpoznawalnej marki polskiego rolnictwa w kraju to główne zadanie Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w ramach działań promocyjnych. W tym obszarze KOWR skupia uwagę na zwiększaniu świadomości społeczeństwa na temat oznaczeń i certyfikatów jakości żywności, a tym samym wspieraniu konkurencyjności polskich produktów rolnych i rolno-spożywczych. KOWR realizuje projekty pod hasłem Kupuj Świadomie, zachęcające polskich producentów żywności do uczestnictwa w systemach jakości. Z głównymi komunikatami KOWR dociera również do konsumentów, zachęcając ich do zwracania uwagi na oznaczenia i certyfikaty żywności zamieszczane na opakowaniach, w tym znak produkt polski, logo produkcji ekologicznej czy unijne oznaczenia, chroniona nazwa pochodzenia, chronione oznaczenie geograficzne i gwarantowana tradycyjna specjalność. Kraj pochodzenia produktu należy obok jakości i ceny do najważniejszych kryteriów wyboru przy podejmowaniu przez konsumenta decyzji zakupowych artykułów spożywczych. A kupowanie żywności wytworzonej w kraju i z rodzimych surowców zyskuje na znaczeniu, stając się praktycznym działaniem na rzecz wspierania rodzimych producentów. Zwiększająca się dostępność certyfikowanej żywności jest odpowiedzią na zmieniającą się strukturę popytu na rynku i rosnącą świadomość konsumentów. Współczesny konsument coraz częściej stwierdza, że tylko żywność powstała w warunkach jak najbardziej zbliżonych do naturalnych spełni jego oczekiwania. Coraz większe zainteresowanie konsumentów zakupem produktów ekologicznych bardzo korzystnie przekłada się na rozwój tego segmentu produkcji rolniczej. Kupuj świadomie.
1: Nie, tylko warzywa.
2: Później czyli to dopiero taką bazę.
1: Potem trzeba to jeszcze doprawić jako taka baza.
0: Mhm. No tak, bo to się lepiej przechowuje, jednak mięso by już zmieniło.
1: Mhm, dokładnie.
2: Jej, kalafiorową teraz mamy, ogórkową, pomidorową, Aldona, normalnie kopalnia wiedzy. Słuchaj, no i tak jak pani dopytuje o ten kalafior i brokuły, to jeszcze co można zrobić?
1: Buraczki jeszcze można.
0: O właśnie, buraczki, tak. No. Buraczki kiedyś kisiłem też, zresztą nawet jeszcze niedawno wiosną. Też bardzo są zdrowe, chyba nawet moim zdaniem ten sok jest lepszy niż z kapusty, nie wiem, tak przynajmniej.
1: No, na pewno powinniśmy urozmaicać sobie dietę, więc i sok z kapusty, i z kiszonych buraków jak najbardziej. Pożądane, żebyśmy po prostu regularnie, chociaż raz w tygodniu jakąś kiszonkę zjedli, tak naprawdę. Bo to też, tak jak mówię, na florę bakteryjną naszego przewodu pokarmowego dobrze, korzystnie działa, bo zawiera właśnie bardzo dużo tych bakterii probiotycznych, które no niestety przez stres, przez takie nasze ciężkie życie, to nam te bakterie giną i to przez kiszonki my głównie sobie je z powrotem jakby odbudowujemy. A tak jak wiemy, to no, całe zdrowie to z jelit tak naprawdę
0: pochodzi.
1: Tak, i to ważne, żebyśmy dbali o nasz przewód pokarmowy i żeby on prawidłowo funkcjonował. A z buraczków, no to możemy zrobić kilka przetworów, prawda, bo możemy je ukisić, takie jak przerywamy, takie małe. Możemy zrobić botwinkę, możemy też już potem takie wyrośnięte korzenie. Ja to osobiście na przykład gotuję je, tarkuję, doprawiam do smaku, wkładam do słoików i gotowe. I mam taką bazę, potem mogę z tego zrobić barszcz, mogę zrobić z tego buraczki zasmażane, tak? Czy też z cebulką tylko zmieszać i mieć do obiadu, więc mamy taką bazę. I to naprawdę robi się bardzo prosto. Trzeba tylko do tego dodać no, jakiegoś regulatora kwasowości. Niektórzy dodają kwasek, ja jestem przeciwniczką kwasku cytrynowego, ja dodaję wszędzie sok z cytryny. I to naprawdę rewelacyjnie się przechowuje i kolor zachowuje bardzo ładny. I wszyscy moi znajomi, którym daję moje buraczki, mówią, że już do nich nic nie trzeba dodawać, że można je same jeść, bo są takie akurat do smaku odpowiednie. Oczywiście do tego też jeszcze możemy dodać pieprzu, żeby podkreślić też ten smak. Można dodać papryki i z papryką razem zmieszać, czyli też już będziemy mieć wtedy taką gotową sałatkę do zjedzenia. No i generalnie wykorzystać, jak potem chcemy, te buraczki. Czy do barszczu, prawda, ukraińskiego, czy do zwykłego barszczu, czy do jakiejś zupy jarzynowej. Możemy do wszystkiego to dołożyć. I to bardzo prosto się robi. Potem tylko gotujemy słoiki przez też 15-20 minut, żeby nam się to dobrze zamknęło. Można jeszcze na górę dodać łyżkę oleju czy też oliwy, ale bez tego też się trzymają. Wcale nie ma potrzeby dodawania.
2: Tak, zauważyłam, bo moja mama też tak robi, że dodaje troszeczkę.
0: Trochę oleju.
2: Dodaje oleju. Słuchaj, a czerwona kapusta?
1: Czerwoną kapustę, no też można ją ukisić, ale tak naprawdę to do chyba takiej sałatki dodać.
0: Wielowarzywnej.
1: Tak. Super wtedy smakuje taka sałatka. Ja osobiście do tego dodaję.
0: Ja kisiłem kiedyś czerwoną kapustę. Ona ma trochę taki specyficzny smak. Nie każdemu będzie pasować oczywiście, bo
1: dokładnie,
0: trochę inny jest.
1: No też trzeba uważać, jak się w ogóle ją tarkuje, kapustę tą czerwoną, bo jak robimy to na metalowej tarce, to niekiedy potem też ta kapusta ma taki metaliczny posmak. To też nie każdemu to pasuje na przykład. Oczywiście nie każda tarka, to musi być taka, która nie ma, jest taka powlekana, tak, czyli nie ma takiej typowo metalowej powłoki, bo niekiedy rzeczywiście może ten posmak metaliczny pozostawać przy niej.
0: A tutaj nie zauważyłem tego, nie być może, bo ostrze było ze stali.
2: Jedliśmy.
1: Nie, bo... lepiej zrobić to nożem.
0: No właśnie, bo to też...
1: Wtedy tego posmaku nie będzie.
0: Mhm.
2: Może robiliśmy nożem, dlatego nie wiedzieliśmy, że tak jest.
0: Nie, tam był nóż ze stali nierdzewnej, taki normalny, jak jest używany przy nożach, także tu nie było tego, bo no, niekiedy może być rzeczywiście coś tam.
1: No ja mi się zdarza, że właśnie po takiej tarce typowej, metalowej, takiej zwykłej, to potem taki metaliczny troszeczkę posmak ta kapusta ma. Więc, ale może ja mam po prostu...
2: Wyczulona jesteś.
1: Ostrzony.
2: Oj, Naldonko.
0: A powiedz mi tak tutaj, bo też słuchaczka tu pyta, czy można robić kiszonki z owoców jakichś, nie wiem, jabłek?
1: Można, można, jak najbardziej.
2: Tak?
1: Tylko tyle, czy musimy znowu zobaczyć, czy jak będzie to dla nas smakowo.
0: Smakowo, no właśnie. Bo to może
1: wszystko, co ma w sobie cukier, da się ukiścić. Więc da się ukisić jabłka, prawda, owoce, tylko tyle, że przy kiszeniu ich pamiętajmy, żeby nie były zbyt dojrzałe. Tylko takie jeszcze, no, początek dojrzałości, żeby miały, to wtedy będzie też i jędrność tych. No tak jak dodajemy na przykład do kapusty kiszonej jabłko, prawda, też nam się przecież tam ładnie ukisi. Same może nie miałyby takiego fajnego smaku, ale na pewno w mieszankach z innymi, chociażby warzywami, na pewno będą się też fajnie komponowały, więc na pewno, tak, jak najbardziej.
2: Marchewkę też można ukisić.
1: Tak, oczywiście.
0: Tak, ja wczoraj nawet przepis udostępniałem taki na kiszoną marchew, tak.
2: Mhm. Chyba będziemy za chwilę przechodzili do pracy, ale choć tak jest gorąco, to nie wiem, czy ja się tak zmobilizuję, drodzy państwo, od razu do tych kiszonych. Aldonko, ile ty już masz zrobionych przetworów na ten rok?
1: Szczerze mówiąc, to na razie nie liczyłam, ale mam zrobione truskawki, ogórki już troszeczkę ukiszonych, czarną porzeczkę. Zaraz będę jabłka przerabiać, bo już się zaczynają papierówki powoli, więc będą przetwory z jabłek. No to tak. No dopiero początek sezonu.
0: No właśnie, przecież to dopiero jest początek lipca.
2: Jedliśmy, drodzy państwo, od Aldony truskawki.
0: Pyszne. No właśnie, co to były za truskawki, Aldonko, powiedz nam.
2: Tydzień Aldonki.
0: Taki mus był.
2: Mus.
1: Truskawki były, dostaliście, nie wiem, czy dwa rodzaje, które robiłam, czy tylko jeden słoik.
0: Jeden.
2: Dwa były, w butelce coś było.
0: A, w butelce był sok.
2: A nie, to sok był z malin.
0: A, przepraszam, tak, to z malin.
1: Tak, w butelce to był sok z malin, dokładnie. To jeszcze zeszłoroczny.
2: I truskawki.
1: A truskawki robiłam na dwa sposoby. Jedne to w sumie było z wymogu z mojej córki. Pierwsze zrobiłam krojone na ćwiartki. I z dodatkiem tutaj pektyn, a drugie był, wy dostaliście chyba mus.
0: Taki mus był, tak.
1: Tak, to był mus, bo moja córka nie lubi kawałków owoców w drzemie, więc musiał być mus i ten mus był zagęszczony żelatyną.
0: Ale było pyszne.
1: Taka galaretka.
2: Tak, pyszne było. I dodajesz tam coś jeszcze, żeby były takie słodkie, czy już tak... Sama sobie pozostawiasz?
1: Do truskawki trzeba troszeczkę cukru dodać, ale niedużo. Natomiast jabłka praktycznie można zrobić taki mus zupełnie bez cukru, z papierówek takich dobrych.
0: Słuchacie Radio Kurupatwa. Radio, muzyka, pogoda.
1: Dojrzałych, bez problemu, bez dodatku cukru zrobimy. Również robię śliwki w słoiki bez dodatku cukru. Z tym, że śliwki to taki mój patent, ja je najpierw wrzucam do piekarnika. Oczywiście pozbywam się pestek i połówki układam na blaszę i w takiej temperaturze 100 stopni powoli je przez 2 godziny, gdzieś tak wyjdzie, je jakby piekę. One odparują zdecydowanie tutaj dużo płynu i potem takie pieczone, naprawdę przepyszne śliwki wkładam tylko do słoików, bardzo delikatnie, żeby się nie rozsypały. I to jest taki deser, który ja uwielbiam go. Tam cukru już się nic nie dodaje. Naprawdę jest przepyszny. Podobny deser też robię z pieczonych jabłek, z tym, że do jabłek to jabłka są obierane, krojone na ósemki albo ćwiartki, zależy jakie duże jabłko. Smarowane są masłem i posypywane cynamonem i tak zapieczone. Możemy zjeść od razu, na ciepło, pycha. No i możemy włożyć do słoików i zapasteryzować i na zimę też jest pycha. No z tym, że nie, no niestety, tak jak się normalnie zje jedno jabłko, to tak już patrzyłam, ile jestem w stanie zjeść takich pieczonych. To pieczonych 8 na raz.
2: O ja. To my przejdziemy w kolejnym odcinku, Aldonko, do już owoców. Z tym, że jak powiedziałaś o śliwkach, to śliwki też przecież wykorzystujemy do woccie, też je robimy do mięs.
1: Oczywiście, no ze śliwek to możemy w ogóle zrobić przecież nalewkę, śliwowicę.
2: Mienki, to już...
1: Wiele rzeczy ze śliwek można zrobić.
2: To my będziemy robić za tydzień.
0: Ale chciałem powiedzieć, że z jabłek robiłem taką... To się kroi tak, jak ty powiedziałaś, na ósemki, bo mieliśmy właśnie papierówki. Oczywiście wydrążamy tam gniazda nasienne i to wszystko. I tutaj te jabłka nie były robione na słodko, tylko to było, no wkładałem wszystko do miski, sypałem tam soli, trochę pieprzu i majeranek. I to wszystko było wymieszane, wkładane do słoika i pasteryzowane bez żadnej zalewy.
2: Tak.
0: I wychodzi to taki smak, jak robimy kaczkę z jabłkami. To, co w środku w kaczce jest, to tutaj mamy w słoiku.
2: I też można podać.
0: Pyszne jest. Tak, takie no coś do kaczki jakby było, ale naprawdę jest to pyszne. To był przepis mojej mamy i tak sobie go zapamiętałem. Na początku oczywiście trochę mi tam wyszły złe proporcje i te jabłka się rozgotowały całkowicie, albo za długo go pasteryzowałem, ale później wystarczyło 15 minut
2: i były bardzo,
0: i były bardzo pyszne i długo się... Smaczne są, naprawdę. Do mięsa. Warto spróbować, do mięsa.
1: Mhm. Bo tak, wcale owoce nie muszą być na słodko podawane, no, prawda?
0: Dokładnie.
1: Można zupełnie smak złamać i też wychodzą rewelacyjnie. Ja też mam swój przepis na przykład na gruszki. Mhm. W zalewie takiej. Nie klasyczna taka zalewa, tylko z cynamonem. Inaczej zupełnie smakują niż takie w zwykłej tylko zalewie z cukrem samej. Ten cynamon po prostu tak fajnie łamie, plus, przepraszam, nie cynamon, goździki.
0: Goździki. A, tak.
1: Goździki do tego dodaję. Te goździki po prostu super zmieniają ten smak tej gruszki. I naprawdę jest to też rewelacyjne. To tak w sumie, tak w ramach eksperymentu. Chciałam zobaczyć, jak będzie inaczej smakowała, a goździki akurat w sumie ten aromat taki pasujący moim zdaniem przynajmniej do
0: gruszki. Tak, to moja mama robiła kompot właśnie z gruszek, to one takie, sam kompot z gruszek jest taki mdły, to dodawała właśnie i goździki, i śliwki, te mirabelki takie, te żółte.
1: No tak, śliwki też są kwaśne. Zresztą w ogóle z śliwek mirabelek sok jest rewelacyjny.
2: Tak?
1: Tak, pyszny.
0: Aromatyczny.
1: Ale co najlepsze, że możemy zrobić sobie takie dwa soki z mirabelek. Jeden z niedojrzałych jeszcze, czyli z takich kwaśnych. I on wtedy rzeczywiście jest kwaskowaty. Do tego, jak dodamy tylko wody gazowanej, to mamy po prostu taką lemoniadę, że wszystkie sklepowe się chowają. I taki, który robimy z dojrzałych już mirabelek, ten jest słodki. Znów i naprawdę taki delikatny. To dla dzieci bardziej już. Ten,
2: to coś dla mnie. Ten słodki.
1: No i oczywiście z mirabelek też super dżem wychodzi.
2: To, Aldonko, my już będziemy myśleli za tydzień, bo...
0: Jeśli się z nami spotkasz.
2: Jeśli się z nami spotkasz.
1: Oczywiście.
2: Dobrze.
0: A ja to tak sobie przypominam, bo w zeszłym roku jak jeździłem rowerem...
2: było za dużo ich tych...
0: To tych mirabelek było przy trasach rowerowych tam bardzo dużo, bo to było dawne torowisko. Jest, to normalnie leżały na tej ścieżce rowerowej wszystkie porozjeżdżane, ale...
2: O soku nie myślałeś?
0: Nie myślałem wtedy o soku.
1: Jest sok naprawdę, proszę Państwa, z mirabelek jest bardzo smaczny.
2: O, to tego się trzymamy.
1: Także przy okazji wyprawy rowerowej trzeba do koszyczka zapakować i w domu przerobić.
2: To w tym roku już będziemy kombinowali. Naszym gościem była pani...
1: Aldona Fenek, bardzo mi miło było gościć u Państwa Do zobaczenia, do usłyszenia.
0: Tak jest, do usłyszenia, Adamko, za tydzień. Bardzo dziękujemy, że byłeś z nami i też dziękujemy naszym słuchaczom, że byli na naszej audycji. Zapraszamy na dalszy ciąg programu.
2: Słuchaj, my o tych mirabelkach to nie wiedzieliśmy. Ja nie wiedziałam, co z nimi
0: zrobić. To znaczy
2: zrobić.
0: Nie, no moja mama robiła z mirabelek kompoty.
2: Ale soku nie robiła.
0: Nie, soku nie robiła, bo no, kiedyś tak się soków nie robiło.
1: Kiedyś to się kompoty robiło.
0: No, kompoty moja mama robiła.
1: Zresztą nie było kiedyś na czym zrobić no. soków za bardzo, a po drugie to nikt czasu na to też nie miał.
0: Nie, nie.
1: I tego cukru może też tyle nie było, żeby zrobić takie... Chociaż ja mówię, jabłkowy sok robię zupełnie bez cukru.
2: Ale do mirabelek dodajesz.
1: Do mirabelek trzeba, bo one są tak...
0: One są...
1: Z nich bardzo dobry ocet by wychodził. Z mirabelek.
2: A robiłaś?
1: Nie, z mirabelek nie, ale na przykład Grzegorz robił kiedyś z kwiatów dzikiego bzu czarnego. I naprawdę jest prima sorta. Tylko trzeba pamiętać, bo to codziennie trzeba tam raz zamieszać i on dosyć się długo robi. I tam jeszcze chyba trzeba w trakcie cukru troszeczkę dołożyć. I naprawdę w smaku taki, no zupełnie inny. Tak jak ja nie lubię takiej lemoniady z kwiatów bzu, bo dla mnie to jest ten smak taki...
2: No, ja też nie.
1: Tak ocet naprawdę dodany później do jakichś sałatek, surówek, to naprawdę super.

0: Moi drodzy, witamy wszystkich naszych słuchaczy i witamy przede wszystkim panią Aldonę, która jest z nami w Olsztynie.
1: Ja witam również serdecznie.
0: A ze studia w Złej Wsi Małej kłaniają się państwo Bożena i Piotr Wiśniewscy. Dzień dobry. A program, audycja, którą słuchacie, to Ekolekcja. Audycja jest współfinansowana ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu. A my dzisiaj chcielibyśmy porozmawiać z panią Aldoną na temat, który się przewijał w waszych pytaniach, a konkretnie dotyczył on uprawy roślin na słabych glebach, bo przyznam szczerze, u nas też tutaj gleby są bardzo słabe. Drzewa i krzewy na słabych glebach, takie pytania się przewijały.
2: Jak je dobierać?
0: Jak to, wszystko pogodzić ze sobą? Słabe gleby i chcielibyśmy mieć ładne rośliny.
1: Musimy przede wszystkim pamiętać o tym, żeby zabezpieczyć im dostępność składników pokarmowych, czyli możemy to uzyskać chociażby przez dawanie regularne kompostu.
0: Tak.
1: I o nawozów organicznych, które akurat tej masy, prawda, organicznej dostarczą i tych składników pokarmowych, bo nie wiem, co lepsze, tak naprawdę uprawa słabej gleby, czy uprawa ciężkiej gleby, bo wydaje mi się, że chyba łatwiej sobie można poradzić ze słabszą glebą niż z taką bardzo ciężką, chociażby przy tych suszach, które ostatnio mamy,
0: tak.
1: To zdecydowanie lepiej nam się tą słabą uprawia, chociaż tam oczywiście woda krócej nam się będzie trzymała. Ale proszę sobie wyobrazić, że cokolwiek byśmy chcieli wykopać w takiej zbitej, suchej glebie, to będzie ciężko, natomiast na tej piaszczystej jesteśmy w stanie coś tam. I zresztą rośliny też łatwiej korzeniami mogą penetrować wtedy taką glebę. Także nie wiem, czy ona jest taka, że bardzo niechciana, czy...
0: Czy pożądana.
1: Tak, szczerze mówiąc, wydawało mi się zawsze, bo też mam słabą glebę, że ona jest gorsza od tej zasobnej, ale takiej gliniastej, ale zmieniłam swoje zdanie, patrząc u koleżanki, która nie może szpadlą wbić, w ziemię wsadzić drzewka ciężko, bo musi najpierw lać dużo wody, żeby ta ziemia namiękła. Jak jest namięknięta, to znów się marzy i czeka, więc ciężko mi powiedzieć, która jest gorsza tutaj w uprawie. Na pewno na jednej i na drugiej trzeba pamiętać o tym, żeby właśnie tej materii organicznej dostarczać na ciężkiej, żeby ją troszeczkę rozluźnić, prawda, a tak. Na tej lekkiej, żeby ją trochę wzbogacić. Więc wydaje mi się, że to nie jest tak źle, jak mamy taką lekką glebę. Możemy też na niej spokojnie uprawiać większość gatunków o dużych wymaganiach pokarmowych, tylko musimy pamiętać, żeby im tego pokarmu dostarczyć. No i oczywiście też woda. Tutaj ta woda będzie nam szybko uciekała w głąb i szybciej odparowywała. Nie jest to takie całkiem złe. Najlepsza to taka średnia gleba.
0: No tak, właśnie, tak jakbyśmy wymieszali, prawda, tą piaszczystą.
1: Tak. Tylko jeśli chodzi o uprawę, to ta piaszczysta nie jest taka najgorsza. No oczywiście takie skrajnie, kiedy mamy zupełnie szczery piasek, no to rzeczywiście jest źle, ale to też ewentualnie przy projektowaniu ogrodu możemy też w takie rośliny się zaopatrzyć, które mają mniejsze wymagania i na takich suchych glebach nam będą rosły. Z krzewów można tutaj rokitnik posadzić, iglaste sosny, chociażby jałowiec, będą dobrze na takich lekkich glebach piaszczystych rosły. Z bylin na pewno juki tutaj się sprawdzą, mają głęboki system korzeniowy i spokojnie w tej lekkiej glebie będą ładnie rosły, bo na przykład na dobrej glebie one nie wyglądają tak ładnie. Lepiej się sprawdzają właśnie na słabej glebie. Rozchodniki, rojniki, różne odmiany. Także troszkę mamy w czym wybierać. Można sobie poradzić. No oczywiście jeśli chodzi o warzywa, no to tutaj możemy w skrzyniach sobie uprawiać. I też sobie z tym poradzimy, dając duże ilości kompostu.
0: No tak, ale też możemy powiedzmy zrobić, my to zrobiliśmy wiele lat temu, bo tutaj jak przeprowadziliśmy się na te tereny, to okazało się, że działka jest po prostu, no sam piasek, rosną tylko brzozy i sosny i w takie obniżenie terenu nawieźliśmy tam lepszej gleby, ona została później wymieszana z tą, która tutaj była na miejscu i rzeczywiście to się sprawdziło też, no ale to na małym jakimś terenie, prawda?
1: Dokładnie. Można wykorzystać, do tego bardzo dobrze się sprawdzają takie osady ze zestawu. Aha. które czcimy. Tam mamy, oprócz tego, że mamy materii organicznej dużo, to też jeszcze mamy takie naturalne jakby wapnowanie, bo wszystkie te skorupki ślimaków, które tam żyją i później obumierają, opadają, to też bardzo dobrze wapniem wzbogacają nam takie podłoże. Mhm. Ja kiedyś też sobie wzbogaciłam moją działkę właśnie w takie osady i powiem szczerze, że no wzrost plonu był praktycznie 100% w następnym roku, kiedy tą glebę wzbogaciłam. Więc jak najbardziej możemy. Można też sobie przywieźć troszeczkę gliny na taką działkę i wymieszać. To wtedy też troszeczkę nam jakby retencję wody zwiększy, bo mhm. wtedy zaksumowanie wody będzie większe. Więc można sobie poradzić, oczywiście. No różnymi metodami, jak na dużym areale troszeczkę gorzej, prawda?
0: Tak, natomiast wtedy, na małym, warzywnik, gdzieś tam kwietniki takie różne, to możemy sobie tak poradzić, prawda?
1: Dokładnie, tak samo kompostem. Też sukcesywnie dostarczając tego kompostu, będziemy mieć tą glebę wzbogaconą.
2: Tu pani Aldono wspomniała o rokitniku.
0: Tak mówiliśmy w ostatnim.
2: Tak, ale zauważcie, drodzy państwo, to nie dość, że ma ładne kuleczki, to jeszcze możemy go później wykorzystać.
0: No, dokładnie. W ogóle
1: rokitnik jest taką rośliną, która no, ma wiele zastosowań w przestrzeni miejskiej. Bardzo dobrze się też sprawdza jako krzew taki do nasadzeń w pasach zieleni przydrożnej, ze względu na to, że on dobrze znosi zasolenie, bo naturalnie występuje na wydmach przymorskich, więc na większą ilość soli jest przystosowany do tego. Więc w mieście też bardzo dobrze w tych miejscach, gdzie mamy więcej tej soli, takiego aerozolu solnego, on też to dosyć dobrze znosi. Więc oprócz właściwości leczniczych jeszcze to, że sprawdza się tam, gdzie inne gatunki nie dają rady.
2: Czyli wybierając takie drzewa do pasów zieleni, musimy brać również zasolenie pod uwagę?
1: Dokładnie. Na pewno się nie nadają w miejscach, gdzie ten aerozol taki solny zimą jest, gatunki iglaste. Dlatego, że będzie niszczyło to igły i one będą zamierały i drzewko nam generalnie będzie marniało. Więc jeśli ktoś blisko ulicy mieszka i chciałby sobie na przykład taki szpaler posadzić tak bezpośrednio jakichś iglaków, nie osłonięty żadnym ekranem, to może się z tym liczyć, że one będą no, odchorowywały to, tak, ale wręcz nawet będą zamierały. Tam, gdzie się będą te drobinki, tak tutaj takiej zawiesiny wody z solą dostawały.
2: To też taka uwaga dla słuchaczy.
0: Dokładnie. Tak, szczególnie z terenów miejskich, bo no, na wsi to tam raczej tak się soli nie używa, chociaż w bardziej takich zurbanizowanych miejscowościach to na pewno też w okresie zimowym, gdy zrobi się nam, spadnie śnieg i zrobi się lód, to też na pewno sól jest używana. Ale wracając, pani Aldono, do tych drzew i krzewów na słabe gleby, jakie szczególnie by pani poleciła nam, żeby powiedzmy zatrzymywały wodę też tutaj nam, to znaczy one, no może inaczej, żeby przeżyły na tych glebach, o.
1: Żeby przeżyły, no to na pewno te, które wymieniłam, na pewno gatunki iglaste bardziej nam się tutaj sprawdzą. Na pewno sosna super sobie poradzi. Może mniej świerk, bo świerk ma płytki system korzeniowy, więc on nie bardzo na takich bardzo suchych glebach. Jałowce tutaj nam się sprawdzą, zwłaszcza nasz gatunek rodzimy, jałowiec zwyczajny, który jest przystosowany, nawet zresztą sama jego nazwa, prawda, wskazuje na to, że rośnie na glebach jałowych i jest nawet takim wskaźnikiem dla takich ubogich lasów, też posadowionych na glebach bielicowych, więc jak najbardziej możemy go posadzić. Tak jak mówiłam, też właśnie te rojniki, rozchodniki, one są przystosowane do takich suchych warunków. Wszelkiego rodzaju gatunki właśnie z takich muraw napiaskowych, z traw, to szczotlicha siwa, super się będzie nam tutaj sprawdzała. Ona nawet nieładnie rośnie na glebach zasobniejszych, wtedy ma taki pokrój, bym powiedziała, taki bardzo rozłożysty, zbyt duża rośnie i rozkłada nam się na bloki, natomiast na glebach słabych
0: tutaj jest taka bardziej
1: fajne takie jeżyki się tworzą. Ona wygląda naprawdę przepięknie. i możemy sobie nasiona zebrać właśnie z takich naturalnych muraw, które obserwujemy gdzieś w terenie i sobie stamtąd posiać na naszych słabych glebach i będziemy mieć naturalny taki układ, bo no raczej nie możemy liczyć na to, że będzie nam super trawa rosła i trawnik piękny będziemy mieć na takiej słabej glebie. Chociaż oczywiście mieszanki na słabe gleby też są, tylko trzeba pamiętać, żeby tam oczywiście wody dużo.
0: No tak, bo z tego się nie da.
1: A czy dzika szczotnika sobie poradzi bez podlewania.
2: A czy dzika róża poradzi sobie?
1: Dzika róża to trochę będzie miała ciężej, dlatego że ona niekoniecznie takie bardzo słabe ziemie lubi. Lubi przepuszczalne, ale może nie aż tak skrajnie słabe. Dzika róża to bardzo lubi takie tereny, tak z moich obserwacji przynajmniej lubi miedzę, ale najliczniej rośnie tak w obszarach, gdzie jest większa wilgotność powietrza, tam gdzie jeziora występują, bo u nas na przykład jest zdecydowanie więcej obserwuję tam, gdzie jezioro w pobliżu jest niż w większej odległości od jeziora, więc na pewno lubi większą wilgotność, więc na takich całkiem słabych ziemiach wydaje mi się, że nie radziłaby sobie tak dobrze jak na takich średnich.
2: I tu pytanie takie, pigwowiec.
1: Pigłowiec? No też na całkiem słabych ziemiach on nie za bardzo chce dobrze rosnąć. Raczej takie średnie, bo ani nie lubi za bardzo ciężkich gleb, chociaż tam dosyć dobrze też potrafi się sprawdzać. Natomiast u mnie na bardzo słabej ziemi, to powiem szczerze, że jakoś ciągle nie może urosnąć.
2: A malutki.
0: Taki miniaturka. Malutki miniaturka.
1: Trzy na krzyż. No po prostu jakie środowisko, taki przyrost. No, jak mało jest karmowych i mało wody, no to on tak sobie mało rośnie.
0: To u nas tak mieliśmy przez przypadek ptaki zasadziły nam czarny bez, tylko że w nieciekawym miejscu, bo zasadziły nam sobie go przy budynku, przy murze. No i on bardzo dobrze rósł, ale inne już nie.
3: Kupuj świadomie. Budowanie silnej i rozpoznawalnej marki polskiego rolnictwa w kraju to główne zadanie Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w ramach działań promocyjnych. W tym obszarze KOWR skupia uwagę na zwiększaniu świadomości społeczeństwa na temat oznaczeń i certyfikatów jakości żywności, a tym samym wspieraniu konkurencyjności polskich produktów rolnych i rolno-spożywczych. KOWR realizuje projekty pod hasłem Kupuj świadomie, zachęcające polskich producentów żywności do uczestnictwa w systemach jakości. Z głównymi komunikatami KOWR dociera również do konsumentów, zachęcając ich do zwracania uwagi na oznaczenia i certyfikaty żywności zamieszczane na opakowaniach, w tym znak produkt polski, logo produkcji ekologicznej czy unijne oznaczenia, chroniona nazwa pochodzenia, chronione oznaczenie geograficzne i gwarantowana tradycyjna specjalność. Kraj pochodzenia produktu należy obok jakości i ceny do najważniejszych kryteriów wyboru przy podejmowaniu przez konsumenta decyzji zakupowych artykułów spożywczych. A kupowanie żywności wytworzonej w kraju i z rodzimych surowców zyskuje na znaczeniu, stając się praktycznym działaniem na rzecz wspierania rodzimych producentów. Zwiększająca się dostępność certyfikowanej żywności jest odpowiedzią na zmieniającą się strukturę popytu na rynku i rosnącą świadomość konsumentów. Współczesny konsument coraz częściej stwierdza, że tylko żywność powstała w warunkach jak najbardziej zbliżonych do naturalnych spełni jego oczekiwania. Coraz większe zainteresowanie konsumentów zakupem produktów ekologicznych bardzo korzystnie przekłada się na rozwój tego segmentu produkcji rolniczej. Kupuj świadomie.
0: Chcą rosnąć niestety, także chyba tutaj gdzieś tam jest... Ptaki wiedział, gdzie zasadzić, a my nie.
1: I tutaj... Znaczy czarny bez, akurat on zdecydowanie woli żyzne siedlisko.
0: A gdzieś tam musiało być chyba... Tak.
1: Być może, że gdzieś tam jest no, możliwość, żeby skorzystać z jakiejś zasobności w składniki pokarmowe, tylko może tam dostarcza ktoś inny.
0: Może tak.
1: Nie państwo, tak. Ale generalnie bez czarny on uwielbia dużo azotu. Być może, że tam może korzystają tam gdzieś koty jako skuwety.
0: A, no tak. Właśnie, to nie pomyślałem o tym. To rzeczywiście, bo tam było tak sporo... Tak,
2: biegały pani koty. Pani Aldona. Pani Aldona, ale pani temat podjęła.
0: Ale ja tutaj się... jeszcze tak zapytam, bo pani Aldona powiedziała nam pani Aldono na temat tych osadów, a pamiętam, że tutaj oczyszczalnia ścieków w Toruniu oferowała też takie osady po oczyszczalni. Czy one się nadają w jakiś sposób do tego?
1: Jeśli chodzi o uprawę roślin ozdobnych, to tak natomiast pewnie. Jeśli chodzi o uprawę warzyw, owoców, to już nie, dlatego że tam mogą się znajdować, prawda, i metale ciężkie w jakichś ilościach, których pewnie tam też nie jest badane, jaka to jest zawartość. No, tam wszystko się będzie znajdowało to, co my jako użytkownicy dokładnie. Tej sieci, prawda, i dostawcy ścieków, co tam
0: trafia do kanalizacji.
1: Trafia do kanalizacji, a wiemy, że te środki chemiczne, których używamy do czyszczenia, prawda, czy do udrażniania rur, no to nie są obojętne. Zresztą też trzeba się z tym liczyć, chociaż tam chlor raczej jest usuwany z tego, że jeśli używamy takich środków chemicznych, a mając na przykład przydomową oczyszczalnię ścieków, to trzeba się z tym liczyć, że jeśli tam chlor trafia, no to nasze rośliny mogą tego nie wytrzymać w tej oczyszczalni ścieków, więc to trzeba też uważać na takie. No i tutaj, no mówię, przy owocach, warzywach, to ja bym nie polecała tego absolutnie. Tak samo też musimy zwrócić uwagę, proszę Państwa, jak kupujemy ziemię do uprawy.
0: No właśnie, Pani Aldona, to też...
1: Do siewu warzyw, kupujmy taką, która jest dedykowana właśnie do uprawy warzyw, natomiast raczej nie używajmy ziemi, która jest dedykowana do uprawy kwiatów ozdobnych, dlatego że tam mogą być wykorzystywane, dopuszczalne jest wykorzystywanie właśnie osadów ściekowych jako kompostu do tego. Więc to już tutaj, żebyśmy też tak no, się liczyli z tym, że to niekoniecznie musi być bezpieczne dla uprawy warzyw.
2: Cenna uwaga.
0: No, bardzo cenna.
2: Tak? Bardzo cenna, Pani Aldo. No, nigdy nad tym tematem się nie zastanawiałam, a tu Pani wyedukowała mnie.
1: No ja powiem szczerze, że też kiedyś tak mi się wydawało, dopiero do momentu, kiedy zaczęłam czytać tak o tym, jak się produkuje i w składzie, i na którym z opakowań przeczytałam właśnie na ziemi do kwiatów, że w produkcji używane były osady pościekowe. I to mnie tak zastanowiło, żeby później właśnie tak sobie poczytać, sprawdzić, że rzeczywiście do tych dokwiatów no jest dopuszczone, prawda, no bo
0: no tak, bo tutaj nie jemy tego.
1: Użyte, tak, nie jemy tego, więc możemy używać. Więc na pewno do ogrodu, który ma być w przeznaczeniu do uprawy warzyw, tak, owoców, to nie stosujmy tych osadów pościekowych, bo my tak naprawdę nie wiemy, co tam się może znaleźć w tym. Także tutaj to już też trzeba tak mniej więcej o przeznaczeniu pamiętać, tak, do czego to będzie wykorzystywane później.
2: Tak, a takie metale jak długo się utrzymują w ziemi?
1: No ciężko mi powiedzieć, jak to długo się. To też zależy od tego, jaka na pewno w cięższej glebie dłużej to będzie, bo tam jest przepłukiwanie jak gdyby przez wodę i wpłukiwanie w głąb profilu glebowego dłuższe, natomiast na pewno szybciej troszeczkę to zostanie wypłukane z gleb lżejszych. Ale szczerze mówiąc, to nie wiem, w jakim czasie byłoby to wolne już tak od tych metali ciężkich. No lepiej nie wprowadzać do środowiska, prawda, sobie tam, gdzie będziemy uprawiać warzywa. Na pewno kilka lat. To też
0: no, zdecydowanie.
1: Jakie stężenie, one na pewno nie są takie duże, jakbyśmy gdzieś wzięli z hałd, prawda, jakichś tutaj pokopalnianych chociażby takie osady, to na pewno. Natomiast ciężko mi powiedzieć, ile to się może utrzymywać.
2: Dlaczego tak się zapytałam? Ponieważ ktoś może jednego roku mieć, tak jak pani powiedziała, roślina ozdobna, a za dwa lata pomyśli, no nie, zmienię i będę miała...
1: Warto wtedy sobie wykonać analizę. Po prostu pobrać próbki z kilku miejsc naszego ogrodu i do stacji chemiczno-rolniczej zawieźć i poprosić właśnie o taką analizę w kierunku metali ciężkich.
0: Pani Aldono, taki kolejny temat, który nam się tutaj też pojawiał bardzo często w pytaniach od słuchaczy, to rośliny łatwe w uprawie, bo no jesienią zakładają ogrody, ogródki i chcieliby tak troszeczkę sobie zacząć od takich roślin, które nie będą zbytnio angażowały ich tam w uprawie. Jak to by, co by pani nam poleciła słuchaczom?
1: Takie, które są nieobsługowe.
0: No.
2: Kaktusy.
0: Kaktusy.
1: Możemy równie dobrze pozostawić naturze do działania i tam...
0: I wtedy obsługi nie będziemy potrzebować.
1: Ja powiem tak, to tak naprawdę zależy od ogrodu. Mhm. Bo niekiedy tak jest, to z Grzegorzem też jak niekiedy dyskutujemy, że gatunki, które są trudne w uprawie zazwyczaj, to Grzegorz na przykład mówi, że u niego bardzo dobrze rosną. Niektóre. A gatunki, które powinny się wszędzie udawać, no nie zawsze.
0: Nie, nie
1: to zależy od tego. Musimy pamiętać, żeby dostosować nasze rośliny do gleby, jaką mamy. Bo jeśli ktoś będzie u siebie sadził na lekkiej właśnie ziemi gatunki o dużych wymaganiach pokarmowych, to nawet jeśli one są łatwe w uprawie, to będzie im ciężko. Natomiast jeśli ktoś na bardzo dobrej, na przykład na wilgotnej glebie posadzi gatunki, które są sucholubne i odwrotnie,
0: to też nie będzie.
1: To na pewno będziemy mieli problemy, prawda, żeby one się tam dobrze czuły. Musimy dopasować po prostu rośliny do siedliska. To jest chyba podstawa tego, żeby nam się to udało. Tak, klucz do tego, żeby nam się to udało. Czyli jeśli nie znamy wymagań gatunku, to musimy sobie poczytać, jeśli chcemy uprawiać, tak? Ewentualnie troszeczkę, jak ja to zawsze mówię, podrasować miejsce, w którym miałby ten gatunek rosnąć i duże szanse na to, że one będą u nas rosły. Okazuje się, że na przykład no, jeszcze do niedawna to w ogóle u nas trawa pampasowa wcale nie ma szansy, żeby przezimowała, przemarza. W tym roku widziałam pięknie kwitnącą w ogrodzie, zapytałam się pani, mówi, że o, już ją trzeci rok ma i spokojnie zimuje. Mhm. Więc to wszystko nam się zmienia, proszę państwa, tak naprawdę nie ma reguły. Niestety gatunki, które uważane są za mrozoodporne, takie, które w naszych warunkach powinny spokojnie sobie dawać radę, okazuje się, że przy tych anomaliach pogodowych one nie wytrzymują zimy. Bo na przykład zimę dobrze przezimują, ale przymrozki wiosenne je totalnie załatwiają i nie podejmują dalej już potem wzrostu. Także tutaj ciężko powiedzieć, co się może udać, co nie. Ja uważam, że teraz to mamy po prostu takie czasy, gdzie musimy obserwować, eksperymentować. To tak samo z okrywaniem roślin. Czy
0: no właśnie, też ten, zimę, też ten temat,
1: czy
0: tak.
1: Czy nie okrywać.
0: Tak, to zabezpieczenia właśnie, też ten temat się przejawiał.
2: Tak, ale wracając do tych roślin, pani Aldono, czy powinniśmy je sadzić w jakiejś symbiozie? Bo jedne się lubią, drugie nie.
0: To znaczy tak, ja zauważyłem na przykład, że mamy sosnę i obok rośnie klon i one się nie lubią. Inne rośliny też ze sobą nie za bardzo tam współpracują, bo to widać po pokroju, powiedzmy, tej rośliny, tak? Bo klon rośnie w drugą stronę, jakoś ucieka od sosny, a sosna też nie za bardzo.
1: Tak, one też mają trochę różne wymagania siedliskowe. Klon na przykład bardziej taką glebę obojętną, lekko tylko kwaśną, sosna natomiast zdecydowanie te zakwaszenie większe zniesie. Sosna lubi gleby bardziej przepuszczalne. Klon bardziej takie zasobne i średnio wilgotne. Więc tutaj ich jakby preferencje
0: są różne, nie?
1: Tak. Się mijają. No, oprócz czego też trzeba pamiętać, że oprócz tych różnic w wymaganiach siedliskowych, one też ze sobą konkurują.
0: A, no tak.
1: Więc na pewno ze sobą troszeczkę walczą. Nawet mogą wydzielać substancje korzeniowe do gleby, które będą uniemożliwiały rozwój drugiej rośliny. Niekoniecznie może jest to w stosunku klonu do sosny i odwrotnie, ale na przykład topole potrafią właśnie tak negatywnie wpływać na inne rośliny. Po pierwsze, że im wodę zabierają, bo są bardzo żarłoczne i osuszają wręcz teren z wody, to oprócz tego właśnie wydzielają substancje korzeniowe, które no, uniemożliwiają, utrudniają wzrost innym roślinom. Więc te takie oczywiście antagonistyczne działanie w stosunku do siebie jak najbardziej w świecie roślinnym tutaj są, także są symbiozy, które pomagają sobie, tak?
2: To dlatego też zapytałam. Wzajemnie.
0: Tak.
1: Także jak najbardziej. No, musimy pamiętać, proszę państwa, przede wszystkim, żeby nie sadzić ze sobą razem roślin właśnie o różnych wymaganiach. Chociażby na przykład często widzę, że ktoś sobie sadzi pod dębem różanecznika. Albo rododendrony.
0: No tak, bo będzie ładnie wyglądał, prawda?
1: Tak, żeby jedno i drugie dobrze wyglądało, z tym, że one mają zupełnie różne wymagania, jeśli chodzi o pH gleby, bo rododendron różanecznik lubi glebę kwaśną, natomiast dąb też taką praktycznie prawie, że obojętną, tak? No i tutaj już się będą nie zgadzały jakby ich wymagania. Musimy się zdecydować w jednym miejscu już, żeby raczej sadzić rośliny o podobnych wymaganiach. Jeśli chcemy, żeby nam się udawały, żeby ładnie wyglądało jeden i drugi gatunek, tak, czy nawet trzeci i czwarty, to pamiętajmy, dobierajmy o podobnych wymaganiach siedliskowych. Tak samo jeśli na przykład pod drzewami sadzimy coś, to pamiętajmy, że nie mogą one mieć wysokich wymagań świetlnych.
0: No tak, no właśnie, to też jest...
1: Wtedy będą źle wyglądały, tak? Także tutaj,
0: tak,
1: no...
0: bo to drzewo na przykład będzie zacieniać dany krzew i on no, nie będzie nam rósł niestety.
1: Dokładnie, no tak samo w stosunku do, jeśli chodzi o drzewa, to są drzewa, które generalnie, znaczy, które w ogóle nie znoszą zacienienia, tak chociażby naszych rodzimych gatunków to modrzew, który będzie rósł oczywiście w cieniu, ale będzie miał pokrój bardzo taki mocno wyciągnięty, będzie miał rzadką koronę i będzie tak naprawdę męczył się. Natomiast pięknie będzie wyglądał wtedy, kiedy będzie na wystawie południowej rósł, wyeksponowany na promienie słoneczne, wtedy będzie się czuł dobrze. Także to też musimy wziąć to pod uwagę, właśnie jakie ma preferencje jakaś roślina. Jak chcemy sobie zakupić jakąś roślinkę, najpierw sobie poczytajmy o jej wymaganiach, jakie ma i czy u nas się będzie udawała.
2: I z której strony sadzimy?
0: No tak, bo to też jest bardzo ważne.
1: Z której
0: tak.
1: strony, dokładnie, bo na przykład topola osika, to nawet można strony świata określać po zadrzewieniach, z której strony zadrzewienia będzie topola osika rosła. Ona tak naprawdę ciągle na południe. Ona jest gatunkiem wybitnie światłolubnym. Z północnej strony zadrzewienia jej nie spotkamy, bo tam są dla niej niekorzystne warunki do rośnięcia. Ona, nawet jak się tam posieje, to będzie tymi odrostami korzeniowymi i tak na południe dążyła, żeby w końcu korzystną wystawę zająć i tam się będzie dobrze czuła.
2: Sprytne rośliny. I drzewa.
1: Sprytny, no i każdy dba o siebie jak może, prawda?
2: Ale to pani...
0: To nie ma wyborów, moi drodzy.
2: One same,
0: one same wybierają.
2: Podejmą decyzję za nas.
1: Dokładnie.
2: Co najbardziej panią zaskoczyło właśnie w drzewach? Bo pani jest takim specjalistą.
1: W drzewach? Oj, to wiele rzeczy. Tak naprawdę to one w ogóle całe... No, znaczy to, jak my je też postrzegamy, bo... Zawsze tak mnie dziwi, jak pojęcie nasze pielęgnacji, dbania o drzewo. Tak zawsze ktoś mówi, a jak tu prawidłowo pielęgnować drzewa? Ja mówię, najlepiej to nic nie robić z nimi, to jest dla nich najlepiej, jeśli nic nie robimy. One same o siebie potrafią dosyć dobrze zadbać. Natomiast my musimy pamiętać, to sposób też adaptacji do różnych warunków siedliskowych. Ja powiem szczerze, mam nawet gdzieś tak w kolekcji mojej zdjęć, mam takie fajne zdjęcie, gdzie jadąc polną drogą, zadziwiło mnie, że na kołku takim dębowym w ogrodzeniu rosła sobie brzoza. No. I tak myślę, najpierw, że gard zrobił i po prostu tak kawałek gałązki brzozowej wsadził w ten pieniek. Obejrzawszy dobrze ten pieniek, zobaczyłam, że rzeczywiście ta brzoza, całkiem nie taka mała, rośnie w tym dębowym pieniku. Posiała się tam sama. I super tam sobie dawała radę. Takie bonsai gotowe, pięknie wyglądała. I naprawdę byłam pod wrażeniem, jak potrafi się tak dostosować właśnie roślina do takich warunków. I co najlepsze, że brzoza, kiedy sama się posieje, to rzeczywiście potrafi rosnąć w bardzo skrajnych warunkach, prawie że tam, gdzie nie da się rosnąć. Natomiast jak my ją próbujemy sadzić, to naprawdę ciężko, żeby nam się dobrze przyjęła. Ona sama lepiej wie, gdzie jej dobrze i jak to zrobić. Nie lubi strasznie takiego przesadzania. Także to też jak chcemy na przykład, żeby nam się coś udało, to niekiedy zaufać przyrodzie, tak, co nam się tam posieje, to niekiedy może lepiej zostawić, niż tam przemieszczać gdzieś w inne miejsce, bo niekoniecznie może jej tam pasować. Chociaż to też nie zawsze roślina decyduje, gdzie się pojawia, bo to raczej wiatr może.
2: Wiatr i ptaki.
0: Wiatr, ptaki, tak. Albo inne zwierzęta, że typu wiewiórki, czy też inne. Ale to ma pani rację, pani Aldono, ponieważ u nas akurat brzozy to są samosiejki, które się wysiały wcześniej już i je zostawiliśmy, a pozostałe, które były próby, no, niestety nie udało się. Albo no, były takie malutkie.
1: Ja powiem szczerze, że tak kiedyś brałam udział w takiej akcji sadzenia drzew przydrożnych i była taka preferencja właśnie, żeby posadzić brzozy, bo tam była słaba gleba czysta. No i one teoretycznie powinny się tam sprawdzić. Muszę powiedzieć, że na 70 chyba sadzonek, które wsadziliśmy, ani jedne nam się nie przyjęło, pomimo tego, że strażacy bardzo dbali, oni podlewali praktycznie co drugi dzień i żadne z tych drzewek nie przeżyło. Ono rzeczywiście, jak rośnie od początku w tej glebie, to bez problemu się tam adaptuje i rośnie, i nawet największe susze potrafi przetrwać. Natomiast kiedy już większą roślinę przesadzamy, nie daje rady po prostu pobrać wystarczającą ilość wody z podłoża, no i generalnie no, nie sprawdza się. Chociaż uznawana jest za gatunek właśnie pionierski, który pierwszy się pojawia na nowych, od takich pozostawionych obszarach, to już jak my chcemy ją posadzić w jakimś miejscu, to niekoniecznie jej to odpowiada. Także nie wszystko nadaje się do takiego planowego nasadzenia, tak, do przesadzania. Musimy naprawdę, jeśli chcemy dobrze sadzone, do tego przygotować, zwłaszcza system kurzynowy.
2: Czyli taka mniejsza nawet sadzonka będzie lepsza niż taka duża?
1: Zawsze młodsze się lepiej adaptuje do nowych warunków niż starsze, chociaż tutaj takie, no jeśli chodzi o tereny miejskie, to są takie wytyczne zalecenia, żeby sadzić większe drzewa, ale to głównie podyktowane jest tym, że takie większe drzewa trudniej jest zniszczyć i one jakoś tak nie padają łupem wandali zbyt często albo przypadkowego zniszczenia, dlatego też sadzi się już większe drzewa, ale te większe drzewa mają większe problemy z adaptacją w nowych warunkach.
0: Tak, bo trzeba je poza tym też utrzymywać mechanicznie, słupki, nie, różnego typu rzeczy. Tak.
1: Dokładnie, no bo w ogóle stabilizacja drzew.

0: sadzimy, to i ono zazwyczaj osłonięte jest innymi roślinami i łatwiej się wtedy nam przyjmuje. Szybciej też ten system korzeniowy się tutaj rozwija, bo mniejsza masa jest do wykarmienia jakby w stosunku do tej masy korzeniowej, no i mniej się też uszkadza korzeni przy wyjmowaniu sadzonki. Dlatego też w lasach sadzi się zazwyczaj
1: Malutkie.
0: mniejsze. Dokładnie, one się zdecydowanie lepiej przyjmują.
1: Tu Piotr, widzę, ma kolejne
2: Tak, bo mam tutaj
1: pytanie.
2: pytanie, które przyszło przed chwileczką na telefon o orzech włoski. Czy też on będzie się nadawał na słabą glebę?
1: Rzeczywiście, bo my
2: Orzech
1: mieliśmy.
2: włoski i też tutaj słuchaczka pyta o orzechy laskowe, czyli.
0: Na takie całkiem słabe gleby to pewnie słabo, zarówno i orzech laskowy, jak i orzech włoski, dlatego że one bardziej żyzne gleby preferują. Jeszcze jak jest troszeczkę tak wilgotniej, to też lepiej im to będzie działało. Chociaż będą rosły, z tym, że na pewno będziemy mieć wolniejsze przyrosty i owoców też takich dużych nie uzyskamy. Także próbować można, ale musimy być bardziej cierpliwi, jeśli chodzi o to, jak się zaadaptuje nam drzewo do nowych warunków, bo leszczyna na przykład jest gatunkiem grądowym, czyli takim, który lubi żyzne siedliska, chociaż będzie rósł na słabej, ale mówię, no nie będziemy mieć na pewno takiego dużego drzewka, jak na glebie tutaj zasobniejszej.
2: Tak, to musimy brać pod uwagę to, o czym pani Aldona właśnie dzisiaj nam opowiedziała. Pani Aldono, tutaj mamy też pytanie o krzewy i byliny, o róże. Tutaj też słuchaczka pyta, czy na słabych glebach warto jest sadzić róże. No, myślę, że z różami to jest chyba problem, że one jednak lubią lepszą ziemię, prawda?
0: Powiem tak, to niekoniecznie,
2: Niekoniecznie.
0: dlatego że róże mają dosyć głęboki system korzeniowy. I może na początek jest im trudniej się przyjąć, natomiast jak zapewnimy im na start, to też w ogóle dla wszystkich drzewek, które sadzimy, dobrze jest na start w tą misę, w której sadzamy, zapewnić lepszą troszeczkę glebę, żeby jakby miały na początku łatwiej się zaadaptować do tych warunków. Natomiast potem one sobie będą penetrowały coraz dalej tą przestrzeń korzeniami i róża bardzo głęboko potrafi zapuścić korzenie. I wtedy my tak naprawdę, jak sadzimy, to nie wiemy, czy ta nasza gleba słaba tam głęboko jest też słabą glebą, bo być może, że gdzieś głębiej są
2: Są inne
0: warstwy, czyli
2: warstwy, tak.
0: troszeczkę takie bardziej zwięźlejsze i na przykład zasobność wody jest troszeczkę lepsza. U nas tutaj na Warmii i Mazurach to my mamy w ogóle te gleby takie bardzo warstwowane. Ja się jako dziecko bawiłam zawsze w takie wykopaliska i
2: Aha.
0: sprawdzałam, co tam jest do głębokości, jakiej zdołałam dotrzeć i bardzo się dziwiłam, że pod tą warstwą takiej słabej gleby to potem było różnie i glina była bardzo ciężka, nieprzepuszczalna, a potrafił być też żwir, pokłady takich kamieni, więc to zupełnie różnie się może układać. Ale róże akurat tutaj mogą sobie poradzić. Mówię, na początek na pewno warto im zabezpieczyć lepszą glebę, zasobniejszą. Tak samo jak też i drzewką, które sadzimy, to one potem sobie potrafią się też zaadoptować i do tych trudniejszych warunków. Z tym, że mówię, no jeśli to rzeczywiście jest bardzo słaba gleba, no to musimy pamiętać o tym, żeby dostarczać tej materii organicznej wokół drzewek i wzbogacać tą glebę. No i też oczywiście o podlewaniu pamiętać.
1: Czy róża będzie potrzebowała gliny? Bo pamiętam, że my tak niżej mieliśmy, pamiętam, troszeczkę
2: To znaczy, u nas jest taka gleba,
1: tak.
2: ponieważ jest to pradolina Wisły, mamy 4 kilometry do Wisły i jak podczas budowy domu był gleboznawca, który oceniał, to się okazało, że na głębokości około 1,5 metra, 1,20 m, 1,5 jest na przykład ruda żelaza, co ciekawe. I tam w głębszych warstwach już też nie było niczego, tylko sam piasek taki naniesiony przez rzekę. No i sadząc róże, rzeczywiście wkładaliśmy tutaj, przywoziliśmy od moich rodziców glinę, taką gliniastą glebę, i to się jakoś tam sprawdzało, no przynajmniej w tych różach, które mieliśmy.
0: na pewno na początek im to pomoże, bo wtedy będzie troszeczkę ta zatrzymywanie wody na pewno będzie lepsze niż w takiej samej lekkiej ziemi. To tak samo nie,

0: jak sadzimy, prawda, i chcemy tutaj wzbogacić, najczęściej kupujemy gotową ziemię ze sklepu. Najczęściej jest to torf odkwaszony,
1: tak,
0: który niestety on ma dobre może właściwości, jeśli chodzi tutaj też o tą materię organiczną. Natomiast jeśli chodzi o tą pojemność wodną, to i owszem, on zgromadzi dosyć dużo wody, ale przez krótko, bo ta woda też bardzo szybko z niego ucieka i potem robi się sucho, więc też musimy pamiętać o tym, żeby to podlewać, więc dodanie tutaj gliny jak najbardziej nam wzbogaci to i zwiększy zatrzymywanie wody.
1: Czyli taką ziemię kupując w sklepie ogrodniczym warto może pomieszać z gliną jeszcze?
0: Z gliną, troszeczkę kompostu swojego, jak mamy, to też nie zaszkodzi do tego dodać. Warto też, jeśli taka, żeby nam nie przesychała tak misa szybko, to warto też jeszcze czymś wyściółkować, żeby nam tutaj uciekanie wody było ograniczone. Z tym, że pamiętajmy, żeby to też no, nie utrudniało jakby dostępu powietrza, tak, do rośliny, do tych korzeni. Ja niekoniecznie jestem zwolenniczką tutaj akurat kory takiej do ściółkowania iglastej, a zwłaszcza takiej o dużych rozmiarach i nieprzekompostowanej, jaką też możemy w sklepie dostać, z tego względu, że ona też nam będzie tutaj zakwaszała tą
2: glebę, warstwę, tak.
0: Glebę w tej misie. No, może będzie troszeczkę ograniczała parowanie, ale bardziej taka przekompostowana tutaj by się lepiej sprawdzała, nie taka gruba, drobniejsza, to też wtedy i chwasty będą nam słabiej rosły i mniejsze ryzyko, że jakieś sobie szkodniki przyciągniemy.
1: Też tak myślałam o tym, że...
0: Bo mówię, ona musi być dobrze przekompostowana, żeby tam na pewno żadnych tutaj nie, sobie, a nie daj Boże już nie zbierajmy, proszę Państwa, kory w lesie, taka, która gdzieś z drzew opadła, bo możemy sobie zrobić wielką szkodę właśnie przynosząc z lasu, bo zazwyczaj jeśli kora odpada z drzewa, to
2: są tam szkodniki.
0: Z jakiejś przyczyny, tak? Najczęściej spowodowane jest to obumarciem drzewa i występowaniem jakichś szkodników, które pod korą żerują. I możemy sobie nasze drzewa iglaste na przykład na naszej działce zainfekować w ten sposób.
1: A tak niekiedy osoby korzystają, Pani Aldono.
0: Jak wiem, widziałam sama osobiście kiedyś pewną parę, która zbierała korę, bo mówiła, że będzie oszczędzać tutaj sobie po co kupować w sklepie, prawda, skoro można mieć swoją. No więc takich troszeczkę przestrzegłam, żeby zwrócili uwagę, czy tam aby jakichś szkodników nie ma i ewentualnie, żeby sobie tą korę gdzieś poza obszarem takim, gdzie ich drzewa tutaj i iglaste występują, żeby sobie ją może przekompostowali przez przynajmniej rok, dwa lata. I wtedy dopiero...
2: Tak, żeby się pozbyć.
0: Tak, żeby się pozbyć tak, tych szkodników, bo no, możemy sobie zrobić więcej szkody jak pożytku.
1: Czyli jak kompostujemy taką korę, co tam musimy do niej włożyć?
0: Nic, po prostu musimy ją na przyznę złożyć, tak. dać jej poleżeć tak przez jakiś czas, żeby tam i też mikrofona odpowiednia się wykształciła, prawda, i żeby już troszeczkę rozłożyła nam się ta kora, żeby też składniki pokarmowe z niej się uwalniały, bo ona jest wtedy korzystniejsza dla naszych roślin. Nie jest taka, można powiedzieć, taka surowa totalnie, tak, i też te substancje, które mogłyby szkodliwie działać na rośliny, są zneutralizowane, więc na pewno jej to dobrze zrobi.
1: Rok czasu wystarczy?
0: No to takie minimum, żeby ona tak, najlepiej jakby było to 2 lata, nawet 3 lata, żeby ona sobie poleżała, to wtedy rzeczywiście już ma takie walory prawie, że już takiego kompostu tak skory i na pewno wtedy dobrze będzie swoją funkcję spełniała.
1: To nie warto zbierać, jednak 3 lata czekać.
2: Ja się przyznam, Pani Aldono, ale nie pamiętam, skąd ten pomysł powstał teraz, bo już to lata minęły.
1: Masz rację.
2: Przy sadzeniu jabłoni zastosowałem, to może się wydać dziwne, chociaż chyba nie, węgiel brunatny. Co było na celu, nie pamiętam, gdzieś to wyczytałem, ale teraz nie przypomnę sobie. W każdym razie eksperyment się udał rzeczywiście. Być może to miało po to, żeby, bo węgiel brunatny jest jednak takim surowcem higroskopijnym, on bardzo mocno wiąże wodę, I to były takie skrawki, kawałki. On rzeczywiście jak dostał wody, to robił się napęczniały i tam dosyć dużo go włożyłem i to zadziałało. To znaczy jabłonie się, może bez węgla brunatnego też by może się przyjęły, ale rosną dobrze.
0: No, to też tak samo, proszę Państwa, jak z torfem.
2: No, bo, tak naprawdę, no bo to też jest węgiel, tak, węgiel brunatny.
0: To jest troszeczkę starszy.
2: Starszy
0: tak?
2: torf, tak.
0: Także to jak najbardziej jest bogate w, tutaj w, no, w węgiel przede wszystkim, tak, czyli tutaj w materię organiczną i też składniki pokarmowe tam się znajdują. Proszę Państwa, u mnie na przykład kiedyś było takie do wysypywania podwórek, stosowało się też taki żużel z węgla kamiennego.
2: Tak.
0: I powiem szczerze, że on ma bardzo dobre właściwości takie higroskopijne, bo on zatrzymuje dobrze wodę. I powiem szczerze, że akurat teraz rosną tam moje hortensje na tym i super się na tym sprawują. No nie wiem, jak tam z zawartością właśnie metali ciężkich i innych pierwiastków, no ale to oczywiście trzeba by było tutaj, chociaż węgiel brunatny na pewno nie ma tak niekorzystnego składu.
2: Nie,
0: tak
2: raczej nie.
0: Kamienny, raczej jest taki podobny do torfu. To też oczywiście lokalnie warto by było tam jakąś analizę wykonać. Więc no pewnie dobrze się te jabłonie na tym czują.
2: Jak tak, bo to były, węgiel brunatny akurat ten, który wtedy kupiliśmy do tego, to no, wyglądał jak trochę tak bardziej no brązowe, bo tam były i kawałki drewna, takie, no to oczywiście
1: przetransformowane. Do palenia w piecu potrzebowaliśmy.
2: No, swego czasu próbowaliśmy różne eksperymenty robić. No do palenia w piecu też się nadawał, z tym, że kopcił niesamowicie. Nie polecam, nie.
1: Nie.
0: Torfem też można palić.
2: Też można palić, tak.
1: Wody jak nabrał, to w ogóle ciężkie się zrobiło.
2: Nie no, wody to
1: maź
2: już ogóle,
1: taka.
2: To ma takie właściwości, no każdy... Każdy węgiel kamienny też, jak bardzo dużo poleży, to zrobi nam się z tego paćka, w zależności od tego, jak
1: tak, mamy. Ale mówiliśmy tu o węglu brunatnym. A jak możemy wykorzystać, jak ognisko palimy i zostaje popiół drzewny?
2: O właśnie.
0: No jak najbardziej możemy do najlepiej to jest go z kompostem wymieszać, bo tak samego to może być za duże stężenie takie jednostronne składników tutaj, prawda, mineralnych. Więc to ja bym tak już nie polecała tak sypania grubszą warstwą, ale on też ma właściwości, w zależności oczywiście, jakie tam gatunki są spalane. Korzystniejsze są te, które są z gatunków liściastych, z iglastych, tak mniej tutaj bym polecała. Natomiast jak najbardziej do wzbogacenia gleby warto użyć, jeśli oczywiście nie spalamy tam jakichś, no to raczej... Nie powinniśmy, tak.
2: No,
0: z dodatkami.
2: Tak, dodatków żadnych nie dokładamy.
0: Różnymi, prawda? Ale jak najbardziej, jeśli to jest liściaste, to jak najbardziej możemy domieszać to do naszego kompostu i będziemy mieć no, naturalny tutaj nawóz.
1: A jeśli jest iglaste, to mogłoby być do takich roślin, które lubią zakwaszenie?
0: Szczerze mówiąc, to... On ma tutaj tych smolistych troszeczkę, bo tutaj akurat jest...
2: Tak, bo są żywice.
0: Tak, no ja bym raczej tutaj przy liściastych, chociaż no i dla z tymi też nie powinniśmy ich w piecu za bardzo palić, bo ten nasz piec to może tego, zwłaszcza komin, długo nie wytrzymać, będziemy musieli często czyścić. Zresztą też jest no więc tutaj szkodliwych substancji wtedy w wyniku spalania powstaje, więc... Raczej to też tak, no mniej polecane tak jest do używania do nawożenia.
2: Panie wiadomo, myślę, że ten temat byśmy na dzisiaj zamknęli, ale nas jeszcze nurtuje tutaj takie właśnie to, co pani wspomniała, może zaczniemy ten temat też, a później w następnej audycji, ponieważ no, mamy już drugą połowę października, zbliża się listopad. Jaka zima będzie, tego nie wiemy, ale to zabezpieczenie, o czym pani wspomniała, drzewek i krzewów na zimę. Jedni mówią, że zabezpieczać, drudzy mówią, że żeby tego nie robić, bo no, mamy ciepłe zimy z reguły, przynajmniej ostatnio takie bywały, ale no, to nie oznacza, że nie przyjdzie na przykład zima stulecia, prawda, bo to też mieliśmy tak, jak jest susza stulecia, tak i zima stulecia może nas zaskoczyć nagle.
0: Znaczy, jeszcze w tym stulecie ostrej zimy nie mieliśmy, więc taka większy mróz, to już będziemy mieć zimę stulecia.
2: No dokładnie. No ale ja sobie przypominam tą z roku 78 bodajże, jak to dobrze pamiętam.
0: To chyba nam nie grozi taka zima.
2: No nie wiadomo, pani Adono, nigdy nie wiadomo.
0: Nigdy nie wiadomo. No. Powiem tak, właśnie, kiedyś zabezpieczenie roślin było łatwiejsze niż obecnie. Ze względu na to, że jak za mocno okryjemy, to możemy samym okryciem roślinę uszkodzić albo nawet zabić. Mhm. Bo jak jej będzie zimą za ciepło, to się rozhartuje, zacznie szybciej wegetację i możemy wtedy ją stracić, bo po prostu nie będzie przystosowana do spadku temperatury, jak już na wiosnę nastąpi. Ale też w okresie zimowym, jeśli okryjemy na przykład liśćmi, a będzie ciepło, albo na przykład spadnie dużo śniegu na niezamarzniętą glebę, to tak naprawdę nam się poodparza wszystko i tam zaczną grzyby wchodzić, tak zwana ta pleśń śniegowa nam się wytworzy. I to nawet trawnik może tego też nie przeżyć. Bardzo często właśnie rośliny tutaj w trawniku poraża. Ciężko tak naprawdę powiedzieć, czy okrywać, czy nie okrywać. Szczerze mówiąc, to powinniśmy obserwować. Jeśli jest ciepło, to ja bym nie okrywała. To tak z siostrą kiedyś eksperymentowałyśmy na hortensjach. Ona okryła swoje hortensje już na jesieni. Ja swoich nie okrywałam, tylko jak były większe mrozy, to wtedy zakładałam im takie czapeczki z agrowłókniny. I powiem szczerze, że moja metoda się lepiej sprawdziła, dlatego że u siostry było cały czas okryte i okazało się, że tam weszły jej grzyby bardzo mocno w te liście, których ona jeszcze tam użyła do zaściółkowania gleby, żeby tam zabezpieczyć system korzeniowy.
2: Tak.
0: I miała później problem właśnie z grzybami w okresie wiosennym. Natomiast u mnie, kiedy ja zdejmowałam, zakładałam, wyszło to lepiej. No tylko tyle, że no nie zawsze tak mamy czas też. Musimy bardzo śledzić tutaj prognozę pogody.
2: Prognozę pogody, tak.
0: Tak, bo mi się wydaje, że przy takich zimach, jakie mamy obecnie, przykrycie na jesień i zostawienie tego tak aż do wiosny, no może skutkować tym, że nam po prostu właśnie choroby grzybowe tutaj wejdą. A jak jest ciepło, to nam zbyt mocno te rośliny się ogrzewają i wtedy zaczynają wegetację. Potem jak przychodzi mróz, to one przemarzają. Więc przy takich zimach, jakie mamy teraz, to ja bym raczej tak właśnie uważała i od 2 lat już nie okrywam w ogóle hortensji na przykład i kwitną. Także to tak troszeczkę loteria, czy nam się uda.
2: Czy nam się uda, czy nie.
0: Ale bądźmy przygotowani na to, że bardzo szybko na przykład trzeba ukryć rośliny, bo zapowiadany jest silny mróz, zwłaszcza po okresie, kiedy mamy ciepło i rośliny nie mają czasu takiego przejściowego, kiedy ta temperatura spada przez kilka dni stopniowo, a niestety przy tych zimach takie, jakie mamy teraz, to bardzo często tak jest, że jednego dnia mamy plus 15, drugiego dnia minus 15.
2: Tak dokładnie jest właśnie.
1: Ale teraz też tak jest, zauważcie, bo było cały czas ciepło, nagle robi się zimno i za chwilę skacze temperatura do góry.
2: No to tutaj...
0: No dokładnie, to jest dla roślin bardzo ciężkie do... Tak naprawdę one tak szybko nie reagują, tak? Jak, zresztą no, dla nas to też nie jest obojętne, bo my też od razu odporność nam spada. Tak samo też jest u roślin, że one wtedy po prostu się rozhartowują i zupełnie nie wiedzą, jak mają się zachować. Dlatego też bardzo często obserwujemy u drzew chociażby takie pionowe pęknięcia, takie blizny potem. No,
2: właśnie,
0: na
2: tak.
0: To są właśnie pęknięcia mrozowe, które powstają wtedy, kiedy zaczynają rośliny, tak naprawdę drzewa, pobierać wodę już z podłoża, to możemy się zdziwić, bo one niekiedy już w lutym potrafią zaczynają pobierać wodę już z podłoża, kiedy właśnie temperatura jest taka lekko w okolicach zera, to one już wtedy zaczynają jakby aktywność swoją. Proszę sobie wyobrazić, że mamy takie ciepło i raptownie przychodzi minus 15, minus 20.
2: No i to rozsadza.
0: W skrankach mamy wodę i rozsadza. I stąd powstają właśnie takie uszkodzenia. Potem oczywiście szczęśliwie w większości przypadków drzewu się udaje zabliźnić taką ranę, ale taka rana potrafi sięgać niekiedy aż do samego rdzenia w pniu, więc jest to dosyć duże uszkodzenie, które wydatek energetyczny na to, żeby to zabliźnić, jest też spory, ale mogą tam też wniknąć grzyby i inne chorobotwórcze czynniki, które będą już potem no, rozkładały nam drewno, tak, od środka. Także czyli, to też jest stres dla roślin.
2: Czyli pani Aldono, tutaj ten stary zabieg, który był do tej pory, czyli bielenie pni, jest jak najbardziej korzystny. Obojętnie w jakich warunkach, szczególnie w tych...
0: Tak, słońce zaczyna bardziej operować, czyli tak mniej więcej gdzieś już po... No w lutym.
2: W lutym, tak.
0: Słoneczko nam zaczyna lepiej przyświecać. To warto jest je właśnie, te pnie tutaj, no, żeby odbijały promienie słoneczne, tak? Te białkowanie bardzo dobrze odbija nam promienie słoneczne, powoduje, że pnie nam się tak nie nagrzewają w czasie dnia i później właśnie w nocy nie będą przemarzały, bo one nie będą tej wody jeszcze drzewa wtedy pobierały. To też opóźni jakby ich wegetację, co będzie dla nich korzystnie działało.
1: Czyli nie przykrywajmy, nie przegrzewajmy, możemy... Tak jak tu
2: pani... No przede wszystkim śledźmy prognozy pogody, tak, bo to jest bardzo ważna rzecz, tak jak pani Aldona wspomniała. I tutaj powinniśmy się do tego... Sami też się przystosowujemy, bo prawda, musimy się ubrać inaczej na mróz, a inaczej na ciepło. Także też tutaj no, patrzmy na to, tak jak sami się zachowujemy.
1: Tak, bo kiedyś stara taka szkoła, która była, no to wszyscy koniec września, październik, to już wszystko przykrywali, pani Aldono.
0: No tak, kiedyś proszę zwrócić uwagę na to, że liście o tej porze na drzewach to
2: już prawie nie było.
0: Była rzadkość praktycznie. Listopad to już liści na drzewie wcale nie było, ani jednego liścia, a w tym roku chyba jak nie będzie przymrozków takich mocnych, to chyba jeszcze nam się w listopadzie liście na drzewie uchowają. Więc to tak zupełnie jest, no przesuwa nam się, znaczy teoretycznie nam się okres wegetacji wydłuża, ale znów też skraca nam się okres bez przymrozków. Znaczy bez przymrozków, bo te przymrozki potrafią być dużo później wiosną i dużo wcześniej już jesienią, chociaż ten jakoś wyjątkowo, bo ani wiosennych przymrozków nie było tak późno, no i jeszcze dopiero teraz, przynajmniej
2: tak,
0: u nas
2: bo wrzesień
0: tutaj
2: był...
0: w Karnym Mazurach, dopiero mieliśmy pierwsze przymrozki w tym tygodniu.
2: Tak, u nas to samo było, dokładnie. Wrzesień był naprawdę bardzo ciepły, tam, a często już bywało, że we wrześniu były, czasami były pod koniec sierpnia już przymrozki, a wrzesień to już konkretne, ale ten rok był wyjątkowy i rzeczywiście wiosna też była taka, że ci zimni ogrodnicy to praktycznie no, nie zawitali tutaj u nas, nie.
0: No u nas też nie, także to mówię to tak w miarę łagodnie dla roślin jakoś ten sezon wegetacyjny przeszedł, no chociaż mówię takim chyba największym stresem to był brak wody.
2: Tak, to jest.
1: I chyba jest. Temperatury. I dalej jest ten problem z wodą, bo ten deszcz troszeczkę popadał, ale za chwilę przyszedł wiatr i wszystko wysuszył.
0: Tak naprawdę to jest ten deszcz zbyt krótki i no może opad jest intensywny, ale zbyt krótki i to wszystko spływa.
2: Spływa, właśnie.
0: Tak naprawdę jak kopałam na ogrodzie warzywa, to ta warstwa gleby przemoczona to jest około tak 10-15 centymetrów, a dalej jest totalna susza.
2: U nas to samo, tak.
0: Więc to tak jest, no tej wody jest zdecydowanie mało. Zresztą to widać po wszystkich jakichś tam zagłębieniach terenowych, które były wypełnione wodą, po stawach, że ten poziom wody jest zdecydowanie dużo mniejszy niż, no już od wielu lat mamy dużo mniejszy, a to się jeszcze chyba pogłębia nam.
2: No dlatego tak powinniśmy też i chronić nasze zasoby wodne, bo tej słodkiej wody do picia mamy naprawdę, no wydawałoby się, że Ziemia jest błękitną planetą, a tak naprawdę jest tej wody niewiele i każda...
0: Około chyba 3% wody słodkiej
2: tak.
0: mamy, tak? Tylko 3 albo 7, jeśli dobrze pamiętam, tak w tym przedziale chyba gdzieś, więc to jest niewiele słodkiej wody dla nas zdatnej do wykorzystania. Reszta to jest słona woda, która jest w oceanach, więc musimy o nią dbać naprawdę.
2: Zdecydowanie. Pani Aldono, na tym zakończymy nasz dzisiejszy program. Czy za tydzień możemy się z panią spotkać?
0: No, oczywiście.
2: Dobrze. No dobrze. Cieszy nas to bardzo.
1: Bo już nie chcieliśmy rozpoczynać nowego tematu, bo już czas jest 13:25, a prawie 26. Drodzy państwo, cóżbyśmy my zrobili bez pani Aldony, tyle rzeczy, które ona nam tutaj podpowiada, instruuje, uczy, edukuje. Cóż.
0: Cieszę się, że mogę się przydać.
2: Bardzo, pani Aldono.
0: Dziękuję.
1: My również słuchacze też pozdrawiają bardzo panią serdecznie, gorąco. Te audycje rzeczywiście są wyczekiwane.
2: Ja zawsze zapomnę podać numeru telefonu, na który możecie przysłać SMS-y z pytaniami, ale już widzę, że nie muszę.
1: Nie, nie
2: bo znany jest i,
1: tak.
2: I to nas bardzo cieszy też, że ta interakcja z wami jest taka, a nie inna, że słuchacie nas. I to nie tylko w Polsce, moi drodzy, bo jak spojrzymy na mapę, to tu są, widzę, Stany Zjednoczone, Hawaje, no wiele, których nie będę wymieniał, oprócz Polski i nawet ktoś słucha nas w tej chwili w Rosji. No nie wiem, czy to Polak, czy nie Polak, ale pozdrawiamy w każdym razie w każdego naszego słuchacza.
1: Ciekawe, jak jest na Hawajach.
2: Pewnie tam. Ciepło, pewnie ciepło.
1: Pani Aldano, nie?
0: Za ciepło.
2: Chyba brzoza tam nie urośnie, pani Aldano, prawda, czy nie? Czy nie? Chyba brzoza tam nie urośnie na Hawajach.
0: No nie, urosłaby.
2: Tak?
1: Tak?
0: Tak szczerze mówiąc, to wszystkie rośliny, które u nas rosną na Hawajach, by urosły. Nie wszystkie z Hawaju u nas.
1: Czyli odwrotnie.
0: To niekoniecznie jest zaletą akurat tutaj, bo to by dużo mówić właśnie o bioróżnorodności, o gatunkach inwazyjnych. Hawaje chyba są takim miejscem, które się najbardziej boryka z gatunkami obcymi i inwazyjnymi.
2: No to może, to może temat na kolejną audycję właśnie o
1: tak,
2: Hawajach.
1: Tak, pani Aldono.
2: Przeniesiemy się na Hawaje.
1: Dobrze.
0: No nie wiem, czy akurat tutaj jestem. Nie mogę się wypowiadać, bo nigdy tam nie byłam.
1: No to może
2: teoretycznie tak. Możemy rozważanie przeprowadzić o Hawajach.
0: Wirtualną podróż sobie zrobimy.
1: Tak, tak,
2: wirtualną podróż. Tam, gdzie są słuchacze, będziemy sprawdzać i będziemy opowiadać, czego nie mają sobie sadzić, żeby tam
0: inwazji nie... Na co muszą uważać.
2: Tak, na co muszą uważać, bo im...
1: Bo będą mieli problem. Tak.
2: Tak jest, jak się ostatnio tam pan Grzegorz powiedział, że są grzyby, które też są inwazyjne, to też byliśmy zaskoczeni, bo gdzieś tam się pojawił jakiś gatunek borowika, który jest tylko nad morzem i on teraz się rozprzestrzenia tak na cały kraj i niedługo może wygryźć, że tak powiem, te, które są.
0: Tam, gdzie jest, to wygryza, bo ja akurat miałam okazję go nawet widzieć w środowisku i zbierać. I rzeczywiście to tam, gdzie on się pojawia, to inne gatunki rodzimy nasze. Tak, rzeczywiście on je wypiera. Jest taki bardziej ekspansywny i nasze gatunki ustępują w tym miejscu. Także jest dużo borowika wysmukłego, ale nie ma innych gatunków, które tam wcześniej były. Także to jest takie zagrożenie dla lokalnych gatunków. No i nigdy nie wiem, jakie zmiany w ekosystemach to przyniesie.
2: Tak, to przyniesie właśnie.
1: Zmiany rzeczywiście wtedy następują. Naszym gościem była pani...
2: Tak, naszym gościem była pani doktor Aldona Fenek, znana popularyzatorka nauk przyrodniczych. Bardzo dziękujemy pani Aldono za audycję, słuchaczom również za to, że byli z nami. I zapraszamy na dalszy ciąg naszego programu.
1: A z panią Aldoną?
2: A z panią Aldoną i z wami również słyszymy się za tydzień. O tej samej porze.

Kupuj świadomie. Budowanie silnej i rozpoznawalnej marki polskiego rolnictwa w kraju to główne zadanie Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w ramach działań promocyjnych. W tym obszarze KOWR skupia uwagę na zwiększaniu świadomości społeczeństwa na temat oznaczeń i certyfikatów jakości żywności, a tym samym wspieraniu konkurencyjności polskich produktów rolnych i rolno-spożywczych. KOWR realizuje projekty pod hasłem Kupuj świadomie, zachęcające polskich producentów żywności do uczestnictwa w systemach jakości. Z głównymi komunikatami KOWR dociera również do konsumentów, zachęcając ich do zwracania uwagi na oznaczenia i certyfikaty żywności zamieszczane na opakowaniach, w tym znak produkt polski, logo produkcji ekologicznej czy unijne oznaczenia, chroniona nazwa pochodzenia, chronione oznaczenie geograficzne i gwarantowana tradycyjna specjalność. Kraj pochodzenia produktu należy obok jakości i ceny do najważniejszych kryteriów wyboru przy podejmowaniu przez konsumenta decyzji zakupowych artykułów spożywczych. A kupowanie żywności wytworzonej w kraju i z rodzimych surowców zyskuje na znaczeniu, stając się praktycznym działaniem na rzecz wspierania rodzimych producentów. Zwiększająca się dostępność certyfikowanej żywności jest odpowiedzią na zmieniającą się strukturę popytu na rynku i rosnącą świadomość konsumentów. Współczesny konsument coraz częściej stwierdza, że tylko żywność powstała w warunkach jak najbardziej zbliżonych do naturalnych spełni jego oczekiwania. Coraz większe zainteresowanie konsumentów zakupem produktów ekologicznych bardzo korzystnie przekłada się na rozwój tego segmentu produkcji rolniczej. Kupuj świadomie.

0: Witam Państwa serdecznie z naszej hildegardiańskiej kuchni. Witaj Łukaszu.
1: Witam również.
0: Już dzisiaj widzę mięso na stole, także myślę, że dla wielu...
1: Coś zjemy.
0: Tak, smakoszy mięsa to będzie posiłek w sam raz. Także co dzisiaj nam ugotujesz?
1: Dzisiaj mamy polędwicę cielęcą. Dobry to wybór?
0: No, nie dla wszystkich, jak się okazuje. Hildegarda bardzo szczegółowo określa, dla kogo jest dobra, dla kogo jest niedobra. I osoby, które są bardzo wychłodzone, mają słabe krążenie, no niestety cielęcina i wołowina może je wychłodzić. Natomiast dla osób takich pełnokrwistych, jak
1: to
0: najbardziej...
1: To znowu dla mnie, Danie, to znowu jak, dla mnie.
0: Tak, jak najbardziej cielęcinka będzie się sprawdzała. Ale też trzeba ostrożnie z chorobami układu krążenia, także żeby nie przesadzić. Czyli tego mięska nie za dużo w diecie.
1: No, to mięska nie za dużo będzie sporo kasztanów. Kasztany to na pewno dobre.
0: Świetnie, tak. Dobrze, że nie samo mięso, sam kotlet, bo to najprościej wrzucić na patelnię. Wielu z nas ulega takiej pokusie, że szybciutko pokroimy, usmażymy i to jest nasze danie. A tu jednak widzę, że w otoczeniu będzie.
1: Szybko to zrobimy. To będzie proste danie. Proszę się nie przerażać. To nie jest tak, że to będzie bardzo skomplikowane i będziemy to robić bardzo długo. Bo to będą takie grubsze medaliony z polędwicy cielęcej z takim gulaszem z pietruszki i kasztanów. Ale z racji tego, że i pietruszka i kasztany są słodkie, to zakwasimy limonką.
0: Super.
1: Dodamy, zrobimy taką emulsję z limonki, świeżego masełka i świeżych ziół. A na wszystko odrobinę płatków migdałów. Zaczynamy gotować.
0: No, ty się zabierasz do roboty, a ja tu jeszcze przypatrzę się tym twoim składnikom.
1: Tak.
0: Pietruszka, korzeniowe. Myślę, że Hildegarda byłaby zadowolona. Natomiast jeżeli chodzi o natkę pietruszki, to jest ciekawostka, bo ja mówiłam ci, że wiele...
1: Takie dosyć słuszne, nie?
0: Słuszne, tak.
1: Tak, nie oszczędzamy.
0: Że w zasadzie większość surowców Hildegarda woli i zaleca w formie ugotowanej, zblanszowanej, czy jakoś tam już wstępnie przerobionej. Natomiast jeżeli chodzi o nać, akurat jej dzisiaj tu nie mamy, no to jednak mówi, że nać świeża, surowa będzie lepsza niż ta już wrzucona na przykład do rosołu czy na patelnię. Natomiast pietruszkę jak najbardziej musimy przygotować w formie przetworzonej, żeby nasz organizm mógł ją strawić. No kasztany to jest jeden z produktów ulubionych świętej Hildegardy.
1: W naszym, to już wiem.
0: W naszym kraju z tymi kasztanami jest problem, także też uprzedzam Państwa, bo często jak chcemy je kupić na surowo w łupinach, to zawierają dużo pleśni. Podróżują na długie dystanse i po obraniu widać pleśń i trzeba uważać, bo organizm z tą naszą pleśnią sobie nie umie poradzić. Także dlatego no, są takie też owoce, których Hildegarda nie poleca, jak na przykład truskawki, bo one też bardzo szybko łapią tą pleśń.
1: Na tym ubolewam.
0: Tak. I to wszystko chodzi o to, że ta pleśń niestety jest bardzo trudna do usunięcia. I trzeba być bardzo ostrożnym. Zresztą mówiliśmy wczoraj o surowcach, prawda? Że jakość surowców to jest pierwsza sprawa, na którą trzeba zwrócić uwagę. Więc mam nadzieję, że to mięsko w solance wymoczyłeś.
1: Ale to oczywiście.
0: Nawet jak nie, to mi się nie przyznasz.
1: Wymoczyłem.
0: Wymoczyłeś, no właśnie. Więc zachęcamy Państwa do używania wody z solą zimnej. Jeżeli mamy taki większy kawałek mięsa, to na pewno minimum godzinkę warto, żeby w tej solance mięsko nam się przemacerowało i oddało te nieczystości, metale ciężkie, jak i zanieczyszczenia pozostałości po herbicydach, pestycydach i co oni tam jeszcze sypią.
1: A my zaczynamy smażyć mięsko. Trafia mięsko na patelnię. Lubię ten dźwięk. Do tego będziemy razem to trochę opiekać, tak?
0: Aha.
1: Patelnia musi być rozgrzana, ale ona nie może być jakaś przesadnie,
0: no
1: żeby
0: właśnie.
1: Nam zaraz tego mięsa nam nie spaliła.
0: Nie spaliła.
1: Tak. Pietruszka totalnie surowa, ona nam się skarmelizuje. Te warzywo będzie bardzo al dente, ale przez to będzie bardzo smaczne.
0: No uczę się od ciebie techniki kulinarnej zupełnie w innym wydaniu niż stosuję w domu.
1: Na to wszystko odrobinę świeżego tymianku.
0: No rewelacja, nawet na patelni to inaczej wygląda niż u mnie w domu.
1: Rozgnieciony ząbek czosnku.
0: Czosnek Hildegarda bardzo lubi, w formie świeżej oczywiście najbardziej, jeżeli on jest tak młody. Natomiast jak już w zimie traci nam troszkę tej mocy swojej, jak to opisuje święta Hildegarda, to warto go właśnie na patelni czy w jakiś w zupie dodać mu tej mocy i wyciągnąć znowu.
1: A my właśnie chcemy, żeby on oddał nam swój aromat, a nie do końca chcemy, żeby później gdzieś zabrudził nam danie, jak jest. Jasne. Dlatego rzucamy w takim ząbku. Aha. Po prostu jak będziemy chcieli, to go zjemy, a jak nie, będzie można łatwo go
0: usunąć.
1: O, piękny złoty kolor. Ja wiem, że Hildegarda lubi mięsa bardziej wypieczone, nie?
0: Myślę, że tak, dlatego, bo one surowe mogą nam zafundować jakichś pasażerów na gapę, wiesz.
1: Rozumiem.
0: Jakieś pasożyty, z którymi później będziemy walczyć, więc rzeczywiście lepiej to dokładnie wysmażyć czy przygotować, żeby nie mieć niespodzianek, szczególnie osoby ze słabym przewodem pokarmowym, bo ten kwas solny powinien dezynfekować nam jedzenie, ale nie u wszystkich jest w stanie to zrobić, jeżeli to pH żołądka się podwyższa. Ziele teraz dodajesz.
1: I listek.
0: Tak? I myślę, że ten tłuszcz też wyciąga z ziół ten aromat.
1: Tak. I właśnie po to wszystko to było, jak w tłuszczach się aromaty rozpuszczają.
0: Rozpuszczają, tak.
1: Dlatego jakby one są nam też potrzebne. Kasztanem rzucimy na samym końcu,
0: tak
1: jak
0: jest.
1: Już będziemy tak naprawdę doprawiać to nasze danie. Ale tak jak wspomniałem, i pietruszka, i kasztany są słodkie. Dlatego będziemy potrzebowali odrobinę skórki z limonki do aromatu, a później nawet tych cząstek limonki, żeby to nam zakwasić. Mhm. A tu jeszcze trochę dam właśnie tej limonki teraz. Ona podbije nam jeszcze ten smak. Opiekamy to z każdej strony. Patelnia nie za gorąca. Ja osobiście lubię tak mięso medium rare.
0: Ja się boję.
1: Ty się boisz?
0: Tak.
1: Ja jestem ryzykantem. Jeżeli chodzi o jedzenie. Znaczy tylko przy tym.
0: Ja patrzę, jaki ty masz tu fajny sprzęt. Pokażę może telewidzom, bo kurczę, pierwsza spotykam się z czymś takim.
1: To jest tak zwany zester.
0: No właśnie, do...
1: Do skórek.
0: I bardzo sprawnie z tą skórkę wtedy pozyskujesz do potrawy.
1: Tak. Dosłownie tak. Proste danie, szybkie. Lekko przypieczona pietruszka. Ona już zaraz będzie dobra do zjedzenia.
0: Zapachy już tutaj roznoszą się. Musicie nam Państwo zaufać, bo...
1: Znaczy, jak spróbujecie zrobić to w domu, to poczujecie.
0: Oczywiście.
1: Tylko pamiętajmy, patelnia nie za ostra. Wygląda też filmowo.
0: No a co z bokami, Łukasz? One tak mają zostać? Tylko
1: one się opiekają.
0: One się opiekają z drugiej strony.
1: Pamiętaj, że my chcemy, żeby to mięso nie było mega dopieczone. Ja jeszcze później za chwilę dodamy kasztany i za chwilę dodamy świeże masło i zrobi się taka emulsja. Tu odrobinę takiej limonki, która się też lekko przykarmelizuje.
0: No rewelacja.
1: A przede wszystkim nam zakwasi troszeczkę ten sos, nie?
0: Smak na pewno będzie ciekawszy z tą limonką.
1: Tak, no bo kasztany są słodkie. Nie? Same kasztany sobie przy pierwszym podaniu mogę powiedzieć, że mogą mnie urzec.
0: Myślę, że nie wszystkim mogą przypaść do gustu, bo one mają taką też specyficzną konsystencję. Natomiast bardzo będą wspierać nasz organizm. Hildegarda mówi, że one praktycznie w 100% przez zdrowy organizm powinny być przyswojone. Sposób przygotowania...
1: Opiekę ci trochę, tak?
0: Tak, o dziękuję.
1: Żebyś była zadowolona. Nie było, że nie słucham rad.
0: Ale wiesz co, kasztany właśnie w różnej formie też wzmacniają różne narządy. Ona bardzo ciekawie i precyzyjnie to określa. Na przykład mówi, że surowe, czyli mąka kasztanowa, na przykład będą odżywiać pusty mózg. To cytat.
1: Pusty mózg.
0: Tak, w formie pieczonej.
1: Ale taki, który nie przyswaja wiedzy, czy co?
0: Znaczy będą też, w formie pieczonej, w formie surowej będzie wspierać serce. Więc ta forma u niej gotowane też inaczej, więc ta forma u niej jest bardzo ważna. W jaki sposób w taki sposób, jak chcemy, żeby nam pomogły, takie musimy przygotować.
1: Ale pamiętam, że kasztany są słodkie i
0: tak,
1: robiąc na przykład ciasto do szarlotki, Dodajemy mąkę kasztanową i wtedy niepotrzebna już nam inna słodycz.
0: Tak, myślę, że to jest dobry pomysł, aby tutaj tą twoją szarlotkę zaprezentować bez cukru, zdrowszej wersji.
1: Kiedyś zrobimy.
0: Tak.
1: Natomiast... Robi nam się taka emulsja, ale żeby ta emulsja powstała, żeby to wszystko zebrało to masełko, musimy dodać odrobinę wody lub winka, kto co woli. Hildegarda nie jest przeciwna winu, tak?
0: Nie, jak najbardziej. Wiesz, to też była jakiś swego rodzaju dezynfekcja za jej czasu, bo w średniowiecze z tą higieną miało troszkę problemów, więc też ludzie łapali choroby ostre, w przeciwieństwie do naszych czasów, kiedy my głównie mamy choroby przewlekłe i z tym się borykamy, większość z nas. Kasztany też właśnie w tej formie surowej wykorzystujemy na rekolekcjach z postem. Jak człowiek słabnie, to właśnie taką można zrobić sobie papkę z surowej mąki, żeby wzmocniła
1: organizm. Czyli jak ktoś wybiera się na pielgrzymkę, to nie kupuje sobie batonów, tylko kasztany.
0: Rewelacja, widzisz jak szybko się uczysz, dokładnie. I wtedy wystarczy troszkę porzuć, połączyć to ze śliną właśnie w formie surowej i ona nas będzie wzmacniała. Oczywiście można jeszcze wtedy zaopatrzyć się w galgant, mieć zawsze go pod ręką, jak tylko słabniemy.
1: No powiem to... Ci, że no w sumie mamy gotowe.
0: Mamy już gotowe. No rewelacja. Proste danie.
1: Wygląda dobrze.
0: Zapaszyste.
1: Pachnie jeszcze lepiej. Z połączenia masła i wody powstaje emulsja, czyli tak naprawdę ten sos, o który też nam chodzi, bo to, żeby to ładnie wyglądało. Mhm. Pietruszka na pewno już jest dobra do zjedzenia. Ona nie potrzebuje długiej obróbki termicznej. Kasztany, nie chcieliśmy ich rozgotować, złapały tylko temperatury, bo one już są przygotowane wcześniej. Możemy spokojnie nakładać.
0: Nie wiem, czy to spokojnie, bo to wiesz, ślinka leci.
1: Myślę, że damy radę. Mamy taki gulasz.
0: Mhm. Ale jaki to dobry pomysł właśnie, ta emulsja na masełku.
1: Tak, i to samo zdrowie.
0: Tak jest.
1: A jakie smaczne przy okazji. Aż spróbuję. I ta limonka, nie? Bo teraz emulsja jest leciutko kwaskowata, nie? Ale jak zjemy właśnie z tą pietruszką słodką i kasztanami, na pewno dobrze się zbalansuje, nie?
0: No tak.
1: Tyk.
0: Czyli te elementy hildegardiańskie mamy tutaj. Przypominam, że mięsko też nie dla każdego, w ograniczonych ilościach. Także na korzyść kasz i warzyw.
1: Na pewno się nie zmarnuje.
0: Ale też jest nam potrzebne.
1: Tak. Taka wersja bogata.
0: Tak,
1: mówiła, że mamy nie przesadzać.
0: Piękne, tak.
1: Tak.
0: Dla osób, które z tą cielęcinką właśnie sobie nie dadzą rady, czy nie jest dla nich wskazana, można to zastąpić, prawda, polędwicą z sarny, czy z jelenia,
1: można.
0: Czy jagnięcinką.
1: Można.
0: W lecie jak najbardziej polecana przez Hildegardę jest jagnięcina.
1: Tak?
0: Tak. Płateczki.
1: Teczki są dobre do wszystkiego.
0: Tak, a potrawie nadają fajnego wyglądu.
1: Odrobinę świeżego jeszcze pieprzu. Czy ktoś ma ochotę?
0: I danie gotowe.
1: To ty próbuj.
0: Tak jest, pietrucha.
1: Pietrucha i z tym sosem.
0: To jest, tak.
1: Czy balansuje się z tą limonką?
0: O, rewelacyjnie.
1: Dobrze wypieczone, tak jak trzeba.
0: No rewelacja, widzisz? Ty jesz głównie mięsko, ja tą resztę i w domu się można podzielić. No jak? To co chciałeś, to masz.
1: Nie zepsuliśmy tego mięsa. A to najważniejsze, mając dobry produkt, nie wolno go zepsuć.
0: Zapraszamy. Dziękujemy. Do gotowania. Dziękujemy.

tytułu. Pan Samochodzik i Templariusz Zbigniew Nienacki, a wydało wydawnictwo Po Jeziorze. Kolejne przygody, choć na początku tutaj jest bardzo dużo informacji takich ciekawych o zakonie Templariuszy i nie tylko, więc myślę, że też czegoś ciekawego i mądrego się dowiecie. Zostańcie z nami.

Tam skarb twór, gdzie serce twoje, powtórzył Sokole Oko. Może to tylko najzwyklejszy pobożny cytat? A właśnie, w tym sęgrze nic nie wiadomo. Gdyby było inaczej, to już dawno skarb zostałby odnaleziony. Dość było spryciarzy, którzy próbowali zgłębić to pobożne zdanie. W każdym razie jedno jest pewne. Po otrzymaniu tego krzyża Jakub de Molay uspokoił się co do losu skarbu i nie dopominał się u mistrza zakonu krzyżackiego żadnych dalszych wyjaśnień. A poza tym? Poza tym? Pochwycili chłopcy. Nie jest to dosłowny cytat. U Mateusza w rozdziale 6 czytamy: gdzie jest skarb twój, tam serce twoje, a napis na krzyżu brzmi: tam skarb twój, gdzie serce twoje. Niby to samo, a jednocześnie nie to samo. Trudno przypuszczać, aby wielki mistrz zakonu krzyżaków pomylił cytat. Cytat musiał to zrobić celowo. Prawdopodobnie za pomocą nieco zmienionej pobożnej formuły przekazał de Molayowi wskazówkę co do miejsca ukrycia skarbu. Urwałem. Mój samochód zaczęło ściągać gwałtownie na prawą stronę szosy. Silniej chwyciłem kierownicę, zwolniłem biegu, a potem wóz zatrzymałem. Okazało się, że z prawej tylnej opony uszło powietrze. Musiałem gdzieś wjechać. Miałem ze sobą koło zapasowe, więc tylko kilkanaście minut zajęła nam wymiana. Ale bez zapasowego koła bałem się ruszać w daleką i pełną niespodzianek wyprawę. Zdecydowałem, że przedziurawioną tętkę dam w Białymstoku do wulkanizacji. A tu pech. Znowu mnie pech prześladuje, powiedziałem ze złością. Ale złość niewiele mogła pomóc. Zanim znalazłem się w Białymstoku, zakład wulkanizacyjny gdzieś zreperował dętkę. Upłynęło przeszło 2 godziny. Czekając na reperację, zjedliśmy obiad i dopiero o 3 po południu wyruszyliśmy w dalszą drogę. Między Grajewem i Rajgrodem pokazałem chłopcom słynne Kuwasy, krainę bagien. Rozległy, bo obejmujący ponad 5000 hektarów teren, pokrywały kępy wątłej roślinności. Karłowate krzewy, jeziorka stojącej wody, szuwary i połacie trawy uginającej się pod stopami i grożącej śmiercią każdemu, kto by się odważył w nią wstąpić. Jedziemy przez krainę, którą krzyżacy nazywali Wildnis, czyli dzicz, powiedziałem chłopcom. Po wytępieniu pogańskich Prusów i mieszkańców tych ziem, bitnego plemienia Jadźwingów, krzyżacy pozostali tutaj ziemie bezludne, porastające puszczą. Na granicy swego państwa, na przesmykach wielkich mazurskich jezior, wybudowali mocne zamki, a te tereny uczynili bezludnymi, zabezpieczając się w ten sposób przed najazdami Litwinów i Żmudzinów. Dopiero pod koniec XIII wieku pociągnęli ze swej strony chłopi, osadnicy z Mazowsza, tworząc tu z czasem rdzenną polską ludność. Po dawnych właścicielach tych ziem, Jadźwingach, przetrwały tylko po lasach stare kurhany, które rozkopują dziś archeologowie. Po Jadźwingach pozostały także niektóre nazwy rzek i miejscowości, dlatego brzmią one tak dziwnie dla naszego ucha. Z Augustowa pomknęliśmy asfaltową szosą na przewięź przez przesmyk pomiędzy Jeziorem Białym a Studzieniem.

wojennym rozpoczęła się Puszcza Augustowska. Lasy i lasy, ciągnące się po obu stronach drogi. Raz po raz wyprzedzaliśmy samochody osobowe, załadowane walizami, sprzętem turystycznym, namiotami. Nastąpił już sezon urlopowy. Turyści ciągnęli nad Wigry, jeziora augustowskie, na pojezierze suwalskie, w puszcze i nad wody przepięknej krainy. Był już wieczór, gdy dojechaliśmy do Gib, małej miejscowości nad jeziorem Gieret. Znałem trochę tę stronę. O 5 kilometrów stąd przebywałem kiedyś w ośrodku kempingowym Stowarzyszenia Dziennikarzy położonym nad jeziorem Pomorze. Odbyłem nawet stamtąd wycieczkę na małe jeziorko leśne Miłkokuk. Przypuszczałem, że właśnie podobną wycieczkę zrobił kiedyś ów dziennikarz, który wykorzystał dla swojej gazety ten nieszczęsny artykuł. Podczas pobytu nad Miłkokukiem spotkałem nauczyciela posiadającego zbiory miejscowych ciekawostek i starożytności. Stąd właśnie znalazła się wzmianka w jego informacji. Z Gib należało skręcić w leśną drogę omijającą jezioro Pomorze. Po 10 kilometrach podróży przez lasy powinienem przedostać się nad przesmyk oddzielający jezioro Zelwa od jeziora Miłkokuk. Nieco dalej znajdowała się wioska o tej samej nazwie. To tam trzeba było szukać tego nauczyciela. Powoli zapadał zmierzch. Chłopcy, zmęczeni podróżą, zasnęli po tylnym siedzeniu samochodu. Ostrożnie prowadziłem wehikuł po wyboistej leśnej drodze i nie zdawałem sobie sprawy, że o kilkaset metrów przede mną, tuż przed za zakrętem, czeka nas pierwsza z wielkiej serii przygód. Tyle na dziś. Jutro zaczniemy kolejną przygodę pod tytułem Jasnowłosa Piękność. Ciekawe, kto to będzie. Dobranoc.

muzyka, pogoda. Minęła 20. Czas na wieczorną prognozę pogody. Serdecznie zapraszam. W tej chwili Złowieś Mała i okolice 21,6 stopnia Celsjusza. Słońce zajdzie za 39 minut. Dziś w nocy czeka nas zachmurzenie małe, jedynie na południu kraju umiarkowane. Okresami dłużej, tam miejscami przelotne opady deszczu, w Karpatach możliwe burze. Temperatura minimalna od 11 stopni na północy, około 15 w centrum i nad morzem, do 19 na południowym wschodzie. Wiatr będzie słaby, przeważnie z kierunków wschodnich. W czasie burz wiatr w porywach do 60 km na godzinę. A w dzień zachmurzenie małe i umiarkowane, miejscami na południu, w centrum, a później na północy okresami wzrastające do dużego, na południu miejscami przelotne opady deszczu, a w rejonie Karpat lokalne burze. Suma opadów w czasie burz do 20 mm. Temperatura maksymalna od 20 stopni nad morzem, 25 na północy, około 30 w centrum, do 33 na południu. Wiatr będzie słaby, nad morzem umiarkowany z kierunków wschodnich. W czasie burz wiatr w porywach do 70 km na godzinę. 14 stopni na ziemi chełmińskiej w nocy i 28 jutro w dzień. Dzisiaj trochę było chłodniej, ale od jutra już ocieplenie. W środę najcieplejszy dzień, od piątku kolejne ochłodzenie, więc taka pogoda czeka nas w tym tygodniu. A już za chwilkę z cyklu Kupuj Świadomie porozmawiamy z doktorem Grzegorzem Fiodorowiczem o roślinach trujących. Część druga, zapraszam.

0: Kupuj świadomie. Budowanie silnej i rozpoznawalnej marki polskiego rolnictwa w kraju to główne zadanie Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w ramach działań promocyjnych. W tym obszarze KOWR skupia uwagę na zwiększaniu świadomości społeczeństwa na temat oznaczeń i certyfikatów jakości żywności, a tym samym wspieraniu konkurencyjności polskich produktów rolnych i rolno-spożywczych. KOWR realizuje projekty pod hasłem Kupuj świadomie, zachęcające polskich producentów żywności do uczestnictwa w systemach jakości. Z głównymi komunikatami KOWR dociera również do konsumentów, zachęcając ich do zwracania uwagi na oznaczenia i certyfikaty żywności zamieszczane na opakowaniach, w tym znak produkt polski, logo produkcji ekologicznej czy unijne oznaczenia, chroniona nazwa pochodzenia, chronione oznaczenie geograficzne i gwarantowana tradycyjna specjalność. Kraj pochodzenia produktu należy obok jakości i ceny do najważniejszych kryteriów wyboru przy podejmowaniu przez konsumenta decyzji zakupowych artykułów spożywczych. A kupowanie żywności wytworzonej w kraju i z rodzimych surowców zyskuje na znaczeniu, stając się praktycznym działaniem na rzecz wspierania rodzimych producentów. Zwiększająca się dostępność certyfikowanej żywności jest odpowiedzią na zmieniającą się strukturę popytu na rynku i rosnącą świadomość konsumentów. Współczesny konsument coraz częściej stwierdza, że tylko żywność powstała w warunkach jak najbardziej zbliżonych do naturalnych spełni jego oczekiwania. Coraz większe zainteresowanie konsumentów zakupem produktów ekologicznych bardzo korzystnie przekłada się na rozwój tego segmentu produkcji rolniczej. Kupuj świadomie. Witamy wszystkich naszych słuchaczy na kolejnej audycji. Czy rośliny w naszych ogrodach i ogródkach mogą być niebezpieczne? To taki główny temat. A dzisiaj witamy po raz kolejny pana doktora Grzegorza Fiedorowicza, biologa, botanika, mykologa, który na co dzień pracuje w Katedrze Botaniki i Ochrony Przyrody na Wydziale Biologii i Biotechnologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, a pan Grzegorz z wykształcenia jest nauczycielem, absolwentem Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Olsztynie, a przede wszystkim popularyzatorem nauki, no i również jest wykładowcą w Instytucie Zielarstwa Polskiego i Terapii Naturalnych. Prowadzi wykłady i zajęcia terenowe z zakresu mykologii i botaniki.
1: Proszę się witam serdecznie ponownie. Mam nadzieję, że znowu coś ciekawego uda nam się Państwu przekazać.
0: Właśnie, jesteśmy ciekawi tego. Ja wczoraj Panu przesłałem pytania od słuchaczy naszych i też nakierowałem naszą rozmowę na pewne tematy, które są bardzo ciekawe. Ostatnio rozmawialiśmy na temat tych roślin, które są w naszych ogródkach, warzywnikach, ale słuchacze zadali takie właśnie pytania dotyczące owoców i nasion, które są trujące oraz, no wiadomo, nie każdy ma ogród, ale w wielu domach są różne rośliny, które po prostu stoją na parapetach i one także...
1: Dokładnie, rośliny doliczkowe.
0: Tak.
1: Tak, tak. Też są tam rośliny trujące, czasami niebezpieczne, a co do owoców, nasion, warzyw z ogrodu, to szczerze mówiąc zabrakło nam tydzień temu czasu troszkę.
0: Tak.
1: Bo jak najbardziej też chcę właśnie Państwa przed pewnymi owocami, nawet tymi jadalnymi, przestrzec, ponieważ niewłaściwie spożyte, czy nie o właściwej porze, ewentualnie właściwy sposób przygotowane, mogą mieć pewne problemy, wywołać pewne problemy zdrowotne. Czyli też trzeba o tym pamiętać. Że nawet to, co jest teoretycznie jadalne, może mieć pewne części niejadalne bądź trujące.
0: Właśnie, to jest bardzo cenna uwaga i powinniśmy o tym wiedzieć, bo no chociażby taki zwykły ziemniak, którego no niestety przed spożyciem, no niestety na pewno musimy go ugotować, bo spożycie w stanie surowym no grozi nam konsekwencjami na pewno też niezbyt przyjemnymi.
1: To znaczy nawet nie tyle w stanie surowym, co trzeba pamiętać, że generalnie jemy bulw ziemniaka, czyli to są przekształcone pędy podziemne, pędy, które pełnią funkcję magazynującą, czyli to nie są korzenie, tylko to są właśnie bulwy pochodzenia pędowego i musimy pamiętać, że nie mogą być zazielenione. Czyli takich zazieleniałych ziemniaków już nie kupujemy. One najlepiej by było je usunąć niestety do kosza, żeby ich nie jeść. Tutaj problemem w ogóle w całej roślinie, w graniu wszystkich roślin z rodziny psiankowatych, dokładnie psiankowate, czyli to nie tylko ziemniak, ale również pomidor, papryka, czasami też rośliny dzikorosnące. To są związki, a dokładniej solanina, glikoalkaloid, który działa drażniąco na błony śluzowe. Również zaburza on pracę serca. Może również działać depresyjnie na ośrodkowy układ nerwowy. Może nawet w skrajnych przypadkach doprowadzić do śmierci. No ale to raczej musielibyśmy bardzo duże ilości zjeść, i to głównie takich zielonych ziemniaków, ewentualnie owoców ziemniaka, czyli takich malutkich owoców przypominających pomidorki.
0: Tak, które są
1: pokwiatostane. Dokładnie, tak. Początkowo zielone, później mogą być takie brązowe, ciemne, fioletowe, mogą być również przebarwione, ale one są rzeczywiście najbardziej trujące. O tym trzeba pamiętać, szczególnie właśnie te niedojrzałe owoce. Również tak samo liście, pędy, kiełki, czyli też takie właśnie kiełkujące ziemniaki.
2: Tak, no to chciałbym zapytać, panie Grzegorzu.
1: Uważać na te kiełki, dokładnie. Bo niestety tam już wtedy solaniny jest troszkę więcej. Tak samo właśnie w tych ziemniakach, które nam zaczęły zielenieć, też niestety tam już mamy zwiększoną zawartość solaniny. Warto pamiętać, że ta solanina skumulowana jest głównie w tej części zewnętrznej bulwy, czyli przy takim troszkę grubszym obieraniu, ewentualnie takim normalnym obieraniu, praktycznie całą solaninę się pozbywamy.
0: A, czyli nie trzeba wyrzucać całego.
1: Znaczy, trzeba było te wszystkie zielone części odciąć. Rzucić, czyli też za dużo już tego nie jemy. Generalnie trzeba ostrożnie podchodzić. No i pierwsza rzecz, nie wystawiać bulw ziemniaka na działanie słońca, bo on pod wpływem słońca będzie zieleniał.
2: Tak, czyli... panie Grzegorzu, to jest racja, ponieważ w sklepach warzywnych często wystawiają przed sklepy i pokazują, że mają taki asortyment i te ziemniaki są, bo nic im się rzeczywiście nie dzieje, to nie jest...
1: Jeżeli krótko są wystawione, nie ma problemu.
2: Ale jak dłużej,
1: ale
2: to
1: jeżeli
2: tak.
1: Długo są wystawione, ewentualnie czasami zdarza się, że na przykład są wykopane i leżą przez jakiś czas na polu, tak. Niezebrane, to też zaczynają niestety zielenieć. I takich ziemniaków raczej nie kupujemy.
2: Panie Grzegorzu, tu pan dotknął takiego ważnego tematu o tych kiełkach, które są na wiosnę w ziemniakach. I większość osób obrywa i mówi, że to jest okej, okay, ale chyba nie powinniśmy już takich ziemniaków.
1: To znaczy, jeżeli obierzemy ziemniaki, to nie będzie to dużej dawki dla nas.
2: A, w ten
1: troszkę
2: sposób.
1: Solaniny nam nie zaszkodzi, tym bardziej, że gotujemy, nie spożywamy surowych ziemniaków, czyli jeszcze no, w dużych ilościach tego naprawdę nie spożywamy. Takich bardzo, że na przykład po kilkanaście kilogramów na osobę,
0: tak.
1: Czyli spokojnie możemy jeszcze ewentualnie...
0: Czyli to starzenie nie jest takie, ta dawka nie jest tam duża.
1: Dokładnie. No musielibyśmy po prostu zjeść, załóżmy, sam kilogram ziemniaków, najlepiej takich surowych, no tego nie zjemy. Czyli jest tutaj pewna granica bezpieczeństwa, ale rzeczywiście te bulwy, które już zaczynają kiełkować, one już nie są takie, oprócz tego, że nie tak apetycznie wyglądają, ale już też mają mniejsze wartości odżywcze. Czyli o tym też pamiętajmy. Generalnie przechowywać w taki sposób, żeby nie kiełkowały i nie zieleniały. To jest najważniejsze.
2: No to co, wracamy do roślin, które są niebezpieczne.
1: Do roślin, które są niebezpieczne. Oczywiście tutaj na początku może wspomnę o takiej roślinie, która ostatnio coraz częściej jest uprawiana. Też nasiona można kupić jako roślina ozdobna, czasami też takie formy przechowywane w donicach. Chodzi mi o rodzaj datura, czyli bieluń dziędzierzawa. Chodzi mi to głównie o ten gatunek. W naturze on występuje w miejscach ruderalnych, ma dość ładne kwiaty, białe, duże, okazałe. Sama roślina też jest duża. Może wyrastać szczególnie w miejscach takich żyznych, do dosyć pokaźnych rozmiarów, ale trzeba tutaj uważać na nasiona, a szczególnie taka uwaga dla rodziców, dla dziadków, jeżeli dzieci bądź wnuki zaczynają się tą rośliną interesować, to powinna się zapalić czerwona lampka. Mhm. Ponieważ jest to roślina niestety wykorzystywana również jako roślina halucynogenna.
2: Tak.
1: Czyli no właśnie na to trzeba zwrócić uwagę, że jeżeli sadzimy, to musimy być świadomi tego, żeby się czasami nasze wnuki albo dzieci nie zainteresowały, bo tutaj na przykład 5-10 nasion zjedzonych, pogryzionych u dziecka może doprowadzić już nawet do śmierci.
0: To niewiele.
1: A te nasiona są naprawdę nieduże. Mhm. One są troszkę większe od ziaren maku. Tam jest do 3 do 5 mm. W jednym owocu mamy aż 800 nasion.
0: Ojej, to dużo.
1: Czyli jest tego dosyć dużo. Tych owoców na takie kolczaste torebki, takie jeżyki, też czasami dekoracyjne, do suchych bukietów niektórzy wykorzystują.
0: No właśnie, tym bardziej, jak pan mówi, dla dzieci one są...
1: Ale właśnie, trzeba uważać na nasiona. Dla osoby dorosłej 15-25 nasion może już być niebezpieczne po spożyciu. Czyli rzeczywiście warto wiedzieć też o takich roślinach, tym bardziej, że one są obecnie bez problemu dostępne i też jako roślina ozdobna mogą być wykorzystywane, ale też czasami niestety troszkę w inny sposób.
0: No tak, a sam wygląd dziecko będzie zainteresowane, bo ma tam takie...
1: Dokładnie, tak. Dokładnie. Ewentualnie czasami, jeżeli nieświadomie, to jeszcze półkiedy. Gorzej, jeżeli
0: tam
1: na porach... Dokładnie. Gorzej jak na forach gdzieś też będzie coś świadomego, to radzę po prostu, jak mamy dzieci, młodzież w domu, może nie uprawiać takich roślin.
2: Tak.
1: To jest dobre wejście.
2: A wcześniej pan kiedyś wspominał mi też, że len jest też taką rośliną niebezpieczną.
1: A oczywiście, zgadza się. Wszyscy oczywiście znają jak najbardziej len. Nasiona, które są
0: często
1: jak najbardziej
0: używane.
1: Wykorzystywane tak.
2: W kosmetyce, tak.
1: Dokładnie, ale nie wiem, czy wszyscy wiedzą, że len może być również śmiertelnie trujący.
2: No ja nie wiedziałam.
1: No i to jest, żeby było śmieszniej, to chodzi głównie o niedojrzałe owoce. Znaczy niedojrzałe owoce i właśnie z takich niedojrzałych owoców zbierane nasiona i te nasiona, jeżeli zjemy, pogryziemy, może być problem, ponieważ tam mamy glikozyd cyjanogenny, około 0,3% w nasionach się znajduje. On w trakcie metabolizmu rozkłada się na cyjanowodór, który jest
0: niesamowicie, tak bardzo silnie trujący.
1: Dokładnie, dokładnie. I taka dawka śmiertelna to jest mniej więcej 50-60 mg cyjanowodoru, a to jest mniej więcej odpowiednik 100 gram wytłoków z nasion właśnie lnu. Czyli len, jeżeli już spożywamy, to nie na surowo taki rozdrobniony, zmielony, takiego unikamy, ale jak najbardziej zaparzamy i taki zaparzony len oczywiście jest jak najbardziej korzystny dla nas. Z tym, że jeżeli Państwo przygotowują normalnie, załóżmy taki właśnie ten kisielek z lnu, czyli działamy osłonowo na układ pokarmowy,
0: tak.
1: To najczęściej właśnie ten kisielek czasami z nasionami razem wypijemy. Te nasiona nie ulegną strawieniu w układzie pokarmowym, ponieważ one są zabezpieczone przed strawieniem. Mhm. To jest naturalna metoda obrony rośliny. Nie dać się strawić. Oczywiście w tym wypadku my korzystamy z tego śluzu, ale nasiona nie są strawione, wychodzą z drugiej strony, czyli roślina osiągnęła swój cel, a przy okazji zabezpieczyła chociażby cyjanowodorem, żebyśmy za bardzo tych nasion nie rozgryzali sobie. No bo wtedy mogą nam zaszkodzić. Oczywiście to są duże ilości, czyli w takich dużych ilościach, drastycznych wypadkach. Przy normalnym spożyciu, normalnym wykorzystaniu raczej trudno się będzie zatruć lnem. ale jeżeli jemy dużo, załóżmy, takich mielonych nasion, to czasami może działać to wręcz podrażniająco na nasz układ pokarmowy. Czyli troszkę inaczej, niż byśmy chcieli.
2: Czyli nie miedzmy go.
1: Zaparzamy wodą.
0: Zaparzamy wodą.
1: Czyli i w takiej postaci
0: po zaparzeniu
1: jak najbardziej jest bezpieczne.
2: Czyli ja błędnie robiłam.
0: Tak, bo ja powiem szczerze, kiedyś tutaj Bożanka miała taką kurację, która polegała na tym, żeby te nasiona zmielić w młynku, czyli rozdrobnić całkowicie i to suche, nie zaparzane. To, czyli to było w ogóle...
1: Jeżeli już to mówię, to zaparzane. To akurat ten glikozyd jest generalnie w nasionach niedojrzałych, chociaż jeżeli to jest zbierane przemysłowo, to tam część nasion niedojrzałych też może być. Ponieważ nie wszystko. Podejrzewam, że dojrzało, a jest zbierane wszystko hurtowo, czyli też mogą być w różnej fazie dojrzałości, dlatego generalnie lepiej jest to zaparzać. Nie pamiętajmy, żebyśmy go po prostu zaparzali i taki len rzeczywiście jak najbardziej jest korzystny do spożycia.
2: Mam poradę na wierząco, nie wiedziałam naprawdę. Tak.
1: Też tak przy okazji, jeżeli już jesteśmy przy lnie, też jeżeli ktoś bardzo dużo pije właśnie takiego zaparzanego lnu, to proszę pamiętać, że on też osłaniając jelita, czyli blokując podrażnienia różnego typu, ale również może w pewnym stopniu hamować wchłanianie substancji odżywczych.
2: No tak, bo jak te jelita
1: jeżeli
2: są...
1: jelita są pokryte właśnie śluzem, no to wszystko przez jelita przejdzie. Też no o tym proszę pamiętać.
0: Tak, i nic nie dotrze do tego, z tego, co zjemy, tych mikroelementów czy witamin.
1: Czasami takie nadmierne spożycie właśnie takiego picie, takiego lnu może też czasami troszkę zaszkodzić. Czyli wszystko z rozwagą.
0: O, tu cenna uwaga jest.
1: Mam jeszcze taką jedną roślinę, też taką ciekawą, bo też pewnie wszyscy słyszeli o oleju rycynowym.
2: Tak.
1: Zgadza się. Dobra substancja jako na przeczyszczenie.
2: Okropna w smaku.
1: Zgadza się, ale niestety rewelacyjnie przeczyszcza. Z tym, że pozyskujemy go z rącznika zwyczajnego, bardzo ładnej rośliny ozdobnej, dużej, okazałej, do kilku metrów, 2-3 metry wysokości nawet, jeżeli w dobrym siedlisku ją posadzimy na żyznej glebie, będziemy podlewać. Przepiękne, duże, takie dłoniaste liście, kwiatostany też ładne i mamy też przepiękne owoce, właśnie w takich kuleczki, jakby jeżyki małe, a w środku są nasiona. Nasiona dość duże, bardzo z dekoracyjnym wzorkiem. Jak ktoś gdzieś tam zajrzy, jak wyglądają nasiona rącznika, to rzeczywiście ładne, aż się chce je dotknąć, chce się je zebrać, nie daj Boże zjeść, bo to niestety może być problem, ponieważ tutaj między innymi tą substancją toksyczną jest rycyna, jedna z silniejszych trucizn. I warto pamiętać, że jedno, dwa nasiona takie pogryzione, które dziecko połknie, to już może być dawka śmiertelna.
0: To naprawdę nie jest niebezpieczne.
1: Dokładnie. Dla dziecka, dla dorosłego będzie to poważne zatrucie. Oczywiście, jeżeli zjemy, załóżmy, te nasiona połkniemy, to nam nic się nie stanie.
0: Tak, no ale to zawsze...
1: Jeżeli połkniemy i nie pogryziemy, to no, nie zostaną strawione. Ale jeżeli pogryziemy, to no, dla osoby jedno nasionko to będzie kuracja przeczyszczająca, którą podejrzewam, że ta osoba zapamięta na całe życie. To będzie przeczyszczona w każdą stronę. No, niestety to nie jest takie może przyjemne.
0: No nie, tak.
1: Dokładnie. I to jak niektórzy tam właśnie nawet ze znajomych właśnie opowiadali, że gdzieś tam byli w Turcji i tam dostali właśnie taką ciekawostkę po jednym nasionku, kto chciał mógł spróbować. No tam pojedyncze osoby spróbowały, powiedział, że nigdy więcej w życiu, za żadne skarby. Dla dorosłej osoby 10 nasion to już jest dawka śmiertelna. czyni niestety, a to jest mniej więcej opakowanie nasion, które możemy kupić w sklepie ogrodniczym. Tak. To jest kilka nasion i to jest w sumie prawie, że dawka śmiertelna. Dla dziecka na pewno, dla dorosłego też może już być dawką śmiertelną, czyli przy rączniku. Oczywiście sadzimy, jeżeli ktoś chce podziwiać, nie ma problemu. Bardzo ładna roślina, jako samodzielna, pojedyncza gdzieś posadzona w ogrodzie. Pięknie to wygląda.
2: Tak, mam nawet na zdjęciu.
1: Uważajmy na nasiona, bo rzeczywiście pojedyncze nasiono może być już niebezpieczne, bardzo niebezpieczne dla dziecka. A szczególnie, jeżeli dziecko to właśnie takie ładne nasionko, taki koralik kolorowy, z takim ładnym wzorkiem, czarno-szaro-brązowym, spróbuje to rozgryźć i to połknie, no to niestety nie będzie to przyjemne.
0: Czyli tutaj taka uwaga, że w sklepach ogrodniczych, nie wiem, czy sprzedawcy ostrzegają.
1: Nie jest to zaznaczane, no że właśnie. To są potencjalnie rośliny trujące. Niestety najczęściej na takich roślinach ozdobnych takich informacji nie ma. A podejrzewam, że czasami by się przydały.
0: No tak, bo dziecko może równie dobrze wziąć sobie torebkę z nasionami, tak, przywiezioną ze sklepu. Problem gotowy.
1: Edukacja i jeszcze raz edukacja.
0: Właśnie.
1: Szczególnie jeżeli mamy małe dzieci, to od dziecka uczmy, że pewnych rzeczy nie można jeść, ale są rośliny, których można jeść. Przecież ja też z dzieciństwa pamiętam doskonale, nie wiem czy państwo również, ale jak się chodziło gdzieś tam po łąkach, to z jasnoty białej wyrywało się kwiatki,
0: tak.
1: I te kwiatki się jadło, bo wysysało się właśnie ten słodki nektar.
0: No. Dokładnie tak, tak się
1: też,
0: robiło.
1: Też takie pewne rzeczy się już od dziecka wiedziało. Jeżeli będziemy uczyć o tym dzieci, to podejrzewam, że będą wiedziały, czego nie jeść, co ewentualnie można.
0: No ja pamiętam...
2: Pani A ja nie jadłam, bo to wygląda tak jak pokrzywa troszeczkę, tak?
1: Dokładnie, wygląda to, że tak zwana głucha pokrzywa.
0: Głucha pokrzywa.
1: Pokrzywa, dokładnie.
2: A dobrze, panie Grzegorzu, ale taka sama jest jeszcze z fioletowymi i kwiatkami.
1: To to się biarało, tylko białe.
0: Tylko białe.
2: A fioletowa, to co to było?
1: Fioletowa to jest jasnota purpurowa akurat, albo różowa. Mhm. Też nie jest trująca, ale biarało się zawsze tylko białą, ponieważ ona była większa, dorodniejsza, było więcej tego nektaru i to,
0: tak, i to
1: jako
0: to
1: dziecko pamiętam, zawsze można było właśnie gdzieś tam sobie zebrać, spróbować, bo to było coś takiego smacznego, dobrego.
2: A jasnota biała na co jest dobra?
1: A to w ogóle to jest jasnota biała, to kwiaty są bardzo dobre dla pani na wszelkiego typu problemy kobiece.
2: Ach tak.
1: Również jest to zioło w tym wypadku.
2: Ma pan rację, bo bonifratrzy mi to zapisali kiedyś.
1: Dokładnie, jasnotę białą. To chodzi właśnie o kwiaty. Najlepsze są kwiaty.
0: Mm-hmm. Widzisz, ja jadłem, a nie
1: najbardziej można wykorzystać.
2: Piotr jadł?
0: Ja jadłem, i razem pan z panem też. Grzegorzem jedliśmy, chociaż kobietami nie jesteśmy, jedliśmy.
1: No ale to generalnie wszyscy już tak troszkę powiem. Generalnie głównie właśnie ze względu na ten nektar.
0: Tak.
1: Podejrzewam, że to raczej większości osób.
0: Ja sobie przypominam tak z dzieciństwa, oczywiście pan pewnie też może, panie Grzegorzu, kiedyś nie było tych ograniczeń, więc rodzice sieli tak sobie tam w różnych... Mak był, można było zjeść sobie go bez problemu. Nie tak jak teraz, że tam musimy kupić w paczce i jest zupełnie inny smak, bo tutaj te główki były świeże, soczyste, mak zupełnie inaczej smakował.
1: No mak oczywiście, przecież dla dzieci był wykorzystywany czasami jako taki uspokajający.

0: Czyli są takie bezpieczne w uprawie, powiedziałbym.
1: Panie Grzegorzu, a ja mam takie pytanie jako dziecko. Były kwiaty begonii, takie drobne i my jako dzieciaki też to smakowaliśmy. Takie, no, pamiętasz?
2: Kwaskowe były.
1: Takie kwaskowe, to było też niebezpieczne?
0: Begonia sama jako z siebie, kwiaty, to jest niewielka ilość i można spróbować zjeść. Natomiast trzeba uważać z wiśni begonii.
1: Nie, to kwiaty próbowaliśmy.
0: Dokładnie, kwiaty jak najbardziej, ale z wiśni begonii trzeba uważać, bo tam są kryształy szczawianu wapnia, tak zwane, to są takie właśnie kryształy w kształcie czasami drobnych igiełek, rachidy, które mogą podrażniać błony śluzowe. I wtedy, jeżeli na przykład takim stokiem właśnie z begonii, częściej znana jest na przykład pod tym względem Diefenbachia, jako roślina doniczkowa, że właśnie takim sokiem, jeżeli potrzemy sobie gdzieś przy oczach, przy ustach, to zaczyna nas piec, mamy zaczerwienienie, czasami zaczynamy się ślinić. Jeżeli na przykład zjemy Diefenbachie, jakieś liście, czy coś takiego, czasami może być nawet nastąpić obrzęk warg, języka, w drastycznych przypadkach nawet podrażnienie przełyku. Ale to jest wszystko drażnione mechanicznie przez takie właśnie małe igiełki, które widoczne są pod mikroskopem, które wbijają nam się w śluzówkę i mechanicznie podrażniają. Czyli rzeczywiście jest takich sporo roślin, które w ten sposób też bronią się przed, nie ukrywajmy, przed roślinożercami.
2: No tak, przed jedzeniem.
1: Przed nami, panie doktorze.
0: No w tym momencie również, no jeżeli my uszkadzamy, no to nas też tak traktują, roślinożerców, ale właśnie do takich roślin należy chociażby skrzydłokwiat, doskonale znany z pięknych, takich właśnie białych liści podkwiatostanowych, anturium, ale również filodendron, monstera, również trzykrotka, czy...
1: Trzykrotka też?
0: Tak, też sok może podrażniać. Czyli to jest nie tyle trujące, co podrażnia błony śluzowe. Działa drażniąco na błony śluzowe, ale również na spojówkę, na skórę. Czyli jeżeli mamy kontakt właśnie z tym stokiem, może być zaczerwienienie, pieczenie. Jeżeli zjemy, rzeczywiście czasami można zaobserwować, że występuje nadmierne ślinienie się, taki ślinotok, ewentualnie czasami właśnie obrzęk warg, języka. Czyli rzeczywiście takie rzeczy mogą wystąpić, no ale raczej takich roślin nie jemy na szczęście, ale przy pracach pielęgnacyjnych czasami warto pracować w rękawiczkach i uważać, żeby na przykład taką dłonią nie potrzeć koło oka, bo rzeczywiście może być zaczerwienienie, dosyć nieprzyjemna sytuacja.
2: Dokładnie, bo tak często...
0: Takiego, ale jeszcze mam jako ciekawostkę, w ogrodzie też mamy jedną roślinę, na której szczególnie trzeba uważać na sok i na kontakt nawet ze skórą. Jest to dosyć ładna roślina pochodząca z natury, bo u nas w Polsce rośnie dziko, a jest to tojat. No, sama nazwa wskazuje, tojat mocny, czyli jest jadowity, jest silnie trujący. Przepiękna roślina o takich chełmiastych kwiatach zebranych w duże grona, barwy najczęściej fioletowej, czasami niebieskiej, ewentualnie żółtej. Tutaj akurat toksyczna jest akonityna. Co ciekawe, jest ona wchłaniana również przez skórę. Czyli jeżeli pracujemy na przykład, przesadzamy tojat i, a szczególnie tutaj jeszcze dodam, że szczególnie trujący jest korzeń, świeży korzeń. Czyli tam, gdzie mamy kontakt z sokiem, jeżeli na przykład ten korzeń zostanie uszkodzony, będzie kontakt ze skórą, to nawet przez skórę może dojść do zatrucia.
1: A to jest dość duża roślina, 50 do metr 50.
0: Dokładnie. Nawet do metra wysokości, spokojnie.
1: A to jest wieloletnia, czy to...
0: Tak, to jest wieloletnia, bardzo ładna roślina.
1: Śliczna.
0: Ona jest troszkę podobna do ostróżki czasami. Mm-hmm. Takie też niektórzy to mylą z ostróżką, tą ogrodową, ale

0: się bardzo ładna, dekoracyjna i w ogrodach, szczerze mówiąc, coraz częściej ja ją widzę. Że właśnie jest uprawiana, można ją znaleźć, a też właśnie szczególnie trzeba uważać na kontakt właśnie ze skórą, żeby no, zjeść raczej nie zjemy, chyba że
1: ale
0: ktoś
1: przez
0: bardzo
1: skórę,
0: mocno.
1: Tak.
0: Ale przez skórę niestety może również dojść do
2: zatrucia,
0: a tutaj niestety oddziaływanie jest głównie na ośrodkowy układ nerwowy. Początkowe jest pobudzenie, później są zaburzenie przewodzenia i zaburzenie rytmu serca, ale również może w ostateczności doprowadzić do porażenia mięśni szkieletowych, w tym problemów z oddychaniem, no i w efekcie do zgonu. Czyli rzeczywiście trzeba uważać, ale mam nadzieję, że raczej takich drastycznych przypadków nie będzie. Podstawowe zasady bezpieczeństwa, jeżeli pracujemy w ogrodzie,
2: właśnie,
0: dobrze jest mieć rękawiczki, no bo wiadomo, po co budzić dłonie. Czasami też przyda nam się to, jeżeli roślina ma jakieś kolce czepne, czy coś takiego, chociażby u przypuli czepnej,
1: tak,
0: która też bardzo fajna roślinka, ale niestety bardzo lubi się przyczepić do wszelkiego podłoża, czy to będą rośliny, czy to będzie ubranie, czy nasza skóra. Jeżeli tak pociągniemy ładnie po skórze, no to niestety mamy
2: to
0: ładne zadrapania, dokładnie, które jeżeli jesteśmy spoceni, od razu zaczyna nas piec, jakieś podrażnienia mogą się wdać. Wiadomo, jesteśmy w ogrodzie, kontakt z podłożem, z glebą też mogę, żeby się chcąco zakażenie, czyli też na takie rzeczy warto uważać.
1: Panie Leszku, panie Grzegorzu, ja chciałam się zapytać o taką małą czerwoną koniczynkę w ogrodzie. To tak się strasznie pleni.
0: To jest szczawik.
1: Szczawik.
0: Dokładnie, szczawik oksalis. Szczawik zajęczy mamy u nas na biało rosnący w lasach, też tak biało kwitnący,
1: tak,
0: i takie właśnie też takie troszkę większe listki, a to jest akurat jeden z gatunków takich obcych, inwazyjnych, które bardzo najczęściej rozprzestrzenia się z sadzonkami w doniczkach, przywędrowuje do ogrodu. A jak już się raz za domowi niestety rośnie. Ciężko go wybrać, to przyznaję. Najlepiej wybrać i nie wyrzucać na kompost, ponieważ tam też czasami są małe bulwki, które bardzo ładnie później się rozmnażają. Czyli lepiej go wysuszyć i gdzieś głęboko, no, poza ogród wyrzucić, ale już taki wysuszony, zniszczony, żeby po prostu nie rozrastał się, ewentualnie wysuszyć i spalić. Tak jak na przykład ze sperzem, czy jakimiś innymi takimi uporczywymi chwastami, chociaż te tak zwane chwasty również można czasami zjeść.
1: Pesz,
0: na przykład
1: tak,
0: podagrycznik. Na przykład podagrycznik. Doskonały do jedzenia. Zamiast wyrzucać, tępić, zjadać. Może w ten sposób go zniszczymy.
2: Czy jego nazwa jest związana z chorobą, czyli z podagrą?
0: Tak, dokładnie. Między innymi był wykorzystywany i jest wykorzystywany przy właśnie podagrze, również przy stanach zapalnych, ale też jest to bardzo cenne, nawet bym powiedział, że warzywo, bo można spokojnie wykorzystać do przyrządzenia pesto, do różnego typu na przykład zup. Jako dodatek ogonki liściowe można z powodzeniem kisić, również można dorzucać do zup w całości. Kwiaty też te białe, pachnące można dodawać do różnego typu potraw. Liście czy kwiaty można też smażyć w cieście naleśnikowym, czyli naprawdę są różne sposoby. A ja jeszcze tutaj właśnie przy takich typowych owocach chciałbym zwrócić uwagę na jedną rzecz, na całą grupę owoców tak zwanych pestkowych, czyli śliwa, brzoskwinia, czereśnia, morela. Tutaj też czasami niektórzy jeszcze dorzucają nasiona u jabłek, czyli u ziarnkowych owoców. Też na te właśnie nasiona, te pestki, żeby ich nie jeść. Czasami jak ktoś na przykład robi kompot z wiśni i ten kompot z stałych, niedrenowanych wiśni, ten kompot długo postoi, to po wypiciu tego kompotu niektórzy narzekają, że głowa boli, jakieś tak trochę źle się czuje. No niestety może być to efekt tego, że właśnie z pestek
2: wydostaje się
0: do roztworu, do kompotu dostał się cjanowodór.
2: Tak.
0: Bo niestety tutaj występuje amigdalina, która właśnie przekształca się w cjanowodór właśnie w tych pestkach, dlatego niestety najlepiej, jeżeli robimy przetwory takie, które mają dłużej postać, to obowiązkowo bez pestek, szczególnie przy nalewkach jest to ważne. W zasadzie maksymalnie 2 tygodnie z pestkami, więcej to już nie zalecam. Nawet ja osobiście robię na przykład nalewkę z wiśni bez pestek, ona jest o wiele lepsza. Poza tym wiśnie są lepsze do zjedzenia, nie trzeba później pluć. Szczerze mówiąc, z tej nalewki wiśnie są najlepsze, ale również taka po spożyciu takiej nalewki nie ma problemów z bólem głowy. Tak, to akurat ja z własnego doświadczenia i to, co właśnie znajomi spożywali, też nigdy nie narzekali. Dodatkowo właśnie przy zatruciu cjanowodorem, bo oczywiście pierwszy objaw to jest najczęściej ból głowy, czasami też szumy uszne, w efekcie mogą być problemy z oddychaniem, duszności, również takie uczucie świstania w klatce piersiowej, czyli rzeczywiście nie jest to za bardzo przyjemne. Czasami mogą również wystąpić wymioty, czyli rzeczywiście takich produktów ja bym nie jadł. Również nie, znaczy są nieraz terapie, że gdzieś tam zalecane są pojedyncze pestki do zjedzenia, czy wiśni, czy śliwki, same te nasionka zjeść, ale też trzeba z tym uważać. Trzeba pamiętać o zawartości cjanowodoru, który niestety wpływa niekorzystnie na nasz organizm. Szczególnie w większych ilościach, czyli jakaś... A, jeszcze jedna rzecz. Jeżeli na przykład ktoś przypadkowo czy połknie nasiona jabłka, czy na przykład pestki wiśni, czy śliwki, śliwka może niekoniecznie, bo to trochę większa, ale wiśnie czasami się połyka.
1: I czereśnia.
0: To jeżeli jest połknięta, nienaruszona, to nic tam się nie stanie. Ponieważ układ pokarmowy nasz nie strawi tych nasion, tych pestek. Jeżeli je rozgryziemy, no to wtedy niestety będzie już działanie niekorzystne. Czyli pamiętajmy, jeżeli nasiona połykamy w całości, najczęściej one przejdą przez nasz układ pokarmowy nienaruszone. Inna sytuacja, jeżeli je rozgryziemy, wtedy rzeczywiście ulegają strawieniu.
1: Zauważ, rozgryzaliśmy od tam, jabłek.
2: Oczywiście nie tylko, bo ja rozgryzałem, sam sobie tutaj przypominam jako dziecko tak. Od wiśni na przykład.
0: Ale pestki. Tam, no, niewielkie ilości, no, jak najbardziej,
2: miało
0: nie zaszkodzą nam, ale jak robimy już przetwory, lepiej zdrenowane. Naprawdę, zdrowie dla nas będzie.
2: Tak, bo też te przetwory mają zupełnie inny smak, jeśli zostawimy pestki w wiśni, no to już inaczej to smakuje, a tak jak pan wspomniał, te wydrylowane owoce już też inaczej.
1: Ale zauważcie, że i drodzy państwo, którzy z nami teraz słuchacie, jest czas i sezon, kiedy zaczynamy zakładać kompoty, robić kompoty.
2: No
1: i
2: tylko
1: ja
2: kompoty,
1: nie byłam świadoma
2: przetwory,
1: tego,
2: tak.
1: To co pan mi powiedział.
0: Dokładnie kompoty, róbmy zdrylowane wiśni.
2: I tak samo jakieś inne, jeśli chcemy.
0: Będzie to dla nas drogiej i taki kompot będzie nam mniej szkodził. Naprawdę. A państwo się też przekonają, że ma całkiem inny, łagodniejszy smak, aromat.
2: Oczywiście jest więcej pracy przy tym, ale lepiej to zrobić, no, tak? Jest
0: zdrowie. Zawsze to jest zdrowie dla nas, ale również jeżeli to jest smaczniejsze, czemu nie?
1: Oj, to musimy trafić z edukacją do pań do kuchni. Panie doktorze.
0: To znaczy, jeżeli tak ktoś po kolei coś robi, to rzeczywiście można to i też wykorzystać się w kuchni, takie właśnie przepisy, jak przygotować chociażby niektóre nalewki. Tak samo jak na przykład nie wszyscy lubią sok z malin, bo czasami jest taki cierpki.
1: Tak,
0: no właśnie. No właśnie, robić sok, ale wyciskać sok z malin, robić sok bez pestek. Jest to żmudna praca, bo na przykład trzeba zasypać maliny cukrem, później zlać, mamy czysty sok, bez pestek. Natomiast jeżeli robimy jakąś taką konfiturkę, to przetrzeć później tę malinę przez sito. No, nie jest to takie łatwe, ale mamy maliny właśnie takie bardzo, bardzo łagodne w smaku, a poza tym te pesteczki, które zostały, można wykorzystać jako peeling do twarzy, albo nie tylko.
1: Do rąk i do stóp.
2: A jeśli się robi...
0: Dokładnie, dokładnie, czyli też można zaszczędzić w innej postaci akurat.
1: A od jeżyn?
2: Podobno pewnie sytuacja.
0: Tak samo.
2: A panie Grzegorzu, a jeśli się robi...
0: jeżyny, to samo.
2: A jeśli się robi ten sok w sokowniku, czyli na gorąco, podgrzewamy go tam i wtedy... To pestki zostają w...
0: Pestki zostają. No. Że generalnie do konfitur lepiej jest, jeżeli nie mamy przy tych właśnie malinowych, nie mamy pestek w tym. Oprócz tego, że nie wszyscy lubią pluć,
2: później ciężko.
0: Przeszkadzać, że gdzieś tam wchodzi
2: w zęby. A w zęby wchodzi,
0: ale
2: tak.
0: Też będzie łagodniejszy w smaku.
1: Truskawki też mają takie małe pesteczki.
0: A dokładnie te pesteczki to w ogóle są owocami truskawek.
1: No tak,
0: takimi
1: tak.
0: Właściwymi. Dokładnie te orzeszki. I no też, jeżeli na przykład robi się ktoś jakiś kompot czy coś takiego, czasami to tak troszkę gorzknieje. No to właśnie ta goryczka niestety jest właśnie z tych owoców, z tych małych orzeszków. Czyli no trudno jest oczywiście to dokładnie pozbyć się tego wszystkiego, przecisnąć przez sito, ale wtedy by było na pewno o wiele smaczniejsze.
1: Panie Grzegorzu, to pan jest też mistrzem w kuchni.
0: Czy ja wiem? Jeżeli stara się nalewek.
2: O, tak? To ja muszę tutaj specjalną audycję nalewkową zrobić w takim razie z panem Grzegorzem. Ale bo często, tutaj już może dzisiaj nie będziemy, bo to temat będzie na następny też może program, bo często jest tak, że uważamy coś za owoc, a to owocem nie jest i odwrotnie. Tak jak w przypadku truskawek, nie?
0: To jest... Dokładnie. Właśnie u truskawek to, co jemy, to jest właściwie owoc rzekomy, czyli roślina wykształca z dna kwiatowego takie właśnie czerwone, mięsiste dno kwiatowe przekształcone, a owocem właściwym są orzeszki, czyli właśnie te czarne, ciemne
2: kropeczki, takie.
0: Kropeczki na powierzchni tego właśnie czerwonego owocu rzekomego, czyli właśnie to, co jest w zasadzie niejadalne owoc, ale żeby zachęcić zwierzęta, żeby uzyskać efekt rozprzestrzenienia się, czyli no, trzeba jakoś zachęcić zwierzęta, żeby zjadły owoc. No to wytwarzany jest właśnie owoc rzekomy, taki barwny, smaczny, soczysty. Jest to zjadane, a same już owocki, właśnie orzeszki, nie ulegają strawieniu, no i w przyszłości będą rozsiane przez zwierzęta, czy przez ludzi. Tak samo zresztą jest chociażby z jabłkiem.
2: Tak, no właśnie.
0: Też to, co jemy, jest to owoc rzekomy. Właściwy owoc to jest w środku te mieszki takie mamy, takie gniazdo właśnie pergaminowe, to jest właściwy owoc. Czyli taki praktycznie my to wyrzucamy, a jemy to, co jest na roślina troszkę nas oszukuje, żeby zachęcić do zjedzenia, a przy okazji jakiś ten właściwy owoc
2: wyrzucimy.
0: Byłby normalnie suchy, dokładnie, żeby go gdzieś tam wyrzucić w sprzyjających okolicznościach, gdzie można by było sobie wykiełkować.
2: Tak, ja powiem panu, że często jeżdżę ostatnio rowerem i jest taka trasa rowerowa, która prowadzi przez... jest zrobiona, nie ma już teraz tej linii kolejowej, została zlikwidowana i tam prowadzi trasa rowerowa i zresztą sam pamiętam, jak to wyglądało. Nie, właśnie jabłka, czyli ktoś jechał pociągiem, zjadł jabłko, wyrzucił
0: dokładnie,
2: i w odpowiednich warunkach dokładnie. To sobie tam ta jabłonka wyrosła, ona ma już oczywiście inne owoce niż te, które miała, ale tych jabłonek jest bardzo dużo. Nawet zdarzało mi się, widziałem na tej trasie dwa orzechy włoskie, które też tam wyrosły gdzieś.
0: Zgadza się, jak najbardziej. Czy właśnie tak samo bardzo często gdzieś w lasach, na parkingach leśnych, też w pobliżu parkingów leśnych, też bardzo często mamy drzewa owocowe.
2: Co?
0: Które no, normalnie nie rosłyby, ale ludzie gdzieś tam przyjechali, była przerwa na krótki wypoczynek. Jakieś jabłuszko było zjedzone, wcześniej czy później, w zależności w jaki sposób było to wyrzucone później, oddane do natury, ale na śladach stały, na śladach kiełkowały później. Czyli rzeczywiście człowiek jak najbardziej przyczynia się do rozprzestrzeniania roślin, ale również czasami też do rozprzestrzeniania się roślin inwazyjnych, ale to już jest na inny temat, tak, na jakąś ewentualnie inną audycję, żeby właśnie przestrzec, czego nie robić, bo czasami może to nas drogo kosztować też.
1: To co, panie doktorze?
2: Dokładnie. Nie zapominajmy też, moi drodzy, tutaj rozmawialiśmy jeszcze przed wejściem na antenę o naszych dwunożnych przyjaciołach skrzydlatych, które też się bardzo przyczyniają do rozsiewania różnych nasion, o czym się przekonujemy na przykład, gdy sójki rywalizują z wiewiórkami i chowają sobie tam żołędzie i orzechy pod ten, jedne wiewiórka chowa, a sójka wynosi i chowa sobie gdzie indziej.
0: Dokładnie, albo odwrotnie.
2: Tak, albo odwrotnie. Nie pamiętają później o tym, gdzie to pochowane i zdarza się, że właśnie tych roślin jest coraz więcej.
0: Tak, na przykład ja u siebie na działce co roku mam sadzonki, nowe siewki orzecha włoskiego.
2: A, to
0: kilka działek,
2: tylko
0: działek dalej rośnie orzech włoski. Ale mam również co roku dęby rosnące, kiełkujące. No, w niedalekiej odległości też są dęby. No, wszystko jest przynoszone.
2: Wszystko to tak jak i u nas.
0: Dokładnie, dokładnie.
2: Panie Grzegorzu, myślę, że na dzisiaj nam wystarczy. Poczekamy też na odzew naszych słuchaczy i to bardzo ciekawe informacje, które dzisiaj zebraliśmy, udało nam się zebrać.
1: O kompotach najbardziej.
2: No to tak, bo dotykamy.
0: No albo też właśnie też kwestia, żeby to praktycznie wykorzystać.
2: Właśnie.
0: Praktycznie wykorzystać, bo jeżeli coś wykorzystamy praktycznie, to zapamiętamy o tym.
2: Tak, tak, bo tak jeśli będziemy tylko tak teoretycznie mówić, a tutaj to i tak dalej, nazwa, to nic nam to nie da, a tutaj mamy to wykorzystaną wiedzę tak dokładnie, że jeśli to się stanie, to tak będzie.
1: Zapraszamy naszych
2: słuchaczy. Myślę, że za tydzień będzie pan, panie Grzegorzu, z nami? 18?
0: Za tydzień mogę być.
2: Może pan
0: akurat
2: być.
0: Mam jeszcze, właśnie sprawdzam, szczerze mówiąc, jestem z kalendarzem obecnie i sprawdzam 18. Już sobie zapisuję.
2: Tak, a my zapraszamy przy okazji, skoro są z nami słuchacze, to zapraszamy 18 lipca na kolejną audycję też o różnego typu roślinach. Jeśli zapytacie nas, przekażemy pytania panu Grzegorzowi, a też pomyślcie o tym, co dzieje się w waszych ogrodach, ogródkach, czy też chociażby nawet na parapetach, czy też na balkonach, bo
1: czy
2: często...
1: Czy
2: w waszych kuchniach, bo może...
0: Zgadza się, bo rośliny są wszędzie, a naprawdę warto korzystać. Nawet czasami warto zaglądać, co rośnie na trawniku, bo może się okazać, że to jest bardzo pożywny i smaczny trawnik.
1: A nie wiemy.
0: Na przykład jakaś sałatka z trawnika. Czemu nie?
1: To właśnie, o tym porozmawiamy, na pewno.
2: Może być ten...
1: Czy trawnik może być sałatką?
0: Nie ma problemu, jak najbardziej.
2: Może być, bo ja sam się o tym przekonuję.
0: Oczywiście,
1: nie zdradzajmy tematu.
2: Dobrze, nie zdradzajmy tematu.
1: Panie Grzegorzu, do 18 o 10.
2: Sałatka a la trawnik.
1: A la trawnik, ale też mamy rośliny inwazyjne. To mi tutaj...
2: Tak, rośliny inwazyjne to jest bardzo ciekawy temat, tak. Dlatego że one potrafią się... Zresztą, dobrze, to będziemy o tym rozmawiać.
1: Będziemy rozmawiali. Za tydzień, 10:50.
0: Dziękuję państwu za dzisiejsze spotkanie i do usłyszenia.
1: Do usłyszenia.
2: Tak, my również bardzo dziękujemy. Naszym gościem był pan doktor Grzegorz Fiodorowicz. Botanik, mykolog, biolog, a przede wszystkim popularyzator wiedzy przyrodniczej. Bardzo nam było miło za dzisiejszą audycję. Pozdrawiamy wszystkich słuchaczy również i zapraszamy za tydzień na kolejną.

Kupuj świadomie. Budowanie silnej i rozpoznawalnej marki polskiego rolnictwa w kraju to główne zadanie Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w ramach działań promocyjnych. W tym obszarze KOWR skupia uwagę na zwiększaniu świadomości społeczeństwa na temat oznaczeń i certyfikatów jakości żywności, a tym samym wspieraniu konkurencyjności polskich produktów rolnych i rolno-spożywczych. KOWR realizuje projekty pod hasłem Kupuj świadomie, zachęcające polskich producentów żywności do uczestnictwa w systemach jakości. Z głównymi komunikatami KOWR dociera również do konsumentów, zachęcając ich do zwracania uwagi na oznaczenia i certyfikaty żywności zamieszczane na opakowaniach, w tym znak produkt polski, logo produkcji ekologicznej czy unijne oznaczenia, chroniona nazwa pochodzenia, chronione oznaczenie geograficzne i gwarantowana tradycyjna specjalność. Kraj pochodzenia produktu należy obok jakości i ceny do najważniejszych kryteriów wyboru przy podejmowaniu przez konsumenta decyzji zakupowych artykułów spożywczych. A kupowanie żywności wytworzonej w kraju i z rodzimych surowców zyskuje na znaczeniu, stając się praktycznym działaniem na rzecz wspierania rodzimych producentów. Zwiększająca się dostępność certyfikowanej żywności jest odpowiedzią na zmieniającą się strukturę popytu na rynku i rosnącą świadomość konsumentów. Współczesny konsument coraz częściej stwierdza, że tylko żywność powstała w warunkach jak najbardziej zbliżonych do naturalnych spełni jego oczekiwania. Coraz większe zainteresowanie konsumentów zakupem produktów ekologicznych bardzo korzystnie przekłada się na rozwój tego segmentu produkcji rolniczej. Kupuj świadomie.

0: i biotechnologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Z wykształcenia pan Grzegorz jest nauczycielem, absolwentem Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Olsztynie i zarazem popularyzatorem wiedzy przyrodniczej. Pan Grzegorz jest także wykładowcą w Instytucie Zielarstwa Polskiego i Terapii Naturalnych. Prowadzi tam wykłady i zajęcia terenowe z zakresu mykologii i botaniki. Witamy, panie Grzegorz.
1: Dzień dobry państwu.
0: Czy rośliny w naszych ogrodach i ogródkach mogą być niebezpieczne, mogą być szkodliwe? Często sadzimy różne rośliny, bo nam się podobają, a później nie wiemy, co z nich może wyrosnąć. Co za ziółko może z nich wyrosnąć?
1: To jest akurat dosyć złożony problem, bo generalnie wszystkie rośliny bronią się przed niewłaściwym użytkowaniem. Rośliny muszą wydać owoce, czyli muszą jakoś się obronić. Przed zwierzętami najczęściej, tak. W tym wypadku w ogrodzie takim największym zwierzakiem jest człowiek. I zwierzęta też, rośliny również muszą zabezpieczyć się chociażby swoje owoce przed zjedzeniem w niewłaściwej porze, ewentualnie jakieś przed zniszczeniem na przykład liści. Dlatego część roślin zbroi się w różnego typu kolce, ciernie, jakieś włoski parzące, żeby odstraszyć drapieżców, a przy okazji nas też zniechęcić. Ale o tych roślinach akurat dzisiaj sobie nie będziemy rozmawiać. Mhm. Ale również są rośliny, które wytwarzają różnego typu substancje chemiczne, które mogą nas albo mają właściwości fotouczulające, ewentualnie mogą nas zatruć.
0: Tak.
1: Dokładnie, czyli są takie dwie grupy roślin. I tutaj w zależności od właśnie tego mechanizmu, czy to są rośliny fotouczulające, czy typowo trujące, różnie z takimi roślinami postępujemy. A szczerze mówiąc, większość roślin ozdobnych, które mamy w ogrodzie, są to rośliny trujące. Oczywiście niektórzy mówią, że to są też rośliny lecznicze, ale kwestia dawki.
0: Właśnie, kwestia
1: jeżeli
0: dawki.
1: Jeżeli niewielkiej ilości spożyjemy, to jak najbardziej możemy wykorzystać to jako roślinę leczniczą, ale przy niewłaściwym użytkowaniu, przypadkowym spożyciu, chociażby owoce konwali majowej, bardzo ładne, czerwone jagódki. Dzieci czasami mogą się zainteresować coś ładnego, czerwonego, podobnego do, załóżmy, porzeczki. Zjedzą kilka owoców i już będzie problem niestety dosyć poważny. Czyli z roślinami trzeba uważać, dobrze wiedzieć, na jakie rośliny trzeba zwrócić uwagę, których się troszkę bać. Od razu mówię, nie wyrywajmy ich z ogrodu, ale...
0: Niech one sobie rosną.
1: Dokładnie, niech sobie rosną, niech sobie nas cieszą swoim widokiem, swoim zapachem, ale niektórych roślin lepiej nie dotykać. I takim przykładem chyba najlepszym roślin, których nie należy dotykać, jest dyptam jesionolistny, czyli tak zwany krzew mojżeszowy. Mhm. Sporo osób zna, uprawia to rośliny w ogrodzie. Przepięknie pachnie, przepięknie kwitnie. Obecnie już w ogrodzie akurat u mnie ma wykształcone owoce, ale jest to roślina, która w swoich olejkach lotnych posiada funarokumaryny, czyli substancje o charakterze fotouczulającym, które powodują nawet oparzenia podobne do oparzeń słonecznych. Czyli jeżeli przy takiej pięknej pogodzie, przy pięknym słońcu, plus 30 stopni, dotkniemy to właśnie dyptam jesionolistny, to na skórze mogą pojawić się bąble. Jeżeli będzie to tylko lekkie dotknięcie, to w dobrych układach pojawią się plamy przebarwienia, ale te plamy przebarwienia mogą na dłoniach utrzymywać się nawet przez 2-3 miesiące.
0: To bardzo długo.
1: A bąble, dokładnie, bardzo długo. A bąble niestety są dosyć nieprzyjemne, tak jak typowe poparzenie słoneczne albo chemiczne. Sam swego czasu, kilkanaście lat temu, kiedy jeszcze nie znałem tej dokładnie rośliny, też miałem w ogrodzie, w takim bardzo ładnym miejscu, przy samej alejce, w piękny słoneczny dzień, coś tam robiłem. Przy okazji też zabiłem dłonią komara na plecach. Później wieczorem okazało się, że cały przedramię to jest jeden

0: wielki bąbel. No niestety promienie słoneczne podziałały tak na właśnie funaryny. Tak, dokładnie, te substancje uszulające, a na plecach miałam odcisk dłoni. No, tak na dłoni było i tak jak się uderzyło, komara
1: tak pozostało.
0: Tak pozostało. Czyli rzeczywiście z dyptanem jesionolistnym uważajmy. Jest to roślina ozdobna, która przepięknie wygląda, jak już mówiłem, również jest wykorzystywana do suchych bukietów.
2: Ma pan rację, panie Grzegorzu, śliczna jest. Taki kolorowe małe kwiatki, zajrzałam.
0: Kwiaty różowe, tak. Dorasta nawet do 90 cm wysokości.
2: Czyli do wazonu.
0: Do wazonu. To, że świeżego bym nie dał do wazonu.
2: No tak, ale można sobie pomyśleć.
0: Tak, oczywiście, ale no, raczej w rękawiczkach i nie dotykać, szczególnie jak się dobrze przyjrzymy, to na kwiatach, na pąkach kwiatowych widać takie małe jakby punkciki, takie igiełki wystają. Tam są właśnie gruczoły z olejkami losnymi, które niestety nas uczulają. Co ciekawe, skąd się wzięła nazwa dyptom, to znaczy krzew mojżeszowy, ta potoczna nazwa? Ponieważ te olejki przy wysokiej temperaturze mogą ulegać samozapłonowi. Rzeczywiście krzew może się sam zapalić.
2: Mhm. Bomba.
1: Ale ja sobie tak przypominam, panie Grzegorzu, taką sytuację z mojego dzieciństwa. Otóż mój brat starszy latem właśnie posmarował się jakimś preparatem z dziurawca. I niestety poszedł się opalać. I była ta sama sytuacja jak u pana. Ogromny bąbel powstał w miejscu właśnie, gdzie posmarował się tą substancją. No i to było naprawdę trudne do leczenia i tutaj sobie też przypominam, że właśnie to działanie fotouczulające jest no, ogromne przy tych roślinach.
0: Zgadza się. Dziurawiec to jest też taka sztandarowa roślina i wykorzystana w zielarstwie, tak. Ale dokładnie wszyscy wiedzą, że trzeba uważać. Praktycznie latem nie spożywamy dziurawca, szczególnie wyciągów alkoholowych, które mają właściwości przeciwdepresyjne między innymi, a niestety substancja zawarta właśnie w dziurawcu, hiperycyna, ma właściwości fotouczulające i wtedy właśnie na skórze mogą pojawiać się różnego typu przebarwienia, jakieś wysypki, ale również bąble. Czyli jest to rzeczywiście niebezpieczne. Co ciekawe, taką rośliną, która podobne właściwości ma, jest również ruta. Też roślina czasami w ogrodach uprawiana jako roślina ozdobna. Nawet nieraz widziałam na rynkach do kupienia właśnie jako roślinę leczniczą, ozdobną. Też niestety ma funaro kumaryny i może powodować fotouczulenia, ale co ciekawe, na tej roślinie ta roślina jest żywicielem dla gąsienic pazia królowej, czyli bardzo ładnego motyla, dużego, jednego z większych naszych motyli. I właśnie na tej narucie takie ładne gąsienice możemy obserwować. Chociażby w ubiegłym roku w Biesowie właśnie w herbinarium była wysadzona ruta i w krótkim czasie po wysadzeniu latem pojawiły się właśnie przepiękne, duże gąsienice. Oczywiście im nie szkodzi.
1: Tak, bo to jest...
0: Dokładnie. One się ewentualnie uodparniają i nie są w tym momencie zjadane przez ptaki, ale rzeczywiście takiej roślinki już, takiej gąsienicy raczej nie należy
1: dotykać. Tak.
0: Dokładnie dotykać, ale jeżeli jesteśmy przy fotouczuleniach, to najbardziej klasycznym przykładem jest oczywiście barszcz sosnowskiego.
1: No właśnie.
0: Wszyscy o tym wiedzą, wszyscy znają. Co gorsza, czasami zdarza mi się spotkać gdzieś tam na forach osoby, które taką piękną roślinę chciałyby posadzić w ogrodzie. Bo rzeczywiście wygląda przepięknie.
1: Tak, jest przepiękną rośliną.
0: Zgadza się, do 3 metrów wysokości, wielkie kwiatostany, wielkie liście, ale oprócz tego, że powoduje fotouczulenia, o tym niektórzy mówią, przecież my wiemy, nie będziemy dotykać, będzie rósł sobie pojedynczo na środku ogrodu. Tutaj jeszcze mamy inny problem też w ogrodach, rośliny inwazyjne. Czyli właśnie gatunki obce, które u nas doskonale się rozprzestrzeniają I właśnie barszcz sosnowskiego jest taką rośliną inwazyjną, która niestety po zakwitnięciu, wydaniu owoców doskonale się rozsiewa i te owoce w glebie mogą nawet kilkanaście, kilkadziesiąt lat przeleżeć i co roku sukcesywnie będą nam kiełkowały.
2: Czekają na warunki.
1: Zarośnie nam.
0: Już tak łatwo go nie pozbędziemy się, a niestety bardzo doskonale się rozrasta. Czyli generalnie radzę unikać tej rośliny, a z roślin bardaszkowatych, tak jak właśnie barszcz sosnowskiego, jeszcze jest jedna roślina, która też mało kto wie, że uprawiana w ogrodzie może powodować problemy. A jest to roślina, którą chyba wszyscy znają, jest to pasternak.
2: Tak, no proszę. Panie Grzegorzu, jak zadałam pytanie, to wszyscy oczy na mnie zrobili. O czym mówię? Teraz dokładnie, zamieniam się w słuch.
0: Dokładnie. Pasternak, czyli wszyscy znają korzeń pasternaku.
1: Tak.
0: Czasami w sklepach
1: sprzedawany jako pietruszka.
0: Czy celowo, czy przypadkowo z pietruszką, nie będę wnikał w szczegóły, chociaż uprawa pasternaku jest zdecydowanie tańsza niż pietruszki i łatwiejsze jest w uprawie, ale tutaj problem jest z liśćmi, czyli z częścią nadziemną. Tu również są pochodne kumaryny, które powodują fotouczulenie, tak samo jak u barszczu sosnowskiego. Obecnie coraz więcej jest doniesień w prasie rolniczej, właśnie w takim tonie ostrzegawczym, żeby uważać przy uprawie pasternaku, szczególnie przy pracach na polu. Generalnie nie zaleca się, odradza się pracy w ciągu dnia przy wysokiej temperaturze, przy silnym nasłonecznieniu. Jeżeli już to pracujemy tylko i wyłącznie w dni pochmurne, z długim rękawem, z rękawicami, czyli w długich spodniach, czyli trzeba zabezpieczyć skórę przed kontaktem z liśćmi. I niestety na to trzeba zwrócić uwagę. W ogródku coraz więcej osób sieje pasternak, a później może być przypadek, że taka ładna roślinka, to jakieś tam chwasty rosną, wyrwiemy kilka chwastów, wypijmy grządkę z pasternakiem, a wieczorem są problemy ze skórą.
1: No tak, bo przy okazji,
0: nie wiemy, o co chodzi.
1: Przy okazji dotykamy pasternak.
2: Nie pomyślałabym.
0: Zgadza się, czyli w ogrodzie na pasternak też zwracamy szczególną uwagę.
2: Rękawice. Już zapisuję.
0: Rękawice generalnie trzeba zasłonić skórę, żeby skóra nie miała kontaktu z olejkami właśnie zawartymi w pasternaku, z tymi substancjami chemicznymi. I też taka, zawsze też mam pytanie, co zrobić, jak już ktoś dotknie.
1: Tak, bo to ważna kwestia jest.
0: Roślin, które fotouczulają. Oczywiście, jeżeli to są od razu fotouczulenia, fotodermatozy, czyli różnego typu wypryski, pęcherze, tego typu rzeczy, najprostsza rzecz to zasłonić to miejsce przed działaniem promieni słonecznych. Czyli owijamy szczelnie, jak najszybciej, idziemy do domu i dopiero wtedy w pomieszczeniu, gdzie nie ma bezpośrednio padających promieni słonecznych, przemywamy, robimy opatrunek i dobrze jest przez 1-2 dni nie wychodzić na słońce silne, też nie wystawiać tej części ciała na silne działanie promieni słonecznych. Jest szansa, że silnych objawów nie będziemy mieli po prostu bąbli tego typu, a ewentualnie tylko skończy się na zaczerwieniu lub na przebarwieniach.
1: Ale przemywamy zwykłą wodą, tak, panie Grzegorzu?
0: Tak, w tym momencie, ale oczywiście nie na polu.
1: No nie, oczywiście nie na polu, bo to...
0: Dokładnie w domu, czyli jak najszybciej zawinąć, żeby nie było dostępu promieniowania słonecznego, nie było dostępu promieniowania UV i wtedy spokojnie idziemy do domu, dalej postępujemy i powinno to skończyć się nie tak groźnie. Ale najlepiej unikać takich roślin. Szczególnie teraz, jeżeli nam klimat troszkę się ociepla, jest coraz więcej ciepłych, słonecznych dni i przy takiej właśnie, szczególnie latem, tak jak było ostatnio, temperatura 30 stopni, piękne słońce, bezchmurne niebo, No, ja do tamu już nie podchodzę przy takiej temperaturze. Nawet w tą stronę nie idę, szczerze mówiąc.
1: Lepiej patrzeć na niego z daleka.
0: Lepiej nie kusić.
1: Tak, lepiej nie kusić. Dokładnie. Te rośliny uczulające, panie doktorze, co to za rośliny są? Wspomniał pan też na początku naszej audycji.
0: To znaczy jeszcze mogą też niektóre gatunki powodować różnego typu uczulenie po spożyciu szczególnie, albo po zastosowaniu. Na przykład takie typowe uczulenie, fotouczulenie, czyli mamy jakąś wysypkę, mamy zaczerwienienie, nie powstają tam pęcherze, tak jak na przykład u barszczu, czy w przypadku barszczu sosnowskiego, czy w przypadku pasternaku, ale też mogą czasami powodować takie nieprzyjemne dolegliwości. Co ciekawe, większość roślin z rodziny astrowatych właśnie ma takie
1: właściwości,
0: że mogą przy silnym promieniowaniu słonecznym powodować alergię. Taki typowy fotoalergiczny wyprysk kontaktowy i z tych roślin to jest chociażby rumianek pospolity, wszystkim doskonale znany, krwawnik, nagietek, bylica, wrotycz, również arnika czy nawłoć pospolita. Co ciekawe, przy niektórych kremach, szczególnie na przykład nagietek zalecany jest do smarowania w kremie, ale proszę dokładnie poczytać, najczęściej są to kremy na noc.
1: No tak,
0: kremów na noc nie stosujemy na dzień, bo mogą powodować różnego typu fotouczulenia. Między innymi, ale też trzeba przy takich silnie słonecznych dniach też właśnie uważać z takimi kremami czy wyciągami właśnie czy z krawnika, czy z rumianku, czy z nagietka lekarskiego. Generalnie na to należy zwracać uwagę. Tu już o takiej roślinach uczulającej jak dziurawiec wspominałem, ale również niektóre rośliny ogrodowe mogą powodować osobniczo, czyli u niektórych różnego typu uczulenia, chociażby aksamitka, jeżeli zrywamy, pielęgnujemy, przesadzamy, dokładnie czasami mamy kontakt z sokiem tej rośliny, może być jakaś zmiana skórna, dalia zmienna, przepiękne rośliny, jak zrywamy do wazonu, czasami gdzieś tam sok kapnie na dłonie, też czasami, może rzadko, ale może zdarzyć się jakieś zmiany zapalne skóry. Tak samo jest chociażby z goździkiem brodatym, z goździkiem chińskim. To jest właśnie, też mam problem z sokiem, ale również z hiacyntem, z hiacyntami. Też może powodować alergię. Szczególnie trzeba uważać, jak ktoś sadzi łuski cebul, mogą właśnie powodować alergię.
2: Nawet? Czyli takie,
0: tak, tak. To, że większość roślin powoduje coś tam zawsze, ale przy hiacyntach trzeba uważać. Ale to jest bardzo krótki kontakt. Jeżeli z tym nie siedzimy kilka godzin, to jest krótko wsadzamy do ziemi. W rękawiczkach oczywiście pracujemy. Czyli wszystko jak najbardziej można zabezpieczyć się i nie trzeba się tych roślin bać. Później możemy spokojnie podziwiać.
1: Ja mam do pana doktora takie pytanie, bo u nas w ogrodzie jest dużo takich roślin, które po prostu zasadziły się, powiem wprost, no może nie same, co zasadzone zostały przez ptaki, a to tylko dlatego, że chcieliśmy ten ogród utrzymać w takim jakimś bardziej leśnym, takim dzikim środowisku, bo te, które sadziliśmy, nie chciały za bardzo rosnąć. I teraz to są rośliny, które rosną no, zupełnie dziko w lesie. Jak na nie też oczywiście trzeba zwracać uwagę na pewno.
0: Oczywiście takie typowe rośliny dziko rosnące, które w ogrodach występują w takich miejscach właśnie też przekształconych przez człowieka, miejscach ruderalnych, tam innych. Jak najbardziej możemy spotkać również na przychaciach, gdzieś na poboczach dróg. Sporo roślin tego typu jest również trujących. Jedną z nich jest chociażby szczwół plamisty. Jest to roślina z rodziny badaczkowatych. czyli selerowate, obecna nazwa tak. rodziny. Bardzo ładna okazała, duża roślina, pędy, przepięknie przebarwione, tak na z czerwonymi plamami, można powiedzieć, że jest ozdobna wręcz. Na szczęście ma zapach misiego moczu.
1: Czy już jest wskazówka?
2: Już tak.
0: Nie zbliżaj się do mnie, dokładnie, bo mogę być niebezpieczny. Niestety może być czasami mylona z korzeniem pietruszki, czasami z liśćmi pietruszki, a jest to roślina trująca. Jest to roślina, która w skrajnych przypadkach może powodować nawet uduszenie. Poprzez podrażnienie układu oddechowego.
1: Czyli szczerze powiedziawszy, skrajnie niebezpieczna.
2: A ja go niekiedy chyba zrywałam.
0: Dlatego tych dzikich, takiego dzikiego koperku lepiej nie zrywajmy. Dzikiej pietruszki też lepiej nie zrywajmy. Mówię, to roślinę trzeba zobaczyć, dokładnie przyjrzeć się, ale mówię, tutaj zwracam uwagę na czerwone plamy na łodydze. Jak coś czerwonego na łodydze u takich roślin baldaszkowatych, tak podobnych do kopru kwitącego, nie zrywajmy.
1: Nie zrywajmy, bo już sam kolor.
0: Dla nas będzie to bezpieczniej. Dokładnie. Jest jeszcze jedna roślina, też taka troszkę podobna do pietruszki. Jest to blekot pospolity. Też roślina na szczęście o specyficznym zapachu, takim troszkę mysim, ale siewki bardzo podobne do pietruszki. Nasiona można pomylić spokojnie z pietruszką, znaczy liście z pietruszką, a owoce można z kminkiem pomylić, ale na szczęście nie ma zapachu kminku.
1: Tak.
0: Niestety ma podobne alkaloidy, które występują chociażby u szaleju jadowitego, czyli gatunku rzeczywiście bardzo silnie trującego. Po spożyciu blekotu mamy początkowo zaburzenia jelitowe, później mogą być problemy z układem nerwowym, a ostatecznie może dojść nawet do porażenia mięśni oddechowych. Czyli niestety nie są to zbyt przyjemne rośliny. Jeżeli czegoś nie znamy, to naprawdę nie jedzmy. Ja wiem, że obecnie jest moda na tak zwaną dziką kuchnię.
1: Tak, jest taka moda.
0: Generalnie wszystko, co jest dzikie, jemy. Jeżeli nie znamy roślin, to proszę uważać. Podagrycznik podejrzewam, że wszyscy dadzą radę rozpoznać, no i raczej znają z własnego ogrodu. Też dzika roślina, ale w tym wypadku bardzo smaczna. I polecam jeść w każdej postaci, ale innych baldaszkowatych w ogrodzie, dziko rosnących, radzę nie zbierać. Chyba że ktoś rzeczywiście troszkę poświęci czasu, przyjrzeć się dokładnie cechom i będzie już umiał rozpoznać te gatunki trujące. Natomiast dla własnego bezpieczeństwa lepiej innych roślin baldaszkowatych nie zbierać po prostu. Tak, będzie to zdrowie dla nas.
1: Będzie to zdrowie dla nas, tak. To będzie
2: oprócz, wtedy... Panie doktorze, oprócz szczawiu, który rośnie też na łące.
0: Szczawiem chyba nie jest nic, chociaż... Czy ja wiem, czy można pomylić szaf z czymś jeszcze?
2: Chyba nie.
0: Jakby ktoś się uparł, pewnie tak.
1: Pewnie liście ale można pomylić.
0: Mam nadzieję, że to jest szaf rosnący na gdzieś na grządce, to nie będzie problemu. Ale w ogrodzie też może być przyniesiona przez ptaki psianka słodkogórz. To jest taki mały półkrzew z rodziny psiankowatych, czyli spokrewniona z ziemniakiem, z pomidorem. Kwiat rzeczywiście fioletowy, podobny do kwiatów pomidora czy ziemniaka, taki niewielki. Owocem jest czerwona jagoda, ale też roślina silnie trująca. Czyli właśnie taka, no, trzeba uważać na nią, a jest niepozorna. W miejscach wilgotnych, gdzieś nad brzegami wód, bardzo często można ją spotkać. U mnie osobiście na działce wybrała sobie miejsce pod jabłonką i z uporem maniaka co roku wspina się na jabłonkę, próbuje troszkę gdzieś tam zaistnieć, ale rośnie, wiem jak wygląda, nie zbieram, czyli może sobie dalej rosnąć. Natomiast jakby były dzieci, to szczerze mówiąc bym się zastanowił, czy zostawić tą roślinę w ogrodzie, bo owoce są bardzo kuszące, takie malutkie pomidoreczki, bardzo drobne.
1: Tak, takich kuszących owoców jest
2: więcej.
1: Jest sporo.
0: Dokładnie, takich kuszących owoców, jak już jesteśmy przy owocach, już wcześniej wspominałem, konwalię majową.
1: Tak.
0: Przepiękna roślina, pachnąca. Wszyscy znają kwiaty. Mało kto zwraca uwagę na owoce. Tam substancją taką leczniczą, toksyczną są saponiny i glikozydy nasercowe. Oczywiście jest to roślina lecznicza, ale już kilka owoców może spowodować śmierć u dziecka. A owoce to takie małe jagódki czerwone.
1: Tak, wiemy, bo u nas też to rośnie. Tak, apetyczne.
0: Dokładnie. A mówię, na szczęście nie zawsze owocuje. W ogrodach, szczerze mówiąc,
1: rzadko.
0: Owocujących dosyć rzadko. Najczęściej kwiaty są zrywane. Ale na to trzeba zwrócić uwagę, że jak są takie malutkie owoce, uważajmy. Kolejne owoce, znaczy tutaj trudno powiedzieć o owocu, bo botanicznie jest to są nasiona otoczone tak zwaną osnówką, czerwoną osnówką, jest to cis.
1: Tak.
2: Tak.
0: Zgadza się, przepięknie wygląda. Cała roślina, oczywiście silnie trująca, śmiertelnie trująca, zaczynając od igieł, przez nasiona, drewno, ale ta część czerwona jest jadalna. Z tym, że, czyli właśnie osnówka jest jadalna, jest taka słodkawa w smaku, ale trzeba pamiętać, że nie można rozgryźć nasion. Nasiona są trujące.
1: Właśnie.
0: Jeżeli tak byśmy połknęli w całości osnówkę z tym nasionkiem w środku, no to układ pokarmowy strawi osnówkę, nasiono zostanie w całości, wyjdzie z drugiej strony nienaruszone, nic tam się nie stanie.
1: Ale już przegryziemy.
0: Dokładnie. Gorzej, jeżeli przegryziemy, wtedy nasiona też ulegną strawieniu, następnie ulegniemy zatruciu. Ale rośliny wytworzyły tą osnówkę taką kolorową, mięsistą, apetyczną po to, żeby zwierzęta, ptaki rozsiewały nasiona. Ta część jadalna jest wykorzystywana przez ptaki. Ptaki połkają to w całości, jest to trawione, a z drugiej strony wyratują nam nasiona, które mogą sobie w odległości nawet kilometrów od krzewu matecznego gdzieś sobie wykiłkować.
2: Sprytne.
0: Dokładnie wyrosnąć, czyli roślina też troszkę wykorzystuje zwierzęta, w tym wypadku dosyć perfidnie, bo jeżeli zwierzak nadgryzie, no to może ulec zatruciu. Już będzie wiedział na drugi raz, że nie można nadgryzać. No, z człowiekiem jest troszkę inaczej. Trzeba się nauczyć, że niestety w tym wypadku ucisa nasion nie jemy, nie połkamy. Najlepiej te osnówki sobie wydrylować, tak jak chociażby wiśnie. I wtedy spokojnie możemy osnówkę zjeść, nasionka wyrzucamy.
1: Tak, bo te osnówki są takie, no, wyglądają bardzo ładnie, soczyście, są takie lekkie po rozstarciu.
0: Ja osobiście w tamtym roku próbowałem, rzeczywiście przepyszne.
1: Tak? Ja nie próbowałem, powiem szczerze.
2: Żyje pan.
0: Słodkie są, żyje, nie ma problemu. Że osnówka jest jadalna, nawet gdzieś widziałem przepis na taki kisiel właśnie z osnówek.
1: Bo one już same w sobie są kisielowate, tak.
0: Dokładnie, tak, jak najbardziej. A przy okazji, jak już jesteśmy przy owocach takich czerwonych, to jeszcze jest jedna roślina, kolejna, też dziko rosnąca w lasach liściastych, ale coraz częściej sadzona w ogrodach, jest to wawrzynek wilczołyko.
2: Tak.
0: Dokładnie. Przepięknie wiosną kwitnie, wczesną wiosną, już gdzieś tak luty, marzec zakwita jeszcze w stanie bezlistnym. Kwiaty różowe w ogrodnictwie już można nawet spotkać o kwiatach białych odmiany. Przepięknie pachnie, taki zapach podobny do bzu lilaka mniej więcej. Niektórzy porównują z tym. Jak wiosną coś pachnie w lesie, to najczęściej jest to właśnie wawrzynek wilczołyko. W ogrodach przepięknie się rozrasta, a później latem wytwarza owoce o barwie czerwonej, które również są trujące.
1: Ale piękne.
0: Czyli niestety
1: apetyczne.
0: Kilka takich jagód to jest dla dziecka dawka śmiertelna.
2: O.
0: Czyli te piękne rośliny można mieć w ogrodzie, ale warto wtedy edukować dzieci, że samemu nic się w ogrodzie nie zbiera.
1: Tak, bo u moich rodziców rósł cis i ja od samego, od już najmniejszego, najmłodszych swoich lat byłem uczulony przez tatę i mamę, żeby tam się nie zbliżać do tej rośliny, nie jeść, nie dotykać i to mi zostało, chociaż mamy też dwa cisy obok domu, ale pamiętamy o tym, żeby jeśli cokolwiek robimy przy niej, żeby ją pielęgnować w rękawicach i z daleka.
0: Dokładnie. I to są właśnie takie nawyki wyniesione z domu, są najlepsze. Ja kiedyś akurat spotkałem się na takim wyjściu wspólnym w grupie właśnie poznawania przyrody wiosną. I było też właśnie małżeństwo z gdzieś tak 5-letnim synkiem, który uwielbiał liście. Liście drzew, młode liście drzew, ale tak, to były liście tylko i wyłącznie zrywane przez mamę. Nikt obcy nie mógł już zerwać. Sam też nie zrywał. Było tylko, czasami była awantura. Mama, daj liścia klonu. Ja chcę liścia klonu.
1: Sam jadłem takie liście
0: bardzo też. Bardzo smaczne, ale sam wiedział, że nie zrywa, bo może się pomylić jeszcze. Czyli już jeżeli takie małe dziecko nauczymy, że jak najbardziej rośliny możemy wykorzystać, ale trzeba wiedzieć jak, a jeżeli jesteśmy, załóżmy, jeszcze za młodzi, to zdajmy się na rodziców, właśnie, oni będą wiedzieli, co nam dać, to będzie najlepsze dla nas, ale również dla dzieci. Czyli też właśnie uczymy dzieci, jeżeli mamy ogród, co jest jadalne,
1: co jest trujące.
0: Co możemy dotykać, czego nie możemy dotykać.
2: Panie Grzegorzu, ale tu pan dotknął ważnej sprawy, że my kulejemy z edukacją, ponieważ...
0: Zgadza się.
1: Tak, to jest prawda, ale to też z czego wynika? Z tego wynika, że sami to obserwujemy dookoła nas. Jeśli ktoś buduje, załóżmy, dom, to on wycina wszystkie drzewa, wszystkie rośliny, sadzi tuję i trawnik,
0: I się truje
1: i nie ma się z czego nauczyć. Nie ma, bo gdzie nauczyć dzieci?
0: Zgadza się. Tak przy okazji rzuciłem, że sadzi ten żywopłot stój i się truje, bo niestety żywopłot zachodni wydziela olejek eteryczny, w którym jest tujon. Mhm. Oczywiście w niewielkich ilościach nie jest on szkodliwy, jest nawet leczniczy. Ale w dużych ilościach działa drażniąco na błony śluzowe. Działa również depresyjnie na ośrodkowy układ nerwowy. Może uszkadzać nerki, układ krwionośny. Również działa poronnie. Czyli zgadza się, a szczególnie jest on wyczuwalny, jeżeli mamy tak dosyć dużo tych żywotników w jednym miejscu skumulowanych, nasadzonych, w słoneczny dzień, tam zazwyczaj jest jest trawniczek nisko przycięty, gdzie te słońce rzeczywiście się nagrzewa, rośliny się nagrzewają, jak sobie chodzimy albo stoimy przy takim żywotnikach, właśnie przy tym żywopłocie, rzeczywiście czujemy zapach tego olejku lotnego. Niestety jest to już dla nas niebezpieczne. Jeżeli dłuższy okres przebywam w takim miejscu, możemy mieć podrażnienie błon śluzowych, zaczerwienienie oczu, jakaś chrypka, bóle gardła, podrażnione właśnie oczy, ale również działa to na inne układy, chociażby na nerki, na układ krwionośny. Czyli niestety, jeżeli możemy, unikajmy żywopłotów z żywotnika. Poza tym mamy tyle pięknych roślin liściastych, iglastych, które możemy wykorzystać na żywopłot.
1: Właśnie, tych rodzimych roślin.
0: Rodzimych, dokładnie. Przy okazji te żywopłoty będą miejscem zamieszkania różnego typu ptaków, również owadów. Przecież możemy zrobić żywopłoty z różnego typu krzewów, które wytwarzają owoce jadalne. Przy okazji zaprosimy chociażby...
1: Rokitnik na przykład bardzo piękny jest.
0: Nikt raczej tego nie przejdzie, tak. Ale również na przykład bardzo fajna jest świdośliwa, tak. Doskonała na nalewki. Już owocuje, można owoce zbierać obecnie. A to jest gatunek, który u nas to również można spotkać, rosnący. Czyli naprawdę jest z czego wybierać. Niekoniecznie muszą być tatuje.
2: Panie Grzegorzu, tematów mamy tak dużo, że myślę, że my się umówimy na kolejną audycję. Co pan myśli?
0: Ale nie ma problemu.
2: Tak?
0: Nie ma problemu. Później mogą być jeszcze jakieś nasiona dziwne, trujące, a jadalne.
1: I
0: bo panie, też nie zrozumiałem powiedzieć.
1: Tak, i panie Grzegorzu, i też bardzo ważną rzeczą, którą pan wspomniał o tej edukacji, dzieci to są też i grzyby, bo tutaj no już się pojawiają w lasach, a chodzimy często na grzyby i nie wiemy, co zbieramy, albo zbieramy takie, które po prostu, których nie powinniśmy w ogóle zbierać. No i to wszystko przez to, że nie wiemy. Nie mamy...
0: Dokładnie. A z dziećmi na grzyby naprawdę trzeba iść bardzo rozważnie, tak. Bo osobiście miałem taką sytuację, że przybiegło do nas małżeństwo z kilkoma owocnikami w ręku. Co to jest? Bo dziecko jest właśnie w szpitalu, coś w lesie, coś rosło, złapało za to, wzięło do ust i połknęło.
1: I tragedia.
0: No właśnie, co to będzie? Na szczęście okazało się, że w tych, które były widoczne owocnikach, były to grzyby niejadalne, czyli po prostu po pukaniu żołądka nic się nie powinno stać i wszystko było w porządku, ale
1: czyli dolegliwości żołądkowe tylko, tak.
0: Dokładnie. Znaczy, pierwsza rzecz to jest właśnie reakcja rodziców odpowiednia i że już coś takiego się zdarzyło, od razu jedziemy do szpitala, puszczamy żołądek, bo gdyby to uległo strawieniu, a gdyby tam był na przykład grzyb jakiś trujący, to te substancje weszłyby już do krwiobiegu. Jeżeli to szybko zostało usunięte z organizmu, to jesteśmy powiedzmy, że w miarę bezpieczni. Ale z grzybami to rzeczywiście jest duży
1: bardzo
0: problem.
1: Bardzo szeroki temat.
0: Chociaż obecnie jest coraz więcej gatunków, które zaczynamy jeść. I na przykład niektóre warto polecać. Bo grzyby naprawdę warto jeść, są bardzo prozdrowotne. Nie tylko takie typowe grzyby kapeluszowe, ale również czasami w kształcie miseczek. Ja na przykład w tym roku jadłem przepyszne czarki austriackie.
2: Wiemy.
0: Polecam, w razie czego. Ale to zbieramy wiosną.
1: Bardzo nam było miło. A naszym dzisiejszym gościem był pan Grzegorz Fiodorowicz, biolog, botanik, mykolog. Spotkamy się za tydzień. Tyle na dziś, moi drodzy. Bardzo dziękujemy.
0: Do zobaczenia.
1: Do usłyszenia. Kupuj świadomie. Budowanie silnej i rozpoznawalnej marki polskiego rolnictwa w kraju to główne zadanie Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w ramach działań promocyjnych. W tym obszarze KOWRL skupia uwagę na zwiększaniu świadomości społeczeństwa na temat oznaczeń i certyfikatów jakości żywności, a tym samym wspieraniu konkurencyjności polskich produktów rolnych i rolno-spożywczych. KOWRL realizuje projekty pod hasłem Kupuj świadomie, zachęcające polskich producentów żywności do uczestnictwa w systemach jakości. Z głównymi komunikatami KOWR dociera również do konsumentów, zachęcając ich do zwracania uwagi na oznaczenia i certyfikaty żywności zamieszczane na opakowaniach, w tym znak produkt polski, logo produkcji ekologicznej czy unijne oznaczenia, chroniona nazwa pochodzenia, chronione oznaczenie geograficzne i gwarantowana tradycyjna specjalność. Kraj pochodzenia produktu należy obok jakości i ceny do najważniejszych kryteriów wyboru przy podejmowaniu przez konsumenta decyzji zakupowych artykułów spożywczych. A kupowanie żywności wytworzonej w kraju i z rodzimych surowców zyskuje na znaczeniu, stając się praktycznym działaniem na rzecz wspierania rodzimych producentów. Zwiększająca się dostępność certyfikowanej żywności jest odpowiedzią na zmieniającą się strukturę popytu na rynku i rosnącą świadomość konsumentów. Współczesny konsument coraz częściej stwierdza, że tylko żywność powstała w warunkach jak najbardziej zbliżonych do naturalnych spełni jego oczekiwania. Coraz większe zainteresowanie konsumentów zakupem produktów ekologicznych bardzo korzystnie przekłada się na rozwój tego segmentu produkcji rolniczej. Kupuj świadomie. Słuchacie Radio Kurupatwa. Radio, muzyka, pogoda.

0: elementem ekosystemu, jakim są owady. Bo owady, trzeba sobie zdawać sprawę, że są nieodłącznym elementem wszystkich ekosystemów, szczególnie w tych rejonach geograficznych, gdzie dokonują tej usługi ekosystemowej jako zapylacze kwiatów roślin entomofilnych.
1: Tak.
0: Może to tak
1: brzmi bardzo...
0: brzmi, tak, entomofilnych, ale takich, które muszą być zapylane i to właśnie przez owady. A w ogóle, żeby te owady mogły egzystować w jakimś środowisku, to muszą mieć zapewnione dwa elementy. Pierwsze to jest schronienie, a drugi element to jest dostęp do wody i pożywienia. I ja ze swojej specjalizacji zajmuję się tym drugim aspektem, to znaczy dostępem owadów do pożywienia. I stąd ten tytuł Rośliny miododajne, choć oczywiście no, jest to pewien skrót, bo rośliny nie dostarczają miodu, ale dostarczają surowców. Te surowce są zbierane przez pszczoły i przynoszone do ula i z tego surowca, czyli nektaru lub spadzi, powstaje miód. Później miód. Tak. Natomiast drugim takim bardzo istotnym składnikiem odżywczym to jest pokarm białkowy i tutaj mamy pyłek.
1: Tak.
0: I ten pyłek jest również zbierany przez pszczoły i przynoszony do ula. Później konserwowany, tak jak konserwujemy nasze ogórki, prawda, konserwowe, czy właściwie ogórki kiszone, a mianowicie tak, na podstawie tej fermentacji mlekowej jest ten pyłek konserwowany w plastrach i służy do odżywiania przyszłych pokoleń pszczół. Oczywiście to jest taki w bardzo ogólnym skrócie, natomiast to jest taka, jakby to powiedzieć, istota obecności roślin miododajnych, tak jak powiedziałem, w dużym skrócie miododajnych, tak, w środowisku. Musi być to pożywienie. Z jednej strony nektar lub spać. Spać to są wydaliny mszyc, które żywią się sokiem roślinnym, nakłuwają tkankę roślinną i czerpią z tego soku roślinnego swoje potrzebne produkty do życia, a nadmiar tych soków roślinnych wraz z produktami przemiany materii jest wydalany takim syfonem, takim pióropuszem na zewnątrz i to osiada na roślinach. Czasami jak przechodzimy w lecie pod lipami, to jest na chodniku ciemno, to jest właśnie spać, czyli lepka, słodka substancja, tak, która jest zbierana przez pszczoły, ale oczywiście jak tam się do niej jakiś kurz przyczepi, to wtedy mamy takie brudne place pod roślinami, które spadziują.
1: To widać na liściach, tak, szczególnie i na igłach.
0: Tak, to co się błyszczy, to tak, tylko że to już jest wyschnięte. Natomiast pszczoły taką spać zbierają głównie nad ranem, czy wtedy, kiedy jest wysoka wilgotność względna powietrza. Ta spać jest wtedy rozrzedzona i wtedy pszczoły mogą z niej skorzystać, pobrać ją. Natomiast w środku dnia, w południe, kiedy rzeczywiście już jest sucho, to wtedy jest nie do wzięcia taka spać.
2: Czyli coś innego zbierają wtedy, panie doktorze, coś innego w tym momencie zbierają, bo jak idę pod takim drzewem, to one brzęczą.
0: Tak, ale jeżeli to jest lipa, to najprawdopodobniej w tym czasie
1: to
0: też
1: mamy kwiaty.
0: Tak, też kwitnie, ale to w zależności od tego, jaki to jest gatunek. No i generalnie moja specjalizacja to jest znajomość różnych roślin miododajnych. Poprzez te typowe, które dostarczają nektaru, jak i inne, które dostarczają spadzi, jak i również te, które są nazywane miododajne, ale one dostarczają tylko pyłku. I to nie mówię tylko o drzewach, tylko o roślinach zielnych, jak również i o drzewach i krzewach.
2: Zioła
0: to są zielne, tak?
1: Tak, to są zielne.
0: Zielne byliny naroczne, dwuletnie i byliny, a zioła to jest taka nazwa, która charakteryzuje nam wykorzystanie danej grupy roślin. Tak? Mamy rośliny uprawne, mamy rośliny sadownicze, tak? Mamy rośliny właśnie zielarskie, czyli zioła. Generalnie można powiedzieć, że wszystkie zioła są

0: pewną wartość pszczelarską, ale trzeba zwracać uwagę na to, w jakiej fazie wzrostu są zbierane surowce zielarskie, bo mamy takie gatunki roślin, które zbieramy liście, młode pędy i one nie zdążą zakwitnąć, więc one już nie dostarczą pożytku pszczołom. Natomiast no tak, te, które dostarczają kwiatów albo później jeszcze nasion czy owoców, to wtedy jak najbardziej tak, wtedy one mogą dostarczyć pszczołom pożytku.
1: Tak, bo tutaj ja tak nawiążę, panie doktorze, do tego, że często mamy ten tak zwany mlecz, jak to słuchacze wiedzą popularnie, znają go. I teraz on nie zdąży jeszcze nam zakwitnąć, już kosimy wszystkie trawniki i tak dalej, żeby wyglądały zielone, a to właśnie chociażby na początku tego okresu wegetacji, tej naszej wiosny takiej klimatycznej, i jest to jedyny kwiat często, który przynosi jakiś pożytek pszczołom, prawda?
0: No akurat tak, no to jest tak zwany mlecz, ale oczywiście...
1: Tak, on się... mniszek lekarski, oczywiście, lekarski, tak, tak.
0: No oczywiście ja jak najbardziej tutaj kilka słów z wyjaśnienia na temat mniszka, bo mniszek jest takim gatunkiem, który jest mocno zauważalny, dlatego że jak on już zakwitnie, to wszędzie go widać.
1: To wszędzie go widać, jest żółto.
0: Mocno zauważalny, tak.
1: Dokładnie.
0: Ale proszę sobie wyobrazić, że nawet mamy miód, który nazywany miodem mniszkowym,
1: tak,
0: tylko że wydajność miodowa tego mniszka to jest od 10 do 20 kg z hektara.
2: O,
0: czyli to jest bardzo mało w porównaniu, na przykład, nie wiem, no do faceli, która ma 350, czy jeszcze powiedzmy no do chabru bławacka, który też ma w okolicach tych 350 kg z hektara, to jest prawie, że nic. Ale trzeba przyznać, że z kolei wydajność pyłkowa tego mniszka jest aż 260 kg pyłku z hektara. Czyli tutaj mamy naprawdę bardzo, bardzo dobry pożytek pyłkowy. I w związku z tym te wszystkie miody, które powstają w tym okresie wiosennym, a mianowicie ten początek maja i tak do połowy maja, wtedy kiedy kwitnie właśnie mniszek, rzepaki i rzepak ozimy i sady, to wtedy ten surowiec jest mocno nadpruszony tym pyłkiem mniszka.
1: Tak.
0: I jak weźmiemy miód pod mikroskop, to zobaczymy, że tego pyłku mniszkowego jest bardzo dużo w stosunku do całkowitego obrazu pyłkowego tego miodu, czyli do całkowitej liczby ziaren pyłkowych w miodzie. Tak. I wtedy możemy nazwać taki miód, jeżeli ma więcej niż 45% pyłku danego gatunku rośliny, to możemy go nazwać miodem odmianowym. I stąd mamy miody lipowe, stąd mamy miody rzepakowe, później akacjowe, dlatego że tego pyłku w tym miodzie jest powyżej 45%. Oczywiście mówię w skrócie, bo przecież powiedzmy lipa jest miodem niedopruszonym i tam wystarczy tylko 30% pyłku lipy, a zamiast 45%. No ale to są już szczegóły,
1: tak, bo...
0: które powiedzmy tam dotyczą tylko specjalistów, to nie o to chodzi. Natomiast generalnie...
1: Tak, nie będziemy tego sprawdzać w sklepie, bo...
2: Panie doktorze, jestem osobą, która dużo je miodu i często to naprawdę możemy tak pomyśleć, że to wszystko jest w tym słoiku, to jest tylko lipa i nic więcej, a tu jednak tak jak pan tu podkreślił i wypowiedział, to jednak jest troszeczkę inaczej.
0: Oczywiście, tutaj ten surowiec, z którego powstaje miód, jest z różnych roślin. Ja wszystkich pszczelarzy namawiam, żeby konsumentów uświadomili, że najlepszy miód dla konsumenta, który jeszcze nie ma swoich upodobań smakowych, to jest miód wielokwiatowy. Dlaczego?
1: No
0: ponieważ on powstał z nektarów z różnorodnych roślin, tak? I on jest bogaty zarówno w różne substancje smakowe, w różne substancje aktywne biologicznie, zapachowe, które decydują o kolorze.
1: Tak.
0: W związku z tym ten miód wielokwiatowy, który uważany przez konsumentów jest za jakieś, nie wiem, resztki, wnioski czy coś w tym stylu.
2: To
0: absolutnie
2: prawda.
0: Nie powinno być. Nie powinno tak być. Tylko powinien być, jeżeli zresztą najlepiej kupować od razu od producenta.
1: Tak.
0: Bo wtedy możemy mu powiedzieć, no kolego, kupiłem od ciebie miód, on mi na przykład sfermentował. Coś jest nie tak.
1: Coś jest nie tak.
0: Więc tutaj polecałbym zakup bezpośredni u producenta i jeszcze na dokładkę z tych rejonów, gdzie my żyjemy, bo my jesteśmy przyzwyczajeni też do różnych alergenów, czyli do pyłków,
1: a właśnie, tak.
0: które są w danym otoczeniu, w danym środowisku.
2: Dobrze, że pan to powiedział.
1: Tak, bo często...
0: W związku z tym powinniśmy właśnie kupować miód z danych rejonów. Owszem, możemy sobie spróbować jakiś miód lawendowy z Francji albo tam z Prowansji. Tak? Nie, to nie o to chodzi. Mhm. Na próbę możemy to zrobić, ale powinniśmy normalnie konsumować ten miód, który jest zebrany przez pszczoły lokalnie. Naszej okolicy. Tak. Mhm.
2: Takim, jakim żyjemy środowisku.
0: Właśnie, a i tutaj dotykamy właściwie bardzo ważnego aspektu naszej rozmowy, a mianowicie jak wygląda nasze środowisko pod względem warunków do życia dla owadów. I to ja nie mówię to tylko w przypadku pszczół miodnych, które są znane z racji tego, że od nich pozyskujemy miód, jak również dokonują większej części zapylenia roślin, tych, które wymagają zapylania. Tak. Ale to jest również bardzo istotne dla tych dziko żyjących owadów zapylających, bo pszczołom miodnym to pszczelarz jeszcze może pomóc w jakichś tam sytuacjach. Zresztą pszczoły same sobie robią zapasy.
1: Tak, ale te dzikie owady...
0: dziko żyjące owady nie robią sobie zapasów. I one muszą mieć właśnie bardzo dobre warunki pożytkowe przez cały okres sezonu wegetacyjnego. I tutaj dotykamy bardzo ważnej rzeczy, jaką jest taśma pokarmowa dla owadów pszczołowatych. Czyli dostęp do pożywienia od wczesnej wiosny do późnej jesieni. I proszę sobie wyobrazić, że jedna rodzina pszczela na swoje potrzeby bytowe tylko potrzebuje 90 kg miodu rocznie, czyli 90 kg miodu zużywa na to, żeby przetrwać
1: cały sezon, cały okres.
0: Tak, cały rok, tak, cały do rok. Następnej wiosny, tak. I 30 kg pyłku, więc jeśli my chcemy od pszczół pozyskiwać jeszcze dla nas coś, czyli dla człowieka,
1: to musimy im coś dać.
0: To musimy jeszcze iść jeszcze więcej, bo tylko żeby nie dawać w tym czasie, kiedy one nam odkładają miód.
1: No właśnie.
0: Tylko wtedy jesienią, żeby przetrwały do wiosny, wtedy karmimy rodziny cukrem, czyli roztworem po prostu sacharozy, które one sobie rozłożą na cukry proste i przetrwają całą zimę. No, tak to mniej więcej w dużym skrócie wygląda. Natomiast zwróciłem uwagę na tę taśmę pokarmową od wczesnej wiosny do późnej jesieni. To tak, rzeczywiście to... jest istota jakości środowiska, w którym żyją pszczoły. I tutaj dotykamy właśnie tych roślin miododajnych, żeby rzeczywiście było tak to skomponowane, żeby pszczoły miały cały czas zatrudnienie. No nawet wspomnieliście państwo o tym, tak, że jak jest spać, to też słychać, jak one nawet nie zbierają, to coś tam brzęczą. No one poszukują, one jak są głodne, to po prostu poszukują. A co jest jeszcze istotne, że jak one poszukują, penetrują te różne rośliny kwiatowe w celu zdobycia pokarmu, to one tak mimochodem, ale na swym ciele przenoszą ziarna pyłku z kwiatu na kwiat i dokonują zapylenia krzyżowego. Mhm. To jest również bardzo istotne. Można tak powiedzieć, że za 1/3 pożywienia roślinnego człowiek powinien podziękować pszczołom. Tak w wielkim skrócie, bo to oczywiście niektóre gatunki w 100% nie będą owocować, jeżeli nie będzie zapylenia, w ogóle nie będzie ani jednego owocu. Przykładem na przykład są czereśnie. Był rok, kiedy czereśnie były bardzo drogie. Dlaczego? Ponieważ czereśnia jest wybitnie obcopylnym gatunkiem i musi być zapylenie przez owady. Tak, wczesną wiosną najwięcej zapylenia dokonują pszczoły, bo one zimują gromadnie, tak?
1: Tak.
0: W jednym kilogramie pszczół mamy 10 tysięcy osobników, proszę sobie wyobrazić.
1: To jest ogromna ilość.
0: Ile to jest tych robocików, które tam po kwiatach buszują i przenoszą ten pyłek, prawda? Natomiast inne, te dziko żyjące owady pszczołowate, to zimują albo zapłodnione matki, albo w postaci poczwarki w kokonach, No, to są pojedyncze egzemplarze na wiosnę, prawda? Mhm. Natomiast rodzina pszczela już dysponuje taką liczbą robotnic wczesną wiosną. I to jest dlatego to znaczenie pszczół miodnych jest kapitalne. No, zresztą nie będę przytaczał innych przykładów, powiedzmy, stadów migdałowych ze Stanów Zjednoczonych, gdzie tam 60% stanu liczebnego rodzin pszczeli ze całych Stanów Zjednoczonych wędruje na czas zapylania migdałów do Kalifornii i tam te pszczoły zapylają kwiaty migdałów, żeby plantator miał plony. Ale plantator płaci pszczelarzom, żeby przywieźli swoje pszczoły. Natomiast u nas jeszcze to nie jest rozpowszechnione. Raczej pszczelarz musi się
2: powiedzieć.
1: Tak, musi
0: ukłaniać plantatorowi, czy ja mogę przywieźć pszczoły, a później jeszcze mu tam 10 słoików miodu.
1: No właśnie, to jest...
0: jako rekompensatę.
1: Ale to powinien się cieszyć właśnie z tego, że pszczelarze przyjeżdżają.
2: Tak, tak. Ale to, panie doktorze, bo to nie jest edukacja, my tego nie wiemy jako osoby takie, ja nie wiem czegoś takiego.
0: No dobrze, ale rozmawiają państwo ze specjalistą.
2: I dlatego to się cieszymy. Dlatego...
0: różnych problemów, prawda?
2: Właśnie,
0: Przecież nie będę prezentował, powiedzmy, jaki to gatunek i jaką ilość pożytku dostarcza pszczoły, tego państwo nie zapamiętają.
1: Oczywiście, że nie.
2: Ale tutaj pan...
0: Uświadomić tak. pewną wagę problemu, prawda? No tak. No a jeżeli rzeczywiście trochę zahaczyliśmy o ten temat tych dostępności roślin takich kwiatowych dla pszczół, już wiadomo, że one muszą być od wczesnej wiosny do późnej jesieni. I dobrze byłoby, żebyśmy mogli, powiedzmy, swoje ogrody przydomowe lekko przekształcić na ogrody kwiatowe, bo była moda na te tuje i trawniki. I rzeczywiście to już tak jednorodnie to wszystko wygląda, że aż nudno.
1: Jest bardzo nudno.
0: A poza tym, że to jest głodno, można tak powiedzieć.
1: Dokładnie.
0: To jest głodno dla owadów, prawda? A jeżeli byłyby w każdym ogrodzie przydomowym ogródek kwiatowy, różne gatunki, piękne, dekoracyjne i powiedzmy kwitnące, to można skomponować taką łąkę, powiedzmy, która kwitnie, powiedzmy, najpierw dostarczając z tych gatunków wczesnowiosennych tego pokarmu pszczołom, później w lecie to już jest, mamy tyle tych gatunków, że naprawdę jest pełna obfitość. No i dobrze by było, żeby jeszcze jesienią tam, powiedzmy, te gatunki też kwity, taki kosmos zwierzęcy, czy jeszcze gdzieś tam rudbekie, czy wiele tych gatunków, z których pszczoły mogą pozyskać trochę nektaru i pyłku. A trzeba też zwrócić uwagę na fakt, że na początku sezonu i na końcu sezonu bardzo istotny jest dostęp do pokarmu pyłkowego. Bo powiedzmy, jeśli pszczoły przezimują, to mają pewien zapas pokarmu węglowodanowego, czyli tego miodu, czy tam tego pokarmu, który pszczelarz dał pszczołom.
1: Tak.
0: Natomiast pyłek jest bardzo istotny i powiedzmy większość tych roślin, które kwitną wczesną wiosną, powiedzmy te krokusy, zawilce, przebiśniegi i te inne, one dostarczają, sasanka dostarcza tylko pyłku, przylaszczka tylko pyłku, więc one w gruncie rzeczy to są pożytki pyłkowe. Bo wtedy muszą pszczoły zebrać pyłek, żeby powstały nowe pokolenia pszczół, prawda?
1: Tak.
0: Również późną jesienią, żeby dobrze wykarmić pokolenie pszczół, które ma przetrwać najdłużej, bo proszę sobie wyobrazić, że pszczoła żyje powiedzmy tam 50 kilka dni, a pokolenie w ciągu lata, a pokolenie zimowe pszczół to żyje prawie 6 miesięcy, bo tam 5, powiedzmy na skrócie. Więc one muszą być dobrze odżywione, te pszczoły, które mają przetrwać zimę, prawda?
1: Dokładnie.
0: Muszą mieć dużo ciała tłuszczowego, białka. Wtedy one mają szansę, że nie będą się ich czepiać choroby i tak dalej, a nawet jeśli coś tam będzie niesprzyjającego, to one potrafią to przetrwać. Więc to jest istota rzeczy. pokarm białkowy wczesną wiosną i późną jesienią. No a ten nektarowy, no, nektarowy pożytek, no to wtedy dla pszczelarza, żeby mógł sobie, no ten pożytek nazywany pożytkiem towarowym, tak zwanym, czyli takim,
1: Z którego później powstaje miód.
0: Tak, no, w których pszczelarz może odwirować miód, tak? No bo więc mamy te miody gryczane, rzepakowe, lipowe, malinowe. A jeszcze malinowy, to też trzeba zwrócić uwagę, że ten malinowy to wcale nie jest czerwony. Niech się konsumenci wcale nie dadzą nabrać, bo taki miód malinowy, tak słyszałem, że na krupówkach sprzedają w kolorze czerwonym, bo to jest...
1: No, bo ludziom się kojarzy z owocami maliny, pewnie dlatego.
0: Tak, ale to nie o to chodzi. To jest normalny taki kolor herbaciany taki.
1: Pewnie też pewnie jest podobnie z wrzosowym, bo ludziom się kojarzy, że w kolorze wrzosu będzie, a on tak zupełnie nie jest.
0: W ogóle to jest w ogóle najdroższy miód, który jest dostępny i to jest bardzo specyficzny. To jest miód, który zawiera bardzo wiele pektyn i on jest w postaci takiej galaretki.
1: Właśnie, pamiętamy go tak, bo swego czasu kupowaliśmy. Takie kuleczki się tworzą, takie połączone.
0: Taka galaretka, właśnie. I to świadczy o tym, że to jest rzeczywiście miód wrzosowy. On jest najdroższy, no ale tak jak mówię, jest dla smakoszy, bardzo dobry dla mężczyzn, no to też trzeba przyznać, że udowodniono, powiedzmy, że te właściwości lecznicze czy wspomagające miodu są tam sprecyzowane w zależności od gatunku, od odmiany miodu, prawda? Natomiast generalnie to wszystkie miody, większą częścią składu miodów to są cukry proste. Natomiast są pewne też enzymy i elementy białkowe, które decydują o ich aktywnej, znaczy o biologicznej aktywności.
1: Tak.
0: I te minimalne ilości tych substancji, które są w miodach, decydują o ich właściwościach, powiedzmy, albo antyseptycznych. Trzeba pamiętać, że na przykład miody jasne są, mają mniejszą wartość tą antybakteryjną niż miody ciemne, czyli miód gryczany, spadziowy i właśnie wrzosowy są najbardziej biologicznie aktywne. Więc no, to tutaj mamy pełen wachlarz informacji, które rzeczywiście, no nie wiem, czy nie wyczerpiemy.
2: Nie wyczerpiemy, panie doktorze.
0: Albo nie wyczerpiemy słuchaczy.
2: Umówimy się pewnie na kolejny raz.
1: Tak, a ja jeszcze chciałem, panie doktorze, wrócić do naszego tematu właśnie tej taśmy pokarmowej, bo tutaj pan doktor wspomniał, że od samego początku powinniśmy mieć różne rośliny i tak u nas to się stało wręcz, no może nie intuicyjnie, bo dużo roślin mamy na swojej działce różnego typu, ale one tak się, że tak powiem, zostały w pewnym sensie zostawione naturze i same się zasiewały, to ptaki zasieją, a to i tak dalej. I tak się złożyło, że mieszkamy w takim terenie trochę leśnym, ale to dzięki temu właśnie przez to pszczoły mogą mieć przez cały rok pożywienie, bo są różnego typu i drzewa. Tutaj za oknem akurat studia mamy wierzbę, która też
0: kończy kwitnienie.
1: I tu też pszczoły się pojawiały na niej, ale później są inne rośliny. I tak to w zasadzie stało się samo. Niewiele mieliśmy też czasami wpływu na to, bo to ze względów czasowych coś było do zrobienia i tak dalej, więc te rośliny same się gdzieś tam zakrzewiały na naszej działce i tak to zostało. Ale myślę, że to jest dobre, bo tak trochę to środowisko naturalne jest bardziej zachowane.
2: Ale też
0: wtedy jest duża bioróżnorodność. Właśnie. To znaczy to, co potrafi przetrwać, to sobie będzie i będzie różnorodne spektrum, bo jeżeli my zrobimy sobie grządkę jednego gatunku, owszem, to możemy, ale obok powinniśmy zrobić grządkę drugiego gatunku, który kwitnie później. A jeszcze obok trzeciego gatunku, który kwitnie jeszcze później. I wtedy możemy zrobić nie tylko taką mieszankę roślin, bo mieszanka roślin jest bardzo trudna do uzyskania z wielu powodów. Po pierwsze, różne gatunki mają różne wymogi, jeśli chodzi o glebę.
1: Właśnie.
0: Wymogi o wilgotność, prawda? Tak. Jedne są dla stanowisk wilgotnych, inne dla suchych. Później jeszcze jest różna wielkość nasion, więc są drobniutkie, są te większe.
1: Tak, jedne wykiełkują, drugie nie.
0: Są problemy. I, tak, te większe zwykle
1: przyduszą,
0: chodzą
1: tak.
0: szybciej, tak, niż te drobniutkie. I po prostu tutaj mieszanka jest trudna. Ale muszę tu z naszego doświadczenia, bo robiliśmy wielokrotnie próby, tak. z naszego doświadczenia wynikało, że jeżeli wiosna jest wilgotna, to znaczy w kwietniu będą, powiedzmy, co trzeci dzień jakiś przelotny deszcz, to wtedy to łąka się uda. Łąka się wtedy uda. Natomiast jak mieliśmy, powiedzmy, tam powiedzmy tygodniami bez opadów,
1: tak
0: to niestety łąka niestety nie rokuje wielce. Oczywiście będą te gatunki, które tam, powiedzmy, zawsze będą, czyli fatelia, haber i tak dalej, to one będą. Czy żmijowiec jakiś, ale żmijowiec jest dwuletni z kolei, więc no ale to już mniejsza o to. No, generalnie można powiedzieć, że te gatunki, które mają większe nasiona, to sobie poradzą, kiełkują, ale te o drobnych nasionach to niestety
1: już trudniej, nie zobaczymy. Już trudniej.
0: Ale na przykład proszę sobie wyobrazić, że też no, z takiej łąki, którą kiedyś wysialiśmy, ale część tego pola w ogóle nie uprawialiśmy.
1: Tak.
0: I tak z roku na rok było, z roku na rok. I później mieliśmy piękne, przez 3 lata mieliśmy piękny makowy, jakby to powiedzieć, łan.
1: Łan
0: makowy, a mak, to trzeba pamiętać, że dostarcza pszczołom tylko pyłku. On nie nektaruje, dostarcza tylko pyłku i obnóża pyłkowe z maku są czarne.
2: No tak.
0: Także wiecie Państwo, no to trochę tak różnych informacji.
2: Wszystkiego.
1: My z swojej... Też no, na swojej działce często siedzieliśmy, ale to już oczywiście nie od samej wiosny, bo słonecznik kwitnie dopiero później. Ale myślę, że to też jest dobra roślina, która daje przede wszystkim chyba pyłek, tak? Bo tak mi się przynajmniej...
0: Jest tak, no oczywiście pyłek słonecznika jest charakterystyczny dlatego, że no, zawiera takie lekkie substancje, tak? I te pszczoły są, można powiedzieć, umorusane tym pyłkiem.
1: No właśnie.
0: Ale to tak samo mniszka i tak dalej, jeszcze mają takie olejki na ziarnach pyłkowych, które tak. właśnie pozwalają przy...
3: Słuchacie Radio Kurupatwa. Radio, muzyka, pogoda.
0: Przybierać do ciała owada. No i jeżeli zobaczycie pod mikroskopem egzynę, czyli zewnętrzną powłokę tego pyłku, to on jest taką fantazyjnym kształtem, że naprawdę, no aż dziw. No przyroda jest najlepszym artystą zresztą. To jest oczywiste. My tylko podpatrujemy przyrodę to od czasu do czasu i wtedy mamy wielkie wynalazki. Ale to jeszcze pomijam to. Z tym słonecznikiem to jest tak, że owszem, one dostarczają, słoneczniki dostarczają pożytku, no głównie pyłkowego, ale też i nektarowego. Wydajność jest około 50 kg cukru z hektara. Pyłku trochę więcej. Natomiast jak wywieźliśmy kiedyś pszczoły na plantację słonecznika, co prawda może nie była duża, no ale 7-hektarowa.
1: Tak.
0: I wywieźliśmy 2 rodziny pszczele, więc myśleliśmy, że te pszczoły nam zbiorą tylko pyłek ze słonecznika. A się okazało, że naokoło była kukurydza i one...
1: Z kukurydzy.
0: Więcej pyłku kukurydzy, bo tego pyłku pod dostatkiem. I on jest, że tak powiem, może mniej odżywczy, bo to jest roślina wiatropylna, kukurydza, prawda?
1: Tak.
0: Natomiast pszczoły były zainteresowane tym pyłkiem. No i to właśnie takie było dla nas zaskoczenie, że myśleliśmy, że to będzie naprawdę tylko słonecznik.
1: Tylko słonecznik. A pszczoły były jednak...
0: Jednak głód je zmusił do tego, żeby szukały...
1: Gdzie indziej jeszcze.
0: Tak.
2: A proszę mi powiedzieć, tak jak pan tu powiedział o tym pasie pożywieniowym i jest jesień, to jakie powinny być na końcu jesieni te kwiaty w ogródku, które by tego pyłku dostarczyły, bo tak zrozumiałam, że na początku ma być ten
1: pyłek,
2: pyłek i na końcu też, który będzie
1: przed
2: zimą. Czyli tu jakie tu były krokusy, tak jak widzę, że
0: to pewnie namiotne,
2: tu... Tak, te wszystkie cebulkowe, a na jesieni jakie kwiaty powinny być?
0: I powiedzmy, na jesieni to może być tak, kosmos, wieżastolistny, może być... powiedzmy, dzielżan jesienny.
2: To czyli takie żółte? Taki pomoc.
0: Tak. Mhm. Różne rudbeckie.
2: A, to my mamy.
0: I marcinki, i te astry jesienne. Natomiast można tak powiedzieć, że obecnie na większej części Polski to właściwie rozprzestrzeniła się nawłoć, mm-hmm. która właśnie kwitnie w sierpniu i ona dostarcza bardzo dużej ilości nektaru i pyłku. I to tak trochę ratuje sytuację, jeśli chodzi o warunki pożytkowe dla pszczół, ale trzeba pamiętać, że nawłoć jest wpisana na listę roślin inwazyjnych, tak? I tak, ona się, do tych naturalnych systemów, ekosystemów nie powinna się przedostawać. Oczywiście tam jak jest jakiś nieużytek, to niech ona sobie tam rośnie. Ale jeżeli mamy jakiś park czy ekosystem chroniony, to absolutnie tam nie powinno jej być.
2: Zagłuszy.
0: Jeszcze jednym takim... Tak. Ona wyprze inne naturalnie, które powinny być tam te gatunki, a po prostu ona się rozprzestrzeni sama. Mhm. Takim jeszcze drugim przykładem to jest niecierpek gruczołowaty, który co prawda jest rośliną roczną, ale doskonale rozmnaża się z samosiewu i zresztą być może spotkaliście Państwo takie rośliny, które mają takie torebki, jako owoce to torebki, tak. które jak się dotknie, to one się zwijają tak. i rozrzucają mhm. i rozrzucają nasiona na 2-3 metry wokół tej rośliny. To jest właśnie niecierpek gruczołowaty, który niestety też jest wpisany na listę roślin inwazyjnych, natomiast jest doskonałym pożytkiem. Jego wydajność jest około 800 kg cukru z hektara, także,
1: no to dużo,
0: także gdybyśmy naprawdę. Mieli taki one, to by był lepszy pożytek niż facelia na przykład. Mhm. No ale oczywiście nie będziemy mieli łanów niecierpka, ale on lubi tylko takie wilgotne stanowiska, czyli gdzieś tam przy rowach, gdzieś w dolinach rzecznych, to tam, czy tam czasowo zalewanych, to on sobie tam poradzi. I tam opanowuje te sytuacje. No jeśli już tak mówimy o tych roślinach inwazyjnych, to też ten słynny barszcz sosnowskiego tak. jest też rośliną inwazyjną i niebezpieczną, i to trzeba
1: bardzo niebezpieczną.
0: Na to uwagę, mm-hmm. tak, można się dotkliwie poparzyć, ale pszczelarsko on też jest całkiem niezły, bo ma wydajność 300 kg z hektara, więc no tak można powiedzieć, wiele tych roślin inwazyjnych, albo taka trojeść amerykańska, która też jest na liście tych gatunków inwazyjnych, one są świetne pszczelarsko, ale no nie powinniśmy ich rozmnażać, bo jak się uwolnią do środowiska, to
1: będzie
0: mogą
1: problem.
0: Zagrozić naturalnym rodzinom, które powinny rosnąć w naszych środowiskach.
2: To ja tu będę zachęcała do marcinka, rudbeki, takich
0: dzierżanu
2: astrów.
0: Dzierżanu jesiennego, tak, jak najbardziej.
2: Tak, te kwiaty.
0: I kosmosy pierzawcowe.
2: Właśnie, żebyśmy tak. tu nie zrobili jakiegoś zamieszania w ogródkach, ale żeby było ładnie, pięknie, ale również pożytecznie przede wszystkim, bo o to w tym wszystkim nam, panie doktorze, chodzi, żebyśmy uświadamiali, że możemy pomóc, a i
0: tak, ja jeszcze na zakończenie jeszcze mogę
2: właśnie,
0: coś powiedzieć,
2: tak.
0: że powiedzmy też było takie hasło, żeby już tak zakończyć ten wątek roślin inwazyjnych, że mm-hmm. zamień na włocie, na malwy przy płocie.
1: O, właśnie.
0: Słyszałem też takie hasło, ale proszę sobie wyobrazić, że te malwy, które no przecież to wiadomo, no rosły przy płotach na tych naszych terenach wiejskich i to jest taki typowy krajobraz, no
1: u nas też
0: przydomowy, rosną. Tak, przydomowy. Mm-hmm. To proszę sobie wyobrazić, że jak tam pszczoły są w tych kwiatach, to są duże kwiaty i bardzo duże ziarna pyłku. I te pszczoły są wręcz no, gołym okiem, ten pyłek jest widoczny na pszczołach, ale proszę sobie wyobrazić, że pszczoły nie potrafią uformować obnóży pyłkowych z tego pyłku, bo te ziarna pyłkowe są za duże do tego, żeby pszczoły mogły uformować obnóża. Mhm. I one nie skorzystają, pszczoły miodne nie skorzystają z tego pyłku. One zrobią zatylenie, wezmą trochę nektaru z tych śladowatych, ale nie uformują obnóży i nie przyniosą do ula obnóży, czyli tego pokarmu białkowego. Tak. Także to tak...
1: To ciekawostka, to tak naprawdę.
0: Nawet... Ciekawostka,
1: Taka ciekawostka. No.
2: Taka edukacyjna ciekawostka.
1: Edukacyjna ciekawostka właśnie.
2: Panie doktorze, bo tutaj rzeczywiście tych tematów tak dopiero jakbyśmy je, brzydko mówiąc, liznęli.
1: No to gdybyśmy tak zaczęli teraz...
0: Gdybyśmy
1: tak zaczęli teraz omawiać poszczególne pory roku, czyli od wiosny przez lato i do jesieni, jakie rośliny
2: powinny
1: być.
2: A jeszcze te miody jasne, co każdy mówi, lipa super jasna, a bardziej jednak tu gryczany byłby ten miód taki dla osób, które są przeziębione i chcą skorzystać więcej z tego wszystkiego, chociaż jak gryczanego nie, on ma taki charakterystyczny smak.
1: Tak, ale pamiętasz, kiedyś dostaliśmy miód. Dostaliśmy miód tak zwany leśny, on był, tam taki pszczoły gorzkawy. Były wywiezione do lasu i rzeczywiście był bardzo ciemny, ale i gorzki, czyli tak te rośliny różne, które pszczoły spotkały w lesie, prawdopodobnie jednak przeniosły.
0: No tak, i żeby już tak podsumować i jakąś tu powiedzmy listę gatunków jakoś tutaj Państwu zaproponować, no to ja sobie tak podzieliłem cały sezon na takie powiedzmy, no może niekoniecznie miesięczne okresy, ale takie, które mają znaczenie dla pszczół.
1: Tak, właśnie,
0: więc
1: będziemy
0: na początek te pierwsze zwiastuny wiosny, więc te śnieżyczki, krokusy, cebulice, sasanki, no wtedy też jeszcze może być leszczyna z krzewów. Później dobry klucz do rozwoju wiosennego, no to tu już mamy dereń, wierzby przede wszystkim i śliwa ałycza, która już lada moment, a powiedzmy gdzieś we Wrocławiu to z pewnością już kwitnie.
1: Później tak, bo tam jest cieplej.
0: Później mamy już to mniszkowe Eldorado, ja tak to nazywam, gdzie jest właśnie mniszek, drzewa owocowe, rzepak, ale jednocześnie takie gatunki jak karagana, widziokrzewy czy dąbrówki, to wszystko to w naturze można spotkać. Później w drugiej połowie maja mamy taką lukę i tu jest problem, bo wtedy się roją pszczoły, bo jeżeli one są przyzwyczajone do zbioru, intensywnego zbioru pożytku, to po prostu to też i rozwija się rodzina, a jak rodzina się rozwinie w dobrym stopniu, no to wiadomo, przystępuje do rozmnażania, tak? Czyli dzieli się i wtedy nam się roją pszczoły, no i tę majową lukę to tam trzeba powiedzmy siać takie, czy sadzić takie rośliny jak irgi, jak szałwia łąkowa, dypta miesionolistny, no to igłogi tam też w tym czasie właśnie kwitną, więc jeżeli jest pod dostatkiem tych gatunków, to nie będzie tej przerwy pożytkowej w drugiej połowie maja. Tak. No później mam już czerwiec, czyli już tam szeroka paleta różnorodnych roślin, no to tu już po prostu tak jest dużo, że nie ma co ich wymieniać. Po czerwcu mamy okres kwitnienia lip i już się zaczyna lipiec i tutaj mamy tam pszczelniki, kłosowce, też takie byliny, które kwitną w tym czasie, w lipcu. A później, tak jak mówiłem, już no ta wczesna jesień czy późne lato, gdzie są bardzo ważne w tej chwili na płocie i te niecierpki, te tulia kalifornijska, dzierżan jesienny, no te gatunki, które dostarczają pożytku. No i wreszcie już na sam koniec już sezonu to te astry, czy wrzosy, czy zimowity, jeszcze jest taki bluszcz pospolity, to pnącze, które się bije, on też wykształca pęd kwiatowy w pewnym sensie i pszczoły tam na piechotę chodzą i zbierają zarówno nektar, jak i pyłek. Także, no, że tych gatunków jest naprawdę bardzo, bardzo wiele. To tak
1: na podsumowanie.
0: Można powiedzieć w dużym skrócie.
1: Tak. Ogromnym no, skrócie,
0: panie doktorze. Żeby zobaczyć te gatunki, te fotografie, czy powiedzmy, no,
1: właśnie,
0: w naturze
1: to
0: nawet
1: też,
0: najlepiej. Ale to zapraszam na swoje wykłady, to może się...
1: Tak, to na wykłady pana doktora, my w radio tego nie pokażemy, ale możemy właśnie możemy zaznaczyć...
0: Zachęcić
1: właśnie. I na pewno pan doktor nas zachęcił. Tak, bardzo dziękujemy.
2: Może niewyczerpany temat.
1: Niewyczerpany
2: jeszcze,
1: temat.
2: Panie doktorze.
0: Nie, no, oczywiście dotknęliśmy tematu.
1: Tylko tak dzisiaj. Mam nadzieję, że też to zmobilizuje słuchaczy do dalszych pytań, które mam nadzieję nam prześlą i wtedy będziemy rozmawiać dalej.
0: No dobrze, to na przesłane pytania postaram się odpowiedzieć.
1: Dobrze. Bardzo dziękujemy jeszcze raz. Naszym gościem był pan doktor Zbigniew Kołtowski.
0: Tak.
1: Bardzo nam było miło, słuchaczom na pewno też.
0: Było mi również miło. Dziękuję bardzo i pozdrawiam wszystkich.
1: Pozdrawiamy również.

0: Kilku tygodni już. Naszym gościem jest pan dr Grzegorz Fiederowicz, biolog, botanik, mykolog, ale przede wszystkim niestrudzony popularyzator wiedzy przyrodniczej. Trzy audycje już za nami, dzisiaj czwarta. Dzisiaj będziemy rozmawiać zupełnie o czym innym, choć oczywiście też o roślinach, bo tematem dzisiejszej audycji będą różnego typu nalewki. Nalewki oczywiście związane z roślinami, z owocami. Co pan Grzegorz nam przygotował, tego na razie nie wiemy. Zdradzi nam to oczywiście w trakcie naszej dzisiejszej audycji. Witamy pana, panie Grzegorzu.
1: Dzień dobry, ja również serdecznie wszystkich witam. Zgodnie z zapowiedzią, troszkę chciałbym właśnie powiedzieć na temat różnego typu nalewek, przetworów tego typu, bo akurat mamy sezon rzeczywiście owocowy.
0: Tak.
1: To prawda, że niektóre nalewki raczej za rok możemy zrobić ewentualnie. Jeszcze coraz sporo owoców, również jakieś ziół, które możemy wykorzystać. A to nie tylko dla wrażeń smakowych, że tak powiem, ale również czasami też wykorzystywane są prozdrowotnie.
0: Tak.
1: Wszak to są rośliny, które mają substancje aktywne. Praktycznie wszystkie rośliny, zarówno te owocowe, wiśnie czy jakieś inne owoce, ale również te właśnie substancje można wykorzystać prozdrowotnie. Tak jak już mówiliśmy na początku, chciałbym tylko wspomnieć, że generalnie nalewki są to oczywiście wyciągi alkoholowe. Taka typowa nalewka to jest około 40-45% zawartości alkoholu, czyli no, nie są to słabe trunki. Dokładnie, ale coś musi konserwować te nasze cenne składniki. Też przygotowanie nalewki nie jest takie proste. Najprościej wszyscy myślą, że zalejemy czymkolwiek, jakimkolwiek alkoholem, odstawimy i po kilku dniach już można spożywać. Przy niektórych nalewkach może to być już w miarę smak, żeby nabrało mocy oraz właściwości, to niestety trzeba troszkę czasu odczekać. Czasami są to 2 tygodnie, czasami może być cały rok.
0: To
1: niektóre
0: długo,
1: nalewki
0: to
1: muszą
0: długo.
1: Dokładnie troszkę leżakować jeszcze, żeby te wszystkie substancje się przegryzły. Co ciekawe, pod względem takim fitoterapeutycznym możemy wyróżnić, nawet niektórzy może zauważyli, w jakichś zielarniach czy w aptekach różnego typu nalewki, gdzie był opis, że jest to tinktura, czyli jest to tak łacińska nazwa właśnie nalewki takiej typowej. I akurat typową nalewkę, taką zielarską, sporządza się zazwyczaj z suchych surowców, czyli już wysuszonych, i zawsze ją ona powstaje na zimno, czyli nie ma momentu podgrzewania alkoholu. Bo czasami rzeczywiście, żeby nalewka była, miała właściwości, znaczy ten wyciąg alkoholowy miał właściwości lecznicze, musi być podgrzany. I to są właśnie takie tak zwane intrakty, czyli troszkę inny sposób przygotowania tego wyciągu, gdzie zazwyczaj stosuje się to do surowców świeżych, ale intrakty są sporządzane zawsze na gorąco. Czyli to są tak zwane alkoholatury stabilizowane, a polega to na zalaniu tych naszych surowców gorącym, wrzącym alkoholem. Jest to dosyć trudna technika i niestety rzadko w warunkach domowych możemy to wykorzystać. Ma na celu unieczynienie enzymów, które mogą rozłożyć cenne, aktywne związki. Czyli rzeczywiście takie typowe nalewki lecznicze zazwyczaj są intraktami. Natomiast my sporządzamy to, co robimy w domu. Są to różnego typu właśnie takie nalewki na surowcach suchych bądź świeżych, ale zawsze przygotowywane na zimno. Mhm. Czyli... Generalnie tak robimy. Czasami oczywiście jest moment, że łączymy, załóżmy, nalew z jakiegoś surowca z gorącym syropem, ale to ma na celu bardziej zachowanie klarowności. Jeżeli Państwo połączą syrop cukrowy z takim właśnie wysokim, silnie stężonym alkoholem na zimno, to on zazwyczaj będzie mętny. Jeżeli zrobimy to na gorąco, będzie ładny, klarowny. Tak jest chociażby w przypadku nalewki, a właściwie likieru z kwiatu lipy.
0: No tak, tutaj właśnie...
1: Dokładnie. Wszyscy podejrzewam, że znają doskonale różnego typu herbatki lipowe właśnie na problemy z przeziębieniem. A jeżeli mamy okazję w okresie właśnie kwitnienia lipy zebrać sam kwiat, naprawdę warto zrobić sobie w domu taki bardzo prosty likier z kwiatu lipy. Jest on rzeczywiście doskonały w smaku, bardzo aromatyczny, a poza tym doskonale rozgrzewa, działa przeciwzapalnie, rozgrzewająco, czyli rzeczywiście jak najbardziej ma właściwości również lecznicze. I taka działa, taka właśnie nalewka, taki likier działa właśnie na potnie, również wykrztuśnie, tak jak już mówiłem, przeciwzapalnie, ale również uspokajająco i wzmacniająco. Można stosować to spokojnie przy gorączce, przy grypie, ale również jeżeli na przykład zmokniemy jesienią bądź zimą, wrócimy tacy przemoczeni, zmarznięci do domu, to wieczorkiem zamiast jakichś leków
0: typu aspiryna?
1: Typu aspiryna, mhm, czy coś podobnego. Wziąć sobie nieduży kieliszeczek właśnie takiego likieru z kwiatu lipy. Naprawdę bardzo dobrze pomoże. Pod pudelkę rano wstajemy jak nowonarodzeni.
2: Panie Grzegorzu, ja mam takie pytanie, bo pan powiedział o tym, ja tak słucham, na gorąco. Czyli na gorąco to możemy w domu tego nie zrobić, bo są przeciwwskazania?
1: To znaczy jest to trudno. Oczywiście jeżeli robimy z alkoholem na gorąco, trzeba uważać z ogniem.
0: No właśnie, bo tutaj trzeba
1: uważać. Oczywiście niektóre na przykład jakieś twarde korzenie czy materiał, który rzeczywiście trudno przechodzi, który trudno jest penetrowany przez alkohol, łatwiej zalać ciepłym bądź gorącym alkoholem. Rzeczywiście wtedy te nalewki, te wyciągi będą szybciej, że tak powiem, dojrzewały. Natomiast to, co robimy w domu, zazwyczaj wystarczy to robić na zimno, nie trzeba się już bawić. Chociaż tak jak na przykład robimy likier z kwiatu lipy, to tutaj rzeczywiście trzeba połączyć dwie części, powiedziałbym na gorąco. W ogóle warto zapisać sobie, jak ten zrobić likier. Dokładnie. Najlepiej zebrać sobie trzy garści kwiatu lipy, czyli idziemy gdzieś do w miejsce takie raczej czyste, najlepiej nad ludzie, żeby za bardzo tam nie było ani ulic żadnych, ani dróg. Gdzieś na polu kwitnące lipy, tylko słyszymy brzęczenie pszczół i przepiękny zapach lipowy.
2: Tak, miodowy taki.
1: Dokładnie, taki miodowy. Od razu mówię, najlepsza jest lipa drobnolistna. Ona jest najbardziej miododajna, najbardziej efektywna, czyli rzeczywiście najlepiej tak, z takiej lipy zbierać kwiaty. Wystarczą trzy garście, taka proporcja, trzy garście właśnie kwiatu lipy. Wsypujemy to do słoja mniej więcej 1,5-litrowego. Zalewamy to mieszaniną spirytusu i wody, z tym, że to jest litr spirytusu 96% oczywiście i dwie szklanki wody w takiej proporcji. Zostawiamy to mniej więcej na 2 tygodnie. Sobie stoi spokojnie, maceruje. Po tym okresie tą naszą esencję zlewamy, filtrujemy. Można wykorzystać tutaj chociażby doskonale filtr do kawy. Mhm. Akurat to jest sam alkohol, czyli nic tam nie będzie, dosyć szybko to przechodzi, ładnie się filtruje. I później tą esencję trzeba połączyć z syropem cukrowym, który wcześniej trzeba sobie przygotować, zagotować. Z 1 kg cukru z 2 szklankami wody gotujemy. Dobrze jest to odszumować, żeby tą szumowinę zdjąć, żeby ten syrop taki cukrowy był klarowny. I to łączymy z tym, że właśnie dobrze jest łączyć na gorąco. Czyli mniej więcej jak ten syrop cukrowy będzie miał około 70 stopni, wlewamy do tego nasz spirytus z wodą, tą esencję, tak. To też uważajmy nie na ogień.
0: Nie od razu, nie od razu wszystko.
1: Dokładnie, nie od razu, bo nam wszystko wyparuje. Czyli trzeba troszkę oczekać i taki gorący spokojnie można zabutelkować. Ja jeszcze dodaję po jednym kwiatostanie litry do butelki. Przynajmniej nie trzeba podpisywać, no a tak. Też dosyć ciekawie to wygląda. Właśnie jest taką pływającą, tak jak na przykład żubrówka z liściem żubrówki, tak akurat tutaj przy lipie, z takim właśnie kwiatostanem ładnym, też dosyć ciekawie wygląda. Odstawiamy i spokojnie to sobie stoi. Po miesiącu, po dwóch możemy już sobie taką butelkę otworzyć i degustować.
2: Ale to bardzo musi być słodkie, bo tu kilogram...
1: Tak. To jest słodkie. To jest akurat taki właśnie
2: pyszny.
1: Likier pyszny. Ma swoją moc oczywiście. Tutaj jest taka... akurat ja dosyć często robię właśnie takie słodkie nalewki, troszkę wpadające w likiery. Między innymi tak też zalewam niektóre miękkie owoce. I tutaj stosuję właśnie taką proporcję 1:1:1, czyli jedna część spirytusu, jedna część wody, jedna część cukru. Czyli na przykład litr spirytusu, litr wody, litr później cukru. Oczywiście, jeżeli to jest na przykład maliny, to można to wszystko razem przygotować, taką mieszaninę, zalać maliny, odstawić na 2 tygodnie mniej więcej i zlewamy, filtrujemy. Nalewka jest praktycznie gotowa. Rzeczywiście nie jest to problem.
0: A ja pana zapytam, panie Grzegorzu, o jedną rzecz, bo kiedyś robiłem taką nalewkę właśnie. Może te proporcje nie były dobrze zachowane, ale zamiast nalewki...
1: Każdy ma swoje proporcje, od razu mówię.
0: Tak, ja wiem, ale mam tutaj inne pytanie, bo zamiast płynu wyszła mi garetka.
2: Tak, tak było.
1: Podejrzewam, że to były na przykład... też miałem taką przypadek z czarną porzeczką.
0: Tak,
1: bo tam porzeczką.
0: Właśnie substancje żelujące chyba były i dlatego
1: pektyn,
0: mi się...
1: Dużo pektyn i rzeczywiście też mi wyszło właśnie taka galaretka z czerwonej porzeczki, ale powiem szczerze, ta czerwona porzeczka była doskonała na gardło, doskonale ściągająca, przy anginie idealnie się sprawdziła.
2: Czyli jeszcze można zajrzeć, bo czerwone porzeczki gdzieś późna odmiana jeszcze jest.
1: Są jeszcze jak najbardziej. Do czerwonej porzeczki można dodać też troszkę na przykład goździka, troszkę cynamonu. Zależy kto co lubi.
0: Żeby przełamać ten smak, tak?
1: Dokładnie, żeby przełamać smak.
2: Ale też się rozgrzewa.
1: Będzie przełamany, a poza tym też właściwości przeciwzapalne wzmocnimy. Z goździka chociażby, czy z cynamonu. Czyli tak. Też jak najbardziej jest to prozdrowotnie również.
2: Zobaczcie, goździk, jak boli ząb, to też można gdzieś tam sobie poratować. Poza tym w tych lekarstwach, które są w gabinecie dentystycznym.
1: Oczywiście, dokładnie. To jest idealny środek przeciwbólowy. Zgadza się, ale również przeciwzapalny. No, czyli jak najbardziej możemy to wykorzystać i goździk zresztą jest dosyć często dodawany do różnych nalewek, czy to załóżmy wiśniowa, czasami, czy szczególnie do różnego typu nalewek ze śliwki,
2: do
1: węgierki. Gruszka też może być, chociaż ona jest dosyć łagodna w smaku i gruszki bardzo szybko zabije ten smak, czyli tam trzeba raczej było dosyć delikatnie, ale również z goździkiem bardzo dobra jest nalewka z czarnej porzeczki, tak zwana smorodina. Mhm. Rzeczywiście zapaszek jest dosyć specyficzny, ale też nie wiem, czy wszyscy wiedzą, że taką nalewkę, taką bardzo dobrą nalewkę z czarnej porzeczki właściwie trzeba zacząć przygotowywać już w kwietniu.
2: Dlaczego?
1: Bo bardzo dobrze, jeżeli załóżmy owoce zalewamy, nawet czasami wystarczy tylko wódką zalać, ale dobrze, jeżeli ona jest zmieszana pół na pół z wyciągiem, z taką nalewką z młodych liści z czarnej porzeczki.
0: Bo one mają wtedy rzeczywiście charakterystyczny zapach, tak.
1: Zgadza się. Nawet nalewka z czarnej porzeczki, właśnie z liści, ma nazwę tak zwanej listówki. Inaczej jest to nalewka rosyjska.
2: Czyli bez owoców.
1: Tak się nazywa czasami. Jest to jedna z prostszych nalewek, ponieważ wystarczy zerwać takie właśnie liście, delikatne końcówki młodych pędów z czarnej porzeczki, zalać to alkoholem, odstawić i nic nie robimy.
2: To mnie pan zaskoczył.
1: Dokładnie, postoi to mniej więcej z miesiąc. Można czasami dodać troszkę kwasku cytrynowego, żeby właśnie polepszyć kolor, lekko trochę zakwasić, ale z takiej właśnie wytrawnej nalewki. W oryginale to jest bodajże 70% spirytus. Ja robiłem na zwykłej wódce 40% zalane same liście, nic więcej nie było dodawane.
2: I rzeczywiście cukier?
1: Taka nie trzeba.
2: Nie?
1: To jest bardzo wytrawna wódeczka.
2: A.
1: Taka rzeczywiście wytrawna. Poza tym można ją wykorzystać samodzielnie, ale również bardzo dobrze do właśnie zalania później owoców, żeby właśnie wzmocnić ten aromat czarnej porzeczki.
0: Tak, jak gdzieś słyszałem o tym, to znaczy czytałem na pewno wiosną na temat tego, że z młodych pędów, tak jak pan wspomniał, tutaj tylko ktoś tam te pędy po prostu delikatnie miażdżył, żeby szybciej te związki aromatyczne przeszły i do alkoholu. To chyba można zrobić, prawda, żeby przyspieszyć troszeczkę ten proces?
1: Oczywiście, można jak najbardziej. Tym bardziej, że na przykład ja czarną porzeczkę dodaję też do liście z czarnej porzeczki, takie szczególnie, że jeśli takie młode liście, to nawet latem, jeżeli znajdę, dodaję do nalewek ziołowych.
0: No.
1: Bo też warto taki troszkę smaczek przełamać, czyli rzeczywiście poszukać różnych smaków, to co lubimy, pokombinować, poeksperymentować. Jeżeli mamy różne owoce na działce,
2: panie Grzegorzu,
1: czy w ogrodzie, to też możemy z różnych owoców robić.
2: A wracając do tej listówki, czyli, bo mnie to tak zainteresowało, bo taka prosta, czyli tam jest tylko wódka i woda?
1: Dokładnie.
0: No i liście.
2: Ewentualnie, no dobrze, ktoś, to wiem.
1: Jeżeli ktoś, tam jest tylko, załóżmy, wódka, wystarczy 40% i liście, nic więcej.
2: I proporcja 1:1?
1: Słucham?
2: Proporcja 1:1?
1: Znaczy 1:1. Z liśćmi, narwać liści do słoika, załóżmy 0,9, luźno to wrzucić, zalać to alkoholem i wystarczy. Owoce, ilość owoców, to już jest kwestia dostępności.
0: I własnego
1: upodobania. I tego, czy chcemy mieć bardziej taką esencjonalną nalewkę, czy łagodniejszą.
2: No tak.
1: Dokładnie, to po prostu mówię, ja akurat zazwyczaj daję więcej owoców niż to jest w przepisach. Bo wolę takie właśnie bardziej esencjonalne.
0: Tak, to ma taki charakter.
1: Wyraźne, dokładnie, żeby to nie był tylko na przykład sam alkohol zabarwiony jakimś tam owocem, ale rzeczywiście ten sok z owoców bądź właśnie ten aromat, żeby to było wyczuwalne, czyli rzeczywiście tych owoców trzeba dać troszkę więcej. taką nalewką też wszyscy na przykład robią nalewki właśnie z malin, ale przy malinach od razu doradzam, proszę wrzucić do nalewki, obojętnie jak Państwo robicie, ale wrzucić troszkę, gdzieś jeden bądź dwa owoce tigwowca.
2: No tak, bo ona będzie
1: jeżeli
2: tak
1: ktoś
2: bardziej...
1: na przykład robi nalewkę właśnie z malin takich późnych, jesiennych, wrzucić jeden lub dwa owoce pigwowca, będzie o wiele smaczniejsza nalewka, będzie ona właśnie przełamana troszkę kwasowością taką właśnie naturalną, nie trzeba będzie tego zakwaszać w sposób sztuczny, a rzeczywiście ten pigwowiec podciągnie aromat również w tym wypadku maliny. Ja na przykład też dodaję pigwowca do derenia, zresztą dereń to jest jedna z najbardziej chyba cennych roślin, która kiedyś była służyła do wyrobu wszelkiego rodzaju trunków. Nalewka dereniowa to najbardziej chyba szlachetna nalewka z tych, co u nas było robione. Kiedyś przy dworach, przy obejściach derenie zazwyczaj rosły i z tego się wyrabiało różnego typu przetwory. Obecnie na szczęście dereń jadalny wraca do łask. Coraz częściej możemy kupić sadzonki z owocami. Troszkę trudno, ponieważ one jak dojrzeją, to padają. Czyli w tym wypadku trzeba zbierać troszkę sposobem.
0: Tak.
1: Najlepiej pod...
0: Słuchacie Radio Kurupatwa. Radio, muzyka, pogoda.
1: Rozłożyć albo prześcieradło, ewentualnie białą agrowłókninę i wtedy rzeczywiście owoce nam opadną, najbardziej dojrzałe. Te owoce sobie zbieramy, robimy na przetwory. A rzeczywiście owoce derenia są bardzo cenne, bardzo smaczne, szczególnie tych odmian już takich uprawnych. Naprawdę warto nawet do jedzenia na surowo. A nalewka? Rewelacja. Z tym, że od razu mówię, jeżeli ktoś ma kilka odmian derenia, to radzę z każdego derenia, z każdego krzewu zrobić oddzielną nalewkę. Oddzielnie będą się różniły aromatem, kolorem i smakiem, na pewno.
0: No, czyli nie mieszamy tutaj, tylko po prostu bierzemy każdy.
1: Tak, oczywiście możemy zmieszać, jeżeli chcemy taką uniwersalną dereniówkę, nie ma problemu. Z takiego dzikiego derenia będzie ona troszkę bardziej kwaskowa, z odmian uprawnych, które teraz możemy dostać w różnego typu szkółkach. Te derenie mają większą zawartość cukru, nawet do 10%, czyli rzeczywiście te owoce są słodsze. Dokładnie słodkie, do jedzenia bez problemu, na surowo, ale również te same przetwory, też bardzo smaczne właśnie takie nalewki, naprawdę polecam, rewelacyjne. Czasami może nawet ja do niektórych na przykład dodaję, do jednej odmiany dodaję troszkę pigwowca, żeby lekko zakwasić, bo dla mnie na przykład jest za mało kwaśna, ale to już rzecz gustu. Dlatego mówię, przy nalewkach róbmy, bawmy się tym, zaczynajmy od niewielkiej ilości, załóżmy, niektórzy kupują, no trzeba zrobić nalewkę, kupujemy swój 5-litrowy, 10-litrowy i robimy nalewkę. A po co tak dużo?
0: No właśnie.
1: I róbmy po 0,9 słoika, jedną nalewkę, drugą, trzecią, czwartą, spróbujmy, co nam będzie smakowało. Za rok zrobimy ewentualnie tą wybraną w większej ilości, a coś innego spróbujemy.
0: Ale mamy też tą różnorodność, prawda? Bo,
1: dokładnie, różnorodność. Tym bardziej, że mówię, że w zależności od tego, co nam dokucza, czy przeziębienie, czy na przykład żołądek. Jeżeli żołądek, no to idziemy w kierunku chociażby nalewki z owoców niedojrzałych orzecha włoskiego.
0: Orzecha włoskiego, tak.
1: Dokładnie, no już teraz troszkę za późno, bo on już jest... Zresztą jeszcze może rzutem na taśmę gdzieś by się znalazło jakieś takie miękkie owoce, te zielone, ponieważ je trzeba w całości pokroić, odpowiednio przyrządzić.
0: Panie Grzegorzu, tutaj pytanie, pan mówi w całości, czyli co, kroimy tylko te łupiny, które są na zewnątrz?
1: Nie, całe zielonego orzecha, orzech włoski, ale zielone, to jest na przełomie czerwca.
0: Czyli jak on jeszcze nie ma łupiny w środku.
1: Całe owoce kroimy, czyli zarówno tą łupinę, jak i tą część środkową. One są jeszcze miękkie, możemy bez problemu pokroić. Z tym, że od razu uprzedzam, robimy to wszystko, pracujemy w rękawiczkach. Do tego najlepiej deskę, jeżeli chcemy, żeby ta deska została na dłużej, to pokryć to folią czy coś takiego, bo niestety bardzo brudzi.
0: Bardzo.
1: Orzech. Czyli rzeczywiście to pokroimy, zalewamy to 70% alkoholem, dodajemy troszkę miodu, ja akurat mam chyba przepis na 5 owoców, czyli to jest tam rzeczywiście pół słoika owoców, czy pół litra, załóżmy, to jest taki słoiczek półlitrowy, troszkę 5 owoców, to zalewamy etanolem, troszkę spirytusem tak zwanym nalewkowym, czyli 70%. Do tego dodajemy chyba 2 łyżki miodu, z tym, że nie gryczany, jakiś taki łagodniejszy.
2: Wielokrotowy.
1: Dokładnie, najlepiej taki
0: wielokwiatowy, tak,
1: dokładnie. Ewentualnie lipowy też jest dosyć dobry. Zostawiamy to, owijamy to najlepiej folią aluminiową, żeby było w ciemności. Akurat tutaj wymagana jest ciemność i przez 3 miesiące to sobie stoi, mieszamy. Mamy idealne kropelki na żołądek, na problemy z układem trawiennym, a pozostałe owoce możemy zalać zwykłą wódką, ewentualnie to, co dostaliśmy, też rozcieńczyć i wtedy mamy też, możemy zrobić sobie nalewkę do, normalnie do picia. A same takie właśnie 70% kropelki dobrze przechowywać jest gdzieś tam w szafce. I jeżeli jest problem właśnie z niestrawnością na cukier, po kilka kropelek, po kilkanaście kropelek pijemy, rewelacyjnie pomaga.
2: Żeby nie przesadzić.
1: Żeby nie przesadzić, no bo oczywiście to jest 70%, czyli trzeba uważać. Natomiast również możemy później to rozcieńczyć do mniej więcej 40% i będziemy mieli zwykłą nalewkę z orzecha właśnie włoskiego, z owoców takich niedojrzałych. Też jest bardzo dobra, bardzo smaczna. Dobra jest między innymi przy różnego typu grillach, czy jakichś takich rodzinnych spotkaniach, gdzie dobrze jest, żeby właśnie po tym długim siedzeniu coś tak lepiej nam się strawiło.
0: Te dania ciężkostrawne, które są...
1: Dokładnie.
2: Ale posłuchajcie, a też jest teraz taki moment, kiedy są owoce morwy. Czy z niej też można coś zrobić, nalewkę?
1: Oczywiście, jak najbardziej. I wszelkie typu owoce, co się podejrzewam, że tak, jeżeli są miękkie owoce, typu podobne do chociażby maliny, to tak jak malinę. Mhm. Ja na przykład mam też, podobnie robię owoce jagody kamczackiej, czyli generalnie przygotowuję sobie takie, z tym, że to akurat bardziej na słodko robię, czyli właśnie troszkę nalewko, bardziej w likier wpadający, ale generalnie wszyscy uwielbiają to. To jest właśnie proporcja 1:1:1, czyli przygotowuję sobie syrop, do tego syropu dodaję spirytus, łączę to, studzę i takim zimnym syropem, jeżeli połączony jest na gorąco, to wtedy jest klarowny, takim zimnym syropem zalewam owoce typu właśnie malinę, morwa, podejrzewam, że tak samo może być, jagoda kamczacka, zalewam te owoce, stoi to 2 tygodnie, zlewam i nalewka się nadaje do spożycia. A oczywiście owoce do zjedzenia.
0: No tak, będą miały tylko trochę więcej...
2: Trochę będą bardziej...
1: Będą takie lekko wysuszone, ale jak najbardziej można wykorzystać.
0: Panie Grzegorzu...
1: Tak samo również można zrobić jeżynę.
0: A no tak, bo Jerzyna też będzie już we wrześniu.
1: Dokładnie, też programa się mi... Tylko, że też warto pamiętać, żeby za długo owoców czy maliny, czy jeżyny nie trzymać w alkoholu, ponieważ wtedy, jeżeli to będzie za długo trzymane, to nalewka może zacząć być taka lekko cierpka, gorzkawa, ponieważ w środku znajdują się nasiona, które tak. też mają garbniki. Te garbniki, jeżeli ten długo alkohol będzie na nie działał, mogą przejść do właśnie nalewki, do tego naszego wyciągu, czyli za długo takie owoce nie powinny być właśnie zalane. Jeżeli jest w przepisie około 2 tygodni, to zostawmy to 2 tygodnie. Dłuższy okres niekoniecznie poprawi walory smakowe czy zdrowotne tej nalewki. Czyli też na to trzeba zwracać uwagę, że nie wszystko musi stać dosyć długo. Czasami 2 tygodnie wystarczająco. Dokładnie. Teraz tak przy okazji, właśnie tak zerknąłem, mamy sezon na wiśnie.
2: Tak.
1: Czyli też jest doskonała nalewka wiśniowa. Poza tym nie wiem, czy wszyscy wiedzą, ale ona również dobrze działa na trawienie, również czasami wspomaga pracę wątroby. Ale robimy ją z wiśni drylowanych, czyli takie drylowane wiśnie. Zalewamy sokiem, zalewamy 70% alkoholem, podstawiamy gdzieś na tydzień, 2 tygodnie. Może być nawet na słońcu, żeby to ładnie nam wszystko, kolorki się przeszły. Po tym okresie zlewamy i wiśnie zasypujemy cukrem. Cukier rozpuszcza się. Możemy zostawić ten cukier już na wiśniach. Będziemy mieli wtedy doskonałe wiśnie do zjedzenia. Alkoholowe, a to, co zleliśmy, szczerze mówiąc, proszę spróbować, dla mnie jest to wyśmienita nalewka wiśniowa. Sam alkohol i właśnie drylowane wiśnie, tam jest dosyć dużo soku, czyli to, że mieliśmy 70% alkohol, to nam zostanie wyrównane, gdzieś tak nawet do 45% nam zejdzie, ponieważ dojdzie sok z wiśni. Czyli ta woda nam to rozcieńczy, a przy okazji, jeżeli mamy bardzo słodkie wiśnie, to naprawdę nie trzeba więcej słodzić tego. Rzeczywiście będzie idealna, taka bardzo fajna, smaczna, wzmacniająca nalewka. Czyli też można zrobić w ten sposób, taka nawet nie do końca wytrawna, ponieważ tam cukru rzeczywiście dosyć dużo będzie. Czyli bez dosładzania można już się będzie pić, załóżmy, ale jeżeli chcemy słodszą, to oczywiście ten cukier, który był nasypany na wiśnie, ten z alkoholu, on się rozpuści, wyciągnie również troszkę alkoholu, możemy to połączyć z tym wcześniejszym nalewem i będzie taka słodsza nalewka. Ale szczerze mówiąc, dla mnie osobiście to z wiśni najlepsze są wiśnie.
0: Te
1: syropie takie. A nalewka to jest produkt uboczny.
2: Panie Grzegorzu, a z wiśniami co można połączyć, żeby nalewka jeszcze wiśniowo jaka mogła być?
1: Do wiśni, co tutaj jeszcze jest do wiśni dodawane? Czasami do wiśni tutaj gdzieś nawet miałem taką nalewkę teraz momencik zerknę, bo gdzieś tutaj sobie nawet zaznaczyłem, szczerze mówiąc, wiśniową nalewkę. Jest wiśnia. Wiśnia właśnie korzenna. Tutaj do niej jak najbardziej pasują właśnie kawałek kory cynamonu, kilka goździków. Tutaj mam na przykład taką proporcję na kilogram owoców, oczywiście wydrylowanych. Dodajemy tuż po wszystkim, a na końcu dodaje się kawałek kory cynamonu, 5 goździków i jedną laskę wanilii. I
0: rzeczywiście, no właśnie, bo wanilia tak.
1: Mhm. Dokładnie, też pasuje, też jak najbardziej pasuje, czyli właśnie taka korzenna wiśnia, to też będzie rzeczywiście dosyć smacznie i takie połączenie jak najbardziej jest wskazane. I tutaj akurat nawet widzę, że to jest dosyć łagodna wódeczka, ponieważ to są właśnie wiśnie zasypane. Ten kilogram owoców wiśni, troszkę inny sposób, kilogram owoców wiśni zasypane cukrem i to stoi 2-3 dni na słońcu, żeby puściło sok. Oczywiście trzeba uważać, żeby tam za bardzo nam nie fermentowało. I dopiero później zalane to jest zwykłą wódką 40-procentową, litrem, czyli na kilogram owoców litr wódki i 25 deko cukru. Czyli w miarę nie jest zbyt słodkie, raczej słaba naleweczka, ale właśnie z takimi akcentem korzennym i też warto pamiętać, że w niektórych nalewkach, szczególnie takich starszych, podawane jest, żeby wiśni nie drelować, ewentualnie część zostawić niedrelowanych. Jednak dla naszego bezpieczeństwa dobrze jest te wiśnie wydrelować, żeby nie było pestek, że nie było substancji toksycznych z tych pestek, żeby one nie przechodziły, szczególnie kiedy nalewka na przykład musi macerować, jak jest na przykład w tym przepisie, około 6 miesięcy.
0: O, to długo, to rzeczywiście, to wtedy...
1: To długo, to jest taka właśnie nalewka dla wytrwałych, ale właśnie to już na pewno wtedy bez pestek. Ale taka zwykła wiśnióweczka po 2 tygodniach, to już jest prawie, że nadaje się do spożycia.
2: Też można z jarzębiny zrobić.
1: Oczywiście, znaczy jarzębina tak samo jak aronia. To jest ten sam typ owoców, z tym, że przy jarzębinie dobrze ją jest przemrozić, podobnie jak zresztą aronię. Ewentualnie czasami też, żeby pozbyć się goryczy, można ją podgrzać, na przykład w piekarniku. Czyli też poddać w wysokiej temperaturze na blaszce, czyli tak uprażyć. Wtedy też jest jak najbardziej aromat zostanie, ale już tej goryczki nie będzie. Czy właśnie to jest takie czasami obróbka właśnie termiczna wcześniejsza, żeby pozbyć się goryczy. Czasami to trzeba albo przemrozić właśnie, albo lekko podpiec.
2: Panie Grzegorzu, ale ja tu mam takie pytanie, bo Piotr, widzę, też ma pytanie.
0: Tak, bo no dobrze, to Bożenka pierwsza.
2: Nie, bo ty pewnie coś będziesz do owoców, zatem oddaję głos tutaj osobie, która ma dziś imieniny.
0: przy drogach i nie tylko przy drogach rosną, panie Grzegorzu, jest bardzo dużo tych żółtych śliwek, one tam się nazywają mirabelki.
1: Mirabelki.
0: Tak, moja mama mówiła na to glubki.
1: Dokładnie, różnie się nazywają.
0: No, nie będę już mówił o innych nazwach,
1: Dokładnie, ale takie śliweczek, mirabelki z...
0: Tak, one mają specyficzny smak i aromat. Z tego na pewno też można zrobić, bo one są takie bardzo kwaśne, jeśli chodzi o spożycie normalnie, ale myślę, że z tego by się udało zrobić nalewkę z tych śliwek.
1: Czyli też, że to są takie malutkie żółte, tak?
0: Tak.
1: Mhm. Okej, bo w sumie jak one dojrzeją, to one są dosyć słodkie.
0: Są dosyć słodkie, tak.
1: No, dokładnie, ale to od razu mówię. Jak najbardziej przepyszna nalewka właśnie z takich z tych śliweczek, z mirabelek, czy dokładnie, z tym, że trzeba bawić się w pozbycie się pestki. To jest troszkę roboty. I jeżeli robimy tą nalewkę, chcemy mieć przepiękny taki słomkowy kolor, żółtawy, to trzeba praktycznie najlepiej to robić w słoiku. Pod sam wierzch zalać etanol, to znaczy wódką, ewentualnie spirytusem, w zależności jak, w jaki sposób robimy. Ja akurat z tego, co pamiętam, chyba robiłem od razu zalewane tak jak malinę, czyli już takim syropem, żeby od razu, jak to, bo to był miękki owoc, już taki dojrzały bardzo, czyli już nie chciałem tego później cukrem traktować, ale też trzeba było bardzo uważać, żeby nie dostało się tam powietrze. Im mniej powietrza, tym ładniejszy kolor, ponieważ te owoce na górze pod wpływem powietrza ciemniały. Czyli tam troszkę była właśnie taka reakcja enzymatyczna, która lekko szkodziła i też za bardzo nie mieszałem tego. I rzeczywiście wtedy bardzo ładnie ta nalewka się udała, z tym, że te właśnie owoce na samej górze zostały po prostu usunięte, reszta przepyszna, żółciutka, słodziutka, z przepięknym właśnie takim aromatem śliwkowym, taki niezapomniany aromat, rzeczywiście warto było coś takiego pobawić się. Jak najbardziej można też to zrobić.
2: A tego jest bardzo dużo przed razem.
0: Jest bardzo dużo, ja pamiętam.
1: Dokładnie.
0: Moja mama dodawała do kompotów z gruszek na przykład, czy z jabłek też, żeby zakwasić bardziej, bo niektóre jabłka, gruszki były zresztą same słodkie, ale jak się dodało mirabelki, to miało taki specyficzny smak i też zupełnie inną kwasowość taką. Przełamany był ten smak gruszki.
1: Dokładnie. Tak samo tutaj mówimy o owocach, ale również polecałbym coś, chociaż było o liściach, ale jeszcze może troszkę wspomnę
2: o pędach.
1: Szczególnie o pędach iglastych, a mianowicie nalewka z sosny, czy ze świerku, czy z jodły. Jak najbardziej warta jest zrobienia. Z tym, że trzeba pamiętać, że tam są akurat te części dosyć żywiczne, czyli dobrze jest to robić na wysokoprocentowym alkoholu. Wtedy rzeczywiście te żywice będą lepiej się rozpuszczały. Najbardziej chyba taką znaną nalewką jest to nalewka z młodych pędów sosny. Jest to praktycznie produkt uboczny, jeżeli ktoś robi syrop z pędów sosny. No, syrop najczęściej ludzie znają, robią. Wiosną pędy są zbierane, zasypywane cukrem, stoi to sobie przez jakiś okres, aż się cukier rozpuści, zlewamy, no i później co zrobić z tymi pędami? Najprościej zalać wódką 40%. I będziemy mieli normalną nalewkę. Od razu mówię, ona będzie lekko mętna, ponieważ akurat substancje żywiczne no, praktycznie nam uniemożliwią uzyskanie takiego klarownego alkoholu, klarownej nalewki, chyba żebyśmy to zalali bardzo mocnym spirytusem. To też rzeczywiście może być klarowne, no ale do spożycia niekoniecznie będzie się nadawało. Takie mocne, ale rzeczywiście takie pędy sosnowe właśnie z przygotowania syropu, one są też częściowo się były na pewno otoczone syropem, czyli takie słodkie. Zalewamy to wszystko wódką, odstawiamy na 2-3 tygodnie, mieszamy i mamy idealną naleweczkę, taką, jak to niektórzy mówią, leśną, taką lekko żywiczną, orzeźwiającą, rzeczywiście również bardzo dobrą na gardło. Czyli możemy to wykorzystać. Podobnie możemy zrobić chociażby z pędami świerku, młode końcówki takie, jeszcze jasno-zielone, mięciutkie, one w smaku są troszkę kwaskowe, czyli jeżeli to zasypimy cukrem, później zalejemy to alkoholem, to też będziemy mieli taką lekko kwaskową nalewkę. Jak ktoś chce poeksperymentować, to podobnie można zrobić chociażby z młodych kwiatostanów żeńskich, świerku bądź jodły. Ja na przykład robiłem z daglezji. Takie młode, rozkwitające dopiero szczeczki, zebrane. Wtedy akurat przy takim zbiorze nie uszkadzamy pędów, czyli to nam będzie bez problemu rosło. nie zostanie zahamowany wzrost, a no, ewentualnie w danym roku nie będziemy mieli szyszek, ale to dla drzewka nic nam dużej szkody nie będzie. Właśnie z takich szyszeczek żeńskich dobrze jest je zalać na początku mocnym spirytusem, żeby wyciągnąć cały alkohol, znaczy również te substancje, ten alkohol, żeby wyciągnął również substancje o charakterze żywic, żeby to się rozpuściło. I później to łączymy z syropem cukrowym i jest bardzo fajna, taka dosyć niespotykana w smaku nalewka właśnie czy świerkowa, czy zaglezji. Zaglezji ma posmak troszkę taki lemonkowy, taki cytrynowy lekki.
0: To bardzo ciekawy smak, naprawdę.
1: Zgadza się, właśnie jest inny niż sosna. Niby też drzewo iglaste. Wszyscy by się spodziewali, że ma bardzo zbliżony smak, a rzeczywiście będzie całkiem inny.
2: A z modrzewiu?
1: Naprawdę warto czasami poeksperymentować.
2: A z modrzewiu? Modrzewia.
1: Z modrzewia też można spróbować. Ja akurat osobiście nie robiłem, ale podejrzewam, że jak najbardziej można też w formie eksperymentalnej zrobić. Na pewno będzie dosyć oryginalna w smaku.
2: Piotr już sobie kolejną przygotował, widzę.
0: Tak, bo jak tutaj tak zeszliśmy sobie na te drzewa, które są w lesie, to na pewno więcej dzikich roślin możemy użyć. Na przykład, no bo skoro do ogórków dodajemy, no tutaj już mieliśmy liście czarnej porzeczki, dodajemy też liście wiśni, niektórzy dodają też, robiliśmy sami liście dębu.
1: Znaczy, wiśnie na przykład dodajemy do nalewki z aronii.
0: A no tak, bo to wspomniałem. No
1: tak, są liście wiśnie dodawane. Czyli to co właśnie do nalewki z aronii, liście wiśni są dodawane jak najbardziej. Ale jeżeli już jesteśmy tak na przykład w ogrodzie, to też możemy pobawić się i skomponować swoją własną nalewkę ziołową. Jeżeli ktoś lubi na przykład nalewkę typu owka, czy jakieś takie różnego typu inne nalewki ziołowe, jakieś tam benedyktyńskie, czy tego typu, to czasami powąchać różne rośliny i można samemu skomponować. Na przykład ja też robię taką nalewkę, tak zwaną działkówkę, czyli chodzę sobie po działce, zbieram różne rośliny aromatyczne, przyprawowe, lecznicze w niewielkich ilościach. Łączę to, wrzucam do słoja, czasami podsuszę, żeby wydobyć na przykład bardziej aromat. Wrzucam do słoja, zalewam to zwykłą wódką 40%. Stoi to do tygodnia i jak najbardziej. Jeżeli ktoś na przykład woli troszkę słodsze, to dla przełamania można wsypać łyżeczkę cukru, cukier się rozpuści. Jest idealna taka nalewka ziołowa, załóżmy do grilla. Oczywiście trzeba lubić ziołowe nalewki, ale nawet znajomi, którzy mówili, że no tak niekoniecznie te zioła, ale później to
0: smakowali?
1: Przy grillu się przydawały, bo rzeczywiście nie było skutków żadnych dolegliwości po zjedzeniu czy boczku, czy jakichś innych tłustszych rzeczy, jak to jest na grillu czasami, a taka naleweczka, jeżeli ma bogaty skład, to zazwyczaj działa bardzo dobrze właśnie na trawienie, tym bardziej, że ja na przykład do tej nalewki wrzucam czomber, czyli też taką przyprawę dosyć pikantną, ostrą w smaku, dodawaną chociażby do mięs. Zawsze też troszkę wrzucam przynajmniej jeden, dwa listki szałwii, do tego odrobina piołunu.
0: No właśnie, też chciałem zapytać o piołun. Tak.
1: Ale właśnie lekko, troszkę dodanie takiego piołunu zawsze poprawi nam trawienie. Do tego dla aromatu parę listków żubrówki, pysznogłówka, czyli monarda, zapach bergamotki. Ta roślina ma też bardzo fajna, poprawia również trawienie, działa też dosyć dobrze dla człowieka. Czyli rzeczywiście, a to jest roślina ozdobna, która powinna w ogrodzie rosnąć, bo rzeczywiście jest bardzo aromatyczna, nadaje się również na herbatki do przygotowania, do zaparzenia. Dodaję na przykład liści cytryńca, jest to ogólnie znany adaptogen wzmacniający nasze siły, naszą odporność, poprawiający nasze funkcjonowanie, a też mający na przykład bardzo ładny aromat cytrynowy. I to nie chodzi o owoce, ale ten aromat jest głównie w liściach i w młodych pępach. Czyli te części właśnie pachną bardzo ładnie taką cytryną czy limonką. Czyli właśnie dodać troszkę tego, troszkę bazylii, troszkę gdzieś tam jeszcze, jak mamy na przykład oregano, czyli takich różnych ziół, nawet tych przyprawowych, może bez czosnku jedynie, bo to trochę za bardzo by było już wtedy lekka przesada. Ale mówię, to co ktoś korzysta, te zioła, które lubi dodać to, wymieszać, też na przykład troszkę lawendy dla aromatu, czy macierzanki, to zalewamy. Jak zrobić na przykład, żeby był ładny, taki ciemny kolor? Dodać dobrej czarnej herbaty liściastej.
0: O tym nie pomyślałem.
1: Odrobinę. Bardzo ładnie zabarwi nam. Bo czasami może być, jeżeli to są zioła świeże, to będzie taki lekko zielonkawy kolor. Jeżeli będą lekko podsuszone, taki słomkowy, ale jeżeli dodamy na przykład właśnie odrobinę herbaty, tylko że mówię, to musi być to dobra jakaś herbata czarna, taka najlepiej liściasta, tak. Dodamy taki kawałeczek, rzeczywiście bardzo ładnie nam to zabarwi, będziemy mieli piękny kolorek, bardzo aromatyczną nalewkę. Jeżeli chcemy, możemy dodać nawet troszkę takich ziół korzennych, jeżeli na przykład lubimy cynamon, tylko że nam cynamon czy gorzik, on może zabić nam smak i zdominować, czyli z tym trzeba bardzo uważać.
0: Ewentualnie tak delikatnie.
1: Ale można dodać troszkę pieprzu, też na trawienie. Czyli generalnie takie, jeżeli robimy pod kątem trawienia, to tego typu rzeczy, przyprawy różnego typu zalewamy, odczekamy troszkę i naleweczka jest gotowa.
0: Warto eksperymentować. Panie Grzegorzu, ostatnio wspomniał pan o tataraku. Do tataraku jeszcze trochę czasu mamy, bo to jeszcze mamy, no, chociaż on już powoli tam tak łącza będą na jesieni się pojawiały, takie już no, wykształcone dobrze. Z czystego też możemy zrobić i do czego nam posłuży ona.
1: To z tataraku ja akurat nalewki nie robiłem, ale podejrzewam, że jak najbardziej też można, też trzeba uważać, bo ona jest dosyć wonna.
0: Tak.
1: Czy też to trzeba by było na to właśnie uważać z tatarakiem. Sam korzeń bardziej, chyba częściej był wykorzystywany, przynajmniej obecnie, przy różnego typu w kosmetyce.
0: Tak.
1: Jako aromatyczny. Czyli do tego bardziej pod tym kątem bym szedł w przypadku tataraku. O samej nalewki, szczerze mówiąc,
0: chyba nie.
1: Za bardzo się nie spotkałem, żeby gdzieś tam była taka typowa nalewka z tataraku.
2: A jaką pan pił nietypową najbardziej?
1: Najbardziej nietypowe. To się nie wiem, czy to jakieś nietypowe. Tylko się tak jak mówiłem, z liści, z różnych części, tak jak właśnie ta. Może nietypowa, nie tylko może niekoniecznie nalewka, ale wino. Mm-hmm. Polecam Państwu wino z buraków.
0: Z czerwonych buraków?
1: Tak.
2: Ojeny.
1: Tak, wino z czerwonych buraków rzeczywiście jest do zrobienia. Jak najbardziej. A przy okazji znalazłem, można oczywiście zrobić nalewkę z tataraku, jest 10 gram świeżego kłącza lub 4 gramy suszonego korzenia tataraku i to jest na, o Boże, 6 litrów wódki. No to dosyć, mówię, bardzo aromatyczne, czyli raczej bardziej jako dodatek. No i właśnie też jest uwaga, że to jest bardzo perfumowane. Niestety też nie wszyscy tą nalewkę tolerują.
0: Czyli możemy użyć jako perfumy jeszcze dodatkowo.
1: Dokładnie. Podejrzewam, że można było większej ilości bardziej jako perfumy. Ale rzeczywiście jest taka nalewka. A, próbowałem też robić swego czasu nalewkę z ananasu. To jest dosyć specyficzne, bo to ananas się zawiesza nad płynem i to ma te opary przychodzi do płynu. Niestety no, u nas nie ma ananasów i to raczej odradzam. To się nie nadaje. Ale bardzo dobra jest też nalewka, właściwie likier z kawy.
2: A jak się
1: typowe
2: robi?
1: Typowe z kawy. Ziarna kawy zalewamy spirytusem.
0: Ale nie mielone, tak? Czyli rozumiem...
1: Nie mielone, tylko że dobrej jakości kawę. Mhm. Dobrze, żeby nie była taka kwaśna za bardzo. Zalewamy to spirytusem. Stoi to przez jakieś chyba przez jakiś miesiąc mniej więcej. Jeszcze laskę wanilii, żeby też trochę zmienić smak. Dokładnie. Później to robię troszkę tak jak likier z kwiatu lipy, ponieważ później też robię syrop cukrowy,

0: owoców, raczej cukier biały, czasami miód, ale to też trzeba pamiętać, że jeżeli ten miód rozpuszczamy na gorąco, to i tak on nie będzie miał żadnych właściwości, to będzie tak samo jak cukier, bo to wszystko zostanie zabite. Czyli, a też nam będzie zmieniał troszkę smak nalewki. Czyli przy owocach raczej robimy to z cukrem. Niektórzy właśnie, którzy unikają cukru, wszyscy chcą robić z miodem, ale mówię, w tym wypadku niestety zmienia się smak.
1: No tak, czyli każdy miód ma swój smak i tutaj...
0: Zgadza się i to już będzie... oczywiście możemy zrobić taką nalewkę miodową, na przykład cytrynową i wtedy jak najbardziej na miodzie, ale przy innych rzeczach trzeba uważać z tym, ponieważ rzeczywiście może to już być inny smak, niekoniecznie taki, jak pierwotnie zamierzaliśmy.
2: No to wino mnie zainteresowało jeszcze, panie doktorze.
1: Właśnie, czy to buraków. Tak.
0: To też ma wino z buraków, no takie no bardzo, bardzo fajne jest. Normalne wino z buraków, tylko że zamiast owoców dodajemy buraki.
1: Pokrojone tak w kostkę, czy też?
0: Pokrojone, dokładnie pokrojone buraki. Nawet jak ktoś chce bardzo, można zrobić nalewkę z buraków. O. Jeżeli jesteśmy przy nalewkach. Z tym, że w tym wypadku potrzebny jest sok. Czyli
2: wyciskamy
0: sok i później dodajemy powolutku do tego spirytus. Rzeczywiście jest to nalewka taka poprawiająca trawienie. Oczywiście no, nie będziemy tego pić w dużych ilościach, ale na przykład w zaleceniach jest pić między posiłkami nie więcej niż 4 łyżki stołowe dziennie. Czyli zależy, jakie łyżki mamy, to może być nawet trochę spora dawka.
2: To prawda.
0: No, ale mówię, przy nalewkach wszystko to jest kwestia umiaru. Jeżeli będziemy to traktować jako właśnie takie
2: wspomagające
0: wyroby, wspomagające naszą odporność, nasze dobre samopoczucie, bo czasami też jest ważne, a niektóre nalewki rzeczywiście działają dobrze na samopoczucie, takie mają właściwości, czyli rzeczywiście tak jak na przykład nawet przy nalewce właśnie wiśniowej było, też gdzieś tam znalazłem, że właśnie jest do polepszania samopoczucia oraz poprawienia trawienia.
2: To co, teraz pan wypije? Ma pan taką nalewkę przy sobie?
0: No niestety w pracy to tak za bardzo, nie mogę.
1: Nalewki pasują.
0: Ale wieczorem na pewno coś tam spróbuję. O, wieczorem będę musiał w końcu rozlać nalewkę z jagody kamczackiej, czyli na pewno będzie degustacja.
1: Ja jeszcze wrócę, panie Grzegorzu.
0: Właśnie znajomi upominają o nalewkę. Aha.
1: Rozmawialiśmy na temat niedojrzałych orzechów włoskich, ale czy z dojrzałych już też możemy zrobić?
0: Oczywiście,
1: albo orzechów laskowych?
0: Z dojrzałych, zarówno z orzechów możemy zrobić nalewkę, jak i taką zdrowotną też się robi z łupin tych właśnie od orzecha włoskiego.
1: To wyrzucamy po prostu, tak.
0: W praktycznej części, tylko że mówię, to trzeba wtedy troszkę dłużej to się przygotowuje, inne właściwości, ale jak najbardziej z orzecha włoskiego robimy. Tak samo z orzechów laskowych. Tak. Też możemy z dojrzałych zrobić nalewkę taką orzechową.
2: Pyszna.
0: Proszę Państwa, praktycznie ze wszystkiego możemy zrobić nalewkę, oby to oczywiście roślina no, nie była silnie trująca, bo wtedy no, dawkować trzeba będzie. A, jeszcze jedna rzecz, właśnie tak przy okazji silnie trujących, też na pewno wszyscy znają nalewkę z kwiatu bzu czarnego, bądź nalewkę albo wino z owoców czarnego bzu.
1: Tak.
0: Tylko trzeba pamiętać, że w przypadku takiego winka to 50 i wystarczy, więc dawka może skutkować przeczyszczająco. Tak samo przy nalewce z owoców czarnego bzu, jeżeli ta nalewka jest wykonana ze świeżych owoców, istnieje ryzyko, że były tam owoce niedojrzałe i większa dawka nalewki

0: może działać przyczyszczająco.
1: A struskawek?
0: Czyli na to trzeba uważać.
1: A struskawek? Na szczęście
0: kwiaty czarnego bzu są w miarę bezpieczne i spokojnie można ją normalnie spożywać.
1: Mam nadzieję, że struskawek tak nie działa.
0: Struskawek raz spróbowałem, nie do końca mi smakowały. Zresztą no, przy truskawkach trzeba mieć bardzo dobre owoce. Dobrej jakości, właśnie. Słodkie. Mhm. Czyli to też, też niektórzy na przykład robią nalewkę. No w tamtym roku by nalewki była bardzo dobra, w tym roku coś nie wyszło, nie smakuje. Był na przykład troszkę chłodniejszy rok, owoce miały mniej cukru, mniej aromatu, owoce nie były tak dojrzałe jak w rok wcześniej, czyli to też wszystko wpływa na jakość nalewki, czyli do nalewki wybieramy generalnie produkty najlepszej jakości, ponieważ z tych gorszych, no niestety nalewka też będzie gorszej jakości. Czyli tutaj nie można za bardzo oszczędzać na tych produktach. Jeżeli chcemy na przykład teraz kupić wiśnie, to wybierzmy te najbardziej dojrzałe, najbardziej pachnące, najbardziej aromatyczne, soczyste. Wtedy rzeczywiście ta nalewka też będzie odpowiednio smakowała.
1: To jest cenna uwaga, panie doktorze. Bo najczęściej myślało się tam, a gdzieś jakieś takie wiśnie troszeczkę słabsze damy do czegoś tam, nalewki. A tu się okazuje, że mogą być...
0: No i jeżeli będzie taka, ma być nalewka po to, żeby tylko wypić, a nie degustować, tak. Mm-hmm. No to wtedy wszystko się wypije. Ale jeżeli chcemy to, jeżeli chcemy mieć dobry produkt, dobry jakościowo, cenny i żeby można było to, można było się tym delektować, no to wybierzmy lepsze owoce, lepszej jakości.
2: No właśnie, ale ja jeszcze tak na koniec, panie Grzegorzu, dzisiaj zadam takie pytanie, bo skoro jesteśmy tutaj, byliśmy w ogrodzie tym owocowym, a czy z warzyw też możemy robić nalewki?
0: A czemu nie? A czemu nie?
2: Nalewka selerowa na przykład, albo pietruszkowa.
0: Jak najbardziej prozdrowotna na pewno będzie. Seler jest bardzo zdrowy, czyli jak najbardziej możemy z selera zrobić. Z innych rzeczy też, jeżeli państwo przejrzą takie dobre jakieś książki o nalewkach, to naprawdę tam praktycznie właśnie otwieram chociażby, mam nalewkę pietruszkową, piołunówka, pieprzówka, wiadomo, ale to jest na przykład pomarańczowa, poziomkowa, przytuliowa, też rabarbarowa, proszę państwa, rabarbar rewelacyjny.
1: Naprawdę?
0: Wiosną z ogonków liściowych z rabarbaru, bardzo fajna naleweczka, naprawdę.
2: Musimy spróbować wiosną przyszłego roku, tak, mamy rabarbar. No to...
0: Na przykład nalewka szparagowa, czyli można ze wszystkiego praktycznie robić.
2: Szparagowa to na co? Czy tak po prostu smakowo?
0: Nie, nie, to już podejrzewam, że akurat
2: w
0: przypadku szparagowej akurat tutaj jest między innymi właśnie zalecana jest w chorobach nerek, pęcherza, moczowodów, czyli także w reumatyzmie, czyli bardziej taka właśnie moczopędna tego typu. Czyli tego typu schorzeniach można wykorzystać.
1: To dał nam pan dużo do myślenia, ile my, bo najczęściej, panie doktorze, myślimy o nalewce. To tak, wiśnie, maliny, porzeczki, tak jak tu Piotr wspomniał, aronia, jarzębina, ale nie myślimy o, tak jak tutaj zaczęliśmy temat, warzyw, ziół różnych, to niekoniecznie już się na tym znamy.
0: To znaczy, nawet do warzyw, do ziół częściej wchodzimy przy nalewkach, bo ziołowe są znane. Warzyw można sobie darować, to już jak dla bardziej zaawansowanych, ale wykorzystajmy te owoce, które są, bo mówię, to jest właśnie kilka owoców, z których robimy nalewki, a też jak nam coś smakuje, ja właśnie w ten sposób na przykład odkryłem jagodę kamczacką, która jest rewelacyjna, nalewka typowa jagodowa z jagody czarnej nie ma takiego aromatu, jak jagoda kamczacka. Tak. Kto pił, to stwierdził, że tylko jagoda kamczacka to jest jedna z lepszych. Tak samo na przykład kwiaty bzu czarnego, kwiat lipy. Rzeczywiście to są rzeczy, które rosną, możemy spotkać w naturze, a warto wykorzystać właśnie nie tylko smakowo, ale przy kwiecie bzu czarnego, czy przy kwiecie lipy również leczniczo.
2: Tak, i tutaj mi tak przyszło teraz na myśl taka uwaga, że te nalewki możemy praktycznie robić, no, podążając za porami roku sezonowo, bo
0: oczywiście,
2: no,
0: oczywiście.
2: Od wiosny zaczynamy, bo no, zimą to będzie nam trudno raczej. Zaczynamy od porzeczek.
0: Zimą ewentualnie można robić, zimą nie ma problemu, robimy nalewkę z pędów, takich szczytowych pędów fiodły, wtedy jak najbardziej można zimą zbierać. Również zimą możemy robić nalewki takie już prozdrowotne, na przykład z pączków różnych drzew, pączków liściowych. Oczywiście trudno jest to pozbierać, ale możemy taką niewielką ilość zebrać, przygotować taką nalewkę wzmacniającą. Rzeczywiście nawet w zimie możemy coś znaleźć do przygotowania.
2: Tak, ja nie pomyślałem o tych pączkach właśnie tutaj.
0: Czyli praktycznie przez cały rok.
2: Przez cały rok
0: coś tam. Mówię, nie musimy robić tego w dużych ilościach. Ten słoiczek 0,9 albo czasami nawet troszkę mniejszy na spróbowanie. Zróbmy, zobaczmy. Jeżeli nam smakuje, robimy większą porcję. Za rok oczywiście.
2: Tak, to wszystko kwestia jest, tak jak pan wspomniał, panie Grzegorzu, tego, czy nam to będzie smakowało, czy chcemy to zrobić, ale spróbować warto i warto sięgnąć po tą różnorodność roślin, które mamy wokół i na pewno nam to też i wyjdzie na zdrowie jak najbardziej.
0: Oczywiście, dlatego mówię, że też praktycznie wszystkie nalewki są prozdrowotne. O tym nie można zapomnieć, bo też tam są zawarte substancje aktywne, które działają na nasz organizm. Jeżeli czasami przedobrzymy, za dużo będziemy pić, no to wiadomo, że też może zaszkodzić. Nie tylko alkohol, ale również substancje w nich zawarte. Tak samo jak właśnie, tak już mówiłem o nalewce z owoców czarnego bzu. Jeżeli wypijemy za dużo, czy nawet samego soku z czarnego bzu wypijemy za dużo, no to niestety nas przeczyści. Czyli rzeczywiście z umiarem, ale po jednym kieliszeczku na pewno nie zaszkodzi.
1: Z głową.
2: Tak, wszystko, no, wszystko musimy robić z głową, dokładnie, bo nie o to tutaj chodzi, bo ktoś nam może zarzucić na przykład też, że no tak, ale alkohol szkodzi, więc tutaj, ale to nie chodzi o to, żebyśmy pili tego w nadmiarze, tylko to mają być właściwości zdrowotne i smakowe,
0: dokładnie,
2: więc to są małe ilości.
0: Akurat alkohol jest substancją konserwującą generalnie, tak. Również ułatwiającą rozpuszczenie pewnych substancji czynnych, aktywnych, które możemy później przyswoić. Czyli mówię, tak jak właśnie to już podawałem gdzie indziej właśnie w niektórych książkach, gdzie właśnie jest podawane stosowanie chociażby nalewek takich prozdrowotnych, że jest tam na przykład dawkowanie po 10-15 ml, na przykład dwa razy dziennie przed posiłkiem, jeżeli to ma poprawić natrawienie. Oczywiście w tym momencie trzeba uważać się z kierowaniem samochodem, czy jakieś innymi rzeczami, ale jeżeli możemy coś takiego zastosować, to nie warto, zamiast niezliczonej liczby
2: tablet,
0: sięgnąć do ziół, a no niestety czasami zioła, to nie są to nie tylko napary, jakieś herbatki, ale czasami również nalewki.
2: I one na pewno służą, będą nam służyły przez cały rok, tak jak wspomnieliśmy.
0: Oczywiście.
2: Myślę, że temat będziemy rozszerzać, panie Grzegorzu, też jeszcze za tydzień, jeśli pan znajdzie dla nas czas.
1: Nie wiem.
0: Za tydzień od razu mówię, że niestety w sierpniu będzie problem, ale we wrześniu mam nadzieję, że już jakoś się uda.
2: Dobrze, we wrześniu poczekamy teraz też na odzew słuchaczy naszych, którzy zapewne będą
1: mieli... sami mamy pytania.
2: Którzy będą mieli też i pytania o nalewek, ale też i myślę, że przejdziemy też do tematu grzybów, bo to jest niezwykle interesujący temat i cenny, bo grzyby już się pojawiły dawno, ale teraz...
0: Grzyby już jak najbardziej... Grzyby zbieramy praktycznie od stycznia.
2: Tak.
0: Czyli zawsze jakieś grzyby są do zbierania i do jedzenia. Natomiast już teraz rozpoczął się taki typowy sezon
2: grzybowy.
0: Właśnie grzybowy, kiedy już większość ludzi chodzi na grzyby. Już są kurki, koźlarze, inne gatunki, które wszyscy znają, które wszyscy bez problemu rozpoznają i konsumują.
1: To co, panie Grzegorzu, spotykamy się we wrześniu? Jaki tam termin możemy zerknąć i zarezerwować?
0: We wrześniu podejrzewam, że zaraz, bo ja też we wrześniu nie jestem 2 tygodnie na warsztatach onkologicznych.
2: No tak, powiemy, pamiętamy.
1: Przez 2 tygodnie będziemy pan z nami.
0: Tak, 2 tygodnie będę na warsztatach onkologicznych w Biesowie koło Żerłomki. Tam będą prowadzone w herbinarium.
1: Tam zapraszamy. Już mówię.
0: O, oczywiście, to jeszcze jak najbardziej zapraszamy. Będę ciekawe. O, może być albo wtorek. 5.
1: Dobrze, czyli najbliższy termin 5 września i zaczynamy.
0: Będą grzyby.
2: Chyba, że będziecie mieli państwo też pytania co do nalewek, no to oczywiście przekażemy panu Grzegorzowi na ten temat, ale grzyby są takim tematem, który na pewno będzie wszystkich interesował również.
1: I nas pan także. Grzegorz
0: dokładnie
1: nam to opowie.
0: Na początku może będzie tak troszkę ogólnie o grzybach, tak, o tym, czy w ogóle warto jeść grzyby.
1: Tak.
0: Bo przecież do niedawna to było tak, że grzyby to w ogóle B. Po co jeść? Przecież nie ma żadnych substancji odżywczych.
1: O tym dowiemy się, panie Grzegorzu, 5 września.
0: A jest rzeczywiście całkiem inaczej.
1: Naszym gościem
2: są takie grzyby, których nie znamy, a które poznamy dzięki właśnie temu, dzięki wiedzy pana Grzegorza Fiedorowicza, który był...
0: To może do pani podeślę zdjęcia czasami, coś do wstawienia.
1: Dobrze.
2: Tak, widzieliśmy też na Facebooku i dzisiaj tak sobie myślałem, żeby też je udostępnić, te, które miał pan, panie Grzegorzu, u siebie.
0: Oczywiście, nie ma problemu.
2: No, one są tam też bardzo ciekawe.
0: Także coś pomyślał o jakiejś takiej małej galerii do wstawienia.
2: O, właśnie, też. Żeby nasi słuchacze też mieli wzgląd w to, bo nie zawsze wiemy, co możemy jeść, a co nam też może się przydać. Często ktoś tam kopnie takiego grzyba, a go można zjeść. Naszym dzisiejszym gościem był, jak zwykle na naszym spotkaniu, pan Grzegorz Fiedorowicz, biolog, botanik, mykolog, a przede wszystkim popularyzator wiedzy przyrodniczej. Bardzo dziękujemy jeszcze raz panu, panie Grzegorzu.
0: Ja również bardzo dziękuję i do usłyszenia.
2: 5 września. A naszym słuchaczom także dziękujemy za to, że byli z nami dzisiaj. Zapraszamy na dalszy ciąg programu.

dostaje pić. Dostaje jeść, tak. I mam gdzie leżeć. A jeśli słońce chce, wyciągam rękę.

change the

Witam Państwa bardzo serdecznie, nazywam się Karolina Julia-Smoderek. Dzisiaj w Awerskim Centrum Kultury odbędzie się mój warsztat online dotyczący ziołowej apteczki domowej. Tak więc zapraszam Państwa do obejrzenia prelekcji i mam nadzieję, że uda nam się również przynajmniej przedstawić kilka produktów jak na normalnym warsztacie. Jaką strukturę warsztatu przygotowałam dla Państwa dzisiaj? Część teoretyczna, część praktyczna. Dosyć szerokie wprowadzenie z racji tego, że nie wiem, kto jest odbiorcą dzisiejszych warsztatów, czy macie jakieś doświadczenie z ziołami, czy też nie. Dlatego chciałam Wam przedstawić surowce zielarskie i formy pewne przygotowania oraz zasady stosowania ziół. Podstawowe, te, które będziemy przygotowywać dzisiaj wspólnie. Następnie przejdziemy do zasad tworzenia apteczki domowej, czyli powiemy sobie o podstawowym celu i przeznaczeniu apteczki domowej, co powinno się w takiej standardowej apteczce domowej znaleźć i dlaczego tak naprawdę jest ona ważnym elementem każdej współczesnej rodziny i dlaczego warto skorzystać z ziołowej alternatywy. Następnie powiemy sobie, w jaki sposób przygotować swoją pierwszą apteczkę ziołową i przejdziemy do części praktycznej, gdzie podam Wam kilka prostych, mam nadzieję, dla Was mieszanek oraz receptur, preparatów, które można sporządzić z surowców zielarskich na wybrane dolegliwości sezonowe. Dzisiaj skupimy się w dzisiejszym odcinku na nie na wszystkich rzeczach, które znajdują się w apteczce domowej, bo by nam to zajęło przynajmniej 3 dni, ale na dolegliwościach związanych z okresem teraz przeziębienia, grypowym okresem, a także problemami najczęstszymi trawiennymi. I jeszcze to będą surowce, które pomagają nam na zmęczenie, na nerwy, na bezsenność oraz sprzyjają pobudzeniu. Nie ukrywam, że przed dzisiejszym warsztatem, ponieważ jest godzina 17, więc już jest druga połowa dnia, również skorzystałam z surowców zielarskich, żeby się troszeczkę pobudzić. Działają one szybko, skutecznie i pewnie, dlatego mam nadzieję, że dacie się przekonać, że surowce zielarskie mogą być skuteczną alternatywą do leków syntetycznych w niektórych wybranych dolegliwościach. Chciałabym Wam jeszcze dzisiaj przedstawić, jeżeli zdążymy, mamy godzinkę, przedstawić Wam jeszcze zalety aromaterapii i zastosowanie aromaterapii również w tych dolegliwościach, o których dzisiaj będziemy mówić, dlatego że przede wszystkim działają one bardzo szybko i skutecznie, nie zajmują dużo miejsca w apteczce, tak więc można je przechowywać przez bardzo długi czas po otwarciu i są po prostu dla nas najlepszą alternatywą, szczególnie jeżeli wyjeżdżamy na przykład w podróż i nie możemy zabrać ze sobą dużej apteczki domowej. Na początku chciałam Wam przedstawić dwa stereotypy na temat ziół, które funkcjonują gdzieś w społeczeństwie i które powodują, że zioła są spychane na pewien margines i są traktowane jako medycyna alternatywna. Chociaż tak naprawdę są działem, fitofarmakologia jest działem medycyny, tak więc dała początek lekom syntetycznym, które są robione w laboratorium. I teraz dwa stereotypy. Zioła to nie leki, więc nie wiem, czy są bezpieczne. Trzeba sobie powiedzieć jasno, że zioła zawierają substancje aktywne biologicznie, które działają silniej jak leki syntetyczne. Dlatego też ważne jest, aby znać interakcję z lekami, ważne jest dawkowanie, ważna jest też w ziołach systematyczność i to, co jest odróżnia je od leków syntetycznych, jest to, że organizm musi się tymi ziołami nasycić, tak więc trzeba je brać w sposób regularny, stąd mniejsza możliwość ich przedawkowania. Zresztą zioła są moczopędne, tak więc usuwają się z organizmu w sposób naturalny, dlatego należy je brać i spożywać regularnie. Oczywiście są różne zioła, ale dzisiaj będziemy mówili o takich, które są bezpieczne zarówno dla dzieci, jak i do osób dorosłych. Drugi stereotyp mówi o tym, że zioła to nie leki, więc można je zażywać na własną rękę. To też jest nieprawda. Oczywiście, jeżeli znamy się na ziołach, to możemy je zażywać, może nie w sposób dowolny, ale jednak w określonych wypadkach. Pewnych ziół nie można ze sobą na pewno łączyć, żeby efekt nie był zerowy. Też przy określonych lekach, o czym Wam dzisiaj też powiem, nie należy tych ziół przyjmować, ponieważ mogą wywołać efekt synergistyczny i zwiększyć działanie leku podstawowego i może to być niekorzystne.
na przykład przy lekach przeciwzakrzepowych, czy przy lekach właśnie na nadciśnienie, czy na sercowych, to jest niewskazane i taką grupę ziół należy po prostu znać i wykluczyć z ewentualnego użytku. Jednak tak jak powiedziałam, zioła to nie leki, więc nie można ich przyjmować na własną rękę, bo mimo, że są moczopędne i nie kumulują się w organizmie, to nie należy je przyjmować w sposób dowolny. Specyfika leków roślinnych, tak? Słowem wprowadzenia, tak? Przede wszystkim stosowanie ziół opiera się na długiej tradycji, na doświadczeniu i obserwacjach. Wiedza, którą dziś dysponujemy jako zielarze, terapeuci, jest wiedzą zweryfikowaną i ciągle aktualizowaną. Surowce zielarskie są przebadane pod kątem biochemicznym, czyli pod kątem takim, jaki mają wpływ na organizm człowieka, więc jakby cały metabolizm ziół jest poznany. To nie są surowce, szczególnie te, o których dzisiaj będziemy mówić, które są surowcami, nie wiem, egzotycznymi, które nie mają piśmiennictwa, tak więc są równie dobrze przebadane jak leki syntetyczne w większości przypadków. Dalej, zioła posiadają badania toksykologiczne, to znaczy, że znamy ich działania niepożądane, więc możemy określić poziom hepatotoksyczności, czyli złego wpływu na wątrobę, neurotoksyczności, działania na ośrodkowy układ nerwowy, bądź kardiotoksyczności, nefrotoksyczności, czyli związane z oddziaływaniem na serce, mięsień sercowy, albo na przykład na nerki. Tak więc te rzeczy są nam znane, dlatego możemy dzięki temu zminimalizować ryzyko działań jakichkolwiek niepożądanych. No i przede wszystkim zioła są przyjaźniejsze dla człowieka, ponieważ są lepiej przyswajalne przez organizm, co zaprezentuje Wam za chwilę tabela. Tak? Takie zestawienie krótkie dotyczące leków syntetycznych i leków ziołowych. Tak? Przede wszystkim leki ziołowe, jak zobaczycie, mają lepszą przyswajalność przez organizm. Oczywiście nie przy jednorazowym użyciu, dlatego tak jak powiedziałam, należy zioła stosować przynajmniej w kuracjach 3-4 tygodniowych, o czym sobie powiemy jeszcze za chwilę. Dalej, leki ziołowe mają efekt długotrwały i nie kumulują się w organizmie, czyli nie obciążają organizmu, nie mają skutków ubocznych. Często można też mieszanki ziołowe skonstruować w taki sposób, żeby docierały do przyczyn danych dolegliwości, a nie tylko leczyły objawy, co jest również in plus naszych przyjaciół ziół. Zioła są smaczne, zioła są pewnym stylem życia, tak naprawdę synonimem życia slow life, tak więc uczą nas troszeczkę więcej wytrwałości, trochę więcej pokory, trochę więcej takiego samozaparcia, które w dzisiejszych czasach też jest nam potrzebne, żeby przysiąść chwilę, pobyć z samym sobą, zrobić coś dla siebie, odpocząć w miłym towarzystwie, które nam przynosi jeszcze dodatkowo zdrowie. Zioła w większości przypadków, a przynajmniej te, o których będziemy rozmawiać, nie uzależniają. Tak więc są mniej agresywne i mniej działają właśnie agresywnie na organizm ludzki. I zioła rzeczywiście w dużej ilości przypadków nie można przedawkować. Z wyjątkiem oczywiście roślin trujących, o których nie będziemy dzisiaj mówić. Tak więc możemy je brać w sposób bezpieczny. Zresztą organizm może nas zaalarmować w momencie, kiedy rzeczywiście nie przestrzegamy pewnych podstawowych zasad i przyjmujemy je w sposób dowolny. Tak? Zioła, tak jak powiedziałam wcześniej, działają silnie i pewnie. Mają różnego rodzaju badania dotyczące bezpieczeństwa, posiadają substancje aktywnie biologicznie przebadane przez biochemików i mogą działać silnie jak leki syntetyczne. I chciałabym, żeby Państwo to zapamiętali, że zioła możemy nabywać w trzech postaciach. W postaci farmaceutycznej, czyli zioła są sprzedawane jako leki, zioła są sprzedawane jako suplementy i zioła są sprzedawane jako herbatki. Więc jeżeli używamy ich do celów terapeutycznych, a na przykład nie zbieramy ich sami, to żeby mieć pewność, ile substancji czynnych jest w surowcu, to kupujemy zioła w postaci farmaceutycznej. Tak więc one przechodzą szczegółowe badania, tak jak normalne leki i możemy wtedy dobrać precyzyjne bardzo dawkowanie. Ja myślę, że przy dzisiejszych omawianych dolegliwościach sezonowych
nie będziemy się aż tak mocno trzymać dawkowania, bo to nie są choroby przewlekłe, aczkolwiek warto po prostu wiedzieć, że mamy wybór, tak? Tak jak normalnie możemy kupić lek, suplement, wyrób medyczny, tak samo tu możemy kupić zioła jako żywność, zioła jako suplement i zioła jako leki i wtedy wiemy, co jest dokładnie w naszym surowcu. Jakie są formy przygotowania naszych surowców i w ogóle surowce? Dlaczego to w ogóle mówię, tak? Dlatego, że z odpowiednich części roślin, jeżeli Państwo nie macie wiedzy, to mam nadzieję, że teraz się o tym dowiedzą i po prostu będą mogli tą wiedzę lepiej wykorzystać, żeby prawidłowo przygotowywać różne preparaty i mikstury zielarskie. Więc podzielimy najprostszy podział, to są surowce zielarskie naziemne i podziemne, tak? Czyli w surowcach naziemnych mamy oczywiście ziele czy całą, można powiedzieć, roślinę z łodygą, liście i łodygę. Mamy liście, mamy kwiaty i kwiatostany często, owoce. Taką formą pośrednią są nasiona i też pokażę Wam, że troszeczkę inaczej się je przygotowuje. I części podziemne to są oczywiście kora, kłącza, cebule, korzenie, bulwy. To są rzeczy, które wymagają od nas dłuższej jakby ekstrakcji pożądanych związków czynnych biologicznie, dlatego wymagają dłuższej obróbki termicznej. No i są jeszcze pączki. Pączki to jest specyficzna grupa, tak więc tym się dzisiaj zajmować nie będziemy. Ale chcę, żebyście wiedzieli, że mamy część rośliny naziemną, którą przygotowujemy głównie w formie naparów i podziemne, które możemy właśnie jako odwary, wywary przygotowywać. Tak? I zobaczcie, oczywiście zarówno jedne i drugie, czyli napary i odwary, są surowcami, które nie są trwałe. Co to oznacza? To znaczy, że szybko się psują, tak? Jeżeli mamy surowiec ustabilizowany alkoholem, to on będzie bardzo trwały i taki surowiec na przykład możemy przechowywać w naszej apteczce ziołowej, pierwszej pomocy, przez bardzo, bardzo długi okres czasu. Więc jeżeli nawet chcemy zrobić jakikolwiek napar, należałoby go, który będzie trwalszy, należałoby go ustabilizować alkoholem. Ale teraz będziemy mówić o naparach. Więc zobaczcie, możemy go ekstrahować, tak jak powiedziałam, z części naziemnych roślin w ten sposób, że zalewamy określoną ilość surowca zielarskiego wrzątkiem pod przykryciem, żeby olejki jetryszcze się nie ulotniły i przez około 15-20 minut taki surowiec nam się parzy i otrzymujemy napar. Z części podziemnych, czyli tych, które wymagają dłuższego czasu obróbki termicznej, zalewamy tą zimną wodą albo o temperaturze pokojowej i ten surowiec gotujemy. Gotujemy go nawet w niektórych przypadkach do 40 minut, jeżeli chodzi na przykład o surowce krzemionkowe, po to, żeby ta krzemionka nam się wydobyła i żebyśmy skorzystali z jej prozdrowotnych właściwości. Więc to są dwie podstawowe rzeczy, których należy jakby przestrzegać, bo jeżeli będziemy używać przykładowo ziół wątrobowych, które w większości przypadków są ziołami korzennymi, czyli twardymi, nawet jeżeli one są rozdrobnione i będziemy je przygotowywać jako napar, to zbyt dużej wartości one po prostu nie będą miały, nie nabiorą tej mocy, więc warto po prostu zachowywać takie podstawowe zasady. Nasiona, tak jak powiedziałam, na przykład mamy tutaj wiesiołka, kozieradki, anyżku, chminku, czyli też popularne, które na pewno większość Was zna, bo anyżek, chminek są rzeczywiście, nasiona czy owoce, są popularne jako przyprawy. To jest surowiec specyficzny, tak więc należy go zalać zimną wodą i doprowadzić do wrzenia, tak? Więc nie gotujemy już surowca, on jest trochę twardszy, ale już nie taki twardy jak korzenie czy kłącza. Więc robimy go w ten sposób, że doprowadzamy do wrzenia, odstawiamy go na 20-30 minut, pod przykryciem oczywiście, żeby olejki eteryczne nie uleciały i jest on później już gotowy do spożycia. Też jest surowcem nietrwałym, tak więc nie możemy go dłużej przechowywać niż 24 godziny w lodówce. Oczywiście jest grupa pewna roślin, o której też dzisiaj sobie powiemy, przy okazji naszych specyfików na przeziębienie i grypę, które wymagają sporządzenia maceratu, czyli wyciągu wodnego tak naprawdę na zimno. I są to głównie surowce, które są wrażliwe na ciepło, takie właśnie surowce ślazowe, których nie należałoby ekstrahować w wysokich temperaturach. I w ten sposób
odstawiamy sobie dzień wcześniej, czyli na przykład wieczorem, dzisiaj wieczorem odstawiamy sobie taki surowiec ślazowy, na przykład prawoślaz, albo ślaz dziki, ślaz zaniedbany, albo kwiat malwy. Odstawiamy sobie

pobudza układ odpornościowy, też ma zdolności regenerujące, regeneracyjne i regulujące metabolizm, tak? I w połączeniu właśnie z na przykład alkoholem ziołowym bądź sokiem ziołowym jest rzeczywiście taka bomba witaminowo-odżywczo-energetyczna, którą ja jak najbardziej będę Wam polecać. Takie ziołomiody czy alkomiody przygotowuje się w proporcji 1:1 lub 1:2, w zależności jaki efekt terapeutyczny chcecie uzyskać, ale w naszych dzisiaj omawianych przypadkach w apteczce ziołowej, które się nam znajdą, będzie to na pewno potrzebne. Tak? Wyciągi olejowe sobie dzisiaj pomijemy, ale jak będziecie kiedyś chcieli, to możemy do tego wrócić. I jeszcze z punktu widzenia zewnętrznego zastosowania ziół ważne będą okłady i maści, tak? Które robią się po prostu z ziół, które można rozdrobnić i przygotować na papkę. Maści wymagają oczywiście podłoża tłuszczowego, najlepiej smalec gęsi, który będzie nam bardzo fajnie w strukturę maści tej ziołowej wchodził i łączył się z naszym surowcem. Więc tego rodzaju rzeczy też możemy przygotowywać i to też będą produkty tak zwane galenowe, które będą nam służyć zdrowiu, bo pamiętajmy, że skóra jest największym organem, narządem naszego ciała, tak więc wiele substancji czynnych bardzo dobrze wchłania się w skórę. Dlatego też te metody zielarskie są bardzo, od lat zresztą, praktykowane chociażby właśnie w chorobach przeziębieniowych do nacierania różnych części ciała prozdrowotnych. Ja też mam dzisiaj dla Was kilka przepisów, którymi się podzielę. Oczywiście suszone czy świeże, tak? Co lepsze, odwieczny dylemat zielarza. Myślę, że nie ma jakby tu co tu rozsądzać, bo możemy zarówno z jednego, jak i z drugiego przygotowywać różne rzeczy. Oczywiście jak przygotowujemy nalewki, to jeżeli mamy surowiec świeży, no to musimy go zalać 80%, czyli gorącym alkoholem. Jeżeli mamy surowiec już ususzony, suszony, to wtedy zalewamy go zimnym, więc należy znać pewne podstawowe zasady. Też dobrze znać, które zioła na przykład w jakim rozpuszczalniku lepiej się czują, ale to dzisiaj nie jest przedmiotem naszego warsztatu, ale myślę, że przy jakiejś następnej okazji się z Wami tym też podzielę. Miara surowca zielarskiego, standardowo jedna łyżeczka suszu, która odpowiada jednej takiej niedużej garści świeżego surowca. Tak, żebyście wiedzieli, jak przygotowywać swoje napary, swoje odwary, jeżeli będziecie mieli takie możliwości. No teraz już wchodzimy w okres wegetatywny roślin, tak więc większość jest już dla nas jakby niedostępna, żebyśmy mieli świeży surowiec, ale już na wiosnę, już niedługo, znowu będą kwitły nam rośliny i drzewa. I jeszcze słowo jakby tutaj jakby zakończenia z tej części, dawkowanie, interakcje z lekami. Oczywiście mogą wchodzić zioła, wybrane interakcje z lekami. Ta grupa leków czy ziół, które wchodzą, jest już poznana. Tak więc jeżeli zamierzamy stosować zioła, a mamy problemy, że tak powiem, z kardiologiczne, albo mamy cukrzycę, albo mamy nadciśnienie, albo stosujemy leki przeciwzakrzepowe, albo leki też, które powodują większą diurezę, czyli tak naprawdę zwiększają nam ilość wydalanego moczu w ciągu dnia, to należy się zastanowić chwilę, ewentualnie skonsultować czy ze swoim lekarzem, czy właśnie z osobą, która się profesjonalnie ziołami zajmuje, żeby wykluczyć pewne interakcje, albo efekt znoszący się, albo efekt właśnie synergistyczny, który może być niebezpieczny dla zdrowia. Tak jak powiedziałam wcześniej, ryzyko przedawkowania ziół nie jest wielkie, ale należy mieć na względzie to, żeby rzeczywiście tych ziół nie przyjmować w sposób dowolny, bo nam na przykład smakują i pijemy 6 filiżanek dziennie, na przykład czystka, który nam wypłucze po 2 miesiącach potas i będziemy się czuli nie najlepiej wtedy. Dobrze. I jeszcze jedna ważna uwaga, że też surowce właśnie zawierające śluzy, takie jak nasiona lnu, które są popularne przecież wśród Was na pewno, prawoślas, ślas zaniedbany, ślas dziki, upośledzają wchłanianie leków. Więc jeżeli na przykład mamy poranną tabletkę do wzięcia, tak? Przecież dobrze wiemy, że szczególnie osoby, nie wiem, chorujące na

0: tarczyce, biorą takie leki na przykład naczo, to nie należy mniej więcej w odstępie 2 godzin przyjmować, czy wcześniej, czy później, nie należy przyjmować w tym samym czasie właśnie leków ślazowych. Czyli należy zrobić większy odstęp, 2-3 godziny od branych leków, bo te leki nam się po prostu dobrze nie wchłoną i w ten sposób nie będą spełniały swojego zadania. Dobrze. Środki bezpieczeństwa jeszcze ja Wam tutaj wyjęłam, żebyście jeszcze zanim zapoznacie się z kilkoma dzisiejszymi ziołami, mogli sobie to przejrzeć. I że jeżeli bierze środki przeciwdepresyjne, bo też będziemy mówić króciutko o właśnie polepszaniu nastroju, to żeby przed zastosowaniem ziół poradzić się określonego specjalisty, tak? Więc mowa tutaj jest o kosku lekarskim, o dziurawcu w tinkturze, o rumianku pospolitym czy rzęszeniu. Jeżeli bierzesz z kolei leki przeciwzakrzepowe, to zastanów się, jak zanim sięgniesz po wiesiołek w oleju na przykład, czosnek, miłożąb w tinkturze, który występuje standaryzowany, bądź rzęszeń. Jeżeli bierzesz leki nasercowe, to też należy zwrócić szczególną uwagę na takie zioła jak aloes zwyczajny czy dwuszyjkowy, który jest bardzo popularny, aczkolwiek w zależności od schorzenia, jakie posiadasz, należy pewne rzeczy po prostu wykluczyć. Jeżeli bierzesz leki na nadciśnienie, to też mamy zioła, które mogą działać też moczopędnie i w dużych dawkach czy długim stosowaniu mogą powodować efekt po prostu obrzęków, tak jak na przykład lukrecja gładka, która jest w dniu dzisiejszym bardzo chętnie polecana przez wielu różnych specjalistów, niespecjalistów do tego, żeby podnosiła nam odporność w czasach teraz koronawirusa. Owszem, jest takim ziołem, jest takim surowcem, ale nie należy ją brać jak każdego tak zwanego immunostymulanta dłużej niż 3-4 tygodnie maksymalnie. Tak więc nie należy tego robić ze względu właśnie na ryzyko obrzęków. I też innych rzeczy, których w tej chwili nie będziemy jakby już mówić. Dalej, mamy lukrecję gładką, głóg, rzęszeń, aronia w soku, czosnek pospolity. Też zioła, które obniżają ciśnienie w sposób naturalny, tak więc nie należy przy braniu leków obniżających ciśnienie stosować takich ziół. Chciałam, żebyście, oczywiście to jest tylko wycinek, bo naszych ziół, które stosujemy, które są też modne z powodu tego, że są coraz częściej reklamowane, jest znacznie więcej. Ja zdaję sobie sprawę, że to jest tylko niewielki wycinek, aczkolwiek chcę Was uczulić na to, że zioła mogą być ciekawą alternatywą, mogą być uzupełnieniem Waszych terapii, czy nawet podstawową terapią, jeżeli nie przyjmujecie leków przy chorobach przewlekłych, ale żebyście mieli świadomość, że działają silnie, więc należy wykluczyć wszelkiego rodzaju interakcje, które mogą Was doprowadzić do pogorszenia stanu zdrowia zamiast polepszenia. Dobrze, no i przechodzimy teraz do naszej apteczki ziołowej i do jej podstawowego celu, tak? No, apteczka domowa, jak sama nazwa wskazuje i definicja, to jest malutka czy niewielkich rozmiarów skrzynka z najczęściej krzyżem, w której zawiera się co? Artykuły czy akcesoria medyczne oraz medykamenty na różne dolegliwości, które sobie zaraz wymienimy, tak? I po co ta apteczka domowa tak naprawdę jest nam potrzebna, skoro tak naprawdę na każdym rogu jest dostępna apteka czy sklep zielarsko-medyczny? No po to, że jeżeli doznamy jakichś nagłych dolegliwości, tak, nagłych wypadków nawet niedużych, niegroźnych lub doraźnych dolegliwości, tak jak na przykład biegunka, zaparcie, ból głowy, to możemy skorzystać z pomocy dostępnych tam medykamentów bez jakby interwencji poważniejszej instytucji, czyli na przykład pobytu w szpitalu, tak? Tak więc jest ona też po to, żeby zaoszczędzić nam po prostu stresu, szczególnie jeżeli mamy rodziny, gdzie są też dzieci. Wiadomo, dzieci są bardzo żywe, teraz siedzą zamknięte, tak więc dużo rzeczy się dzieje, dużo rzeczy wymyślają i po prostu jest większa możliwość urazu czy wypadku. Tak więc nawet zatrucia. Tak więc polecałabym taką apteczkę domową, mieć po prostu ziołową w domu, w bezpiecznym oczywiście miejscu przed malutkimi dziećmi. Więc zobaczcie, co znajduje się na wyposażeniu takiej apteczki standardowej, tak? No mamy dużo tych leków, to nawet nie jest wszystko, tylko część, które wyjęłam dla Was. Oczywiście leki przeciwbólowe i przeciwgorączkowe to te leki królują w naszych apteczkach i są często niestety nadużywane, co przynosi bardzo negatywne skutki, szczególnie dla naszej wątroby i nerek, jeżeli w długim czasie przyjmujemy te leki niesteroidowe, leki przeciwzapalne. Leki przeciwbiegunkowe, oczywista sprawa. Leki na objawy przeziębienia i grypy, czyli to, co będziemy dzisiaj, kilka receptur będziemy dzisiaj omawiać. Leki przeciwalergiczne, czyli hamujące objawy alergii, oczywista sprawa. Leki przeciwwymiotne, leki na problemy trawienne, tak? I tutaj mamy głównie na nieżyt żołądka, mamy leki, które są związane z biegunkami właśnie bądź zaparciami. I też tą grupę sobie tak króciuteńko omówimy. Mamy preparaty na stłuczenia oraz obrzęki i w tym są oczywiście też dodatkowo materiały opatrunkowe, środki dezynfekcyjne i tak, i drobny sprzęt medyczny. Mamy środki na oparzenia czy poparzenia, gojenie małych ran, małe skaleczenia. Mamy też preparaty stosowane po ukąszeniu owadów i tutaj akurat cudowną alternatywą są olejki eteryczne i sprawdzone. Tak, więc też może kiedyś Wami się podzielę tymi przepisami. No i preparaty łagodzące napięcie nerwowe, ułatwiające zasypianie. Tak? Z jednej strony potrzebujemy coś, co spowoduje większe uspokojenie, relaks. Z drugiej strony często, z tego co wiem od osób, które zgłaszają się do mojego gabinetu, często potrzebują ludzie coś na pobudzenie, tak więc działa to dwutorowo. Z jednej strony dobrze jest pobudzić krążenie obwodowe, żeby człowiek dostał więcej energii i witalności do życia, tak samo wspomóc trochę nerki, a z drugiej strony, żeby wieczorem, jak już jest taki rozbudzony i rozkręcony, mówiąc wprost, mógł swobodnie zasnąć, nie korzystając z leków chemicznych, tak? Czyli z takich chemicznych wspomagaczy, żeby czuł się po prostu dobrze i ten sen przychodził w sposób naturalny. Jeszcze jakich zasad bezpieczeństwa przestrzegać przy konstruowaniu takiej apteczki? Ważne jest, żeby wiedzieć, bo czasami jest tak, że ta apteczka leży i leży, dopóki coś się nie stanie i okazuje się, że ona leży nam przykładowo 3-4 lata. Tak? Więc pamiętajmy o tym, że dobrze jest wyznaczyć taką osobę, szczególnie dorosłą, która może nam poopisywać pewne leki, tak? Bo nie zawsze to jest tak, że one są przechowywane w sposób właściwy, ale która będzie czuwała nad tym, żeby pewne leki, szczególnie jeżeli są one brane w sposób ciągły, były po prostu opisane, żeby nikt się nie pomylił w razie właśnie jednorazowego otwarcia tej apteczki i sięgnięcia po lek, który wygląda podobnie przez osobę na przykład małoletnią. Więc to plus termin przydatności leków, żeby nie były przeterminowane. W naszej apteczce ziołowej nie będziemy raczej mieli naparów, nie będziemy przechowywać naparów ani odwarów, tylko ewentualnie susz, czyli mieszanki złożone z suszu ziołowego lub ewentualnie preparaty na bazie właśnie alkoholu czy oleju, czy nawet tak zwane alkomiody, więc one tak szybko psuć się nie będą. Jednak należałoby sobie dać taką, wpisać taką datę ważności, tak? Szczególnie jeżeli otwieramy często dane czy susze, czy właśnie produkty, żeby sobie wpisać. No, to jest umowa, jakby to jest orientacyjne, dlatego że susz może nam w dobrych warunkach przechowywania, czyli w ciemnym szkle, w szczelnie zamkniętym opakowaniu, nawet spokojnie ponad rok poleżeć bez żadnych ubytków na jakości surowca. Jednak oczywiście zawsze trzeba sprawdzać, czy coś tam się nie stało, czy jakaś wilgoć nie weszła. Kto jest przezorny, to jest, jak to się mówi, ubezpieczony, tak więc zawsze można, jest ryzyko zatrucia, więc należy po prostu tych rzeczy przestrzegać. Warunki przechowywania, to tak już wspomniałam przed sekundą, żeby ta nasza apteczka nie była w miejscu jakimś wilgotnym, albo na przykład w miejscu przy kuchni, gdzie jest gorąco, bo też podobnie jak leki syntetyczne, to leki ziołowe będą nam się po prostu szybciej psuć. Szczególnie jeżeli chodzi o różnego rodzaju maście. Tak więc nie polecam kuchni jako miejsca przechowywania naszych preparatów w apteczce. No i oczywista sprawa, miejsce, które będzie niedostępne dla małych dzieci, żeby, szczególnie jak teraz są więcej w domu, to żeby nam po prostu pewnych rzeczy nie wzięły i nie było na przykład biegunki. Dobrze. I jeszcze takie złote zasady przyjmowania ziół z mojej praktyki, bo będziemy dzisiaj mówić o substancjach trochę pobudzających, z drugiej strony uspokajających i też o trawiennych. Bo jeżeli chodzi o różne leki ziołowe, które są na przeziębienie grypy, to nie ma znaczenia, o której porze dnia je tak naprawdę bierzemy. No może z wyjątkiem tego, żeby się rzeczywiście nie rozgrzewać o określonych porach dnia, albo na przykład kiedy idziemy, musimy wyjść, a wtedy po prostu się nie smarujemy pewnymi maściami rozgrzewającymi, to jest logiczne. Ale chciałam Wam powiedzieć o czym? O tym, że jeżeli stosujemy zioła tak zwane aromatyczne, gorzkie bądź gorzkie, które nam pomagają trawić, to nie stosujemy ich równo z posiłkiem, czyli w jednoczesnym czasie, tylko zawsze 20 albo nawet 30 minut przed posiłkiem, po to, żeby zminimalizować ewentualne ryzyko po prostu wymiotów, dlatego że no, to są substancje zawierające goryczki, które mogą taki efekt przy wrażliwym żołądku wywołać. Zamiast lepszego przyswojenia pokarmów będzie zwrot treści pokarmowej, tak więc tego nie polecam. Zioła pobudzające raczej skupiamy się na tym, żeby je rano brać, a zioła uspokajające już od drugiej części dnia, tak? Czyli od godziny 17-18, tak jak teraz jesteśmy po 17, możemy sobie już coś zaaplikować uspokajającego. Ja raczej nie będę, żeby móc prowadzić dla Was ten warsztat do końca. Dobra, i teraz tak, co zawierają zioła? Trzy grupy będą dla nas związków ważne z punktu widzenia omawianych przez nas receptur, tak? Bo jak widzicie, zioła zawierają wiele różnych związków, ale tak naprawdę to są kompleksy związków. Nigdy nie jest tak, że zioła są złożone z jednego czy dwóch związków czynnych, czy grup związków. Przeważnie to są całe kompleksy. Ale w każde zioło ma swoją specyfikę, tak więc niektóre zioła określamy mianem flawonoidowych, tak? Które mają potencjał antyoksydacyjny. Zioła na przykład właśnie trawienne będą zawierały dużo garbników o działaniu ściągającym i też olejki eteryczne będą ważne z punktu widzenia też tego działania uspokajającego, chociażby na przykład w melisie lekarskiej. Jak widzicie, cała gromada różnych związków, które nie będziemy teraz omawiać, ale chcę, żebyście to wiedzieli, bo jeżeli spotkacie się czasami, że macie zioło flawonoidowe, to będziecie wiedzieli, że na przykład warto je zastosować nie tylko na przykład przy problemach z krążeniem, nie tylko jako efekt, można powiedzieć, przeciwrodnikowy, czyli taki odmładzający, ale również będzie pomocne przy czym? Przy przeziębieniu i grypie, czyli w sezonie wirusowym. I zobaczcie, rola flawonoidów też, cały szereg różnych cech. Dla nas ważne jest co? Działanie przeciwzapalne, uszczelniające naczynia krwionośne, jeżeli chodzi o nasze teraz choroby, które nam towarzyszą w tym okresie jesienno-zimowym i ochronne dla witaminy C, czyli przedłużające jej działanie. Fantastyczne. No i teraz część druga, związana z recepturami zielarskimi. Więc jeżeli zaatakuje nas przeziębienie, przyjdziemy do domu, przemokniemy, poczujemy nieprzyjemny dreszcz, to możemy spróbować herbatki pierwszej pomocy, która służy rozgrzaniu naszego organizmu, tak? Tu doskonałym ziołem według mnie, ja mam nawet ze sobą dzisiaj, przyniosłam co nieco, nie za dużo, bo się nie dało w takich warunkach online, ale na tyle, ile można. Tu jest aromatyczne zioło macierzanki, które możemy zastosować z majerankiem łącznie albo samodzielnie i sporządzić to zioło jako napar, tak? Więc jeżeli czujemy, że jest nam zimno, wróciliśmy i czujemy nieprzyjemne uczucie, znane uczucie, które będzie powodowało, że na pewno poczujemy się gorzej i następnego dnia będziemy przeziębieni, to spróbujmy sobie zrobić taką rozgrzewającą herbatkę z macierzanki albo majeranku. Gwarantuję Wam, że majeranek dodawany, znaczy spożywany jako napar, nie smakuje tak, jak typowo kojarzycie z różnych przypraw. czyli dań przyprawionych majerankiem. To jest zupełnie inny smak, więc będzie dla Was przyjazny. Jeżeli jeszcze dacie łyżkę miodu, pod warunkiem, że już nie jesteście zaflegmieni, to będzie to rzeczywiście ziołowy rarytas, bardzo smaczny, bardzo pyszny. No i oczywiście przygotowujemy standardowo, czyli jedna łyżka, tak, albo łyżeczka nawet mieszanki naszego zioła na jedną szklankę wrzątku, parzymy przez kwadrans i popijamy sobie cieplutkie, przecedzone na wieczór. Możemy wypić nawet 2-3 razy dziennie taką herbatkę, tak? Więc majeranek czy macierzanka są surowcami, które są ogólnie dostępne, więc nie będzie problemu z ich pozyskaniem na pewno. Dobrze, a gdy towarzyszy nam ból lub stan zapalny, to takim pierwszym ziołem, o którym ja pomyślałam dla Was, to jest czarny bezczel i sambucus nigra, jedno z moich ulubionych ziół, które może być stosowane nawet u małych dzieci. Najmłodszy pacjent, który przyjmował czarny bez w soku, podgrzany w kąpieli wodnej, miał 4 miesiące, oczywiście w odpowiednich dawkach, nie rozcieńczone, ale w odpowiednich dawkach. Tak więc bardzo dobrze zadziałał i, jak to się mówi, zrobił swoją robotę. Tak więc zadziałał przeciwzapalnie, lekko przeciwbólowo, lekko napotnie i dziecko wyzdrowiało. Jest fantastycznym rzeczywiście surowcem zielarskim, który warto mieć pod ręką. Jest bogaty, tak, witaminę C, flawonoidy, rutynę, te rzeczy, które nam pomagają zwalczyć przeziębienie. I ma udowodnione działanie, tak jak powiedziałam, przeciwzapalne i przeciwbólowe. Ważna informacja, że bo czarny bez jest popularną rośliną występującą u nas w Polsce, więc możemy ją swobodnie zbierać. Aczkolwiek nie polecam, zresztą żaden zielarz nie będzie polecał, spożywania jej w formie surowej, chociaż bardzo ładnie wygląda. Zrobię Wam taką dygresję, że na Westerplatte jest mnóstwo drzew, właśnie mnóstwo czarnego bzu, tak więc w takiej porze, kiedy owoce są dojrzałe, czyli właśnie 1 września, jest po prostu tam przepięknie. Ale nie polecam, żeby rwać owoce czarnego bzu. Dlaczego? Dlatego, że one są w formie nieprzetworzonej, lekko trujące i mogą wywołać biegunkę, szczególnie u dzieci. Tak więc należy ten surowiec przetworzyć. I ja mam tutaj dla Was taki przepis, mam nadzieję, że go widać dobrze, na powidełka z czarnym bzem. Ja tu przyniosłam akurat ze swojej spiżarki, o, to są z zeszłego roku, takie powidełka zrobione właśnie z czarnego bzu. Najlepiej zrobić sok, i później po zrobieniu soku, wersja dla tak zwanych leniwych, to jest wersja, że należy po prostu owoce bez szczypułek, tak? Należy po prostu wrzucić do wyciskarki wolnoobrotowej i to, co zostanie, po prostu ewentualnie dodać odrobinę wody i zagotować i mamy powidełka. Ja nie używam cukru do tego i uważam, że jest niepotrzebny. To nie ma być syrop, tak? Czyli jest tam z definicji swojej produkt, który jest zanurzony w cukrze, tylko ma być produkt, który będzie nam działał rzeczywiście bardzo dobrze na nasze dolegliwości. Bo jak Wam za chwilę też powiem, cukier utrudnia nam po prostu powrót do naszą rekonwalescencję, czyli powrót do zdrowia. Tak więc jeżeli mamy szczególnie nadmiar śluzu w organizmie, tak, zaczynamy odchrztuszać, bo choroba postępuje fizjologicznie, tak, zaczyna się od często bólu głowy, a i czarny bez jest jeszcze środkiem przeciwbólowym dobrym na głowę. Jeżeli się zaczyna właśnie choroba, no to ona musi postępować w sposób fizjologiczny, więc nie bójmy się jej przejść przez cykl 2-3 dni, kiedy ona będzie po prostu miała swój naturalny cykl, bo możemy się wspomóc naturalnie i gwarantuję Wam, że przy po roku czy dwóch niebraniu leków syntetycznych, z obawy przed tym, że co to może się stać, na przykład może się rozwinąć zapalenie płuc i tak dalej, to organizm później bardzo szybko zwalcza swoje, znaczy infekcje czy wirusy, z którymi się styka i ten cykl trwa 2-3 dni, jest wszystko w porządku. Tylko należy mu dać po prostu szansę i mu zaufać, że tak właśnie ma być. Więc zobaczcie, powidełka z czarnym bzem, coś, co możemy zrobić w zaciszu domowym, bardzo pożywne, bardzo dobre. Surowiec możemy, jak to się mówi, za darmo pozyskać, bo jest obecny w naszym lesie, bardzo często występuje. Więc środek przeciwzapalny. Są oczywiście silniejsze środki przeciwzapalne i przeciwbólowe, o których Wam powiem, ale warto sięgnąć najpierw do tego, który jest bezpieczny dla wszystkich członków rodziny. Tak? No i tu zobaczcie, właśnie mamy jeszcze, też pokażę Wam, żeby się nie... O, tu jest kwiat wiązówki błotnej, tak? Bardzo pięknie, przepięknie pachnie. I to są dwa surowce, które służą nam zlikwidowaniu stanu zapalnego w szybki sposób. One działają jak aspiryna, tak?
1: Słuchacie Radio Kurupatwa. Radio, muzyka, pogoda.